0: A usunięte M. Kropka. Usunięto.
1: Z M. Dobra, już. Bo mi się dwa razy wpisał, to niepotrzebne.
0: Klawiatura po priori.
1: Priorytet. Tu na pewno chcę, żeby... Bo te priorytety mają znaczenie, a tutaj chcę, żeby mi na pewno bezwzględnie się uruchomił ten task, to mam priorytet ustawiony na high, wysoki.
0: Kolego, Micha jest.
1: Najwyższy.
2: Mhm.
1: Już. Mamy task. Full kontekst tego profilu.
0: Dokładnie.
1: I mam teraz zadanie, task, nazwany kto dzwoni. Możemy się tu przełączyć task na listę tasków, żeby te taski wszystko zobaczyć. Task. To będą taski z różnych profilów. Kto dzwoni? O, mam kto dzwoni. I teraz kto dzwoni? Teraz mam listę akcji dla danego tasku.
0: Pierwsze, variable set name procent ile razy to 1.
1: Teraz tak, ponieważ też bym powiedział, kto dzwoni, ale powiedzmy, że powiem tak, dzwoni Ania. Ania, a ja jestem gdzieś w kuchni, telefon zadzwoni, on powie Ania, to ja... Co? Kto? Gdzie? Jak? Chcę, żebym to kilka razy powtórzył. Dokładnie trzy. Maksymalnie trzy. Bo jak przerwę, jak odbiorę ten telefon, no to się przestanie dzwonić, to jakby też przestanie istnieć sens całego kontekstu. Więc ustawiam zmienną ile razy, żebym wiedział ile razy na wartość 1. Lubię to. Na wszelki wypadek, żeby ten telefon zaczął dzwonić, niech poczeka sekundę.
0: I teraz,
1: właśnie mam zrobioną tak. Wypowiedz imię dzwoniącego. Czyli robię sobie tak. Ja sobie to.
0: Etykieta 3. Syntax.cnamn.wolską.google.action.
1: Wyedytujmy tą akcję. I on tak.
0: Tekst. Action edit.
1: Action edit.
0: Trzeci. Save.
1: Save.
0: Switch action.
1: Mogę zmienić akcję, że nie chcę tej, tylko inną. Zmienić tą na inną, tak?
0: All options, przycisk, tekst.
1: Tekst.
0: Variable, przycisk.
1: Jako tekst, bo mam say. Akcję powiedz. Ja za chwilkę do tych akcji wrócę, żeby pokazać, jakie one tam w ogóle są, grupy akcji i tak dalej. Akcję powiedz.
0: Procent C na M, pole edycji.
1: I teraz wszystkie zmienne w taskerze zaczynają się od znaku procent. I teraz są zmienne takie globalne, domyślne, takie zmienne taskerowe. Ja to mogę powiedzieć variable i to mogę sobie wybrać, co mam powiedzieć.
0: Variable select. Radio. Airplane mode status. CPU governor. Calendar list. Call date in. Call date out. Call duration out. Call time in. Call time out. Call number out. Call name up. Call name in. Call name out. Call name in.
1: Mogę tak. Nazwę, że tak powiem, dzwoniącego, połączenia przychodzącego, tak? Numer połączenia przychodzącego. A to jakiś tam identyfikator komórki tej fizycznej, takiej tam przekaźnika, czy jakoś tak. Jakiś status. No tam różne zmienne tu są, tak? Więc ja mam to wybrane. Caller name.
0: Caller name
1: in. Już tego nie ustawiam. Jest procent C name, tak? C name, czyli właśnie. Teraz mam. Przez jaki zator mam mi to powiedzieć? Mogę ustawić sobie dowolny. No może. Mam Google'owe, dobra, bo mnie. A zmienił sobie ten syntezator. Czus. Sobie, co my tu mamy?
0: Speech engine. Zamiana tekstu na mowę.
1: No, zamiana tekstu na mowę to googlowski.
0: Acapella
1: TTS.
0: Speak,
1: oj nie wiem, czy mi ten Speak tu działa.
0: Auto TTS.
1: Auto TTS to też niekoniecznie.
0: Smart voice.
1: Dobra, spróbujmy acapellę. Dobra.
0: Locate select. Locate select. Pol Ania.
1: A, i muszę jeszcze wybrać jaki głos. Mam tylko pol Ania w acapelli, to okej.
0: Zmieniło się. Pole kombi 5 z 6 alarm.
1: Przez jaki kanał ma to wypowiedzieć? Przez kanał multimedia. Przez kanał alarmu właśnie. Co mogę tu wybrać? Mogę wybrać.
0: System niezaznaczony.
1: Mogę wybrać przez kanał telefoniczny. System to właściwie nie wiem, co się wydarzy. Ringer to tamty dzwonek, to też do końca nie wiem, czy to zawsze.
0: Media niezaznaczone.
1: Media, no to przez domyślnie, tylko że właśnie jak gra muzyka czy coś, mi coś zadzwoni, on by chciał powiedzieć przez ten sam kanał, może być kolizja.
0: Alarm zaznaczony.
1: Alarm jest taki najbezpieczniejszy. Będzie głośno, na pewno usłyszymy w podzwoni. I przez głośność dla powiadomień. Takie mam tu wybór. Ja zostawiam sobie przy alarmie.
0: Suwak, lokalizacja 66.
1: Głośność, szybkość.
0: Respect Audio Focus.
1: Respect Audio Focus. Nie pamiętam.
2: Czyli chyba jak jest dźwięk powiadomień, żeby to brał też pod uwagę i na przykład jeżeli się zdarzy mu zderzyć z dźwiękiem powiadomień, żeby miał to też.
1: Tak. I to mogę tak albo nie. Ja to właśnie olałem, on ma być bezwzględny, ma mi mówić. Kto dzwoni i olać wszystkie powiadomienia. Tyle. Tam jeszcze jest kilka rzeczy. Kontynuuj to zadanie, no tak w nieskończoność jakby, czyli no ono się samo skończy, kiedy trzeba będzie. Mam jeszcze taką instrukcję if, mogę narzucić jakiś warunek, żeby ten task działał na przykład, no właśnie, kiedy jakaś zmiana jest aktywna. Nie próbowałem tu narzucić czasu, żeby w nocy nie gadał, ale też miałem taką kiedyś nieprzyjemną przygodę właśnie z automatyzacją systemową, sobie włączyłem funkcję nie przeszkadzać, żeby mi się włączała od 22 do 6 rano, czy tam do 7. I byłem na jakimś wyjeździe i spałem tam z kimś w hotelu. I ten ktoś sobie wyszedł, zapomniawszy karty. No, a to jakaś impreza była, czy coś. Ja tam byłem, dobra, idę spać. To jest ta trzecia czy czwarta, późno już. No, idę spać, bo rano coś tam, jakieś szkolenia mam, coś mam robić. No i śpię sobie spokojnie. Ktoś wyszedł, karty nie wziął i nagle ktoś mi się do drzwi dobija. Ja tak patrzę, co ktoś w ogóle się... pewnie jakiś piziak drzwi pomylił, śpię dalej. W ogóle się nie obudziłem, bo gdzieś tam ktoś próbuje do mnie zadzwonić, a to niestety właśnie dopiero gdzieś tam też któryś raz się ktoś dobijał, powiedzmy, co chodzi w Stanach, to ten człowiek się dobijał biednie. Dzwonili właśnie z innych pokoi do mnie, a ja śpię i funkcja nie przeszkadza, działa. Więc od tamtej pory właśnie unikam takich rzeczy, bo jednak może się coś zdarzyć. On właśnie nie ograniczam sobie. Lepiej wolę sobie swobodnie taką funkcję samemu włączyć, a jak będzie nie przeszkadzać, to mi się... Dobra. No i mamy to wypowiadanie. I po tym, jak mi powie raz, skąd, że powiedział to imię dzwoniącego, ma odczekać 2 sekundy na jakąś przerwę, można sobie to zmienić. I teraz mam dodaj do zmiennej ile razy, już raz powiedział, że teraz będzie drugi raz wypowiadał, plus 1. Dobrze, i teraz ostatnia instrukcja jest skocz. Cofnij się do akcji numer 4, etykieta, 3, etykieta.
0: Etykieta 3, syntax% CNA, MN,
1: i wykonaj ten task po raz kolejny, aż... Właśnie, aż będzie skakał do tej etykiety. A if, warunek ograniczający, mamy...
0: Variable przycisk, java up przycisk.
1: Aż zmienna ile razy, będzie powtarzał dopóki zmienna ile razy będzie mniejsza od 4. No tak, na początku było 1, tak jak zrobi raz to zmieni się na 2, jak zrobi drugi raz zmieni się na 3, jak zrobi trzeci raz zmieni się na 4, już nie będzie mniejsza od 4, to już proces się skończy. Taka pętla ukryta. Pewnie można by to było zrobić, bo jest w taskerze jakaś pętla for, tego typu rzeczy. Pewnie można by to bardziej elegancko zrobić, nie przez taką go-to, ale tak jest też skryptowo dobrze. No i to działa. Możemy sobie to, sekundę, wyłączyć. Ja teraz stąd wyjdę. Wyłączę na wszelki wypadek screen readera. Sobie za sekundę. Specjalnie sobie zmieniłem funkcję, żeby mi powiedział, że się wyłączył screen reader.
0: Przeglądanie dotykowe zostało zawieszone. Gadacz wyłączony.
1: A, powiedział gadacz wyłączony. No, jak mi powiedział sobie, to tasker robi wszystko. Nie jest wyłączony. Możesz, Paweł, do mnie zadzwonić. Zobaczymy, czy wypowie identyfikator dzwoniącego.
2: Dobrze, to ja w takim razie już chwytam za telefon i próbuję.
1: Z tym, że jeszcze powinien to powiedzieć z akapellą, ale czasami mi ta akapella się nie chciała obudzić. Nie wiem, czy nie zaktualizowała. Ja to zmienimy z powrotem na Google, ale chciałem, żeby to było...
3: Żeby była różnica.
2: Tak. Ja tutaj mam taki specyficzny launcher, o czym już mówiłem parę razy, który jest też dość ciekawy, bo pozwala mi na wpisywanie komend terminala. I właśnie. I dzwonimy.
0: Tadeusz Masarczyk. Masarczyk.
1: No baba.
0: Tadeusz Masarczyk.
2: No i?
1: Ada, mogę teraz się odebrać, jak chcesz dwa razy powerem?
2: Możemy spróbować.
1: Odebrałem. Jesteś
2: tak,
1: odebrany powerem.
2: Jak najbardziej, słyszymy się.
1: A teraz przy powerem go zakończę, tak? I cię zakończyłem powerem.
2: No czyli taski jak najbardziej się sprawdzają. To jest super.
1: Także. No nie wiem, co więcej, bo tu, że tak powiem, czuję, że tak zawłaszczyłem antenę trochę, więc może teraz...
2: Nie no, Tasker jest też bardziej skomplikowanym programem, więc... O, mój telefon usiłuje zawłaszczyć.
1: Tak.
2: Już mu nie daje.
1: Teraz jeszcze, żeby nie było, to tylko pokażę, że ten screen mi się włączy, chociaż no to nie widać, że ja to robię Taskerem, ale...
2: A, bo ty to...
1: Witamy w komentarzu, screen powiedział, tak.
2: A, bo to witamy, czyli słychać, że od zera go włączyłeś, że to nie było wznowienie, tylko przeglądania.
1: Dokładnie.
2: Ale też, że użyłeś gestu. I to są gesty jakieś pewnie kilkupalczaste, tak?
1: Nie, to jest zrobione w ten sposób, że najpierw jest wtyczka auto input, która obsługuje możliwość robienia, sterowania klawiszami głośności i gestami. Mhm. I jest wtyczka auto tools, która umożliwia zapisywanie usług dostępności, modyfikacje, co ma być włączone, co wyłączone.
2: Tak. Mhm.
1: I najpierw to, idea jest taka, że najpierw uruchamiam wtyczką auto input, że uruchamiam najpierw sekwencją klawiszy głośności, głośność w górę, głośność w dół, dlatego czasami komentarze mówi przeglądanie dotykowe wyłączone.
2: No tak.
1: Zdarza. Głośność w górę, głośność w dół. Następnie muszę szybko, mam pół sekundy na wykonanie gestu konkretnego. Mam gest.
2: Czyli taka nakładka się włącza do gestów specjalna.
1: Tak. Znaczy, tam mogę sobie zaprogramować, jak długo mam czekać na ten gest, ale właśnie, żeby też to miało sens, to żeby komentarze tego nie przejął, tak? To mam
2: tak. Na chwilę,
1: to z powrotem mam właśnie, wykonał je gest. Na przykład w dół to mam włączenie komentarzy, w górę włączenie talkbacka, w dół i w górę wyłączenie screen readera, a w górę i w dół włączenie voice assistanta, jeśli ktoś ma.
2: Jasne.
1: I tak samo mogę w prawo mam włączenie akapeli, a w lewo mam włączenie googlowskiego syntezatora po tym geście.
2: No czyli dużo większa moc i dużo bardziej zaawansowane makra i takie, że wydawałoby się dawniej, że to ruta potrzeba, żeby robić, ale już trzeba troszeczkę mieć wiedzy i cierpliwości, żeby takiego taskera
1: ubłaskawić. To niestety tak, to trzeba tak. Się namęczyć.
2: Jasne. No to może wróćmy jeszcze do MacroDroida na ten moment. Nie wiem, jakie jeszcze, Marysiu, przygotowałaś makro do zademonstrowania, ale coś takiego, co wymagałoby właśnie tych uprawnień ADB, tak?
3: Coś, co wymagałoby uprawnień ADB. No właśnie tutaj powiem szczerze, modyfikowałam sobie w międzyczasie swoje makro, co nie znaczy, że nie szukałam kolegów.
2: Jest okej.
3: A chociażby dlatego, że makra, z których korzystam, a które wymagają ADB, nie chcą się oznajmiać. Więc próbowałam zmodyfikować makro, które mi bardzo było potrzebne, mianowicie wymyśliłam sobie, proszę Państwa,
0: ekran zablokowany.
3: Że skoro prowadzę taki, a nie inny tryb życia i generalnie po 22 kończy funkcjonowanie codzienne, no to chcę, żeby telefon oszczędzał mi baterię, bo skoro i tak leży i nic się z nim nie dzieje, no to żeby sobie tę baterię oszczędzał, czyli zamiast używać mi tych procent baterii 10, bo i tak potrafi, to żeby zużyło mi, powiedzmy, chociaż 6. I to działa. Tylko właśnie trzeba mieć do tego uruchomione ADB, nadane we wszystkie uprawnienia. I spróbuję
0: oszczędzaj ostatnio
3: raz.
0: Aktywowano. 36 minut temu w 20.00. Nie, status oszczędzania baterii. Włączono. Ładowarka odłączona. Oszczędzanie baterii WEO brak.
3: Troszkę pogadał właśnie dlatego, że chciałam spróbować Państwu pokazać, jak to funkcjonuje, a mam ustawioną wielość akcji, bo ja zapominam często sobie tego oszczędzania włączać, nie dość, że sobie ustawiam na 20, no niech nie będzie, ale na przykład jak nie wychodzę z domu czy coś, lubię, żeby sobie sam to oszczędzenie włączał w momencie, kiedy odłączę od ładowarki. Bo ja nie jestem takim typem, że musi mieć wszystkie, nie wiem, Bluetooth, coś tam jeszcze.
4: Oczywiście
3: zaznaczam, że oszczędzamy na trybie średnim, tak? Bo tryb maksymalny wyłącza nam screen readery. I nic się z tym nie da.
2: Tak, tak, to jakby jasne.
3: Więc spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy przetestować takie makro, czy ono nam coś
4: 17.38
3: ogłosi.
4: Powiadomienie o naładowanej oszczędzaj ostatnio aktywowano. 37 minut temu w 20 oszczędzaj.
3: Oszczędzaj. I ja
4: 3 wybierz kategorię.
3: Szukamy testuj akcję.
4: 4 wybierz kolor. 5 testuj akcję. Macro droid.
3: No niestety zapiszczeć nie chciało. Więc żeby to sprawdzić.
4: Szablony. Ekran wstępowy przycisk.
3: Wyjdę z macro droida i wejdę w ustawienia oszczędzania energii, żeby sprawdzić, co jest zaznaczone. Ja pozwoliłam sobie już przygotować taki skrót na pulpicie, żeby tego nie szukać.
4: Battery saver.
3: Jest.
4: Tryb zasilania. 1. Optymalizacja zyskaj zaleca. 2. Zero oszczędz energii. Wydłuż czas pracy baterii dzięki ograniczeniu niektórych funkcji. Przycisk opcji zaznaczone.
3: Czyli włączyło. I w drugą tak. stronę, niestety dźwięczyć nie chcę. W drugą stronę spróbujmy to oszczędzanie wyłączyć. Też mam takie makro. Już pozwoliłam sobie przygotować wcześniej.
4: Pikłem pet szereg macro droid. 17.30 macro droid po macro droid. Widomie ostatnio aktywowano. 20 godzin temu w powiadomieniu na ładowanej baterii ostatnio aktywowano. Oszczędzaj ostatnio aktywowano. Powiadomieniu na oszczędzaj ostatnio aktywowano. Odrzuć 4 ostatnio aktywowano. 4 dni niewidomie ostatnio aktywowano. 10 godzin temu w 7.00 PON. Niec. Nie oszczędzaj ostatnio
3: nie
4: aktywowano.
3: Oszczędzę.
4: 11 lipca 2020 roku w 8.30 PON. Niec. Status oszczędzania. Nie oszczędzaj. Wyświetlanie o 4 wybierz kolor. 5 testuj akcję.
3: Testuj akcję. No spróbujmy.
4: Macro droid.
3: Znowu nic nam nie popiszczało, bo się niestety nie udało, ale sprawdźmy.
4: Ostatni przycisk. Ekran ostatnia, 8 pielęgnacja urządzenia tryb zasilania. Tryb zaś ostatnia aplikacja. 2, 3 maxo, 2, 0 oszczędz energii wydłuż. 1 optymalizacja zyskaj zalecaną równowagę między wydajnością a czasem pracy baterii. Przycisk opcji zaznaczone.
3: Czyli wyłączyło nam oszczędność.
2: Przełączyło się, rzeczywiście.
3: Tak.
2: Może powiedz, jak takie makro jest zrobione. W sensie nie musisz już tego pokazywać, jeżeli to zbyt długi proces, ale bo już chyba słyszeliśmy, jak działają wyzwalacze w makrodroidzie i akcje, ale to jakich użyłaś wyzwalaczy, a jakich akcji?
3: Użyłam wyzwalaczy w postaci terminu, pora dnia i data czas, przepraszam, bo źle się wyraziłam. Data czas. Dzień i pora dnia. I dla pewności, ponieważ nie bardzo chciało to zadziałać, to oszczędzanie baterii zaznaczyć w baterii, czy bateria zasilania jest też taka kategoria, trzeba było. Przy tym makrze, które ma nam baterię oszczędzać, dałam jeszcze raz data czas, oszczędzanie baterii jako wyzwalacze, bo można dawać wyzwalaczy więcej. A w akcjach dałam włącz oszczędzanie baterii. Próbowałam dźwięk, ale jak słyszeliśmy, nie zadziałało. I ładowarka odłączona.
2: A, czyli sprawdzasz też, czy ładowarka jest odłączona, czy nie?
3: Tak.
2: Okay.
3: To działa przy właśnie makro, które ma nam energię oszczędzać, a przy makro, które ma przełączyć na tryb zwykły, dałam podobnie w wyzwalaczach czas i dla odmiany w bateria zasilanie wyłącz oszczędzanie energii i w akcjach ustaw tryb maksymalny, czyli aha. Tam, gdzie mamy nie oszczędzaj pracy baterii.
2: Aha. A w czym pomaga wyzwalacz, że bateria wyłączone zasilanie? W sensie on sprawdza, czy mamy aktualnie włączony jakiś
3: chyba
2: tryb?
3: Chyba tak. Aha. Bo nie chciało przy samej dacie i godzinie nie chciało to funkcjonować. Więc
2: a, rozumiem.
3: Trzeba było mu po prostu w tym pomóc.
2: No czyli trzeba rzeczywiście czasem pokombinować w tych opcjach i zobaczyć, czy jak jedna metoda nie działa, to może jeszcze coś trzeba dodać, tak. Może coś trzeba odjąć. Tak. Jest w tym troszkę zabawy. Mhm.
3: Jeśli panowie pozwolą, nie wiem, czy w tym momencie, chciałabym nawiązać też do wypowiedzi Jacka, bo Jacek tutaj mówił, że w Taskerze sugeruje mu telefon, że ma go naładować. A to tu się mogę pochwalić. Można też stworzyć takie makro. Co więcej, makro będzie... Mówić niestety nie będzie. Mówiło do Androida 7 bodajże. po siódemce coś mówić przestało, natomiast będzie nam dźwięczeć. O. I będzie to robić przy wyłączonym ekranie. Ja już takie makro mam stworzone. Więc jeśli panowie nie macie nic przeciwko temu, to mogę pokazać, jak to wygląda.
2: Jasne, jak najbardziej.
3: Czy rzeczywiście nam coś wygeneruje? Bo nie chciałabym
4: 1743.
3: Nie chciałabym tu oszukiwać.
4: Adaptacyjna oszczędzana energia, spacja.
3: Wyjdziemy tylko z tego oszczędzania.
4: Wstecz przycisk. Ekran wstępowy on UI. Obszar powiadomień.
3: Wyjdziemy w makro. Ja jeszcze tylko dodam, bo nie powiedziałam, że makro Droid jest takim programem, który bardzo lubi być, że tak powiem, na wierzchu. Czyli jeżeli już będziemy go mieli, to on się nam w panelu powiadomień będzie pojawiał i on nam po prostu nie zniknie, bo tak lubi być i tak najlepiej funkcjonuje.
2: No tak, wtedy inaczej może go system ubijać gdzieś tam.
4: Niec, status oszczędzania baterii, włączono, ładowarka odłączona, oszczędzanie baterii WL brak. Nie widzę ostatnio aktywowano, nie oszczędzaj, ostatnio aktywowano. 3 minuty temu było
3: rozładowane baterie.
4: Czas ostatnio aktywowano. 46 minut temu było odbyć urząd. Bateria rozładowana, ostatnio aktywowano. 5 dni temu była bateria. Równa się 15% odtwórz, Orion obrak. Bateria rozładowana. Wyświetlanie obiektów od 1 do 8 z 8.
3: Ja już, żeby było krócej, dam testuj akcję.
4: 5 testuj akcję. Czas ostatnio aktywowano. 46 minut temu bateria rozładowana, ostatnio aktywowano. 0 minut temu była bateria. Równa się 15% odtwórz, Orion obrak.
2: Tutaj mamy ewidentnie, że jak przy 15% baterii odtwórz nam dźwięk. Orion to jest nazwa dźwięku.
4: Jeden odtwórz, Orion.
3: Chciałam Państwu pokazać, jak to, ale syntezator mi... Ja go troszeczkę wyciszę, jeśli Państwo pozwolicie. Żebyśmy mogli wysłyszeć.
2: Teraz testuj akcję, trzeba będzie pewnie odnaleźć.
3: Tak, będzie testuj akcję. Teraz ja powiem Państwu, co zrobiłam, ponieważ syntezator nam by to zaburzał, więc nacisnęłam długo to moje makro i wyświetliły mi się opcje. Usuń, edytuj, wybierz kolor, dodaj do kategorii i testuj akcję. Naciskam, testuj akcję.
2: No i proszę, i możemy sobie w ten sposób, to jest też bardzo ciekawe, bo wiele osób niewidomych bardzo lubi dźwięki. Ja też się zaliczam do osób, które lubią różne dźwięki. Jak mi coś zagra i tak dalej, że ten telefon ma taki trochę, no tak jak osoba widząca lubi jakieś motywy, skórki, tapety i tak dalej. Ja lubię też, jak mi coś pogra. I w ten sposób można do takich zdarzeń systemowych, do których producent nie przewidział, żeby były jakiekolwiek dźwięki, to możemy sobie dźwięki poprzypisywać. I to jest taka kreatywność właśnie w tą stronę, że
3: jest
2: potem...
3: To jest fantastyczne. W drugą stronę też to działa. Mamy dźwięk na naładowaną baterię. Też możemy go dowolnie ustawić.
2: No właśnie.
3: Też mogę pokazać. Na przykład, już momencik. Znajdę. Powiadomienie o naładowanej baterii. Naciskam długo. Szukam, testuj akcję. Znalazłam, testujemy. Uwaga. O. Jest.
2: To jest pipnięcie, które się odzywa, kiedy bateria jest naładowana.
3: Tak, tak. Ja sobie tak ustawiłam. Powiem szczerze, pod względem właśnie tego rodzaju dźwięków, ja może nie przepadam aż tak za dźwiękami, ale strasznie właśnie tęsknię za Nokiami klawiszowymi. One miały dźwięki przy rozładowaniu, przy naładowaniu, przy podłączeniu ładowarki.
2: No, jeszcze starsze telefony.
3: Tak.
2: Miały nawet odgłosy, jak się zasięg znajdował. To ja też. Nie jest to aż teraz tak konieczne, no bo tego zasięgu mamy w bród w Polsce i nie ma takich już dziur aż tyle. Kiedyś były bardziej. I taki dźwięk, jak nagle mieliśmy zasięg, no to jest też swego rodzaju klasyka gatunku.
1: Natomiast takie dźwięki przy naładowaniu, przy podłączeniu ładowarki, to są aplikacje takie, tam jakieś AccuBattery czy coś. Było tego sporo też, także nie.
3: Znaczy... Tak, tylko nawiązując do tego, o czym mówimy przez całą tę audycję.
1: Tak, prawda? Tak, nie, no to jest fajne, że możesz sobie samemu.
2: Tak, można zbudować sobie taką aplikację. Tak.
3: I nie musimy tych aplikacji instalować tyle, żeby obciążać system, prawda?
2: I satysfakcja jest większa, jak sobie wykombinujemy, no
1: myślę,
2: jak samemu
1: tak się zrobić.
3: Tak, zdecydowanie.
2: Jasne, to może Jacku, skoro już cię mamy przy głosie, to jeszcze możesz nam pokazać, jak zbudowałeś albo opisać, jeżeli to jest za długa procedura, bo już też słyszeliśmy, jak wygląda takie okno Taskera, albo pokazać, jak uważasz, jak wygląda to odbieranie przyciskiem Power. Czy to jest skomplikowana akcja, czy to wymagało dużo jakiejś takiej wiedzy też tajemnej?
1: Nie, to nie jest wiedza tajemna, bo to nie używam żadnych wtyczek. Chciałem pokazać prosty mak, jak stworzyć na przykład właśnie to gadanie o baterii, ale mogę, bo to mogę zrobić od zera, to szybko zrobię. Bo
2: a to możesz też, tak, jak najbardziej.
1: Jak skąd się to mniej więcej bierze i jak. Natomiast makro dotyczące odbierania przyciskiem głośności, znaczy powerem, to jest już projekt. Projekt, który składa się z trzech profili.
3: Ja przyznam się, że Jacek mnie tutaj natchnął do działania. Ja spróbuję takie makro stworzyć na makrodroidzie, ciekawe, czy się uda. Bo niestety wypowiedzenia ID się nie udało zrobić, ale ciekawe, czy się uda zrobić odbiór połączenia.
1: Generalnie zasada jest taka, że każdy telefon, jak zadzwoni telefon androidowy, jak naciśniemy przycisk power, to na ogół zablokuje nam się ekran i ewentualnie wyłączy się dzwonek. Wyciszy. Na tym bazuje całe to makro, cały ten profil, cały projekt. Projekt składa się z trzech profili. Pierwszy profil to jest generalnie na starcie, są trzy profile. Jeden jest włączony, dwa są wyłączone. Jeszcze jest czwarty profil, bo chcę zrobić tak, tylko z jakiegoś powodu się mi to nie udaje i dość długo grzebałem. Czwarty profil nazywa się odrzuć połączenie, bo chciałem zrobić tak, że jak mi dzwoni, to mogę chcieć odebrać, no to wtedy dwa razy power, albo mogę chcieć odrzucić, to wtedy na przykład przycisk głośności w górę. I jest w taskerze, nie wiem, jak to nazwać, funkcja, czy tam takie coś, co się nazywa end call, ale niestety ten end call nie działa. Znaczy on działa rzeczywiście tak, że end call kończy połączenie. Gdybym chciał trwające połączenie zakończyć, jak już odbiorę, zakończyć połączenie, to wtedy to zdarzenie end call mi działa. Ale jeśli chcę zakończyć, zanim odbiorę, to tak się zrobić nie da. W taskerze Wiki sugerowano, żeby zrobić szybko, najpierw odbierz, potem szybko zakończ. Że to jakby, no nie przekieruje na pocztę, ale połączenie odrzuci niejako. Ale z kolei na przycisku głośności odbieranie połączenia nie wiem, dlaczego mi nie chce działać. Mimo, że robię wszystko zgodnie ze sztuką, więc profil jest w tym projekcie, dlatego go to nie będę udostępniał szerzej, chyba że wytnę profil, ale on jest jakby martwy, no jest wyłączony, żeby się tam nawet nie próbował uruchomić, bo jak nie działa, no to co mam tam budować. I tak, profil ten z... Projekt składa się tak, pierwszy profil to jest...
0: Odbieranie aktywne.
1: Odbieranie aktywne, czyli to jest profil aktywny i on się uruchamia kontekstem, czy tam takim tym, telefon dzwoni.
0: Sprawdź. Odbieranie aktywne.
1: Tak, telefon dzwoni, phone ringing. To jest pierwszy, to jest kontekst, który uruchamia jakiś task. Task.
0: Aktywuj
1: odbieranie. Task składa się z takiego prostych trzech akcji.
0: Pierwsze, wait 2 seconds.
1: Poczekaj 2 sekundy. Zawsze na początku warto tą chwilkę odczekać, żeby się wszystkie tam rzeczy obudziły, bo powiedzmy, że telefon jest zablokowany, zadzwonił telefon. Te opóźnienia jednak są i to są istotne. I to z tymi opóźnieniami trzeba poeksperymentować. 2 sekundy to nie jest dużo, a ten. Jak się telefon obudzi po 2 sekundach, już tasker się obudzi. To druga akcja.
0: Profile status name, odbierz cenę.
1: Profile status name, to właśnie zmiana. Włączam ten trzeci profil, odbierz. I czwarta, i trzecia akcja.
0: Profile status name, odbierz cenę.
1: Ja jeszcze odrzuć też próbuję włączyć, no ale właśnie to wyważę. I teraz mam to, czyli tak, jak zadzwoni telefon, to mi się uruchomi profil automatycznie odbierz połączenie. Profil odbierz połączenie, ale wygląda w ten sposób, że aktywuje się, jest aktywny i włącza się kontekstem zablokowania ekranu. Czyli dokładnie wtedy, kiedy nacisnę dwa razy przycisk power, ekran mi się zablokuje. Ale wiem, że telefon dzwoni, bo w tym momencie dopiero ten profil się miał szansę uaktywnić. Więc jak telefon dzwoni, jednocześnie ekran się zablokuje, bo nacisnąłem power,
0: odbierz.
1: No mam zadanie task odbierz, który ma dwie akcje.
0: Pierwsze, wibruj 200.
1: Zawibruj 200 milisekund, bo wibracja się w milisekundach tam podaje. Drugie, take call, odbierz połączenie. Podnieś słuchawkę, że tak powiem, fizycznie. I trzecie.
0: Trzecie, profile status name, odbierz set off.
1: Wyłącz profil, odbierz, tak? No. Żeby nie było to odbieranie aktywne tam, żeby się wyłączył z powrotem. Już. I...
0: Dezaktywuj odbieranie.
1: Dezaktywuj odbieranie.
0: Phone idle. Event.
1: Kontekst się nazywa phone idle, to jest właśnie się zakończył telefon.
0: Dezaktywuj odbieranie. Klasyka. Mówię. Ile status name odbierz set off.
1: Ustawia też tam czeka jedną sekundę i wyłącza te profile, żeby że odbierz jest na off ustawiony z powrotem. I na odwróć też na off, żeby mógł się z powrotem włączyć, jak się uaktywni. No i to są takie kombinacje trzech profili z różnymi kontekstami, bez tu żadnych wtyczek, bardzo proste, bardzo prosty mechanizm, który można sobie zrobić. Ten projekt, wytnę ten profil, odrzuć, tam go zmienię łatwo i go tam w komentarzu wrzucę pod audycją, jak już się pojawi.
0: Mhm.
1: Teraz jakby pokazać proste zadanie dotyczące, przejdę sobie na projekt Base, na ten bazę podstawowy. Bo on będzie tutaj jako pojedynczy profil, to nie będzie kombinacja. To sobie stwórzmy jakiś profil. To mamy, tak jak w material designie klasycznym, jeżeli jesteśmy na Base, mamy listę profili na zakładce Profiles, to u dołu z prawej strony mamy przycisk Dodaj Add. Damy. Pierwsze, co nam się wyświetla, nazwa profilu. Ponieważ też mam profil bateria, wyłączyłem go, żeby mi się nie aktywował. Nazwę go sobie bateria 2.
0: Bateria
1: 2. Dobra, jest. Mam.
0: Ok, przycisk.
1: Tak, zatwierdzę. Teraz od razu odpala mi się wybór kontekstu. I mam tu różne konteksty. Aplikacje nie.
0: Day
1: to znaczy, no właśnie, pewnie coś z datą, z czasem.
0: Event
1: to zdarzenie. Lokalizacja.
0: State.
1: Interesuje nas kontekst state, bo to akurat czego chcemy, tam właśnie jest. Damy.
0: State.
1: I teraz mamy całą listę. Całą listę stanów, z których możemy coś wybrać, kategorii. Przejdźmy sobie do kategorii Power.
0: System 1.
1: Power. I w kategorii State, w kategorii Power mamy kategorię. Mamy zdarzenie Battery Level. Czyli poziom baterii. Jest. I teraz poziom baterii mamy tak. From, od. Teraz muszę tu coś wybrać.
0: Lokalizacja 0.
1: Od.
0: Less przycisk. On przycisk. Less. Słuchaj, lokalizacja 0.
1: Czy mogę to edytować? To, bo nie pamiętam. Kurczę.
0: Słuchaj, lokalizacja. Less przycisk.
1: Muszę chyba sobie popykać. To się dało jakoś to edytować, albo mogę suwać przeedytować.
0: Słuchaj, lokalizacja 0. Postęp
1: 5.
0: 5.
1: 10. 15. O, tak będzie najszybciej. Dobra, mamy. From 15.
0: Less przycisk, on przycisk go.
1: Tu i teraz muszę zrobić tu też
0: zero.
1: Suwak.
0: Suwak, lokalizacja 0.
1: 15. I teraz tak, mam od 15 do 15. To lepiej, żeby było od 14 do 15. To muszę się cofnąć do góry raz. Tu jedno zmniejszyć o 1. O.
0: Suwak, lokalizacja 14.
1: 14.
0: Less przycisk, on przycisk go. 15. Suwak, lokalizacja, less przycisk.
1: Przyciskiem wstecz wychodzimy.
0: Teraz na moment.
1: Dobra.
0: Enable commentary screening.
1: Cicho, bo to mi teraz jakieś taski proponuje. Taski proponuje.
0: New task wybrane.
1: O, i mogę na górze zrobić new task. Albo mogę wybrać.
0: Battery
1: alarm, mam taki task już skomponowany, no ale zróbmy sobie nowy task, tak? Nazwijmy go sobie. Może task się nazywać tak samo jak profil. Nazwijmy go sobie bateria 2.
0: Tak. Tak. Wait.
1: Bateria 2.
0: Bateria 2.
1: OK.
0: OK, przycisk. Tasker.
1: I teraz automatycznie weszliśmy w edycję nowego tasku i mamy pustą listę akcji. Teraz musimy dodać listę akcji, więc z prawej strony przycisk add. I teraz co? Musimy dodać jakieś tam bipnięcie, powiedzmy, i tekst.
0: Alert.
1: Teraz interesuje kategoria alert. Tam są chyba te wszystkie bipnięcia i takie tam. Dobra, trzy weszliśmy.
0: Znasz.
1: O, bip. Pierwszy z brzegu jest bip. Bip. Częstotliwość.
0: 8000.
1: 8000 to za dużo jest, nie to.
0: Słuchaj, lokalizacja 49. 30.
1: Ja tu ustawiłem na 6000, więc nie, 1600 mi się sprowadzało.
0: 14.
1: Jakieś.
0: 4.
1: Stanowisko.
0: 9.
1: 1609, nie wiem dlaczego tak. Zmienię sobie na 1600, żeby. Ale to się chyba dało edytować. Dało się edytować. A tak, da się edytować. Wcisnąłem switch. On mi domyślnie chce tu zmienną wpisać, ale wpiszmy sobie 1600.
0: 6, 0, 0.
1: Wróć.
0: Duration.
1: Ile milisekund ma to trwać?
0: Lokalizacja 9.
1: 1000 milisekund. No niech trwa sekundę, tak, takie wniknięcie przez jedną sekundę.
0: Przycisk,
1: przez który strumień? Czy przez strumień alarmu, czy przez strumień mediów? No weźmy sobie przez alarm, bo alarm ma priorytet.
0: Alarm niezaznaczony, wybrany.
1: Dobra,
0: 1600
1: pole edycji. Sekundę,
0: 1600
1: przestrzeżenia.
0: 1600 pole edycji. Kasker. Pierwsze. Frequency 1600, duration 1000.
1: Mamy pierwszą akcję. Teraz drugą akcję. Wypowiedz określony tekst. A najlepiej też jeszcze po tym bipnięciu, żeby chwilę odczekać, to żeby się poczekał sekundę, tak? Potem dopiero coś powiedział. To zróbmy sobie akcję wait.
0: Przycisk. Zawsze
1: gdzie było to wait? Zawsze mogę na dole. Mam tak zwany filtr, mogę sobie wpisać.
0: Zamiast
1: szukać, gdzie to było, to sobie wpiszę.
0: Wait.
1: Wait. Mam już od razu robi wait. I akcja wait. Mam milisekundy, sekundy, minuty, godziny. No, ile ma tam odczekać? Jedną sekundę albo dwie sekundy, tak? Najlepiej, czyli wchodzę sobie w seconds.
0: Lokalizacja 0.
1: No, mogę to suwakiem dwa razy machnę. Nie, 10 sekund to zrobić, 5 sekund to zrobić.
0: 0.
1: 0 to dwa razy more kliknę.
0: Lokalizacja 3. 2.
1: 2 sekundy, dobra. Jest.
0: Tasker.
1: Patrzymy, co mamy.
0: Pierwsze.
1: Bit frequency, czyli bip 1600 milisekund. Poczekaj 2 sekundy. No i trzecie, powiedz określony tekst. Funkcja powiedz będzie w alertach. To pamiętam, to będzie save. Gdzieś na dole będzie save.
0: Save to file.
1: Save jest. Save. I mogę powiedzieć wartość zmiennej albo tekst. Tu mamy tekst.
0: Pole edycji.
1: Pole edycji, sobie to wpisujemy. Niski poziom baterii, tak? I teraz, no, jakim syntezatorem? Możemy powiedzieć to Anią, może powiedzieć to Googlem. Może powiedzieć to tym, co tam mam podłączone w komputerze czy w telefonie. No, zostawmy default, żeby szybciej nie przedłużać, bo już pokazywałem zmianę przy identyfikacji dzwoniącego. Jaki kanał? Też wolę alarm, bo takie rzeczy to wolę. Wolę, żeby mi to głośno mówił. I to właściwie nic więcej nie musimy ustawiać. I mamy. Teraz na dole, jak mamy edycję takiego tasku, tak jak u Marysi było testuj akcję, to na dole mamy taki playerek. Ja nie pamiętam, czy tasker to wypowiada. A play. Jest taki przycisk play albo step, żeby tak pojedynczo, krok po kroku pokazywał coś. Więc bez jakby kontekstu, tylko co nam się wykona, zrobimy tak. No.
0: Niski poziom baterii.
1: Niski poziom baterii, powiedział. Czyli teoretycznie powinno zadziałać. Jest jeden minus, bo ja już to przerabiałem. Mianowicie w kontekście mamy poziom baterii między 14 a 15%. I rzeczywiście jak poziom baterii spadnie pomiędzy 15%, to on nam rzeczywiście powie to, co powie i będzie działać. Natomiast załóżmy, że ja coś robię pilnego, a jeszcze kilka minut tam coś leci, z audiobook leci sobie, ja sobie to podłączę za 5 minut albo za 10. Wtedy ten poziom baterii spadnie poniżej 14%, będzie powiedzmy 13 albo 12, bo więcej czasu mi tam. Jak on się będzie ładował, to znowu znajdziesz ten kontekst pomiędzy 14 a 15% i powie znowu niski poziom baterii, podłącz ładowarkę, mimo że już to robię, że już ładuję. Oczywiście możemy sobie się tym nie przejmować, bo w końcu jesteśmy świadomymi ludźmi na świecie i wiemy, co robimy, ale można to wyeliminować. Można to wyeliminować poprzez dodanie zmiennej i takiej instrukcji warunkowej, czy właśnie takie programowanie się tu wprawia. A mianowicie możemy sobie dodać zmienną battery alarm. Chyba już sobie taką zmienną w poprzednim tasku dodałem. Sprawdźmy, czyli sobie wyjdźmy stąd na razie. Przejdźmy sobie na VARS. Battery alarm.
0: Jedno pole edycji, edycja. Jedno pole edycji, edycja.
1: Battery alarm.
0: Jeden usunięto. Zero. OK, przycisk.
1: Mam taką zmienną procent battery alarm i tu uwaga. Zmienne w taskerze, który będzie cokolwiek robił, to tak. Mogą być zmienne, które są widoczne jakby w całym taskerze, to są zmienne globalne i one zaczynają się od znaku procent i od dużej litery, albo zmienne widoczne wewnątrz jednego tasku i wtedy też zaczynają się od znaku procent, tylko od małej litery. To jest taka konwencja domyślnie tak przyjęta. I te zmienne mogą nie być, one właśnie do końca nie wiem, czy od jakichś ustawień to zależy, nie mogą nie być tu widoczne w tych globalnych zmiennych VARS, variables. Mam zmienną procent battery alarm. Dowróćmy sobie jeszcze do tasku i znajdźmy task bateria.
0: Powiedz czas, powiedz klik, odbierz telefon, testowe. Battery alarm, czas, testowe.
1: Ale różne taski mamy.
0: Testowe.
1: Bateria 2, taki to był ten task. Teraz jakbyśmy to zrobili, żeby to nam dobrze działało? Co by należało zrobić? Należałoby zrobić tak. Jeżeli zmienna battery alarm jest równa 0, to znaczy, że spadliśmy poniżej 15%, wtedy uruchamiajmy te wszystkie akcje, które tutaj są. I jak już je uruchomimy, to ustawmy zmienną battery alarm na 1, że jeśli podłączymy tę ładowarkę, to znaczy, że się będzie ładował i już nie trzeba będzie tego wszystkiego wypowiadać. Tylko jeżeli z powrotem nam wejdzie w tył, ten task się uruchomi w kontekście, to będziemy wiedzieli, że zmienna battery alarm jest równa 1. To, że się ładuje, to z powrotem ją ustawmy na 0, że jak następnym razem spadnie, to będziemy wiedzieć, że znowu ma się odesłać. Musimy zrobić taki duży if. Taką instrukcję warunkową, if coś tam, wtedy wykonaj tę akcję, a w przeciwnym przypadku zmień, tak jakbyśmy, tylko nie wiem, czy w taskerze nigdzie nie znalazłem operatora not, bo to taka zmienna logiczna by się bardziej przydała, no ale tak 1-0 to też taka binarna będzie. Zróbmy tak. Dodajemy akcję. Task, interesuje task.
0: System 5. Task 1.
1: Task, czyli zadanie.
0: Anker, else, end for, end for, kogo? End for task.
1: If. Mamy if.
0: Procent pole edycji. Wyświetlam klawiaturę
1: podsumowania. I mamy if zmienna procent battery alarm z dużej litery piszemy.
0: Shift włączony. B,
1: battery alarm.
0: Tylny przycisk.
1: I teraz. Jakie operator? To może być równe, nierówne, mniejsze, większe, matematycznie równe, niematematycznie równe. Tekstowo. wybierzmy sobie math equals.

0: To było if, else and if. Tak, taki, taki, tak mu kładzie. Samo if. If and if, bo potem coś tam. Tak, i chcę właśnie w taki układ. Tu mi się zrobiło teraz z trzech akcji, zrobiło mi się akcji sześć, bo mi się trzy akcje dodało. Czwarta akcja, to jest if battery alarm równa się zero. Teraz jak to przesunąć, jak taką czwartą akcję zrobić, żeby była jako pierwsza? Bardzo prosto, robimy dwuklik z przytrzymaniem na tej czwartej akcji. Jest zaznaczone. I u góry nam się pojawiły w tym górnym pasku, obok more options, różne dodatkowe opcje. Cut, wycinam. Wycinam. I teraz idę sobie na pierwszą akcję. Robię dwuklik przytrzymania na tej pierwszej akcji. Zaznaczone jest. I robię paste. I ta paste wkleja mi się nad tą pierwszą akcję. I teraz mój task wygląda tak. I w procent battery alarm równa się 0. Wykonaj tę akcję. Tak. Piąty else. W przeciwnym przypadku. No to teraz muszę wiedzieć, co mam zrobić w przeciwnym przypadku. A w przeciwnym przypadku mam zrobić tak, że mam... Muszę dodać... W przeciwnym przypadku muszę ustawić wartość zmiennej battery alarm na 1. A nie, to jeszcze muszę... Jeszcze nie tak muszę to zrobić. Muszę zrobić tak. Jeżeli to się równa 0, to znaczy się ładuje. Będziemy chcieli, że spada poziom, niski poziom baterii. To muszę wykonać tę akcję i wartość zmienić na 1. Znaczy, że będziemy, że jesteśmy w trakcie, że jesteśmy w potrzebie naładowania baterii. O, to trzeba jeszcze taką nakład dodać. Variable set. Muszę dodać taką akcję.
1: Task 1. System 5. Task 1.
0: Variables. Są variables. Procent baterii alarm od razu mogę sobie wybrać. Tu i tu ustawiam sobie na 1. Nie na 11, tylko na 1, przepraszam. Dobra, wychodzimy stąd. I musimy tą akcję wstawić na miejsce 5. Wycinamy ją. Nad else musi być wstawiona, wklejamy. Dobra. Dobra, i teraz jeszcze dodajemy jeszcze jedną akcję, jeszcze jedną variable set. Variables, jeszcze jedną variable set. Tak. Tu wybieramy sobie jaką wartość. Tak jest i na 0. Jedno, zero. Tak. I teraz to przestawiamy sobie nad end. Wytnij. Dobra. Oczywiście fajnie by było, jak człowiek od razu sobie taki task zaprojektuje i mu to od razu ruszy od pierwszego kopa to, co chce. No ale bywa tak, że musimy te taski sobie edytować, zmieniać, bo coś nam do głowy przyszło. Jak nam teraz cały ten task z baterią wygląda? Pierwsza akcja. Sprawdzam wartość zmiennej baterii alarm. Jeśli jest 0, to muszę wygłosić ostrzeżenie o tym, że trzeba naładować i ustawić wartość zmiennej na 1. Czyli zapisz, odczekaj, powiedz niski poziom baterii, ustaw wartość zmiennej baterii alarm na 1, że wypowiedziałeś, włączyłeś alarm dotyczący baterii. W przeciwnym przypadku, to jest else, to znaczy, że był już ustawiony alarm i że prawdopodobnie skoro jesteśmy w tym stanie, to ta bateria już jest ładowana, to zmieniamy zmienną baterii alarm na 0. I teraz Zobaczmy sobie, przejdźmy sobie do tych zmiennych. Dobra, wyjdźmy stąd.

0: Tak?
1: Tak, tak.
0: Sprawdźmy, czy to się, czy to działa.
1: Tak, TRO, F, wiele, mówiący zegar. Telefon dzwoni. Czas. PADR na 2.
0: Kateria 2.
1: PADR na 2.
0: Sprawdzę, czy ten task jest taki, jest tak, jest taki, jak jest. Teraz przejdźmy sobie do zmiennych, bo to fajnie widać.
1: Procent
0: battery alarm jest 0. Wejdźmy sobie z powrotem w ten task.
1: Task.
0: Bateria 2. I przetestujmy go. I efekt powinien być tak. Jeżeli pierwszy raz wykonam akcję, to mnie ostrzeże w zapisie, czy już. Jeżeli drugi raz wykonam akcję, cały task, to on przyjmie, że już podłączyłem ładowarkę i że wracam, czyli poziom baterii rośnie. I się nie zrobi nic, tylko wartość zmienna się zmieni. Trzeci raz, jeżeli wykonam tą akcję, znowu zapiszę i ostrzeżę. Wiem, że wartość, że ten warunek jest jakby testowany, spełniony. Spróbujmy.
1: Play.
0: Dobra, zapiszę. Widać wzrokowo, jak się przesuwają. Wypowiedział. I już. Sprawdźmy testowo, czy wartość zmiennej się zmieniła, battery alarm. Czy wartość zmiennej battery alarm zmieniła się na 1. Przeszliśmy sobie do zakładki VARS. Procent battery alarm równa się 1. Czyli założył, że podłączyłem ładowarkę. Bo inaczej, no to spróbujmy jeszcze raz ten task przetestować. Teraz nie powinno zdarzyć nic. Teraz nie powinno zdarzyć nic. Robimy play.
1: Przycisk.
0: Od razu widzę, że się nic nie zdarzyło, przeskoczył tylko, ustawił wartość na 1, znaczy na 0 i już.
2: No, czyli jak widać, takie dość skomplikowane operacje i trzeba każdy możliwy scenariusz przemyśleć, prawda?
0: No dokładnie. Proszę bardzo.
2: To się w programowaniu nazywa wyjątki chyba, te takie nieprzewidywalne.
0: Dlaczego bateria alarm na 0 jest? No właśnie, takie... Ja to najpierw ja sobie oczywiście zrobiłem taki prosty task, ale mówię, cholera, no dlaczego mi on to coś gada, jak ja nie chcę, żeby mi gadał, bo już przecież podłączyłem ładowarkę. No to o co chodzi? No to takie wystarczy taką jedną zmienną monitorującą, czy ma gadać, czy ma nie gadać i już.
2: Pewnie można by też tak ustawić, żeby pięcio ładowarki tą zmienną resetowało na 0, prawda? Znaczy na 1.
0: Tak, ale trzeba by drugi profil zrobić. Albo właśnie nie wiem, czy kontekst jest pięcio ładowarki, taki, czy jest taki kontekst, chciałbym sprawdzić.
2: Mhm.
0: Nie, nie musiałbym drugi profil, bo jeden profil musiał być uruchamiany kontekstem niski poziom baterii, a drugi profil musiałby być uruchamiany wpięciem ładowarki, że tą zmienną resetuje na 0.
2: Tak, dokładnie. Mhm. No, to już jest właśnie tasker.
0: No właśnie, no, także nie wiem, co tu jeszcze mogę ewentualnie pokazać czy powiedzieć.
3: Ale wielość akcji też istnieje, jak widać, tak jak w makrodroidzie można stosować.
0: Nie, jest mnóstwo, jest mnóstwo, tam jest...
3: I to samo, tak.
0: Ja jeszcze nie powiedziałem, że każdy, a może i powiedziałem, że nie pamiętam, każdy ten profil ma tak zwany task wejściowy i task wyjściowy. Mi się nie zdarzyło z tego jeszcze skorzystać, nie dokładnie, czyli coś, co ma jakby... kontekst się uruchamia, profil się uruchamia i później się kończy, tak? Czyli no wiadomo, że domyślnie te taski wszystkie są uruchamiane, no jak się kontekst rozpoczyna, tak? Na przykład, nie wiem, coś się zadziało. A tutaj właśnie, a może by wystarczyło?
2: Właśnie, no to może już do naszych słuchaczy pytanie, może będziecie mieli pomysły, jak to rozwiązać, właśnie. To zapraszamy do dyskusji w komentarzach.
0: Właśnie, może wystarczyłoby zrobić task wejściowy resetujący tą zmienną na 0. Tego nie spróbowałem, bo ja szczerze mówiąc całkiem niedawno wpadłem na to, jak to zrobić. A będę pokazywał tam, myślę, co tej audycji szczerze mówiąc wpadłem, jak to w prosty sposób zrobić. I już.
2: Jasne. To słuchajcie, jeżeli nie macie nic przeciwko, chyba że jeszcze ktoś by chciał coś zademonstrować albo o czymś powiedzieć, to ja przejdę do demonstracji przykładowych makr na makrodroidzie przy użyciu wtyczek. Jak już wspomnieliśmy, też jest sporo wtyczek do makrodroida zarówno, jak i do taskera. I wtyczki te pozwalają na rozszerzanie funkcjonalności programu. Tych wtyczek jest dość dużo, bo z jednej strony one są w sklepie Play jako samodzielne aplikacje i mają tylko jedną funkcję, robić to, co robi ta wtyczka. A z drugiej strony one są czasami poukrywane w aplikacjach. I na przykład aplikacja, zaraz zademonstruję, HiQ MP3 Recorder, ma swoją wtyczkę, która pozwala na uruchamianie nagrywania. I to jest niesamowite, bo w tym momencie możemy po prostu zainstalować sobie jakąś aplikację, której używamy i nawet nie wiedzieć, że mamy już jakieś wtyczki do Taskera. Bo jest kilku programistów, którzy są na tyle świadomi, że ich użytkownicy korzystają z takich zaawansowanych rzeczy, no i dobudowują takie rzeczy do swoich aplikacji. Wtyczki taskerowe, zwane też wtyczkami local, są kompatybilne również z MacroDroidem. Ja spróbuję teraz stworzyć takie makro, w którym mój asystent Google zamieni się w MacroDroida, czyli wykorzystam taki mechanizm, który pozwala mi zmienić domyślną aplikację asystenta, zmienię ją na MacroDroid i dzięki temu na mojej Motorola podwójnym przyciśnięciem przycisku Power, bo taka funkcja jest w moim telefonie, włączę sobie nagrywanie, a później może jak się jeszcze uda, to je wyłączę. To jest też... Od dawna chciałem mieć taką funkcję. Dobrze, że się zainspirowałem. No to zobaczmy. Otwieram MacroDroida. Tu mam już jakieś makro, które mi nie wyszło wcześniej, coś eksperymentowałem. Usunę je. Podwójne stuknięcie z przytrzymaniem. Usuwam. Tak. I teraz jesteśmy na ekranie domowym. I tu damy dodaj makro.
1: Dodaj makro wizarda. Sprawdź więcej makro. Przejdź, stwórz makro.
2: I robimy tak. Najpierw to makro nazywamy. Na przykład nagrywanie.
1: Więc przełącz pomoc, szukaj przycisk. Przełącz więc wyzwalacz wybrane. Makro drop, klik kontajner przycisk. Dodaj makro.
2: Tutaj.
1: Klik kontajner przycisk. Zmienne.
2: Och.
1: Makro droid. Dodaj makro. Klik dodaj makro. Edytuj makro. Action bar przycisk. Pro opis. Wybierz tego opis. Wprowadź nazwę makro. Pole edycji.
2: Nazwa. Nagrywanie.
1: Przegląd. Action nagrywań opis. Wybierz kod więcej od wyzwalacza. Dodaj wyzwalacz przycisk.
2: Wyzwalacz, którego potrzebuję, to przyciśnięcie długie klawisza ekranu domowego. Bo to zazwyczaj na różnych urządzeniach wywołuje asystenta. Ale na moim telefonie działa też podwójny power, więc to jest ta sama akcja tak naprawdę. Może wasz telefon ma dedykowany przycisk do asystenta, też powinno działać. I to znajdziemy w działaniach użytkownika.
1: Więcej aplikacji, bateria, czujnik, data ukośnicza, działanie użytkownika. Funkcje MacroDroida, wyświetlanie, uruchomić, przycisk media, beta, gesty, gesty, długie, wymaga, długie wciśnięcie przycisku home.
2: Długie wciśnięcie przycisku home.
1: Dodaj wyzwalacz przycisk, długie wciśnięcie przycisku home.
2: I wyzwalacz się nam dodał. No i teraz akcje.
1: Akcje, zmień kolej, dodaj akcję przycisk, dodaj akcję.
2: I ja teraz będę potrzebował wtyczki. Wtyczka nazywa się HiQ MP3 Recorder, a opcje znajdziemy w funkcjach, nawet nie, w aplikacjach. Funkcje MacroDroida mylące. Wydawałoby się, że to tam będzie, ale jednak w aplikacjach.
1: Przejdź, dodaj, szukaj, przełącz więcej opcji, akcje, aparat, ukośnik, zdjęć, aplikacje.
2: Aplikacje.
1: Wymagane aplikacja, włącz, otwórz, skrót, uruchom, ekspert, uruchom i naciś, uruchom, skrót, wtyczka local, ukośnik, tasker.
2: Wtyczka local, slash tasker.
1: Proszę, wybierz wtyczkę, wybierz Aquamapbox, HiQ MP3 Recorder.
2: Tu mamy już jako wtyczkę HiQ MP3 Recordera.
1: HiQ zdarzenie, wyświetlanie obiekt, HiQ zdarzenie, plan drive, HiQ zdarzenie, HiQ MP3 Recorder, boxonic, HiQ zdarzenie.
2: O, i tu będzie HiQ zdarzenie.
1: Dodaj akcję, przejdź MacroDroid. Więcej opcji, przy akcja. Pole kombi, nagrywaj.
2: O, i mamy tutaj już menu wtyczki, która nam wyświetliła swoje różne zdarzenia. I tu możemy wybrać. Zdarzenie jest dlatego, że możemy ją użyć zarówno jako wyzwalacza, jak i jako akcji. Więc w tym momencie ja ją wywołałem w trybie akcji. I ona mi pokazuje różne akcje, że mogę nagrywać, zatrzymywać, ale gdybym ją wziął jako wyzwalacz, to pewnie miałbym, że jeżeli zaczniesz nagrywanie, jeżeli zatrzymasz nagrywanie i tak dalej. Ale ja chcę nagrywać. A, mamy tu jeszcze opcję.
1: Nagrywaj zaznaczone. Pauza niezaznaczone. Znów niezaznaczone. Zatrzymaj niezaznaczone. Zatrzymaj niezaznaczone. Znów pauza. Nagrywaj zaznaczone.
2: Aha, no szkoda, że nie mamy nagrywaj lub zatrzymaj. Ale pewnie możemy to zrobić jakąś zmienną, żeby była tutaj dobijana zmienna. Recording równa się na przykład 1 albo 0, tak jak Jacek pokazywał. I wtedy będziemy mogli prawdopodobnie zrobić takie makro, że albo nagrywaj, albo zatrzymaj. Dobra.
1: Pole kombi 1, pole kombi akcja. Więcej opcji, przycisk, MacroDroid, więc akcja, pole kombi, nagrywaj.
2: No to nagrywaj.
1: Akcja, więc MacroDroid, przejdź wyżej, przycisk, przejdź wyżej, MacroDroid, więc akcja. Pole kombi 1 z 4, nagrywaj.
2: No i dobrze, no i jest.
1: Akcja, więcej opcji, przycisk, cancel.
2: I więcej opcji musiałem wejść i tu jest done, czyli gotowe.
1: Dodaj akcję przycisk. HiQ rozpocznij na ograniczenia. HiQ rozpocznij nagrywanie.
2: I
1: ograniczenia.
2: Tu jest jeszcze ograniczenia jakieś możemy? Nie musimy robić. Możemy zrobić drugie makro pewnie po tym jakieś, żeby sprawdzał, czy jest nagrywanie i wtedy ten przycisk by zatrzymywał nagrywanie. Ale to za chwilę, to może później. Na razie zobaczmy, czy to w ogóle działa.
1: Akceptuj przycisk.
2: Akceptuję.
1: MacroDroid.
4: Spacja. Gwiazdka.
2: Reklama mi się otwarła, bo mam darmową wersję. O. I.
4: Dodaj Mac Wizarda.
2: Jeżeli wejdziemy w listę Mac, w tą drugą zakładkę.
4: Lista Mac wybrane. Nagrywanie nigdy nie aktywowano, w długie wciśnięcie przycisku Home Archiku. Rozpocznij nagrywanie o brak.
2: Dokładnie. Czyli tu mamy już ustawione to, co ja chciałem, czyli podłużne długie naciśnięcie przycisku Home. Jeżeli naciśniemy ten przycisk, czyli w moim przypadku dwa razy wyłącznik, to się powinno włączyć nagrywanie. No i zobaczmy. Nacisnąłem dwa razy wyłącznik i nic nie usłyszałem, ale no zobaczmy, co mi wyskoczyło w powiadomieniach.
4: Obszar powiadomień, messenger, punkt, dźwięk, lubi, odpowiedź, WhatsApp, rozwiń, nie schło, mikrodroid, punkt, peso, punkt, rozwiń, przycisk, nawigacja, rest, rozwiń, ładowanie, załec, poprzy, od, następny, kiku, mp3, recorder, punkt, teraz aplikacja, operacja w toku, godzina 0.14.
2: No, jak widać, się nagrywa. Mogę teraz tu kliknąć.
4: Kiku, stop,
2: przycisk. I zatrzymać.
4: Zmienię nazwę recording, zmienię nazwę, usuń, anuluj, ok. Kiku.
2: Tak. Więc to jest moje makro na bazie wtyczki. Jak widać, aplikacje mają swoje wtyczki, aplikacje mają też swoje skróty. Czyli nawet jak coś nie jest wtyczką taskerową, to możemy wejść sobie w uruchom działanie i wtedy pokażą nam się różne aplikacje i przyporządkowane im działania. I w ten sposób możemy też otwierać na przykład aplikacje na konkretnej karcie, albo uruchamiać nagrywanie lub zatrzymanie nagrywania, bo do tego jest też akcja w działaniach. Ja to mogę zresztą chyba nawet zademonstrować. Bo jest działanie ku temu, żeby...
4: Bieżące nagranie 970 kapsuk, kiku, mp3, kiku, mp3, mikrodroid.
2: Jestem tutaj i...
4: Dodaj mapę, nagrywanie ostatnio aktywowano.
2: Edytujemy.
4: Akcja, nagryw opis, wybierz 5, wyzwala, dodaj, wyzwala, przytłum, akcję, zmień, dodaj akcję, przycisk. Kiku, rozpocznij nagrywanie.
2: Ale ja tej akcji nie chcę.
4: Rozpocznij nagrywanie. Wtyczka, no cale, ukośnie, wtyczka, akcji, łata, okej, przycisk, okej, przycisk. Edytuj mapę, ograniczenia. Kiku, dodaj, zmień kolejność akcji, przycisk.
2: Chcę to usunąć.
4: Dodaj akcję, kiku, rozpocznij, kiku. Konfiguruj, testuj akcję. Dodaj akcję, powyż, dodaj ograń, dodaj koment, kopiuj, usuń. Edytuj makro.
2: Nie mamy teraz żadnej akcji.
4: Dodaj nieokreślono akcji. Dodaj akcję, przycisk.
2: Dodaję akcję.
4: Dodaj akcję. Przejdź, dodaj, szukaj, przełącz 5 akcji, urządzę aparat, ukośnik, zdjęć, aplikacja.
2: Aplikacja.
4: Wymaga aplikacja, otwórz skrypt, uruchom eksperymentalny. Uruchom i naciśnij, uruchom skrót.
2: Uruchom skrót.
4: Tu
2: mi,
4: skrót.
2: I tu mi się pokażą różne skróty. A skrótem może być wszystko. Może być połączenie do kogoś, SMS do kogoś, otwarcie map i nawigacji do jakiegoś miejsca, otwarcie jakiegoś linku, albo właśnie wywołanie jakiejś akcji w aplikacji, tak zwanego intentu.
4: Wybierz przycisk aparat WhatsApp, przycisk opcji chat WhatsApp, działania, przycisk etykieta maila, przycisk flow shorts, przycisk folder Dropbox, przycisk fora tabataka, przycisk kiku, nagrywanie, ukośnik stop.
2: O, i tu jest opcja nagrywanie, ukośnik stop. Ja to wybiorę.
4: Przycisk opcji niezaznaczone, kiku, przycisk opcji zaznaczone, kiku, nagrywanie, ukośnik stop.
2: I te...
4: OK, przycisk.
2: OK.
4: Dodaj akcję, kontakt. Przejdź wyżej, przycisk, wybierz kontakt, wyszukaj kontakty.
2: O, coś
4: dodaj akcję, otwórz, nie... uruchom aplikację.
2: Nie wybrało mi się.
4: Uruchom, uruchom skrót.
2: Uruchom skrót.
4: Wybierz skrót. Wybierz przycisk aparat, przycisk aparat, przycisk opcji.
2: A, wiem, bo przycisk opcji jest przed, a nie po nazwie.
4: Twór, kiku, kontakt. Kiku, nagrywa, przycisk opcji, zaznaczone.
2: OK. Dodaj
4: przycisk. Uruchom skrót. Uruchom skrót, ograniczenia. Dodaj ograniczenie, przycisk. Dodaj akcję, uruchom skrót, kiku, nagrywanie, ukośnik, stop, nagrywanie, ukośnik, stop.
2: No dokładnie. Mamy już akcję piękną, gotową.
4: Akceptuj przycisk.
2: Akceptujemy.
4: Makrodroid.
2: I mamy teraz
4: grafika.
2: Takie makro,
4: makrodroid.
2: Jakbyśmy chcieli, czyli...
4: Nagrywanie ostatnio aktywowano, 3 minuty temu w długie wciśnięcie przycisku home, uruchom skrót, kiku, nagrywanie, ukośnik, stop, obrak.
2: Dokładnie. I teraz mogę nacisnąć dwa razy włącznik.
4: Makrodroid.
2: Dzień dobry, chyba się nagrywamy. Chyba to się
3: no,
2: wszystko
3: ciekawe.
2: Udaje. A jak teraz zakończę nagrywanie, to pokaże mi się okienko do zmiany nazwy pliku, żebym sobie go pod jakąś swoją nazwą zapisał. Spróbujmy. Hop, hop.
4: Kiku, mp3 recorder. Zmienię nazwę recording 20, mp8, anuluj, ok.
2: Nie chcę zmieniać nazwy, ok. I nagranie idzie już na mój Dropbox. Bo tak mam też ustawione HiQ. Więc jak widać się udało, tutaj lepiej się sprawdziło działanie niż task, niż wtyczka taskerowa. Ale to trzeba samemu znaleźć rozwiązanie, pokombinować. Pewnie z tą wtyczką by się też dało, tylko trzeba by porobić bardziej w zmiennych, w jakichś stanach. No, to jest też coś dla was do zabawy w komentarzach. I do czego zachęcamy, bo no, jest to oczywiście ciekawe. Tak.
0: No właśnie, nieźle pobawić.
2: Tak. To ja jeszcze szybko rzucę okiem na szablony. No bo każdy z was może potrzebować jakiś czasem inspiracji i chcieć zacząć od jakiegoś gotowca. Ty, Jacku, mówiłeś, że są takie do Taskera. To jakbyś miał jakiś fajny blog na ten temat albo stronę, możesz ją zamieścić w komentarzu. Natomiast MacroDroid ma swoją wbudowaną społeczność. I w głównym oknie jest na dole zakładka...
4: Szablony.
2: Nowa, top wybrane. Szablony. I tu mamy różne kategorie. Ostatnie, top, najnowsze.
4: Nowa, top wybrane. Najlepiej oceniane. Ostatni. Użytkownicy, top.
2: I takie różne kategorie. No to zobaczmy przykładowo, co się tutaj kryje.
4: Macro Will Auto Detect i copy. Stary SMS CD. Użytkownik SMS CD copy V1.561.
2: SMS kod copy, czyli można się domyślić, że chodzi o kopiowanie kodu z SMS-a.
4: Star ikon przycisk.
2: Star to jest przycisk dodania do ulubionych.
4: Macro Will Auto Detect i copy. A verification zade from a incoming text message allowing you to pass the invite having to switch apps.
2: Tak, czyli makro pozwoli nam automatycznie skopiować kod bezpieczeństwa, który przyjdzie nam w SMS-ie, abyśmy mogli go od razu wkleić bez przełączania aplikacji.
4: Ten Duranax 225 lip 2020.
2: Tutaj jest nick osoby, która to wrzuciła oraz data, kiedy to makro powstało.
4: 1. Expandant menu button przycisk.
2: I tu jakieś są jeszcze dodatkowe opcje.
4: 1. Ten makro stary ikon przy SMS CD copy V1.560.
2: My możemy wejść w ten szablon.
4: Akceptuj przycisk.
2: I my go widzimy jako trochę nasze makro.
4: Macro will action back
2: przycisk. Czyli tak jakbyśmy sami je zrobili.
4: Przycisk. Map text.
2: I to wygląda tak.
4: Domyślne. Więcej opcji, wybierz kategorię. Więcej opcji przycisk. Macro will auto detect i copy, a wyzwalacze.
2: I tu możemy przejrzeć krok po kroku, co ta osoba zrobiła.
4: Dodaj wyzwalacz przycisk.
2: Wyzwalacz mamy taki, że...
4: SMS od N numer, dowolna zawartość.
2: Kiedy przyjdzie SMS z dowolnego numeru o dowolnej zawartości...
4: Akcje.
2: No to czyli przyjmij tego SMS-a i na tym SMS... Ten SMS niech sprawi, że to zacznie działać. Jakie tu mamy akcje?
4: Zmień kolejność, dodaj akt, ustaw zmienną, makrodroid, SMS podkreślnik, content, SMS podkreślnik, message.
2: Czyli ustawiamy zmienną SMS content, którą nam stworzy tutaj makro, na treść tej wiadomości.
4: Okno wiadomości, co detected, copy ink to clipboard.
2: Pokaże nam się okienko code detected, copy to clipboard, czyli poinformuje nas, że my tutaj będziemy coś teraz kopiować.
4: Zmiana tekstu, wyodrębnij tekst, SMS podkreślnik, mysa, sis, pionowa linia, mniejsze niż równa się ISD, 4,8.
2: Tu jest wpisana formułka, która ma zidentyfikować numer tej wiadomości, czyli prawdopodobnie ten kod. I z tej zmiennej ma nam ten kod wydobyć.
4: Schowek zapełniony, LV równa się CD podkreślnik, copy.
2: Zapisuje nam to do schowka dzięki zmiennej code copy. Powtórz trzykrotnie, nie wiem w sumie czemu, ale tak jest to zrobione. Widocznie te cyfry są kopiowane jakoś blokami.
3: Albo ciągami.
4: Okno wiadomości co do successful, let's update to clipboard, your have 2 minutes to use it before auto-deletion.
2: Tak, i tutaj mamy okienko, że brawo, kod został skopiowany pomyślnie, masz 2 minuty, żeby go użyć, zanim zostanie on usunięty.
4: Czekaj 2 sekundy.
2: Potem odczekaj 2 sekundy.
4: Koniec pętli.
2: Koniec pętli tutaj. Niech już nie powtarza tych kroków.
4: Czekaj 2 minuty.
2: Odczekaj 2 minuty.
4: Ustaw zmienną makrodroid SMS podkreślnik content pusty.
2: Wyczyścić zmienną SMS content.
4: Ustaw zmienną makrodroid CD podkreślnik copy pusty.
2: Wyczyścić zmienną code copy.
4: Schowek zapełniony LV równa się CD podkreślnik copy.
2: I schowek zapełnić zmienną code copy, czyli de facto go wyczyścić, no bo zmienna jest już...
4: Okno wiadomości, gwiazdka, ukośnik, wsteczny, co destroy, et tanks for using, podwójny ukośnik, gwiazdka.
2: Właśnie, czyli schowek ma być wyczyszczony, bo zostanie on przekierowany na pustą zmienną i okienko, kod został zniszczony, dziękujemy za użycie.
4: Ograniczenia.
2: I to jest wszystko, tu możemy ograniczenia i jak widzicie, tu możemy dowolnie te akcje przesuwać, zmieniać, podrasowywać i co niejedno im jeszcze robić. No z mojej strony ja myślę, że to jest również wszystko, jeśli chodzi o demonstrację tego, co mogą te różne automatyzatory, co może MacroDroid dzięki działaniom, dzięki wtyczkom, dzięki tym szablonom, które tutaj możemy. I myślę, że możemy już przejść do podsumowania. Nie wiem, jeżeli macie coś do powiedzenia w kwestii podsumowania, to jest ten moment. Ciekawy temat, ciekawy, ale skomplikowany.
0: Ciekawy temat, ja swoją drogą widziałem też w Taskerze, nawet nie zwracałem uwagi, bo właściwie nie było mi to potrzebne, ale i do HiQ, i do Aquamaila, i do jeszcze czegoś takiego z takich popularniejszych aplikacji. Też oddzielne wtyczki jakby już na starcie są zrobione, także no jest tego sporo, naprawdę. Jest się czym bawić, jest się czego uczyć. Także no ja zachęcam do takiego ułatwiania sobie życia, bo to oprócz tego, że człowiek czegoś uczy, to też sobie to życie może troszkę ułatwić. I być bardziej smart.
3: Nie zostało do powiedzenia tylko jedno. Jeszcze, żeby się odnieść do wypowiedzi obu panów. Nawet nie myślałam, że tak dużo jeszcze przede mną. O Taskerze nawet nie sądzę, że na chwilę obecną się zdecyduję, ale sam MacroDroid jest dla mnie jeszcze wielką, nieodkrytą. Także sporo jeszcze przede mną.
0: Ale identyfikacja dzwoniącego cię nie kusi?
3: Kusi bardzo.
2: Może da się w MacroDroidzie zrobić.
3: No właśnie nie umiem. Jest no tyle
0: może,
3: tych opcji.
0: Może jednak Tasker.
3: Pewnie tak, tylko przeraża mnie ilość tych operacji, które w Taskerze muszę wykonać.
0: Gotowy profil się robi. Tam już, są gotowce. Prześlę.
2: No tak, najważniejsze, że dla każdego jest jakaś opcja i tych opcji jest też wiele dla was. A może wy, nasi słuchacze, macie jakieś inne, ulubione albo aplikacje, albo zastosowania tych aplikacji, o których my mówiliśmy. Może macie już swoje profile, projekty, albo makra, albo różne inne ułatwiacze. No, zachęcamy do dyskusji w komentarzach i jesteśmy ciekawi, do jakich jeszcze inspiracji dotrzecie dzięki tego typu rozwiązaniom. Ja dziękuję naszym dzisiejszym gościom. Dziękuję Marysiu, dziękuję Jacku.
0: Dziękuję, dziękuję.
2: A z wami słuchaczami do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Paweł Masarczyk. Miłego kombinowania i eksperymentowania. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: Maja Sharp, Nothing But The Radio. No, nie sposób się nie zgodzić z naszej perspektywy radiowej. To piosenka jak najbardziej i kolejna piosenka pozytywna na temat radia.
7: Dokładnie tak, bo tych piosenek pozytywnych na temat radia jest sporo. Z telewizją, jak już nieraz mówiliśmy, bywa różnie, ale raczej mają one negatywny wydźwięk.
6: Szczerze mówiąc, to mi się jedyna taka piosenka, no dość negatywna, jeżeli chodzi o radio, to kojarzy ta piosenka, czekaj, Pudelsów bodajże, Polityka Kulturalna. My ją kiedyś graliśmy.
7: Graliśmy
6: Dyskretna
7: kiedyś,
6: presja radiowa. Tak, my na was żadnej presji nie będziemy wywierać w żadnym wypadku. Będziemy wam opowiadać o tym, co tam interesującego w mediach się dzieje. Dziś dużo informacji telewizyjnych, sporo też takich, które już jakiś czas temu były, natomiast one jeszcze zdecydowanie były publikowane trochę za wcześnie, żeby o nich mówić i wszyscy by o tym pozapominali. A teraz to już chyba ta pora, żeby zacząć was informować o tym, co w kolejnych odsłonach jesiennych ramówek znanych stacji telewizyjnych.
7: Konkretnie w większości przypadków chodzi nam o kanały tematyczne, tak jak zapowiadaliśmy. We wrześniu, czy jeszcze pod koniec sierpnia, opowiadaliśmy wam o tym, jakie nowości te kanały szykują na wrzesień właśnie, a teraz skupimy się na nowościach, które wprowadzą w październiku i nawet niektóre nowości pojawią się później, bo w listopadzie, ale wierzymy w to, że jeżeli jakiś program, opis jakiejś nowości was zainteresuje, to będziecie pamiętać o tym, że ten program się ma pojawić. Będziecie śledzić ramówki waszych ulubionych kanałów tematycznych, aby nie przegapić odcinków tej interesującej was nowości.
6: A zatem,
7: ale zaczniemy tak. Jeszcze od czegoś innego, ale zanim to się przedstawimy.
6: Dokładnie, no właśnie.
7: Bo kultura
6: no
7: wymaga.
6: Kultura wymaga, żebyśmy się przedstawili. 64. wydanie programu RTV na antenie radia DHT. Milena Wiśniewska.
7: I Michał Dziwisz.
6: Zapraszamy. I zaczynamy.
7: I zaczynamy od telewizji, ale kontynuujemy wątek, który się już pojawiał u nas dwukrotnie, bo już mamy informację o tym, jak dokładnie będzie wyglądał pewien kanał, o którego przemianach wspominaliśmy wam już nieraz. Chodzi o Superstację, w której ta nowa ramówka, które już zapowiadano od jakiegoś czasu, pojawia się od przyszłego tygodnia. Więc teraz wam opowiemy o tym, czego się można w tej ramówce spodziewać. No i takim jej centralnym punktem, chociaż on jest centralny i tak naprawdę jedyny, najważniejszy, będzie takie pasmo, które będzie premierowo emitowane codziennie o godzinie 14. I będzie ono miało 3 godziny. I tak, co pół godziny będą prezentowane serwisy informacyjne, które się będą nazywały Super News, no bo tam wszystko będzie super, rozumiecie? Super stacja.
6: No super stacja, super to i super programy. Super
7: wszystko. Tak. Z kolei kwadrans po pełnej godzinie będzie się pojawiać blok interwencyjny zatytułowany Super News Interwencja, jakżeby inaczej.
6: Jakby się nie dało tego nazwać super interwencja po prostu.
7: Super interwencja, tak. A kwadrans przez pełną godzinę stacja pokaże informacje na temat show biznesu w ramach Super News Gwiazdy. I w każdym bloku informacyjnym pojawi się również prognoza pogody. Nie mamy informacji, czy się będzie nazywała super
6: pogoda.
7: Super prognoza, czy super news pogoda. Nie wiemy tego. Jeszcze, jak widać, musimy to pooglądać, kiedy to się już pojawi. I to trzygodzinne pasmo, słuchajcie, będzie powtarzane o godzinie 6, 10, 18 i 21. No to jest po prostu opowieść o tym, jak zrobić kanał absolutnie po kosztach.
6: To jest ale wiesz co, to jest opowieść, to jest też opowieść o tym, jak zarżnąć kanał, który...
7: Jak zmarnować potencjał, zarżnąć kanał, który było, nie było, się wyróżniał.
6: Nie miał może jakieś nie wiadomo jak osobowości. Nie miał może nie wiadomo jak super oglądalności, ale przynajmniej był jakiś taki wyrazisty, no bo dziennikarze, którzy tam się pojawiali, to jednak mieli coś do powiedzenia, może niekoniecznie po myśli wszystkich, ale jednak mimo wszystko no byli ludzie, którzy to oglądali.
7: Dokładnie. No
6: a teraz ale... jakoś nie wierzę, żeby oglądalność była lepsza z tego czegoś.
7: Też w to nie wierzę i jestem ciekawa, jakie będą dalsze losy tego czegoś. Czy to się w końcu nie sprowadzi do zamknięcia tegoż kanału, no ale nie wiem.
6: Albo będzie trzecia, albo będzie trzecia antena, wiesz, dla Polsat Newsu. Tylko nie wiem, co oni tam, może powtórka...
7: Kolejna...
6: Z dwugodzinną, wiesz, powtórki z dwugodzinnym opóźnieniem, albo cztero.
7: Ale może być to też tak już wieszczyłam tutaj i wieszczą inni, może być to kolejny kanał poświęcony paradokumentom, to jest, wiesz, najtańszym kosztem, wrzucisz wszystkie powtórki słoików, spraw, dlaczego ja pielęgniarek, dzień, który zmienił moje życie i możesz to 24 godziny na dobę nadawać.
6: A jest...
7: I ludzie to będą oglądać.
6: Owszem, a Polsat ma w swoim portfolio już naprodukowanego tego tyle, że naprawdę nie będzie można zarzucić im, że bardzo często te materiały się powtarzają, bo tam trudne sprawy, czy dlaczego ja to ma po kilkaset odcinków. Więc no jest co pokazywać.
7: No dokładnie, a były jeszcze chyba takie programy, które były specjalnie produkowane dla jakiegoś tam Polsat Play czy Polsat Cafe, to jak to wszystko tam wpuścić, to rzeczywiście się złoży na bogatą ofertę, ale na razie mamy inną ofertę, która zobaczymy jak się sprawdzi, no i ktoś musi to firmować swoją twarzą, wizerunkiem swoim. No i w roli prowadzących zobaczymy wymiennie trzy panie, Weronikę Korol, Sylwię Madejską, te panie były wcześniej związane z Superstacją i Paulinę Koziejowską. Ona pracowała w SKTV i w Nowa TV i była związana z tak zwanym tatą Piotrem z klanu, czyli panem Jackiem Borkowskim, ale chyba się już im nie udała ta relacja. Mają jeszcze dołączyć inne osoby, będą sprawdzane na próbach kamerowych, ale mają to być osoby, które wcześniej nie były związane z kanałem. Ale to nie jest wszystko. Widzicie, taka strasznie bogata oferta, to jeszcze należy ją wzbogacić. Widzowie Superstacji będą mogli obejrzeć bowiem program Emil Pogromca Mandatów. Seria premierowo była emitowana w Polsat Play. Mówiłam, to już się zaczyna, to co ja mówiłam. Chociaż to jeszcze nie paradokument, bo gospodarz Emil Rau jeździ po Polsce, aby interweniować w obronie kierowców, tropi nadużycia, absurdy drogowe oraz patrzy na ręce strażnikom gminnym, prokuratorom i sędziom. Tak grubo sobie pan Emil poczyna. I program ten będzie można oglądać codziennie o godzinie 9, a z kolei o godzinie 13 Superstacja pokaże program Super Ludzie. No on im tutaj świetnie pasował, prawda? Bo ma super w
6: owszem,
7: nazwie.
6: Owszem.
7: Więc czemu mieliby tego nie wykorzystać? Przypomnijmy, że to jest program, który przedstawia niezwykłe historie osób z niepełnosprawnościami. Bohaterami są osoby, które mimo niepełnosprawności prowadzą aktywne życie, rozwijają swoje pasje. I premierowo można było oglądać ten program na antenie Super Polsatu. A tam jeszcze było chyba coś takiego w Super Polsacie, jak jakaś super pozytywka, to oni jeszcze to powinni grać.
6: To jeszcze
7: powinni
6: to,
7: właśnie się wymieniać kontentem. Super Polsat i Super Stacja. Jestem za tym.
6: A może kiedyś...
7: Mogą to samo.
6: A może kiedyś, wiesz, w końcu połączą siły w jedno. No, któż to wie? Zobaczymy. Także takie są plany względem Super Stacji. Nie, ja tego nie kupuję i myślę, że ci, którzy kiedyś nawet i oglądali Superstację, to też tego nie kupią.
7: Ja również tego nie kupuję. Zdecydowanie plotki o gwiazdach to nie jest to, co bym chciała oglądać co godzinę przez 15 minut. Natomiast jeżeli są wśród naszych słuchaczy fani takich produkcji bardzo popularnych, które można obejrzeć zarówno na antenie Polsatu News i jeszcze w innych Polsatach programu Interwencja, to spokojnie, on również będzie w Superstacji emitowany tylko że o 17. Także możecie sobie też obejrzeć, jakby wam było mało. Natomiast jeżeli jest wśród was ktoś, kogo interesuje program Na Tapecie, który był emitowany na antenie Superstacji, to program ten przenosi się do Polsat Cafe. Będzie go prowadziła jak dotąd Dorota Michałowska oraz Paulina Drażba właśnie z Polsat Cafe. I codziennie od poniedziałku do piątku o 16 ten program będzie emitowany. Natomiast jeszcze co do Superstacji, to nie jest prawdopodobnie wszystko. Jeszcze ta bogata oferta się wzbogaci. Podobno w okolicach listopada czy grudnia ma się pojawić program publicystyczny pani Kamili Biedrzyckiej. Więc jeżeli tylko będziemy coś wiedzieć więcej, to wam na pewno damy znać.
6: Tak, więc pozostaje tylko czekać, co z tego będzie i jakie będą wyniki oglądalności. A skoro tak mówimy sobie o Superstacji, to ja mam taką ciekawostkę poniekąd powiązaną z tą byłą Superstacją. To jest coś, co my ostatnio sobie śledziliśmy na Facebooku, więc myślę, że warto, bo wiadomo, że nas słuchają też osoby, które gdzieś tam radiem są zainteresowane. Słuchajcie,
7: radiową kuchnią.
6: Tak, i radiową kuchnią. Słuchajcie, zerknijcie sobie na profil Halo Radia, czyli tej internetowej stacji radiowej, którą już od wtorku, już od 1 października uruchamia Kuba Wątły, były dziennikarz Superstacji. Zerknijcie tam sobie, bo tam są bardzo fajne trzy filmy ze studia Nieustraszonych Łowców Dźwięków. Czyli to jest ta firma, która produkuje większość oprawy dla polskich stacji radiowych. Oni zaczynali robiąc oprawę dla radia RMF FM. Później rozpoczęli własną działalność, no i produkują dżingle, także jak słuchacie jakiegoś radia, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że za tę oprawę odpowiedzialni są ludzie z NLD. No i Kuba właśnie był tam w studiu NLD i można sobie zobaczyć, jak wyglądają dwie sesje nagrań lektorskich. To też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo widać o co chodzi w nagrywaniu tych dżingli i tak naprawdę, że to nie jest tak, że lektor sobie przyjdzie i powie tam raz jedną frazę, tylko że ten lektor musi jednak powiedzieć ją ileś razy z różną intonacją, z różnym akcentem i potem się wybiera, ale też przy okazji jest pokazane, jak jakby dopieszcza, bo nie powiem, że komponuje, ale dopieszcza się tę formę muzyczną także tej oprawy. Także jeżeli ktoś chce, to niech sobie obejrzy. My oglądaliśmy, fajne było.
7: Fajne było i podoba mi się bardzo oprawa dźwiękowa Halo Radia.
6: Mi też.
7: I sądzę, że zawartość merytoryczna też nam się będzie podobała, więc
6: czekamy na wtorek.
7: Z możliwością na start. Tak, czekamy na wtorek. A tymczasem nie o tym, co we wtorek, a o tym, co w środę, ale już nie w Superstacji, a w kanale AXN, ponieważ powraca pewien serial, który już był emitowany 2 lata temu. Przypomnijmy, serial opowiadający o takiej grupie działającej w internecie, której zadaniem było rozwiązywanie zagadek kryminalnych, a do grupy tej dołączyła Ola, czyli postać grana przez Martę Nieradkiewicz i wokół tego koncentrowała się fabuła pierwszego sezonu, a teraz mamy sezon kolejny serialu Ultraviolet, który nosi tytuł Ultraviolet 2.0. zero. I w tym oto sezonie Ola musi zmierzyć się z niebezpieczeństwem zagrażającym jej rodzinie, co sprawi, że zaangażowanie bohaterki w rozwiązywanie spraw staje się bardziej osobiste. Do obsady serialu dołączą Piotr Stramowski i Karolina Gorczyca, a w rolach epizodycznych zobaczymy Pawła Wilczaka, Filipa Bobka i Wojciecha Mycwaldowskiego. Jeżeli kogoś interesuje ta produkcja, to można ją oglądać tak samo jak poprzedni sezon, czyli w środy o godzinie 22 na antenie AXN.
6: Tak, a to myślę, że dość ciekawa produkcja, dość fajne. Ja szczerze mówiąc obejrzałem tam chyba jeden czy dwa odcinki pierwsze, później jakoś umknęło mi to szczerze mówiąc.
7: Ale to nie było złe. Ale jak na serial już z tej półki premium, to przynajmniej na podstawie tego jednego odcinka, być może to zbyt mało, ale na podstawie tego jednego odcinka możemy powiedzieć, że w miarę da się to ogarnąć, będąc osobą niewidomą, bez pomocy osób widzących. W porównaniu do innych produkcji, no to nawet nie jest źle, więc myślę, że tak czy inaczej możecie spróbować. O ile się tutaj nic nie zmieni, to jest szansa, że dacie radę w miarę zrozumieć, co się tam dzieje, chociaż no, znając takie produkcje, to...
6: No może być różnie.
7: Nie wszystko.
6: Owszem, to my teraz co? Posłuchamy sobie piosenki z Ultravioletu.
7: Tak, graliśmy już 2 lata temu, no ale to wiecie, było 2 lata temu, to tam kto by pamiętał, a teraz skoro mamy odsłonę 2.0, to sobie można ten utwór przypomnieć. Urbański za niego odpowiada, a Justyna Święs w nim śpiewa.
8: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: Ta piosenka to jest naprawdę do słuchania na porządnych głośnikach, bo tam basu to jest, a basu. Więc jeżeli ktoś ma taki zestaw i sobie to rozkręcił w tym momencie, to myślę, że sąsiedzi są przeszczęśliwi. Tak. A teraz przechodzimy do kolejnej stacji telewizyjnej, tym razem do Discovery. Tu już byliśmy, ale tak jak wspomniałaś, przed chwilą będziemy wracać do tych stacji, o których już mówiliśmy, bo one, te jesienne ramówki, to tak sobie rozwlekają, jeżeli chodzi o premiery. Więc to jest szansa, żeby poinformować was o tym, co niedługo ta stacja zacznie emitować. No i pierwszym programem, który tu mam w rozpisce, to jest Nic do zgłoszenia. Ten program pojawi się po raz pierwszy w piątek, 4 października o godzinie 22. A opis tego programu jest następujący. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Służba Celno-Skarbowa, są stale obecni na polskich granicach, pilnując, by nielegalne i niebezpieczne towary nie trafiły do Polski czy innych krajów Unii Europejskiej. To właśnie oni rozpracowują grupy przemytników i wykrywają kontrabandy. Ich doświadczenia i spostrzegawczość sprawiają, że nie zaskakują ich już nawet najbardziej wyrafinowane próby przemytu narkotyków, papierosów, alkoholu, broni, walut czy gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. I właśnie taką pozycję Discovery ma, a właściwie mieć będzie w swojej ramówce, będziecie mogli sobie obejrzeć pracę celników. Kolejnym programem, który się pojawi na antenie Discovery, jest Poza cywilizacją. Ta pozycja programowa startuje od niedzieli 20 października o godzinie 12. A opis następujący udało mi się odgrzebać. Ich życie jest całkowicie inne od tego, które znamy na co dzień. Bohaterowie nowego programu Discovery Channel świadomie wybrali funkcjonowanie poza cywilizacją. Żyją blisko natury, często nie mają dostępu do telefonu, prądu, a nawet bieżącej wody. W programie poznamy 5 wyjątkowych osób, które znalazły własne sposoby na przetrwanie. No to jest ciekawe, jak w dzisiejszych czasach tak rzeczywiście można się zaszyć, nie wiem, w jakiejś leśnej głuszy albo gdzieś i nie mieć dostępu do środków nowoczesnej cywilizacji. I jak można funkcjonować w ten sposób? To jest interesujące. Myślę, że...
7: No, to prawda.
6: Myślę, że będzie to ciekawe. Natomiast od poniedziałku, 21 października startuje program, który nazywa się Geneza Nienawiści. O godzinie 22 będzie można sobie go oglądać na antenie Discovery. kamery. Geneza nienawiści to fascynujący sześcioczęściowy serial dokumentalny, który bada jedną z najbardziej pierwotnych i destrukcyjnych emocji ludzkości, jaką jest nienawiść. Seria oparta jest na najnowszych doniesieniach dziennikarskich, analizach historycznych oraz przełomowych badaniach naukowych z zakresu psychologii, biologii i neurobiologii. No więc będzie co oglądać. Teraz ostatnio no to jest bardzo dużo mowy o mowie nienawiści, więc może to i przy okazji o to zahaczy, o ten tak zwany hejt. Kolejną pozycją w ramówce Discovery, i to już jest, zdaje się, ostatnia, jak widzę w notatkach, to Strażacy. Od 23 października, od środy, o godzinie 23 ten program się pojawi. Strażacy codziennie ryzykują swoje zdrowie i życie, niosąc pomoc innym. Prawdziwe akcje, skromni bohaterowie, realne niebezpieczeństwo. W tym programie nie ma reżysera. Tu scenariusz pisze rzeczywistość. Kamery Discovery towarzyszą brygadom ochotniczych straży pożarnych z całej Polski, pokazując wyzwania, z którymi muszą mierzyć się każdego dnia. No i rzeczywiście to też może być ciekawy program. Takie interesujące dość te pozycje. Myślę, że gdzieś tam, jak będziemy mieli chwilę czasu, to warto będzie rzucić okiem przynajmniej na ich część. Bo to może być rzeczywiście fajne. Mnie szczególnie ciekawi, jak zostaną pokazani ci ludzie tacy, powiedzmy, pierwotni, tak? Żyjący jak ludzie pierwotni, bez nowoczesnych środków cywilizacji. Bo ja sobie osobiście tego jakoś nie bardzo jestem w stanie wyobrazić. Nie wiem jak ty.
7: Ja też nie.
6: Nie
7: umiałabym.
6: Tak, człowiek się do dobrego przyzwyczaił, no zwłaszcza w naszej sytuacji, kiedy my naprawdę bardzo silnie polegamy na technologii. Tak, więc to tu już jest w ogóle zupełnie jeszcze inna historia. A my nie o ludziach pierwotnych sobie piosenki posłuchamy, tylko posłuchamy sobie piosenki o strażakach. George Strait dub zaśpiewa Fireman już teraz.
8: Słuchacie radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.
6: George Strait, Fireman, za nami odrobina muzyki prosto z dzikiego zachodu, żebyście państwo widzieli, jak Milena się ucieszyła.
7: Szalenie.
6: Tak.
7: Ja tak zawsze reaguję.
6: Tak, to jest zawsze to samo. To jest zwłaszcza na te skrzypce.
7: Właśnie szczególnie na te skrzypce, tak. Inne utwory jeszcze jakoś tam, ale ten określony sposób gry na skrzypcach nie należy do moich ulubionych i budzi we mnie pewną irytację.
6: Tak, ale piosenka już za nami, także możesz odetchnąć z ulgą, a teraz poinformować naszych słuchaczy, co tam ciekawego w kolejnej stacji telewizyjnej.
7: Tak, poinformuję o nowościach w kolejnym kanale, o którym już było. Czyli o kanale TTV, bo skupimy się teraz na nowościach, które pojawią się w październiku i to w zasadzie w przyszłym tygodniu się pojawią, a jedna pojawi się dopiero w listopadzie, więc tutaj liczymy na waszą czujność, jeżeli was ten opis zainteresuje, że będziecie pamiętać o tym, że taki program się ma pojawić. A jak my będziemy pamiętać, to wam też przypomnimy oczywiście, ale przejdźmy teraz do tych nowości, które pojawią się już teraz i pierwsza z nich to program O tym się nie mówi. Emitowany będzie on w piątki o godzinie 23.30, począwszy już od teraz, czyli od 4 października. Ten program to ma być źródło niecodziennej wiedzy dotyczącej najróżniejszych tabu. Zero pruderii i bohaterowie, których historie niejednego widza wbiją w fotel. W każdym odcinku pojawią się bohaterowie, którzy wylosują trudne i intymne pytania dotyczące sfery seksualności, inności i różnorodnych społecznych tabu. Odpowiadając na nie, podzielą się z widzami swoimi doświadczeniami i wiedzą. I nie zabraknie emocji, żywiołowych dyskusji i humoru. Również, więc to dobrze, że do takich kwestii, które niejednokrotnie są przemilczane, można również podejść z humorem i dystansem i że w ogóle są one podejmowane, choć no pora oczywiście późna,
6: co być wiadomo,
7: skoro będą kwestie dotyczące seksualności, ale może będą też powtórki w jakichś wcześniejszych godzinach. Kolejna jesienna nowość to program, który myślę może zainteresować wiele osób, które śledziły już poprzednie dokonania pana, który ten program przygotował. Będą to poruszające historie bohaterów, którzy znaleźli się pod ścianą. A program ten nosi tytuł Rinkę za zamkniętymi drzwiami. I będzie można go oglądać w niedzielę o 23.30, począwszy już od tej niedzieli w przyszłym tygodniu, czyli od 6 października. Jest to serial dokumentalny, w którym widzowie z oczami Rinkę Rojensa zobaczą, jak od środka wygląda życie tam, gdzie nikt dobrowolnie nie chce trafić. A będą to takie miejsca jak szpital psychiatryczny, ośrodek terapii uzależnień, więzienie, ośrodek wychowawczy, hospicjum czy dom poprawczy. Prowadzący Rinkę Rojens spędzi 5 dni i nocy w każdej z tych lokalizacji, aby zobaczyć, jak wygląda w nich życie od środka. I ostatnia nowość to program Deluxe, który będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 20, ale dopiero od 24 listopada. Prowadzący Aleksandra Rogowska i Jan Pirowski spróbują dowiedzieć się, czy warto podążać za tym, co najdroższe. W programie Deluxe widzowie odwiedzą miejsca, w których klient może poczuć się naprawdę wyjątkowo. Najlepsze restauracje, najdroższe produkty, najefektowniejsze sposoby spędzania wakacji. Wszystko to zweryfikują prowadzący, no i przekonamy się, że czy rzeczywiście odwiedzanie tych miejsc, korzystanie z tych produktów jest po prostu warte ich ceny.
6: Tak, więc będzie co oglądać. Trzeba tylko pamiętać względem tej ostatniej pozycji programowej, żeby sobie może w kalendarzu na przykład gdzieś zapisać już tak od razu, jeżeli was zainteresował opis.
7: Tak, to dobry pomysł, przynajmniej dzięki temu nic nie umknie. A my teraz muzycznie odniesiemy się do tego programu, który przygotował pan Rinkę Rojens. Przypomnijmy, że w poprzednich sezonach w TTV pan Rinkę nagrał na przykład program poświęcony ludziom bezdomnym, więc rzeczywiście takie no, trudne tematy podejmuje, ale myślę, że warte uwagi, dlatego przypuszczam, że zerknę na ten program i dlatego teraz odniesiemy się właśnie do jego tematyki, skoro takie miejsca jak szpital psychiatryczny na przykład pojawią się w tej serii, to zagramy wam utwór, do napisania którego inspiracją był właśnie pożar w pewnym szpitalu psychiatrycznym, a zaśpiewa nam Przemysław Gintrowski.
8: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: No i taka to piosenka nam zabrzmiała, a teraz przechodzimy do kolejnej stacji telewizyjnej, ale o niej nie mówiliśmy wcześniej, nie, a przynajmniej nie. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy o niej mówili, mianowicie Focus TV. I tu mamy dwie nowe produkcje oraz wznowienie kilku, które już możecie kojarzyć z anteny tej stacji telewizyjnej. Otóż w sobotę 12 października o godzinie 21 rozpocznie się emisja serialu dokumentalnego pod tytułem Patrol Tatry. To autorski program kręcony w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Bohaterami serialu są ludzie o niezwykłej sile charakteru, którzy jak nikt inny poznali tajemnice gór. Są to pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. W serialu wystąpią również właściciele i pracownicy schronisk górskich, taternicy, przyrodnicy. Ludzie, którzy na co dzień stawiają czoła najtrudniejszym wyzwaniom, ryzykując życie i zdrowie. W każdym odcinku widzowie śledzić będą pełną emocji walkę z czasem, z nieokiełznanym żywiołem, z dziką naturą, a także i przede wszystkim z samym sobą oraz ze swoim strachem. Także taka produkcja nowa pojawi się na antenie Focusa. Natomiast to nie wszystko, bo mamy jeszcze jedną produkcję, o której już teraz w niedzielę i z kolei 3 listopada, czyli no jeszcze trochę czasu nam do tego zostało, ale mówimy o tym już teraz. O godzinie 20.00, niedziela 3 dzień listopada, przypominamy. Wtedy to właśnie premier będzie miał nowy serial Rolnicy Podlasie. Tematem produkcji będą losy ludzi, którzy swoje życie związali z uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Okazuje się, że współczesny rolnik musi posiadać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Musi być nie tylko hodowcą, ale też mechanikiem, ekonomistą, księgowym, biologiem, a nawet weterynarzem. Tłem opowieści jest wielobarwne Podlasie, region krzyżujących się kultur, prawosławia i katolicyzmu, kraina wspaniałych ludzi, kochających ziemię i kultywujących pokoleniową spuściznę. A oprócz tego wszystkiego, o czym opowiedziałem przed momentem, wracają takie programy jak Misja Skarb. No i tu już od jakiegoś czasu możemy to oglądać, bo od 8 września premiery o godzinie 20:00. Elektryczni, tu premiery są w soboty o godzinie 20:00 i OSP na ratunek, na to jeszcze trochę będziemy musieli poczekać, bo od 26 października ten program wraca na antenę Focus TV. No, myślę, że program o Podlasiu to może być program dość ciekawy. Chyba się zgodzisz ze mną.
7: Pozdrawiamy naszego kolegę, słuchacza Roberta, który myślę, że może być zainteresowany programem o Podlasiu, no bo tam są jego korzenie.
6: Owszem.
7: On wciąż mieszka.
6: Owszem.
7: Więc Robercie, polecamy ci program o Podlasiu i z tej okazji zagramy nawet piosenkę o Podlasiu.
6: Zagramy piosenkę o Podlasiu, utrzymaną w skocznych i tanecznych rytmach. Niejaki Camilo nam teraz zaśpiewa.
8: All day and all night. Especially for you, this is DHT.
6: Takie skoczne rytmy zapewni wam 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu kanał drugi Radia DHT. Także jeżeli wam się spodobało, jeżeli nóżka drgnęła, no to polecamy. A jeżeli wolicie inne klimaty, jeżeli wolicie przeboje trzech pokoleń 24 na dobę, 7 dni w tygodniu plus nasze autorskie audycje, no to polecamy ten kanał, z którym teraz jesteście, czyli główny kanał Radia DHT.
7: Dokładnie tak, a my przechodzimy już do kolejnych informacji, do prezentacji nowości w kolejnym kanale.
6: Zgadza się. Teraz będziemy mówić o kanale TVN Turbo. O TVN Turbo,
7: tak
6: tu mamy, cóż...
7: Już mówiliśmy we wrześniu, tak, ale będziemy mówić.
6: No i na dobry początek powiemy o programie, co do którego niestety nie udało nam się odnaleźć daty premiery, więc wypatrujcie razem z nami. Jest zapowiedź, że będzie, ale kiedy? No cóż... Program nazywa się Fukushima, życie po katastrofie i opis jego jest następujący. Jacek Podemski był już w Czarnobylu, a teraz odwiedzi inne miejsce, w którym doszło do katastrofy, mianowicie elektrownię atomową w Fukushimie. Film dokumentalny opisuje tamte tragiczne wydarzenia sekunda po sekundzie, badając, dlaczego nie zadziałały wielostopniowe zabezpieczenia. Produkcja odpowie także na bardzo ważne pytanie, czy człowiek w pełni panuje nad energią atomową. No i to jest rzeczywiście bardzo dobre pytanie, bo teraz cały czas no, mówimy o tym, że węgiel to nie jest dobra droga. Mówi się o oszczędzaniu naszego środowiska i jako no, jednym z tych sposobów, jako jeden z tych sposobów poddawane jest chociażby właśnie energia atomowa. Ale z drugiej strony, jak tam coś pójdzie nie tak, to mamy takie problemy, że ho, ho, ho. Chociażby no, Czarnobyl to wyraźnie pokazał. Zresztą Fukushima podobnie. Także zdania na ten temat są różne i myślę, że warto sobie obejrzeć ten materiał, żeby wyrobić sobie o tym temacie jakieś zdanie. Technologiczny koniec świata. To jest kolejny program, który na antenie TVN Turbo się pojawi i opis tego programu jest następujący. Prowadzący Kuba Klawiter, no, którego możecie chociażby kojarzyć z jego kanału na YouTubie, on tam też o różnego rodzaju technologiach mówi, pokaże
7: jak... I z prowadzenia czwartej i piątej edycji Big Brothera na antenie TV4.
6: A no tak, to też jest prawda. Natomiast w tym programie pokażę, jak rozwija się Chińska Dolina Krzemowa Shenzhen. Spotka się z ludźmi, którzy tam żyją i pracują, pozna ich zarobki i sprawdzi, z jakich mediów społecznościowych korzysta się w kraju, w którym nie ma dostępu do YouTube'a, oraz podejrzy rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją w domu przeciętnego Chińczyka. No może być ciekawie, chociaż będzie okazja, żeby trochę tak zapoznać się z tym chińskim internetem, bo tam się mówi, że oczywiście nie ma dostępu do YouTube'a i tak dalej, ale powiedzmy to sobie też szczerze, Chińczycy nie potrzebują dostępu do YouTube'a, bo oni mają swoje Baidu i inne tego typu serwisy, które w zupełności im to zapewniają, to co im zapewnia YouTube, a nawet więcej, bo tam po prostu wszystko jest takie ich, także po chińsku, i dzięki temu mogą sobie z tego korzystać i nie odczuwają jakoś, żeby byli skrzywdzeni, że nie mają dostępu do YouTube'a, przynajmniej z tego co wiem. Premiera będzie miała miejsce w niedzielę 13 października o godzinie 12:15. Natomiast powracają tu programy również. Pomoc drogowa 24H. To będzie w niedzielę 27 października o 11:30. Samochód marzeń kupi zrób w niedzielę 13 października o godzinie 10:30. Takie rzeczy będzie można obejrzeć na antenie TVN Turbo. No cóż, ten program o tych, o,

0: Pograliśmy, teraz oczywiście dla was pogadamy, a taka informacja, która ucieszy tych wszystkich czekających na program Grzegorza Przystupy, jest następująca. Muzyczny mikromiszmasz będzie o godzinie 18. Tydzień temu Grzesia nie było, ale już tym razem będzie zwarty i gotowy i poprowadzi dla was dwie godziny z dobrą muzyką wybraną osobiście przez niego.
1: Tak będzie, ale zanim to jeszcze trochę nowości telewizyjnych, będą też nowości radiowe, będą podsumowania, ale jak na razie jeszcze jesteśmy przy tych nowościach telewizyjnych i nawet myślę, że teraz Grzegorz powinien się ucieszyć, bo będzie trochę o jedzeniu.
0: No właśnie.
1: Tylko Grzegorz, myślę, że my wszyscy
0: wiadomo.
1: No i takie mam do ciebie pytanie, słuchaj, czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda praca szefa kuchni eleganckiego, modnego bistro i czym różni się od tej w dużym zajeździe czy jadłodajni?
0: Szczerze mówiąc nie, mnie bardziej zawsze interesował efekt.
1: Czyli rozumiem, że też się nie zastanawiałeś nad tym, czy wystarczy tylko umieć gotować, a reszta się sama ułoży. Nie analizowałeś w ogóle.
0: Nie, nie analizowałem w ogóle tego
1: tematu. No ale może są tacy, którzy analizowali, ale nawet jak... Jeżeli ich nie analizowałeś, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś obejrzał nową propozycję Food Network.
0: Owszem.
1: No właśnie w nowym programie Zamiana Szefów Kuchni. Twórcy rzucili wyzwanie dwóm szefom kuchni z dwóch różnych kulinarnych światów. I ci szefowie zamienili się miejscami na jeden dzień. Sprawdzimy, czy poradzą sobie w nowej sytuacji, kto skończy z tacą, a kto na tacy. Tak, przewrotnie tutaj sformułowano te informacje i premiera tej produkcji dopiero pod koniec października, bo dopiero 26 dnia tego miesiąca, nie wiemy jeszcze niestety o której godzinie, więc tutaj musicie śledzić, a jak sobie zapiszecie, że 26 października, no to będziecie pamiętać, żeby godzinę dokładną sprawdzić. To jest jedna propozycja nowa, ale to nie wszystko. Bo o ofertę kanałów wzbogaci również nowy program Polska na patelni, w którym widzowie będą mogli zajrzeć do garnków i spiżarni prawdziwych pasjonatów gotowania z różnych regionów Polski. Odwiedzimy ludzi, którzy pielęgnują swoje kulinarne tradycje i czerpią z tego dużo radości. Poznamy ich rodziny i tajemnice przepisów, z których korzystają od pokoleń. Premiera tego programu dzień później, bo 27 października i tutaj podobnie niestety nie znamy jeszcze godziny, jest to zbyt odległy termin, aby stacja sprecyzowała tę godzinę. No niektóre precyzują, ale Food Network jeszcze być może samo nie jest pewne, o której to będą dokładnie nadawać. Natomiast nowości to nie wszystko, bo wracają sprawdzone pozycje i tak już 29 września, czyli jutro na kanale Food Network pojawi się premierowy odcinek nowej serii programu Makłowicz w drodze. Robert Makłowicz odwiedzi m.in. Kazachstan, Białoruś i Niemcy, tak więc fani pana Roberta, jego programów w różnych stacjach myślę, że będą zainteresowani. Emisja w niedzielę o godzinie 10.45. I powracają również odkrycia Magdy Gessler od 6 października, Przyślij przepis od 26 października, Sexy kuchnia Magdy Gessler od 27 października i Z gruntu zdrowo. Tutaj mam jeszcze ponad miesiąc do premiery nowego sezonu, bo dopiero 3 listopada pojawi się nowy odcinek.
0: Ja tylko się tak zastanawiam, na ile oglądanie kanału Food Network w większych dawkach wzmaga apetyt.
1: Może wzmagać, bo kiedy jeszcze zdarzało mi się czasami oglądać Masterchefa i zwłaszcza kiedy tam przyrządzali na przykład jakieś torty, no to musiałam pójść po coś do jedzenia, a... No, raczej tak.
0: Wyczuwam aluzję z tym tortem.
1: Na co dzień.
0: Wyczuwam aluzję z tym tortem. Tym bardziej, że coraz bliżej kolejny okrągły odcinek RTV, to 70, to okazja będzie znowu, tak? A do setki też coraz bliżej.
1: A no, na setkę to już liczę, że się ogarniesz, że tak powiem.
0: Zobaczymy. To ewentualnie ja cały czas podtrzymuję propozycję wspólnego tworzenia.
1: No ale czy naprawdę ci się chce?
0: Wiesz co?
1: Tak tylko pytam.
0: Wiesz co, to muszę to jeszcze przemyśleć. Będę miał na to, myślę, że jeszcze dużo, dużo czasu, a na pewno będę miał na to na spokojnie 2 minuty z kawałkiem już teraz, bo zagramy sobie piosenkę.
1: No właśnie, zagramy piosenkę o tych, którym się chce.
0: Tak.
1: No bo tym bohaterom programów emitowanych Food Network chce się gotować, tym kucharzom, którzy

0: zamienią się miejscami i kulinarnymi sytuacjami, tym bardziej chce się gotować, więc my właśnie piosenkę o kucharzu sobie zagramy.
1: A to będzie taki kucharz, który bardzo nietypowe dania serwuje. Posłuchajcie zresztą sami.
2: Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT.
1: Ja też nie wiem, za czym to te smoki nie przepadają.
0: Ja też nie.
1: No, ale my przepadamy za tematami radiowo-telewizyjnymi i będziemy o nich mówić. Kolejna stacja telewizyjna.
0: Tak, było o jedzeniu, a będzie o podróżach, ponieważ mamy dla Was informacje o dwóch nowościach kanału Travel Channel, przy czym tutaj absolutnie nie wiemy nic co do tego, kiedy te programy mają wystartować. Gdzieś nam się udało przeczytać, że pierwszy z nich ma się pojawić w listopadzie, ale kiedy, co, to nie wiemy. Także ponownie zalecamy sobie zapamiętać, zapisać tytuły i śledzić, kiedyż to te nowości się pojawią. Jeżeli my się dowiemy, to Wam damy znać, bo na razie no, trudno jakiekolwiek informacje uzyskać. No ale może Was zaciekawią opisy tych nowości. No i pierwsza z tych nowości ponownie dotyczyć będzie tematów ważnych. Tutaj już ten wątek poniekąd rozpoczęliśmy, mówiąc o Fukushimie. Tutaj będą znów tematy odnoszące się właśnie do kwestii klimatycznych, które teraz są poruszane bardzo często. No i nie ma się co dziwić, bo to są bardzo ważne problemy w obecnych czasach. No i ambasadorka kanału Travel Channel, Martyna Wojciechowska, już jesienią wprowadzi widzów w świat współczesnych tematów związanych z ekologią. W nowym programie Na ratunek planecie dziennikarka poruszy m.in. ważną kwestię ocieplania klimatu i konsekwencji tego zjawiska. Zajmie się również problemem wymierania raf koralowych, zanieczyszczenia plaż i wód oraz kurczenia się lasów zielonych płuc ziemi. Tak właśnie będzie w listopadzie podobno, zarówno na antenie Travel Channel, jak i w TVN Style podobno możemy się spodziewać również emisji tego programu. Natomiast co do drugiej nowości, to znowu mam do Ciebie pytania, słuchaj.
1: No, zamieniam się w słuch.
0: Tak, powiedz mi Ty tak, słuchaj, czy Ty wiesz, że małe słoniątka są swoją trąbę tak jak dzieci kciuk?
1: Nie.
0: A powiedz mi taką rzecz, a zebra jest biała w czarne paski, czy może czarna w białe paski?
1: Stawiam...
0: To jest po prostu idealne pytanie do niewidomego.
1: Tak, stawiam, bo co mi szkodzi, że jest czarna w białe paski, bo jest tam w takich egzotycznych miejscach można ją spotkać, więc stawiam na to.
0: No, ja też jeszcze nie wiem, ale będziemy się mogli tego dowiedzieć dzięki nowej propozycji Travel Channel, bo na te i wiele innych pytań odpowiedzą gospodarze premierowego cyklu Czy wiesz, że?
1: Ciekawe, czy dobrze trafiłem.
0: I to będą tacy nietypowi gospodarze, bo to będą Hela i Szymek, czyli młodzi ludzie wkraczają do akcji i będą nam wyjaśniać świat.
1: No młodzi, ostatnio młodzi wyjaśniają świat tym starszym i jakie oburzenie jest
0: to
1: chociażby
0: prawda.
1: Za sprawą Grety Thunberg.
0: Grety Thunberg i tych wszystkich, którzy uczestniczą w młodzieżowym strajku klimatycznym. Natomiast wracając do tej nowej propozycji, młodzi prowadzący wybiorą się do Johannesburga, gdzie poznają miejscową ludność, kulturę i dzikie zwierzęta. Tak będzie. I podzielą się z widzami masą fascynujących ciekawostek oraz nietypowych faktów. W końcu dziecięca wrażliwość, ciekawość świata i skłonność do zadawania pytań nie mają sobie równych.
1: I zastanawiam się, czy ktoś znowu to skomentuje, że oni powinni być w szkole.
0: Gdyby obrali sposób postępowania Jakuba Baryły, to by nikt ich w ten sposób nie komentował. Że zajmują się czym innym, no to i uwagi są, jakie są. W każdym razie pełen humoru i ciepła program to idealna propozycja dla całej rodziny, oczywiście, jak się można łatwo domyślić. Także no, musisz obejrzeć program, żebyś dowiecie, kto jest tą zebrą.
1: Ale no, tak.
0: Wspomniałam, nie wiemy, kiedy się tego dowiesz, także przypuszczam, że sporo cierpliwości cię jeszcze czeka.
1: Ja cierpliwy jestem, poczekam.
0: No to żeby sobie umilić ten czas, to posłuchamy sobie piosenki. Właśnie już tak wspomnieliśmy, że taki kącik piosenek dla dzieci.
1: Owszem.
0: Tak poza anteną ustaliliśmy, bo wcześniej była taka piosenka i teraz też będzie.
1: To jest przebój mojego dzieciństwa.
0: Właśnie. Tak. no to chyba wielu dzieci, wielu dzieciom ta twórczość była bliska w dzieciństwie, to jest z przyjemnością do nich, do tej twórczości wrócimy, utwór, który odwołuje się...
1: Wiesz co, tylko w moim przypadku to aż tak bardziej nawet, bo wyobraź sobie, że w lokalnej stacji w Iławie, w Radiu Iława były dwie płyty, które emitowano naprzemiennie w ramach piosenek dla dzieci. Była Akademia Pana Kleksa i płyta Majki Jeżowskiej Kolorowe Dzieci. Więcej nic nie było, aha, także rozumiesz sama.
0: A ja byłam na koncercie tej pani. W 2005 roku grała w mojej szkole podstawowej. Byłam wtedy w trzeciej klasie. Więc sobie też wrócę do wspomnień. Skoro będzie program Na ratunek planecie, no to utwór Moja planeta jest tutaj oczywistym wyborem.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Oj, patrz, to sobie jeszcze tak ładnie piszczy.
0: Tak.
1: No, ładnie, SOS. ładnie. SOS, SOS. SOS nadawała Majka Jeżowska, a my teraz zajmiemy się radiem, ale radiem zajmiemy się za chwilę, bo najpierw to sobie poopowiadamy trochę o programie, który gdzieś tam...
0: Obiecaliśmy, że wrócimy.
1: Powiem szczerze, ja i to uczciwie mówiąc, z nieco mniejszym zaangażowaniem śledzę tę edycję Big Brothera, natomiast staram się jakoś tam przynajmniej w miarę kojarzyć, o co w niej chodzi. Tym bardziej, że jednak to wykupiłem sobie ten dostęp. Właśnie, a propos kupowania dostępu. Ja mówiłem o tym już w Tyflo-przeglądzie, ale gdyby ktoś nie słuchał Tyflo-przeglądu, to przy okazji taka informacja dla naszych Tyflo-podcastowych słuchaczy, bo RTV pojawia się również w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net. Gdyby ktoś chciał sobie również skorzystać z oglądania kanałów płatnych, transmisji na żywo z domu Wielkiego Brata, to tam się trzeba przede wszystkim zalogować do playera. No i problem jest ostatnimi czasy, bo ze strony programu Big Brother to się nie zalogujemy. Ale jest na to sposób. Wystarczy wejść na stronę konto.tvn.pl i tam możemy się logować za pomocą na przykład Facebooka. Wtedy się logujemy za pomocą Facebooka i nam to działa. Zauważyłem niestety, nie wiem czy ty masz podobnie, czy to jakaś taka u mnie przypadłość, że obecnie to wylogowuje mnie znacznie częściej niż kiedyś. Kiedyś to ta sesja tam trzymała...
0: A mnie nie wylogowuje wcale.
1: A no to
0: ani
1: masz...
0: raz mnie nie wylogowało przez 2 tygodnie Big Brothera.
1: Słuchaj, to masz szczęście, mnie praktycznie codziennie wylogowuje i się codziennie muszę logować na to. To super masz. U mnie niestety tak dobrze nie działa. Muszę wejść sobie na to konto tvn.pl, kliknąć zaloguj się przez Facebook, bo akurat przez Facebooka tworzyłem konto. No i jak się już zaloguję, to mogę oglądać. A potem następnego dnia się znowu okazuje, że trzeba zrobić to samo.
0: No to nie masz szczęścia. Ja właśnie miałam powiedzieć, że w końcu to działa dobrze.
1: A widzisz.
0: Wtedy jednak zdarzały się wylogowania, ale no za to chyba dość często, dużo częściej niż w poprzedniej edycji, ten stream się lubi przycinać.
1: Tak. I to jest tak po jakimś czasie, po powiedzmy kilku minutach oglądania, kilkunastu minutach oglądania, są takie mikro przerwy w tym streamie.
0: Tak, ale wystarczy wtedy
1: odświeżyć.
0: Tak samo jak w poprzednim sezonie odświeżyć ten stream i on wraca do emisji bez owych mikroprzerw. Ale już wracając do tego, jak ten program się prezentuje od strony tego, co możemy oglądać, od strony uczestników, to powiedz, jakie są twoje opinie na temat tej edycji.
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że ta edycja jest chyba taka trochę, mniej wyrazista niż ta poprzednia. Mam takie wrażenie, że się w tym programie jakoś tak niby dzieje od samego początku, ale też strasznie hałaśliwi są ci ludzie. I to mnie chyba najbardziej irytuje w tym. Jakoś czasem ciężko się skupić na wypowiedzi kogoś, bo nagle zaczynają wszyscy siebie przekrzykiwać. Taki jest mój główny odbiór tego. Nie wiem, czy w twoim odczuciu jest podobnie.
0: No, coś w tym jest. trudno mi znaleźć sobie taką osobę ulubioną, której bym kibicowała. Mnie to, że mam, chociaż mam w zasadzie wobec kilku osób takie dość negatywne uczucia i czekam na to, aż ten dom opuszczą, ale dwie z tych osób, w sumie to są dwie osoby i dwie są nominowane w tym tygodniu. No nie wiem, czy masz podobnie.
1: Wiesz
0: co? To jest Karolina i to jest Łukasz.
1: Wiesz co, na chwilę obecną jakoś nie. Ja cały czas staram się wyrobić sobie jakieś zdanie na temat tych ludzi, ale może dlatego, że zaglądam tam po prostu raz na jakiś czas, to nie zdążyli mi jeszcze tak podpaść we wszystkim albo w czymkolwiek jakoś mocno. Najbardziej powiem szczerze, to zauważalne są, jak dla mnie, ale może dlatego, że mają charakterystyczne głosy, to bliźniaczki.
0: No i Kamil jest na pewno zauważalny.
1: Tak.
0: Jego opowieści dziwnej treści.
1: Owszem.
0: O tych wszystkich sukcesach, które osiągnął. Natomiast to Karolina jest taką osobą irytującą. No już pierwszego dnia trochę sobie nabruździła w oczach wielu widzów tym komentarzem, który powiedziała w Pokoju Zwierzeń już odnośnie Ani, że ona to generalnie nie lubi Ukraińców.
1: W ogóle...
0: No zresztą Natalia ostatnio coś podobnego powiedziała o Niemcach.
1: No właśnie w ogóle teraz...
0: Właśnie, że ta edycja jest taka...
1: Taka międzynarodowa trochę.
0: Mówią, że to Big Brother właśnie międzynarodowy, bo przypomnijmy, że mamy Anię z Ukrainy, Sarę z Niemiec,
1: tak.
0: Wasylisa o greckich korzeniach, Malwinę o wietnamskich korzeniach, zresztą posługuje się przede wszystkim swoim wietnamskim imieniem, czyli Babi. Kogoś jeszcze pominęłam?
1: Chyba nie. Chyba to wszyscy.
0: Chyba istotnie nie, ale tak czy inaczej, no jest to już...
1: Ale to już jest taki międzynarodowy tygielek, w którym no, nie wszyscy się być może jakoś tam odnajdują, czemu dają wyraz właśnie, tak jak wspomniałaś o Karolinie.
0: No z kolei Łukasz mnie irytuje tym, że ciągle gada o seksie. Nie, żebym była jakaś pruderyjna, ale ile można...
1: No ale ile można, tak, tak.
0: Dotyczące seksu.
1: Ile można, to przecież...
0: I ma jeszcze takie irytujące inne zachowania. No, także rzeczywiście jakoś nie zachwyca mnie ta edycja, ale tak już przeczuwałam trochę, że to jest tak, że najlepiej jest po latach zrobić taki powrót i potem w ogóle najlepiej poczekać po prostu kolejnych 10 lat i znowu zrobić powrót. Dlatego, że on będzie bardziej spektakularny, co się i przełoży na oglądalność, to oglądalność tego sezonu jest taka
1: sobie
0: nie zadowala
1: mniejsza.
0: Stacji. Mhm. Do tego stopnia, że nie sprawdził się ten pomysł z emitowaniem areny w piątki. Dwie areny obejrzeliśmy w piątki, ale oglądalność była nie za dobra, więc...
1: Wraca do niedzieli.
0: Postanowiono powrócić, tak. I już w tym tygodniu arenę zobaczymy właśnie w niedzielę. Jestem ciekawa, jak oni to wymyślili z finałem, no bo przecież finał był przewidziany na 13 grudnia, więc co, oni ich tam będą trzymać do 15 jednak?
1: Wiesz co, może. No, ciekawe, co z tym zrobią. To jest zastanawiające, ale wiesz, no z drugiej strony dwa dni w jedną czy w drugą stronę, to może akurat nie będzie im jakoś to zanadto przeszkadzać. No, zawsze to, wiesz, zawsze to nieco dłużej, a przy obecnych sposobach rozliczania za transmisję na żywo, no to jest też coś, co może przynieść stacji parę dodatkowych złotówek.
0: Owszem.
1: Tak, bo teraz już nie ma tak, jesteśmy... bo nie da się, to od razu warto powiedzieć, nie da się wykupić całego pakietu transmisyjnego za jedną opłatą, to jest taka opłata odnawialna. I jeżeli chcemy skorzystać w ogóle z możliwości oglądania Big Brothera, to trzeba podpiąć do konta swojego w serwisie player.pl swoją kartę płatniczą.
0: Tak, to jest jedyna dostępna forma płatności.
1: Tak.
0: Tak więc no nie jesteśmy chyba zachwyceni tą edycją. Jeżeli macie refleksje podobne lub inne, to się możecie nimi z nami podzielić. Jeszcze coś może zdążymy przeczytać facebook.com/radio-dht albo na naszej stronie internetowej. Tak, a jeszcze dość zaskakująca sytuacja była w tym tygodniu, którą Wielki Brat rozegrał, jeżeli chodzi o Malwinę, prawda?
1: No tak, ona była tam w tym... Ona została jakby ukryta, tak?
0: No wszyscy uczestnicy myśleli, że ona opuściła dom.
1: Że ona opuści, tak.
0: Został znalazł najgorszego pracownika fabryki, bo właśnie...
1: Tak, bo fabryka była, tak. Byli
0: pracy.
1: Prezesi, dyrektorzy, kierownicy produkcji, tak?
0: Tak, i sekretarka, i sprzątaczka.
1: Owszem.
0: I robotnicy. No i właśnie Malwino zdał za najgorszego robotnika, ale uczestnicy, raczej kadra zarządzająca, wybierając ją, uznając ją najgorszym pracownikiem, nie wiedziała, że konsekwencje będą takie, że ona ten dom opuści. Ale się jednak okazało, że tak naprawdę wcale nie opuściła, tylko przez dwa bodaj dni była ukryta w sekretnym pokoju.
1: Tak, i musiała jeździć sobie na rowerze, tak? Żeby
0: tak,
1: prąd generować.
0: Tak, i rowerem zasilała właśnie. Mieszkańcy mieli prąd i wodę dzięki temu, wtedy, kiedy ona jeździła.
1: A potem,
0: jak jeździła, no to gasło światło.
1: Tak, a potem Malwina z kolei musiała ustawić mieszkańców domu Wielkiego Brata w kolejności według jakiegoś klucza i należało odgadnąć, tak? Jaki to był klucz? A to był klucz szczerości.
0: Tak, dokładnie. Tak było, ale to są informacje, które chyba dopiero otrzymają widzowie, ci, którzy nie śledzą w internecie ani transmisji, ani informacji na profilach facebookowych dopiero dzisiaj.
1: No to dzięki nam dowiedzieli
0: się. Jeszcze w telewizji jesteśmy na tym etapie, że zdaniem uczestników, według ich wiedzy, Malwiny nie ma, więc jeżeli bazujecie na tym, co telewizja nam pokazuje, no to właśnie wam zafundowaliśmy spoilery, więc mamy nadzieję, że nam wybaczycie. Tak czy inaczej o 20 już byście się o wszystkim dowiedzieli dziś na antenie TVN7.
1: I na przykład w domu Wielkiego Brata była także Magda Gessler.
0: Tak, była Magda Gessler. Oglądałeś ten odcinek, byłeś w stanie go wytrzymać?
1: Powiem szczerze, nie, bo ja akurat wtedy robiłem audycję tyflopodcastową, więc nie miałem okazji obejrzeć go na żywo. Natomiast obserwowałem potem komentarze i bardzo były negatywne tak komentarze po wystąpieniu Magdy Gessler w tym programie.
0: No bo weszła Magda Gessler, no i wiadomo, jaki styl bycia i zachowania ma Magda Gessler, więc powiedziała tym uczestnikom, co myśli o tym wszystkim, że tam jest brudno i tak dalej, że kobiety to w ogóle mają wyjść, teraz będą mężczyźni gotować. No i Gosia się tak trochę zdenerwowała, no bo to jednak ona dba tutaj o tę kuchnię, o to, żeby uczestnicy mieli co jeść w obliczu zbyt małych ilości jedzenia. Ona się tutaj o to wszystko stara, tak naprawdę nie zostało to docenione, no nawet przez uczestników no nie jest doceniane w tym sensie, że no każdy gdzieś
1: tak,
0: tam
1: cały czas
0: ma
1: są jakieś
0: tyle mało, że przychodzi i podjada.
1: Tak, cały czas są jakieś niesnaski z tego powodu, bo najchętniej to, co niektórzy by te goście z tej kuchni wyrzucili. Tylko pytanie, kto by im wtedy gotował? I na jak długo to tego wszystkiego by starczyło?
0: No właśnie. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że no, na bieżąco, na żywo w tym odcinku było przygotowywane danie, panowie siekali warzywa i po prostu dźwięk tego moździerza przysłaniał wszystko, no trudno było cokolwiek zrozumieć w czasie, kiedy tym moździerzem się posługiwali, więc moim zdaniem byłoby lepiej wprowadzić tę panią Magdę, owszem, ale no gdzieś tam w ciągu dnia i potem pociąć to, żeby wybrać te najlepsze fragmenty do odcinka na żywo, no ale rozumiem, że to był celem, było tutaj uratowanie oglądalności, która nie jest za dobra i dlatego zdecydowano się zrobić to w ten sposób, ale chyba nawet to nie pomogło i tutaj oglądalność nie była dobra. Dodajmy jeszcze tylko tyle, bo już powiedzieliśmy, że arenę przeniesiono na niedzielę, natomiast nie przeniesiono odcinka Big Brother Plus, który został w piątek, czyli nie mamy tego pół godziny po arenie na żywo z domu Wielkiego Brata, co byłoby, ja myślę, że to byłoby dobrym pomysłem, ale już gdzieś tak pod koniec edycji, kiedy tych ludzi jest mniej, kiedy jest większe napięcie związane z tym, że ktoś odszedł, kiedy te komentarze są takie już bardziej wyraziste. A teraz no to ktoś wyszedł i dalej jest harmider, więc tak naprawdę było pół godziny transmitowania hałasu. A teraz będziemy ten hałas oglądać w piątki po wieczornym filmie, więc tak naprawdę na jedno wychodzi, bo przecież przypomnijmy, że w poprzednim sezonie mieliśmy w soboty wieczorem Big Brothera nocą plus, który właśnie był takim pół godziny z domu, ewentualnie z elementami jakichś gier i zabaw, które proponował Wielki Brat. Z tego zrezygnowano, a tak naprawdę poniekąd wróciliśmy do tego samego, tylko że w piątek, więc moim zdaniem akurat sensu w tym nie ma. Za grosz już ewentualnie lepiej byłoby to przenieść na niedzielę, jakoś lepiej obmyślić, na przykład, nie wiem, póki mamy tak wielu uczestników, to wzywać ich
1: do pokoju zwierzeń. Dokładnie.
0: Z nimi o tym, jak się czują po nominacjach, jak czują
1: i
0: się z tym,
1: sens,
0: że właśnie opuściła dom. co sądzą o wynikach i tak dalej. To miałoby sens, a tak naprawdę wróciliśmy do punktu wyjścia, który się gdzieś tam nie sprawdził, ale chyba lepiej za to sprawdza się pani prowadząca, czyli Gabi Drzewiecka. Na razie sprawia wrażenie osoby przygotowanej. Nawet w przeciwieństwie do pani Agnieszki Woźniak-Starak, pani Gabi jest obecna również w wydaniach Big Brother nocą, wymiennie z Filipem Heizerem i Małgorzatą Ome. I do tego stopnia jest przygotowana, że nawet zdarza jej się wspomnieć nie tylko oficjalny profil facebookowy, instagramowy Big Brothera, ale również forum Media 2, na którym odbywa się najwięcej.
1: Znowu tam.
0: Pani Gabi...
1: tam jakiś tak, rekordowy
0: więc,
1: wątek.
0: Pani Gabi widocznie to wszystko śledzi, no bo tak naprawdę się to przeczyta, no to wiadomo większość rzeczy, które się stały w programie. A no i czytelnicy forum też się przynajmniej cieszą, że zostali
1: docenieni. Owszem.
0: Tak, jak najbardziej.
1: No, także tak wygląda druga w tym roku edycja programu Big Brother. Będziemy to śledzić na pewno i co jakiś czas się z wami takimi informacjami będziemy dzielić. No cóż, a teraz jeszcze zanim do radia przejdziemy, to co, to słów kilka może o debatach wyborczych.
0: Tak, kilka słów o debatach wyborczych, bo mówiliśmy już o tym, że RMF FM co tydzień w poniedziałek emituje takie debaty poświęcone konkretnym dziedzinom. Po 18 można ich, przypomnijmy, słuchać. Natomiast w tym tygodniu będziemy mieli debatę telewizyjną. Telewizja Polska ją organizuje sobie, wyobraźcie. Chyba nawet to jest tak, że oni po prostu mają obowiązek coś takiego zrobić. Ale no, nie będzie to tak jak w poprzednich latach, że będą to współprowadzić dziennikarze z Polsatu i z TVN, no jeśli w tych stacjach to będzie transmitowane wyłącznie w Jedynce i w TVP Info. Możecie się tej debaty spodziewać we wtorek po godzinie 20:00. Poprowadzi ją Michał Adamczyk i zaprezentują się przedstawiciele 5 ogólnopolskich komitetów. Do piątku partie miały czas, aby poinformować, kogo wystawią do tejże debaty. I wiadomo już, że Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentował Jacek Sasin, Koalicję Obywatelską Borys Budka, Lewicę Andrzej Rozenek, Koalicję Polską Polskie Stronnictwo Ludowe, czy tam odwrotnie, Władysław Kosiniak-Kamysz i Konfederację Jacek Wilk. To jedna debata telewizyjna, natomiast będziemy mieć też debaty radiowe, debaty na antenie Radia Z w dwa najbliższe czwartki, 3 i 10 października między godziną 21 a 22 debaty te poprowadzą Joanna Komolka i Łukasz Konarski. Natomiast jeszcze taka informacja, duża informacja w tym ostatnim wejściu, ale trochę takich drobiazgów się zebrało, żeby kolega Krzysztof Miśkowicz był uszczęśliwiony. Przypomnijmy, że ci wszyscy, którzy są ciekawi, któż będzie nas reprezentował na Eurowizji dla dzieci, którą, przypomnijmy, organizuje w tym roku nasz piękny kraj nad Wisłą, konkretnie w Gliwicach, to jutro się będzie można tego przekonać. Jutro finałowy odcinek szansy na sukces tej edycji, która ma właśnie wybrać uczestnika, już wiadomo, że uczestniczkę, bo będzie to albo panna Nicola, albo panna Wiktoria, albo panna Gabriela. Myślę, że większość fanów Eurowizji stawia na pannę Wiktorię Gabor, bo mam wrażenie, że w tych pierwszym i trzecim odcinku, w pierwszym Majka Jeżowska była gościem, w trzecim zespół Papa D, że tam niekoniecznie wybrano najlepszą wokalistkę. Wydaje mi się, że tam były lepsze wybory, natomiast w odcinku z udziałem Blue Cafe rzeczywiście najlepsza była Wiktoria Gabor, znana już z The Voice Kids, więc myślę, że jest duża szansa, że to Wiktoria będzie nas reprezentować, ale jak będzie, o tym przekonamy się jutro.
1: No właśnie. I to jeżeli chodzi o wiadomości dotyczące telewizji, tyle, to teraz możemy przejść do radia. W końcu do radia.
0: Uff, w końcu do radia. I na początek znowu kilka takich nowości, kilka takich drobiazgów. Otóż mówiliśmy już niedawno o tym, że Radio Wnet ma szansy na nadawanie w kolejnych miastach. I tak oto kolejne miasto na liście, w którym już na pewno nadawać będzie za jakiś czas, to Szczecin, ale oprócz tego ma szansę na nadawanie w Lublinie, Bydgoszczy i Łodzi, ponieważ pojawiły się takie ogłoszenia dotyczące częstotliwości w tych miastach, no, których warunki spełnia przede wszystkim Radio Wnet. No chyba, że ktoś będzie chciał jakiś nowy projekt utworzyć, no to przecież jak najbardziej
1: może.
0: Można się zgłosić, cały czas nie rozstrzygać rozstrzygnięty jest konkurs, jeżeli chodzi o częstotliwość w Białymstoku, gdzie taki nowy projekt właśnie walczy, no ale z projektów istniejących rzeczywiście Radio Wnet ma największe szanse, żeby tutaj swój zasięg poszerzyć. Ponadto szykuje się nowe radio w Strzegomiu, tam również ogłoszono konkurs i to jest chyba to miasto, w którym nadawało albo wciąż nadaje, przedłużając wciąż emisje testowe, radio Sudety, więc przypuszczam, że może to być szansa dla nich, żeby nie nadawać już tylko w ramach emisji testowych, ale po prostu w ramach już koncesji przyznanej na dłuższy okres. Mówiliśmy ostatnio, że Radio Plus rozpoczęło nadawanie w Ostródzie. Ta jego odmiana w województwie warmińsko-mazurskim, przypomnijmy, kilka częstotliwości mają w puli, więc będą je teraz po kolei uruchamiać. I tak właśnie została uruchomiona częstotliwość w Kętrzynie na 96,4. Natomiast z kolei w Wolsztynie na 99,8 można już teraz słuchać Radia Elka. To już ósmy oddział, ósma częstotliwość tej sieci wywodzącej się z Leszna.
1: No tak, oni tak się o nich za wiele nie słychać, ale oni się cały czas rozwijają. Rozwijają i to jest takie rzeczywiście radio lokalne, czy nawet już teraz można powoli mówić o regionalności, które od wielu, wielu lat radzi sobie dobrze. I oby tak dalej, bo lokalna radiofonia to jest coś, co warto, żeby się rozwijało. A teraz z lokalnej radiofonii przechodzimy do radiofonii ogólnopolskiej, mianowicie do Polskiego Radia 24. Od soboty 7 września właśnie na antenie tej stacji o godzinie 20, czyli to już mamy trochę zaległości, ale dopiero teraz się o tym programie dowiedzieliśmy, wystartowała Aria czy Barbaria. Ten program prowadzi pani Magdalena Piejko. Dziennikarka jest gospodynią debat, w których to będą uczestniczyć artyści, publicyści i animatorzy życia kulturalnego. Natomiast od czwartku 12 września, czyli też już od pewnego czasu, po godzinie 22 na antenie Polskiego Radia 24 pojawia się też nowy program Nakręceni, magazyn premier filmowych, w którym to Piotr Gociek i Łukasz Adamski rozmawiają o premierach kinowych i najważniejszych produkcjach. No cóż, Piotra Gocka to bardziej z tej takiej kwestii publicystycznej kojarzyłem zawsze, politycznej, a nie z kulturalnej. No ale ciekawe, jak też sobie tam poradzi. Zobaczymy. Ale to nie jedyne nowości, bo także od poniedziałku 23 września w Polskim Radiu 24 nadawane są cztery nowe audycje. W ramach porannego pasma o godzinie 8:03 pojawia się audycja Dwie Strony, w której na bieżące tematy polityczne i społeczne rozmawia dwóch polityków reprezentujących różne strony. No, ciekawe. Suma Wydarzeń będzie nowym magazynem, a właściwie już nawet jest nowym magazynem informacyjnym emitowanym o godzinie 16:06, a w dni powszednie także o godzinie 17:06. Antoni Opaliński prowadzi audycję Świata Pogląd o tematyce międzynarodowej i w dni powszednie o 16:47. Co oni mają te godziny emisji takie dziwne? Ale to jest akurat typowe dla Polskiego Radia.
0: 16:06 to jeszcze rozumiem, bo to jest po informacjach, tak? Było tak. 6 minut informacji, okej. Okay. Ale
1: 16:47
0: to ja nie rozumiem.
1: Tak. Natomiast miejsce kulis spraw w ramówce zajmie Stan Rzeczy w dni powszednie o godzinie 19:10 i formuła tego programu zakłada komentowanie bieżących wydarzeń. A gospodarzami nowej audycji są Jerzy Jachowicz, Wojciech Mucha, Piotr Nisztor i Rafał Dudkiewicz. I takie nowości na antenie Polskiego Radia 24 się już pojawiły. Można sobie tego od pewnego czasu słuchać, ale gdyby wam nie było po drodze z tą stacją, to przynajmniej dowiedzieliście się, co tam nowego mają w ofercie i może jakaś was propozycja zachęci, żeby ich posłuchać. I cóż, no z naszej strony to już dziś tyle. Więcej nowości nie mamy, więcej informacji nie mamy i nie mamy też
0: wiedzy. Nie wiemy, kiedy będziemy.
1: No właśnie, nie mamy też wiedzy o tym, kiedy następne RTV się pojawi, bo na razie to w mediach tak trochę posłucha, jeżeli chodzi o nowości. Wszystko, co już miało mieć premierę, to w najbliższym czasie mieć będzie albo już miało. No i zobaczymy, jeżeli będzie.
0: Albo będzie miało gdzieś tam w grudniu dopiero.
1: Tak.
0: Ale trzymamy rękę na pulsie, więc może się okazać, że się pojawimy za tydzień, bo nagle się pojawi tyle zaskakujących informacji. Może okazać się, że na przykład dopiero za 3 tygodnie. Tak więc wypatrujcie informacji przede wszystkim na naszym radiowym Facebooku.
1: Dokładnie.
0: No i Michał na pewno w swojej autorskiej audycji piątkowej z Archiwum M też da znać, że w kolejną sobotę się pojawimy.
1: Tak, także wtedy również warto nas słuchać. Zresztą w ogóle warto nas słuchać cały czas, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. I właśnie, a propos tego, że warto nas słuchać, to warto nas na przykład posłuchać w niedzielę po godzinie 19, jeżeli jesteście ciekawi muzycznych nowości, które już gdzieś tam się powolutku rozkręcają u nas na antenie, ale jeżeli chcecie takiego zbiorczego pakietu nowych piosenek, to posłuchajcie sobie Radia DHT kanału głównego w niedzielę po godzinie 19. Postaramy się w miarę regularnie właśnie o tej godzinie prezentować wam nowe piosenki, które znajdujemy, a potem zespoły znajdują nas i nas zmiankują na Facebooku i się cieszą, że ich piosenki gramy, tak jak miało to miejsce ostatnio chociażby. To też taka, myślę, że pozytywna informacja, że nas doceniają.
0: Jak najbardziej.
1: Owszem, także od nas dziś to już tyle. Kolejne RTV, no nie wiadomo kiedy, ale w najbliższym czasie raczej się z wami spotkamy. No cóż, po godzinie 18 Grzegorz Przystupa i jego muzyczny mikromiszmasz, a my już sobie stąd idziemy i za uwagę dziękujemy. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: A na pożegnanie piosenka, no skoro jedną z tych nowości Polskiego Radia 24 będzie program z dwiema stronami w tytule, no to posłuchajmy sobie o tym, jak pogodzić dwie strony. Zagra i zaśpiewa Kombi.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: We are playing for you in one website, www.radiodht.com. This is DHT Radio.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam w drugiej części podcastu dotyczącego oprogramowania Dolphin Guide. Jeśli ktoś z Państwa nie słuchał pierwszej części, to zapraszam do wysłuchania. Jest to niezbędne do zrozumienia działania programu, a teraz już od razu przechodzę do meritum. Jeszcze nie mówiliśmy o internecie oczywiście, o tym zaraz sobie powiemy, ale przedtem czas na multimedia. W pierwszym rzędzie na odtwarzacz plików audio z płyt CD i z dysku twardego naszego komputera. O ile pamiętam, on się znajduje pod cyfrą 6 w menu głównym.
7: Naciśnij 3, naciśnij 6, aby odtwarzać płytę audio CD, książkę audio lub plik muzyczny MP3.
6: Naciskam Enter.
7: 6, menu płyt audio CD i odtwarzacze MP3, naciśnij 1, aby odtwarzać i słuchać utwory ze zwykłej płyty audio CD. Naciśnij 2, aby odtwarzać plik MP3 albo podobny plik zapisany na Twoim komputerze lub innym napędzie. Naciśnij Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.
6: Przypuśćmy, że chcemy sobie posłuchać czegoś z komputera. Naciskam 2.
7: 2. Proszę wybierz plik MP3 lub inny plik audio, który chcesz odtworzyć. Menedżer plików. Masz następującą liczbę plików. 31 znajdujących się w
6: I teraz tutaj program domyślnie się znajduje w folderze moje dokumenty, tak to jest. I układ plików jest taki, że w przeciwieństwie do normalnych okien Windowsa, na początku są pliki, poniżej są foldery, a na dole są jeszcze opcje specjalne, jak sortowanie, jak wybór napędu, czyli możliwość zmiany dysku.
7: Naciśnij teraz klawisz Enter, aby ukryć foldery i sortuj. Utwórz nowy folder. Idź do lista moich napędów.
6: Znalazłem coś takiego. Idź do lista moich napędów, czyli opcja, która umożliwia nam zmianę twardego dysku.
7: Klawisz Enter. C sterownik. Klawisz Enter. P, L i P. Przemówienia podcasty.
6: Naciskam długo literkę P, bo akurat chcę wejść do folderu podcasty. Tutaj możemy korzystać z pierwszych literek czegoś, czego szukamy, żebyśmy to szybciej znaleźli. Jestem na folderze podcasty. Naciskam klawisz Enter.
7: Klawisz Enter.
6: Potem T, bo Tyflo Podcast, pamiętam, że mnie interesuje ten folder.
7: Tyflo Podcast. Klawisz Enter.
6: I szukam strzałką w dół pliku, który mnie interesuje.
7: FFI GOPDL instrukcja o JWS mikrofony audiofile pęfejent audiofile prenagrywanie audiofile nawias otwierający MP3 nawias zamykający zapisany na 3 listopada 2009 RapidSchare audio pęfejent audiofile.
6: I naciskam klawisz Enter na pliku, który mnie interesuje.
7: P, E.
6: Ciekawa opcja
7: audio
6: jest
7: file
6: taka, że to jest opcja zresztą, która działa, o czym jeszcze nie powiedziałem, we wszystkich właściwie oknach, na listach. Naciskam strzałkę w prawo i strzałką w prawo mogę sobie przeliterować to, na czym jestem.
7: Prenagry, pęfejent, audiofile, nawias otwiera. P, E, N, F, R, I, E, N, D. P, E, N, F, R, I, E, N, D.
6: Działa. Penfriend. Etykietownik udźwiękowiony, który można sprowadzić z Wielkiej Brytanii. Naciskam Enter na Penfriend.
7: Klawisz Enter. Odtwarzaczem ten utwór
5: Fundacja
7: nazywa się
5: Pęfejent. Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Aby wybrać audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Jest wiele urządzeń, które pomagają osobom niewidomym w codziennym życiu. Są to chociażby mówiące wagi, ciśnieniomierze, testery kolorów, czy na przykład urządzenia.
7: Przerwa.
6: Wybrałem opcję przerwa, bo tutaj jest niestety wspominany odtwarzacz MP3 ma pewną niedogodność. Nie możemy sobie klawiszami strzałek w lewo lub w prawo, tak jak to ma miejsce w Windowsowych programach Winamp albo FUBAR 2000, tak lekko, swobodnie przeskakiwać po danym utworze. Mamy tutaj takie menu, które on nam zaczął czytać, ale że podcast już zaczął być odtwarzany, to niestety trudno było słyszeć i nagranie odtwarzane i syntezę RealSpeak. I klawiszami strzałek w górę lub w dół możemy sobie się przemieszczać po takich opcjach jak
7: odtwarzaj, przerwa, zatrzymaj, przeskocz do przodu, przeskocz do tyłu, głośniej, ciszej, powrót, powrót, powrót.
6: Aha, powrót, ostatnia opcja. Głośniej, ciszej, wiadomo.
7: Odtwarzaj.
6: Odtwarzaj, kontynuuje odtwarzanie.
7: Przerwa.
6: Przerwa to taka pauza.
7: Zatrzymaj.
6: Zatrzymaj, wyłącza dany utwór, także jego odtworzenie będzie miało miejsce od początku.
7: Przeskocz do przodu.
6: Przeskocz do przodu, przeskocz do tyłu. On o ileś sekund przeskakuje w danym utworze. Powiedzmy, że nie pamiętam, jakie tu mogą być jeszcze do wykorzystania klawisze funkcyjne czy klawisze skrótu. I skorzystamy sobie teraz testowo z pomocy. Pokażę Państwu, że pomoc jest rzeczywiście rozbudowana i że nam teraz opowie o tym, co możemy w odtwarzaczu MP3 zrobić. Tak więc naciskam klawisz funkcyjny F1.
7: F, 1. Strona pomocy. Słuchanie plików MP3 lub plików audio. Nazwa pliku dźwiękowego audio albo utworu muzycznego zostanie wyświetlona na górze ekranu i odczytana na głos. Słuchając pliku MP3, masz do dyspozycji różne kontrolki. Strzałkami w górę i w dół możesz poruszać się w górę i w dół listy kontrolek, a żeby którąś z nich wybrać, naciśnij klawisz Enter. Do wyboru masz następujące kontrolki. Odtwarzaj, żeby odtworzyć wybrany plik dźwiękowy. Przerwa, żeby na chwilę zatrzymać odtwarzanie pliku dźwiękowego. Zatrzymaj, żeby zakończyć odtwarzanie pliku dźwiękowego. Przeskocz do przodu, żeby przesunąć się do nieco dalszej części pliku dźwiękowego. Przeskocz do tyłu, żeby cofnąć się do nieco wcześniejszej części pliku dźwiękowego. Głośniej, ciszej, żeby wyregulować głośność. Jeśli naciśniesz powrót do listy, zostaniesz poproszony o wybranie innego pliku dźwiękowego do odtworzenia. Naciśnij klawisz Escape, żeby zamknąć tę stronę pomocy.
6: Nic, jak się okazuje, innego nie jest tutaj możliwe. Tak jak myślałem, nie ma specjalnych klawiszy nawigacyjnych do łatwiejszego odsłuchiwania plików MP3. A szkoda. Nacisnę więc Escape, żeby zamknąć escape. Pomoc.
7: Strona pomocy jest zamknięta. Przeskocz do tyłu. Powrót.
6: I powrót. Enter.
7: Klawisz Enter. Powrót. Proszę wybierz plik MP3 lub inny plik audio, który chcesz odtworzyć. Manager plik prenagrywanie audio.
6: Tutaj jest taka jeszcze uwaga, gdybyśmy wybrali opcję powrót podczas odtwarzania danego pliku, program by nam wyświetlił dodatkowe opcje, niestety nie ściszając w żaden sposób tego nagrania odtwarzanego. Czy ma wyjść na listę tych plików MP3 i dalej kontynuować odtwarzać określony plik, czy też ma odtwarzanie pliku zakończyć. Specyficzną funkcjonalność programu Dolphin Guide stanowi jego przeglądarka internetowa. Uzyskujemy ją wybierając trzecią opcję z głównego menu, naciskając cyfrę 3. Uruchamia się taki osobny moduł, osobny program i teraz tak, klawiszem Escape przechodzimy pomiędzy paskiem adresowym, gdzie wpisujemy nazwę strony internetowej albo określone polecenie, a jej treścią, czyli tym, czym co czytamy. Tak naprawdę do obsługi, do czytania stron wystarczy nam klawisz Tab i Shift Tab, którym przechodzimy po poszczególnych elementach strony. To samo możemy zrobić z strzałką lewo i w prawo. Oraz klawisz funkcyjny F8. Klawisz funkcyjny F8, który odczytuje nam tekst od miejsca, gdzie znajduje się fokus, do końca strony. Gdy chcemy zatrzymać, naciskamy lewy klawisz Ctrl. Inne klawisze polecenia zostały szczegółowo opisane w pomocy pod klawiszem funkcyjnym F1 z uwagi na to, że podcasty nie powinny być aż tak bardzo długie. Nie będę szczegółowo zajmować się opisywaniem przeglądarki, bo pewnie na to potrzebny byłby osobny podcast. Pokażę tylko, jak to działa tak bardzo ogólnie. Nacisnę tam 3.
7: 3. Proszę czekać. Pole adresowe. Wpisz swój adres, szukane słowa lub polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować.
6: Wpiszemy
7: słowo
6: sobie
7: zamknij www.tyflosvia.pl.
6: Enter.
7: Proszę czekać. Strona internetowa. Tyfloświat. Użyj klawiszy strzałek w lewo i w prawo, aby spenetrować tę stronę. Naciśnij klawisz Escape, kiedy skończysz.
6: Dobrze, idziemy z strzałkami. Link.
7: Kontakt. Wyszukaj w serwisie. Wpisz szukaną frazę, pole tekstowe. Przycisk. Zdjęcie link.
6: A w drugą stronę?
7: Przycisk. Wpisz szukaną. Wyszukaj w kontakt. O nas. Kontakt. Wyszukaj. Przycisk. Zdjęcie link. Strona główna. O tyfloświecie. Tyfloświet. Pobierz tyfloś. Tyflo. O tyflo. Ty. Pobierz. Pobierz czas. Chcesz subskrybować.
6: Samo można robić tabem.
7: Subskryb. Artykuł. Wiadomość dodana przez administracja. 3 listopada 2009. W ostatnim czasie coraz większą popularnością, nie tylko wśród osób z dysfunkcją wzroku, cieszą się tak zwane audiobooki. Najbardziej efektywną formą audiobooka, czyli książki czytanej, jest...
6: Czyli klawisz tab albo strzałka lewo albo w prawo pozwala nam nawigować właściwie po wszystkim. Po polach tekstowych, po linkach, po nagłówkach, po artykułach. Właściwie po każdym rodzaju treści, jaki może być na stronie internetowej i te treści są odczytywane. Jeśli jest to link albo w coś, co można kliknąć, program nas o tym poinformuje, na przykład, że jest to link, wówczas należy nacisnąć klawisz Enter. Kombinacja klawiszy Ctrl-T
7: tylko tekst, widok standardowy,
6: powoduje przełączanie, strona odświeżenie strony i wyświetlenie pomiędzy widokiem tylko tekstowym albo standardowym. Natomiast Ctrl-I
7: ukryj obrazy, pokaż obrazy,
6: powoduje wyświetlanie lub niewyświetlanie grafiki. Klawisz Backspace cofa nas do strony poprzedniej, Ctrl Backspace do strony następnej. Literki takie jak C, N, H powodują przejście do następnych nagłówków, linków, H nagłówków. Dobrym sposobem na poznanie przeglądarki, która jest specyficzna, są po prostu eksperymenty. Przeczytanie pomocy programu oraz potem poeksperymentowanie z różnymi stronami internetowymi i słuchanie, jeśli ktoś widzi, to też patrzenie, jak się program zachowuje. Aby zamknąć przeglądarkę, naciskamy albo kombinację klawiszy Alt F4, albo klawisz Escape.
7: Pole adresowe www.neftyflosfiat.pl. Wpisz swój adres, szukane słowa lub polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować. Wpisz słowo zamknij, aby wrócić do głównego menu.
6: Jeszcze Państwu pokażę, bo to pole adresowe jest specyficzne. Kiedy klawiszem Tab będziemy nawigować, spotkamy tutaj jeszcze kilka różnych opcji.
7: Powrót przycisk. Przekaż dalej przycisk. Przybliż przycisk. Oddal przycisk. Opcje przycisk.
6: Opcje. Tu w opcjach możemy sterować kolorami, czy mają być wyświetlane kolory, na które są na stronie, czy kolory zdefiniowane przez Dolphin Guide. Możemy wyświetlić historię, zapisać stronę w ulubionych.
7: Pomoc przycisk. Strona internetowa. Tyfloświat. O nas link. O nas link. Pole adresowe ZAMKNIJ. Klawisz Enter. Menu główne.
6: Zerknijmy jeszcze na klienta poczty elektronicznej.
7: Naciśnij 1 lub K, aby wysyłać 1. Uwaga, nie wszystkie pola w ustawieniach e-mail zostały wypełnione. Wysyłanie oraz odbieranie e-maili może być przez to niemożliwe. Poczta elektroniczna. Naciśnij 1, aby odebrać nowe wiadomości e-mail. Naciśnij 2, aby odczytać odebrane wiadomości e-mail. Naciśnij 3, aby napisać nową wiadomość e-mail. Naciśnij 4, aby wyświetlić listę wysłanych wiadomości e-mail. Naciśnij 5, aby wyświetlić wiadomości e-mail, które zostały usunięte i znajdują się w koszu. Naciśnij 6, aby wyświetlić listę wiadomości e-mail, które oczekują na wysłanie. Naciśnij 7, aby wyświetlić listę zapisanych wiadomości e-mail, nad którymi jeszcze pracujesz. Naciśnij 8, aby wyświetlić listę wiadomości e-mail zapisanych w specjalnie utworzonym folderze. Naciśnij 9, aby wyświetlić bądź zmienić ustawienia dla wiadomości e-mail. Naciśnij Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.
6: Zobaczmy ewentualnie, co tu możemy jeszcze sobie zmienić w wiadomościach.
7: Naciśnij 9, aby wyświetlić bądź 9. naciśnij 2, naciśnij 1, aby wprowadzić ustawienia i hasła dla Twojego konta e-mail. Naciśnij 2, aby importować ustawienia e-mail z programu Outlook Express.
6: O, bardzo przydatna opcja to może być.
7: Naciśnij 3, aby dołączyć oryginalną wiadomość w odpowiedzi. Naciśnij 4, aby zatrzymać automatyczną zmianę formatu załączników zapisanych w programie Word. Naciśnij 5, aby importować listę kontaktów z systemu Windows do Twojej książki adresowej.
6: Też bardzo może być to przydatna funkcja.
7: Tryb szybkiej odpowiedzi jest włączony. Naciśnij 7, aby wprowadzić swój podpis. Naciśnij klawisz Escape, aby powrócić do
6: Spróbujemy.
7: Naciśnij 2, aby importować ustawienia e-mail.
6: Zaimportować ustawienia e-mail z programu Outlook Express. Czyli przypominam, to jest opcja 9 w opcji 1 e-maile, czy poczta elektroniczna. 9 opcje zaawansowane. I tu wybieramy 2 import.
7: 2. Importuj ustawienia Outlook Express. Naciśnij 1, gdy jesteś pewny, że chcesz importować ustawienia e-mail z programu Microsoft Outlook Express. Naciśnij klawisz Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.
6: No tak, jestem pewien, naciskam klawisz 1.
7: 1. Ustawienia e-mail zostały skopiowane. Proszę zweryfikuj te ustawienia poprzez wybranie opcji 1 i wprowadzenie haseł dostępu. Ustawienia e-mail. Naciśnij 1, aby wprowadzić ustawienia i hasła dla Twojego konta e-mail. Naciśnij 2, aby importować ustawienia e-mail z programu Outlook Express. Naciśnij 3, aby dołączyć oryginalną wiadomość w odpowiedzi.
6: Ach, to już to co było. No to
7: naciśnij
6: nas interesuje 1, opcja
7: 1. 1. Zapisany serwer poczty przychodzącej POP-3to@imap.gmail.com. Możesz zmienić dane serwera lub naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować.
6: Nie, no jest to prawidłowe, czyli naciskam Enter.
7: Klawisz Enter. Zapisany serwer poczty wychodzącej SMT.
6: Okej, też Enter.
7: Klawisz Enter. Wprowadzona nazwa użytkownika dla poczty przychodzącej POP-3to@michalkasperczak@gmail.com.
6: Klawisz Enter.
7: Proszę wpisz swoje hasło dla poczty przychodzącej POP-3k.
6: Tu muszę teraz pisać hasło, a to ciekawe, program powinien mówić gwiazdki, a nam wyświetla to hasło. Znaczy mówi nam to, co piszemy, tak więc to nie jest akurat dobre. Tak więc będę musiał ściszyć mikrofon.

0: Nazwa użytkownika dla poczty wychodzącej SMTP.
1: Dalej wpisujemy nazwę użytkownika.
0: Klawisz Enter. Poczta elektroniczna. Naciśnij 1, aby odebrać nowe wiadomość. Klawisz Escape. Menu główne. Naciśnij 4, aby skanować i czytać. Naciśnij 6, aby odtwarzać płyt. Naciśnij 7, aby przejrzeć kalendarz. Naciśnij 8, aby nagrać lub odtworzyć notatkę głosową.
1: I kolejną opcją, o której tylko wspomnę, jest nagrywanie głosowych notatek. Klawisz 8.
0: 8. Menu notatek głosowych. Naciśnij 1, aby nagrać nową notatkę głosową. Naciśnij 2, aby odtworzyć lub wysłać e-mailem notatkę głosową. Naciśnij Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.
1: Myślę, że tutaj nie ma co tego jakoś szczególnie komentować. Jeżeli mamy w laptopie na przykład wbudowany mikrofon, możemy nagrywać głosowe notatki, do których później będziemy mieć dostęp.
0: Klawisz Escape.
1: Zobaczmy jeszcze, co
0: menu
1: jest
0: główne.
1: Pod...
0: Naciśnij 2, aby zamknąć. Naciśnij 9.
1: Pod opcją 9, czyli pod listą tego wszystkiego, co się nie zmieściło w 8 poprzednio omawianych komponentach programu. A są tu też ciekawe rzeczy.
0: 9. Naciśnij 1, aby skorzystać z kalkulatora. Naciśnij 2, aby skorzystać z tezaurusa. Naciśnij 3, aby powiększyć obraz pismo ręczne, albo powiększyć obraz zapisany na Twoim komputerze lub w aparacie fotograficznym. Naciśnij 4, aby utworzyć fotokopię czegoś z pomocą skanera. Naciśnij 5, aby skopiować, przenieść, usunąć, zmienić nazwę lub zaimportować jakiś plik. Naciśnij 6, aby czytać wiadomości z internetowego źródła wiadomości RSS. Naciśnij 7 lub K, aby ćwiczyć umiejętność korzystania z klawiatury. Naciśnij 8, aby skorygować ustawienia.

0: 3. Naciśnij 4, aby umożliwić wykonywanie połączeń telefonicznych przez internet.
1: Przyciskaj.
0: Naciśnij 5, aby odtworzyć płytę DVD lub inny plik filmowy. Naciśnij 6, aby skutecznie zarządzać swoimi pieniędzmi. Naciśnij 7, aby wysłać natychmiastową wiadomość.
1: MSN.
0: Naciśnij 9, aby rozpocząć zdalną pomoc techniczną. Naciśnij klawisz Escape,
1: Cofniemy się i spróbujemy skorzystać
0: naciśnij 1,
1: z kalkulatora.
0: Aby skorzystać z kalkulatora 1, proszę wprowadź swoją kalkulację. Naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać odpowiedź. Naciśnij klawisz Escape, aby zakończyć tę funkcję. NumberLogic została włączona.
1: Włączyłem NumLog, sobie wpiszemy.
0: 4, 2, plus 8, 1.
1: Enter.
0: Klawisz Enter. Odpowiedź 123.
1: Aha, i tak pewnie możemy dalej sobie.
0: G. Początek tekstu. Nie ma nic do usunięcia.
1: Wpisywać. Zobaczymy, co nam pomoc powie.
0: Strona pomocy. Kalkulator. Wpisz obliczenie i naciśnij klawisz Enter, żeby poznać wynik. Tak jak na wszystkich ekranach, naciśnięcie klawisza F1-2 spowoduje powiększenie tego, co widać na ekranie. Na przykład wpisz 30 plus 60, a następnie naciśnij klawisz Enter. Teraz wpisz plus 10 i ponownie naciśnij klawisz Enter. Guide doda jeszcze 10 do już obliczonego 90. Naciśnij klawisz Escape, żeby wyczyścić obliczenie. Naciśnij klawisz Escape raz jeszcze, żeby zamknąć kalkulator. Guide jest w stanie przeprowadzać proste obliczenia, jak to w powyższym przykładzie, a także bardziej skomplikowane obliczenia naukowe, np. sin 5 plus 1,56 plus tan 15,2. Naciśnij klawisz Escape, żeby zamknąć tę stronę pomocy.
1: Zamykamy kalkulator.
0: Strona pomocy jest zamknięta. Klawisz Escape. Wyczyść wszystko. Klawisz Escape. Menu główne, więcej opcji. Naciśnij 2, aby skorzystać z tezaurusa. Naciśnij 3, aby powiększyć obraz. Naciśnij 5, aby skopiować, przenieść, usunąć, zmienić nazwę.
1: Tu jest taki jakby eksplorator Windows, funkcje plików,
0: naciśnij
1: coś jak w Windowsie.
0: Naciśnij 6, aby czytać wiadomości z internetowego
1: źródła. Zobaczymy.
0: 6. Menu internetowych źródeł wiadomości RSS. Naciśnij 1, aby czytać wiadomości z Twoich internetowych źródeł wiadomości RSS. Naciśnij 2, aby dodać nowe źródło wiadomości RSS. Naciśnij 3, aby zmienić ustawienie internetowych źródeł wiadomości RSS. Naciśnij Escape, aby naciśnij 1.
1: Zobaczymy, co to zostało zdefiniowane.
0: 1. Masz 8 źródła wiadomości RSS. Wybrano WP Sport Piłka, no WP, WP Sport Siatkówka, WP Wiadomości Dnia, WP Wiadomości Gospodarka, W Gazeta.pl Wiadomości, Gazeta.pl Wiadomości Internet. Gazeta.pl Wiadomości Kuchnia.
1: Dobrze, wejdziemy sobie Gazeta.pl Wiadomości Internet. Naciskam Enter.
0: Klawisz Enter. Pobieram najnowsze wiadomości. Proszę czekać. Są 20 tytuły wybrane. Odcinek to Nettop do kina domowego.
1: Nettop i do kina. Klawiszami kursora w górę lub w dół tradycyjnie czytamy tytuły odcinków.
0: Powrót. Nettop. Archos 1. Przenośny odtwarzacz muzyki. Ostatnie testy Thunderbirda. 9,5 miliona złotych za serwerownię NF. Windows 7 popularniejszy niż Snow Leopard. CC Stats. Windows 7 popularniejszy niż Snow Leopard. W ciągu 2 tygodni od czasu swojej premiery Windows 7 już ma przewagę na rynku nad Snow Leopardem. Warto przypomnieć, że system Apple'a jest już od kwartału w sprzedaży.
1: Aha, czyli program nam przeczytał tytuł wiadomości oraz jej taki nagłówek. Gdybyśmy chcieli w całości przeczytać...
0: Ostatnie testy Thunderbirda.
1: Naciskamy Enter.
0: Klawisz Enter.

0: Ładuję. Proszę czekać. Ładuję. Ostatnie testy Thunderbirda. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać działanie dla tej strony. Naciśnij klawisz Escape, aby wrócić do swojej listy tytułów. Ładuję. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać.
1: Coś długo.
0: Proszę czekać. Naciśnij klawisz Escape, aby anulować. Proszę czekać, proszę czekać.
1: I co? Tak jakby wiadomość się po prostu nie wczytała, co nie jest winą Dolphin Guide, tylko pewnie winą jakichś problemów po stronie serwera gazeta.pl.
0: Proszę klawisz Escape. Ładowanie strony zostało anulowane. Ostatnie testy Thunderbirda, technologie, gazeta.pl. Naciśnij klawisz S, naciśnij klawisz Enter, aby wybrać działanie dla tej strony. Klawisz
1: Enter. Zobaczymy, jakie działania są.
0: Wybierz działanie, linki. Formularze. Znajdź. Wróć. Pokaż obecną stronę.
1: Mhm.
0: Do przodu.
1: Czyli tak jak w przeglądarce.
0: Do przodu. Zapisz. Zapisz tę stronę, abyś mógł ją potem czytać lub drukować. Dodaj do ulubionych. Dodaj tę stronę do listy ulubionych stron internetowych. Dodaj do źródeł wiadomości RSS. Dodaj tę stronę do listy internetowych źródeł. Przejdź na szczegółowy widok strony, który pokaże szczegółowo pozycję linków i obrazów. Wyświetlij powiększ obrazy na tej stronie. Zatrzymaj automatyczne odświeżanie strony. Linki. Wróć. Pokaż obecną stronę.
1: Pokaż obecną stronę. Jeszcze raz spróbujemy.
0: Thunderbirda. Naciśnij klawisz Enter, aby Escape. Escape, aby wrócić do swojej listy tytułów.
1: I tu już więcej nic nie ma.
0: Klawisz Escape. Są 20 tytuły wybrane. Odcinek to Archos 1. Ostatnie testy Thunderbirda. W przyszłym tygodniu rozpoczną się testy najprawdopodobniej ostatniej wersji rozwojowej klienta pocztowego od Mozilli.
1: Mhm. Tak wyglądają ją wiadomości RSS.
0: Klawisz Escape. Masz 8 źródła wiadomości. Klawisz Escape. Menu internetowych źródeł wiadomości R. Klawisz
1: Wychodzimy
0: Escape.
1: Jeszcze raz.
0: Menu główne. Więcej opcji. Naciśnij 4. Naciśnij 6, aby czytać wiadomość. Naciśnij 7 lub K, aby ćwiczyć umiejętność korzystania z klawiatury. 7. Ćwiczenie pisania na klawiaturze. Naciśnij dowolny klawisz, aby usłyszeć, co to za litera, numer lub znak.
1: Naciśnij i po prostu możemy sobie
0: po zakończeniu
1: naciskać Escape nam to wyłącza.
0: J, H, Y, klawisz F, P, spacja, strzałka w górę, strzał, 0, plus 4, H. Funkcja Caps Lock została włączona. Funkcja klawisz tabulacji. 1, klawisz F, 2, spacja, U, I, O, strzał, klawisz PG, U, P, 4, klawisz Escape. Ćwiczenie pisania na klawiaturze zostało zakończone. Menu główne, więcej opcji, naciśnij 9, naciśnij 7, naciśnij 8, aby skorygować ustawienia koloru, głosu, e-maila, internetu i inne ustawienia.
1: To menu 8 ustawienia może być ciekawe, zobaczymy 8. Co tu jest.
0: Uwaga! Postępuj ostrożnie. Ustawienia systemowe. Naciśnij 1, aby zmienić kolor ekranu. Naciśnij 2, aby zmienić ustawienia połączenia internetowego. Naciśnij 3, aby zmienić ustawienia e-mail. Naciśnij 4, aby zmienić ustawienia programu Guide. Naciśnij 5, aby archiwizować dane lub odzyskać Twoje dokumenty oraz ustawienia w programie Guide. Naciśnij 6, aby wyświetlić informacje na temat wersji programu Guide. Naciśnij 7, aby utworzyć swoje własne menu w programie Guide. Naciśnij 8, aby sprawdzić, czy dostępne są nowe aktualizacje dla programu Guide. Naciśnij klawisz Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.
1: Wejdziemy sobie do ustawień.
0: Naciśnij 3, aby zmienić ustawienia e-mail. Naciśnij 4, aby zmienić ustawienia programu Guide. 4. Zaawansowane ustawienia. Naciśnij 1, aby zatrzymać automatyczne uruchamianie programu Guide po włączeniu komputera. Naciśnij 2, aby wyłączyć funkcję dodatkowych powiadomień. Naciśnij 3, aby zwiększyć numer portu dla automatycznego wybierania numeru z 1 na 2. Naciśnij 4, aby zmniejszyć numer portu dla... Naciśnij 5, aby włączyć funkcję dźwiękowego powiadamiania o pozycji kursora względem tekstu. Naciśnij 6, aby wyłączyć funkcję powiadamiania o pozostawieniu
1: w tekście
0: w postaci pustej linijki. 6. Funkcja powiadamiania o występowaniu w tekście pustej linijki jest wyłączona. Zaawansowane ustawienia. Naciśnij 2, aby... Naciśnij 6, naciśnij 7, aby wyłączyć funkcję powtarzania napisanego tekstu litera po literze. Naciśnij 8, aby wyłączyć syntezator mowy. Naciśnij 9, aby wyświetlić opcje dodatkowe. 9. Ustawienia programu Guide, ekran 2. Naciśnij 1, aby wyłączyć funkcję odczytywania dużych liter. Naciśnij 2, aby wyłączyć funkcję odczytywania tekstu w trakcie szybkiego pisania na klawiaturze. Naciśnij 3, aby zatrzymać opcję wyróżniania tekstu w czasie odczytywania. Naciśnij 4, aby włączyć funkcję informowania o użyciu klawisza spacja. Naciśnij 5, aby wyłączyć aplikację działającą w tle programu Guide zaraz po jego uruchomieniu. Naciśnij 6, aby włączyć inne aplikacje lub programy po zamknięciu programu Guide. Naciśnij 7, aby wyłączyć funkcję automatycznego powiadamiania o formacie tekstu zawierającego informacje o edycji czcionki CJ, pogrubienie, kursywa. Naciśnij 8, aby deaktywować program Guide na tym komputerze. Naciśnij 9, aby wyświetlić opcje dodatkowe programu Guide.
1: Jeszcze 9. Coś jest.
0: Ustawienia programu Guide, ekran 3. Funkcja automatycznego uruchamiania programu Guide jest wyłączona. Naciśnij 1, aby włączyć tą funkcję. Naciśnij 2, aby wyłączyć opcję automatycznego odtwarzania płyt CD oraz DVD. Naciśnij 3, aby wyłączyć tę funkcję. Program Guide nie będzie odczytywał wiadomości ostrzegawczych Twojej drukarki oraz aplikacji systemowych. Naciśnij 4, aby włączyć tą funkcję. Naciśnij 5, aby zmienić opcję drukowania kopert. Naciśnij 6, aby włączyć tą funkcję. Naciśnij 7, aby włączyć opcję automatycznego odtwarzania płyt CD oraz DVD. Naciśnij literę U, aby rozpocząć aktualizację programu z płyty CD. Zanim rozpoczniesz aktualizację?
1: No i tak to wygląda. Opcji, jak widzimy, jest dużo. Program jest mocno konfigurowalny, mocno też ingeruje w system. Umożliwia z poziomu Dolphin Guide jest możliwość zmiany różnych parametrów systemowych, jak połączenie internetowe, jak kwestie związane z wydrukiem, tak z kolorami ekranu. Także jest tutaj możliwości sporo. Ja z tego może wyjdę. W pomocy podstawowej są też opisane podstawowe takie klawisze, jak to, że klawiszem F12, Shift F12 zmieniamy syntezę, F12 przyspiesza i zwalnia zarazem mowę, klawisz F8 to czytaj wszystko, klawisz F3, F4, F5, F6 to nawigacja, F3, F6 po zdaniach, F4, F5 pomiędzy słowami, to są takie klawisze, które możemy wykorzystywać w tekście. F2 wspomniane to zaznaczanie, odznaczanie, właściwie zaznaczanie początku i końca bloku tekstowego. A to wszystko jest opisane w pomocy. Wyjdę teraz z menu.
0: Klawisz Escape. Zaawansowane ustawienia. Naciśnij 1, aby zatrzymać automatyczny klawisz Escape. Ustawienia systemowe. Na klawisz Escape. Menu główne, więcej opcji, naciśnij Naciśnij 9, aby wejść do menu. Naciśnij 8, aby skorygować ustawienie koloru głosu. Naciśnij 7 lub K, aby ćwiczyć. Naciśnij 6, aby czytać wiadomości z internetu.
1: Zobaczymy sobie jeszcze.
0: Naciśnij 9.
1: Menu 9, jeszcze więcej opcji w tych opcjach dodatkowych.
0: Naciśnij 1, aby ściągnąć podcast i go odtworzyć.
1: Zobaczymy podcasty, jak działają.
0: Menu podcastów. Naciśnij 1, aby pobrać, posłuchać lub skopiować najnowsze odcinki Twoich podcastów. Skorzystaj z tej opcji, aby skopiować odcinki na Twój odtwarzacz MP3. Naciśnij 2, aby usunąć stare odcinki lub muzykę z odtwarzacza MP3. Naciśnij 3, aby dodać nowy podcast, wpisując adres podcastu. Naciśnij 4, aby dodać podcast z listy przykładowych podcastów programu Guide. Naciśnij 9, aby zmienić ustawienia podcastów. Naciśnij Escape, aby powrócić.
1: Zobaczymy.
0: Naciśnij 4. Pobieram listę. Proszę czekać. Są trzy przykłady Polskie Radio, 1, z kraju i ze Polskie Radio, 2, zapiski ze W, Polskie Radio, 3, raport o stanie, powrót, Polskie Radio, 2, klawisz Enter. Niestety, nie udało się dodać tego podcastu. Sprawdź, czy to nie jest duplikat i spróbuj ponownie. Naciśnij 2, aby usunąć stare odcinki lub muzykę z od... Naciśnij 1, aby pobrać, posłuchać lub...
1: Zobaczymy tą ogólną opcję 1.
0: Polskie Radio, 1, klawisz Enter. Pobieram listę najnowszych odcinków. Proszę czekać. Są 10 odcinki.
1: O, tutaj działa.
0: Trybunał Konstytucyjny obraduje w nowym świetle. Siła i słabość Polski w Unii.
1: Klawiszami kursora góra-dół idę.
0: Ten w oczekiwaniu na zadośćuczynienie 67 lat od mordów katyńskich. Przejściowe problemy czy groźba rozłamów po... Raczej nie jest. Klawisz Enter. Wybierz działanie dla... Rozpocznij pobieranie tego odcinka. Wróć do listy odcinków. Wróć do listy. Rozpocznij. Klawisz Enter. Pobieranie się rozpoczęło. Są 10 odcinki. Wybrany odcinek to przejściowe problemy czy groźba rozłamów po... Pobieram odcinek. Twoje podcasty zostały pobrane.
1: I co? Cisza?
0: W oczekiwaniu na przejściowe problemy czy groźba. 31 bieg piastów przeszedł do... Sejm kończy pracę. Zabić gazetą. Cudze chwalicie swego nie... Akcyza za... Zabić gazetą. Romuald Szeremietiew. Fizycznie nie, ale politycznie na pewno tak. I zostałem zabity przede wszystkim w tym, co jest ważne dla osoby takiej jak ja, która sprawowała pewne funkcje i żeby je sprawować, musi się cieszyć zaufaniem publicznym. Klawisz Escape. Masz 3 podcastów. Wybrano Polskie Radio, 1, z kraju i ze Polskie Radio, klawisz Escape. Menu pod... Naciśnij 2, aby usunąć stary. Naciśnij 3, aby dodać nowy pod... Naciśnij 4, aby dodać podcast z listy przykł... Naciśnij 9, aby zmienić ustaw... Naciśnij 1, aby pobrać, posłuchać... 1. Masz... Polskie Radio, 3, powrót... Polskie Radio, 1,
1: nie udało się tego posłuchać, tylko
0: pobieram
1: pobrać.
0: Listę najnowszych odcinków. Proszę czekać. Są 10, powrót, i co dalej z akcyza, cudzech, zabić gaz, Sejm kończy, 31 bieg piast, przejściowe problemy, czy groźba, klawisz
1: Enter, czym byłem.
0: Wybierz
1: dział, co tu mamy?
0: Odtwórz ten odcinek,
1: o, aha,
0: skopiuj ten odcinek do odtwarzacza MP3,
1: skoro on już jest
0: do listy odcinków.
1: Pobrany,
0: powrót,
1: to tak trochę podobnie jak w Klango, możemy go skopiować na urządzenie przenośne i
0: odtworzyć ten odcinek, klawisz Enter, odtwarzaj,
2: Słuchają Państwo magazynu Z kraju ze świata. Czy Platformie Obywatelskiej grozi rozłam? Już za 3 dni w Gliwicach planowana jest konferencja programowa, na której obecni będą m.in. Jan Rokita i Andrzej Olechowski, a ma zabraknąć Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny.
0: Zatrzymaj.
1: No i w ten sposób się dowiedziałem, że Dolphin Guide ma zasubskrybowane jakieś po prostu bardzo archiwalne podcasty sprzed ponad 2 lat, gdy premierem jeszcze był Jarosław Kaczyński. Ale dalej widzimy, że jest możliwe słuchanie podcastów, ich ściąganie oraz potem kopiowanie albo na urządzenie przenośne, albo odtwarzanie. Odtwarzanie ma miejsce w taki sam sposób, jak odtwarzaliśmy zwykłą MP3, korzystając z opcji 6 w menu głównym, czyli z odtwarzacza plików MP3.
0: Klawisz Escape.
1: Przejdziemy teraz jeszcze do menu tego opcji dodatkowych. Wyjdziemy.
0: Klawisz Escape.
1: Trzeba ileś razy Escape naciskać.
0: Klawisz Escape. Dodatkowe opcje. Naciśnij 2, aby posłuchać. Naciśnij 3, aby nagrać płytę CD lub DVD lub zamienić plik.
1: Aha, tylko zobaczymy, co jeszcze mamy w tym nagrywaniu płyt.
0: Odtwarzaj nagraj płytę CD. Naciśnij 1, aby nagrać nową płytę. Naciśnij 2, aby zamienić pliki z płyty CD na pliki MP3. Naciśnij Escape, aby powrócić do poprzedniej.
1: Wychodzimy.
0: Klawisz Escape. Dodatkowe opcje. Naciśnij 2, aby posłuchać. Naciśnij 4, aby umożliwić wykonywanie połączeń telefonicznych przez internet. 4. Menu Skype. Naciśnij 1, aby zadzwonić do innego użytkownika Skype. Naciśnij 2, aby zadzwonić na zwykły numer telefonu przez. Naciśnij 8, aby włączyć lub wyłączyć Skype. Program Skype.
1: Dziwną rzeczą, którą zaobserwowałem, jest to, że nie bardzo program odczytuje naszą listę kontaktów, którą mamy w Skype. Owszem, umożliwia nam wpisanie z klawiatury nazwy użytkownika Skype, umożliwia nam wpisanie czyjegoś numeru telefonu, jakbyśmy ze Skype Out mieli korzystać. Natomiast nie udało mi się w żaden sposób wyświetlić listy osób z mojej listy kontaktów programu Skype. No to nie jest korzystna wiadomość, ale przypuszczalnie zostanie to zmienione w jakichś poprawkach do pakietu Dolphin Guide, które zresztą po testach zgłoszę. Wychodzimy ze Skype'a.
0: Klawisz Escape. Dodatkowe opcje. Naciśnij 5, aby odtworzyć płytę DVD. Naciśnij.
1: Zobaczymy te płyty DVD jeszcze, co tu możemy robić.
0: Płytę DVD. Naciśnij 1, aby odtworzyć płytę DVD. Naciśnij 2, aby wyświetlić dostępne opcje płyty DVD i wybrać poszczególne utwory, ścieżki dźwiękowe lub napisy. Naciśnij 3, aby odtworzyć wybrany plik filmowy. Naciśnij klawisz Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.
1: Opcje tu wydają się raczej takie przystępnie opisane. Myślę, że nie muszę tutaj nic tłumaczyć.
0: Klawisz Escape. Menu główne, więcej opcji. Naciśnij.
1: Jeszcze zobaczymy radio internetowe.
0: Aby skorzystać z Tezaurusa. Naciśnij Escape, naciśnij 9, aby wejść do menu dodatków programu. 9. Dodatkowe, naciśnij 2, aby posłuchać internetowej stacji. 2. Pobieram listę dostępnych stacji radiowych. Proszę czekać. Są 58 stacje radiowe. Użyj klawisz strzałka w dół i strzałka w górę, aby wybrać inną stację radiową. 80s i Italo Disco, ballady rockowe, Biesiada, blues, bossa nova. Dodaj World Music Power. Dodaj stację radiową.
1: Na końcu, jakbyśmy end nacisnęli, jest opcja dodaj stację radiową.
0: Powrót World Music w rytmie red, tylko polskie przeboje. Trzeci program polskiego Top Hits Shanty.
1: Dobrze, weźmiemy trzeci program. Enter.
0: Klawisz Enter. Odtwarz.
3: Ale to się nauczysz. Będzie zastępowy jak nic, prawda? Filip, to jeszcze wpadniesz później? To na razie idź, otwórz tę szafkę, bo tato czeka. Bad for Lashes, Daniel 2 w dół na 40.
0: Odtwarzaj.
1: I co tu mamy za opcje?
0: Przerwa.
1: Takie same jak takie same mamy opcje, jak mieliśmy przedtem, bo możemy.
0: Zatrzymaj. Przeskoczy do głośniej. Ciszej. Powrót.
1: Powrót.
0: Klawisz Enter. Powrót. Są 58 stacji radiowe. Użyj klawisz strzałka w dół i strzałka w górę, aby wybrać inną stację radiową, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować. Wybrano trzeci program polskiego radia. Tylko polskie przeboje. Trzeci program Top Hits S. Shanty. Klawisz Escape. Czy kontynuować odtwarzanie radia? Naciśnij 1, aby przerwać odtwarzanie radia. 1. Dodatkowe opcje.
1: Przerwaliśmy, czyli widać radio również działa. I tak się mniej więcej przedstawia pakiet Dolphin Guide. Na początku tego podcastu, w jego pierwszej części większej, starałem się bardziej szczegółowo omówić podstawowe opcje, takie jak skanowanie, jak edycja tekstu, pokazać funkcjonalność książki adresowej i kalendarza. Potem im bliżej końca, tym mniej szczegółowo omawiałem poszczególne opcje, co wynikało z tego, żeby podcast po pierwsze nie był za długi, tak naprawdę gdyby kompleksowo chcieć wszystko omawiać, trzeba by zrobić cały cykl właściwie podcastów na temat programu Dolphin Guide. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, istota obsługi guida sprowadza się do cyferek, do nawigowania klawiszami kursora, do słuchania tego, co nam program mówi i postępowania zgodnie ze wskazówkami programu, opisu menu oraz tego, co zostało zawarte w pomocy. Podejrzewam, że osoby, które posiadają program udźwiękawiający komputer, raczej nie skuszą się na pakiet Dolphin Guide, ale trzeba przyznać, że w cenie tych około 2000 otrzymujemy całkiem funkcjonalny program. Może nie dla użytkowników zaawansowanych, którzy są przyzwyczajeni do jednak innej pracy z komputerem, no ale dla osoby początkującej albo nie mogącej, nie umiejącej korzystać z Windowsa, jest to jakaś alternatywa. Z jednej strony taką alternatywą darmową i trochę nastawioną na inne rzeczy, bo na serwisy społecznościowe i na multimedia jest platforma Klango. Tutaj mamy coś innego, mamy płatny program Dolphin Guide, swoistą nakładkę na system operacyjny Windows, gdzie w jednym oknie mamy dostęp właściwie do wszystkiego, bo i do internetu, i do multimediów, i do skanowania, i do edycji tekstu, i do możliwości odtwarzania, nagrywania płyt CD, DVD, płyt filmowych, i do komunikacji tekstowej poprzez Windows Messenger oraz dźwiękowej poprzez Skype. Nigdzie w tej komunikacji Skype nie znalazłem możliwości czatowania tekstowego, pisania tekstowego poprzez komunikator Skype. Wychodzi więc na to, że takiej możliwości nie ma. Również mamy możliwość słuchania stacji radiowych oraz podcastów i skorzystania z kalkulatora oraz takiego prostego menadżera finansowego, gdzie wpisujemy swoje wydatki w takich harmonogramach, które sobie tworzymy. Program, jak słyszeliśmy, jest dobrze spolszczony, pomoc jest po polsku, menu programu jest po polsku, synteza RealSpeak Agata jest taka, jaka jest, ona inna nie będzie i nic z tym nie możemy właściwie zrobić, ale myślę, że wszystko jest mniej więcej zrozumiałe.
0: Klawisz Escape. Menu główne. Więcej opcji. Klawisz Escape. Menu główne. Klawisz Escape. Zamknij menu. Naciśnij 2, aby zamknąć program Guide i powrócić do pulpitu Windows.
1: Aby zamknąć program Dolphin Guide, naciskamy klawisz Escape i wybieramy opcję 2. Opcja 1 spowoduje nam, że Dolphin Guide zostanie wyłączony i komputer również zostanie wyłączony, no ale tego nie chcemy. Naciskamy więc na opcji 2.
0: Naciśnij 2, aby zamknąć
1: klawisz
0: program
1: Enter.
0: Guide. 2. Do widzenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Żak. Zapraszam na drugą część wprowadzenia do programu JOS. Dzisiaj odcinek zdecydowanie dłuższy, ponieważ więcej elementów jest do omówienia. Rozpoczniemy od menedżera syntezatorów mowy i Braille'a oraz dodawania sprzętowego syntezatora mowy Apollo 2. Wstępnie pokażę okno podstawowe ustawienia głosu i tworzenie profilu z profilu fabrycznego tuż po dodaniu syntezatora mowy, a następnie zademonstruję tworzenie profilu głosowego dla syntezatorów SAPI 4 i SAPI 5 oraz dodawanie syntezatorów SAPI 4, wykrywanie ich w programie JAWS, ponieważ domyślnie nie są one widoczne. W dalszej części omówię krótko i opiszę menedżer klawiatury programu JAWS oraz menedżer słownika, a na koniec opowiem trochę o kursorach JAWS, czyli kursorach, jakich używa program JAWS, aby ułatwić użytkownikowi działanie na systemie operacyjnym Windows i pracę z nim. Rozpocznijmy od menedżera syntezatorów mowy i Braille'a i dodawania sprzętowego syntezatora mowy, w moim przypadku Apollo 2. Zakładam, że wszystkie kroki związane z instalacją przejściówki z właściwym sterownikiem zostały już wykonane. Przejściówka jest podłączona do komputera. Teraz tylko należy wykonać odpowiednie kroki, aby dodać ją do programu JAWS. Aby sprawdzić numer portu, pod jakim jest przejściówka, numer portu COM, należy otworzyć menedżer urządzeń systemu Windows. Ja używam systemu Windows 7 Professional, więc zrobię to w ten sposób.
0: Menu, pole wyszukiwania, pole edycyjne.
5: Otwieram menu Start. Wpisuję słowo menedżer.
0: M-E-N-E-D-Z-E-R, spacja, U, menedżer urządzeń. Enter, zamykam menu. Menedżer urządzeń na komputerze lokalnym. Drzewo, menedżer urządzeń na komputerze lokalnym. 1 z 1. Tab, drzewo, Kamil, laptop otwarty, elementów 20.
5: Cóż ja zrobiłem? Otworzyłem menu Start klawiszem Windows, czyli klawiszem po lewej stronie lewego klawisza Alt. Wpisałem słowo menedżer, ale że to nie był jeszcze w wynikach menedżer urządzeń, dopisałem więc spację, dopisałem literkę U i wynikiem od razu pod kursorem był menedżer urządzeń. Wcisnąłem więc klawisz Enter, otworzył się w tej chwili menedżer urządzeń. Wcisnąłem klawisz tabulatora, ponieważ aby chodzić poprawnie po tym drzewie, należy wcisnąć klawisz tabulatora. Tak jest od systemu Windows XP, nie wiem, to jakaś dziwna przypadłość tego programu. I szukam przejściówki na liście urządzeń w moim systemie. Przechodzę do grupy porty COM i LPT.
0: Poziom 1. Baterie zamknięte. Bluetooth, karty graf, kart, klawiatur, komput, kontroler, modem, monitor, mysz i porty COM i LPT zamknięty.
5: Rozwijam.
0: Porty COM i LPT otwarty. Elementów 18.
5: Po drzewie chodzi się strzałkami. W lewo zwija się daną gałąź, w prawo rozwija. Ponieważ znam już moją przejściówkę, wybieram ją z tego drzewa, naciskając literę U.
0: U, poziom 2, USB, serial CH, 340, COM 2, 18 z 18.
5: COM 2, taki numer ma port mojej przejściówki, jaka jest ustawiona w systemie. Czyli mam informację, która jest potrzebna, gdzie jest podłączony Apollo dla programu czasu. Zamykam więc menedżer urządzeń systemu Windows.
0: Alt F4.
5: Wciskam Insert J, aby otworzyć okno JAWS-a.
0: JAWS, okno dialogowe, F1, pomoc, numer seryjny.
5: A teraz z menu narzędzia wybieram menedżer syntezatorów i Braille'a. Wciskam Alt N.
0: Altem, menu, narzędzia menu, JAWS, tandem pod menu, T, narzędzie scalania, E, menedżer syntezatorów i Braille'a, B. Enter, zamykam menu, JAWS, menedżer syntezatorów i Braille'a, okno dialogowe. Ta lista zawiera wszystkie obecnie zainstalowane syntezatory i monitory Braille'owskie. Aby dodać lub usunąć urządzenia z listy, wybierz przycisk dodaj, usuń lub zmień urządzenia. T1 drzewo, syntezatory mowy zamknięty, 1 z 2.
5: Otworzyło się okno menedżera syntezatorów i Braille'a. Domyślnie kursor umieszczony jest na drzewie. Na drzewie są dwie grupy, a ściślej rzecz ujmując dwie gałęzie, a każda z nich to dana grupa urządzeń. Jedna z nich to syntezatory mowy, a druga to monitory brajlowskie. Zaprezentuję teraz, co jest domyślnie zainstalowane w programie JAWS po jego zainstalowaniu fabrycznym.
0: Syntezatory mowy otwarte, elementów 6, poziom 1, Eloquence Software 1 z 6.
5: Eloquence jest domyślny. Niestety nie ma syntezatora mowy Eloquence w języku polskim, nad czym ubolewam ja i wielu użytkowników zarówno JAWS-a, jak i Windowsa.
0: SAPI 5.
5: SAPI 5 jest domyślny. Trudno zresztą, żeby nie był, skoro większość dzisiejszych popularnych syntezatorów mowy oparta jest na Microsoft Speech API version 5. Na przykład Agata jest dostępna w SAPI 5, zarówno w wersji 8 kHz, jak i ta nowa 22 kHz. Natomiast RealSpeak Solo Direct jest dostępny dopiero od wersji JAWS 10. Windows się od 7.5.4.1.
0: RealSpeak Solo Direct.
5: I RealSpeak Solo Direct jest domyślny. U mnie są jeszcze trzy elementy, ponieważ program ma skonfigurowany mój prywatny profil, na którym pracuję. Teraz pracuję na profilu, który utworzyłem specjalnie, aby zademonstrować funkcje i po kolei konfigurację programu JOS, ale w menedżerze syntezatorów mowy i Braille'a widać inne elementy. Co jest w monitorach Braille'owskich?
0: Monitory Braille'owskie otwarte. Elementów 2.
5: U mnie są dwa elementy, domyślnie jest jeden.
0: Poziom 1. Brak monitora. 1 z 2.
5: No, brak monitora to też poniekąd jest sterownik.
0: PacMate Display domyślny.
5: PacMate Display domyślny. On jest u mnie. Ponieważ ja już PacMate'a używam z moim laptopem. Z komputerem stacjonarnym również. Co jest w oknie głównym menedżera syntezatorów mowy i Braille'a?
0: Tab. Edycyjne do odczytu typ Braille, nazwa FSBRL, pełna nazwa PacMate Display portu, SB, kod portu sterownik FSBRL, informacja o sterowniku, Alt plusu.
5: To są informacje o urządzeniu, które zostało wybrane na drzewie.
0: Tab, dodaj, usuń lub zmień urządzenia, kropka, kropka, kropka, przycisk, Alt plus D.
5: Tym przyciskiem włączamy i wyłączamy obsługę sterowników dla poszczególnych syntezatorów mowy i monitorów Braille'owskich.
0: Tab, zamknij przycisk, Alt plus K.
5: A ten przycisk zamyka okno.
0: Shift Tab, dodaj, usuń lub zmień urządzenia, kropka, kropka, kropka, przycisk, Alt plus D.
5: Będę jeszcze w tych pierwszych odcinkach przypominał czasami w ważnych momentach funkcję pomocy kontekstowej JOS.
0: Naciśnij spację, aby uaktywnić ten przycisk.
5: To jest pomoc kontekstowa dla kontrolki typu przycisk. Można usłyszeć taką pomoc na każdym przycisku, w każdym programie, który nie ma specjalnego skryptu, tak jak na przykład główne okno programu JOS. Program Word, Outlook czy Winamp na przykład.
0: Escape. Dodaj, usuń lub zmień urządzenia, kropka, kropka, kropka, przycisk.
5: Dodawanie sprzętowego syntezatora mowy Apollo 2. Wciskam przycisk dodaj, zmień lub usuń.
0: Spacja. Wybierz typ urządzenia, okno dialogowe. Wybierz typ urządzenia, które chcesz dodać, edytować lub zmienić. Syntezatory mowy, przycisk opcji zaznaczone. 1 z 2, Alt plus S.
5: Oczywiście, syntezatory mowy, przycisk opcji zaznaczone, ponieważ tą kategorią urządzeń będę się zajmować.
0: Tab. Dalej przycisk, Alt plus D.
5: Przycisk dalej.
0: Spacja. Wybierz syntezator, który chcesz dodać lub zmienić. Wybierz komponenty, okno dialogowe. Wybierz syntezator, który chcesz dodać lub zmienić. List 1 lista. Real Speaxology Reds zaznaczone. 1 z 11.
5: Tutaj w JOS ma wbudowanych 11 sterowników. Te, które są zaznaczone, tak jak Release Pixel Direct, są już włączone.
0: Akcent external niezaznaczone.
5: Accent external niezaznaczony, ponieważ ja nie mam tego syntezatora mowy.
0: Apollo 2 zaznaczone.
5: Apollo 2 zaznaczone, ponieważ ja już go mam. Dobrze, Apollo 2 jest już zaznaczony. Gdyby był niezaznaczony...
0: O, spacja, niezaznaczone.
5: To teraz musiałbym to pole wyboru zaznaczyć.
0: Spacja, zaznaczone. Tab, edycyjne do odczytu PH is external synthesizer connect stroke H serial port. Alt plus O.
5: This external synthesizer connects through a serial port. To jest informacja w języku angielskim. Informacja pochodzi z pliku sterownika, więc trudno, żeby była po polsku. Informacja dosyć lakoniczna, że ten syntezator komunikuje się z programem JOS poprzez port szeregowy, port serial.
0: Tab, wstecz, przycisk, tab, dalej, przycisk,
5: dalej.
0: Alt plus D. Spacja, ustaw opcję syntezatora Apollo 2, ustaw opcję urządzenia, okno dialogowe, ustaw opcję syntezatora Apollo 2, wybierz port wyjściowy, pole edycyjne kombi, COM 2, 1 z 19, Alt plus.
5: U mnie jest już wybrany port COM2, jest to pole edycyjne kombi. Co to znaczy? To znaczy, że możemy to pole czytać strzałkami lewo-prawo.
0: COM2 puste.
5: Możemy ten
0: 2 puste.
5: Dwa skasować i zostawić sam napis COM.
0: COM.
5: Wpisać na przykład 13.
0: COM 13.
5: Ale możemy też to wybrać.
0: COM 13, COM 12, COM 11.
5: Strzałką w górę.
0: COM 2, 1 z 19.
5: COM 2, tak.
0: Tab, wstecz, tab, zakończ, przycisk, spacja, dodaj, usuń lub zmień urządzenie, dodaj, tab, zamknij przycisk, Alt plus K.
5: Zamknij przycisk. Syntezator jest włączony, jest dodany, a zatem zamknij.
0: Enter, JOS, okno dialogowe.
5: Kiedy pierwszy raz syntezator jest dodawany do danego komputera, do danego programu JOS, do danej instalacji, profil zostanie utworzony domyślnie i będzie można ten profil wybrać skrótem Ctrl-Insert-S.
0: Wybierz profil A, Apollo 2 fabryczny.
5: O! Ale to będzie profil fabryczny.
0: A.
5: To będzie profil fabryczny, ponieważ nie ma już innego, który działa w ten sposób. Syntezator jest daleko dosyć od moich mikrofonów, więc może być go słychać niezbyt wyraźnie. Jak słyszymy, ustawienia nie są zbyt przyjazne. W związku z tym należałoby jakoś własny profil stworzyć. Pokażę dwa sposoby tworzenia profilu głosowego. Tworzy się je w tym samym oknie, natomiast inna jest droga dojścia do tego okna. Ja teraz pokażę tworzenie profilu na podstawie tego, który już istnieje, profilu fabrycznego Apollo 2. Otwieram menu opcje. Mam nadzieję, że to będzie wyraźnie słychać. Jeżeli nie, to będę mówił, powtarzał, co się dzieje. Opcje. O. Głosy pod menu. Ustawienia głosu, bo to okno nas interesuje. Skąd te zmiany głosu? Są różne rodzaje komunikatów w programie JAWS, na które są przewidziane różne typy głosów. Będę o tym opowiadał w szczegółach za chwilę. Na razie zajmijmy się podstawową konfiguracją profilu, żeby z tym się dość dobrze pracowało. Syntezator język Polish. Oczywiście, że język polski, bo dlaczego nie? Wykryj syntezatory SAPI 4, to też będę pokazywał jeszcze później. O, głos dostosuj pole kombi. Wszystkie konteksty. Na razie zajmijmy się dostosowaniem wszystkich kontekstów. Różne głosy dla różnych elementów będę opisywał później i przy okazji opisywał porównanie, co jest tego odpowiednikiem w programie Windows Eyes. Tempo jest troszeczkę wolne. Ja nacisnę raz strzałkę w prawo. Drugi raz. To tempo może być za szybkie dla mniej zaawansowanych użytkowników. Zmniejszę więc je do 62%. Domyślnie zawsze, nie wiem dlaczego, natomiast nie jest to zbyt przyjemne. Interpunkcja ustawiana jest na więcej. Moim zdaniem powinno być domyślnie na nieco. Głos lektor. Co to jest lektor? W przypadku syntezatora mowy Apollo 2 jest to 6 głosów. W zasadzie bardzo podobnych do siebie, aczkolwiek różniących się pewnymi detalami. Ja po tych głosach poprzechodzę. Pierwszy domyślny jest John. Drugi Henry. Jak słychać? Sydney jest łagodniejszy. Ma mniej tego środka i tego basu. Susan, no to głos żeński, natomiast w tej chwili obniżony do poziomu tych formantów męskich, więc go słychać śmiesznie. Ja to zmienię mu wysokość. O. Susan, Karol i Laura. Wrócimy do Johna, on jest najsensowniejszym głosem do takiej normalnej pracy. Wysokość. Ja tą wysokość nieco zwiększę. Głośność zwiększyłem do maksymalnego poziomu. Co to jest procent zmiany tempa literowania? Procent zmiany tempa literowania to literowanie wyrazów w tempie o na przykład 20% mniejszym niż tempo domyślne pracy i czytania. Jeśli użyjemy skryptu do literowania, na przykład tutaj. O właśnie. Ten głos się zwiększył, bo tam jest jeszcze dla wielkich liter później następne pole. Za chwilę będę o nim mówił. Literuję w ten sposób z taką szybkością. No ta szybkość jest dobra. Dlatego, że minus 20 to dosyć mocne zwolnienie. Procent zmiany tonu wielkich liter. Ja to proponuję zmniejszyć do zera. Skasować tą dwójkę klawiszem backspace. Ustawić się na kursor na zerze i skasować to backspace'em. Dlaczego? Otóż już mówię, dlaczego lepiej korzystać ze schematu oznajmiania, o których będzie mowa przy okazji omawiania centrum ustawień. Otóż są różne syntezatory mowy i sterowniki są dla nich dopracowane w sposób różny. Na przykład Apollo 2 ma bardzo dobry sterownik w JOSie z jednym wyjątkiem. Jeżeli raz wejdzie na wysokie tony, będzie cały czas ta wysokość podwyższona. Na przykład jeżeli przeliterujemy wyraz, który ma pierwszą wielką literę, a drugą i pozostałe mniejsze, to on i tak przeliteruje wszystkie na wysokim, podwyższonym głosie. Dlatego warto na przykład korzystać ze słowa wielkie, ze schematu oznajmiania, niż tutaj z podwyższenia głosu. Jeżeli ktoś korzysta z leadboarda bądź speaka 2 lub 3, jak najbardziej może sobie tutaj tą procentowość dostosować. Jeżeli korzysta ktoś z syntoka w wersji 1.5 lub 1.6 i nie używa najwyższego tempa, wysokości i głosu, to też może to regulować. Natomiast pozostałym używającym Agaty, Apolla, Ani i wszystkich tych syntezatorów, które po prostu nie mają regulacji wysokości, polecam jednak ustawienie tej wartości na 0 i regulowanie, oznajmianie wielkich liter poprzez schemat mowy i dźwięków. Wracamy do konfiguracji profilu dla Apollo 2. Przycisk zapisz jako. I teraz co to jest zapisz jako? Insert F1 nacisnę.
6: Wybierz ten przycisk, aby zapisać bieżące ustawienia indywidualne głosu na poczęść profilu głosowego. Wprowadź maszę dla twojego profilu głosowego i wybierz istniejący profil z listy. Jeżeli wybierzesz istniejący profil, podciśnięci łok zostanie on zastąpiony nowymi ustawieniami. Aby zamknąć to okno, naciśnij jeszcze AP.
5: Program JOS powiedział tutaj bardzo ważną rzecz w tym komunikacie pomocy kontekstowej Insert F1. A mianowicie co? Jeżeli wcześniej profil został utworzony już przez użytkownika i teraz nazwiemy go tak samo jak ten profil, który już wcześniej był utworzony, to nowe ustawienia zastąpią ustawienia poprzedniego profilu. Nawet gdyby to był inny syntezator, inne tempo głosu, nieważne. Nazwa zostanie zmieniona i zostaną zastąpione wszystkie ustawienia pod nazwą danego profilu. Natomiast tutaj mamy przypadek szczególny, ponieważ rozpocząłem od ustawień na podstawie profilu fabrycznego. Co się dzieje, kiedy modyfikujemy ustawienia na podstawie profilu fabrycznego? Profil fabryczny, który umieszczony jest w ustawieniach współdzielonych programu JOS, ustawieniach domyślnych, tych, które przechowywane są w folderze instalacyjnym JOS-a i udostępniane użytkownikom do przyszłych ewentualnych modyfikacji, natomiast samych ustawień współdzielonych nie możemy zmodyfikować. To co to oznacza? Oznacza to, że profil fabryczny nadal będzie dostępny, natomiast gdy nazwa Apollo 2 pozostanie, zniknie słowo fabryczny i zniknie z listy profil fabryczny. Zostanie on zastąpiony w ustawieniach użytkownika profilem użytkownika. Chociaż jeżeli profil zostanie usunięty, to nadal fabryczny będzie dostępny. Wciskam więc przycisk zapisz jako.
6: Zapisz jako stacja. Zapisz profil głosowy okno dialogowe. Nasza profil głosowego pole edycyjny kombi Apollo 2.
5: Apollo 2. Nie będziemy tutaj wymyślać dziwnych nazw. OK, przycisk. Czy ja chcę? Nie chcę. Dlatego, że będę wracał jednak do syntezatora RealSpeak Solo. To jest tylko demonstracja, jak dodać syntezator mowy Apollo 2 i jak go tu używać. Nie chcę. I teraz, jak możecie się przekonać, Apollo 2 jest już utworzony. Zastosuj przycisk. I teraz pomiędzy przyciskiem zapisz jako, a polem edycyjnym procentowa różnica tonu dla wielkich liter pojawił się przycisk OK. Więc go wciskam. Wrócę w tej chwili do syntezatora RealSpeak Solo Direct Agata. Aby to zrobić, naciskam Ctrl Insert S. RealSpeak Solo Direct.
0: Close okno dialogowe. F1 pomoc. Numer seryjny 439310.
5: Dodawanie syntezatorów SAPI 4 do programu JOS. Ponownie wróciłem do okna programu JOS. A więc teraz pora przystąpić do dodawania innych syntezatorów, których nie dodaje się przez menedżer syntezatorów mowy i Braille'a, ani nie są one domyślnie widziane pod SAPI 5, ani pod bezpośrednim sterownikiem Direct. A więc chodzi o syntezatory SAPI 4. Na przykład stary Syntok 1.6, który ja mam, oraz Readboard, to znaczy Speak w wersji 2. Otóż otwieramy menu opcje w oknie JAWS.
0: JAWS, okno dialogowe, Alto, menu, opcje menu, głosy pod menu, ustawienia głosu, kropka, kropka, kropka, U.
5: I okno ustawienia głosu.
0: Enter, zamykam menu, ustawienia głosu, okno dialogowe, profil, nazwa pole kombi, Real Speak Solo Direct 5.6, Alt plus P.
5: Mamy tu 6 profili, 3 fabryczne i 2 zmodyfikowane.
0: Tab, profil, usuń przycisk, tab, syntezator, język, pole kombi, polisz, tab, syntezator, wykryj syntezatory SAPI 4, kropka, kropka, kropka, przycisk.
5: Wykryj syntezatory SAPI 4, ten przycisk nas w tej chwili interesuje. Insert F1 nacisnę, żeby sprawdzić pomoc kontekstową.
0: Wybierz ten przycisk, aby wyszukać inne współpracujące syntezatory zainstalowane na komputerze. Po zlokalizowaniu wszystkich kompatybilnych syntezatorów pojawi się okno dialogowe, uaktualnij listę syntezatorów. Aby zamknąć to okno, naciśnij SCP. Escape. Wykryj syntezator, spacja, aktualizuj listę syntezatorów, okno dialogowe. Dostępne syntezatory SAPI 4, lista wielokrotnego wyboru, niezaznaczone Infovox Desktop Pro, 1/3.
5: Dostępne syntezatory SAPI 4. Co to znaczy? To są syntezatory, które są dostępne i które mogę uaktywnić w programie JAWS. Powiedzmy, że chcę dodać do JAWS-a tylko 2 z 3 syntezatorów. Nie chcę dodawać Infovox Desktop.
0: Niezaznaczone Readboard dla Windows.
5: Ale chcę dodać Readboarda.
0: Spacja, Readboard dla... Niezaznaczone Syntalk syntezermowy.
5: I chcę dodać Syntoka.
0: Spacja, Syntalk syntezermowy.
5: Co jest w tym oknie? Lista dostępne syntezatory, Insert F1.
0: Na tej liście wielokrotnego wyboru możesz zaznaczyć wiele elementów położonych obok siebie. Przytrzymaj klawisz SH i następnie przemieszczaj się używając strzałek w górę lub w dół, aby zaznaczyć wiele elementów nieleżących obok siebie. Podczas przemieszczania się strzałkami przytrzymaj C, T, R, L i naciskaj spację, aby zaznaczyć każdy element. Aby zamknąć to okno, naciśnij SCP. Escape.
5: To jest, jak słyszymy, ogólna dostępne pomoc dla list wielokrotnego wyboru.
0: Tab, dodaj wszystkie przycisk. Alt plus, Readboard dla...
5: Przycisk dodaj wszystkie nas nie interesuje, bo dodałby nam również Infovox Desktop Pro.
0: Tab, dodaj przycisk. Alt plus.
5: Przyciskam przycisk dodaj.
0: Spacja.
5: Przycisk dodaj dodaje tylko te, które oznaczyłem spacją na liście dostępnych syntezatorów.
0: Tab, usuń przycisk.
5: Usunie również te, które zaznaczę na liście już zainstalowanych.
0: Tab, usuń wszystkie przycisk.
5: Usunie wszystkie z tej listy, które już będą zainstalowane.
0: Tab, zainstalowane syntezatory SAPI 4, lista wielokrotnego wyboru, niezaznaczone Readboard dla Windows 1/2. Tab, ok, przycisk, a tab, anu, tab, dostęp, shift, tab, ok, przycisk, spacja, ustawienia głosu, okno dialogowe, syntezator, wykryj syntezatory SAPI 4, kropka, kropka, kropka, przycisk.
5: Teraz wrócę do pola kombi profil.
0: Shift, tab, syntezator, jest, shift, tab, profil, usun, przycisk, shift, tab, profil, nazwa pole kombi, Real Speak Solo Direct 5.6, alt plus P.
5: Profili jest 6.
0: SAPI 5, myślnik, lewy nawias, fabryczny.
7: Eloquent.
0: Real Speak Solo, Real Speak Solo Direct. Shift tab, anuluj przycisk. Shift tab, zastosuj przycisk. Alt, spacja, profil, tab, shift tab, profil, nazwa pole kombi. Real Speak Solo Direct 5.6. Alt, shift tab, zastos, shift tab, zapisz, shift tab, ok, shift tab, głup tab, ok, przycisk. JAWS, okno.
5: I jest tak, jak właśnie myślałem. Trzeba zrestartować program JAWS.
0: Alt F4, zamknij JAWS, okno dialogowe.
5: Jak najlepiej uruchamiać program JAWS? Dla początkujących użytkowników są 2 wyjścia. Albo utworzyć skrót klawiszowy, albo najprościej otworzyć okno uruchom wciskając Windows R, wpisać bez odstępów JAWS12, JAWS12 i wcisnąć Enter.
0: JAWS dla Windows gotowy, przycisk Start. JAWS, okno dialogowe.
5: Po otwarciu JAWS-a ponownym sprawdzamy, czy jest już profil Syntoka lub Readboarda.
0: Wybierz profil głosowy, okno dialogowe, domyślny pole kombi, Real Speak Solo Direct 3.6.
5: Dlaczego tu jest również 6 profili, nawet po dodaniu syntezatorów SAPI 4? Ano dlatego, że w oknie ustawienia głosu zawsze widoczne są również profile fabryczne, czyli Eloquence fabryczny, Real Speak Solo Direct fabryczny, Apollo 2 fabryczny i tak dalej. Dlatego w oknie ustawienia głosu w tym momencie będzie tych profili więcej niż 6. Natomiast tutaj w oknie wybierz profil głosowy jest ich w tej chwili właśnie 6.
0: And Syntalk syntezermowy.
5: Jest profil Syntoka, jak słyszymy, możemy się na niego przełączyć przez Ctrl Insert S, a więc robię to w tej chwili.
7: JAWS, okno dialogowe,
5: mówi to bardzo wolno. Dostosujmy nieco ten profil.
7: Alt to menu odgłosy, ustawienia głosu, enter, zamykam menu, ustawienia głosu, okno dialogowe, profil, nazwa, dwukropek, pole, kombi, syntap, profil, usuń, przycisk, tab, syntezator, nazwa, dwukropek, pole, kombi, syntal, tab, syntezator, język, tab, syntezator, wykryj, tab, głos, dostosuj, dwukropek, pole, kombi, wszystkie konteksty, 1/6, alt, plus, G.
5: Na razie dostosowujemy wszystkie konteksty. O pozostałych kontekstach będę mówił później.
7: Tak, głos tempo 2.81, suwak poziomy 2 dżent.
5: Zrobię OK. Tak. W ten sposób dodaje się syntezatory SAPI 4. I teraz szczegółowe tworzenie profilu pod na przykład konkretną aplikację. Otóż program JAWS w wersji od 10, w 11 i 12 zostało to udoskonalone, w 13 jest kontynuowane. Zamiast po prostu wyboru syntezatora ma profile głosowe. Profile głosowe tworzy się pojedynczo. Nie ma tak jak w dawniejszych ustawieniach, że z danej aplikacji przechodziło się do opcji JAWS-a, ustawiało się na przycisku opcji modyfikowanie głosu dla aplikacji, a wartości były zapisywane w pliku konfiguracyjnym. Teraz tworzy się profile. Profile dostępne są wszędzie, dla każdego programu, a jeżeli zmienimy na przykład dla danej aplikacji innego głosu, będziemy używać niż domyślny z innymi parametrami i tak dalej, to po prostu w pliku konfiguracji aplikacji zapisana jest informacja, jaki będzie używany profil. Dlatego proponuję utworzenie na przykład profilu na przykład Word edycja albo notatnik książki, czy po prostu Agata książki, albo Agata edycja, albo nie wiem, SAPI 5, Agata, książki. Tak sobie proponuję nazywać te profile, żeby łatwo było je po pierwsze odnajdować, a po drugie przypisywać do poszczególnych aplikacji. Zauważmy, że na przykład, gdy teraz wcisnę klawisze Ctrl Insert S,
8: wybierz profil głosowy, okno dialogowe, domyślny, pole, kombi, syntank, syntezernowy, 6, alt, plus, D.
5: Domyślny. I teraz
8: dla Explorer, pole, kombi, użyj domyślny, nie.
5: Dla Explorer. To znaczy, że dla okien aplikacji Explorer mógłbym zmienić głos na jakiś inny profil głosowy, tak dokładnie rzecz ujmując.
0: JAWS, okno dialogowe, F1, JAWS.
8: Pulpit folder jest list. Folder. Alt-tab audio reparator 1, alt-tab audio, alt-tab gold, alt-tab JWS, JWS, JWS, wersja 12.0.
5: Dokładnie.
8: Wybierz tab dla audio reparator, pole escape, JWS. Windows and Pulpit folder jest JWS, okno dialogowe, tab dla Windows OS, pole kombi, użyj domyślny, tab OK, przycisk, stacja, JWS.
5: Dokładnie. Dla Explorer, dla Windows OS, zawsze dla aplikacji, która posiadała kursor przed oknem JAWS-a albo przed oknem wybierz profil głosowy, będzie wybierany profil w polu kombi dla aplikacji. To są dwa pola kombi. Pierwsze jest pole kombi domyślne i na nim są wszystkie profile głosowe, a drugie jest pole kombi dla i na nim jest zawsze opcja użyj domyślnej, czy użyj domyślnego i dostępne wszystkie inne profile głosowe. Teraz dla przykładu stworzę profil głosowy dla aplikacji z syntezatorem mowy SAPI 5 z językiem polskim, z głosem lektora Ania Acapella, z przyspieszonym kontekstem głosu klawiatury. Tak, żeby to było wygodne do edycji. Tak dla przykładu stworzę profil głosowy dla aplikacji. Przełączam się na RealSpeak Solo Direct z powrotem.
8: Wybierz profil domyślny, pole kombi, RealSpeak Solo Direct.
0: JAWS, okno dialogowe.
5: Teraz z menu język wybieram polecenie
0: Alt J, menu, język menu, język JAWS pod menu, profile głosowe pod menu, P.
5: Profile głosowe.
0: Domyślny pod menu, dla Windowsa pod menu, L.
5: Tutaj też możemy zmienić profil dla ostatnio uruchomionej aplikacji.
0: Brak mowy, B.
5: Brak mowy.
0: Utwórz nowy, kropka, kropka,
5: utwórz nowy profil.
0: Enter, zamykam menu, ustawienia głosu, okno dialogowe, profil, profil, nazwa, pole kombi, Real Speak Solo Direct 5 z 8.
5: Po kolei. Tutaj wybieramy, na podstawie jakiego profilu chcemy stworzyć nowy profil głosowy. SAPI 5 fabryczny.
0: SAPI 5 myślnik lewy nawias fabryczny prawy nawias. Tab, syntezator, język dwukropek, pole kombi, Polish 1 z 2.
5: Oczywiście, że na podstawie języka polskiego.
0: Tab, syntezator, wykryj syntezatory SAPI 4. Przycisk. Tab, głos dostosuj.

0: Wybieram więc głos.
1: Anię.
0: Wybieram Anię. Cofam się.
2: Shift tab. Głos dostosuj dwukropek. Shift tab. Shift tab. Syntezator język dwukropek. Pole kombi. Polisch. Tab. Syntezator wykryj syntezator SAPI 4. Przycisk. Tab. Głos dostosuj dwukropek. Pole kombi. Wszystkie konteksty.
0: Wszystkie konteksty.
2: Tab. Głos tempo dwukropek 11. Tab.
0: Tempo jest.
2: Głos interpunkcja dwukropek. Pole kombi. Wszystko.
0: Wszystko, bo to będzie profil do edycji w Wordzie.
2: Tab. Głos lektor dwukropek. Tab. Głos wysokość dwukropek 10.
0: Ania nie ma regulacji wysokości.
2: Tab. Głos głośność dwukropek 75. Suwak poziom end. 98%.
0: Głośność.
2: 81%.
0: Powiedzmy 80%.
2: Tab. Głos procent zmiany tempa literowania dwukropek pole edycyjne. Minus 5. 5. Puste.
0: Zwiększmy.
2: 5. 0. Minus 10. Tab. Głos procent zmiany tonu wielkich liter dwukropek pole edycyjne. 0.
0: W przypadku Ani nie ma to znaczenia, ponieważ nie ma wysokości.
2: Tab. Zapisz jako kropka, kropka, kropka przycisk. Alt plus Z.
0: Zapisz jako.
2: Spacja. Zapisz profil głosowy, okno dialogowe. Nazwa profilu głosowego dwukropek pole edycyjne kombi. SAPI 5. 4 z 6. Alt plus N.
0: Oczywiście nie chcę zapisywać go jako SAPI 5, ponieważ inaczej będę miał wtedy kłopot z identyfikacją tego profilu, więc napiszę jego nazwę.
2: 5. W. R. D. Spacja.
0: Word edycja Ania.
2: E. D. Spacja. A. Word edycja Ania. Tab. OK przycisk. Zapisz jako kropka, kropka, kropka przycisk. Alt plus. Utwórz domyślny profil głosowy, okno dialogowe. Czy chcesz uczynić Word edycja Ania domyślnym profilem głosowym? Znak zapytania.
0: Nie.
2: Ustawienia głosu, okno dialogowe. Profil. Profil nazwa pole kombi. Word edycja Ania. 59. Alt
0: tak
2: plus.
0: Jest.
2: Tab. Profil usuń przycisk. Tab. Syntezator język pole. Tab. Syntezator wykryj syntezatory SAPI. Tab. Głos dostosuj pole kombi. Głos kursora. Głos kursora. Głos klawiatury. Tab. Głos tempo 70. Tab. Głos interpunkcja pole kombi. Nieco. 2 z 4. Tab. Głos lektor pole kombi. Adapt. 1 z 1. Więcej. Nieco.
0: Dobrze. A więc jednak zrobiłem błąd. Powinienem albo odpowiedzieć tak, że chcę ustawić ten profil jako domyślny, ponieważ jak widać program ma tu jakiś problem i pomimo tego, że jest ustawiony na modyfikowanie profilu Word edycja Ania, to nadal mówi nam domyślna nasza Agata. Jest tu sprzeczność najwidoczniej. Tak więc polecam albo odpowiadać tak na ustawienie jako domyślny, przecież w każdej chwili i tak można to zmienić przy ustawianiu profilu. Albo nie, anulowanie tego okna, albo wciśnięcie przycisku OK, albo wciśnięcie przycisku Escape, przełączenie się na profil Word edycja Ania, czy tam ten profil, który przed chwilą modyfikowaliśmy lub tworzyliśmy i dopiero wtedy przystąpić do jego dalszej modyfikacji. Teraz zmieniam więc profil domyślny na Word edycja Ania.
2: Wybierz profil Word edycja Ania. JAWS okno dialogowe, F1 myślnik pomoc przecinek, numer seryjny 439310.
0: Dokładnie. Jak słychać, interpunkcja nam się mocno zwiększyła, bo wiadomo, to jest edycja jednak, Word edycja. I teraz chcemy szybciej, żeby były na przykład wymawiane szybciej wpisywane przez nas literki. No to otwieramy menu, opcje.
2: Alt O, menu, opcje menu, podstawowe kropka, kropka, kropka, głosy pod menu, ustawienia głosu, kropka, kropka, kropka.
0: Ustawienia głosu.
2: Enter, zamykam menu, ustawienia głosu, okno dialogowe, profil. Profil nazwa dwukropek pole kombi. Word edycja. Tab. Profil usuń przycisk. Tab. Syntezator. Syntezator nazwa dwukropek pole kombi. SAPI. Tab. Syntezator język dwukropek. Tab. Syntezator wykryj syntezatory SAPI. Tab. Głos dostosuj dwukropek pole kombi. Wszystkie konteksty. 1 z 6. Alt plus G.
0: Teraz opowiem, jakie to są konteksty i co to właściwie oznacza.
2: Głos kursora PC.
0: Głos kursora PC to odpowiednik głosu ekranu w Windows Eyes.
2: Głos kursora JAWS.
0: Głos kursora JAWS to odpowiednik głosu myszy w Windows Eyes.
2: Głos klawiatury.
0: Głos klawiatury, no to wiadomo, głos klawiatury i ten głos będziemy zmieniać, ale jeszcze pokażę, co jest dalej w tym, na liście głosów.
2: Głos podpowiedzi i komunikatów.
0: Głos podpowiedzi i komunikatów, czyli wszelkich instrukcji ze skryptów, z komunikatów, samouczka i tak dalej. JAWS ma takie możliwości, żeby na tym konkretnym komunikacie głos zmienić.
2: Głos menu i okien dialogowych.
0: Głos menu i okien dialogowych. Bo dlaczego nie? Jeżeli na przykład do edycji i do pisania będzie nam pasować Ania, czy na przykład Agata, to dlaczego na wstążce, czy w okienkach dialogowych Worda nie ma mówić nam syntok, który jest szybszy i szybciej się z nim pracuje, chodząc po menu?
2: Głos klawiatury.
0: Wracamy do głosu klawiatury, bo jego tempo będziemy zmieniać.
2: Tab. Głos. Tempo dwukropek 11. Suwak poziomy 55%.
0: Zwiększa je do 100%.
2: End. 100%.
0: Tak jest.
2: Tab. Głos interpunkcja dwukropek pole kombi. Wszystko. 4 z 4.
0: Teraz mówi to bardzo szybko.
2: Tab. Głos lektor dwukropek pole kombi. Tab. Głos wysokości. Tab. Głos. Tab. OK przycisk. Tab. Zapisz kropka, kropka, kropka przycisk. Tab. Zastosuj przycisk. Alt. Spacja. Profil. Profil nazwa dwukropek. Shift tab. Anuluj. Shift tab.

0: Zastosuj Shift Tab. Zapisz jako Shift Tab. OK przycisk. Jaws okno dia.
1: I ostatni krok tworzenia głosu dla aplikacji profilu głosowego. Otwarcie tej aplikacji.
0: Uruchamianie okna. Pulpit. Dokument 1 Microsoft Word. Widok układ wydruku. Pole edycyjne.
1: WinWord. Ctrl Insert S, bo Word jest już otwarty.
0: Jaws. Wybierz profil głosowy. Okno dialogowe. Dla Microsoft Word 2007. Pole kombi. Reels. Word edycja Ania. Word. Dla Microsoft Word 2.
1: Word edycja Ania.
0: Tab. Ok. Przycisk. Widok układ wydruku. Pole edycyjne.
1: I teraz.
0: Jaws M. Pulpit. Widok folderu.
1: Przejdźmy na pulpit.
0: Wybierz profil. Domyślny dwukropek pole kombi. Word ed.
1: Domyślny.
0: Reels. Pixolo Direct.
1: Reels. Pixolo Direct.
0: Widok folderu lista. Song 26 z 43.
1: Wróćmy do Worda.
0: Alt Tab. Jaws. Alt Tab. Audio Repair. Alt Tab. Gold. Alt Tab. Audio Repair. Alt Tab. Dokument 1. Dokument 1. Myślnik Microsoft Word. Widok układ wydruku. Pole edycyjne.
1: Mamy pełną interpunkcję. Teraz coś napiszmy.
0: Jestem Kamil Żak.
1: Dokładnie. Czyli profil głosowy dla aplikacji Word działa. Podobnie jest w przypadku SAPI 4. Tyle, że profile do syntezatorów SAPI 4, profile fabryczne dodają się w momencie dodania syntezatora SAPI 4 do listy aktywnych wykrytych przez program JAWS i profile fabryczne nie mają w nazwie fabryczny i są zapisywane w ustawieniach użytkownika, ponieważ w ustawieniach współdzielonych nie ma syntezatorów SAPI 4. Ten standard jest nieco starszy, pracuje troszeczkę inaczej, jest mniej przewidywalny, dlatego po prostu zwyczajnie producent programu JAWS nie jest w stanie wiedzieć, kto jakiego syntezatora SAPI 4 będzie używać, dlatego tak właśnie jest, jak jest. Wrócimy do okna JAWS. To już wszystko, jeżeli chodzi o głosy. Teraz przejdę do dwóch ważnych menedżerów, słownika i klawiatury. Rozpocznę od menedżera klawiatury.
0: Altem, menu, narzędzia menu, Jaws, tandem pod menu, narzędzie z celem, menedżer syntezy, karty dźwiękowe pod menu, centrum, menedżer klawiatury, enter, zamykam menu, keyboard manager, okno dialogowe, cem not load language specifics dll.jk.plk, keyboard manager, will attempt to load the default language dll, ok przycisk.
1: Tak, niestety usunąłem plik spolszczający menedżer klawiatury, ponieważ jest w nim błąd i nie wszystkie okna dialogowe działały.
0: Spacja default.jkm Jaws Keyboard Manager lista default 28 z 135.
1: Co to jest menedżer klawiatury i do czego on właściwie służy? Menedżer klawiatury odpowiada Windowsowemu modułowi gorących klawiszy. Tam, gdzie się przedefiniowuje klawisze w Windowsie, tutaj się robi to samo w Jaws'ie i coś jeszcze więcej, bo tu się dodaje układy klawiatury. W Jaws'ie generalnie tych akcji klawiszowych jest więcej dla różnych monitorów brajlowskich, dla różnych konfiguracji w układach klawiatury i tak dalej. Co oznacza pierwsza lista? Ta, na której teraz jest kursor, default i tak dalej.
0: Destinator, console, lista, dictionary manager, lista, Eudora, 31, tytuł to, Eudora, lista, XCL, lista, Explorer, 33 z 135.
1: I tak dalej, wróćmy do default.
0: Eudora, dictionary manager, lista, default, 28 z 135.
1: Są to aplikacje. Aplikacje, do których są stworzone skrypty, a na drugiej liście są te skrypty wyświetlone, do których można przypisać klawisze.
0: Tab, lista, active mowa z Braille Lenone, 1 z 546.
1: W domyślnym skrypcie default jest tych elementów aż 546. Ja już przypisałem skróty klawiszowe do dwóch elementów, które chcę pokazać. To jest do zwiększenia głośności i zmniejszenia głośności głosu.
0: INC. Intrase Braille Auto Add. Intrase Voice Peak None. Intrase Voice Rate M. Intrase Voice Rate Alt Plus. Intrase Voice Volume Control Plus JWSK Plus Windows Plus UPR Love Default Desktop.
1: Okej. Okay. Ten skrót oczywiście można zmienić. Na przykład...
0: Intrase Voice Volume Control Plus JWSK Plus Windows Plus UPR Love Default Desktop.
1: Zmienimy ten skrót. Ctrl H to zmiana skrótu klawiszowego.
0: Ctrl H, handle stroke okno dialogowe. Script name intrase voice volume. Assign to pole edycyjne. Alt plus A.
1: To okno wygląda dokładnie tak samo jak add keystroke, czyli dodaj skrót klawiszowy. W tej chwili jest on następujący. Ctrl Windows Insert strzałka w górę. Karkołomny, prawda? Ale on wcale taki być nie musi. Nacisnę więc tylko Windows Insert strzałka w górę.
0: JWSK plus Windows plus UPR of. Tab Assign to DSKT opcjonry. Pole wyboru zaznaczone.
1: Tylko do klawiszy desktop, oczywiście, bo jest to układ desktop, którego aktualnie używam. Na laptopie byłoby to dosyć niewygodne.
0: Tab, ok, przycisk.
1: OK.
0: Spacja, są firmy handeke, stroke, okno dialogowe, r, y, o, u, sure, y, o, u, wand, to modify dały, kropka, j, k, m, tak, przycisk, alt plus t.
1: Zostałem zapytany w tej chwili o to, czy chcę zmodyfikować plik mapy klawiszy JOS, czyli JKM, dla użytkownika. Wybieram odpowiedź.
0: Tab, nie, tab, anuluj przycisk, tab, tak, przycisk.
1: Tak.
0: Alt plus, spacja, lista, interase voice volume, jw, s, k, plus, windows, plus, upr, low.
1: Tak się dodaje klawisz do skryptu, albo go zmienia. Ctrl A to jest dodaj klawisz, Ctrl H to jest zmień klawisz. Co jest w menu menedżera klawiatury ciekawego, co się jeszcze może przydać?
0: Pasek menu, file, F.
1: Plik.
0: Menu, file menu, new, C, T, R, L, plus N, N.
1: New. Można stworzyć nowy plik mapy klawiszy.
0: Delete, C, T, R, L, plus Del, D.
1: Można usunąć.
0: Open default, file, C, T, R, L, plus Shift, plus D.
1: O. Otworzyć plik default domyślny.
0: Details, kropka, kropka, kropka, E.
1: Wyświetlić jego szczegóły i
0: exit, X.
1: Zamknąć. Kolejne menu.
0: Action menu, A, D, D, K, stroke, kropka, kropka, kropka, C, T, R, L, plus A, A.
1: Menu akcja, to jest to, co mówiłem przed chwilą. Dodaj skrót klawiszowy Ctrl plus A.
0: Handle, K, stroke, kropka, kropka, kropka, C, T, R, L, plus H, C.
1: Zmień skrót klawiszowy Ctrl H.
0: Remove, K, stroke, Del, R.
1: Usuń skrót klawiszowy po prostu, delete klawisz.
0: Find, K, stroke, kropka, kropka, kropka, C, T, R, L, plus F, F.
1: Znajdź skrót klawiszowy. Jeżeli nie wiemy, jak się nazywał skrypt, ale pamiętamy skrót klawiszowy, to w ten sposób łatwo można go zlokalizować.
0: Documentation, kropka, kropka, kropka, C, T, R, L, plus D, D.
1: Documentation wyświetla dokumentację skryptu. Skryptu, który jest aktualnie zaznaczony na liście. Streszczenie opisu tego skryptu jest wyświetlone na pasku stanu.
0: View documentation for A, D, D, new keyboard layout, kropka, kropka, kropka, L.
1: I co ciekawe, dodaj nowy układ klawiatury. To... Cóż, opcja dla ludzi, którzy piszą skrypty, mają niestandardowe klawiatury albo potrzeby, ja tutaj jej pokazywać nie będę.
0: A, D, D, K, stroke, kropka, kropka, kropka, C, T, R, L, plus A, A.
1: I wracamy do pierwszego elementu menu, add keystroke, czyli dodaj skrót klawiszowy. Kolejne menu.
0: Pasek menu, menu, options menu, K, filter, kropka, kropka, kropka, K.
1: Opcje, key filter, ja to może otworzę w tej chwili. Te elementy, które są w tym menu, są też zakładkami jednego okna dialogowego. Otwarcie któregoś z tych elementów z menu opcje otwiera jedno okno dialogowe z wieloma zakładkami. Każda zakładka to jest jedno z poleceń z menu.
0: Enter, zamykam menu, options, okno dialogowe, k, filter, strona, k, filter, strona, filter, absorbing, to kropka, kropka, kropka, k, as, segment, sub, application, przycisk, opcji zaznaczone, 3, alt, plus, p, k, as, segment, sub, przycisk, op, k, as, segment, sub, stive, przycisk, k, as, segment, sub, application, przycisk, opcji zaznaczone, 3, wybierz opcję, pust, pust, ab, escape, ab, k, as, segment, sub.
1: Tu jest sposób wyświetlania, filtrowanie klawiszy. Jakie mają być wyświetlane? Tylko dla aplikacji wszystkie, czy...
0: K, as, segment, zactive, przycisk, opcji.
1: Aktywne.
0: K, tab, script, sal, przycisk, opcji zaznaczone, 1,
1: skrypty, 3. Wszystkie.
0: Tab, ok, przycisk.
1: OK.
0: Tab, anul, tab, pomoc, przycisk, tab, k, filter, zakładka.
1: Pierwsze są klawisze filtru, drugie...
0: Messages, zakładka.
1: Wiadomości.
0: Tab, show notification messages when about to modify, a file pole wyboru zaznaczone.
1: Pokaż monit, kiedy plik jest modyfikowany, czyli to pole wyboru odpowiada za to, czy będzie pokazywany komunikat o zmianie pliku i pytanie o potwierdzenie, czy chcemy go zapisać, czy nie. Lepiej niech zostanie domyślnie, zawsze można się pomylić.
0: Tab, ok, tab, tab, pomoc, tab, messages, sort, zakładka.
1: Sortowanie.
0: Tab, skrypt, name, przycisk, opcji zaznaczone, 1 z 4.
1: Według nazwy skryptu, a można jeszcze sortować listę klawiszy według...
0: Kestrokę, przycisk, opcji zaznaczone.
1: Skrótu klawiszowego.
0: Krymap, ile, przycisk.
1: Pliku mapy klawiszy.
0: Krymap, section, przycisk, opcji.
1: Sekcji mapy klawiszy.
0: Skrypt, name, przycisk.
1: Ale najlepiej domyślnie pozostawić według nazwy skryptu.
0: Tab, ok, przycisk, tab, anul, tab, pomoc, przycisk, tab, sort, hotkey, zakładka.
1: Gorące klawisze.
0: Tab, tab, pole wyboru niezaznaczone. Tab, shift plus, tab, pole wyboru niezaznaczone. Tab, enter, pole wyboru niezaznaczone. Tab, escape, pole wyboru niezaznaczone. Tab, ok, przycisk.
1: Co to jest? To służy do tego, że w oknie dodawania klawiszy, jeżeli te pola zostaną zaznaczone z danym klawiszem, nie będzie go można użyć w czasie wciskania przypisywanej kombinacji klawiszy.
0: Tab, anul, tab, pomoc, przy, tab. File, filter, zakładka.
1: Filtr plików.
0: Tab, show active files, przycisk, opcji zaznaczone, 1 z 3.
1: Pokaż aktywne.
0: Tab, ok, przycisk, tab, tab, pomoc, tab.
1: I to by było wszystko w
0: shift,
1: opcjach.
0: Shift, tab, anuluj, shift, tab, ok, enter, lit, pasek, act, options, view, v.
1: Menu widok.
0: Menu, view menu, status bar zaznaczone, b.
1: Pasek stanu.
0: Display full pt, h, d.
1: I wyświetl pełną ścieżkę.
0: Status. Help menu, help topics, h.
1: No, menu, pomoc.
0: About keyboard manager, kropka, kropka, help top.
1: tematy pomocy i o menedżerze klawiatury.
0: Zamykam lista. Interesse voice volume JWSK plus Windows plus UPR of default desktop.
1: Zaznaczony jest w tej chwili skrypt, któremu zmodyfikowałem klawisz. Co jest wyświetlone na pasku stanu? Pasek stanu to najczęściej cała dolna linia okna w aplikacji. Można ją odczytać klawiszem Insert Page Down.
0: Zwiększa głośność aktywnego głosu.
1: To jest streszczenie. Dokumentacja wyświetla bardziej szczegółowy opis skryptu zwiększającego głośność aktywnego głosu. To wszystko, jeżeli chodzi o menedżer klawiatury. Trzeba powiedzieć tylko o jeszcze jednej ważnej różnicy. Program JAWS posiada coś takiego jak zmiana tempa czytania, zmiana głośności syntezy w locie. Posiada też coś takiego jak zmiana tymczasowa tempa czytania i głośności i wysokości. Z tym, że nie jest to tak zrobione jak w programie Windows Eyes. W programie Windows Eyes można zachowywać się domyślnie przy wyjściu z Windows Eyes. Można go wcale nie zachowywać, tymczasowo się je zmienia dla całego systemu, dla całego obszaru. Chyba, że w aplikacji, w konfiguracji jest inaczej. Natomiast w programie JAWS zmiana na przykład głośności skrótem klawiszowym
0: ciszej.
1: W oknie głównym programu JAWS jest tymczasowa i trwa do momentu zmiany ustawień używanych dla danej aplikacji. W tej chwili są używane ustawienia dla okna głównego JAWS, konfiguracja programu JAWS, ale gdy wyjdę na przykład na pulpit, to głośność wróci do ustawień z aktualnie używanego profilu.
0: Windowsem, pulpit, widok folderu, lista, song.
1: Głośność się zwiększyła. Tutaj w programie JAWS jest raczej położony nacisk na to, że użytkownik sam dopasuje sobie ustawienia w kilku profilach i będzie ich używać. W Windowsie jest to rozwiązane troszeczkę inaczej. Obie pozwalają na komfortową pracę ze screenreaderami. Do obu się można przyzwyczaić, zapewniam, jako użytkownik zarówno Windowsa, jak i programu JAWS. Kolejny menedżer, ostatni z tych, które będę prezentował dzisiaj, czyli menedżer słownika. Menedżer słownika to bardzo przydatne narzędzie pozwalające zdefiniować, aby program JAWS wymawiał pewne wyrazy w sposób inny niż jest to robione przez dany syntezator lub po prostu przez program JAWS ogólnie. Pokażę to na dwóch przykładach, które bardzo fajnie zilustrują, do czego się przydać może taki słownik. Ci, którzy używają Windows, oczywiście domyślą się, że chodzi o słownik wyjątków, nie grafik ani etykiet klawiszy. Tym programie JAWS będę zajmować się później.
0: JAWS, okno dialogowe, F1 pomoc, numer seryjny 439310.
1: Dobrze, a zatem otwieram menedżer słownika. Można to zrobić na trzy sposoby. Po pierwsze, z dowolnego miejsca, na przykład Insert plus F2 i z listy wybieramy menedżer słownika, a następnie wciskamy Ctrl-Shift-D, aby modyfikować słownik dla konfiguracji domyślnej, albo bezpośrednio z jakiejkolwiek aplikacji wcisnąć Insert-D i później Ctrl-Shift-D w słowniku, żeby przejść do pliku default. A metodą najprostszą, taką, którą pokazuję dla początkujących, to jest wybrać menedżer słownika z menu narzędzia programu JAWS.
0: JAWS wers- pasek menu, menu, opcje, narzędzia menu, JAWS tandem pod menu, menedżer reinicjalizuj, menedżer, menedżer skryptów, przeglądar, menedżer słownika, enter, zamykam menu, default.jdf, menedżer słownika JWS, dodaj kropka, kropka, kropka, przycisk, alt plus 500.
1: Dlaczego mówi 500. Wiemy, że Agatka, nasza nieszczęsna, ma pełno niedoróbek, chociaż w sumie fajnym syntezatorem jest. Mówi po polsku liczby rzymskie. 500 to D, C to 100, tak jak się rzeczywiście pisze. Tylko, że jest jeszcze coś takiego jak konfiguracja przetwarzania tekstu, o tym będę mówił przy okazji opisywania centrum ustawień i dostępnych tam opcji. I tam jest taka opcja jak przetwarzanie słownikiem. Otóż w programie menedżer słownika, ponieważ menedżer słownika to niezależna aplikacja, jeden z modułów programu JAWS, ale jest, występuje jako niezależny program w systemie Windows, w menedżerze słownika wyłączone jest przetwarzanie słownikiem. Tak, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co wpisujemy i jak to będzie wymawiane, jak jest to wpisane w słowie zastępczym. Teraz napiszę jakieś słowo w notatniku, na przykład takie, które może się nam nie podobać.
0: Windows R, uruchamianie, D, Enter, bez tytułu notatnik, pole.
1: Na przykład.
0: K, Facebook.
1: Facebook, no Facebook, no polski syntezator będzie mówił Facebook, no trudno, żeby nie mówił, skoro mówi w języku polskim, a nie w języku angielskim. Przechodzimy więc do menedżera słownika, Alt-Tab.
0: Alt-Tab, default.j.
1: I dodajemy słowo Facebook do listy haseł.
0: Spacja, dodaj definicję do słownika okno dialogowe. Bieżące słowo pole edycyjne. Alt plus B. F, A, C, E, B, O, O, K. Face do ok. Tab, słowo zastępcze pole edycyjne. Alt plus S, F, E, J, S, B, U, K. Facebook.
1: Wpisałem słowo bieżące, facebook, ok. Słowo zastępcze, Facebook. Teraz sprawdzam, czy domyślną akcją klawisza Enter jest wciśnięcie przycisku OK.
0: Domyślny przycisk to OK.
1: Domyślny przycisk to taki, jak już powiedziałem, w oknie dialogowym, który po wciśnięciu klawisza Enter z dowolnego miejsca zostanie wykonana akcja związana z tym przyciskiem, na przykład zapisanie zmian i zamknięcie okna dialogowego. OK jest w tym przypadku domyślnym przyciskiem, wciskam więc Enter.
0: Enter, dodaj kropka, kropka, kropka, przycisk, Alt plus 500.
1: A następnie wciskam Ctrl plus S albo z menu plik wybieram zapisz.
0: Ctrl S.
1: Jak w klasycznym edytorze i w większości programów zresztą plikami się posługujących. Wrócę teraz do notatnika.
0: Alt tab, bez tytułu notatnik, pole, Facebook.
1: Facebook mówi ładnie, ale na przykład
0: End.
1: Mam problem z Facebookiem.
0: K, puste. I, E, M, facy do okiem.
1: Nie mówi. I teraz zaprezentuję funkcję, której na przykład program Windows niestety nie posiada. Wrócę do menedżera słownika.
0: Alt tab, default.jdf, menedżer słownika JAWS, default.jdf, menedżer słownika JWS, dodaj kropka, tab, drzewo, poziom zamknięty, poziom 0, facy do ok, równe Facebook, 2 z 2.
1: I wybieram przycisk zmień.
0: Tab, zmień kropka, kropka, kropka, przycisk, alt, spacja, zmień definicję w słowniku okno dialogowe, bieżące słowo pole edycyjne, facy do ok, alt.
1: Żeby były uwzględniane różne końcówki z początkiem słowa Facebook, trzeba w definicji słowa bieżącego napisać gwiazdkę.
0: E, K, puste.
1: Na końcu.
0: Gwiazdka.
1: O, tak.
0: Facy do ok, gwiazdka.
1: I znowu wciskamy przycisk OK, czyli klawisz Enter.
0: Domyślny przycisk to ok. Enter, dodaj kropka, kropka, kropka, przycisk.
1: I zapisujemy plik słownika.
0: Ctrl S, Alt tab, bez tytułu notatnik, bez tytułu notatnik, pole edycyjne.
1: Czy teraz będzie dobrze?
0: Facebookiem.
1: Oczywiście, że będzie dobrze. Dobrze.
0: Zaznaczone, puste.
1: Kolejna ciekawa funkcja słownika w programie JAWS. Na przykład czytamy coś w centrum pomocy Windowsa i natrafiliśmy na takie oto słowa.
0: K O N S L E E O N O A N U spac M C. Konsola programu 2100.
1: Konsola programu 2100. Jakie 2100? O co w ogóle chodzi? Otóż 2100 to nic innego jak MMC, tylko pisane z wielkich liter. Czyli Microsoft Management Console. Teraz pokażę, jak można to w słowniku zdefiniować w ten sposób, aby syntezator, który ma z tym problemy, wymawiał to poprawnie, tak jak Agata. Agata mówi to jako rzymskie 2100, no bo są dwie liczby M i jedno duże C. Bo są dwie litery M, duże i jedno duże C, więc mówi 2100. Wracam do menedżera słownika.
0: Alt tab, default.j, dodaj kropka, kropka, kropka, przycisk. Uaktywnij, wciskaj, spacja, dodaj definicję do słownika okno dialogowe. Bieżące słowo pole edycyjne.
1: Wpisuję duże
0: M, 1000, 1100. 2100.
1: Z shiftem pisze się duże litery, gdyby ktoś nie wiedział, albo włącza się caps lock. Polecam ten pierwszy sposób.
0: Tab, słowo zastępcze pole edycyjne. Alt plus S.
1: Teraz wpisuję małe M, C. I jedziemy dalej.
0: Tab, dźwięk edycyjny do odczytu. Brak, alt tab, wybierz dźwięk, kropka, kropka, kropka, przycisk. Tab, otwórz dźwięk, przycisk, alt plus O.
1: Niektórzy lubią taką metodę, jeżeli często dane słowo się powtarza w ich pracy, w ich środowisku pracy z programem JAWS, można sobie w słowie zastępczym wpisać spację i do słowa bieżącego przypisać dźwięk. Na przykład, żeby na słowie Facebook był po prostu klik jakiś albo inny dźwięk, krótki, taki sygnalizujący słowo. Ja tej funkcjonalności nie będę tutaj demonstrował, nie o to nam to teraz chodzi. To jest taka raczej gadżeciarska funkcja moim zdaniem.
0: Tab odnosi się do język pole kombi. Wszystkie języki. 1 z 9.
1: Odnosi się do język i to się robi ciekawe. Rozwijamy to pole.
0: English, Finnish, French, German, Italian, Polish.
1: Do polskiego, Polish.
0: Tab odnosi się do syntezator pole kombi. Wszystkie syntezatory. 1 z 5. Alt plus Y.
1: A nie, prawda, bo nie wszystkie mają taki problem. Czyli musimy wybrać...
0: Acapella Grupę SAPI 5. Ibona Software Spółka z OC. Nuance SAPI 5. Real Speak Solo Direct.
1: Real Speak Solo Direct. Oczywiście SAPI 5 Nuance. Agata też ma taki problem, ta skansoftowa. Natomiast nam tutaj chodzi o Agatę sterowaną bezpośrednio. Przez program JAWS.
0: Tab odnosi się do głos pole kombi. Wszystkie głosy. 1 z 2. Agata.
1: Oczywiście.
0: Tab. Czytaj słowo zastępcze używając języka polekombi. Domyślny. 1 z 2. Alt plus U.
1: To jest ciekawe. Sam nie do końca rozumiem definicję tego.
0: Jeśli chcesz, aby AWS czytał dane słowa używając innego języka, zaznacz właściwy język na liście język. Lista wyświetla języki dostępne dla któregokolwiek syntezatora wybranego w polu kombi syntezator znajdującym się w tym oknie. Jeśli pole kombi syntezator jest ustawione na wszystkie syntezatory, to lista języków będzie zawierać jedynie opcję domyślny. Łączę lista skrótów klawiszowych AWS Escape. Czytaj słowo zastępcze tab. Wielkość liter pole wyboru niezaznaczone. Alt plus L.
1: Wielkość liter jest tutaj ważna. To znaczy, jeżeli program natrafi, jeżeli słownik JASA natrafi na duże litery M, M, C, będą one przetwarzane słownikiem i będą przesyłane do Agaty jako małe M, małe M i małe C, żeby były poprawnie wymawiane. Dlatego pole wyboru wielkość trzeba zaznaczyć.
0: Spacja zaznaczone.
1: I po raz kolejny użyję tutaj pomocy kontekstowej Insert F1, tak jak poprzednio.
0: Gdy zaznaczone, AWS będzie stosował definicję słownika, aby dokładnie dopasować tekst, który został wpisany w polu edycyjnym bieżące słowo. Na przykład, jeśli wyraz jest pisany wielkimi literami, to reguła zostanie zastosowana jedynie do takiego wystąpienia tego wyrazu, które jest napisane wielkimi literami. Po wyczyszczeniu pola wyboru AWS zastosuje definicję do bieżącej wartości wyrazu, bez sprawdzania wielkości liter. Łączę lista skrótów klawiszowych AWS, aby zamknąć to. Escape. Wielkość.
1: Dobrze. Idziemy do przycisku OK.
0: Tab, ok, przycisk, spacja, dodaj kropka, kropka, kropka, przycisk.
1: Po raz kolejny zapisujemy plik.
0: Ctrl S.
1: Wracam do notatnika.
0: Alt tab, bez tytułu notatnik, bez tytułu notatnik. Konsola programu MMC.
1: Teraz powiedział ładnie MMC, ponieważ słowo zostało zdefiniowane poprawnie. Przykra wiadomość dla wszystkich użytkowników sprzętowych syntezatorów takich jak Apollo 2, syntezatorów SAPI 4, ponieważ niestety taka funkcjonalność dla tych głosów jest niedostępna. Sam jestem w tej grupie i wiem, że to się czasami przydać może. Dlatego często korzystam z Agaty, ale jeżeli więcej mogę, to korzystam z Apollo 2. Natomiast taka funkcjonalność jeszcze nie jest dostępna dla sprzętowych syntezatorów i wykrywanych syntezatorów SAPI 4. Teraz struktura listy haseł w najnowszym formacie pliku słownika JAWS i JDF, czyli JAWS Dictionary File w wersjach JAWS 12 i 11 i częściowo też 10, ponieważ wiele się zmieniło.
0: Drzewo, polisz zamknięty, 1 z 2.
1: Teraz jest to drzewo, w starszych wersjach 9 i niższych była to lista. Rozwijam to drzewo.
0: Polisz otwarty, elementów 6.
1: Język polski.
0: Poziom 1, Real Spexologirec zamknięty.
1: Teraz
0: 1,
1: pojawiają
0: 6.
1: się syntezatory Early Spexolo Direct.
0: Nuance SAPI 5 zamknięty.
1: Nuance.
0: Folder view, równy widok folderu.
1: Folder view.
0: AWS, równe drzewo.
1: O właśnie, folder view. Niektóre słowa mogą być zdefiniowane w hierarchii tylko dla języka polskiego. Inne dla języka polskiego, ale dla wszystkich syntezatorów z grupy Real Speak Solo Direct w języku polskim, czyli tylko w tym przypadku Agaty. Jeszcze inne tylko dla Agaty i to będzie zdefiniowane konkretnie w drzewku. Natomiast tutaj
0: SAPI 5, folder view, równy widok folderu.
1: Folder view jest tylko w języku polskim zdefiniowane. Dlaczego tak? Dlatego, że gdyby nie ta definicja słownika, program JAWS na pulpicie mówiłby folder view lista, czy folder view lista raczej z polskim głosem. Skryptu do czegoś takiego nie było sensu tworzyć, więc po prostu stworzono definicję w słowniku.
0: Real Spexologirec zamknięty. Real Spexologirec otwarty. Poziom 2. Agata zamknięty. Agata otwarty. Elementów 9.
1: I dopiero tutaj na poziomie trzecim.
0: Poziom 3. 100 równe C. 1 z 9.
1: Są definicje słów dla Agaty Real Spexolo Direct w języku polskim.
0: Poziom Z.
1: Nie radzę importować słowników utworzonych w nowszej wersji do starszych wersji JAWS. Jest to niekompatybilne, po prostu hasła nie będą wykrywane lub będą wykrywane nieliczne i niepoprawnie. Co jest jeszcze w tym programie? Jakie menu? Jak wygląda? Klasyczne menu plik.
0: Pasek menu. Plik P. Menu. Plik menu. Nowy C. T. R. L. plus M. N.
1: Można tu stworzyć nowy słownik.
0: Otwórz kropka, kropka, kropka. C. T. R. L. plus O. O.
1: Otworzyć plik.
0: Zapisz C, T, R, L, plus S,
1: zapisać,
0: otwórz plik domyślny C,
1: otworzyć plik domyślny,
0: 1 default, kropka,
1: i
0: zakończ,
1: ostatnio używany plik otworzyć i zakończ. Zamknąć program.
0: Widok menu, pasek narzędzi zaznaczone, N,
1: w menu widok klasycznie, pasek narzędzi, pasek stanu,
0: pasek zaznaczone.
1: Stanu.
0: Pomoc menu, tematy pomocy, kropka, kropka, kropka, F1, A,
1: tematy pomocy i,
0: menedżer słownika, informacje, kropka, kropka, kropka, N,
1: menedżer słownika, informacje,
0: pasek menu, S, zamykam pasek menu, polisz zamknięty.
1: To wszystko, jeżeli chodzi o menedżer słownika. Teraz zamknę program JAWS i otworzę angielską wersję JAWS 13.
0: Zamykanie JAWS. Zamknij JAWS.
1: Otwiera się.
2: JAWS for Windows is ready. Start button. JAWS startup wizard escape. JAWS dialog. OK, but enter. Start button to open. Press enter. JAWS.
1: Okej.
2: Okay. Select R, Real Speak.
0: JWS.
1: Przełączam się na Real Speak Solo Direct. I teraz zademonstruję działanie narzędzia scalania. Bardzo malutkiego narzędzia, które pozwala na importowanie ustawień z poprzedniej wersji JAWS zainstalowanej w systemie, gdy pojawiła się nowa i ją zainstalowaliśmy. Utilities menu, czyli narzędzia menu.
0: Menu bar. Utilities U. Menu. Merge utility M.
1: Merge utility, czyli narzędzie scalania.
0: Enter. Leaving menus. Select source directory dialog. JWS version combo box 12.0.1.1. To hange te HE.
1: Tak, tutaj jest wersja JAWS do wyboru, jaką wykrył.
0: Top. Browse. Kropka, kropka, kropka, button. To activate press spacebar. Alt plus B.
1: Przycisk browse, czyli przeglądaj, służy do tego, żeby wykryć ustawienia programu JAWS dla niestandardowej lokalizacji instalacji programu.
0: Top. Ok, button. To activate press spacebar.
1: I OK pozwala na importowanie ustawień po dokonaniu wyboru.
0: Space. JWS. Merge dialog. 0%. 0%. J. Merge dialog. Merge process finish head. Ok, button. To activate press spacebar. Enter. JWS.
1: Merge process finished. No, po prostu nie mam wielu ustawień, to szybko nastąpiło. Gdyby tych ustawień było więcej, na przykład profili głosowych i tak dalej, troszkę by się to mogło przeciągnąć. Natomiast ustawień dużo nie było, więc nie trwało to długo, bo nie było dużo plików do przenoszenia, do kopiowania. Teraz ostatnia część, której chciałem poświęcić troszeczkę uwagi, taka bardziej już związana z typowo z używaniem programu, z pracą w systemie, co i jak wygląda. Powrócę do JAWS 12.
0: Alt F4, Quit JWS.
1: Jak początkujący łatwo mogą radzić sobie z otwieraniem i zamykaniem poszczególnych wersji, kiedy przez chwilę nie mają mowy? Najprościej to jest utworzyć plik konfiguracyjny, utworzyć plik skrótu, w który będzie miał klawisz skrótu do programu uruchamiany z dowolnego miejsca w systemie Windows, albo po prostu wcisnąć klawisze Windows R, wpisać JAWS 1.2 lub 1.3, ja wpisuję 1.2 i Enter.
0: JAWS dla Windows gotowy. Przycisk Start.
1: Otworzyła się wersja JAWS 12. Teraz opowiem troszeczkę o kursorach programu JAWS. W programie JAWS jest tych kursorów kilka. Kursor PC, czyli karetka systemowa, to co w Windowsie nazywa się głosem ekranu, to tutaj jest to głos kursora PC i jest to kursor PC. Dociera tylko tam, gdzie może dotrzeć kursor systemu Windows z klawiatury. Za chwilę to pokażę na przykładzie internetu.
0: Windowsem, pulpit, widok folderu, lista, JAWS, i T, Enter, Google, Windows, Internet Explorer, szukaj pole edycyjne, tryb formularzy.
1: W internecie działa wirtualny kursor.
0: Wirtualny kursor PC.
1: Ja go teraz wyłączę.
0: Cofnij. Wirtualny kursor PC wyłączony.
1: Aby wyłączyć wirtualny kursor, należy wcisnąć klawisze Insert plus Z. Czy ja teraz mogę czytać stronę kursorem PC?
0: Kursor PC. Pole edycyjne. Pole, pole, spacja, pole, pole, pole, tab, tab, szczęście.
1: Nie, nie mogę. Dlatego, że tutaj systemowa karetka nie dociera do tekstu zawartego na stronie. Mogę przemieszczać się tylko tabulatorem po linkach, ale jest to już funkcjonalnością strony i przeglądarki internetowej, natomiast nie kursora systemowego.
0: Wirtualny kursor PC.
1: Wirtualny kursor PC zachowuje się dokładnie tak samo jak kursor PC. Używany jest tylko w dokumentach, takich jak właśnie strona internetowa, dokument Adobe PDF, a także wirtualne komunikaty pomocy programu JAWS. Insert F1, Insert W oraz Insert H. Kursor JAWS. I tutaj zatrzymam się dłużej.
0: Alt F4, 30.
1: Kursor JAWS to kursor symulujący ruchy i klikanie myszą, co zwykle sprawia najwięcej kłopotów użytkownikom Windows. Otóż użytkownicy Windows mają klawiaturę numeryczną i mają cztery rogi ekranu. Prawo góra, lewo dół, lewo góra, prawo dół. Dokładnie. I ta klawiatura numeryczna jest podporządkowana bezwzględnie kursorowi myszki. W programie JAWS producenci wyszli z założenia, że najlepiej nie zmieniać przyzwyczajeń i nie uczyć niewidomych czegoś, czego i tak nigdy w pełni do końca nie będą mogli opanować, czyli układu ekranu. Przynajmniej w momencie, gdy ta koncepcja powstawała, dlatego że teraz, kiedy rozwijają się tak mocno ekrany dotykowe, różnie to może być. A zatem, kursor JAWS. Jak działa kursor JAWS? Kursor JAWS działa dokładnie tak samo jak kursor PC, ale ma następujące funkcje dodatkowe i ograniczenia. Kursor JAWS nie może przewijać tekstu na ekranie. Może tylko po tym tekście się poruszać, tak jak po dokumencie. W przeciwieństwie do programu Windows Eyes, na kursor JAWS trzeba się przełączyć klawiszem numeryczny minus. Inaczej klawiatura numeryczna działa tak jak strzałki Home i End. Page Up oraz Page Down. Odpowiednio 1 to End, 2 strzałka w dół, 3 Page Down, 4 strzałka w lewo, 5 odczytuje znak, 6 strzałka w prawo, 7 Home, 8 strzałka w górę, Page Up to 9. Kursorem JAWS można klikać na obiekty znajdujące się na ekranie. Za chwilę to zademonstruję. Przełączam się na kursor JAWS.
0: Kursor JAWS. Tytuł to pulpit.
1: Tytuł to pulpit, czyli kursor JAWS jest na pulpicie.
0: Kursor PC. Goldbabe.
1: Kursor PC też jest na pulpicie, ale...
0: Kursor JAWS.
1: Przełączam się na kursor JAWS i naciskam Ctrl Home, czyli początek jakby dokumentu. I czytam strzałką w górę.
0: Kamil Stoc, Leaner, Google Chrome, Utorrent, Radio, Suretune, UP, Utilities 2012, Mozilla, Firefox.
1: Przeczytał mi pierwszą linię. A pierwsza linia mojego pulpitu to kilka ikon z programami, które mam zainstalowane. Druga linia.
0: Pusta.
1: Pusta.
0: Komputer, Defragler, Nero, Start, Smart, Winam, Prewo, Uninstaller, Medieval, C, U, E, Splitter.
1: Kolejna linia ikon i programów. Teraz będę używał skrótów. Ctrl plus strzałka lewo-prawo.
0: Nero. Start Smart.
1: Jestem na ikonce Nero Start Smart kursorem myszy w tej chwili. Dla tych, którzy mają problem i używają Windowsa i chcą przejść na JAWS. Polecam coś takiego. Wyobraźcie sobie, że to kursor poruszający się po dokumencie. Te same skróty. Poruszanie się po słowach i tak dalej. Poruszanie się po zdaniach chyba też działa w dokumentach tekstowych, ale tego nie pamiętam w tej chwili. Nie chcę wprowadzać ludzi w błąd. W każdym bądź razie ustawiłem się klawiszami Ctrl, strzałka lewo-prawo.
0: Nero. Start Smart. T. A. R. T.
1: Strzałki też działają na ikonie Nero Start Smart. I dokładnie tak jak w Windowsie, numerycznym slashem, tak samo w JAWSie i tak samo nawet w NVDA, wykonuję podwójny klik.
0: Lewy przycisk myszy. Nero Start Smart. Okno dialogowe. Wybierz kategorię.
1: Otworzy się program Nero Start Smart.
0: Kursor P.
1: Tak jak chcieliśmy. Ograniczenia kursora JAWS i niewidzialnego kursora.
0: Kursor JAWS.
1: Kursor JAWS można ograniczyć do następujących elementów okna oraz interfejsu aplikacji, ponieważ czytanie całego ekranu może być często uciążliwe. W Windowsie to jest Ctrl-Shift-B, zmiana ograniczenia myszki, ruchów myszki. W JAWSie to jest Insert-R. I teraz jakie są ograniczenia?
0: Ograniczenie do rzeczywistego okna.
1: Do rzeczywistego okna. To się często zmienia różnie. Różnie to jest w różnych programach.
0: Ograniczenie do bieżącego okna.
1: Do bieżącego okna, czyli do bieżącego okna w ogóle programu.
0: Ograniczenie okna z fokusem.
1: Okna z fokusem, czyli na przykład do okna dialogowego, które jest wewnątrz głównego okna programu.
0: Ograniczenie do ramki.
1: Do ramki, jeżeli użytkownik stworzył ramkę w danym programie, ramkę programu JAWS.
0: Nieograniczony.
1: Nieograniczone, czyli po całym ekranie.
0: Ograniczenie do okna aplikacji.
1: I do okna aplikacji. Do okna aplikacji ograniczenie jest to ograniczenie domyślne.
0: Kursor P, C. Alt F4.
1: Oczywiście po zakończeniu działalności z myszką, z kursorem JAWS, należy ten kursor wyłączyć. Czyli przełączyć się z powrotem na kursor PC. Użytkownicy Windowsa niestety używają w większości myszki. Tak jest teoretycznie łatwiej, natomiast przez to się wiele traci z funkcjonalności programów. Nie uczy się skrótów klawiszowych, nie skraca się często trudnych ścieżek do przejścia, które można skrócić na przykład w Microsoft Office i tak dalej. Powiedziałem już o kursorze PC, o wirtualnym kursorze i porównałem obie myszki w Windows i w programie JAWS. Teraz pora przejść do niewidzialnego kursora. Niewidzialny kursor uruchamia się szybkim wciśnięciem dwukrotnym numerycznego minusa.
0: Kursor, niewidzialny kursor.
1: Niewidzialny kursor działa dokładnie tak samo jak kursor WE, z tą samą zasadą porównawczą jak kursor JAWS do myszki Windows. Czyta tekst, pozwala się zapoznać z zawartością ekranu bez przemieszczania kursora myszy fizycznej. Jest jeszcze kursor brajlowski w programie JAWS, ale o kursorze brajlowskim będę mówił w momencie konfiguracji z nim Braila. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do komentowania, do pytania, jeżeli ktoś ma jakieś pytania. Proszę też pisać na mojego maila zak3@gazeta.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Karolina Baran. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o ekspresie do kawy Tassimo firmy Bosch i go zaprezentować. Jest to ekspres spory. Są takie małe i są większe, ten jest akurat taki troszkę większy. On wygląda mniej więcej jak taki malutki piecek. O, może tak to nazwę. I tak, po lewej stronie mamy takie wiaderko prostokątne, które ma przykrywkę i uchwyt, żeby wlać do niego wodę. Jak się to wiaderko wyjmie, postawię na bokie, to tutaj jest taki jakby schowek i w nim jest dysk do odkamieniania tego ekspresu. Później jest cała ta machina, która przepuszcza tą wodę i rozmyśla nad tym, jaką kawę właśnie chcemy, żeby została zrobiona i przepuszcza tą wodę. A po prawej stronie jest taki, ja wiem jak to nazwać, taki automat. Tam, gdzie wkładamy kapsułę z kawą, to jest ekspres na kapsuły. To jest okrągłe mniej więcej. I trzeba najpierw taką blokadę zdjąć, żeby to otworzyć. I później to się samo otwiera. I pod tym jest taki kranik właśnie, z którego leci do kubka kawa, herbata, zależy co chcemy zrobić sobie do picia. W tym ekspresie akurat możemy zrobić zarówno kawę, można też zrobić cappuccino, czekoladę, herbatę, kakao też. Żeby pokazać jak działa ten ekspres, odkamienimy go. Najpierw nalewam do wiaderka wodę.

0: wystarczy. Przykrywam to wiaderko i wstawiam tutaj właśnie gdzie, a jeszcze wyjmę dysk, który nam będzie potrzebny. Teraz go podłączę do prądu. I zanim zaczniemy cokolwiek robić, trzeba go włączyć. Wezmę teraz kubek. I stawiam go na taką półeczkę pod tym kranikiem. Do tego wiaderka, do tej wody wsypujemy kwasek cytrynowy. Przykrywam tu wiaderko znowu. I teraz wkładamy ten dysk, o którym wcześniej mówiłam. Odblokowujemy to, wkładamy ten dysk i zamykamy. Ten ekspres ma tylko dwa przyciski. Jeden to jest do włączenia i do wyłączania. To jest taki mały przycisk. I drugi to taki okrągły. I on służy do tego właśnie, żeby naciskamy i wtedy on za pomocą kodu rozpoznaje, co ma zrobić. Czy to jest odkamienianie, czy kawa, czy herbata. Ja teraz nacisnę ten przycisk. O! Jak słyszycie, to ten ekspres właśnie jest odkamieniony. Wody z tym kwaskiem trzeba wylać, żeby to się dobrze odkamieniło. I później za trzy razy okupać. Bo to jednak zależy, jaką kto ma wodę. Tutaj akurat u nas jest to woda, która jest no, bardzo się osadza kamień, dlatego ten ekspres musi być często odkamieniany. Dobra, to ja teraz wyleję tą wodę. W Polsce ten ekspres to jest świeży nabytek. To jest jakaś, nie wiem, może być no krótko, bo to jeszcze tylko na Allegro jest dostępne. W sklepach tak nie można jeszcze tego znaleźć, więc świeży nadbytek, że tak powiem. Ale warty zakupu. Bo naprawdę kawa z tego jest bardzo dobra. Dobra, no to teraz trzeba tą wodę z tego wiaderka wylać z tym kwaskiem.
1: I opłukać to wiaderko.

Teraz nalewamy wodę do tego, żeby wypłukać tą całą maszynę, to tak to nazwę. Teraz wstawię trochę więcej wody, prawie całe wiaderko, bo będziemy musieli trzy razy to zrobić, żeby to się dobrze wypłukało, żeby później ktoś tam, kto będzie pił kawę, czy herbatę, czy cokolwiek sobie nie wypił z dodatkiem kwasku cytrynowego. Obawiam się, że było niesmaczne, więc nie radzę próbować. Dobrze, to teraz rozpoczynamy płukanie tej całej maszyny. Takie kapsuły z kawą, herbatą, właśnie taką czekoladą też można zamówić przez Allegro. Na przykład podam wam przykładowo 16 takich kapsuł z kawą kosztuje no od 20 zł. Niby to nie jest dużo, no ale z drugiej strony niecodziennie musimy pić kawę z ekspresu, prawda? Przy jakichś tam okazjach, czy goście są, czy coś takiego, no to wtedy. Ale jest to o wiele smaczniejsze. Dobrze, teraz drugi raz będę płukać. Już mamy drugi raz wypłukany. Jeszcze raz na wszelki wypadek, żeby nic tam na pewno nie zostało. To teraz wyjmę dysk. Schowam go to w właściwe miejsce dla niego. Wstawiłam wiaderko. Kubek już stoi na swoim miejscu, tam gdzie powinien być. I teraz tą kapsułę wkładam właśnie tutaj, gdzie się zdejmuje jak gdyby tą blokadę, gdzie był dysk. Dlatego zamykam. I wciskam przycisk

0: Teraz ten dysk się sam czyści, więc wyjmując ten dysk nie mamy... Trzeba tylko szybko to przenieść do kosza, jak jest kawa, żeby nie rozsypało się, ale ogólnie rzecz biorąc jest czysto, nie mamy brudu. Ten dysk sam się właśnie czyści, nie trzeba nic z tym robić. W ten sposób cappuccino już jest zrobione. Jeszcze tam coś oczyszcza po cichutku, więc jeszcze chwilę zaczekam. Skończył. Więc otwieram. Biorę ten dysk i wyrzucam go do kosza. Zamykam to miejsce, gdzie wkładamy dysk. Wyłączam go. I jeszcze wyleję wodę, żeby... się nie wylało w pokoju, gdzie będzie ekspres stał. Cappuccino jest zrobione. Zaprosić gości, zrobić gościom cappuccino, kupić ciasteczek do tego i pyszne drugie śniadanko, czy tam zależy o której kto pije kawę. Także zapraszam na myszowisko www.myszowiskotyplanet.com. Tam również znajdziecie audycję z moim udziałem.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu środa, to 8 dzień grudnia 2021 roku. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. A dziś będzie o urządzeniu, które to myślę, że prezentem świątecznym może się stać, a jest to odbiornik radia internetowego, ale i nie tylko internetowego, firmy Kruger & Mats o symbolu KM0816. Te dzwony nam tu biją, a to oznacza, że połączyliśmy się z Wrocławiem. Krzysztof Bruzda tak, po drugiej stronie. Dobry wieczór.
1: Tak jest, dobry wieczór, tak. Dzwony jak zwykle są nieodzowne już od jakiegoś czasu u mnie, więc jak
0: klimat usłyszycie... się zrobił.
1: Klimat się zrobił, świąteczny taki.
0: Tak jest, tak jest. No i dziś właśnie o tym urządzeniu, które to jest, tak jak wspomniałem, odbiornikiem radia internetowego i nie tylko. I jest jak na tego typu klasę urządzeń stosunkowo tanim, bo zapłacimy za nie tam no coś koło 400-460 zł, tak?
1: Ja widziałem za 200 parę już.
0: O, no to proszę, to jeszcze jest. Ale to pewnie jakieś promocje Black Friday'owe były wtedy.
1: Wiesz co, nie zwróciłem uwagi, co to było, ale widziałem takie ciekawe ceny.
0: Aha, jak przeglądałem w internecie, to raczej bliżej 400 niż 2, ale no jeżeli jest jeszcze taniej, to tym lepiej. To tym lepiej.
1: To pewnie zależy od tego, kto sprzedaje, bo tam jakiś super sprzedawca czy coś to... to on tam ma swoją cenę, a taki sobie zwykły użytkownik to ma swoją cenę.
0: Tak? No tak, tylko wtedy też warto jednak tych sprzedawców przejrzeć, co tam sprzedają, jakie opinie, no i czy rzeczywiście długo są na rynku. To tak tylko nawiasem mówiąc.
1: Na mnie polecił to radio nasz kolega tutaj, że tak powiem, redakcyjny Łabęcki Robert.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Ja za jego jakby... takim wpływem zakupiłem to coś, nawet nie wiedząc, czego się spodziewać. Mój kolega, który generalnie robi za mnie zakupy, że tak powiem, bo ja tylko zlecam i ja mówię, weź mi to kup, on mi to kupuje i ja wtedy mu oddaję kasę i tak to działa. To jak on zobaczył to radio, to powiedział, że on by się wstydził to w kuchni postawić.
0: Czyli no wiadomo, wygląd rzecz gustu, ale to jest takie radio, jak rozmawialiśmy poza anteną, jak mi to opisywałeś, to takie radio w stylu retro.
1: Tak, to jest, ja za chwilę opiszę, jak to w ogóle wygląda. W każdym razie wstępnie powiem tak, jest to obudowa typowo drewniana, taka jak niektóre kolumny bluetoothowe teraz takie popularne są, tyle że tutaj nie jest to gładkie drewno, tylko takie, gdzie widać słoje, także to w ogóle typowo, jak ktoś pamięta czasy odbiorników lampowych, to mniej więcej obudowa jest takiego lampiaka, mniej więcej, tylko że pomniejszonego wielokrotnie. I zamiast boków takiego lampiaka to ma dwa, jak na swoje gabaryty, duże głośniki, bo 5 W.
0: Ale to są głośniki jakby przymocowane do tego urządzenia, to nie są kolumny takie odczepiane?
1: Nie, to są takie, to są wbudowane, masz po prostu po bokach siateczki, tak jak telewizory były kiedyś takie stare, pamiętasz?
0: Jasne, pamiętam.
1: No to są takie siatki po prostu, chyba plastikowe to są nawet, no plastikowe, z taką bardzo drobną, drobnymi otworkami, za którymi właśnie kryją się głośniki, średnicy, no ja wiem. Spore one są, prawdę mówiąc, jak na takie gabaryty. Wielkości spotka do kawy, mniej więcej. Tej wielkości są te głośniki.
0: Okej.
1: Coś takiego.
0: Okej. No to już wiemy, czego się mniej więcej spodziewać. A jak z obsługiwalnością tego sprzętu dla osób niewidomych?
1: Powiem tak. Parafrazując naszego kolegę z Chorwacji. Obsługa jest w 98% w pełni dostępna. 2% należy przyznać tutaj obsłudze dla osób widzących, dlatego że z pozycji osoby niewidomej nie obsłużymy tego radia, na przykład jeśli chodzi o ustawienie alarmu. bo tak. Znaczy, można włączyć alarm po niewidomemu za pomocą pilota, bo jest taki przycisk, ale już nie wiemy, co robimy tak naprawdę, bo reszta dzieje się na wyświetlaczu i możemy na czuja ewentualnie wpisać godzinę. Ja tak sobie zrobiłem, że o godzinie 22 on mi się codziennie włącza i ja nie wiem, jak to wyłączyć.
0: Aha.
1: No, także to niestety nie jest tak fajnie. Przez dłuższy czas myślałem, że nie uda mi się go połączyć samodzielnie z siecią Wi-Fi, no bo bez tego ani rusz, niestety to radio traci na wartości wtedy, ten radioodbiornik, ale pojechałem do znajomego, no i nie wiem, jak to się stało, w każdym razie już na BeMyS dzwoniłem, wszędzie cudowałem, żeby to połączyć z siecią, i nie wychodziło, bo co wpisałem hasło, to mi wyskakiwało, że jest nieprawidłowo. No kiciort, co jest grane. No ale na pilocie jest taki przycisk WPS. W routerach teraz też chyba każdym takie coś jest.
0: No z tym, że w każdym to jest różnie. Od tego WPS-a to też się niekiedy odchodzi, bo tam z bezpieczeństwem były problemy, jeżeli chodzi o te technologie. Natomiast większość routerów rzeczywiście jest wyposażona w taki przycisk.
1: No i przy pomocy tych przycisków na pilocie i w routerze bez problemu, bez podawania hasła można sparować to urządzenie. Nawet jeśli hasła nie znamy, to WPS-em możemy spokojnie to połączyć. Co mi się niniejszym udało, no i to działa. Zresztą jak pokażę za jakiś czas. Nie będę tego już łączył WPS-em, bo szkoda tego rozparowywać i łączyć na nowo, ale możecie mi wierzyć na słowo, że to działa. Udało się po niewidomemu to połączyć i jest ok. Także jak masz, Michale, jakieś pytania, to wiesz, to wal śmiało.
0: Jasne. I ja jeszcze w ogóle dodam, że ta nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli wy również macie jakieś pytania, to możecie je zadać. Jest ku temu okazja. Możecie na Facebooku pod transmisją zadawać te pytania. Możecie oczywiście również do nas dzwonić. tyflopodcast.net/zoom i możecie też wejść na stronę kontakt.tyflopodcast.net i tam pisać, jeżeli wolicie zadawać te pytania w formie tekstowej. Także to są drogi kontaktu do nas, a teraz myślę, że można by już przejść do rzeczy, Krzysztofie, gdybyś mógł powiedzieć po prostu, jak ten radioodbiornik wygląda już tak konkretnie i co on tam ciekawego w sobie ma i jak w ogóle to urządzenie obsługiwać.
1: No cóż, sam radioodbiornik jest bardzo niepozorny, bo tak jak wspominałem, to jest taki z wyglądu stary sprzęt, drewniany. Tutaj nie ma żadnych elementów ozdobnych, czy takie po prostu brzydkie coś. Na pierwszy rzut oka z tyłu ma otworek tak zwany wydechowy, bo to radio, jak usłyszycie za jakiś czas, dosyć ładnie przenosi niskie tony, więc musi jakiś wydech mieć. Ma gniazdo zasilające, ma gniazdo słuchawkowe i gniazdo AUX oraz, uwaga, co się nie spotyka we wszystkich odbiornikach tego typu, antenę zewnętrzną tylko i wyłącznie do odbioru radia cyfrowego w DAB-ie. To jest tylna ścianka. No i kupa śrubek oczywiście z tyłu jest jeszcze. No, jakoś musi być skręcone. Z przodu ma 4 przyciski, których odpowiedniki są też na pilocie. To jest przycisk case, który zmienia nam tryby, pomiędzy którymi się poruszamy, czyli AUX, wspomniany DAB, FM i Bluetooth, bo to radio ma Bluetootha też. Potem są strzałki w prawo i w lewo, którymi albo do przodu, albo do tyłu się wycofujemy. No i włącznik, który w zależności od pozycji, w jakiej mamy radio, to albo nam wyłączy radio i przełączy się na zegar, albo to radio włączy, albo uruchomimy wewnętrzne menu, o którym właśnie mówiłem. Ono jest tak średnio dostępne. Generalnie samo menu w tym radiu jest niedostępne dla osoby niewidomej, bo tam mamy jeszcze, jeśli ktoś widzi, ustawianie jasności wyświetlacza. Możemy ustawić zegar, czy on ma być cyfrowy, czy ma być wskazówkowy. No i różne tam inne rzeczy. I to są rzeczy dla niewidomych niedostępne. Natomiast do radia dołączono aplikację. Nie wiem, Michale, czy sprawdzałeś, czy nie. W każdym razie słyszałem, że na iOS-a też jest. Aplikacja nazywa się Air Music.
0: To nie sprawdzałem.

0: Natomiast tutaj z KM0816 działa to dość fajnie i tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Napisałem nawet, że tak powiem, pochwalną opinię w sklepie na ten temat i tutaj dostałem specjalne podziękowania od producenta, że tak, i obietnicę, że jeszcze będą coś robić.
1: To jest, jak rozumiem, Air Music Control, Air Music Control, tak dokładnie się nazywa, tak, ta aplikacja. Mhm. Tak, Internet Radio Control jest w App Store, ma, zaraz sprawdzę, 4,5 gwiazdki, więc całkiem niezłą ocenę.
0: No w Androidzie ma 5.
1: Jeszcze lepiej.
0: Także jeszcze lepiej. No i cóż, radio po włączeniu, jak kupujemy, wyciągniemy z pudełka. W pudełku mamy tylko przewód, znaczy przewód, zasilacz, bo to jest radio zasilane z sieci zasilaczem. Nie jest to radio na baterie, jak niektóre tego typu odbiorniki. Przód w ogóle tego radia, oprócz tego, że ma te 4 przyciski, to jest pokryty w całości takim plexi gładkim. Za tym plexi znajduje się wyświetlacz 2,5 cala i gała do kręcenia. Gała jest wielofunkcyjna, bo w pozycji wyjściowej to ona służy nam do podgłaszania i ściszania tego radia, ale jeśli wywołamy jakieś menu, to możemy za pomocą tej gały poruszać się po tym menu. Jeśli znajdziemy pozycję, która nas interesuje, wciskamy gałę i ewentualnie ta pozycja nam się tutaj uaktywnia. Tak to wygląda. Jest do radia dołączony pilot jeszcze. Pilota opiszę później, dlatego że pilot może być wirtualny albo fizyczny. Taki tutaj mam go w ręce. Ja się posłużę wirtualnym, dlatego że nie pamiętam dokładnie układów przycisków, a też nie wiem, jak te przyciski, że tak powiem, opisać. Za to bardzo dobrze są opisane w aplikacji wirtualnej i robią to samo, co przyciski fizyczne. Tylko że ten pilot wirtualny jest nieco mniejszy albo schowany, bo nie udało mi się. Udało mi się tylko dojść do piątego do rzędu, gdzie jest 3, 4, 5, 6, a już poniżej nie chciało mi to zejść, nie wiem.
1: Czyli ta aplikacja, o której mówisz, to też pełni rolę takiego pilota. Tam mamy jakby jeden do jednego rozrysowany ten
0: dokładnie
1: pilot, tak?
0: Tak. Mhm. I on jest też w pełni jakby obsługiwalny, jest dostępny. Tyle, że tak jak powiedziałem, nie da się po prostu tych funkcji zrobić. Jest tam na przykład opis na przycisku alarm, no i możemy ten alarm sobie uaktywnić, ale efekt tego pokaże nam się tylko na wyświetlaczu.
1: Na wyświetlaczu. I tu już nie mamy informacji zwrotnej
0: nie
1: z aplikacji.
0: Mamy. Dokładnie. Także musimy wiedzieć i zaufać, że to się stało. I tak właśnie sobie popsułem budzik. Także tak to wygląda. Dla osób widzących, bo to też ważne, to radio można sobie przystosować wizualnie, ponieważ ma coś takiego jak zrzut ekranu, który możemy sobie do radia, że tak powiem, wczytać jako tapetę. I w momencie, kiedy uruchamiamy, to na ekranie startowym nam się pokazuje nasza tapeta, którą sobie tam wgraliśmy. Dodatkowo radio może nam służyć jako interkom i tu jest też druga ważna rzecz, bo są dwie rzeczy, które warto by rozróżnić, chociaż na pierwszy rzut oka czy ucha nie różnią się niczym. Jest coś takiego jak wiadomość głosowa i interkom. To są dwie różne rzeczy, bo wiadomość głosowa według instrukcji to jest tak, że ja sobie coś nagram i to powinno się pokazać na radiu, że trzeba odsłuchać. Nie wiem, czy się pokazuje, bo na telefonie z pozycji osoby niewidomej bądź niedowidzącej nie znalazłem tej wiadomości po nagraniu, więc pewnie już tam ileś kopert

0: wisi na tym radiu. Tego nie wiem. Natomiast druga rzecz, która działa podobnie, ale działa i sprawdziłem, że działa, to jest właśnie interkom, który działa w ten sposób, jak mówiłem ci przed audycją, Michale, Zello. Czyli odpalamy ten interkom, klikamy z przytrzymaniem i nagrywamy. I jeśli ktoś na przykład jest w drugim pomieszczeniu, to możemy go w ten sposób zawołać, żeby do nas przyszedł, bo nie wiem, coś tam mu chcemy powiedzieć, pokazać czy coś, nie?
1: A czy ta osoba może się w drugą stronę komunikować przez to radio, czy nie?
0: Nie. Tylko ja mogę ją zawołać.
1: Rozumiem.
0: To jest taka, może nawet bym powiedział, niania czy coś. Jakby dziecko płakało, to można tam, jak radio stoi, to tam coś, nie?
1: No raczej telefon można zostawić, chociaż nie, nie wiem, czy to... Czy to z
0: telefonu właśnie do tego radia gadasz.
1: No tak, ale właśnie telefon zostawić przy dziecku, tak? Że włączyć cały czas na nasłuch, a w radiu masz odsłuch tego, co się dzieje.
0: A, że w ten sposób.
1: Jeżeli no dałoby się to zablokować oczywiście, ten przycisk. Pytanie, czy się da.
0: Ja myślę, z tego co instrukcja opisuje, że to służy jednak do przywołania drugiej osoby, czy coś takiego, wiesz. Jak masz dom piętrowy i chciałbyś...
1: No tak, oczywiście.
0: Mniej więcej o to chodzi. No i co? I można jeszcze przez ten, przez to radio uruchomić tak zwane pliki lokalne, czyli jak mamy jakieś coś na telefonie, no to możemy sobie w ten sposób... do tego radia załadować.
1: Może sobie wystrumieniować, tak? Te pliki po prostu z telefonu do odbiornika.
0: Dokładnie. I to samo możemy zrobić przy pomocy komputera i takiej aplikacji właśnie, która nam się po sparowaniu z siecią w komputerze pokazuje. Ona ma odpowiednik właśnie tego Air Music Control. Jak mamy taką opcję przy rozwiniętym menu na pliku dźwiękowym rzutuj do urządzenia, no to tam po rozwinięciu nam się ten Air Music Control pokazuje. Jak to klikniemy, to automatycznie nam ten dźwięk przejdzie do radia.
1: Wspominałem, że możecie się z nami kontaktować i z tej opcji skorzystał Maciek, który napisał do nas tak. Aplikacja jest też dostępna dla Maców, ale tylko z chipem M1. Tak więc jeżeli posiada się takiego Maca, można pewnie odbiornikiem z jego poziomu sterować. No to rzeczywiście wygląda na to, że tak. Ja zainstalowałem sobie w międzyczasie tę aplikację. Nie posiadam co prawda takiego odbiornika ani żadnego innego, który byłby z tą aplikacją kompatybilny. Natomiast rzeczywiście aplikacja wygląda na dostępną, przynajmniej ten pierwszy ekran, który służy do konfiguracji urządzenia. Tam są przyciski trochę dziwnie ponazywane, ale generalnie obsłużyć się da.
0: Da się. Jest jeszcze trzeci sposób łączenia się z tym radiem, jak chodzi o Wi-Fi. Jest coś takiego jak network i tam mamy dwa pola do wypełnienia. Nazwa sieci
1: i hasło. Tak.
0: I za pomocą tych pól możemy po prostu spróbować się z radiem połączyć zdalnie. Mnie się nie udało, na szczęście ten WPS ja posiadam, więc tutaj skorzystałem z tej opcji. Próbowałem się za pomocą właśnie tamtych opcji połączyć, się mi nie udało. Nie wiem dlaczego, nie wnikałem, ja nie lubię długo kombinować, więc... dałem sobie z tym spokój. Jest jeszcze 5 przycisków w tej aplikacji na samym dole. Nie wiem, jak wygląda to w iOSie, bo nie mam w tej chwili pod ręką żadnego iOSa. Jak wygląda układ okna aplikacji w iOSie, bo dopiero to widać, jak urządzenie jest podłączone. Jest 5 przycisków, z czego jeden z tych przycisków i tylko jeden jest aktywny. Doszliśmy do pewnych takich stwierdzeń z kolegą Pawłem Masarczykiem, któremu pokazywałem to radio, że te przyciski najprawdopodobniej służą do przypisywania takich stacji, których się najczęściej używa, dlatego że jak kliknę jedynkę, no to pokazuje mi się jakaś tam stacja. I ona się od razu odpala. Natomiast pozostałe przyciski są niedostępne, ale przejrzałem instrukcję i nie widzę możliwości jakby przypisania do tych pozostałych czterech przycisków czegoś, co mogłoby je uaktywnić. One są niedostępne, są nieaktywne. Więc nie wiem. No, to tak by wyglądało z grubsza, jak chodzi o obsługę tego radia. Teraz może by warto byłoby przejść do praktyki.
1: Dokładnie, bo teoria za nami, teraz praktyki czas najwyższy. To co, aplikacja od razu, czy...
0: Możemy aplikację odpalić, ale to może najpierw włączę radio, bo bez radia to ta aplikacja nam się nie...
1: A jak się je włącza?
0: Włącza się właśnie przyciskiem po lewej, tym, który mówiłem, tym potrójnym, tam zegar włącza radio albo menu. Po prawej stronie, przepraszam.
2: Dobrze.
0: Ono się teraz ładuje.
1: Długo się uruchamia?
0: No właśnie już próbuje się łączyć. To jest kwestia tego, jak sieć tutaj u mnie działa. O, załączyło się. I ono się włącza na ostatniej słuchanej stacji, tudzieżby na ostatnio słuchanym trybie, ale to działa tylko pomiędzy FM a internetem. Nie odpali się na przykład, jak słuchaliśmy ostatnio na Bluetoothie czegoś, to nie odpali się z Bluetootha. Ja sobie tu ściszę. Dobrze, odpalmy aplikację.
3: 19.28.
0: Podłóż telefon, podkusimy.
3: 90, niezgodna twarz.
0: Dobrze. Nie, niezgodna twarz. Skanowanie twarzy.
3: Telefon.
1: Ja myślę, że w ogóle możesz na razie wyłączyć muzykę, żeby nas tu zaraz jakieś filtry nie chwyciły za chronioną muzykę. O, już teraz powinno być ok.
0: Dobra. I teraz tak. Znaczy muzyka będzie nam potrzebna, żebym...
1: Tak, ale to w momencie tylko, wiesz, pokazywania, jakby, że nam tu cały czas to nie leciało w tle.
0: Odpalamy aplikację i on w tej chwili się łączy z radiem. Ta muzyka nam sama się przerwie w momencie, kiedy on złapie zasięg z radiem. Jeszcze nie.
3: Radio Supernowa Wrocław.
0: O, i teraz ważna rzecz. Ja już nie mogę nic zrobić, dopóki nie przejdę do aktualnie odtwarzanej stacji. Teraz już mi tutaj pokrętło nie działa, bo ono zmieniło funkcję.
3: Bluetooth. /FM, Centrum Medialne, Radio Internetowe, Stacja Lokalna.
0: Ja może spróbuję jakoś to przejść, żeby ściszyć nam tutaj.
3: Polska Chrześcijańska, Polska Top 10, Polska Damore. Polska Top 10, odszukaj stacji pole edycji Polska Damore. Szuk home, ulubione.
0: Tak, zrobimy.
3: 2, pustaczki, muzyczne radio. Radio DHT kanał 2, lokalizacja.
0: O, to 20, nawet mamy Radio DHT.
3: Radio DHT kanał 2. Zatrzymaj przycisk.
0: O, zatrzymaj.
1: I zatrzymaliśmy odtwarzanie.
0: Zatrzymaliśmy odtwarzanie.
3: 2, plus 1, przejdź.
1: O, tu masz te ulubione chyba właśnie.
0: Tak, ale to ja po prostu zacznę od początku, bo tu jest dużo ciekawych funkcji. Ulubione to przeszedłem tylko po to, żeby wybrać stację, żeby ją zatrzymać.
1: Okej.
3: Okay. Przejdź wyżej przycisk.
0: Jeszcze wyżej.
3: Open spot i szukaj stacji pole edycji.
0: Dobra. Jestem na stronie głównej tej aplikacji. I co my tu mamy? Tu mamy ciekawostkę, dlatego że wbrew temu, że ona się nazywa
3: Open Spotify przycisk,
0: to wcale nie jest Spotify. Tak naprawdę. Bo po rozwinięciu
3: Air Music Control. Ustawienia niezaznaczone.
0: Ustawienia.
3: Kontakt niezaznaczone. Polityka prywatności informacje niezaznaczone. Zakończ niezaznaczone.
0: I tyle. Więc to nie ma nic wspólnego ze Spotify'em.
1: A czy ten odbiornik w ogóle potrafi ze Spotify'em jakoś współpracować?
0: Potrafi, ale ja ciągle jakby zapominam, jak to działa. Można wywołać z pozycji odbiornika Spotify. I tutaj...
1: Tylko chyba trzeba mieć to konto premium, prawda?
0: Też, ale raz mi się udało zrobić... Tak, konto premium trzeba mieć wtedy, kiedy chcesz wywołać i żeby to działało razem z odbiornikiem, bo przez Bluetooth nie ma problemu, nie?
1: No tak, bo to wtedy działa jako głośnik.
0: Dokładnie.
3: Ustawienia niezaznaczone.
0: Wejdźmy w ustawienia. Ustawienia są bardzo ubogie. Właśnie to, o czym wspominałem, że tutaj nie ma pełnego dostępu do radia, więc w ustawieniach mamy tylko...
3: Przejdź wyżej, przejdź ustawienia. Nazwa urządzenia. Air Music.
0: I tu mogę zmienić sobie na swoją nazwę.
3: Aktualizacja oprogramowania urządzenia. Aktualizacja oprogramowania. Urządzenie. Przeskanuj ponownie.
0: To gdybym jakiegoś urządzenia nie mógł znaleźć, a jest ich więcej, to mogę sobie jeszcze raz.
3: Wersja urządzenia. AK9 TMHFB1 IA 2 godziny i 14 at IA 01 DB20 211 125. Niedostępne.
0: To jest chyba jakiś Mac chyba.
1: Albo jakiś numer seryjny.
0: Albo jakiś numer seryjny.
3: Informacje internetowe o urządzeniu. Informacje internetowe.
0: I tutaj mogę wejść.
3: Przejdź wyżej, przejdź. Informacje internet stan. Conny styt niedostępne. Adres MAC. A 09 w 10 no CB 690 SHIT. To mobile 2.4 GHz sygnał. 0 niedostępne. Szyfrowanie niedostępne. Adres IP 192.168.1.38 niedostępne. Maska pod sieci. 200 gramów.
0: Standardowe sieciowe informacje.
3: Serwer DNS. 192 alternatywny spusta niedostępne. Przejdź wyżej przycisk.
0: I tyle. To są wszystkie ustawienia.
3: Wstecz przycisk.
0: Nic tu więcej
1: czyli
0: nie ma.
1: Czyli taka podstawowa sieciowa konfiguracja swoją drogą, to zapytam od razu, bo to nie jest częste w przypadku tego typu urządzeń. Czy ono potrafi działać na sieci bezprzewodowej 5 GHz, czy tylko nie. Na 2.4?
0: Tylko na 2.4. Tak. Właśnie zresztą zauważyłem, jak ja tu mam kilka inteligentnych urządzeń, to wszystkie na 2.4 działają. Jeszcze jak kupuję różne urządzenia tego typu, to nie spotkałem się.
1: Tak, to jest niestety typowe.
0: Światło mam tutaj regulowane za pomocą asystenta. Też jest na 2.4. Gniazda inteligentne na 2.4. Radio też jest na 2.4. Także tu wszystko na 2.4. No dobra, to mamy ustawienia. Potem...
3: Stacja lokalna. Szukaj stacji pole edycji.
0: Tutaj możemy sobie wpisać z ręki, co nas interesuje i zostanie wyszukana stacja zarówno w internecie, jak i na FM-ie, jeśli coś takiego gdzieś istnieje.
1: Ciekawe, czy na przykład Tyfloradio byś znalazł.
0: Tyfloradio... nie wiem, czy oni do katalogu to dodali. To się pisze razem?
1: Tyflo, po prostu. A wpisz Tyflo.
3: T. Małe Y, Y, małe I, F, F, małe L, L, małe O, O, małe O. Szukaj. Klawiatura polski, QWERTY, jest ukryta. Pusta. Szukaj stacji, pusta. Pusta.
0: Nie.
3: Szukaj stacji, pole
0: nie
3: edycji.
0: Ma. Trzeba wpisać z ręki. Niestety.
1: No to szkoda, że akurat tutaj nie ma, no ale to trzeba będzie widocznie się dodać jeszcze do jakiegoś katalogu. Na przykład w tym moim odbiorniku, w tym Tribi, to się udało znaleźć. Jest Tyfloradio.
0: O, ciekawe. Mhm. W każdym razie, no wiesz, no, radio DHT, w którym jest RTV, to tylko kanał główny znajduje w tym katalogu.
1: Drugiego
0: kanału
1: nie ma.
0: Nie ma. Musiałem dodać z ręki. Także to też jest tak jakoś dziwnie. No dobrze, no to mamy szukajkę. Jakby to proste jest, więc tutaj nie ma co omawiać.
3: Ulubione.
1: A pokaż może, jak wygląda, kiedy znajdzie jakąś stację. Jak to się przedstawia.
3: Stacji pole edycji.
0: No dobra, no to polski, powiedzmy, URDY. Że... Co by tu znaleźć?
1: Najpopularniejsza S-ka, powiedzmy, i krótkie. To i będzie pewnie sporo wyników.
3: R.
0: Czekaj.
3: Klawisz usunięto. Klawisz delete.
0: Grube paluchy mam, to mi się źle pisze.
3: W. D. S. S. K. Rak. A. S-K. Klawisz delete. Szukaj. Klawiatura polski, QWERTY, jest ukryta.
0: O.
3: S-K do radio.
0: No i masz.
3: S-K go. Bieganie SKGO, Dance Fitness, SKGO.
1: I mamy.
0: No, esek tu mamy ile chcemy. Także szukajka działa bardzo dobrze. W międzyczasie gdzieś by nam pewnie pokazał jakieś eski z FM-u.
1: Tak, bo tu mamy te SKGO, czyli te internetowe kanały.
0: Tak.
3: Stacja lokalna, stacja radiowa, muzyka.
0: I tutaj mamy już, tutaj nam się zaczynają już stacje radiowe, internetowe.
3: Stacja radiowa, muzyka. Stacja lokalna, radio do snu. Ostatnio słuchana stacja. Usługi.
0: Usługi, to jest rzecz, której nie do końca, którą nie do końca rozumiem. Dlatego, że tutaj mamy... W tej chwili próbowaliśmy z kolegą Masarczykiem Pawłem dojść do takiego czegoś, żeby zrobić z tego radia Chromecast, ale nam się nie udało. Za to na początku była jedna pozycja.
3: Szukaj stacji pole pusta. Dodaj nową stację radiową.
0: A to dobrze, to później. Na razie się cofniemy.
3: Radio do snu. Stacja radio. Ostat usługi. Wstecz przycisk.
0: Jeszcze się cofniemy.
3: DAB/DAB FM. Centrum Media Radio Inter. Centrum Medialne.
0: O, Centrum Medialne. UPMP z Sarzem. To jest jeden tutaj mój router.
3: UPMP z Agencją Fast 5352. Proxy More.
0: I samo proxy. Przedtem był tylko jeden router. Teraz nam doszły dwie pozycje i nie wiem co z nimi się robi i dlaczego one tu są. Ale są. I...
1: Ale możesz coś w ogóle z tym zrobić? Jak w to klikniesz?
0: Jak w to kliknę.
3: Z agencją Fast 5352 More.
0: Chwilę poczekamy, bo on tutaj się zastanawia. No. I teraz mam tak jakby w tym folderze jedną pozycję.
3: Pusta. Z agencją Fast 5352 More.
0: W którą mogę znowu kliknąć. I to się tak będzie powielało. Mogę tak głębiej i ciągle będzie ta jedna pozycja. Tak byś wchodził coraz głębiej we foldery, ale tu się nic nie dzieje.
1: Rozumiem. Czyli...
3: Wstecz przycisk.
1: Czyli on chyba wyświetla po prostu urządzenie, z którym jesteś połączony, ale do czego to może służyć UPNP, no. Czyli jakieś takie połączenie.
3: Wstecz przycisk.
1: Może właśnie z tymi multimediami. A co to są te usługi, jakbyś w to wszedł?
0: Usługi.
3: Aux. Dab/dab.
0: To jeszcze zanim usługi, to jeszcze, bo tutaj jestem cały czas na początku.
1: Jasne.
0: No więc, co dalej można z tym zrobić?
3: Bluetooth
0: mamy. I teraz mogę na dwa sposoby to radio sparować z tym telefonem. Mogę sparować albo wchodząc w telefonie w opcję Bluetootha i tam sparować je na stałe. Albo sparować je chwilowo, wchodząc tutaj z tej pozycji, bo jak zamknę aplikację, to on się rozparuje z powrotem. I powiedzmy, że wejdę.
3: Nowe powiadomienia od Bluetooth.
0: O, connect powiedział, tylko że było cicho.
3: Pewnie się.
1: Czy pairing nawet.
0: Pairing.
3: Chcesz nawiązać połączenie?
0: Jeszcze raz spróbujemy, bo on był cicho, może go podkłoszę. Jak stąd wyjdę.
3: Bluetooth. No wstecz przy odtwórz Bluetooth. Wstecz przycisk.
0: Wycofamy się.
3: Bluetooth. Nowy Bluetooth.
0: O, już teraz to nie powie, bo już się sparował.
3: Pewnij się, że już połączone urządzę kilometrów 0816 kilometrów 0816 przecinek do wice settings przycisk.
0: Tu mogę...
2: Pairing.
0: O, pairing. Tak. I teraz, dopóki jestem połączony z Bluetoothem z tej pozycji, no to mogę sobie tą aplikację schować do paska, oczywiście nie wycofując się z tej pozycji, gdzie jestem. No i coś sobie robić na tym radiu.
3: Pewnij się, że urząd osobisty. Kilometrów 08 i kilometrów 0816 przecinek do wice settings przycisk. Nawiguj w górę przeć kilometr użycie dla połączenia. Wyłączono przełącznik włączone.
2: Dźwięk.
0: Connected.
3: Wyłączono przełącznik włączone.
0: I...
4: Połącz kilometrów 0816.
0: Mamy telefon na radiu.
4: Dźwięk. Połącz kilometrów 0816 połączono.
0: W tym momencie. Czyli to takie standardowe łączenie się jak z wszystkimi urządzeniami typu głośnik czy coś.
4: Wstecz przycisk. Bluetooth.
0: Jedna rzecz mnie zastanowiła, ale niestety za bardzo się ucieszyłem, ponieważ jak zadzwonił do mnie znajomy, to udało mi się przełączyć go na radio, ponieważ u mnie w telefonie, nie wiem, może w każdym innym też tak jest, w trakcie połączenia pokazuje się wybór źródła. No i jak nie ma nic, no to mogę tylko przełączyć się ze słuchawek, ze słuchawki
1: na tej telefonicznej
0: na głośnik. Tutaj, jak dołączyłem to radio do telefonu, to pokazało mi się i to radio. Tylko, że po przełączeniu się na to radio przestałem słyszeć znajomego. Także nie wiem. Ale no cóż, z TeamTalkiem działa to całkiem fajnie.
1: Ale działa to tylko jako głośnik, czy jako mikrofon też?
0: Jest jako urządzenie w mikrofonie, ale niestety nie słychać.
1: Aha, czyli jedynie głośnik.
0: Jedynie głośnik, tak.
4: Wstecz przycisk.
0: Dobrze, idźmy dalej, bo tu jest dużo fajnych funkcji.
4: Bluetooth. Wstecz przycisk.
0: Ja się spróbuję stąd jakoś wycofać. O. Jeszcze chwila.
3: Wstecz przycisk. O.
1: I się rozłączyło.
0: Rozłączyło się tylko dlatego, że ja się wycofałem z Bluetootha. Także tutaj to jest, trzeba o tym pamiętać, że nie możemy wyjść po prostu z tamtej pozycji.
3: Bluetooth. DAB/DAB+.
0: DAB/DAB+. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Jeśli tutaj wejdziemy, no to nic nie osiągniemy, dlatego że nie mam anteny zewnętrznej, a antena zewnętrzna w tym radiu służy tylko do DAB-u. No i ten DAB tak naprawdę, jeśli jesteśmy podłączeni pod sieć internetową, no to jakby jest martwy. Tam nic się nie wydarzy. Chyba, żebyśmy odłączyli sieć i podłączyli antenę, to wtedy bez problemu znajdziemy coś.
3: FM.
0: No to wiadomo, co to jest.
3: Centrum medialne
0: to tam byliśmy, tam gdzie są te sarzemy.
3: Radio internetowe. Stacja lokalna.
0: I stacja lokalna. Radio internetowe pozwala nam na wejście do katalogu ogólnego wszystkich stacji na całym świecie, które tylko się dołączyły do tego katalogu.
1: A czy wiadomo, z jakiego katalogu on korzysta?
0: Wiesz co? Chyba nie bardzo. Ale wydaje mi się, że to jest ten katalog taki, ten, gdzie Denony, z którego korzystają Denony, te wieże. Nie wiem, czy kojarzysz.
1: Szczerze mówiąc, nie. VTuner może?
0: Bardzo możliwe, ale nie ma nazwy tego katalogu. Nawet zresztą...
3: Radio internetowe.
0: Wejdźmy tu.
3: Stacja radiowa, muzyka, ulubione. Szukaj stacja lok, radio do snu. Ostatnio słuchana stacja. Stacja radiowa, muzyka.
0: Muzyka, powiedzmy, że wejdziemy sobie tutaj.
3: No. Gatunek more.
0: Gatunek.
3: Globalny top 20 more. Szukaj stacji, gatunek, kraj, lokalizm, wyróżnione more.
0: Tu wszędzie mamy tą szukajkę, zauważ. Gdzie jest zbiorowisko stacji ponad 100 albo nawet ponad 50, to ta szukajka jest.
3: Gatunek more.
0: Gatunek, no to możemy sobie tutaj wybrać.
3: Alternatywna more, ambient more, Azja more, Bliski Wschód more, Blues more, Chrześcijańska gospel more, College more, Top 40 more, Country more, Dzieci more, Elektroniczna more, Europa more.
0: I tak dalej, more, i tak dalej. Tego to jest mnóstwo. Tu są setki tych stacji, żeby nie powiedzieć tysiące. I pod każdą tego typu nazwą otwiera nam się kolejna jakby lista...
1: Ze stacjami już konkretnymi.
0: Ze stacjami, tak? Z konkretnymi, dokładnie.
3: Wstecz przycisk.
0: Teraz tak.
3: Wyróżnione more.
0: Wyróżnione.
3: Lokal, globalny top 20 more. globalne top 20 more. Gatunek more. Szukaj stacji pole. Globalne top. Szukaj stacji pole.
0: Nie mogę tym przycisk. Mówię, że mam za grube palce, żeby to.
3: Stacja radiowa, muzyka, ulubione. Stacja lokalna.
0: Stacja lokalna. Tutaj szukamy po konkretnym kraju.
3: Polska, wszystkie, Polska tylko, alternatywna.
0: Czyli mowa. Jeśli na przykład, bo to radio ma lokalizację tak zwaną, którą się włącza od razu jak złapi sieć. I to jest fajne, bo jak chodzi o ustawienia, których osoby niewidome nie są w stanie obsłużyć, to to radio samo się obsłuży. Bo w momencie, kiedy podłączymy się do konkretnej sieci, to on zczyta dane z sieci, czyli która jest godzina, jaka jest data i tak dalej. To wszystko jest zczytywane z automatu z sieci. Także tutaj o to się nie musimy martwić, chociaż mamy ręczną możliwość ustawienia zegara, ale to nas jakby mało powinno interesować.
3: Polska Ambient ma Polska Blue Smore.
0: No i tu mamy tak samo gatunki, ale tylko z pozycji naszego kraju.
3: Polska DAB More. Szukaj stacji pole edycji Polska DAB More.
0: Polska DAB. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Jeśli nie mamy DAB-u przez antenę, to możemy sobie wejść tutaj.
3: Blisko radio.
0: I mamy stacje, które odbieramy w danym rejonie.
3: Folk Radio. Mega Radio. Muz FM. Muz Off Radio Kraków. Polskie Radio Białystok.
0: Czyli w Polsce. Cały DAB, który jest odbierany w Polsce.
1: Tak, natomiast no, nie ogranicza on się do jakby multiplexów, które masz u siebie, czyli na przykład nie ogranicza się tylko do Wrocławia,
0: nie,
1: no bo
0: całość.
1: Jak widać Polskie Radio Białystok, no gdzie Wrocław, gdzie tak. Białystok.
0: Dokładnie, tu jest po prostu wszystko, co jest w DAB-ie dostępne w całym kraju, bez względu na miasto.
3: Polskie Radio Chopin, Mora przycisk, Polskie Radio Dzieciom, Mora tak. przycisk, Polskie Radio Katowice.
0: I to jest katalog pełny, ale mogę ograniczyć ten katalog.
3: Szukaj stacji pole edycji home. Szukaj stacji home. Zakoń home. Szukaj stacji pole edycji.
0: Muszę się cofnąć, bo tak to nie zrobi nic.
3: Polska top 10 ma szukaj
0: widzisz, tak to jest, jak ktoś dwie ikonki naraz dotyka.
3: Szukaj ulubione home. Home. Za home. Szukaj stacji ulubione.
0: O, udało mi się. I teraz mogę się ograniczyć tylko do tego, co ja chcę, co sobie tutaj pododawałem. I teraz uwaga. Mamy trzy rodzaje ulubionych. Do ulubionych, jeśli jesteśmy w katalogu radii internetowych, możemy dodać 250 stacji. Do DAB-u przez antenę zewnętrzną i do FM-u możemy osobno dodać po 90 stacji.
1: No więc całkiem pokaźna lista tych ulubionych.
0: Dokładnie. Ja tu jeszcze nawet nie zapełniłem wszystkiego.
3: Zakończ. 1. Mega Radio. Mora przycisk. Muz FM. Mora przycisk. Polskie Radio. Mora przycisk.
0: To są rzeczy, które ja sobie pododawałem.
3: Mora przycisk. Radio DHT kanał 2. Mora przycisk. RMF dla dzieci. Mora przycisk. Disco FM.pl. Mora przycisk. Radio Vox Best List. Mora przycisk.
0: I tak dalej, radio i tak FM, dalej. Tego jest tu dużo. Można też usuwać z ulubionych.
3: Radio Paloma Partys Hlager. Anuluj.
0: O.
3: Usuń z ulubionych.
0: Klikając z przytrzymaniem.
3: Odtwarzaj.
0: Mamy trzy opcje do wyboru. Pokazuje nam się taka mała tabliczka.
3: Radio Paloma Partys Hlager. Anuluj przycisk. Radio Paloma odtwarzaj. Usuń z ulubionych. Anuluj przycisk.
0: Albo anuluj. Damy anuluj, bo nie będziemy usuwać. I to tak działa.
1: A w jaki sposób się dodaje do tych ulubionych?
0: Już ci pokazuję.
3: HTTP B. Radio Paloma Partys Hlager.
0: Dobra, wybierzmy sobie tą Radio Paloma. Ono już jest w ulubionych, więc chwilę poczekamy. Dobrze, ściszymy. Jest jak gra sobie już radio, o, tak może sobie grać, to mamy taki panelik w momencie połączony, jak jest radio połączone i tutaj w tym paneliku mamy
3: Stadion Logo.
0: To dla widzących. Jest logo, faktycznie. logostacji.
3: Radio Paloma, Partys Hulager.
0: To jest pierwszy nagłówek.
3: Stadion logo. Dodaj do ulubionych przycisk.
0: Tutaj sobie klikamy.
3: Nowe powiadomienia o Dire Music już istnieje w ulubionych.
0: Zgadza się, ale gdyby nie istniało, to by zostało dodane.
1: To by zostało dodane. Ba, bardzo fajnie, bardzo intuicyjnie się to robi.
3: Odtwarzanie.
0: Tutaj mamy informację, czy radio gra. Czyli odtwarzanie to jest tylko dla nas informacja. Ona jest nieaktywna, po prostu jak tu dotkniemy, to wiemy, aha, gra, albo że połączenie. To w zależności, co się dzieje, to w tej linijce pokazują się komunikaty.
3: Stadion album. Spotify Connect.
0: O, to jest to, o czym mówiłem właśnie, o tym premium. Najprawdopodobniej, bo tutaj nie udało mi się nic osiągnąć oprócz tego, że dostałem się po prostu klikając w to do Spotify, a dalej odtwarzało mi się na telefonie, a nie w tym radiu. Tu jest RDS.
3: Christina May.
1: I tu jest tytuł wykonawca.
3: Zatrzymaj przycisk.
0: Zatrzymaj.
3: Mute.
1: Czyli wycisz.
3: Przycisk.
0: Volume. I teraz mamy dwie opcje. Bo możemy to ściszyć gałą albo tutaj paskiem.
3: Suwak lokalizacja. 13. Volume up przycisk.
0: Tak, volume up. Volume down.
3: Jeden przycisk. Dwa niedostępne.
0: I tu jest to, o czym ci mówiłem.
3: 3 niedostępne.
0: Widzisz? Przyciski niedostępne.
3: 5 niedostępne. Przejdź wyżej przycisk. Ulubione. Home.
0: I teraz ciekawa rzecz, że z każdej pozycji, z każdego grającego radia możemy dojść do ulubionych.
3: Ulubione.
0: I sobie wybrać coś innego, na przykład, co nam tam w danej chwili się zamarzy.
3: 2 pusta. 1 disco radio.
0: Disco radio na przykład możemy sobie wybrać. A co tam? Chwilę poczekamy. Już się połączyło.
1: I zaczęło grać, tak jest.
0: Zaczęło grać. I tu mamy to samo.
3: Stadion album.
0: W niektórych stacjach jest też ciekawie to zrobione, ponieważ...
3: Odtwarzanie. Dodaj do ulubionego
0: odtwarzania. Nie wiem, czy uda mi się trafić w tą linijkę.
3: Stadion album Spotify Connect. Disco radio za ATC. Around the world. Zatrzymaj przycisk mute.
0: Tutaj nie ma akurat informacji. Chodzi mi o to, że można nawet zobaczyć, w jakiej jakości jest to odtwarzane. Jak ten strumień, że jest to 28 albo coś tam, nie?
1: A to podejrzewam, że jest wszystko kwestią tego, jak kto ma skonfigurowany ten stream.
3: Stadion logo. Dodaj
1: o,
3: do ulubionych
1: mamy jeszcze logo.
3: Odtwarzanie.
0: Tak, jest wyświetlone.
3: Stadion album. Spotify Connect. Disco radio z ATC.
0: ATC.
1: A co mamy przy tym disco radio? Bo tam jeszcze on coś
3: ATC.
1: Mówi.
3: Disco radio, zawsze w rytmie.
1: Aha, zawsze w rytmie, czyli ten
0: to jest RDS.
1: Slogan.
0: To jest RDS. Za chwilę pokażę, jak wygląda sprawa FM-u, bo to jest trochę inaczej, jeśli chodzi o FM.
3: Wstecz przycisk.
0: Ale skończmy na razie omawiać to tutaj. I to mamy ulubione w
3: Dwa
0: tym momencie.
3: Pusta. Przejdź wyżej przycisk. Wstecz przycisk.
0: Jeszcze się wycofamy wyżej.
3: Usługi. Ostatnio słuchana stacja.
0: To jest tutaj wiadomo. Tak, tego nie trzeba opisywać. Jak tu wejdziemy, no to będziemy wiedzieć, no, że wejdźmy.
3: Radio Q.
0: I tu mamy wszystkie stacje, które ostatnio słuchaliśmy.
1: Radio listę Paloma. Po prostu.
0: Listę.
3: Best of Italo, Paloma Radio 4 niedostępne.
0: Żeby nie szukać, to mamy tutaj po prostu.
3: Przycisk.
0: I tutaj jest wewnętrzna szukajka też. Po tych stacjach. Jak dużo słuchaliśmy i nagle nie wiemy, Boże, ta stacja nam się podziała, to możemy sobie taką szukajkę po tej liście tylko jakby zrobić.
1: Też fajne, szczególnie jeżeli tę listę mamy zapełnioną dość mocno i
0: dokładnie.
1: Słuchamy dużo różnych stacji.
0: Zgadza się.
3: Stacja lokalna.
0: Stacja lokalna, no to już byliśmy.
3: Radio do snu. Ostatnio słuchana stacja.
0: Radio do snu to jest w ogóle ciekawa funkcja.
3: Radio do snu.
0: Wejdźmy tutaj. Tu nie będzie żadnych praw autorskich.
3: Deszcz.
0: Deszcz.
3: Fortep, ptaki.
0: Ptaki, fortepian.
3: Deszcz. Spa. Wszechświat. Fala.
0: Tyle. Co włączymy?
1: No to nie, może jakiś deszcz na przykład.
3: Deszcz.
0: Proszę. Mówisz i masz.
1: O.
0: Niech się połączy.
1: I zaraz zacznie padać. To ja w międzyczasie przeczytam wiadomość od naszego słuchacza Marka. Czy to radio ma wbudowaną antenę do odbioru radia FM, czy podpina się jakąś zewnętrzną antenę?
0: A to już mówiłem. Do FM-u jest teleskopówka, do DAB-u jest zewnętrzna. Mamy deszcz. Nawet burza czasami występuje.
1: Się rozpadało.
0: O, jest burza nawet. Zaczyna się pioruny jakieś. Ściszymy sobie trochę ten deszcz. Co jeszcze tutaj mamy z tych stacji do snu? Usnąłbyś przy tym?
1: Jakby mi zaczęło grzmieć, to wątpię.
3: Deszcz. Spa.
0: A może spa?
1: No zobaczmy. Spa. Co?
0: Spa. Łączy się. O, i tu mamy...
3: Łączenie.
0: Widzisz? Od razu mamy w tym miejscu, gdzie było odtwarzanie, jest łączenie.
3: Odtwarzanie 25%.
0: O.
3: Odtwarzanie.
0: Spa.
1: Taka relaksacyjna muzyka.
3: Odtwarzanie. Stadion album. Odtwarzanie. Stadion album. Spotify Connect. Tekst. Spa.
0: To jest tekst, tylko nic więcej.
3: Jest relaxing. Spa music.
0: No, także...
3: Wstecz przycisk.
0: To jest spa.
3: Fala.
0: Fala. To będzie, już sprawdzałem, szum morza będzie. No,
1: tego się właśnie spodziewałem. Zobaczmy. O!
0: To nawet naturalnie brzmi, powiem ci.
1: No, trochę przez ten mikrofon, no jest to oczywiście zniekształcone, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, jak to brzmi.
0: No, głośniki są na tyle duże, że brzmi to całkiem fajnie.
3: Zatrzymaj przycisk.
0: No dobrze, już dość. Już się zrelaksowaliśmy. Teraz tak.
3: Wstecz przycisk.
0: To było radio do snu.
3: Radio do snu. Ostatnio słuchana stacja. Usługi.
0: Tu już byliśmy.
3: Ulubione. Szuptaki. Przejdź wyżej przycisk.
0: Możemy na dwa sposoby się poruszać. Albo przechodząc wyżej, albo ikonką wstecz.
3: Dab/Dab+, FM, Centrum Medialne, Radio Internetowe, Stacja Lokalna, szukaj stacji po Centrum Medialne.
0: I FM, przechodzimy do FM.
3: FM.
0: I z porażkami. Mamy FM.
5: Ale czy na pewno nauczyłaś się jak...
0: I FM trochę się różni od tego, co pokazywałem, ponieważ już tutaj nie mamy listy stacji takich jak tam, że z góry do dołu można sobie palcem jechać i wybierać stację.
1: Tylko tu mamy częstotliwości, tak?
0: Tu mamy częstotliwości.
3: 105.50.
0: Tu mamy akurat radio supernową.
3: Megaherców signal.
0: O, właśnie, widzisz, tu masz...
3: Megaherców, 105 megaherc signal, spacja, rewind przycisk, pause przycisk, dalej przycisk. Pause przycisk.
0: Preview, jak kliknę, to nie wiem, o co mu chodzi, bo on skanuje i nic ponadto.
3: Dalej przycisk.
0: Dalej jest to samo.
3: Forward przycisk.
0: Forward.
3: Mute.
0: Wiadomo.
1: Czyli forward, no to dalej, tylko że po angielsku. To jest ciekawe w ogóle, że on ma jedne przyciski napisane, opisane forward po polsku, przycisk. Inne po angielsku.
0: Bo teraz zobacz. Te przyciski po polsku, powiedzmy,
3: dalej,
0: że...
3: Dalej przycisk, pause przycisk, rewind przycisk.
0: Dam rewind.
3: Nowe powiadomienie od Air Music skanowanie.
1: I czekamy i nie dzieje się na razie nic.
0: Może dlatego, że antenę by wypadało wyciągnąć. O, przepraszam.
1: O, teraz się zadziało.
0: I powiedzmy, że jeszcze raz.
3: 000, rewind przycisk. Nowe powiadomienie od Air Music skanowanie.
0: No to tu mamy
1: coś. I coś znalazł.
0: Czechy. I teraz w drugą stronę.
3: Ustaw mono przycisk. 000. Forward przycisk.
0: Forward.
3: Powiadomienia oddaje muzyk skanowanie.
0: I wróciliśmy.
3: Forward przycisk. Nowe powiadomienia oddaje muzyk skanowanie.
1: Tu jeszcze mamy ustaw mono, to gdyby ustaw był mono. Słabszy sygnał na przykład.
0: Tak, i możemy tu wejść.
3: 000. Auto przycisk.
0: Mamy auto. Ale jak to rozwiniemy, to mamy taką samą tabliczkę jak ulubione, gdzie dodajemy stację lub usuwamy. Może ściszymy.
3: Anuluj przycisk FM. Ustaw stereo.
0: Ustaw stereo.
3: Auto. Ustaw mono.
0: I ustaw mono.
1: A czyli tu możemy sobie zdecydować, czy ma na podstawie siły sygnału sobie to regulować, czy chcemy wymusić konkretne zachowanie, stereo bądź mono.
0: Dokładnie. Jeśli sygnał jest na tyle mocny, że on da radę to stereo sobie wymusić, no to
3: ustaw stereo.
0: Mogę sobie w to klikać i nic się nie dzieje. Natomiast pozostałe dwie funkcje są aktywne.
3: Auto.
0: O. Mam auto. Przełączyło się na auto.
3: Z auto przycisk. Anuluj.
0: Albo mogę dać
3: auto. Ustaw mono.
0: Ustaw mono.
3: 000.0 forward przycisk. 000 no, forward
0: ta,
3: przycisk.
0: Gdzie ta ikonka mi zniknęła.
3: 000 dodaj do ulubionych forward przycisk.
0: No zniknęła mi teraz.
3: 89 dodaj do ulubionych 000 forward przycisk.
0: Okay.
3: Dalej przycisk. Radio przycisk. Dalej for mute. Wolumy do suwek lokalizacji. Wolumy przycisk. Auto przycisk. 000. Auto przycisk. Anuluj. Auto. Ustaw mono.
0: Aha, bo to jest sygnał na tyle mocny, że on mi i tak przeskakuje na...
3: Przejdź wyżej FM. Skanowanie. Ulubione. Zakończ. 000.9 mega. Sica. Sorry. Pref dalek for mute. Wolumy do suwek lokali. Wolumy przy auto.
1: Ale szkoda z tego, co widzę, że nie ma takiej możliwości, żeby on sczytywał sobie RDS.
0: Jest.
1: Jest?
0: Jest, oczywiście. Tylko... W momencie, kiedy rozmawialiśmy, tam sobie gadali, więc nie było o czym pisać.
1: Okej, no to jeżeli jest, to no teraz jest teraz, muzyczka na przykład.
0: Teraz jest muzyczka i proszę pana...
3: 87, 88.50. 89 dodaj w ulubione 99 MHz signal. Zasic. Rewind przycisk. Zasic.
0: Jest klasik. I ten RDS nam tutaj tak... Słowo się przesuwa, może spróbujmy jakąś inną stację, która ma bardziej RMF. Żwawy ten RDS.
1: A, RMF. A, okej, okay. RMF Classic.
0: Mhm.
1: Okej, okay. W ten sposób, czyli to jakby się wyświetla w jednym miejscu i po prostu trzeba to co jakiś czas sobie tam musisz... palcem pacnąć?
0: Nie, wystarczy, że zostawisz RMF. Tam, zostawisz tam fokus. O, widzisz? Ja nic nie robię teraz.
1: Aha.
0: I on się przesuwa tam, żeby tylko fokus tam stał. Powiedzmy, że ja wybiorę sobie...
3: Ekran startowy 000.00. 880 losówek lokalizacji. Forward przycisk.
0: Dlatego chciałem żwawszy RDS znaleźć.
3: Forward przycisk. Nowe powiadomienie oddaje muzyk skanowanie.
0: To jest trójka, ale słaba.
3: Forward przycisk.
0: RDS nam nie złapie.
3: Jest? 100.20.
0: Jeszcze.
1: Też trójka.
3: Forward przycisk. Nowe powiadomienie oddaje muzyk skanowanie.
0: Dobra, skorzystajmy z ulubionych, bo tu nie ma...
3: Skanowanie. Ulubione.
0: Ulubione. I tu już mamy inne ulubione. Nie ma nazw stacji i nie doszedłem jak je jakby zapisać. Mamy tylko częstotliwości w ulubionych.
3: Przejdź wyżej przy FM. 90.99999999.
0: Szukamy jakiejś mocnej stacji, tylko muszę to przewinąć.
3: 100.80 101.101 101.103 104.9 105.50.
0: To będzie mocna stacja. Dobra.
3: 105.5 MHz signal. Super.
0: Super. Nowa. Teraz nam się...
3: Super.
0: Powinno się pokazać.
3: Rewind przycisk. Super. Nowa.
0: O, jest supernowa.
1: Supernowa. Mhm.
3: Super. Rewind przycisk. Super.
0: To się tak przesuwa. Na niektórych stacjach...
1: Ale czy tu jeszcze na przykład jakieś inne pola z tego RDS-u można przeczytać? Coś? Czy to
0: nie,
1: jest...
0: bo ten RDS na innych stacjach można, bo oni tam wyświetlają, która jest godzina, stronę radia i tak dalej. Tutaj jest tylko Supernowa wyświetlana. I ona się tak przesuwa.
1: Okej. Okay. No ale ważne, że da się to przeczytać, że te informacje są dla nas dostępne.
0: Tak. Także tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. I teraz tak.
3: Przyjdź wyżej FM. Ulubione.
0: I od razu wiem, że to jest FM. Bo nagłówek
3: 000.00 FM 000.00 powiadomienie z aplikacji Google YouTube 000.00 zakończ. Ulubione. Skanowanie. FM. Przyjdź wyżej przycisk.
0: I teraz tak. Możemy sobie zrobić skanowanie.
3: FM. Skanowanie. Anuluj.
0: I mamy informację.
3: Po skończeniu wyszukiwania wszystkie informacje o stacjach radiowych zostaną skasowane. OK.
0: Rozpoczyna się skanowanie. I to skanowanie działa w ten sposób, że tak jak w radiach, w głośnikach na Bluetooth, od razu są programowane na konkretnych polach. Jeśli wiesz, o co mi chodzi.
1: Czyli po prostu zapamiętywane są te wszystkie stacje, które on znajdzie w pamięci urządzenia.
0: Tak, i potem za pomocą pilota dwoma przyciskami przód, tył możemy się po tych stacjach poruszać, bo jeszcze jest, co za chwilę pokażę, ręczna możliwość wyszukiwania tych stacji.
1: Okay.
0: Na razie jeszcze sobie skanuję.
1: No i to podejrzewam, że chwilę mu zejdzie.
0: Troszkę mu zejdzie.
1: To jak rozumiem, z takich tradycyjnych pasm radiowych to mamy dostępny tylko FM.
0: Tak, nie ma AM-u, nie ma krótkich, średnich, długich, nie ma. To jest już typowo FM-owe radio. I tutaj możemy śledzić, co się dzieje.
3: Megaherców 104.90.
0: Tak, już jest na 104.
1: Aha, no, czy jeszcze?
3: 106.10 MHz.
1: Prawie kończy.
3: 106.95.
0: O, skończył.
1: I skończył.
3: Liswiat.
0: O, coś nam się tu pokazało na RDS-ie.
3: Polskie.
0: Polskie.
3: Radio.
1: Dwójka.
3: Dwójka.
1: A.
0: Co dalej?
1: No program drugi Polskiego Radia. Co jeszcze? Czy coś pokaże?
0: Nie, nie, nie. Jeszcze coś pokaże.
3: 20.08.
1: Widzisz? Godzinę.
3: Symfonie. Hamburg. Jecze. SC1.
1: Aha.
0: Część pierwsza.
1: Część pierwsza Symfonii Hamburskich.
0: Także Sonato. Widzisz. A, jeszcze coś.
3: Liswiat.
0: Jakiś Liswiat.
3: Kiewicz.
0: Aha, dobra.
1: No tak, no
0: jest... tak pokazywał na raty. Ale wiadomo, że
1: ale wiadomo, tutaj... o co chodzi i po prostu, że się trzeba chwilę naczekać, żeby to wszystko przeczytać. No to tak samo jak widzący. Też nie dostają tych informacji wszystkich od razu.
0: Dokładnie tak. I tak jak mówiłem, tutaj... Jeśli chcemy mieć tą listę, to tylko w ulubionych, bo w tym momencie... Aha, właśnie, bo jeszcze pokazałem ci tylko te angielskie przyciski. Ale teraz popatrz, co się stanie.
3: 000.00 dalej przycisk.
0: Daję dalej.
3: Nowe powiadomienie o Dire Music skanowanie.
0: I tyle. I nie wiesz, co się stało.
1: No, skanowanie, ale...
0: Ale
1: jakie?
0: Co? Gdzie? Po co? Na co? Bo nic się nie zmieniło na
1: no
0: wyświetlaczu.
1: Tak.
0: Radio nadal gra nam po staremu, a on coś zeskanował, nie wiadomo co.
3: Lokalizacja. Preview z przycisk.
0: Preview.
3: Nowe powiadomienie o Dire Music skanowanie.
0: I to samo.
1: I też niby skanuje, ale co?
0: Niby skanuje, ale co i gdzie i jak i po co, nie wiadomo. Co mi ściszymy? No, i tak to wygląda.
3: Przejdź wyżej przycisk. Zakończ.
0: Zakończy nam aplikację niniejszym, rozłączając ją z radiem, i radio też milknie w tym momencie. No bo uznaje, że skoro wyłączyłem aplikację, to po co ma grać? I to jest cała aplikacja. Natomiast ich, jeśli chodzi o radio, to już teraz będę musiał posłużyć się własnym...
1: A jeszcze tak zapytam te usługi, bo ty wspominałeś o nich, a w sumie nie pokazałeś tego. Ale jestem ciekaw, co to tam jest, co on nam może zaoferować.
0: Dobrze, usługi.
3: AUX, DAB/DAB-FM, Centrum Media Radio Internet, stacja lokalna.
1: To chyba było w radiu internetowym, nie?
3: Radio internetowe.
0: Też mi się tak wydaje.
1: I tam były usługi.
3: O.
0: Są.
1: Co to jest?
0: I tutaj, drogi Michale, możemy sobie... Zgadnij, co zrobić?
1: Nie wiem.
3: Dodaj nową stację radiową.
1: I to jest coś, co jest bardzo fajną funkcją.
0: Oczywiście. Właśnie w ten sposób dodałem DHT, kanał drugi.
1: Aha. Bo czy coś jeszcze możemy zrobić tutaj, czy to jest tylko
3: wyszukaj
1: to?
3: Wyszukaj stację radiową. Wyszukaj stację radiową.
0: Wyszukaj, to wszędzie, wszędzie no jest szukajka.
3: Dodaj nową stację radiową.
0: Klikamy. Mamy taką samą tabliczkę jak przy usuwaniu z ulubionych, tylko że...
3: URL. Stacja. Dodaj nową stację radiową.
0: To jest nagłówek.
3: Stacja.
0: I tu.
3: Stacja, pole edycja.
0: Czyli możemy wpisać nazwę stacji.
1: Tak.
0: I...
3: URL.
1: I adres HTTP, do strumienia.
3: MMS, URL, HTTP, MMS, pole edycji.
0: To są strumienie, które, znaczy te tutaj...
1: czyli zapewne,
0: Windows.
1: Tak, Windows Media Server i Shoutcast i Icecast zapewne są obsługiwane, czyli standard.
0: Dokładnie.
3: Resetuj.
0: Zapisz.
3: Anuluj przycisk.
0: I tyle.
3: Wstecz przycisk. Klawiaturę Polski.
1: Fajna sprawa.
3: Wstecz przycisk. Resetuj.
0: Czekaj, muszę dać, znaleźć anulej. Anuluj moimi paluchami.
3: Anuluj przycisk.
0: O. No. O, dobrze. Już.
3: Wstecz przycisk.
0: I to, powiedzmy, jest cała aplikacja. Jak widać, dostępna, tak jak mówiłem, przynajmniej w 98%.
1: Tak, dostępna jest i rzeczywiście, jeżeli ktoś chciałby obsługiwać to urządzenie z poziomu aplikacji, to będzie zadowolony.
0: Dokładnie. Przyciski. Są cztery, tak jak mówiłem. I to tutaj tyczy się osób widzących, ponieważ z lewej strony mamy przycisk. No, antenę sobie schowam, bo się zaraz złamie, jak przychylę radio. O. Mamy przycisk Case. I tym przyciskiem możemy się przemieszczać pomiędzy funkcjami tego radia również, ale ręcznie. Aha, jeszcze jedną funkcję nie pokazałem w aplikacji, ale to za chwilę. Chociaż nie w aplikacji, tu w radiu właśnie będzie. Teraz mam ten niedostępny DAB, więc tutaj się nic nie będzie działo, bo nie ma anteny. Teraz się dowiemy co? FM. I teraz, jak już jesteśmy przy FM-ie, to mogę tymi przyciskami w środku, czyli strzałkami... O, przechodzić. Ręcznie.
1: Musisz jakoś dłużej je przytrzymać, czy
0: ja mogę
1: wystarczy krótko?
0: Mogę krótko, ale mogę na przykład właśnie przytrzymać i on znajdzie silny sygnał sam. Na razie szuka.
1: Aha. No tak, czyli
0: schowałem
1: to...
0: mu antenę, mu schowałem.
1: No to dlatego ma problem.
0: Może mu wyciągnę jednak. O,
1: od razu.
0: Od razu znalazł. Standardowo przytrzymujemy.
1: I będzie coś dalej. O!
0: I mamy. Albo mogę pykać, tak? O,
1: no tak.
0: I się odstrajam. I to samo mam w drugą stronę. I dojeżdżam do stacji ręcznie.
1: Tak. I wracasz do led it snow.
0: Tak. No i ostatni przycisk, który nam...
4: Muzyka.
0: Który jest trójfunkcyjny, czyli wyłączam i w tym momencie mam zegar na wyświetlaczu.
1: Aha.
0: Z datą, bo tak sobie ustawiłem, będąc u znajomego widzącego. Wcześniej tutaj oryginalnie był zegar ze wskazówkami, ale mi się nie podoba taki zegar. No i mogę go włączyć, znaczy ten odbiornik. Odpali nam się na ostatniej stacji, którą słuchaliśmy, proszę bardzo. No i jeśli grając teraz, jak ta stacja gra, wcisnę pokrętło, pokaże mi się kolejne menu, które już niestety tylko obsłużą widzący. Czyli tam masz sieci bezprzewodowe, jasność wyświetlacza, właśnie wybór zegara, daty i tak dalej.
1: Czyli po prostu takie ustawienia tego urządzenia.
0: Tak, te, których nie ma w aplikacji. Widziałem w opiniach tej aplikacji, że ludzie się domagają

0: Mieć telefon. 16.
1: Tak, tam była właśnie możliwość aktualizowania oprogramowania.
0: Tak.
2: Przejdź wyżej przycisk.
0: Przejdź wyżej.
2: Open Spotify przycisk.
0: O.
2: A Air Music ustawienia niezaznaczone.
0: Tak.
2: Aktualizacja oprogramowania urządzenia.
1: Jest.
0: Widzisz?
1: Mhm.
2: Aktualizacja oprogramowania.
0: Klikam. Chwilę czekam. I co mamy?
2: Urządzenie. Przeskanuj ponownie. Urządz, masz już najnowszą wersję.
0: No. Także tak to wygląda.
1: Wspominałeś jeszcze, Krzysztofie, o tym, że w aplikacji jest pilot.
0: Jest pilot, o właśnie.
2: Telefon, dock, telefon.
0: Tak, wiedziałem, że o czymś zapomniałem.
2: To połączenie wychodzące.
0: A, i jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, którą za chwilę pokażę.
1: Dobrze, że
2: okay. Na końcu ostatnie to połączenie wychodzące.
0: Nie telefon.
2: Ekran główny, tylko... ostatni przycisk. Ekran startowany, telefon. Air Music.
0: Tylko to ma być. Tylko czy on się połączy, bo nie wiem, czy ja wyłączyłem to radio w końcu?
1: Zaraz się okaże. Ja w międzyczasie, jak będziemy oczekiwać na połączenie z urządzeniem, to przypomnę, że możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net, możecie pisać na Facebooku, no i oczywiście tyflopodcast.net ukośnik Zoom. Jeżeli ktoś chciałby zadzwonić i o coś dopytać, jeszcze chwilę tu będziemy i dobra, jeszcze chwilę będziemy to urządzenie prezentować,
0: tak jest.
1: Więc jest jeszcze szansa. Urządzenie KM0816, 0816, jakby ktoś tak wolał, firmy Kruger & Mats. Dziś prezentujemy odbiornik radia internetowego, FM i DAB+.
0: DAB+. No i dobrze, i teraz już mam odpaloną aplikację.
2: Szukaj stacji pole, Red Startux, Remote Control.
0: Remote Control, to jest pilot. I cóż my tu mamy?
2: Przycisk. Left przycisk.
0: Left.
2: Mute przycisk. Standby przycisk.
0: Standby.
2: Mute przycisk. Mute przycisk. Mode. Home przycisk. Ulubiony przycisk. G. Sleep przycisk. Alarm przycisk. Dimmer przycisk. Backward przycisk. Odtwarzaj przycisk. Forward przycisk. 1, 2, 3, 4, 5. EQ. Backward przycisk.
0: EQ. Właśnie. Jeszcze ma zapomniałem o tym powiedzieć.
1: Kolej,
0: ma
1: korektor.
0: Korektor. I też zaraz pokażę, jak działa korektor. No i to jest cały pilot tak naprawdę. Nie wiem z tego wszystkiego, do czego w tym pilocie służą rzeczy, bo to się na wyświetlaczu pokazuje. Musiałbym Envision Eye odpalić i...
2: 5, 4, 3, 2, 1. Forward przycisk. Odtwarzaj przycisk. Backward przycisk. Dimmer przycisk.
0: Dimmer na przykład. Co to jest?
1: A to nie jest timer? Timmer? Przypadkiem?
2: Backward dimmer przycisk.
0: Nie wiem.
2: Alarm przycisk. Sleep przycisk.
1: Sleep.
0: Sleep. No i tutaj są odpowiednik tego case'a, który jest na radiu.
2: Ulubiony przycisk.
1: Home ulubione.
2: Przycisk.
0: Home.
2: Mode.
0: Tryb.
2: Mute przycisk. Mute przycisk.
1: Mute przycisk.
2: Down przycisk.
0: Co to było?
2: Mute przycisk. Down przycisk.
0: A, down.
2: Read przycisk.
1: Powiem szczerze, ale to jest oczywiście moja opinia. Ja niespecjalnie widzę sensu używania tego pilota z
0: ja
1: tej
0: też.
1: Aplikacji. Bo
0: ja
1: okej, jeżeli nauczymy się tego pilota takiego fizycznego, no to wtedy jest sens, żeby go używać, jeżeli
0: ale
1: poznamy
0: wiesz
1: te
0: co?
1: Przyciski.
0: Ale wiesz co?
1: Ale no. Dokończę tylko. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy aplikację w telefonie, no to te podstawowe rzeczy, które chcemy z niej zrobić, to zrobimy bez konieczności używania pilota. Wyszukamy sobie radio internetowe, wyszukamy sobie stację FM-ową, dodamy do ulubionych, usuniemy z ulubionych, dodamy nowe radio. No to po co nam taki wirtualny pilot? Nie widzę za bardzo sensu tego.
0: Wiesz co, no, jeśli chodzi o osoby niewidome, to ten pilot w jakiś sposób wirtualny jest przydatny o tyle, że to jest odpowiednik fizycznego pilota, więc jeśli przeczytasz sobie, jakie są przyciski na pilocie
1: no tak, to się możesz go nauczyć, oczywiście.
0: Dokładnie.
1: Tak, tak, tak, tak. Pod tym względem się zgodzę.
0: Także tutaj no jakaś tam pomoc jest.
2: Dab/Dab+.
0: Co jeszcze tu mamy, bo obok tego remote control.
2: Szukaj stacji, powiadomienie z aplikacji, szukaj stacji, pole edycji. Stacja lokalna, radio, internet, szuk, plik.

0: O, widzisz, to ominęliśmy.
1: Interkom, tak jest.
2: Wiadomość głosowa.
0: I wiadomość głosowa, to co mówiłem na samym początku, że jak ją nagram, powiedzmy, że nagram.
2: Interkom przycisk.
0: Tu mamy taki komunikat.
2: Interkom przycisk. Wiadomość głosowa. Interkom przycisk.
0: I to się robi z przytrzymaniem.
2: Długo naciśnij interkom.
0: I coś tam sobie nagrywam. Nagrywam coś tam i puszczam. I teraz mamy...
2: Wysyłanie wiadomości.
0: Wiadomość...
2: /plus.
0: Została wysłana, wrócił mi do listy tutaj tych funkcji. I nie wiadomo, gdzie ta wiadomość została wysłana tak naprawdę.
1: Pewnie trzeba by było kliknąć gdzieś tam na radio jakiś guzik i, i sobie to otworzyć. Ale ten interkom to mógłbyś pokazać w sumie, ale jaka interkom, jest jakość tego.
0: Interkom oczywiście pokażę, bo to akurat działa.
2: Wiadomość WhatsApp, remote control, wiadomość interkom.
0: To akurat działa i działa dobrze.
2: Interkom. Interkom przycisk.
0: Analogicznie, tak jak w wiadomości, klikamy interkom z przytrzymaniem. Przycisk. No, nie mogę utrafić.
2: Interkom przycisk.
0: No.
2: Interkom przycisk.
0: No popatrz, nie mogę utrafić tą ikonkę.
1: Za mała ikonka.
0: Za mała ikonka.
2: Długo naciśnij.
1: O, jest. I teraz zadziała.
0: I teraz ja sobie nagrywam wiadomość. Dzień dobry, czy może ktoś do mnie przyjdzie z drugiego pokoju, a może nie przyjdzie, a może coś. Dobrze, to ja może skończę nagrywać i sobie puszczę ten przycisk teraz.
2: Wysyłanie wiadomości.
0: I teraz ja sobie nagrywam wiadomość. Dzień dobry, czy może ktoś do mnie przyjdzie z drugiego pokoju, a może nie przyjdzie, a może coś. Dobrze, to ja może skończę nagrywać i sobie puszczę ten przycisk teraz. I tak to działa.
1: Czyli jako elektroniczna niania to by to nie zdało egzaminu, bo to nagrywasz, ale musisz to puścić, żeby to zostało wysłane. To nie ma tej transmisji na żywo. Na przykład to urządzenie, ten Tribi, który ja mam, to jest też ten odbiornik radia internetowego, on pozwala łączyć w ogóle, dzwonić do siebie z tych urządzeń, z Tribiego do Tribiego na przykład można tam nawet się połączyć, ale też właśnie ma taki interkom, że możesz z telefonu na to zadzwonić, odebrać i możesz wtedy po prostu, no, korzystać z tego, jako właśnie takiego interkomu, ale na żywo i to jest komunikacja dwustronna wtedy.
0: Bo to Tribi, nie?
1: No Tribi.
0: Tribi, jakby nie było, jakby nie Tribiło, no to co innego, ale Tribi.
1: Ale zatribiło. No za więc tribi. Dobrze, Krzysztofie, co jeszcze tu możesz pokazać w tym sprzęcie?
0: Co jeszcze mogę pokazać? Dla osób niewidomych to generalnie tyle, natomiast mogę opowiedzieć jeszcze dla osób, które cokolwiek widzą, bo tu jest też dużo fajnych rzeczy. W tej chwili przede mną są trzy ikonki. Jedna z ikonek uruchamia właśnie radio internetowe. Jeśli najadę pokrętłem, bo tutaj steruję się teraz pokrętłem, na którąś z ikonek i wcisnę pokrętło. O właśnie. To powinno nam za chwilę coś zagrać. Nie wiem, po niewidomemu, gdzie on się odpalił, w jakim katalogu. Spróbujemy na czuja, tak sobie po prostu poklikać. Bo ja widzę listę, tylko nie wiem, co ta lista pokazuje. Ale wiem, że na pewno jestem w jakimś radiu.
1: No tylko jakoś grać nie chcę.
0: Ale spokojnie. Ogarniemy temat. A, i mogę się tą strzałką stąd wycofać. O. Lewą strzałką, tą środkową. O, tu jakieś coś jest. Czy to zagra? Zobaczymy. To nam nie zagra. No ale dobrze. zróbmy tak. No,
1: czyli to nie takie proste i oczywiste.
0: Wiesz, jak się coś robi...
1: No jak się widzi, tak, jak się widzi. O!
0: Proszę,
1: zaczęło grać.
0: Zagrało.
1: I to z jakim impetem?
0: Zagrało. Więc no, dla osób widzących jest to proste. To nie ma nawet o czym mówić. Bo po prostu kręci se gałą, naciska se tą gałę, jak znajdzie to, co chce. Dziękuję i działa.
1: No tak, z naszej perspektywy no to przede wszystkim aplikacja.
0: Ja sobie to robiłem w tej chwili na ślepo, bo ja nawet nie jestem w stanie przeczytać, co ja tam...
1: Co naciskasz.
0: Mhm. Co naciskam, no co zaznaczyłem. Więc to trochę potrwało, ale się udało.
1: No okej, to w takim razie chyba zbliżamy się do końca tej naszej dzisiejszej prezentacji. O to, co jeszcze zapytam, bo tak mi przyszło do głowy, to urządzenie łączy się z siecią poprzez Wi-Fi, a czy przewodowo możemy je też połączyć? Nie ma.
0: Od razu. Nie ma.
1: Nie ma. Nie ma. Ethernetu. Nie ma.
0: Tylko przez Wi-Fi. Radio jest wielkości... Jak może pamiętasz stare magnetofony, tak zwane jamniki?
1: Pamiętam.
0: Jakby się takiego jamnika między kieszeniami przeciachał na pół, to mniej więcej taka połówka jamnika.
1: No to były takie jednokasetowe odbiorniki, taka właśnie połówka jamnika. Były takie.
0: Wysokości jest takiego właśnie też typowego jamnika.
1: Czyli nie jest to duże urządzenie?
0: Nie. Ono robi wrażenie dużego, jak się tego słucha, ale tak naprawdę no jest takie pół jamnika właśnie. No. Także, no wiesz.
1: Drewniana obudowa
0: ze słojami, taka ta typowo stylowa, jak ktoś miał kiedyś radia lampowe, to wie, jak to wygląda.
1: Te wszystkie zodiaki, ślązaki, tarabany.
0: To. Tylko, że tutaj też właśnie dla widzących, tarabany ślązaki to miały gładką tą obudowę, a tutaj widać słoje tego drewna, wiesz, takie. Naprawdę widać, że to stare jest. Coś takiego.
1: Właściwie postarzone.
0: Postarzone, tak. No i przód jest taki też stylowy, dlatego że, nie wiem czy pamiętasz, ale w starych odbiornikach... Właśnie taka plexi była z przodu, taka chamska.
1: Tak, pamiętam, zwłaszcza zodiaka pamiętam, taka półokrągła jakby z przodu. Tak,
0: mniej
1: tak,
0: więcej.
1: Tak, taka plexa.
0: Takie coś i to jest na...
1: Oko było takie
0: tak,
1: magiczne.
0: Tak, dokładnie. I to jest na całym przodzie tego odbiornika, ta plexi. I w to jest wpuszczone, są cztery przyciski i to pokrętło. A nad przyciskami jest wyświetlacz 2,5 cala. Jak na takie coś, to uważam, że powinien być większy ten wyświetlacz, bo tu jest kupa miejsca z przodu na wyświetlacz. Nie wiem, dlaczego taki mały zrobili, no ale no cóż. Producent może wiedział lepiej. No i co? Tyle. Powiem tak. Osobiście ja bym to radio polecił, bo ono nie jest skomplikowane.
2: Ekran zablokowany.
0: Może tak zrobimy. Nie jest skomplikowane w obsłudze. Jak doszedłem do... Aha, jeszcze jedną rzecz pokażę tak na szybko.
1: Okay.
0: To, o czym mówiliśmy wcześniej, tylko tak jakoś umknęło.
2: Szukaj stacji Poled, szukaj stacji Open Spotify, przycisk, remote control, startup screen, wiadomość głosowa, interkopik lokalny, szukaj stacji, stacja lokalna, radio internetowe, centrum medialne.
1: A czym jest startup screen?
0: To jest to, o czym mówiłem.
2: Wiadomość głosowa, remote control, startup screen.
0: To jest coś takiego, że ja sobie tutaj mogę zrobić...
2: Wybierz z albumu.
0: Zdjęcie na wyświetlacz w radiu, rzucić tapetę.
1: A, w ten sposób to działa. Okay.
0: Tak, jak włączam radio, to pierwsze co mi się pokazuje przed oczami to ta tapeta.
1: Ale czy to jest tak, że ta tapeta jest później cały czas, czy to tylko...
0: Nie. Ona jest tylko w momencie uruchamiania radia, dlatego
1: przy starcie. Mhm. No tak, jak sama nazwa wskazuje zresztą.
0: Zaraz ci pokażę jedną rzecz. Ja odłączę je od sieci. A nie no, coś tu zrobiłem nie tak.
1: Spację wciśnij, bo wyłączyłeś.
0: B?
1: O,
0: jest?
1: Już jest.
0: Niechcący nacisnąłem. Dobrze. I teraz tak, radio jest wyłączone z prądu zupełnie. Ja je podłączam z powrotem. Ciach. I teraz mam na wyświetlaczu moją tapetę. Jakiś widoczek z Anglii, gdzie kiedyś tam byłem w Anglii.
1: Aha.
0: I na tym widoczku przesuwa się pasek. W wcześniej, oryginalnie, tam nie było nic. Było ciemne tło i na tym tle biały pasek. Teraz, jak ten pasek dojdzie do końca, to co się stanie? Bo to jest ważne dla niewidomych. Musi chwilę poczekać ten ktoś. Mamy zegar, ale jeśli to radio jest pierwszy raz uruchamiane, to zaraz po połączeniu, jak ten pasek się przesunie, to wyświetli mu, że ma do wyboru sieci bezprzewodowe albo ten WPS i jak naciśnie ten WPS, od razu odezwie się, tak jak mówiłem, pierwsza stacja jakaś tam z internetu. I już będzie wiadomo, że udało się połączyć.
1: Ale czy ten WPS to wystarczy jakby zainicjować na routerze, tak? To nie trzeba...
0: Masz w pilocie. Masz w pilocie przycisk.
1: Aha, rozumiem.
0: Wciskasz w pilocie i w routerze.
1: Okej.
2: Okay. Zrób zdjęć, wybierz z albumu.
0: Teraz tak, jeszcze tutaj jedna rzecz była, tylko nie mogę w nią trafić.
2: Spotify przycisk. Remote control.
0: Może się uda.
2: Startup screen. Remote opens 5 niedostępne. 4 niedostępne. 3, 2, 1. Blue aux.
0: A, AUX jeszcze jest. To jest to, co mówiłem tam z tyłu, te gniazdka.
1: Czyli, że możemy sobie podłączyć coś do tego urządzenia i będzie działało nam jako głośnik.
0: Dokładnie. I od razu na wyświetlaczu, jak włączymy AUX, też mamy napisane AUX.
2: FM. Centrum Radio Stacja. Szukaj stacji. Plik lokalny. Intercom. Wiadomość głosu. Startup skre. Remote Centrum.
1: Plik lokalny, czyli to, o czym wspominałeś z komputer, tak. Z telefonu możemy z telefonu, sobie coś tu przerzucić.
2: Tak. Startup skre. Remote Centrum.
0: Czekaj, może tutaj w tym pilocie to będzie.
2: Standby przycisk.
0: Standby. Aha, dobra.
2: Powiadomienie z aplikacji Mój T-Mobile. Nielimitowany internet.
0: Dobra, tego teraz nie pokażę, bo tego nie widzę. Chodzi o to, bo chciałem pokazać, jak wygląda sprawa ręcznego łączenia się z Wi-Fi, ale teraz tego tu nie widzę na górze, gdzieś mi zniknęło to.
2: Ostatni przycisk. Nowe powiadomienie od Air Music, nie udało się połączyć z urządzeniem.
0: No tak, bo jest wyłączone.
1: No tak.
0: Wyłączone. No i to w zasadzie... Aha, teraz będzie to mi tak migać. No to może włączmy.
2: Nowe powiadomienie od Air Music, nie udało się połączyć z urządzeniem. Próba odnowienia połączenia.
1: No tak, bo on teraz cały
0: on teraz
1: czas...
0: będzie cały czas szukał, aż to radio się tam załączy.
2: Nowe powiadomienie o powiadomienie z aplikacji kup standby przycisk.
0: Standby. Jeszcze chwilkę.
2: Szukaj stacji pole edycji.
0: O, jest.
1: Udało
0: już,
1: się.
0: Już się udało.
2: Szukaj stacji powiadomienie z aplikacji remote control. Szukaj stacji pole edycji.
1: No dobrze, to w takim razie, Krzysztofie, tak?
0: To jest mało istotne, w każdym razie to się od razu pokazuje, mówię, po włączeniu radia i tej aplikacji. Jak włączymy aplikację, to pierwsze, co nam wyskoczy, to właśnie to połączenie z siecią.
1: Szkoda, że on nie ma takiej możliwości, żeby połączyć się z tą siecią, to niektóre urządzenia tak mają i to jest akurat dobre, że konfigurujemy sobie dostęp jakby do sieci, podając login, hasło i on się łączy jakby poprzez Bluetooth, chociaż on chyba też ma taką możliwość.
0: Chyba tak w sumie, bo...
1: No... Tylko to by trzeba było jakby rozpracować w momencie tej pierwszej konfiguracji, tego pierwszego uruchomienia.
0: Tak, ja się zamotałem na początku, no bo chciałem wpisać nazwę sieci, hasło i tak fajnie i okazało się, że nie, że się nie da. No to się zdenerwowałem, pojechałem do znajomka, w 5 minut zrobiliśmy co trzeba i jakby olałem temat, mówiąc kolokwialnie, tak?
1: Że, no tak.
0: No, jak działa, to po co mi to, nie?
1: Dobrze jest, nie trzeba psuć. Myślę, zasady.
0: Dokładnie.
1: Okej, okay. Podsumowując, Krzysztofie, urządzenie gra dobrze, słyszeliśmy.
0: Gra dobrze, gra bardzo dobrze. Właśnie, poczekaj, bo my tak trochę kończymy już któryś raz.
1: Ten korektor jeszcze.
0: Tak, ten korektor właśnie, bo...
2: Bluetooth, FM, centrum medialne, stacja lokalna.
0: Dobra, weźmiemy tu sobie jakieś coś, żeby nie szukać za dużo.
2: Szukaj stacji pole edyt Polska Dab More.
0: Tu sobie wejdziemy.
2: Akademickie rady, szukaj stacji Disco Radio.
0: Dobra, niech będzie pierwsze z brzegu. Niech nam się połączy. Ja wiem, że to... Nie wiem, czy przez mikrofon będzie to słychać dobrze.
1: Ale spróbować warto.
0: Ja zgłoszę jakoś tak. I teraz uwaga, przełączam.
1: Znikła góra troszkę.
0: O. Teraz jakby środka dużo.
1: Tak. Dużo góry i środka.
0: Tu jest mnóstwo góry.
1: Jest.
0: O, przeleciałem jeden preset. O, i to jest wyjściowy preset. Dużo basów.
1: Dużo basów, tak. Czyli uśmiech dyskoteki trochę nam się tu zrobił.
0: Dokładnie. Dobrze, wyłączę już. No, i tak działa ten equalizer.
1: On jest na pilocie, gdybyś mógł od razu powiedzieć, gdzie.
0: On jest... Bo może jakby dokończę to, czego nie było na radiu. Mhm. Od lewej strony mamy od góry standby, czyli wyłączanie radia. Nam się świeci wtedy tylko zegar. Po prawej mamy mute. Później mamy między tymi przyciskami nieco niżej tryby, czyli AUX, FM, DAB, i tak dalej. Mhm. Potem mamy kółeczko, czyli prawo, lewo, góra, dół, OK.
1: Czyli strzałki i zatwierdzenie.
0: Dokładnie. Później mamy volume, prawo, lewo, znaczy głośniej, ciszej. Później mamy te forwardy wszystkie, po prawej, po lewej, w tył, w przód, zmiana stacji. No i poniżej mamy rzeczy, które widać tylko na wyświetlaczu, więc nie ma sensu już opowiadać. Między nimi przycisk drugi od prawej, to jest equalizer, i poniżej jest klawiatura numeryczna, którą wybieramy stację, bo możemy też zrobić sobie taki motyw, że jak wiemy, gdzie jest stacja, może zaprezentuję też. Chwilę się połączy radio z internetem znowu. Bo wyłączyłem. Jeszcze moment.
1: Chwilę to trwa.
0: Tak, no bo jak ono raczej... Jak się
1: no wyłączy... tak, zanim nawiążę to połączenie, to też... O!
0: Mamy.
1: Tak.
0: I teraz mogę na przykład wcisnąć 11. O! I na 11 mamy jakąś stację.
2: Nowa odsłona. Pełna rozmachu historii.
0: Albo 12. Co sobie będziemy żałować. I mamy też coś. I tak można sobie po prostu, jak w telewizorze,
1: kanały. Tak, tylko kanały. Po prostu trzeba pamiętać, który jest który. I jak rozumiem, to w zależności od tego, w jakim trybie jesteśmy, czy w internecie, czy w FM-ie, czy w DAB-ie, to po prostu no, wczytuje nam inną listę ulubionych.
0: Dokładnie, tak. FM 90 stacji, DAB plus 90 stacji, internet 250 stacji do ulubionych. I możemy sobie w ten sposób nawigować po tym radiu. Jak wiemy, co gdzie mamy. I fajnie. I można sobie... No, stacji jest tysiące. Jak
1: no, zwłaszcza mówię. W internetowym katalogu.
0: Dokładnie. Tam jest naprawdę Bliski Wschód, Zachód. To jest na takie
1: Stany
0: różne...
1: Stany Zjednoczone, wszystko Australia. No wszystko, tak, tak, tak. To jak w każdym szanującym się katalogu z radiem internetowym jest tego mnóstwo, zarówno takich stacji naziemnie transmitowanych do internetu, jak i po prostu również takich typowo internetowych. No, tylko Tyfloradia nie ma.
0: Tyfloradia nie ma.
1: Ale można sobie dodać.
0: Ale można sobie dodać, dokładnie. Tam w usługach mamy opcję dodaj stację. I możemy sobie Tyflo Radio dodać bez problemu i słuchać sobie na tym. To jest w ogóle przede wszystkim, nie wiem jak, co kto lubi, ale jak mówiłem na początku, mój znajomy powiedział, żeby sobie tego do kuchni nie wstawił, bo brzydkie jest. Ale generalnie napisane jest, i ja się z tym zgadzam, w opisie tego radia, że ono pasuje do każdego wystroju, dlatego że ono jest takie, jakie jest. I można je wstawić właśnie faktycznie do kuchni, jakiś, nie wiem, mamie kupić, czy komuś, kto lubi długo przebywać w kuchni i sobie takie radio odpali gdzieś na oknie, postawi i mu to tam gdzieś brzęczy w tle i sobie gdzieś tam gotuje, nie?
1: Zgadza się. Albo jak ktoś ma dostatecznie duży zasięg sieci bezprzewodowej, to na przykład w garażu sobie takie radio można postawić.
0: Na przykład. Albo jeśli ktoś ma jakąś ulubioną stację, gdzie grają jakąś fajną muzykę, to sobie można nawet latem na grilla wystawić na podwórku.
1: Oczywiście.
0: Zamiast tych boomboxów i tych wszystkich głośników, to sobie takie radio wystawiamy i mamy fajną zabawę.
1: Tak, tylko jeżeli macie dostateczny zasięg sieci bezprzewodowej, a jeżeli nie, to też można przecież skonfigurować to i z hotspota.
0: Bluetoothem.
1: Tak, tak, tak.
0: Czymkolwiek.
1: Dokładnie. Doprowadzić. No wtedy będzie to jako głośnik nam działało.
0: Dokładnie.
1: Tak. Więc co? Tyle chyba tak naprawdę. Kwestia,
0: no myślę, tak.
1: Kwestia tego, no jaka cena. Ty wspomniałeś o tym, że tam od 200 zł można. Ja przeglądając internet raczej w okolicach 400 to widziałem, ale podejrzewam, że gdzieś i można za te dwie.
0: Wiesz co? Jest już radio z końcówką 17. Nie wiem, nie widziałem jego specyfikacji. Ale podejrzewam, że podobnie i ono kosztuje już 550.
1: Może lepszy głośnik, może coś jeszcze.
0: Może. No i cóż, no radio jest, trzeba podkreślić to z całą mocą. Wbrew temu, jak chodzi o radia z DAB-em, większość takich radii, jak pewnie wiesz, to są monofoniczne radia.
1: Aha.
0: Rzadko kiedy zdarza się radio dabowe, które jest stereo. Ja akurat od naszego kolegi Łabęckiego Roberta kupiłem takie radio. Nie wiem, czy o nim była mowa. Dual Dab 15.
1: Zdaje się, że było.
0: Ono jest stereofoniczne, ale generalnie radia dabowe są monofoniczne.
1: Zwłaszcza te takie przenośne, te niewielkich rozmiarów.
0: Tak, one są jednogłośnikowe. To jest stereofoniczne i z całą mocą w instrukcji jest to podkreślane na każdym kroku, że to jest radio stereo.
1: No zresztą była opcja stereo, dokładnie, którą można sobie włączyć, więc jest to na po coś. Jest to na po coś. Przypomnijmy, dokładnie, model KM0816, KM0816, firma Kruger & Mats, polska myśl techniczna, produkowana w Chinach. No i cóż... To już do was należy decyzja, czy takie urządzenie sobie kupicie. Święta są, więc może warto o nie poprosić Mikołaja.
0: Jeżeli ja polecam.
1: Mielibyście ochotę na odbiornik radia internetowego, albo FM, albo DAB+, bo to takie wielofunkcyjne rzeczywiście.
0: Jedyna niewygoda tego, aha, radia to jest ta antena właśnie zewnętrzna.
1: Radia cyfrowego.
0: Bo tutaj trzeba, tak, do radia cyfrowego, bo tutaj trzeba też podkreślić, że tak jak ci mówiłem przed audycją, jest to nietypowa wtyczka, bo to jest wtyczka taka stosowana w antenach satelitarnych.
1: Zakręcana, czyli taka F-ka, tak zwana.
0: Takie gwintowane gniazdo jest, to nie jest taka zwykła sobie z bolcem czy z otworkiem jak do telewizora, tylko to jest taka właśnie gwintowana wtyczka, więc no... To trochę jest niewygodne, bo no mało kto używa w takich standardowych sprzętach tego typu wtyczki. To raczej, tak jak powiedziałem, w satelitach się stosuje do dekoderów i do anteny normalnie.
1: Tak jest. No cóż, no to taki minus i rzeczywiście, jeżeli ktoś miałby ochotę słuchać radia cyfrowego, no to musiałby się w tę zewnętrzną antenę zaopatrzyć. Pytanie, czy na przykład producent też oferuje jako dodatek?
0: Nie, w pudełku w każdym razie nie ma w komplecie.
1: Tak, ale czy można kupić gdzieś od producenta?
0: Wiesz co, wszędzie można kupić, nawet są przejściówki takie za parę groszy, za jakieś 4-5 zł można kupić przejściówkę taką ze zwykłej wtyczki na taką gwintowaną.
1: No tak, i wtedy to możemy sobie podłączyć i słuchać, i cieszyć się radiem cyfrowym, o ile oczywiście w naszej okolicy to radio jest, bo jeszcze nie wszędzie jest.
0: Jak nie ma, to masz internet, nie? I w internecie, dokładnie, masz to samo na większą skalę. I to jest w ogóle fajna rzecz, no bo, no co, jak ja bym podłączył antenę zewnętrzną i załóżmy, że nawet znalazłbym jakieś stacje, no to jest mój rejon, tak? A tak jak sobie włączę DAB przez internet, no to mam całą Polskę w zasięgu, nie? I w tym momencie mogę dowiadywać się o różnych fajnych rzeczach w innych miastach, na przykład.
1: Tak, no oczywiście, jeżeli masz podłączenie do internetu, bo też, no to wiadomo, że nie zawsze, szczególnie jeżeli jesteśmy gdzieś w plenerze, to nie zawsze takie podłączenie będzie.
0: No sobie można zrobić, tak jak powiedziałeś, hotspota z telefonu.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Opcji jest ileś, więc możliwości również. To już po prostu pozostawiamy wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze Tyflo Podcastu. A na dziś to co, Krzysztofie? Chyba tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za prezentację go na antenie Tyflo Radia. Przypomnijmy, KM0816, taki jest model tego urządzenia, które prezentował dla was Krzysztof Bruzda. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dzięki.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dwanaście już minut po godzinie 19 w czwartek, 6 czerwca 2024 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś nie jestem sam, bo po drugiej stronie naszego łącza w naszym wirtualnym studio Monika Inglot i Krzysztof Bartosz. Witajcie.
4: Cześć, witajcie.
1: Dziś będzie tak trochę kulinarnie, ale bardziej dla tych, którzy lubią sobie wypić małą albo większą czarną, bo dziś wybieramy się do waszej kuchni. Zresztą to nawet słychać, że mamy tutaj pogłos taki.
5: Dokładnie,
1: odpowiedni.
5: Tak.
1: Tak jest. I dziś głównym bohaterem naszej audycji, o którym będziecie opowiadać, jest ekspres do kawy firmy Krups. Jeszcze chyba żadnego Krupsa u nas w Tyflo Podcaście nie było. Były ekspresy innych firm, ale Krupsa jeszcze nie było, a to jest Krups model Roma EA8108. I to jest ekspres z młynkiem. Kiedyś też pokazywaliście taki ekspres kapsułkowy. Najpierw zapytam, czy sprawdziło się to, o czym ja mówiłem, że jednak kawa z takiego ekspresu, który jest wyposażony w młynek i wiemy, co tam wrzucamy, jaką kawę, to że okazała się lepsza, czy jednak nie?
5: No masz duże piwo, Michał, bo po prostu, słuchajcie, to się wszystko sprawdziło, co Michał tu mówił. Ja nie chciałem, szczerze powiem, temu wierzyć na początku, się przyznam bez bicia, ale jakby i ekonomia, i jakby też kwestie jakby finansowe i kwestie smakowe przeważyły, jednakże trochę... No, że się to sprawdziło, że jednak taka kawa świeżo zmielona jest zdecydowanie lepsza niż taka z kapsułek, bo to jednak nie ma tej wyrazistości smaku, którą...
4: Poza tym wychodzi taniej, bo kapsułki są drogie, bo jedna kawa to jest jedna kapsułka, a tutaj się kupi kilogram kawy, przykładowo Lavazza w promocji za 48 zł i mamy na długo.
5: No my mamy tą Lavazzę, jeszcze jest nieskończona. Od kiedy to? Od ekspres mamy?
4: Od połowy maja,
5: a kawy się pije...
4: Ekspres chodzi codziennie i...
5: Trzy razy dziennie.
4: No trzy razy w ciągu dnia parzymy kawę, bo ja sobie robię z mleczkiem. I jeszcze pierwsze opakowanie kilogramowe Lavazzy jest.
1: No to rzeczywiście, ekonomicznie się zrobiło. Jeżeli chodzi o ten ekspres, to też trafiliście w ogóle na jakąś promocję, prawda? Bo on dość tanio wam się udało kupić.
4: To znaczy, to był czysty przypadek.
5: To już tobie oddaję głos, bo to...
4: To był czysty przypadek, to nie to, że ja szukałam ekspresu na już, bo musimy wymienić. Nie, to nie było tak, tylko po prostu...
5: Znaczy tamten się trochę zepsuł, bo bądźmy szczerzy, tamten mi się zepsuł. W sensie takim, ta kapsułka się zakleszczyła w taki sposób, tam gdzie się ją wkładało, jak pamiętacie opis Cafissimo Cibo Pure, to w tym okienku, kojarzysz, Michał, co tam było opisane, jak się tą kapsułkę wkłada, że ta igła ją przebija, to się tak zakleszczyła, że nie było ją jak wydostać i ledwo ręka tam weszła od spodu, żeby to jakoś wydostać, co konsekwencją było to, że ta dźwignia jakoś potem tak dziwnie lekko chodziła i w ogóle przestała te kapsułki popychać do tego pojemnika na zużyte i zaczął się po prostu najzwyczajniej psuć i no trzeba było go wymienić, no a 4 lata już miał ponad, jak nie więcej, więc no to...
1: No i tak bywa, nic nie jest wieczne.
5: Dokładnie.
4: Tak, ale jak już mówiłam, to był po prostu czysty przypadek, że my na ten ekspres trafiliśmy, dlatego że robiąc sobie przerwę w pracy pewnego dnia, zajrzałam sobie na Allegro, bo tam chciałam sobie czegoś poszukać, już nie pamiętam czego, coś chciałam zamówić na Allegro, chciałam sobie poszukać i tak przeglądałam tą główną stronę, co tam jest i patrzę, ekspres do kawy. I właśnie ten ekspres Krups i otworzyłam tą ofertę, bo tak mnie to zaciekawiło, bo zobaczyłam, że ma fizyczne przyciski i pokrętło, którym się reguluje pojemność napoju i jakoś tak sobie pooglądałam tą ofertę, ten ekspres i zobaczyłam, że jest fajna cena, 969 zł, akurat wtedy promocja była, to było gdzieś tak przed zimną Zośką to było, no i sobie myślę, pomyślałam o Krzyśku, dlatego że po prostu będzie to bardziej dostępne dla niego.
5: Tak, bo
4: i
5: trzeba...
4: sobie myślę, wyślę mu tą ofertę, niech sobie poczyta opis, ja mu tam opiszę, jak on tam wygląda. I Krzysiek stwierdził, po obejrzeniu tej całej oferty, już po tym, jak ja mu go opisałam, że tu ma taki przycisk, to ma taki przycisk.
5: Też ma pokrętło, wspomnę tutaj, że wyjdę ci w słowo, to szkaz, Be My Eyes fajnie opisał tam ten ekspres, także to też fajnie, też mi dużo dało pomoc Be My Eyesa.
1: Nie zmyślał.
5: Nie zmyślał. Tu mu się udało nie zmyśleć, tak. Tu...
4: I po prostu po tym, jak ja Krzyśkowi opisałam, jak ten ekspres wygląda i że jest fajna cena, to od razu decyzja kupujemy. I zamówiliśmy go na Allegro z oficjalnego sklepu Krups.
5: Dokładnie.
4: I na następny dzień już go mieliśmy w domu.
1: Okej, okay, no to w takim razie, skoro jesteście z tym sprzętem na świeżo, to zacznijmy może od tego, co w ogóle nam przychodzi w pudełku.
4: No w pudełku nam przychodzi ekspres do kawy.
5: Pudełko jest dosyć duże.
4: Tak.
5: W jednej ręce się go nieść za bardzo nie da, bo nie ma niestety tej rączki do niesienia.
4: No, w dwóch też mnie było ciężko, myśmy go z paczkomatu taksówką przywieźli.
5: Przytaszczyli bym powiedział. Trochę. No ale dało rady.
4: No i przychodzi ekspres do kawy i cała ta instrukcja obsługi.
5: W języku polskim jest, na szczęście
4: też,
5: jest.
4: No i ekspres jest no, w kształcie takiego, no takiego prostopadłościanu, takiego pudełka. Z tyłu ma pojemnik na wodę, też w kształcie takiego wąskiego jakby też takiego pudełka. To jak jest średniej grubości książka, o coś takiego.
5: Dokładnie.
1: On jest no tak, z tyłu, taka... nie z boku, tylko z tyłu, tak?
4: Z tyłu, tak. Mhm.
5: I to jest taka wnęka w ekspresie.
4: Taka książka, nie jakaś duża, ale taka, ja wiem, może on może mieć 200-300-stronicowa książka, coś takiego, nie? I ten pojemnik ma pojemność 1,6, tak maksymalnie myślę 1,7 litra się spokojnie zmieści.
5: Tak, i żeby ten pojemnik zainstalować w ekspresie na wodę, to po prostu się go wciska, bo tam jest wnęka specjalna. Ja spróbuję go sobie w tym momencie wyciągnąć.
4: Wyciągamy go podnosząc do góry.
5: Podnosząc do góry.
1: On ma jakiś uchwyt?
4: Nie.
5: Nie ma uchwytu, za boki pojemnika ciągniesz do góry i potem w tą wnękę musisz sobie wpasować od tyłu, co jest w ekspresie, żeby klikło w ten sposób. O. Jak tak kliknie nam, to znaczy, że jest ok. Jeżeli chodzi jeszcze też o ten pojemnik na wodę, to ma takie dziwne otwieranie, bo ta pokrywa, żeby nalać tą wodę, to jest w formie takiego wahadełka, nie?
4: Tak, coś takiego.
5: Takie wahadełko, jak masz od zegara, coś takiego, z dwóch części się składa i ona tak się otwiera do góry i taka jest malutka przestrzeń na to, żeby tą wodę wlać.
1: Czyli takie nalanie z kranu, jeżeli na przykład mamy mały zlew, To może być problematyczne w takim przypadku.
5: To znaczy, to jest na szerokość tej książki, przez całą szerokość to jest, ten otwór, że taka, to jest taka klapka.
4: Zależy, jaki strumień z kranu się puści. Jeżeli się puści taki mały strumień, to bez problemu.
5: Puścisz delikatny, ja już mam system na to, bo puszczę delikatny strumień i otworzę tą klapkę na całą szerokość tego pojemnika i sobie go stawiam, bo on jest na tyle stabilny, że stoi ci w zlewie. Więc jesteś sobie w stanie go postawić w zlewie i małym strumieniem wody nakierować na ten pojemnik i po prostu trzymasz palucha, bo ja tamtej podziałki nie zobaczę, wiadomo, bo pewnie jakaś podziałka tam jest.
4: Jest, na pewno.
5: Ale z wiadomych względów to ja wkładam po prostu palucha i na brzeg tego pojemnika i wtedy wiem, do kiedy może mi się nalać, jak po prostu dotknie palca woda, no to już wiadomo, że więcej nie.
1: Jasne.
5: No i wtedy potem montujemy go od tyłu tam w ekspresie i możemy
4: działać. No i od góry go montujemy. Po prostu wpychamy z góry do dołu.
5: Tak.
4: No i u góry pojemnika, to znaczy u góry jest ekspresu, przepraszam, nie pojemnika, tylko ekspresu, jest pojemnik na kawę, na ziarna, tylko i wyłącznie na ziarna.
5: Nie możemy wsypać, z młynkiem tak naprawdę.
4: Tak, nie możemy wsypać kawy mielonej, bo producent nie zaleca i nie możemy również smakowych też się nie zaleca żadnych takich, gdyż może mieć jakieś takie składniki takie, które nam mogą oblepić gdzieś tam elementy.
1: No tak, mogą być jakieś cukry, jakiś karmel, inne rzeczy tego typu, no i tak, te żarna młynka nam mogą uszkodzić.
5: Ten młynek na ekspresie, który jest w formie takiej...
4: Poczekaj, do młynka to może za chwilę przejdziemy. Dobra, pozwolisz, okay, że powiem, jakiego kształtu jest ten młynek, ten pojemnik. Pojemnik jest kształtu takiego prostokątnego z zaokrąglonego prostokąta. Takiego, taki prostokąt z zaokrąglonymi rugami. Ma pojemność 260 gramów kawy. 260 gramów ziaren możemy nasypać i jak otworzymy pokrywę od tego pojemnika na kawę, to po lewej stronie jest regulacja mielenia. Po prostu jak nam to może zmielić. I mamy tak, tutaj przesuniesz się krzyku, bo ja bym to opisała może, ja bym się przyjrzała, bo muszę to... Że mamy 3 stopnie zmielenia, mamy teraz ustawiony, jest taka wyczuwalna kreska i mamy przekręcony w lewo, akurat teraz mamy, to jest drobne ziarna, na wprost mamy średnie ziarna i w prawo mamy grube ziarna. To jest właśnie ten młynek i to jest też... Jak przekręcimy, to słyszymy takie ciche kliknięcie.
1: Jak rozumiem, sobie... producent też zaleca, tak jak w przypadku innych ekspresów, żeby przekręcać to pokrętło tylko kiedy młynek pracuje, tak?
5: To znaczy możemy sobie...
4: Nie, myślę, że nie, bo myśmy ustawiali wcześniej.
5: Możemy sobie ustawić przed zrobieniem kawy.
4: Myśmy przed zrobieniem kawy tak ustawili i nie było żadnego problemu.
5: Tak jak potrzebujemy i to już po prostu sobie jest ustawione raz i wystarczy.
1: Byłem o tyle tego właśnie ciekaw, bo inni producenci zazwyczaj zalecają, żeby młynek regulować tylko kiedy on pracuje. W sumie nie wiem dlaczego tak. Być może ma to jakieś uzasadnienie. Tu pewnie ktoś
5: no to na przykład bardziej doświadczony by się wypowiedział. No bo rzeczywiście wtedy pokrywa musi być zamknięta, no bo to mieli dosyć tak intensywnie.
1: Pytanie, czy musi, bo wiesz co, bo ja na przykład w swoim nie muszę mieć zamkniętej pokrywy. Nic się nie dzieje.
4: No nie testowaliśmy, czy musi mieć, czy nie musi mieć, ale raczej ja myślę, że dobrze by było, żeby była.
1: Okej.
4: Okay. I tak jak już mówiłam, jak chcemy zmienić sobie na przykład na średnie ziarna, to przekręcając to pokrętło na tej regulacji, ono tak kliknie delikatnie, że słychać, że się już przestawiło. Tylko to jest ciche kliknięcie i nie wiem, czy będzie słyszalne po prostu.
1: Ale da się to, jak rozumiem, wyczuć.
4: Tak. Tak, to jest takie cichutkie bardzo kliknięcie, że spokojnie da się wyczuć.
5: I ta kreska jest fajnie wyczuwalna dla nas bez wzroku, więc to jest też fajne. Kawa, jak słychać, tu jest. O.
4: I po prawej stronie mamy takie... Otwórz jeszcze.
5: Otworzyć, dobra.
4: Po prawej stronie mamy taki też... Takie niskie, okrągłe. Takie niskie, okrągłe właśnie takie...
5: Takie kółko takie okrągłe. Kółko, tak. I to jest ten młynek właśnie.
4: I to jest właśnie ten młynek, bo ja widziałam, jak było mało kawy, to ja widziałam, że on sobie tam dozował właśnie do tego młynka. Jak jest mało kawy, to ktoś, kto się bardziej przyjrzy, jakieś lepsze oko, to zobaczy.
5: A jak jest mało kawy, to czasem mu trzeba tam popchnąć pod ten młynek, żeby sobie to zmielił, a nie tak jak mi ostatnio nie zrobił kawy, tylko wodę.
4: Bo za ten młynek chodzi, ale kawy nie mieli.
1: No tak, bo mieli niby mieli, ale mieli na pusto.
5: Tak, dokładnie, tak. No. Ale jest wtedy, wiesz co, inny dźwięk wtedy nawet.
1: A to się zgadza, to u siebie mam tak samo, że to bardzo wyraźnie słychać, kiedy ta kawa się kończy. Nawet kiedy się kończy właśnie, bo to już jak na pusto mieli, to zupełnie inaczej słychać, ale nawet jak już w tych żarnach tego młynka niewiele tej kawy jest, to też zupełnie inny jest ten dźwięk.
5: Tak, dokładnie.
4: No i z przodu, przed pojemnikiem na kawę, nie od strony przedniej, nie od strony pojemnika na wodę, tylko od przeciwnej, czyli od przodu, mamy klapę serwisową, do której wrzucamy tabletkę do czyszczenia, jeżeli trzeba go wyczyścić, jeżeli nam urządzenie zasygnalizuje lampką, ale o lampkach to za chwilę powiemy. Jeszcze nie otwieraliśmy jeszcze tej klapy, bo nie trzeba było. Ale jest taka klapa.
5: Ale właśnie. Jeżeli ktoś chce...
4: Można to podważyć palcem, myśleć, tak, otworzyć, tak, bez problemu.
5: No i na jeszcze wrócę na chwilę do tego młynka. I na wieczku od młynka, i na przedniej części też tego pojemnika jest napis Krups.
4: Nie. Na wieczku masz rację, jest napis Krups, ale z przodu masz jest... ziarenka narysowane.
5: A poczekaj.
4: Są ziarenka kawy.
5: A rzeczywiście. A...
4: Tak, bo ja popatrzyłam. To są trzy ziarenka kawy.
5: One są tak fajnie wyczuwalne. Rzeczywiście takie jajowate, bym powiedział. No, takie są jak ziarna. No, tak rzeczywiście. To jest tak wyczuwalne fajnie. No. Dobra. Mhm.
4: Z lewej strony ekspresu mamy pojemnik wysuwany na fusy. I on ma uchwyt.
5: I za ten uchwyt po prostu go ciągniesz, co teraz uczynię. O. I wyszło nam z zawartością. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba...
4: Że nie będzie trzeba opróżniać,
5: ale jak będzie trzeba, to nawet dobrze, bo to jesteśmy na żywo.
1: To się przy okazji pokaże, jak to wszystko działa. Czyli ten pojemnik, dokładnie, jak rozumiem, on nie jest połączony z tacką ociekową?
5: Nie, on jest on jest po lewej stronie tego... mówiłaś sześcian, tak?
4: Tak.
5: Tego sześcianu. On jest z boku tego sześcianu, jakby po lewej stronie. I teraz go zakładam, wsuwając po prostu...
4: Na ściance lewej, na lewej ściance ekspresu.
5: Tak. Mhm. Dokładnie.
1: Okej, no to co tam mamy dalej?
4: I teraz siebie bierzemy za opis przodu. Ja tu muszę podejść, bo muszę okiem po prostu zerknąć. No, napis Krups na środku u góry, srebrny napis Krups. I teraz mamy cztery przyciski, pięć przycisków, jedno pokrętło i cztery kontrolki. I przyciski, idąc od lewej strony, mamy przycisk Power, to jest wiadomo do włączenia i wyłączenia ekspresu. I jak załączymy przycisk Power, to tu dla kogoś, kto widzi, informacja, że zapala się niebieska kontrolka i ona na początku miga. Bo podczas gdy ekspres się właśnie nagrzewa, to ona miga i po prostu jak już się ekspres nagrzeje, to słychać takie też ciche kliknięcie. I takie jakbyś przestaje migać.
5: Takie jakbyś miał tak jakbyście mieli w termostacie troszkę, nie?
4: Mhm, dokładnie, tak. Obok, po drugi przycisk od lewej, przepraszam, to jest przycisk pary. I on służy do właśnie spieniania mleka parą, bo para nam spienia mleko. I to się, jak się go naciśnie raz, po włączeniu już ekspresu, gdy ekspres się nam nagrzeje, naciskamy go raz, wtedy usłyszymy taki sygnał dźwiękowy, potem para się nam nagrzewa, będzie znowu kliknięcie ciche. I żeby uruchomić wytwarzanie pary, naciskamy go drugi raz, ale to przy prezentacji będziemy też omawiać szczegółowo. Także przycisk pary. Następnie na środku mamy pokrętło, dzięki któremu możemy regulować pojemność kawy w kubku bądź w filiżance, zależy co mamy. I możemy regulować pojemność, pozwól, bo ją muszę zobaczyć, od od 20 ml do 220, także 220 mamy najwięcej.
1: Czyli espresso też można zrobić.
5: Też, jak najbardziej.
4: Tak, no i tutaj te wskaźniki, to te kreseczki mamy, widzę, co 20, czyli 20, 40, 60, 80, 100, 120, to mamy na wprost wskaźnik.
5: I to jest, to pokrętło jest dla nas dostępne.
4: Mamy 140, 160, 180, 200 i 220. Tak to wygląda.
5: Tak, to pokrętło jest dostępne, bo ta kreseczka jest rzeczywiście wyczuwalna, tak jak przy tym pokrętle do młynka, i ono jest też skokowe, i też jest taki klik.
1: Czyli można sobie policzyć po prostu.
5: Można sobie policzyć, ale też będę chciał to sobie jakoś, jakby mi się udało kiedyś obrajlować, że tak powiem, żeby to jakoś, no, może i by
1: żebyś
5: się
1: nie musiał liczyć, tylko żeby po prostu dało się od razu, patrząc na tę kreseczkę, na ten wskaźnik, wiedzieć, jaką masz ustawioną pojemność.
4: Akurat z tego, co widzę, to 200 albo 180.
5: Tak, tak, tak.
4: Ale myślę, że to będzie raczej 200.
5: Tak, na 200 jest, tak.
4: Tak, na 200 mamy. No i jak ten pokrętło jest skokowe, i też jak je przekręcamy, nie wiem, czy zademonstrować, pokazać, że słyszymy takie kliknięcia też. I
5: może będzie słychać, ja to
4: przybliż telefon.
5: Przybliżę.
1: Słychać.
5: O. I... Tu ustaw na 200.
4: Czekaj, na 200, tak? Dobra. Czekaj, mamy 180. O, teraz mamy 200, dobra. Jest.
5: Dokładnie tak. I dalej jedziemy.
4: No i dalej jedziemy. Teraz prawa strona. Po lewy, teraz pierwsza.
5: Prawa strona od pokrętła, że tak powiem.
4: Tak, i pierwszy przycisk od pokrętła po prawej stronie to jest słaba kawa, że jak go naciśniemy, to zrobi nam słabą kawę.
5: Co testowałem, i rzeczywiście ten smak wtedy nie jest tak wyrazisty, taka delikatna.
4: A drugi przycisk to jest mocna kawa.
5: Ja go najczęściej używam, bo jest rzeczywiście tak wyrazista, takiego kopa daje, że jakby mógł po niej człowiek wzrok odzyskać, to dobrze by było. No.
4: I jeszcze pod pokrętłem mamy jeszcze jeden przycisk, który służy do czyszczenia. I jak chcemy ekspres przeczyścić, przepłukać, to go sobie uruchamiamy, i też jak nam urządzenie zasygnalizuje, że trzeba go przeczyścić z użyciem tabletki, co powinien zrobić 3 razy w roku mniej więcej, to też właśnie wkładamy, opróżniamy pojemnik na fusy, opróżniamy kratkę ociekową, i trzeba nalać wodę do pojemnika, no i wkładamy tabletkę czyszczącą do klapy serwisowej i uruchamiamy czyszczenie, i to powinno parę razy przepłukać i już jest, myślę, gotowe, bo to tak dwa słowa chciałam tylko powiedzieć, no nie według instrukcji może, ale mniej więcej tak to wygląda.
5: A też na co dzień po każdym robieniu tej kawy, to ja go po prostu czyszczę samą po prostu wodą, nawet jest zalecane, uruchamiam ten program czyszczenia i podkładam.
4: No bez tabletki.
5: Bez tabletki.
4: Nie dajemy tabletki, po prostu tylko samą wodą. I teraz...
1: No tak, żeby się przepłukał po prostu.
4: Tak, tak. I teraz mamy kontrolki od po lewej stronie obudowy, po prawej stronie pokrętła, ale pierwsza od lewej, mojej, no to mamy pokrętło, które nas informuje o pełnym pojemniku na fusy, i tu jest symbol takiego pojemnika z wylewającymi się kropelkami, taki przeglądany pojemnik, z którego wylewa się płyn, to jest symbol pojemnika na fusy. I ona wtedy zapala się na czerwono, taki ciemny czerwony kolor.
5: Tak, a dla nas sygnałem jest to, że po prostu jak te fusy są w tym pojemniku, to sygnałem dla nas jest to, że po prostu ekspres nie ruszy, nie zrobi nam kawy. To jest
4: dokładnie
5: wtedy
4: tak.
5: Sygnał, że albo to są fusy, albo
1: brak wody.
5: Ostatni brak wody, tak. Mhm.
4: I właśnie druga kontrolka, właśnie po lewej stronie, to jest właśnie kontrolka, że jak się ona zapali na czerwono, to informuje nas, że mało wody w pojemniku, trzeba dolać, ale też sygnałem też dla Krzyśka jest to, że jak zacznie na przykład robić sobie kawę, ten ekspres.
5: Wczoraj tak miałem, robiłem sobie kawę.
4: Skończy się woda, to się zatrzyma.
5: W połowie robienia kawy on się po prostu zatrzyma.
4: Niekoniecznie w połowie.
5: Albo na przykład na każdym etapie się zatrzyma, tak? Ale i potem wiem, że albo to woda, albo to fusy. I zazwyczaj sobie wtedy wyciągam ten pojemnik z wodą i patrzę, czy jest ciężki, czy nie, bo jeżeli nie, to znaczy, że trzeba dolać. I wtedy mu dolewam tą wodę.
4: Tak, i się ekspres wtedy nam zatrzymuje, jeżeli skończy się woda w trakcie robienia kawy, zatrzymuje się.
5: A jak doleję mu wodę...
4: Wyciągamy pojemnik, nalewamy wodę.
5: No jak mu wodę naleję i na nowo do tej do tej szczeliny włożę tylnej ten pojemnik do ekspresu od wody, to on wtedy od tego momentu, co skończył robić kawę, dalej sobie ją robi już sam, jakby odpala od kopa, nie? Jak mu włożę pojemnik z pełną wodą, to on już dalej robi kawę, nic nie trzeba naciskać, dokańcza jakby ją, nie? To jest też fajne.
4: I kontynuuje po prostu robienie kawy.
5: Tak.
4: Nie musimy od początku martwić się, że musimy uruchomić program, tylko startuje sobie od tego momentu, w którym skończył.
5: Dokładnie.
4: I po prostu kończy robić kawę.
1: No tak, a skoro wiemy, ile mniej więcej czasu mu zajmuje robienie tej kawy, to jest to chyba dość łatwe do wyczucia, że on jednak jej całej nie zrobił.
5: No tak, tak.
4: Tak, bo jak zrobi całą kawę, to on po prostu w pewnym momencie taki jest sygnał, jak to opisać, takie...
5: No będziemy
4: tak... Takie jakby harczenie, coś takiego.
5: Harczenie i potem taki dziwny...
1: Tak, bo on zrzuca wtedy te fusy prawdopodobnie.
5: Dokładnie, no.
4: Taki dźwięk.
5: No.
4: I ten dźwięk sygnalizuje, że kończy, że zakończył pracę. Podczas prezentacji zresztą zaznaczymy
5: to. Się śmieję, że się narobił się i się chłopak zasapał i musi odpocząć. No ale nie bardzo.
4: I jeszcze mamy kolejne kontrolki, dwie po prawej stronie teraz. Jedna kontrolka to jest clean. I właśnie ona się zapala mniej więcej co 3 miesiące i...
5: A jeszcze nie pali.
4: Jeszcze się nie zapaliło, bo to... Znaczy nie co 3 miesiące, tylko 3 razy w roku. Przepraszam,
5: no,
4: 3 razy w roku, tak.
5: Ciekawe, kiedy się zapali.
4: Ona po prostu nas informuje, żeby ekspres przeczyścić tak już bardziej gruntownie z użyciem tabletki, którą wkładamy do klapy serwisowej, do takiego specjalnego otworu.
5: Którą to tabletkę dostaliśmy razem z ekspresem i...
4: Dostaliśmy w zestawie dwie tabletki plus taki jeszcze żelik do odkamieniania, który się rozpuszcza w pojemniku na wodę. I a propos odkamieniania, to mamy kolejną kontrolkę. Obok clean jest kontrolka calc albo calc, nie wiem jak to się czyta dokładnie. I ona nas informuje, żeby ekspres odkamienić i producent zaleca, żeby z tym nie zwlekać, bo się może uszkodzić.
5: Dopóki nie odkamienimy, to ten komunikat się będzie pojawiał i on po prostu nie ruszy, przypuszczam. Tak będzie.
1: To znaczy, on chyba nawet ruszy, tylko to jest po prostu niezalecane, bo rzeczywiście po jakimś czasie no, może się okazać, że coś tam się zatrze
4: może
1: przez ten kamień.
4: Ruszy, na pewno ruszy. Mnie się wydaje, że ruszy. Masz, Michał, rację, że on ruszy. No i teraz pod tymi wszystkimi przyciskami mamy taką...
5: Ale tak, poczekaj, bo jeszcze wrócę na chwilę do przycisków. Dla osób właśnie niewidomych tutaj też powiem, że te przyciski są w formie... One są bardzo w ogóle fajnie dla nas wyczuwalne i on w ogóle nie jest tak jak żeśmy wspominali, to nie jest ekspres dotykowy, a te przyciski mają kształt takich, jak się dawniej jadało za dzieciaka. Nie, no nie retinoskorbinu, bardziej bym tu je przyrównał do lentilek, do tych takich...
1: To takie małe te przyciski są.
5: Jeszcze raz?
1: No bo lentilki to małe były.
5: No to może takie jak witamina C, coś takiego bym przyrównał, nie? Bardziej.
4: Tak, tak, tak.
5: Bardziej do witaminy C, tak, tak, to się zgadza.

0: Tak jak ja teraz tu pokazuję.
1: O. Może słychać? Nie wiem, czy słychać, ale powinno.
2: Słychać.
1: No, działamy.
0: Dysza do kawy, które regulujemy w zależności od kubka, jaki mamy, czy mamy filiżankę, czy mamy kubek. I mamy dyszę pary, którą możemy sobie wysunąć tak pod kątem 90 stopni.
1: Ona jest schowana. Ona jest schowana i regulowana. Ją się wysuwa, to jest taki kranik, bym przyrównał. Taka malutka ruleczka z takim wężykiem, który się ściąga.
0: Który wysuwamy, wyciągając go pod kątem 90 stopni. To jakbyśmy korbką chcieli kręcić,
1: tak,
0: na tej zasadzie.
1: W prawo.
0: Tylko nie pełny obrót, tylko tak jedna czwarta mniej więcej.
1: Tak. Dokładnie tak. No i właśnie ta dysza służy do właśnie spinania mleka.
0: To jest tylko, że bardzo ważna informacja, bo ja o tym wcześniej nie wiedziałam, że jeżeli nie mamy tego zestawu takiego auto cappuccino 6000, o którym jeszcze opowiemy, to jak nalajemy mleka do kubka, bo najpierw musimy wtedy mleka nalać do kubka, jeżeli chcemy za pomocą tej dyszy w zestawie spienić, to ta dysza musi być zanurzona w mleku.
1: Bo jeżeli nie jest...
0: Bo jeżeli nie, to nam się rozchlapie po całej kuchni.
1: Pierwsze spienianie było na ścianie.
2: No, no to rzeczywiście, to trzeba mieć to na
0: I
2: uwadze.
0: Musi być ta dysza zanurzona w mleku. A jeżeli mamy ten zestaw auto cappuccino 6000, to już mamy wtedy problem z głowy, bo jest osobna dysza, którą się zakłada na ten kranik. Ściągamy tą dyszę do pary z zestawu, co jest, zakładamy tą specjalną, którą podpinamy do butelki, takiej metalowej, grubej butelki i wtedy mleko spienione nam już się leje i nie musimy
1: nic
0: zanurzać.
1: I wtedy nawet nie widząc, nie jesteśmy w stanie tego ani porozlewać, ani nic, bo po prostu ta butelka jest połączona wężykiem z tą dyszą i po prostu...
0: Jest połączona i jest i gumowy wężyk krótki i taka...
1: I taka rurka jak...
0: Rurka metalowa jak do napoju.
1: Tak.
0: Taka zgięta jak do napoju.
1: Która wchodzi do butelki i po prostu z mlekiem.
0: I teraz wracając właśnie a propos zestawu, to mamy tutaj buteleczkę, taką grubą butelkę.
2: Ta butelka, jak rozumiem, wchodzi w skład tego zestawu.
0: Tak.
2: I to jest zestaw kupowany.
0: To się kupuje osobno.
2: To jest zestaw kupowany oddzielnie. To od razu zapytam, jaki mniej więcej koszt takiego zestawu?
0: Myśmy kupili na markan.pl bodajże. Ja zamówiłam i 143 mniej więcej.
2: No to rzeczywiście to też nie jest jakiś wielki wydatek.
0: Ale na przykład na Allegro widziałam za 189, gdzie trzeba było 2-3 tygodnie czekać.
1: Różne są ceny tego i w różnych sklepach jest to do dostania.
0: Troszkę mi się nie chciało, przyznam szczerze, czekać 3 tygodnie, aż mi z Allegro przyjdzie. Więc na tym markan.pl zamówiłam.
1: I butelka jest metalowa. O, ja ją otworzyłem, żeby zagrała. Zamykamy teraz ją.
2: Ale do tej metalowej butelki to co, to lejemy mleko?
1: Tak. Do niej lejemy mleko, zamykamy ją i ona ma...
0: Na szczycie ma taki gumowy, taką uszczelkę gumową z dziurką, przez którą wkładamy rurkę metalową. Z rurką metalową, do rurki metalowej wpinamy wężyk, taki gumowy, krótki. I drugą część wężyka, do drugiej części wężyka wpinamy dyszę.
1: Dokładnie tak.
0: Specjalną dyszę, którą zapinamy potem na ten kranik
1: w ekspresie. Tak, jest to w pełni dostępne po niewidomemu, można to zrobić. Tylko wtedy jak ja to robię, to po prostu muszę ekspres przesunąć troszkę od ściany, żeby ta butelka się zmieściła z tą dyszą, po prostu żeby było miejsce na tą dyszę. Bo ostatnio jak robiłem pierwszy raz sobie właśnie kawę spienioną, to tak spieniłem, że pół mleka było na ziemi, bo sobie nie przesunąłem ekspresu dostatecznie tyle, żeby butelka się zmieściła podpięta pod niego, więc tutaj trzeba...
2: No to rzeczywiście trochę ryzykowne.
1: Ale no wiesz, no trochę, wiecie, trochę techniki, trochę testów i teraz już wiem, jak to zrobić, żeby cała kuchnia nie była w kawie, czy w mleku, czy...
2: No i bardzo dobrze.

0: do zrobienia.
1: No to co, to czy jeszcze coś a propos ekspresu tak opisowo, czy możemy przejść do
2: ja jeszcze dodam
1: demonstracji?
2: Tego, gdzie kupiliśmy ten zestaw, to teraz patrzę sobie dokładnie i na tej stronie Markan. On kosztuje w tym momencie 142,89 i za tyle go kupiłam.
1: Jasne.
2: Bo chciałam sobie to po prostu zweryfikować.
0: Mhm, dokładnie tak. I pytanie, coś jeszcze Mysza, tu z opisu? Co jeszcze mamy tu?
2: Jeszcze może... tu mamy tą rurkę jeszcze. No i ta dysza wygląda jak kranik po prostu. Jak taki właśnie... No jak kranik, tylko że taki okrąg, taki zaokrąglony, nie?
0: I po prostu, żeby go zamontować, to ściągamy tą końcówkę w zestawie, co jest z tym wężykiem i podpinamy już z tą butelką.
2: I do tego kranika ma, tej dyszy specjalnej, do tego zestawu ma, jest taka też mała dziurka, przez którą leci mleko.
0: Tak, i... No i wtedy robimy sobie kawkę, tak? I mamy to.
1: No okej, okay. Czyli to już wiemy. Czy jeszcze tak zapytam, czy do tego ekspresu są na przykład jeszcze jakieś dodatki? Coś widzieliście, co sobie można do niego dokupić oprócz tego zestawu do spieniania mleka? Czy to jest wszystko?
2: Jeżeli chodzi o robienie kawy, to nie, ale musimy, jeżeli chodzi o oczyszczenie, to są tabletki do niego specjalne.
1: W komplecie jakieś dostajemy już tak na start?
2: No właśnie, dostajemy dwie tabletki, tam Krups, nie wiem czy nie, Krups 3000 bodajże. To można, to bardziej na stronach producenta można kupić, bo to tylko takie producent zaleca, i saszetkę z żelem do odkamieniania.
0: I to dostajemy na starcie, no a potem już wiadomo, trzeba...
2: A tylko
0: no,
2: trzeba jest zestaw kupić osobno, a więcej nic takiego nie widzieliśmy.
1: No
0: nawet
1: dobrze.
0: Jak rozglądając się za ekspresami gdzieś takimi, że były dla mnie dostępne w Euro LTV czy gdzieś, to nawet natrafiliśmy na fajną panią, która mówi, wie pan co, tak szczerze, no fajne tam były ekspresy, bo owszem, słuchajcie, były gdzieś za 2003, no ale raz, że tyle nie dam, bo finansowo mnie na to nie stać, a poza tym też zwracaliśmy uwagę, czego jeszcze nie mówiliśmy, na jego wielkość, jego kompaktowość, bo to jest ekspres nie z tych największych, tylko właśnie ten z tych mniejszych. Znaczy większy jest na pewno od tego kapsułkowego, który żeśmy prezentowali. No taki po prostu pudełko, które sobie stoi. I jaką on ma wysokość? On jest mniej więcej...
2: No musiałabym parametry sprawdzić, bo w tym momencie nie pamiętam.
0: I już powiemy.
2: Muszę zobaczyć w ofercie na Allegro, bo nie pamiętam w tym momencie.
1: Ale to myślę, że to wiecie, parametry, akurat takie rzeczy jak wysokość, jak wymiary, jeżeli nie macie tego pod ręką, no to każdy, kto będzie zainteresowany, to też może sobie to sprawdzić. Natomiast...
2: Ja to mam już.
1: A, jak masz, no to okej. Okay.
2: Szerokość 36,5 cm, wysokość 33 cm, no i waga 6,92 kg. Z opakowaniem jednostkowym 8,55 kg. Moc 1450 W, ciśnienie 15 bar. To jest automatyczny ekspres na kawę ziarnistą. Jak już mówiliśmy
0: I powiem wam szczerze, fajnie się wpasowuje w kuchnię, bardzo fajnie wygląda i nie zajmuje pół kuchni rzeczywiście.
2: Ma podwójny dozownik i też możemy zrobić tak, żeby dwie filiżanki kawy zrobić i naciskamy wtedy, żeby dwie filiżanki kawy zrobił i jednocześnie to naciskamy dwukrotnie przycisk albo słaba kawa, albo mocna kawa i wtedy nam powinien zrobić do dwóch filiżanek.
1: I po prostu dwa razy zmieli tak naprawdę.
0: Mhm.
2: Tylko nie testowaliśmy tego jeszcze też, ale powinno tak być.
0: Ale kiedyś spróbujemy, jak ktoś przyjdzie, rzeczywiście.
2: Tak, tak, kiedyś spróbujemy.
1: Okej, okay, no to co, to przechodzimy do demonstracji?
0: Myślę, że tak, no to może ty pierwsza, nie, Monia? Ja,
2: przechodzimy do demonstracji.
0: Bo ty robisz z mlekiem, a ja dzisiaj bez mleka będę pił dzisiaj, więc ja dzisiaj...
2: tylko jeszcze bardziej może przesunę. Załączamy ekspres, przycisk.
0: Będzie dźwięk.
2: Power, będzie takie piknięcie. I teraz lampka niebieska nam miga. I to jest lampka na przycisku.
0: Poczekaj, ja wezmę telefon, bo może będzie słychać, jak on... Na razie nic nie mów, bo może będzie słychać, jak on się nagrzeje.

0: Lampka przestała migać.
1: O! Nie wiem, czy było słychać, Michale, czy nie?
2: Coś było słychać, coś tam było.
0: W tym momencie się nagrzał.
1: W tym momencie się nam nagrzał.
0: Wysuwamy dyszę na parę, ściągamy tą, co było w zestawie. I rozbierzemy tą rurkę z wężykiem i kranikiem. Wkładamy rurkę do butelki z mlekiem. Przez tą dziurkę, która jest w uszczelce. I do końca trzeba ją wepchnąć. Słychać było, jak
1: dna dotknęła.
2: Jak tak dna jest. Dotknęła.
0: Stawiamy po prawej stronie ekspresu. Przypinamy do dyszy. I teraz trzeba nacisnąć przycisk pary.
1: Podpięłaś?
0: Tak, podpięłam.
1: Dobrze.
0: Naciskamy przycisk pary, który będzie nam na razie tą parę nagrzewał. Będzie taki teraz dźwięk, że rozpoczyna się proces. Lampka miga. Informacja dla widzących. Lampka niebieska.
1: I też będzie takie stukanie przy nagrzaniu ekspresu, też przy nagrzaniu do pary, żeby spieniał jest.
0: Szykujemy sobie w tym czasie kubek.
1: O!
0: I teraz już...
1: I teraz właśnie przestało.
0: I teraz naciskamy, podkładamy kubek pod dyszę.
1: Musimy go trzymać wtedy, żeby nakierować sobie tę dyszę, żeby ona była w kubku, nie?
0: Tak, tak, tak.
1: I ja teraz... myślę, że gdzieś tak dla niewidomych, jak spełniają tą parę, tak jak ja to robię, to tak 15 do 15.
0: Jak mamy standardowy kubek.
1: Jak mamy standardowy kubek, to ja liczę do 15 i to starczy, żeby była taka fajna pianka, dobrze, żeby się nie przelało.
0: To teraz zaczynamy spienianie, bo żeby nam para nie ustykła. Teraz naciskamy kolejny raz przycisk pary, zacznie nam spieniać.

0: I zatrzymujemy sami.
1: Zatrzymujemy. Parę musimy sami musimy zatrzymać, ten przycisk pary. I mamy już mleczko pięknie spienione. I teraz podstawiamy pod dysz do kawy, pod te dozowniki. I wybieramy sobie, którą kawę chcemy, czy słabą, czy mocną.
0: Ty sobie którą lubisz?
1: A zrobię sobie mocną i naciskamy przycisk.
0: Szalejesz.
1: Kawa mocna i zaraz zacznie nam mielić.

zostawisz żagodą tą zmieloną kawę i zaraz zacznie robić. I teraz już nawalenie się kawa do kubka.

0: I to jest to właśnie to warczenie, tak jakby.
1: O właśnie.
2: I zrzucił fusy i gotowe.
1: I kawka zrobiona i pachnie w całym domu.
0: Kawka zrobiona,
1: z pianką.
0: Wyciągać kubek mamy, od serca mi zrobił. Kawkę mogę sobie teraz przemieszać, bo sobie cukier nasypałam wcześniej.
1: Tak, a ja się zaraz zajmę robieniem kawy bez mleka, bo ja to z mlekiem do weekendy tylko pijam, a w tygodniu do pracy
0: mam
1: jak sobie robię...
0: piankę z mleka teraz.
1: Tak, a w tygodniu jak sobie robię, to sobie piję bez mleka, taką zwykłą, czarną. I
0: teraz możemy już odpiąć nasz zestawik, naszą buteleczkę, taką skropliny sobie wyczemy.
1: I po każdym takim odpięciu tej dyszy od tej butelki dobrze jest ją przemyć pod bieżącą wodą,
0: tak,
1: żeby
0: dokładnie
1: te resztki mleka tam nie
0: i
1: zostały.
0: Odpinamy naszą butelkę.
1: A resztę mleka, co nam w zestawie zostało, to po prostu dajemy do lodówki. No i wiadomo, trzeba zawsze patrzeć przed zrobieniem kolejnej kawy z mleczkiem, czy to mleczko jest rzeczywiście świeże. Zawsze, tak powiem, lepiej tam poniuchać w tej butelce i sprawdzić, czy jest ok, bo...
2: A ta butelka ile ma pojemności? Jaka to jest jej pojemność?
0: No, prawdę mówiąc, nie wiem, czy to pisze, muszę zobaczyć.
1: Zobacz, ale powinno chyba, no.
0: Powinno być gdzieś tu napisane. Zaraz zobaczymy. Jak się dopatrzę, to wam powiem.
2: To zapytam inaczej. Na ile kaw taka butelka starcza?
0: No gdzieś na ile? Na cztery może?
1: Myślę, że
0: to
1: tak.
0: Ile mleka się wleje?
1: 3-4 kawy, tak myślę, max.
2: Okej, okay. No to myślę, że też jest jakaś
0: myślę,
2: informacja.
0: Myślę, że spokojnie się zrobi. Bo niestety tu nie ma podane, ile jest mililitrów, tylko pisze milk na butelce. Butelka jest srebrna z nierdzewki.
1: Dokładnie.
0: Milk latte pisze. Natomiast nie ma zaznaczone, ile ma pojemności, niestety. Ale może mieć gdzieś, może mieć, myślę, około pół litra, albo troszkę więcej może mieć.
1: Myślę, że tak.
0: Nie.
1: Tak, a ja w tym czasie schowałem dyszę już do spieniania mleka, bo będę robił kawę
0: tylko
1: zwykłą,
0: jeszcze...
1: czarną.
0: No dobrze, dobrze. Bo jak nie używamy dyszy do... pary to ją po prostu sobie. Jest wyciągnięty kubek.
1: A to ten mój ulubiony wyciągasz?
0: Proszę.
1: A to dziękuję ci bardzo.
0: Kubek jest już przygotowany, możesz robić.
1: Mam taki, słuchajcie, ulubiony kubek z wytłoczonymi napisami Skrynicy Zdrój. I on jest taki fajny, bo można sobie pooglądać, co na nim jest, nie widząc. No, także ekspres jest nagrzany i ja sobie uruchomię mocną kawę też. I zobaczymy, czy nam zrobi, czy zrobi nam psikusa, że mu coś trzeba wymienić.
2: Za chwilę się okaże.
1: Czyli bo to pamiętam, że kazał sobie coś wymienić wodę. Zobaczymy tu. Tak, ja sobie podstawiłem kubek pod dyszę i naciskam sobie kawę mocną, bez mleka.
0: Będzie taka sama procedura mielenie.

0: Wygląda, że się udało. Teraz jeszcze kończy.
1: I koniec.
0: I co, jeszcze na koniec warto go przepłukać, tak?
2: I pokazał nam co? Fusy! Musimy opróżnić fusy.
1: A właśnie. Czyli przy kolejnej kawie, jakbym zrobił teraz następną, to już bym jej nie zrobił. Bo trzeba opróżnić fusy. Co za...
2: I ta kontrolka teraz, która nam wskazuje, żeby opróżnić fusy, ona miga na czerwono. A jak opróżnimy fusy, ułożymy pojemnik z powrotem, to migać nam przestanie.
1: Co zaraz uczynię?
2: Tak samo jest z pojemnikiem na wodę.
1: To możesz mi przestawić, ja sobie opróżnię te fusy od razu. O, proszę.
2: Trzymam.
1: Dobra. I opróżniamy tak, jak żeśmy wspominali, że wyciągam za uchwyt, pociągam do siebie. O, wyszło nam. No i powiem wam, te fusy są, tak się ta kawa zmieniła, że ona jest w kształcie koła. Tak ją fajnie...
0: Taka jakby tabletka z kawy się zrobiła.
1: Tak, dokładnie. I teraz wyrzucamy. Audycja na żywo, więc o, sytuacje się zdarzają.
2: Wygram na żywo, takie rzeczy się mogą zdarzyć. O,
1: dobrze jest postukać w ten pojemnik, żeby wszystko nam wyszło. Opłukujemy go sobie.
2: Dobrze jest go też opłukać, dokładnie tak.
1: Jakbym cię mógł prosić, żebyś zatkała kosz. Dzięki. Opłukujemy pod bieżącą wodą. Okej. I teraz wycieramy do sucha i zakładamy na nowo i zobaczymy, czy kontrolka nam będzie migała, czy nie.
2: Ona teraz po wyjęciu, teraz zwróciłam uwagę, po wyjęciu tego pojemnika, ona teraz świeci na czerwono światłem stałym. To informacja dla osób, które coś tam widzą, słabo widzących,
1: tak.
2: I widzących.
1: I teraz sobie w tą wnękę już wsuwamy pojemnik na kolejne fusy i zobaczymy, czy przestanie migać. O.
2: Tak, dokładnie tak jak mówiłam, przestała migać, przestała świecić.
0: I co, jeszcze teraz przed wyłączeniem, jak rozumiem, warto go przepłukać.
1: Warto go przepłukać, co myślę uczynimy też. Ja sobie do tego celu wyciągnę taki...
2: Już pokażemy też płukanie, tylko bez tabletki.
1: Bez tabletki.
0: No tak.
1: Ja sobie wyciągłem taki żeliwny
2: garnek o pojemności 600 ml.
1: Taki z takim dzióbkiem. Nie wiem, czy Michale pamiętasz, były dawniej takie te...
0: Takie do gotowania mleka chyba, tak?
1: To właśnie to.
2: Tylko trzeba wyciągnąć dyszę na parę też.
1: Ale po co?
2: No żeby się przeczyścił. Z pary też się czyści dysza pary, nie?
1: To też, znaczy w sensie to, tak?
2: Nie, wysunąć ją. Nie ściągamy dyszy, tylko ją wysuwamy.
1: No, dokładnie tak.
2: Żeby ona też, żeby dysza od pary też była nad tym garnuszkiem, żeby nic nam się gdzieś tam nie wylało.
1: Dokładnie, tylko poczekaj, jak ją tu do tego garnuszka...
2: No, jakoś tam sobie radziłeś, nie? Żeby... Od dołu po prostu włożyć garnek.
1: Od dołu trzeba włożyć garnek i wtedy mamy... O! Wtedy nam się oczyści wszystko tak, jak chcemy.
2: I naciskamy przycisk czyszczenia, który jest pod pokrętłem.
1: Pod pokrętłem i się rozpoczyna proces czyszczenia.

0: On jeszcze zawsze na koniec wydaje z siebie taki rzeczywiście ten charakterystyczny dźwięk. I chyba koniec.
1: Chwilkę czekamy jeszcze. Jeszcze nie. O.
0: A, jeszcze to.
2: I podczas trwania procesu i robienia kawy, i podgrzewania pary, i czyszczenia kontrolka power niebieska miga nam. A jak skończy, to świeci światłem stałym.
1: Dokładnie tak. I teraz to, co pozostało z tego czyszczenia, to sobie już bierzemy i wylewamy tą wodę.
2: A jeszcze tutaj w tym czasie dwa słowa powiem, że takie czyszczenie, które nam ekspresjonalizuje zapalając lampkę clean 3 razy w roku, to ono trwa 13 minut z tabletką, a proces odkamieniania jest trzyetapowy, po każdym etapie mamy sygnał dźwiękowy, po prostu wlewamy do pojemnika żelik odkamieniający i to trwa 20 minut cały proces po prostu. Pierwszy etap to jest 8 minut i 2 po 6.
0: No ale dobrze, że jest ten sygnał dźwiękowy, bo dzięki temu można się zorientować, że już nie trzeba czekać, tylko że po prostu trzeba przejść do następnego kroku. No, to jest plus, że ten ekspres nie ma żadnego wyświetlacza.
1: Dokładnie tak. No ja długo szukałem, słuchajcie, ekspresu taki, żeby był właśnie dla mnie dostępny i pół godziny w euro i sama pani poleciła, bo myśmy pokazywali, jaki chcemy, czy to warto i tak dalej i taka fajna nam się pani w euro trafiła i mówi, wiecie co, ale ja tu takiego nie mam, ale jak ja bym miała kupować to, to kupcie ten z Allegro, bo
2: no, pani
1: mi na tym nie zależy, bo ja mówi, to ma być dla państwa dostępne, a nie, że ja chcę mieć zysk z was. To także naprawdę bardzo tak
0: uczciwie podeszła.
1: Tak, fajnie, no.
2: I teraz jeżeli chcemy wyłączyć ekspres, to też przycisk power naciskamy
1: i jest dźwięk.
2: Będzie podwójny dźwięk.
1: I ekspres wyłączę.
0: No dobrze, moi drodzy, to myślę, że powolutku możemy zmierzać do podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji. Przede wszystkim zapytam was jeszcze tak na koniec o wrażenia z tego, z użytkowania tego ekspresu. No, korzystacie z niego dosyć krótko, więc o jakiejś awarii czy awaryjności, czy jakichś problemach to pewnie wiele nie możecie powiedzieć, ale tak na temat samej obsługi, no chyba nie jest źle, prawda?
1: Dla osób niewidomych polecam bardzo. Naprawdę jest mega dostępny i naprawdę nie ma, nawet jak on nie piszczy, to jak zauważyliście, nie wszystkie sygnały są dźwiękowe, ale jesteśmy w stanie po zachowaniu się w danej sytuacji, co się dzieje, się zorientować, czy musimy opróżnić pojemnik na fusy, czy na wodę. Go uzupełnić, jest w pełni dostępny, bez żadnych dotykowych różnych rzeczy, aplikacji i różnych udziwnień. Także ja ze swojej strony polecam i teraz
2: ja
1: to
2: również.
1: Sama przyjemność robienia kawy i w całym domu czuć kawę.
2: Teraz odkąd mamy ten ekspres, nawet ja piję kawę, bo jak mieliśmy ten kapsułkowy, to...
1: To nie chciałaś.
2: No, nie chciałam, bo nie miał opcji z mleczkiem, a ja jednak lubię z mleczkiem i po prostu teraz już sobie robię kawę z mleczkiem i tylko z mleczkiem. I bo ja taką lubię i dwie łyżeczki posłodzić i dla mnie to jest taka dobra kawa.
1: Dokładnie tak. No i teraz nam pozostanie tylko to, żeby wyciągnąć tą tackę ociekową i umyć z tych skropli, z tego co pozostało po czyszczeniu i po robieniu kawy, co tam skapło. I myślę, że jutro rano do pracy.
2: Jutro rano będzie kolejna kawa. Do fusy opróżnione, wody nie wołał, żeby uzupełnić.
1: Rano dzisiaj wołał, to mu uzupełniłem, także tak.
0: No to jeszcze może na jutro wystarczy.
2: Tak.
0: No dobrze, czyli,
1: to tyle.
0: Czyli jak widać zadowoleni użytkownicy i oby wam ten sprzęt posłużył jak najdłużej. Przypomnę, że dziś prezentowaliśmy model ekspresu do kawy, to jest ekspres ciśnieniowy i to jest ekspres z młynkiem Krups Roma EA8108, a ten ekspres demonstrowali Monika Inglot i Krzysztof Bartosz. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
2: Dziękujemy bardzo.
0: I ja także dziękuję, Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Uwaga! Niniejszy materiał ma charakter archiwalny, a zawarte w nim informacje mogą już nie być aktualne.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Druga część Tyflo Podcastu o programie Reaper i druga część Tyflo Podcastu ze mną przy mikrofonie, czyli z Tomkiem Bileckim. W poprzednim odcinku Tyflo Podcastu zainstalowałem Reapera, spróbowałem ustawić jego opcje, no więc pora zająć się poniekąd najważniejszą rzeczą, czyli nagrywaniem.
6: Reaper albo Reaper V376, RFC31, RUF 32, AP25, 2000.
5: Tak, tu już mi się pokazało okno, że to jest wersja demo i tak dalej, i tak dalej. Po paru sekundach można nacisnąć Escape.
6: Reaper 2, Reaper V376, Evaluation License Dialog Current.
5: No właśnie, i jestem w Reaperze. On mi mówi, że Reaper 2, ponieważ mam utworzony tutaj projekt o nazwie Reaper 2, ale właśnie go zamknąłem i już mam otwartego Reapera bez żadnego otwartego projektu.
6: Reaper V376, Evaluation License.
5: No właśnie. Reaper 3.76 akurat i Evaluation License, czyli wersja taka demonstracyjna, powiedzmy. Należałoby stworzyć nowy projekt. W zasadzie nowy projekt jest utworzony już na początku. Fajnie jest zapisywać projekt. Przed nagraniem nawet jednej ścieżki zapisać projekt, ponieważ wtedy wszystkie pliki będą zapisane w folderze tego nowego projektu. W przeciwnym wypadku będą te pliki zapisywane w moich dokumentach, w związku z czym jeżeli chciałbym później skasować jakiś projekt, będę musiał po kolei kasować, szukać tych plików w moich dokumentach, co nie będzie należało do najprzyjemniejszych zadań. Więc naciskam Ctrl-S.
6: Cały projekt, dialog, nazwa pliku. Nazwa pliku.
5: Jest.
6: Folder wiew lista. Podcast RPP nie zaznaczony. Folder wiew lista. Reaper niezaznaczony jeden. Zaznaczony.
5: Tutaj.
6: Folder
5: wiew lista. I tutaj nazwę sobie jakiś projekt. I tutaj mam pole do wpisania nazwy. Wpiszę na przykład jakiś projekt.
6: Jakiś projekt Reaper V376 Evaluation License Dialog.
5: I w pasku tytułu pojawił mi się jakiś projekt, nazwa projektu. Żeby nagrać cośkolwiek w Reaperze, należy mu najpierw stworzyć ścieżkę przez skrót klawiszowy Ctrl-T.
6: Insert track, edit low, ruler or dimmer, selection track, ignoring snap, karta właściwości, track, name, track, number 1, resort, np.
5: Tutaj mam od razu pole edycji z nazwą ścieżki. Wpisuję mu na przykład pierwsza.
6: Track pierw. Jeden track pierwszy.
5: Mam informację, że to jest ścieżka. Jeden o nazwie pierwsza. Items to są nagrania. No items. Nie ma na niej jeszcze żadnych nagrań, by tak rzec. Żeby stworzyć nagranie, należy nacisnąć F7, ewentualnie F8, żeby można było słyszeć to, co się nagrywa.
6: Normal.
5: Na przykład tak, teraz jest to słyszane.
6: Not when playing.
5: Albo można jeszcze raz nacisnąć F8 i wtedy przełączam w tryb not when playing, czyli jeżeli teraz nacisnę play, to nie słyszę nic, dlatego że odtwarza mi się.
6: Stop.
5: No to już jest.
6: Record monitor off.
5: Record monitor off. Nie chcę się słyszeć, bo i tak się słyszę. Więc naciskam R jak nagrywanie.
6: Record.
5: I nagrywa mi się już ścieżka pierwsza. Przynajmniej mam nadzieję, że mi się nagrywa. Mogę nacisnąć spację jak stop.
6: Select files to save or delete dialog prompt to save delete na menu files. Save al przycisk.
5: I tutaj mam takie coś. Ponieważ taki ARM, czyli F7, mogę nacisnąć na kilku ścieżkach, czyli kilka ścieżek mogę przygotować do nagrywania, ponieważ żeby można było nagrać na ścieżce, nie wystarczy ustawić się na niej strzałką, należy też nacisnąć F7. Dlaczego? Dlatego, że mogę sobie zażyczyć, żeby mi się nagrywało na kilku ścieżkach. Jest takie menu, podkreślę, menu kontekstowe, w którym między innymi wybieram sobie z jakiego wejścia, to się tyczy oczywiście głównie kart wielokanałowych, z jakiego wejścia Reaper ma mi nagrywać. W związku z czym mogę mieć na przykład ścieżek 8 i z każdej mogę nagrywać z innego wejścia. I teraz chcę nagrywać powiedzmy na przykład z wejścia 1, 3, 5. No więc ustawiam się na ścieżce pierwszej, naciskam F7, na trzeciej naciskam F7, na piątej naciskam F7 i gdzie bym nie był, nagrywało mi się te trzy ścieżki, pierwsza, trzecia i piąta, każda ze swojego wejścia. No, dlatego jest no F7, bo nigdy nie wiadomo, jakie i ile tych ścieżek będę chciał naraz nagrywać. No i jeżeli już nagram te ścieżki, to tutaj mi się pojawia takie okno. Nagrały się różne pliki. Czy je zapisać, czy też nie. I tutaj się standardowo ustawiam na przycisku
6: Save All przycisk.
5: Save All.
6: Rename Selected przycisk.
5: Rename Selected, ponieważ nazwy tych plików są takie średnio intuicyjne.
6: Delete Selected przycisk.
5: Usuń zaznaczone nagrania. Jeżeli nagrałem tych ścieżek, ale trzecia ścieżka nie wyszła, po co to mieć na dysku, mogę to potem usunąć.
6: Delete All przycisk.
5: Skasuj wszystko.
6: Files Recorded grupa. Files Recorded lista. 01 pierwsza.
5: Tutaj mam nagrane pliki na liście.
6: 01 pierwsza 120 209 844 WAV.
5: Tak się nazywa plik. 01 pierwsza 120 tysięcy ileś tam, coś tam, coś tam. Ja to nagranie mogę mu oczywiście
6: rename,
5: czyli zmienić mu nazwę.
6: Chaos, new file, name, dialog, nazwa pliku.
5: Tu mi się pojawia standardowe okno zapisywania, w którym mogę też wybrać inny folder, jeżeli bym chciał ją gdzieś indziej zapisać. Ale chcę ją zapisać w standardowym folderze i na przykład nazwać ją nagranie pierwsze. I nacisnąć Enter.
6: Select file stosowe or delete dialog prompt.
5: Pojawia mi się znowu okno od zapisywania pliku. Mogę nacisnąć
6: Save All przycisk.
5: Przejść Shift Tab na przycisk Save All. Nacisnąć Enter.
6: Jaki jest projekt Modifiet Rapper V376?
5: I mam jakiś projekt Modifiet. Modifiet dlatego, że wykonałem nagranie. Projekt się jakoś tam zmienił. No więc mam od razu w pasku tytułu, że projekt no od ostatniego zapisania ma jakieś zmiany. Mogę mu oczywiście nacisnąć teraz Ctrl S.
6: Jaki jest projekt RPP Wassawet?
5: Zapisał mi się projekt. Przy czym tutaj ważna sprawa. Jakiś projekt.rpp. RPP to jest plik Reapera. To nie jest Wave. Nie można tego otworzyć żadnym Winampem, żadnym jakimś tam innym takim programem. To jest tylko taki projekt z informacjami Reapera o tym, jakie to są ścieżki, jakie nagrania i tak dalej, i tak dalej. Pliki z nagraniami to są Wave'y. Albo i niekoniecznie, bo można to sobie przedstawić, żeby to nie były wave'y, ale jakieś pliki OGG, MP3, flaki i inne. Tam jeszcze Reaper ma parę tych formatów plików, których może zapisywać. W każdym razie plik RPP to jest plik, który ma kilkadziesiąt, kilkaset kilo, ewentualnie w ekstremalnych przypadkach kilka mega. Nie dotarłem do plików większych niż 1 mega z kawałkiem. I w tym pliku są zapisywane informacje o efektach, o ścieżkach i również są zapisywane informacje MIDI. Jeżeli nagrywam ścieżkę MIDI, to nie tworzą mi się pliki MIDI, tylko te informacje są zapisywane również w tych plikach .rpp. No i spacją mogę otworzyć to, co nagrałem.
6: Play.
5: I nagrywa mi się już ścieżka pierwsza. Przynajmniej mam nadzieję, że mi się nagrywa. Mogę nacisnąć spację jak stop. Nacisnąłem właśnie spację w nagraniu jak stop i skończyło mi się nagrywać. Żeby nagrać drugą ścieżkę, muszę ją oczywiście najpierw utworzyć. Oczywiście najpierw warto by odzbroić, czyli zrobić tak, żeby na tej ścieżce już nie nagrywać. Też klawiszem F7.
6: Unarmed.
5: I ścieżka z Unarmed odzbrojona, czyli na niej się nie będzie nagrywać. Tworzę drugą ścieżkę, Ctrl-T.
6: Insert track.
5: I nazywam ją na przykład druga.
6: Trackwiew.
5: Tak jest. I przechodzę strzałką w dół na...
6: Dwa track, druga, no item są lupnone.
5: Na drugą ścieżkę. On mi też mówi, że no items. Naciskam F7.
6: Armet.
5: Naciskam R.
6: Record.
5: I nagrywa mi się już ścieżka pierwsza.
0: Tak,
5: nie mam nadzieję, że mi się
0: odtwarza.
5: Nagrywa również ścieżka pierwsza.
0: Mogę nacisnąć.
5: Nagrywa mi się druga
0: spację
5: ścieżka.
0: Jak stop.
5: Oczywiście.
6: Select file stosowe or delete dialog.
5: I mam to samo coś.
6: Renam, delete select przycisk. Delete al przycisk. File select.
5: Mogę mu
6: 02.
5: Zmienić nazwę.
6: 02 druga 120 209 1840.
5: Tu mam 02 druga, ponieważ ten plik się nazywa, bo to jest ścieżka numer 2, nazywa się druga i parę informacji o tym pliku.
6: Delete rename selected chaos.
5: Nazywam ją na przykład wersja pierwsza.
6: Select file stosowe or delete dialog prompt to save delete save al przycisk. Jaki spro.
5: I jeżeli nagrywam kolejną ścieżkę, to będzie mi się odtwarzać pierwsza, druga ścieżka. Wszystkie te ścieżki będą mi się odtwarzać. Dlaczego to nazwałem wersja pierwsza?
6: Jeden.
5: Dlatego, że mogę nagrać teraz znowu na tej samej ścieżce coś i będę nagrywał drugą wersję tego samego. Czyli jeżeli powiedzmy mam jakiś podkład do piosenki, załóżmy, to nie muszę nagrywać trzech wersji wokalnych na trzech ścieżkach, tylko mogę sobie nagrać trzy wersje na tej samej ścieżce i potem odpowiednimi skrótami klawiszowymi mogę sobie wybierać, która mi się najbardziej podoba i w związku z czym nie będę miał tych ścieżek 15 do samego wokalu, tylko dużo mniej. Mogę więc nacisnąć znowu nagrywanie.
6: Record.
5: Odtwarza mi się pierwsza
6: i
5: ścieżka.
7: Nagrywa mi się już ścieżka pierwsza.
5: Co słychać zresztą? Przyjmę, mam nadzieję, to jest druga wersja tego nagrania.
7: Mogę nacisnąć spację jak stop. Ja też.
5: Jest. I po odtworzeniu spacji otworzą mi się dwie ścieżki, przy czym ta druga otworzy mi się w tej drugiej wersji nagranej.
6: Play.
5: Odtwarza mi się pierwsza
7: i
5: ścieżka.
7: Nagrywa mi się już ścieżka pierwsza.
5: Co słychać zresztą?
7: To jest druga wersja tego nagrania.
5: Mogę na...
6: Stop.
5: Właśnie. I teraz jak zmienić wersję? Jeżeli teraz nacisnę strzałkę powiedzmy w dół, żeby usłyszeć, co jest na tej drugiej ścieżce.
6: Dwa recarnet, track, druga, dwa items, równone.
5: Dwa items. Ścieżka posiada dwa nagrania. Items to jest nagranie. I w Reaperze jest podział na jedno to jest ścieżka, a drugie to jest nagranie. I teraz nagrania można kopiować między ścieżkami, można je kasować, ale to nie ma wpływu na ścieżkę. W Reaperze jako ciekawostka jest tak, że nie ma podziału na ścieżki audio i ścieżki MIDI. Na każdej ścieżce mogą być nagrania audio albo nagrania MIDI. To już zależy od itema. Można importować item, jeżeli teraz zrobię sobie trzecią ścieżkę.
6: Insert track.
5: I tutaj na przykład mogę wpisać nazwę podklad.
6: Track.
5: Lepiej nie pisać polskich znaków, ponieważ część liter z altem to są skróty różne w Reaperze. Żeby zaimportować plik do Reapera, naciskam insert w NVDA dwa razy.
6: Import file into project dialog nazwa.
5: I ma normalne standardowe okno otwierania, w którym mogę
6: folder wiew lista 01
5: sobie dowolny plik zaimportować.
6: Wersja pierwsze nagranie takie, nagranie 0302.
5: Tu już mam te nagrania, które mam w tym folderze.
6: Folder wiew 01 pierwszy, co jak jest 00.
5: Ale ja sobie wybiorę
6: folder,
5: coś innego.
6: Folder wiew, dane 500. Stacja dysku 100. Folder wiew lista, akustyka nie zazn. Folder wiew list, folder wiew lista, folder wiew lista, audio zazn. Folder wiew.
5: To jest normalne, zwykłe okno jak wszędzie, więc tutaj myślę, że nie ma co wyjaśniać.
6: Pop saksofon MP361.
5: Mam nadzieję, że to jest to, co chciałem.
6: Jakiś projekt modyfikuje.
5: I teraz jest jedna śmieszna rzecz, ponieważ po zaimportowaniu projektu kursor ustawia mi się na koniec tego zaimportowanego, w związku z czym naciskanie play nic nie daje.
6: Play.
5: Nic. Muszę przejść na początek projektu, ponieważ zaimportowałem ten utwór na początek projektu klawiszem home.
6: Jeden measure, jeden dat.
5: I teraz po naciśnięciu
6: play.
5: Odtwarza mi się pierwsza ścieżka.
7: Nagrywa mi się już.
6: Stop.
5: Odtwarza mi się wszystko na raz. Podkład oraz te dwie ścieżki poprzednie. Jeżeli mam utworzony nowy projekt.
6: Jaki jest projekt RPP Was Savet?
5: I nie mając ścieżek, po naciśnięciu insert, Reaper utworzy automatycznie nową ścieżkę. Po zaimportowaniu projektu ta ścieżka będzie miała nazwę od tego zaimportowanego projektu. Można oczywiście zmieniać nazwę ścieżek.
6: Trzy track podklad, jeden item utnone.
5: I mogę zmienić nazwę klawiszem F2 na jakąś inną. No i tu mam pole edycji, mogę tu coś wpisać, nacisnąć Enter. Na przykład mogę nazwać tą ścieżkę piosenka. Naciskam Enter. I
6: trzy track piosenka, jeden item utnone.
5: Jeden item. Ścieżka posiada jedno nagranie zaimportowane.
6: Dwa recarnet, track, druga, dwa item zaluknone.
5: Teraz co z tym, o czym mówiłem, czyli jeżeli chodzi o wersję.
6: Jeden ro.
5: Kontrol strzałka lewa i kontrol strzałka w prawo przesuwa się po poszczególnych nagraniach.
6: Dwa ro, item, wersja pierw zawaw. 5, jeden ro, item, 02, druga, 120, 1209, 1851, waw. Jeden measure, play.
5: Odtwarza mi się pierwsza.
6: Stop, dwa ro, item, waw, play. Stop, jeden.
5: I tutaj jest pewna taka zagwozdka. Poruszając się strzałkami kontrol lewo-prawo, poruszam się po nagraniach, czyli po itemach. Ale to, co teraz zrobiłem, czyli dwie wersje tego nagrania, to w nomenklaturze Reaperowej nazywa się take. Take to jest wersja nagrania, czyli itemu. I teraz w związku z tym, że te itemy mają różną długość, no bo no ciężko jest tak trafić, żeby dokładnie w tym samym momencie zacisnąć stop. Więc jedno nagranie jest trochę krótsze, drugie to jest troszeczkę dłuższe. Jedno się w którymś momencie kończy, ale jest, no trwa jeszcze to poprzednie. I teraz kontrol strzałka lewo-prawo, on zrobił taki podział. Czyli w momencie, kiedy nacisnąłem spację we wcześniejszym pliku, on zrobił taki podział tego dłuższego nagrania na nagranie do momentu jakby tego krótszego nagrania i ten fragment, który pozostał. To jest po to, że mogę teraz sobie po zmianie tych wersji, no bo na przykład teraz mogę sobie na przykład nagrywać, mogę sobie przewinąć do jakiegoś momentu, nagrać fragment i tylko ten fragment, no bo powiedzmy, że coś nieczysto było zaśpiewane, nieczysto zagrane i mogę nagrać tylko ten mały fragment. I teraz mam trzy nagrania. Nagranie oryginalne, ten nowy fragment w dwóch wersjach i nagranie to, które jest późniejsze. I teraz jak się zmienia wersję? Wersję trzeba zaznaczyć nagranie, w którym chciałoby się zmienić wersję. Więc naciskam Ctrl strzałka lewo, bo oba zaczynam nagrywać od początku. I literą T zmieniam wersję.
6: Wersja pierwsza WAV. 02.2.120.209.851 WAV.
5: I tutaj mi mówi, jakie to jest nagranie.
6: Wersja pierwsza.
5: Albo wersja pierwsza.
6: 02.2.120.209.000.
5: Albo to takie o standardowej nazwie, przy czym tu już widać, że jeżeli bym nie zmieniał tych nazw, to miałbym problem, która wersja z która, no bo te pliki się nazywają dziwnie.
6: Wersja pierwsza WAV. 02.2.120.209.851 WAV.
5: Należałoby zapamiętać te wszystkie numerki 129 000 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast...
6: Wersja pierwsza WAV.
5: Wersja pierwsza. Po odtworzeniu będę słyszał wersję tą pierwszą nagraną.
6: Play.
5: I nagrywa mi się już ścieżka pierwsza. Tak. Nie ma tu gdzieś odtwarza.
6: Stop.
5: I po zmianie literą T na wersję drugą.
6: 02.2.120.
5: Będzie mi się odtwarzało druga wersja.
6: Play.
5: Odtwarza mi się pierwsza
6: i
5: ścieżka.
6: Play.
5: Nagrywa mi się już ścieżka pierwsza.
6: Stop.
5: Oczywiście oprócz tego jest ten podkład. Ten podkład mi trochę zagłusza tę wersję. Ja bym chciał wiedzieć dokładnie, co tam jest. No i coś z tym zrobić. Mogę ściszyć ten podkład, mogę go wykasować, ale mogę mu zrobić mute i solo. Mute to się daje na ścieżce albo na poszczególnym itemie. To jest wycisz, czyli żeby zagrało wszystko oprócz tego. Solo to jest powiedzenie, że ma grać tylko ta ścieżka. Mute to jest F5. Solo to jest F6.
6: Trzy track, piosenka, jeden item.
5: Ustawię się na trzeciej ścieżce, żeby było to najbardziej słyszalne. Naciskam mute, czyli F5.
6: Mute.
5: On powiedział, że mute.
6: Play.
5: Odtwarza mi się pierwsza
6: i
5: ścieżka.
6: Nagrywa
5: mi się.
6: Stop.
5: I trzecia ścieżka nie jest odtwarzana w ogóle. Żeby znowu zagrała, muszę nacisnąć jeszcze raz F5.
6: Mute.
5: I mówi, że jest unmute, czyli jest jakby odciszona. Tak samo mogę nacisnąć solo, czyli F6.
6: Solo. Play. Stop.
5: I odtwarza mi się tylko ta ścieżka. Przy czym jeżeli teraz przejdę na inną ścieżkę, albo nawet odczytam jeszcze raz strzałką w dół status tej czwartej ścieżki, trzeciej.
6: Trzy solo track, piosenka, jeden item utnone.
5: On mówi solo. Przy każdej ścieżce, jeszcze teraz powiedzmy ustawię mu się na drugiej ścieżce.
6: Dwa recarnet track, druga dwa.
5: Nacisnę mu miód.
6: Mute.
5: Na pierwszej solo.
6: Jeden track. Solo.
5: I chodząc strzałkami góra-dół, będę słyszał, czy dana ścieżka jest wyciszona, czy jest solo. Mogę mieć oczywiście kilka ścieżek solo, tak jak w tym przypadku, bo mam...
6: Jeden solo, track, pierwsza, jeden item.
5: Pierwsze solo.
6: Dwa, mu teraz armet, track.
5: Druga wyciszona.
6: Trzy solo, track, pierwsza.
5: Trzecia solo. I będę słyszał teraz tylko pierwszą i trzecią ścieżkę, bo obie są, mają ten status solo.
6: Play.
5: I nagrywamy się już. Ścieżka pierwsza.
6: Stop.
5: I mimo, że
6: dwa, mu teraz armet, track,
5: druga jest mute i ją zrobię nawet odciszę.
6: Umute.
5: To zagra mi dokładnie to samo, ponieważ dwie ścieżki mają status solo, czyli tylko te dwie mają grać.
6: Play.
5: I nagrywamy się już. Ścieżka pierwsza.
6: Stop.
5: Oczywiście można teraz przejść do trzeciej
6: trzy
5: ścieżki,
6: solo, track,
5: nacisnąć F6, przejść do pierwszej ścieżki, znowu nacisnąć F6, ale mogę jednym skrótem klawiszowym, Ctrl F6,
6: solo, alt, track.
5: Zrobić tak, żeby z wszystkich ścieżek to solo zostało zdjęte. Tak samo, jeżeli bym miał kilka ścieżek w trybie mute, to Ctrl F5.
6: Unmute all tracks.
5: To jest unmute all tracks, czyli no, zdjąć ze wszystkich ścieżek mute. Tak samo się tyczy sprawa F7. Jeszcze nacisnę Ctrl F7.
6: Unarmal tracks for recording.
5: Odzbrój wszystkie ścieżki jakby do nagrywania. Takie śmieszne, no nie umiem tego lepiej przetłumaczyć. To jest trochę niezgrabne, ale nie umiem inaczej. Chodzi o to, że no, ze wszystkich ścieżek, na których jest nałożone przygotowanie do nagrywania, mogę to zdjąć i nie muszę patrzeć, która ścieżka jest mute, która jest solo, która jest przygotowana do nagrywania. Naciskam trzy klawisze i stan jest wyzerowany. Tworzę czwartą ścieżkę.
6: Insert track.
5: Nazywam ją stereo.
6: Track wiew. 4 track stereo no i...
5: Przygotowuję do nagrywania klawiszem F7.
6: Armet.
5: I teraz, naciskając menu kontekstowe...
6: Stereo, kontekst menu.
5: Ponieważ te poprzednie ścieżki, Reaper domyślnie nagrywa każdą ścieżkę mono. I każdą ścieżkę nagrywa tylko lewym kanałem. Aby nagrać stereo, muszę przejść strzałką w górę.
6: Track, MIDI, stereo input rozwijane S.
5: Stereo input. Tutaj po drodze widziałem
6: MIDI input,
5: MIDI input, czyli tu już to jest ten dowód na to, że każda ścieżka może być i audio, i MIDI.
6: Stereo input rozwijane S. Windows Record 50, Windows Recorder.
5: W związku z tym, że ja mam kartę z Azio, ja będę miał tych pól tutaj dużo. Karty z Direct Sound, tudzież z Wave Outem i innymi tego typu ustawieniami, będą miały tylko jedno ustawienie L/R, czyli lewy i prawy kanał. Tu, jako że to jest Azio, tych ustawień tu będzie więcej.
6: Windows Recorder Mix FL.
5: Przy czym jeżeli karta jest, powiedzmy, na przykład ma 8 kanałów, to będzie można wybrać, wiecie, pierwsze i drugie, drugie i trzecie, trzecie i czwarte, czwarte i piąte, piąte i szóste i tak dalej, i tak dalej. Niestety nie można nagrywać na jednej ścieżce kanału na przykład pierwszego i szóstego. Można tylko sąsiadującą parę wejść. No takie trochę niedogodnienie, niemniej jednak da się z tym ewentualnie żyć.
6: Mix, mix, mix.
5: Ustawiam.
6: Mix, linea in mix 50, linea in mix RL. Jaki stroj?
5: I teraz mogę sobie ustawić w trybie wszystko stereo. O właśnie, w ten sposób. Trochę mam to wszystko. Okej, okay, dobra. Będzie dziwnie mnie słychać.
6: Record.
5: Ale po włączeniu nagrania się
0: słyszę wszystko.
5: To jest druga wersja.
6: Select file stosowe or. Jaki
5: tyle wystarczy.
6: Play.
5: Ale po włączeniu nagrania się słyszę wszystko.
6: Stop.
5: No właśnie. Słyszę wszystko, nagrało mi się jak trzeba. I słychać, że mi się odtwarza wszystko. Okej. Okay. Zapiszę projekt. Projekt warto jak najczęściej zapisywać.
6: Jaki jest projekt RPP was savet?
5: Was saved.
6: 3 track piosenka, 1 item outnone. 4 recarmet track stereo, 1 item.
5: Mogę
6: unarmet
5: zdjąć to przygotowanie do nagrywania, żeby w razie czego nie nagrało mi się przypadkowo cośkolwiek.
6: 3 track piosenka, 1 item.
5: No i teraz trzeba by to wszystko uporządkować. No, podkład jest trochę za głośno i nie bardzo cokolwiek słychać pod tego podkładu. Można ciszyć ścieżkę skrótami klawiszowymi alt, strzałka góra, strzałka dół, tylko że to jest długo zajmuje, ponieważ jedno ściszenie to jest...
6: Minus 0,05 dB. 0,00 dB.
5: 5 setnych decybela. To jest naprawdę praktycznie niesłyszalna wartość. Dlatego warto skorzystać z czegoś, co się nazywa Virtual Editing Mode. I żeby wejść w Virtual Editing Mode, należy nacisnąć klawisz Tab.
6: MIDI output, none.
5: I teraz poruszając się tabem albo shift tabem, wybieram sobie wartość, jaką chcę zmienić. Shift tabem będzie szybciej.
6: Pan, center.
5: Więc mam pan, czyli balans.
6: Volume. 0,00 dB.
5: I tu jest taka śmieszna sprawa. Ponieważ strzałka górę, dół, chodzi tak jak trzeba. W górę.
6: 0,01 dB. 0,02 dB. 0,00.
5: Zmieniam wartość o 1/100 decybela, ale tak jak trzeba. Strzałka w górę mi zwiększa głośność, strzałka w dół mi zmniejsza głośność. Natomiast page up.
6: Minus 1,00 dB.
5: Minus 1. Czyli zmniejsza mi wartość.
6: Minus 7,00 dB. Ok, 3 track.
5: I aby zatwierdzić, naciskam Enter, ewentualnie Escape, żeby anulować. I powinno mi się ściszyć dosyć, no tak, znacząco, słyszalnie w każdym razie.
6: Play.
0: Ale po włączeniu nagrania
5: się już ścieżka.
0: Słyszę wszystko.
5: Zresztą to jest druga wersja tego nagrania.
6: Stop.
5: Rzeczywiście ściszyło mi się. co jeszcze mogę zrobić i co jeszcze jest w tym Virtual Editing Mode. Na przykład mam taką sobie fantazję, żeby te dwie ścieżki mono, pierwszą i drugą, no, zmienić ich, powiedzmy, balans, żeby jedna była po lewej stronie, druga po prawej stronie. Tak samo mogę albo alt strzałka lewo, prawo zmienić balans, wtedy mi się zmienia o 1%, albo wejść do Virtual Editing Mode, klawiszem Tab.
6: Volume 000 dB.
5: Nacisnąć jeszcze raz Tab w tym przypadku.
6: Pan, Center.
5: Pan. Pan, czyli balans. Sprawa przedstawia się dokładnie tak samo. Strzałka góra, dół to zmiana o 1%. Page up, page down też w takim trybie odwrotnym, czyli page up w drugą stronę zmiana niż strzałka w górę, co 10%. Wciskam page up.
6: 10,50.
5: 50, czyli L, to jest słownik Agaty, nie ma się co tym przejmować.
6: 80,50.
5: 80% na lewą stronę będzie ta ścieżka grała.
6: Ok, jeden track.
5: Sprawdźmy.
8: Play. Od fale po włączeniu nagrania
5: się już ścieżka.
8: Słyszę.
6: Stop.
5: Tak, wszystko jest.
6: Dwa track, druga dwa.
5: Druga ścieżka. Tak samo mogę.
6: Pan, center.
5: Nacisnąć tab. I page downem z kolei.
6: 5, 6, 80 rentgenów.
5: Rentgenów, znowu słownik Agaty, ok, piękny. Dwa. I w tej chwili powinno mi się otworzyć obie ścieżki po lewej i prawej stronie. Ja je może zrobię w tryb solo.
6: Solo. Jeden, solo. Dwa.
5: Tak jest. I po wciśnięciu play powinien słyszeć te dwie ścieżki, tylko i wyłącznie.
6: Play.
5: Odtwarza mi się pierwsza
8: i
5: ścieżka.
8: Nagrywa mi się już ścieżka pierwsza.
5: Co słychać zresztą? Nadzieję,
8: to jest druga wersja tego nagrania.
6: Stop.
5: Dokładnie.
6: Jeden solo, track pierwsza, jeden item outnone. Un solo. Dwa.
5: Teraz jeszcze chciałbym zatrzymać się przy chwilę przy tej drugiej ścieżce.
6: Pan. 80
5: na chwilę ten pan zrobi.
6: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, center.
5: Center.
6: Ok, 2.
5: I teraz mam taką śmieszną sprawę.
6: 1 mea. Play.
5: Odtwarza mi się pierwsza ścieżka. Co słychać zresztą? To jest druga wersja tego nagrania. Ja też.
6: Stop.
5: O, było słychać na samym końcu od pierwszej wersji. Co z tym zrobić? No bo nagrałem drugą wersję, a został fragmencik z pierwszej wersji. I tutaj właśnie po to jest to przemieszczanie się też pomiędzy nagraniami. Mogę kontrol strzałka w prawo.
6: 1 loop, item 02, druga 120 200.
5: I tutaj mam kawałek tej drugiej wersji, która się okazała dłuższa.
6: Play.
5: Odtwarza mi się pierwsza.
6: Stop, 2 loop, item wersja pierwsza. Play.
5: O.
6: Stop, play.
5: Takie stop. Coś.
6: Play. Stop, play. Stop.
5: Taki mały fragment mi został. W związku z czym mogę nacisnąć znowu tab, żeby wyjść do Virtual Editing Mode. Z tym, że tutaj mała uwaga, ponieważ ten Virtual Editing Mode jest taki w cudzysłowie kontekstowy. To znaczy, że jeżeli teraz interesuję się itemami, bo nacisnąłem kontrol strzałka w prawo, więc wybrałem itema, czyli nagranie, i teraz wszelkie akcje z Virtual Editing Mode będą się tyczyły nagrań. I teraz co mogę zrobić? Mogę nacisnąć albo del.
6: Jeden item deleted.
5: Skasowałem w tej chwili nagranie. Ale uwaga, nie skasowałem tego nagrania z dysku, tylko i wyłącznie informacje o nim z pliku jakby tego .rpp. To nagranie na dysku jest, zawsze można w każdej chwili je odzyskać.
6: Jeden measur, jeden beat.
5: Przechodzę do początku, sprawdzam, czy działa.
6: Play.
5: Odtwarza mi się pierwsza ścieżka. Co słychać zresztą? To jest druga wersja tego nagrania. Ja też.
6: Stop.
5: I nie było E. I powiedzmy, że jednak się rozmyśliłem. Nie chcę tego usuwać. Naciskam, jak w każdym szanującym się edytorze czegokolwiek, Ctrl Z.
6: Undo. Delete items.
5: Undo, czyli cofnij ostatnią zmianę. Przy czym Liper jest na tyle uprzejmy, że mówi, co to była w zasadzie za zmiana. Powiedziała mi delete items, czyli usun nagrania, czyli wiem, że wycofałem skasowanie nagrania. Więc teraz mogę znowu odtworzyć dla pewności.
6: Play.
5: Odtwarza mi się pierwsza ścieżka. Co słychać zresztą? To jest druga wersja tego nagrania. Ja też.
6: Stop.
5: Tak, okej. Okay. Ale powiedzmy, że no dobra, no wszystko fajnie, ale ja nie wiem, czy ja będę to chciał usunąć na stałe, czy tylko tak na trochę. mogę
6: jeden loop, dwa loop, play, stop.
5: Ten fragment tylko zamiutować, czyli wyciszyć. Ponieważ jak wrócę do poprzedniej wersji tego pliku, no to mi się nagle zrobi bez końcówki, bo to jest fragment z pierwszej wersji. Jeżeli teraz zmienię wersję,
6: wersja pierwsza,
5: play. Odtwarza mi się pierwsza ścieżka.
6: Dwa loop, play, stop.
5: I teraz powiedzmy, że wykasuję ten fragment, bo tak jak wtedy.
6: Jeden item deleted,

0: Na szczęście da się z tym zrobić porządek.
1: Undo, dx, undo, delete items.
0: Wycofałem obie zmiany, czyli następna wersja i usunięcie tego.
1: Stop.
0: I teraz mogę tego nie usuwać. Nacisnąć tab.
1: Lock off. Mute off.
0: Mute.
1: On.
0: On.
1: Og.
0: I bez usuwania wyciszyłem tylko ten ostatni fragment. W związku z czym, jeżeli teraz nawet zmienię na pierwszą wersję,
1: wersja pierw zabaw.
0: Ona oczywiście mi się jakby urwie. Natomiast
1: jeden, dwa,
0: przesuwając się kontrol strzałką w prawo, po pierwsze słyszę, że to jest wyciszony fragment, mogę go
1: mute, on, off,
0: odciszyć,
1: og, dwa, log, item.
0: Nacisnąć Enter, przy czym ten stan zmieniam jak zwykle strzałką lewo i prawo. Generalnie jakby parametr do zmiany, w tym Virtual Editing Mode, wybieram tabem, natomiast wartość wybieram strzałkami. Lewo, prawo, góra, dół, page up, page down, to różnie jest. I w tej chwili będę miał to wszystko jakby odtwarzane. Teraz
1: solo.
0: Chciałbym zająć się piosenką, czyli tym podkładem.
1: Jeden.
0: Ponieważ chciałbym na przykład zrobić tak, żeby ta piosenka mi się skończyła w momencie, kiedy wszystko się kończą te głosy.
1: Un solo.
0: Więc odtwarzam wszystko.
1: Play.
2: Ale po włączeniu nagrania
0: się...
1: Stop.
0: Tak, trochę ściszę tą ścieżkę stereo.
1: Pan center. Wolumę. Minus 600. Ok. Play.
0: Ale po włączeniu nagrania się już...
2: Słyszę wszystko.
0: Zresztą to jest druga wersja tego nagrania. Mogę nacisnąć spację. Stop. Ja też.
1: Pauzę. 6 ma 10.
0: I teraz tak. Page up, page down. Przewijam sobie o jakiś tam okres czasu. O, tak akurat, tylko że no tutaj jakby no nic mi się tak to nie nagrywa, więc to są takie wartości dosyć abstrakcyjne.
1: 6, 5, play.
0: Stop.
1: 4 ma azur, 3 ma azur, 2 ma azur, 4, 5 ma azur.
0: Stop. Ja też.
1: 6 ma azur. Stop.
0: Drugi sposób jest taki, że mogę nacisnąć play i wtedy, kiedy chcę jakby zakończyć, mogę nacisnąć pauzę.
1: Play.
0: Stop. Ja też.
1: Pauzę.
0: Tutaj. Pauza to jest kontrol spacja. Żeby zakończyć to, co mi tam jeszcze trwa, a trochę trwa, jeszcze ta piosenka, muszę mu wykasować wszystko do końca. Kasuje się wszystko do końca w sposób śmieszny. Mogę nacisnąć Alt Shift, lewy kwadrat.
1: Set start point of selection.
0: Czyli ustaw początek zaznaczenia.
1: 36, measure 2, blat 1.
0: Ustawić endem na koniec projektu, czyli na koniec najdłuższej ścieżki, w tym przypadku rzeczywiście tej piosenki. Nacisnąć Alt Shift.
1: Set end point of selection.
0: Prawy nawias kwadratowy. Nacisnąć Del.
1: Content soft in a selection moving later items.
0: Usunąłem wszystko, co jest po tym.
1: 6 measure.
0: Po tym wszystkim.
1: I jeden, play.
2: Ale
0: mi się pierwsza ścieżka. Słyszę
2: wszystko.
0: Zresztą to jest druga wersja tego nagrania. Mogę nacisnąć spację. Stop. Ja też. I skończyło mi się.
1: Stop.
0: Wszystko jest ok. No, prawie wszystko.
1: Undo. Remove content of selection moving later items.
0: Tak samo mogłem odzyskać to zaznaczenie naciskając undo. Undo, czyli Ctrl Z. Natomiast to nie jest takie różowe, jakby się komuś wydawało, ponieważ jeżeli bym zaznaczył coś od początku na dowolnej ścieżce, to usuwając zaznaczenie, usuwam zawartość wszystkich ścieżek. Czyli powiedzmy, że chciałbym wywalić to przejście, odtwarza mi się pierwsza ścieżka,
1: stop.
0: To takie coś.
1: Solo, play. Stop.
0: Od razu, żeby mi się zaczynało od tego.
1: Un solo.
0: Więc jeżeli ja mu to zaznaczę, odtwarza mi się pierwsza ścieżka.
1: Pauzę.
0: Przy czym solo. Tutaj warto jeszcze jeden sposób na przewijanie sobie tutaj zapamiętać, bo może się okazać w wielu momentach bardzo fajny. Ponieważ nie zawsze zdąży się nacisnąć pauzę. Raz za późno, raz za wcześnie, a chciałbym to zrobić bardzo precyzyjnie. No, że nie wspomnę tych page up, page down, które no o te 2 sekundy mi się przesuną. Mogę nacisnąć i przytrzymać strzałkę w prawo. I przewijam sobie powoli z takim podsłuchem. Tak samo w lewo. I teraz...
1: 41.
0: Cicho. I teraz mogę sobie powoli naciskając strzałkę w prawo.
1: 60, 61.
0: Oczywiście tutaj mi NVDA gada, natomiast gdyby nie to... bym słyszał dokładnie, kiedy to się kończy.

0: kiedy zaczyna i mogę sobie teraz odtworzyć.
1: Play. Stop.
0: Dokładnie.
1: Play. Stop. Play. Stop.
0: Dokładnie ustawiłem wtedy, kiedy trzeba. I naciskam tutaj Alt Shift prawy kwadratowy, bo to jest koniec mojego tego, co będę chciał ciąć.
1: Second point of selection.
0: Przechodzę na początek.
1: Jeden measure.
0: Naciskam Alt Shift lewy set kwadratowy. Naciskam Del.
1: Content is off.
0: Jeden. Szczęśliwy i wesoły odtwarzam.
1: Play. Stop.
0: Tylko unsolo. Muszę zrobić unsolo. Bo rzeczywiście, ta ścieżka mi się odtworzyła dobrze od początku i od początku mi zagrało od tego momentu, którym chcę, ale inne ścieżki mi się już ścieżka
2: słyszę pierwsza, wszystko.
1: Stop.
0: Też mi się tak ucięły. No tego nie chciałem robić. Muszę zrobić Ctrl-Z.
1: Undo. To Gletrack Solos. Undo.
0: I tutaj jest mały problem z programem NVDA.
1: Pulpitista.
0: Czasami
1: Gadadlo.
0: Ten...
1: Jaki spro...
0: Ten program tak robi,
1: Play. Stop.
0: Że nie czyta wszystkiego. To jest jeszcze pół problemu, to znaczy zwłaszcza z Agatą. Nie wiem czemu, ze Speakiem nie ma tego. Ale z Agatą czasami czegoś nie czyta, a czasami się zawiesi. Na szczęście Reaper się nie zawiesza, to jest NVDA. No niemniej jednak takie coś jest, więc zawsze... Wolę sobie zawsze jak najczęściej zapisywać zmiany. Teraz mogę je też zapisać. Ctrl S.
1: Jakiś projekt RP?
0: I co, choćby się waliło i paliło, w tej chwili mam zapisany projekt. Nic się mi z nim złego nie stanie. On to robi chwileczkę. Można to robić co dwie minuty. Ale wracam do mojego problemu. Jak usunąć tylko z jednej ścieżki kawałek?
1: Jeden map play.
0: Się już.
1: Stop.
0: Mogę to zrobić tak, że... Przeciąć to nagranie, zrobić z niego dwa, usunąć pierwsze nagranie i przeciągnąć drugie do początku. Naciskam solo,
1: solo,
0: żeby mi inne ścieżki nie przeszkadzały.
1: Play. Pauzę.
0: Robię pauzę, przesuwam się do... No właśnie. Do tego najlepszego fragmentu, żeby było od razu. Okej. I naciskam literę S.
1: 4 items added.
0: I tu mam taki mały problem. I tu przyznaję się bez bicia, nie wiem od czego to zależy. W każdym razie czasami jak naciskam takie S, to czasami robi się tak, że przecina się tylko na jednej ścieżce nagrania, a czasami tak, że przecina się nagranie na wszystkich ścieżkach. Tak jak to teraz nastąpiło. 4 items, bo są 4 ścieżki z 4 nagraniami i on z jakichś sobie tylko znanych powodów zrobił ucięcie na tych wszystkich. Nie wiem czemu i no jeszcze tego nie rozgryzłem. W każdym razie, w tej chwili mam
1: jeden.
0: Dwa nagrania zrobione z jednego pliku. Pierwsze to jest ten wstęp.
1: Play. Stop. Dwa.
0: I drugi.
1: Play. Stop.
0: To jest ta cała reszta.
1: Jeden.
0: I teraz tutaj warto sobie przyswoić jeszcze jedną rzecz. Sporo jak na jeden podcast, no ale no tak to jest. Coś takiego jak Ripple Mode. Ripple można porównać do klawisza Insert, stanu klawisza Insert w innych programach edycyjnych. Czyli co się stanie, jeżeli ja teraz na przykład usunę pierwszą część. Mam trzy możliwości do wyboru, trzy tryby tego Ripple. Albo Off, czyli nic mi się nie stanie z dalszymi częściami. Ona zostanie tam, gdzie jest. Po prostu na początku będzie dziura. Taki tryb się przydaje na przykład przy wycinaniu oddechów w wokalu. Jest wokal, pan sobie oddycha w czasie piosenki. Żeby to wyciąć, można dzielić sobie na nagranie. Przed oddechem nacisnąć S, po oddechu nacisnąć S, kontrol strzałka lewo, cofnąć się do oddechu, nacisnąć Del. To nagranie mi się skasuje, reszta nagrań pozostanie bez zmian. Potem drugi tryb. One track, czyli dosunie mi dalsze nagrania do tego momentu, w którym zacząłem wycinać, czyli to jest właśnie dobre do tej sytuacji, gdzie ja bym chciał przesunąć resztę do początku. Jest jeszcze trzeci tryb, który się zachowuje trochę jak zaznaczenie, czyli jeżeli ja wycinam jeden fragment w jednej ścieżce, to on mi dosuwa wszystkie fragmenty ze wszystkich ścieżek, przynajmniej próbuję usuwać, tak żeby jakby to się wszystko teoretycznie zgrywało. Czyli jeżeli ja bym usunął taki oddech w piosence, on by kawałek jakbym po prostu cały kawałek piosenki z oddechem bym wyciął. To się przydaje na przykład, jeżeli mam jakiś wstęp, potem dużo tekstu, tak jak jest w tym podcastie. Najpierw jest intro, potem jest cały podcast, potem jest outro. Jeżeli intro będę miał na jednej ścieżce, podcast na drugiej, outro na trzeciej, to usuwając kawałek zbędnego podcasta, przesunie mi się również outro, tak aby to outro było po zakończeniu podcasta. Więc, no, w zależności od tego, co się robi, te wszystkie trzy tryby są przydatne. I jak to się teraz sprawdza i zmienia i w ogóle. Stan tego ripple sprawdzam klawiszem P.
1: Ripple off.
0: Alt P zmieniam.
1: Ripple on track.
0: I jeszcze raz Alt P.
1: Ripple alt track.
0: Ja chcę one track, ponieważ chcę tylko na jednej ścieżce usunąć ten fragment, a całą resztę przyciągnąć do początku.
1: Ripple off. Ripple on track.
0: Tak jest.
1: Jeden low.
0: Ustawię się kontrol strzałką na pierwszym itemie, nacisnąć del.
1: Jeden item do lepet.
0: Powiedział mi, że jedno nagranie usunięte.
1: Jeden.
0: I po odtworzeniu.
1: Play. Stop, un solo.
0: Un solo.
1: Play.
0: Odtwarza mi się pierwsza ścieżka.
2: Słyszę wszystko.
1: Stop, play.
0: Odtwarza mi się pierwsza ścieżka.
1: Stop.
0: Wszystko jest ok. Nagranie mi się dosunęło i będzie wszystko w porządku. Ale teraz idźmy dalej.
1: Solo. Un solo.
0: Chciałbym rzeczywiście, żeby mi to się zakończyło zaraz po tym, jak kończę mówić. Przewijam parę sekund do przodu, bo to chwilę trwa.
1: 2, 3, 4, 5, raz, play.
0: Stop, też,
1: pauzę.
0: No.
1: 6, play, stop.
0: Na przykład gdzieś tu.
1: 13, play, 15, play, 9, 2, play, stop,
0: o,
1: play,
0: tu
1: stop.
0: Mi się robi jakaś tam dalsza część, tu fajnie będzie wyciąć.
1: Jeden item at dead.
0: Czyli naciskam S. Naciskam kontrol strzałka w prawo.
1: Dwa low item pop saxofon M.
0: Naciskam del.
1: Jeden item do lepet.
0: I w tej chwili powinno mi to się skończyć.
1: Play.
0: Odtwarza mi się pierwsza ścieżka.
2: Słyszę wszystko.
0: Zresztą to jest druga wersja tego nagrania.
2: Mogę nacisnąć spację jak stop.
0: Też. Okej.
1: Okay. Stop.
0: Zrobiło mi się tak jak chciałem. I teraz oczywiście mogę na przykład zrobić coś takiego.
1: Jeden low item pop.
0: No, chciałbym, żeby mi się to tak nie urywało tak gwałtownie, tylko trochę to wyciszyć. W związku z czym zaznaczam item, kontrol strzałka lewo-prawo. Tu mam jeden, więc nieważne, którą strzałkę nacisnę. Ważne, żeby z kontrolem strzałka lewo albo prawo.
1: Mute, off, load, on.
0: I tabem przechodzę na... Fade out, czyli wyciszenie. Fade in. To jest zgłośnienie od początku, no przez ileś tam czasu. Fade out to jest ciszenie od kądś do końca. W tej chwili jest 2%, 2% taktu. No to jest taka dosyć abstrakcyjna wartość. Jeżeli będę nagrywał coś z metronomem Reapera, to będzie to miało większy sens, no bo wtedy będę wiedział, ile to jest jeden takt i będę mógł jakoś tym się połapać. Natomiast teraz tak sobie...
1: 1 measure 2 0%.
0: Jeden measure, jeden takt, tutaj akurat trwa 2 sekundy, czyli fejda będzie tak, taka mniej więcej. To też nie jest do końca dlatego, że on ma śmieszny kształt tej fejdy. Niemniej jednak on przy końcu powinien to ściszyć.
2: Odtwarza mi się pierwsza ścieżka. Słyszę wszystko.
0: Zresztą to jest druga wersja tego nagrania.
2: Mogę nacisnąć spację jak stop.
0: Też. Wszystko jest.
1: Stop.
0: Ściszone. Dokończone. Wszystko jest fajnie. Idźmy dalej.
1: Undo, editing, undo, delete items.
0: Wycofałem te zmiany, czyli fade i usunięcie kolejnego itemu i dokonam jeszcze trzeciej zmiany.
1: Undo, unselect talic, undo, split items.
0: Żebym miał tylko jeden item. Czyli tak naprawdę w tej chwili mam to całe nagranie, tak jak miałem na początku, całą tą muzyczkę, mam jak miałem.
1: Jeden.
0: W formie jednego całego nagrania. Ponieważ chciałbym na przykład zrobić coś takiego, ponieważ tam nic mi to się
1: 5, 6,
0: kończy.
1: Razy, play. Stop, 35.
0: A na samym końcu tego projektu...
1: 30, play. 30. Stop.
0: Mam takie dosyć naturalne zakończenie. Ono nie jest dobre do tonacji, ale jakoś to nawet brzmi. Ja bym chciał wyciąć całość prawie, zostawić tylko początek, i bum, ostatnie z końca. Żeby to tak mi się fajnie zakończyło, żeby to było fajne. W związku z czym...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, play. Stop, play. Stop.
0: Ustawiam się w takim miejscu, w którym fajnie to jest wyciąć. Takie miejsce, no, teoretycznie mógłbym.
1: Play, pauzę. Play, 2, 3, 7, 20, play, stop, play, stop, play.
0: Tutaj.
1: Stop.
0: I zamiast tego boom,
1: play, stop.
0: Dać to ostatnie boom.
1: 3, play, 3, 32, reasurę. Stop, play, pauzę. Play, stop, 3, 8, 6, play, 70, play, 70, play, stop, 70, play, stop, play, stop, play, stop.
0: W zasadzie mógłbym.
1: Jeden item added.
0: Więc tutaj robię split.
1: 1, 2, 3, 5, 6, play, pauzę, play, stop, play, 2, play, stop.
0: Tutaj robię znowu nagranie.
1: 0 items added. 2, 3, 1 item added.
0: Okej. Okay. Tu mam właśnie to, o czym mówiłem. Robi mi się z jakiegoś mi nieznanego powodu, tylko na innej ścieżce. No. Tak. W każdym razie. Mam w tej chwili trzy nagrania.
1: Jeden.
0: Pierwsze. Odtwarza mi się pierwsze ścieżki. Początkowe.
1: Dwa.
0: Drugie.
1: Play. Stop.
0: Cała jakby reszta tej piosenki. I trzecie.
1: Play.
0: Końcówka.
1: Dwa.
0: Więc mogę kontrol strzałka lewo przesunąć się na drugie to nagranie i je usunąć.
1: Jeden item deleted.
0: W związku z czym, jako że mam ten ripple ustawiony na one track, końcówkę powinien przyciągnąć do zakończenia tego pierwszego itemku i powinien mi to jakoś tam w miarę zakończyć.
1: Jeden.
0: Sprawdźmy.
1: Play.
0: Odtwarza mi się pierwsza ścieżka.
2: Słyszę wszystko.
0: Zresztą to jest druga wersja tego nagrania. Mogę nacisnąć spację jak stop. Też je.
1: Stop.
0: No właśnie. Jakoś mi to zakończyło. Oczywiście mógłbym tu się bawić w dokładne wycinanie, precyzowanie tego punktu, żeby nie było takiego, takiej malutkiej przerwy w tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Reaper ma jeszcze jeden trochę denerwujący problem. Ponieważ przy każdym przecięciu nagrania robi z automatu na końcu tego przecięcia i na początku. W miejscu przecięcia robi taką malutką fejtkę. Na końcu poprzedniego nagrania robi małą fejtkę. Na początku następnego nagrania też robi taką małą fejtkę. Brzmi to dziwnie. Jeżeli teraz na przykład to przetnę mu
1: play, pauzę.
0: Gdzieś.
1: Play.
0: Gdzieś
1: stop.
0: Tutaj.
1: Jeden item added. Play. Stop.
0: I jeżeli mu otworzę chwilę wcześniej, to będzie słychać takie
1: 5 ma play.
0: O, to jest sama fejtka.
1: Undo, split it sense.
0: Więc na to trzeba zwracać uwagę. Jeżeli mam taką fejtkę...
1: Redo, split it sense.
0: Redo to jest Ctrl-Shift-Z, czyli jakby znowu przewróciłem te zmiany. Najpierw je wycofałem, potem znowu je przewróciłem. Na szczęście można tego się pozbyć.
1: Dwa lo, item popsa, trzy lo, dwa lo.
0: Mam drugi nagranie, które on zrobił mu te fejtki automatyczne.
1: Fade out length 2%.
0: I mam 2%. 2% taktu. Tutaj to jest jakieś, no tam 400 sekundy, czy jakoś, tak? Naciskam strzałkę w lewo.
1: 0%. Ok.
0: Nie mam wyciszenia drugiego nagrania.
1: 3 low beat and pops.
0: Przesuwam się na trzecie nagranie. Naciskam tab.
1: Fade out length 2%. 0%.
0: Też zmieniam na 0. Przesuwam się shift tabem.
1: Fade in length 2%.
0: Fade in.
1: 0%.
0: 0.
1: Ok.
0: Teraz co zrobiłem? Zrobiłem to, że wykasowałem mu te automatycznie zrobione z automatu jakby te jego wyciszenia automatyczne. Bo jeżeli powiedzmy ja chcę wyciąć oddechy, to to jest fajne, że jakby nie wycisza mi tego z takim pyknięciem, tylko on to robi dosyć tak płynnie. Natomiast jeżeli ja mu wycinę nagle w jakimś czymś głośnym, no to to jest słychać. To jest nagłe. Chwilę wyciszenie i zaraz przygłośnienie. Krótkie, niemniej jednak słyszalne. W każdym razie w tej chwili, mimo że mam dwa nagrania... 5
1: ma surę, 4 ma, 5 play. Stop.
0: Nic nie słychać. Bo ani tu nie ma przyciszenia, ani nie ma w następnym zgłośnienia. Na samym końcu chciałbym jeszcze pokazać, jak można używać Reapera do cięcia na przykład podcastów. Więc tworzę nowy projekt.
1: New project.
0: Tak jest. Naciskam insert, żeby dodać sobie jakiś
1: folder.
0: Plik.
1: Folder. Folder. Zombas 0.
0: Trzeba by jakiś...
1: Zwierzaki M, Zosia Faber, 40N, Android 2, akustyka, Nokia X7M.
0: Na przykład Nokia X7, podcast.
1: Unsabet projekt.
0: Podcast jeszcze nie zrealizowany.
1: 1 me... Play.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. To już kolejny odcinek i chyba przedostatni, a może i ostatni.
1: Pauzę.
0: Na przykład chciałbym wyciąć słowo to już, znaczy ten dwa słowa.
1: 1, 2, play.
0: Żeby daleko
3: witam
0: nie
3: Państwa
0: szukać.
3: W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. To już kolejny.
1: Pauzę. 4, 2, play.
3: To już.
1: Stop. 4.
0: Więc przesuwam się do tego to już.
1: Play.
0: To
1: już. Stop.
0: Mogę trochę ściszyć gadacza, żeby mi nie przeszkadzał.
3: Play. To już. Stop. To już.
0: No, mniej więcej mam.
3: 7, to już.
0: Naciskam S.
3: To już.
0: Tutaj jest pauzę. Trochę się do tyłu przewijam, żeby nie wyciąć ko.
3: Kolejny. Kolejny.
0: Tu naciskam znowu S. Tutaj kontrol strzałka lewo. Zaznaczam drugi item. Ustawiam się na wszelki wypadek. Ripple na.
1: Ripple on track.
0: Na one track. I usuwam. Delem.
3: W tym odcinku Tyflo Podcastu. Kolejny odcinek i chyba przedostatni, a może i ostatni.
0: I tak samo mogę oczywiście kasować cokolwiek, oczywiście już bez tego sprawdzenia. I w pewnym momencie całkiem to szybko wychodzi.
3: Dotyczący telefonu.
0: O.
3: Dotyczący i ostatni. I ostatni.
0: Słuchaj, chciałbym na przykład wyciąć ten oddech. To bym chciał wyciąć. S.
3: Dotyczący
0: telefonu. Przewinąć. S. Kontrol szoka lewo, del. I jest wycięte.
3: Chyba przedostatni, a może i ostatni. Dotyczący telefonów.
0: Tak jest. Tak można ciąć podcasty w Reaperze. Żeby można było, mam fragment czegoś, powiedzmy muzyki, podkładu, i chciałbym go wkleić w jakieś miejsce gdzieś. Albo chciałbym gdzieś jakiś item przenieść i tak dalej, i tak dalej. Czyli na przykład tworzę sobie znowu ścieżkę, żeby coś dodać. I tu też podklad. Znowu dodaję mój standardowy, znany podkład, wykorzystywany już wcześniej. Dodał mi się. Jeżeli byłem kursorem w jakimś miejscu, nie na początku, nacisnąłem insert, to Reaper zaimportuje projekt w tym miejscu, w którym nacisnąłem kursor. Jeżeli ja teraz byłem gdzieś tam w środku tego podcasta,
3: kolejny odcinek i chyba przedostatni.
1: Stop.
0: To on mi go zaimportował gdzieś. Teraz zaznaczając ten item, jak zwykle kontrol strzałka prawo albo lewo, tu mam tylko jeden, więc wszystko jedno, mogę mu zrobić... Na przykład wytnij do schowka. Ctrl X. I wkleić go gdziekolwiek. Przesłać na początek.
1: Play. Pauzę.
0: Na przykład tutaj jest oddech.
3: Witam Państwa w kolejce.
0: I chciałbym go wkleić tutaj. Naciskam Ctrl V.
1: Pasta. Play.
3: O, potrząsnąć.
1: Stop.
0: Kursor ustawił mi się za tym wklejonym itemem. Więc przechodzę home na początek. Albo Ctrl strzałka lewo, żeby przejść do początku tego itemu.
3: Witam Państwa.
1: Stop.
0: I mam to, co chciałem.
1: Play.
0: Poddechu będę miał.
3: Witam Państwa.
1: Stop.
0: Będę miał ten właśnie podkład. On jest nierówno wgrany. Jeżeli miałbym takie coś, żebym chciał, żeby to było dokładnie równiutko, bo coś tam, bo tak chciałem, mogę oczywiście to wycinać, przewijać, wklejać, patrzeć, czy to wszystko jest. Na szczęście mogę to zrobić też trochę łatwiej. Włączyć numlock.
1: Numlock wyłączone. Numlock wyłączone.
0: Akurat miałem włączony. I teraz czwórką i szóstką numeryczną przesuwam sobie ten item.
1: Mowet 1 item to 76%. Mowet 1 item to 74%.
0: O tam kilkasetnych oczywiście sekundy. To jest niewiele. Ale jeżeli go chcę przesunąć o naprawdę małe odległości, to mogę sobie go w ten sposób właśnie tak przesuwać.
1: 3, play.
3: Witam Państwa.
1: Stop, mo. Play.
3: Witam
1: Państwa. Stop, mo.
3: Witam Państwa.
1: Stop.
0: O. I przesunąłem go dokładnie do początku.
1: Play.
3: Witam Państwa. Play.
1: Stop. Jeden track.
0: Czyli mogę przygłośnić.
1: Wolumę.
0: Podcast.
1: 1, 2, 3, 8 ok, play.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku tych podcastu.
0: Trochę za głośno.
1: Stop, play.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku tych podcastu.
1: Stop.
0: No właśnie. Co zrobić, żeby zapisać projekt na dysku tak, żeby to on był do tworzenia przez normalny program typu Winamp? Nacisnąć kombinację klawiszy prawy Alt R albo wybrać z menu File.
1: New projekt C, open, save, save, projekt, recent, new projekt, cylose, cylose, save, al, s, w, projekt, render, c, t, r, l, alt, r.
0: Render. Naciskam Enter.
1: Render to file dialog H, Z, rendering options, grupa, sample rate, lista rozwijana, sample rate, lista rozwijana, pole edycji, zaznaczone 44100.
0: I tu mam cały dialog dotyczący, jak ma to zapisać, w jakim formacie. I teraz go pokrótce omówię. Tu mam sample rate, czyli częstotliwość próbkowania. Tego głównego jakby projekt, tego pliku, który mi będzie zapisany na dysku.
1: Channels, lista rozwijana, pole edycji, zaznaczone stereo.
0: Channels to chyba tego nie trzeba wyjaśniać, czy to być mono, czy stereo, czy tam jakoś jeszcze.
1: Lista rozwijana, full stereo, to winę.
0: Teraz River ma coś takiego, co ma kilka właśnie szanujących się rzeczywiście programów. Jakby tryb zapisywania. Czy ma to być full speed offline, tyle ile fabryka dała i pozwoli procesor i będzie zapisywał to najszybciej jak może.
1: 1x offline.
0: Albo 1x offline, czyli jakby nie będzie żadnego odsłuchu, ale będzie to zapisywał dokładnie z taką szybkością jak to gra.
1: Online render.
0: Albo online render. Czyli on to będzie zapisywał, puszczał to również na wszystkie swoje wyjścia, czyli będzie w czasie zapisywania będzie odsłuch i on to będzie równocześnie zapisywał. Niektóre wtyczki nie lubią na przykład tego trybu offline. Są wtyczki z VST na przykład, które kontrolują różne sprzętowe procesory efektów i do takich rzeczy na przykład może przydać się ten tryb online.
1: Jeden full speed to winę.
0: Jako, że to jest zwykłe miksowanie, tu wystarczy zwykły offline i to full speed.
1: Resample mode if the edit, lista rozwijana Vector 192pt, synthlove.
0: Tego najlepiej nie ruszać, bo to jest ustawione całkiem nieźle. Chyba, że ktoś jest wybitnie mądrym człowiekiem i ma jakieś swoje różne na to teorie, bo są takie, to może sobie wybierać ten algorytm, czyli w zasadzie chodzi o nas próbkowanie tak zwane. No generalnie rzecz biorąc o tym, co się pisze, niezłe elaboraty.
1: Render entire projekt, przycisk opcji oznaczone.
0: Można tutaj zgrać albo cały projekt.
1: Render custom, przycisk opcji oznaczone.
0: Albo custom, czyli jakąś część.
1: Render entire projekt, przycisk opcji.
0: Ale ja chcę cały projekt zgrać.
1: Output file grupa, output file pole edycji, zaznaczone 100, document sand settings administrator, moje dokumenty, wrapper media untitled WAV.
0: No właśnie, w związku z tym, że to jest projekt niezapisany, on nie wie, gdzie ma to zapisać i zapisuje w moich dokumentach, ale niech będzie.
1: Browse, przycisk.
0: Tu można mu przeglądać, czyli żeby mu wybrać, do jakiego folderu ma to zapisać.
1: Render stem selected track 108 na matwile z pole wyboru nieoznaczone.
0: Można mu tutaj ustawić, żeby zgrywał ścieżki do osobnych plików.
1: Render multi-channel track 100 multi-channel file z pole wyboru nieoznaczone.
0: Żeby multikanałowe ścieżki zgrywał do multikanałowych plików.
1: A, D, D, item 100 new track sync project when finish had pole wyboru nieoznaczone.
0: Żeby, to jest chyba coś takiego, chociaż nigdy tego nie zaznaczałem, żeby ten główny mix dodał jako kolejny item na kolejnej ścieżce.
1: Output format, lista rozwijana WAV.
0: Mam tutaj do wyboru kilka formatów, w jakich on może to zapisać. Mam albo do WAVA, niech to zapisze.
1: A, I, F, F.
0: Albo do AIFA, czyli coś takiego jak WAVE, ale dla Macintoshy.
1: Monkey S Audio.
0: Albo Monkey's Audio, czyli pliki.ape.
1: Audio CD i masz C, U, E, bin format.
0: Albo Q i bin, taki trochę jak CD.
1: D, D, P.
0: DDP, nie wiem co to jest.
1: Flac.
0: Flak.
1: MP3, co derby lame projekt.
0: Żeby zapisać do MP3, trzeba pobrać ze strony MP3 lame, lameends.dll i zapisać go w folderze Reapera. Czyli tam, gdzie jest Reaper Exe, tam, gdzie jest plugins, tam, gdzie są jeszcze inne różne rzeczy, to musi się między innymi znaleźć ten lameends.dll.
1: OGG, G, Vorbis.
0: OGG.
1: Video FMPEG encoder.
0: Video, można zapisać jako video, jako FMPEG.
1: Video GIF.
0: Albo video.gif.
1: WavPack Crossless Compressor.
0: Albo WavePack. I tyle.
1: Wav.
0: Wybieram Wave'a.
1: Render Master Mix, pole wyboru oznaczone. Dieter, pole wyboru nieoznaczone. Render, Dieter, pole wyboru. No i Shaping, pole wyboru nieoznaczone.
0: Są generalnie wszystkie różne funkcje dotyczące jakości zgrywania i tak dalej, i tak dalej. Tu też są różne teorie, jak to ma być zgrywane i tak dalej, i tak dalej. Ja zaznaczam tak, jak jest domyślnie, bo to niewiele zmienia.
1: Save copy of project to out lewa far p, pole wyboru nieoznaczone. Kwe render przycisk. Render przycisk.
0: Naciskając render, zacznie się projekt zgrywać.
1: Wciśnięty. Rendering to file, dialog 100, dokument santese.
0: I on to sobie robi. Mogę nacisnąć myszkę. Tu jest wrodany VDA, więc muszę nacisnąć insert 7, numeryczne.
1: Rendering, koniec, koniec, automatical, let's lost, koniec, pusta, 2, 4. Finish, heading 0, 1, 5, 3, 9, 4, 7.
0: Finished. Finished, nawet bez myszki, można rozpoznać po tym, że będzie dostępny pod tabem pole, przycisk.
1: Back, przycisk, close, przycisk.
0: Close.
1: Unsaved project wrapper V37.
0: I w tej chwili mam projekt wyrenderowany i w moich dokumentach w folderze Reaper Media będzie untitled2.wav i ten plik będzie można już normalnie przez program, na przykład Winamp i inne takie, odsłuchać. Na dzisiaj to by było chyba na tyle. W kolejnych odcinkach będę pokazywał, jak się nagrywa już jakby do tempa, jak się nagrywa MIDI i kilka różnych innych takich już typowo wielośladowo muzycznych zastosowań programu Reaper. A na razie żegnam się z Państwem i do usłyszenia w następnym odcinku.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: tu Radio N, jak zawsze jesteśmy dla was 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, abyście z nami byli, abyście nas słuchali. No i szczególnie ja zachęcam do tego, abyście słuchali nas w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21, bo właśnie o tej porze pojawia się audycja, której macie możliwość słuchania także i dziś. Dziś, czyli 7 maja 2012 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Ja przypominam, że Tyflo Podcast w ogóle jako taki to jest strona internetowa i jest to zarazem pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. www.tyflopodcast.net. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, aby na tę stronę zajrzeć, jeżeli tam nie byliście, albo jeżeli byliście na przykład dawno, dawno temu, bo sukcesywnie dodajemy nowe audycje dotyczące wszystkiego tego, co może być istotne dla osób niewidomych lub też słabowidzących. A jeżeli nawet poruszamy jakiś temat, który no tak naprawdę może zainteresować każdego, to zawsze mówimy o tym z perspektywy takiego użytkownika, który nie widzi nic albo widzi niewiele. I dziś właśnie będziemy rozmawiać o takim temacie, który od kilku lat jest tematem bardzo nośnym, bardzo modnym, jeżeli chodzi o informatykę, bo dziś rozmawiać będziemy o wirtualizacji, ale porozmawiamy sobie oczywiście o tej wirtualizacji również z perspektywy użytkownika, który jest niewidomy, bo dziś dwóch niewidomych zupełnie gości mamy na antenie Radia N. Witam Patryka Faliszewskiego oraz Tomka Kowalika. Witam was serdecznie.
1: Witam.
2: Dzień dobry.
0: Dziś porozmawiamy sobie, tak jak mówiłem, o wirtualizacji, czyli, no właśnie, co to jest ta wirtualizacja? Bo tak co jakiś czas, kiedy przeglądamy sobie jakieś informacje, już od kilku lat, można się spotkać z takim hasłem, że wirtualizacja to jest przyszłość, że przetwarzanie w chmurze to jest przyszłość, że wirtualizacja to jest tak naprawdę cięcie kosztów w firmach i tak dalej, i tak dalej.
1: Że nagle nowa technologia wirtualizacji, szybkiej, podręcznej.
0: Dokładnie, dokładnie. I co to jest tak naprawdę ta wirtualizacja? O co chodzi? Czym to się wszyscy tak zachwycają?
3: Znaczy, w generalnym, podejrzewam tak bardzo ogólnie mówiąc, myślę, że wirtualizację można określić jako uruchomienie kilku systemów na jednym komputerze, na jednym procesorze.
1: Może dokładniej uściślając, wirtualizacja to jest jakby, według mnie przynajmniej, to jest odwzorowanie po prostu danych podzespołów danego komputera, co umożliwia dopiero dalsze uruchamianie systemów i pracowanie z tym.
0: Czyli po prostu tak mówiąc bardzo ogólnie, to jest komputer w komputerze, można by powiedzieć. Tylko jeden komputer to jest fizyczny, a drugi komputer to jest taki komputer programowy, który tak naprawdę, przynajmniej teoretycznie, niczym nie różni się od tego komputera fizycznego, który gdzieś tu na przykład sobie stoi.
1: Może się różnić, bo można emulować, ale to za chwileczkę.
3: No właśnie, to już dochodzimy do rodzajów wirtualizacji i czym się różni ono od emulacji i tak dalej.
0: No właśnie, więc ta wirtualizacja to jest coś takiego, że po prostu mamy sobie komputer, mamy odpowiednie oprogramowanie i tak naprawdę za pomocą tego odpowiedniego oprogramowania na jednym komputerze możemy sobie uruchomić kilka słabszych komputerów
1: tak naprawdę, oczywiście.
3: Kilka, dokładnie.
0: Bo to nie jest tak, że wirtualizacja zwiększa nam jakoś, powiedzmy, zasoby. No cudów nie ma.
3: No nie. Nie uruchomimy...
1: Z pustego stanu on nie naleje, jak to
3: tak
1: mówiono. Niestety.
3: Nie uruchomimy sobie Windowsa 7 64 bit na XP-ku, powiedzmy, 32-bitowym procesorze, nie wiem, 1.8 załóżmy.
0: No tak, ale jeżeli mamy naprawdę jakąś dobrą maszynę i chcielibyśmy ją jakoś spożytkować na zainstalowanie sobie kilku systemów, a przy tym nie chcielibyśmy gdzieś tam sobie grzebać po fizycznych dyskach, no to można skorzystać z wirtualizacji. I wtedy nam się to przyda. No dobrze, czyli już wiemy, że wirtualizacja to tak oględnie mówiąc, to jest po prostu programowy komputer na fizycznym komputerze. Tych programowych komputerów na tej fizycznej maszynie może być ileś. A gdzie tak naprawdę te wirtualizacje się stosuje? Gdzie, skąd w ogóle taki bardzo duży popyt na tę wirtualizację? Czemu o niej się tak mówi?
1: Zaczęło się od tego w ogóle, Może tu potem Tomek, może to jest, ja uważam, że zaczęło się od tego, że po prostu technologie informatyczne i informacyjne generalnie idą w przód, idą zabójczo w przód i po prostu tak naprawdę wirtualizacja jest wynikiem starań o ukompatybilnienie wstecz tych wszystkich standardów, bo nagle jeśli się pojawił nowy komputer, nowy standard, to problem był taki, że często nie można go było używać gdzieś tam na tym nowym komputerze tego starego standardu, który już tam minął. Więc po prostu firmy, bo to się zaczęło od wielkich korporacji, które tego używały, wielkich superkomputerów i centrów obliczeniowych na tamte czasy. To są lata 70, 80 mniej więcej.
3: Tak, w 70 był IBM, był początek, że tak naprawdę wirtualizacji na ich...
0: Czyli to już aż tamtych czasów sięga?
3: Tak, a potem
1: aż tamtych
3: tak, dokładnie.
1: I zaczęło się bodajże od wirtualizacji, żeby nie skłamać, pamięci RAM chyba, tak, pamięci operacyjnej, o jakiejś tam zawrotnej pojemności kilku,
3: no możliwe,
1: potem,
3: potem była dosyć taka duża przerwa mimo wszystko w wirtualizacji, no i potem dopiero na komputerach
1: PC. Koniec lat 90. te 2000.
3: Tak.
1: Tak się modne to zrobiło.
3: Bo tak, tak coś próbowali panowie zrobić w 70. latach, to im jakoś wyszło, no a potem straciło to zainteresowanie aż do lat.
1: Nie, a potem połączono emulację, wirtualizację, bo tak naprawdę emulacja jest częścią wirtualizacji,
3: tak,
1: ale jest wirtualizacją.
3: Tak, ale to o tym za chwilę, wirtualizacja sprzętowa i tak dalej.
1: To już wchodzimy w technikę, tak.
3: Dokładnie.
1: Połączono kilka po prostu zagadnień, kilka typów tej wirtualizacji, żeby osiągnąć ten oto zamierzony efekt, zamierzony skutek.
3: Natomiast myślę, że też ważnym takim aspektem tej wirtualizacji teraz są serwery i możliwość wirtualizacji. No bo teraz jako argument przez te wszystkie firmy, które zajmują się wirtualizacją, jest wykorzystywane to, że na przykład tracimy pieniądze na chłodzenie, na podzespoły i tak dalej. Kupmy sobie jeden taki wielki serwer i wirtualizujmy resztę.
0: Czyli po prostu inwestujemy raz a dobrze w jedną porządną maszynę jakiejś tam, dajmy na to, markowej firmy i stawiamy na niej ileś mniejszych serwerów, na przykład dla naszych klientów, dla klientów jakiś tam, powiedzmy, hostingowy. No tak, bo coraz, jeżeli ktoś nawet sobie kupuje hosting pod własną stronę internetową, to często może się spotkać z takim pojęciem jak serwer wirtualny. I to już jest od kilku ładnych lat, to po prostu tak jest, to jest tak nazywane.
1: Albo u nas tu w środowiskach niewidomych chodzi często, jak rozmawiam z ludźmi okołokomputerowymi, często on sobie to na VPS-ie postawił. VPS, czyli Virtual Private Server, właśnie wydzielona część, ograniczona celowo na większym serwerze, utworzony z tego mały serwerek, działa.
0: No tak, i to jest na pewno tańsze, no bo taniej jest podzielić jakąś większą maszynę na ileś użytkowników i w ten sposób, żeby spełniało to ich potrzeby, niż kupować kilka komputerów, gdzie trzeba tak naprawdę wszystkie te podzespoły zakupić oddzielnie. Nie da się tego tak podzielić. Więc to z takiej perspektywy biznesowej i z perspektywy hostingowej, ale też właśnie wspomnieliście, że prywatni użytkownicy, no bo z pewnością tacy nas słuchają przede wszystkim, użytkownicy domowi, gdzieś też mogą być zainteresowani wirtualizacją.
3: Dokładnie.
0: Wy obaj, ja zresztą też również z wirtualizacją.
3: Przedstawiamy tych.
0: Tak, mam do czynienia. No ja akurat to chociażby dla części klientów tam czasem różne rzeczy związane z wirtualizacją wykonuje, bo to jest po prostu czasem szybciej, a czasem z różnych względów jest to jedyna metoda tak naprawdę, żeby pewną kompatybilność wsteczną zachować.
1: Bo się nie da inaczej.
0: Dokładnie, bo to jest właśnie ta kompatybilność wsteczna, o której wspominacie. Ja ostatnio miałem taki przypadek, że właśnie po prostu pewne oprogramowanie, które jest już dosyć takim oprogramowaniem skomplikowanym, dosyć złożonym, po prostu nie chciało działać na nowszym systemie operacyjnym. No i niestety trzeba było skorzystać z wirtualizacji. Całe szczęście Windows 7 już taką wirtualizację umożliwia sam w sobie poniekąd, ale o tym powiemy sobie za momencik, a na razie może skupmy się na tym, do czego takiemu użytkownikowi domowemu może się taka wirtualizacja przydać. Po co mu to właściwie i o czym my tu dziś mówimy?
3: Do czego może się przydać? To ja podam może na swoim przykładzie najprościej. No jeden z takich przykładów może być na przykład, że ktoś chce sobie przetestować Linuxa czy jakikolwiek inny system, a nie chce mieszać sobie w partycjach, podejmować ryzyko, że coś nie wyjdzie i zamiast usunąć jedną partycję, usunę wszystkie. W związku z tym mam sobie wirtualną maszynę, no i robię co chcę tak naprawdę. Mogę sobie ten system przeinstalować 10 razy.
1: Myślę, że jest jeszcze nawet jeden prostszy przykład. Chociażby płyty, obrazy płyt przecież. Mamy bardzo prosty przykład wirtualizacji, kiedy instalujemy sobie oprogramowanie, które jest emulatorem napędu CD i od swoim fizycznym, normalnym systemie mamy stację dysków, która nagle nie wiadomo skąd się nam wzięła, bo przecież jej tak naprawdę nie mamy. Ładujemy sobie archiwum, obraz, najczęściej ISO, do... Znaczy tak naprawdę my go czytamy z dysku, a jest widziany normalnie jak stacja dysków i instalujemy programy takie czy inne.
0: Zresztą nawet jeżeli pobieramy sobie jakiegoś Linuxa z sieci, jakąkolwiek dystrybucję Linuxa, no to one są zazwyczaj zapisane w formie obrazu, żebyśmy mogli sobie chociażby wypalić to na płytkę, żeby było nam łatwiej. I to też jest taka wirtualizacja poniekąd. Fakt, że pewnego konkretnego elementu, konkretnego podzespołu naszego komputera, no ale od tego się to wszystko zaczęło, tak? Jak wspomnieliście, w latach 70. mieliśmy te pliki, jakieś tam wirtualizacja pamięci. Przecież na przykład pamięć wirtualna, no to jest też coś, z czym się dosyć często spotykamy. Jakieś tam powiedzmy plik stronicowania, plik wymiany. Też jest to traktowane jako taka dodatkowa, rezerwowa pamięć. Wolna, bo zdecydowanie wolniejsza od tej naszej pamięci fizycznej. No ale czasem nam też może uratować stabilność życie naszego systemu, tak jak ja na przykład, to dosyć często się spotykam z taką sytuacją, że już niestety po prostu fizyczna pamięć mi w pewnym momencie nie wyrabia. No ale jak się...
3: W Linuxie na przykład, no to trochę na innej zasadzie, ale...
0: Ale to też jest
3: zamysł.
0: Taka wirtualizacja.
1: Podobny zamysł, tak.
0: Dokładnie, to jest też taka wirtualizacja pewnych konkretnych podzespołów, konkretnych elementów naszego komputera. Więc dobrze, skoro tak krążymy wokół tego podziału wirtualizacji, tego jaka może być ta wirtualizacja, to może w końcu o tym powiedzmy, jak to tak naprawdę wygląda, na co my tę wirtualizację możemy podzielić, programową, sprzętową, czym to się wszystko różni.
3: Tak, i jeszcze jest emulacja.
1: Chyba emulacja jest taka najprostsza do wyjaśnienia, tak mi się zdaje. Bo to jest generalnie odtworzenie tak naprawdę zachowań i instrukcji. Często emulacją nazywa się odtworzenie nawet nie całego układu, czyli sprzętu, ale często słowo emulacja odnosi się do samego API, do Application Programming Interface, czyli do...
3: Inaczej. Emulacja to jest po prostu odtworzenie działania podzespołów całej architektury. Odtworzenie. No i tu już niestety pojawia się jeden problem przy emulacji, czyli koszty i zasoby, przede wszystkim zasoby. Bo musimy odtworzyć tak naprawdę całą architekturę od zera i działanie.
1: To się nie da na skróty. A tu spada wydajność dużo przy odtwarzaniu.
3: Dlatego wszelkiego rodzaju emulatory, no chociażby od gier, nie wiem, PlayStation
1: Commodore 64.
3: Dokładnie, to jest emulator, emulacja całej architektury. W związku z tym jest to zasobożerne, jest problematyczne. Biznesowo się to w ogóle nie opłaca.
0: Dlatego tego typu rozwiązania to zazwyczaj jakieś takie hobbystyczne projekty, w których no sobie ktoś tam powiedzmy chciał przypomnieć, jak to było kiedyś fajnie, jak się korzystało z Commodora na przykład. No i napisał sobie taką aplikację, która umożliwia korzystanie ze zbiorów programowych, które były dostępne na ten komputer. No i może sobie na przykład, nie wiem, pograć w Boulder Dasha albo w jakąś tam inną grę, albo sobie poczuć się tak troszeczkę jak za tamtych lat i pokorzystać sobie z Commodora na przykład, albo z jakiegoś innego komputera. To też się da nawet obsłużyć, to powiedzmy, jakoś da się obsłużyć nawet w przypadku korzystania z programu odczytu ekranu. Jest to możliwe.
3: Tak.
1: No to już zależy od twórcy, bo emulator jednego układu będzie dostępny, emulator inny tego samego
3: problem
1: układu
3: jest taki,
1: nie będzie
3: że tych
1: w ogóle
3: emulatorów
1: dostępny, bo to...
3: jest zrobiony na potęgę. W tej chwili jest ich mnóstwo tak naprawdę, w szczególności Commodore, Amigi i tak dalej.
1: I po... To jest w miarę proste.
3: Dokładnie.
1: Większy problem jest z emulacjami większych konsol, mniej lub bardziej obleganych i mniej lub bardziej popularnych typu PlayStation chociażby.
3: Na przykład emulacja PS2 już nie jest wcale taka mało zasobożerna, no i łatwa.
1: No już troszeczkę. Niestety.
0: No ja podejrzewam, że tu jeszcze w grę wchodzą także jakieś kwestie związane z patentami, że to tak nie jest wszystko udostępnione gdzieś tam.
1: To już w ogóle pomijamy.
3: My mówimy w tej chwili teoretycznie o emulowaniu podzespołów. Patenty to swoją drogą.
0: No tak tylko, wiecie, jeżeli ma się do dyspozycji jakąś w miarę otwartą specyfikację, gdzieś to łatwiej jest to wszystko zaprogramować.
3: Tak,
0: no,
3: a jak trzeba dochodzić też... samemu, no tak. To dochodzi problem nieotwartości tego
0: dokładnie
3: środowiska.
0: No ale okej, mamy emulację, czyli to można sobie tak założyć, że to zazwyczaj jakieś takie hobbystyczne projekty, no jest okej. No ale mamy też jeszcze
3: możemy architekturę inne emulować, tak?
0: No dokładnie.
3: To jest plus.
0: Dokładnie. Ale mamy też jeszcze te wirtualizacje jakieś takie na przykład...
3: Mamy wirtualizację pełną.
0: I co to jest ta wirtualizacja pełna?
3: To jest wirtualizacja pełna.
1: To jest programowa wirtualizacja jeszcze najczęściej.
3: Wirtualizacja pełna polega na tym, że program stara nam się udostępnić temu wirtualnemu środowisku po prostu nasz komputer, nasze podzespoły.
1: W związku z tym, nasz procesor, naszą pamięć
3: operacyjną. Procesor, przede wszystkim rozkazy procesora tu się liczą. Wszystko było fajnie, wydajność ok, tylko jest problem tego typu, że niektóre rozkazy procesora jakby nie mogą być wykonywane podwójnie. Jest system, dobra, jest ten system nasz, gospodarz, ale jak system wirtualny będzie chciał wykonać jakiś rozkaz procesora, to może on być już nie wspierany przez procesor. Procesor może być tylko dla tego jednego systemu
1: po prostu,
3: i koniec.
1: Bo system wykonał już wcześniej taki sam rozkaz z poziomu systemu host.
3: W związku z tym trzeba by przechodzić do emulacji. No i właśnie tu są dwie drogi, bo ta wirtualizacja pełna ok. I teraz co zrobić, jak procesor nie wspiera tam jakiegoś danego rozkazu? Albo można zaemulować kosztem wydajności, albo teraz niedawno... Nie pamiętam dokładnie, w którym, jak to Intel na przykład wprowadzał. Intel ma wsparcie dla wirtualizacji.
1: Tak, to jest ta technologia tak zwana VTT, czy tam VT, już nie pamiętam teraz dokładnie.
3: Dokładnie.
1: To są późne 2000, stopniowo wprowadzane.
3: Sprzętową.
1: To jest kolejny typ wirtualizacji, czyli wirtualizacja sprzętowa, która często pomaga wirtualizacji pełnej.
3: No to już są tak naprawdę połączenia tego. Podejrzewam, że te programy wszystkie do wirtualizacji nie korzystają z jednego i tylko jednego mechanizmu tych wirtualizacji, tylko podejrzewam, że są tu już jakieś hybrydy i on
0: tak,
3: próbuje
0: i tego
3: połączyć.
0: Typu tego typu programy, one są w stanie wykryć, czy dana platforma
3: jaki
0: sprzętowa
3: rozkaz
0: wspiera
3: dokładnie
0: taką, a nie inną technologię, bo nawet czasem można spotkać się z komunikatem, że dajmy na to, no ta płyta główna, ten procesor, który w tym momencie jest używany, nie wspiera tej technologii i czy chcesz kontynuować?
3: Jak chcemy kontynuować, to musimy mieć świadomość,
0: że może to działać gorzej.
3: Bo... Będziemy też mieli do czynienia z emulacją tych rozkazów, których się nie da wykonać na procesorze bezpośrednio.
0: Ale też jakoś tam powiedzmy, że to będzie działał. Generalnie to też trzeba powiedzieć i warto, żeby nasi słuchacze mieli tego świadomość, żeby ktoś nie próbował, bo może ktoś sobie tak pomyśleć. Okej, teraz mamy takie nowe komputery z siódemką na przykład, a ja tak bardzo lubię Windowsa XP. I w sumie już teraz są problemy z tą siódemką, to znaczy nie, są problemy z XP-kiem, a ja bardzo lubię XP i za bardzo nie chcę się przesiadać, to sobie zainstaluję wirtualną maszynę na tej siódemce i będę pracował na XP-ku i będę miał taki sam super szybki komputer. Wirtualizacja zawsze spowalnia. Zawsze spowalnia.
1: I to znacznie.
3: Niestety, jakakolwiek by ona nie była, tak naprawdę.
0: Więc jeżeli ktoś chce tak kombinować, niestety, to ja szczerze mówiąc radziłbym jednak tej siódemki się pouczyć. Jeżeli już inwestujemy w nowy komputer, tym bardziej no, że system ten nie jest straszny jakiś specjalnie, a no stabilny nie można powiedzieć, że nie jest, bo jest. Niektóre programy rzeczywiście czasem tam mogą mieć problemy, czy chociażby możemy mieć problemy z jakimiś tam starszymi urządzeniami, które mogą być niewspierane przez system albo jakimiś nietypowymi aplikacjami, bo tam się jednak trochę ta architektura zmieniła, ale generalnie wszystko idzie ku lepszemu i jest coraz lepiej, więc tej siódemki nie ma się co bać, a o tym, jak sobie radzić z aplikacjami, to jeszcze dziś powiemy. To jeszcze dziś powiemy, jeżeli jakaś aplikacja nie chce działać pod siódemką natywnie, bo nawet Microsoft udostępnił takie dosyć fajne narzędzie, czyli XP Mode. I o tym sobie też w dzisiejszej audycji powiemy, ale na razie wróćmy może jeszcze. Tak, to jeszcze, na razie wróćmy do tej wirtualizacji.
3: To co jeszcze? Jest coś takiego jak parawirtualizacja.
1: Jest.
3: Tu z kolei musimy modyfikować jądro systemu gościa, czyli tego systemu gość, czyli ten system, który jest wirtualny, jakby gospodarz to jest ten system, na którym jest program, który wirtualizuje, a gość to jest ten system wirtualny. Nie zaplątałem się. Tutaj musimy modyfikować w systemie jądro gościa, żeby obsługiwało te wywołania. To jest tak naprawdę inne podejście do wirtualizacji. Tutaj nie wirtualizujemy sprzętu, za to niestety musimy modyfikować sam system, który wirtualizujemy, żeby móc go wirtualizować. Linux na przykład chyba coś takiego wspiera. Nie wiem jak inne. Także to była parawirtualizacja.
0: Jeszcze jakieś mamy? Rodzaje? Czy to już generalnie by
3: rodzaje?
0: Było?
1: Z takich tych chyba najbardziej znanych i najszerzej stosowanych to chyba tyle, myślę.
0: Okej, więc ten taki teoretyczny wstęp
3: Jeszcze co do takiej emulacji, znaczy nie, w zasadzie nie wiem do jakiej kategorii by to zaliczyć, chyba emulacja API, czy no jakoś emulacja API podejrzewam. Tutaj zaliczamy takie programy jak na przykład Vine.
0: No właśnie, to może powiedzmy, co to jest Vine i przy okazji jak to dostępne jest dla nas, tak, bo o Vine się mówiło dużo, o tym się mówiło dużo, że to będzie takie dosyć fajne rozwiązanie, dzięki któremu pod Linuxem będzie można uruchamiać aplikacje Windowsowe. A ty, Tomku, sprawdzałeś to jakoś w praktyce?
3: Tak, i niestety się nie sprawdziło u mnie, to znaczy po pierwsze jest to niedostępne, rok temu przynajmniej było, podejrzewam, że wiele się tu teraz nie zmieniło.
1: Teraz jest niewiele lepiej, jeśli w ogóle.
3: A po drugie, no niestety to jest tylko emulacja API i niektórych bibliotek od Windowsa i sami twórcy zastrzegają, że tutaj niektóre rzeczy mogą się nie uruchamiać, no i twórcy mają rację.
0: Bo się nie uruchamiają.
3: Bo się nie uruchamiają, tak.
0: Programy odczytu ekranu się nie uruchamiają.
3: Nawet nie próbowałem zainstalować. Nie, byłby problem ze sterownikiem przechwytywania obrazu na przykład. Już. Takimi prostymi rzeczami byłby problem.
0: Ciekawe jak z NVDA po prostu, swoją drogą. To jeszcze warto by było gdzieś tam sobie sprawdzić.
1: Myślę, że NVDA miał odmienny problem z Pythonem.
0: Aha, no tak, no bo tu rzeczywiście to i tu
1: mogę. W Linuxie jak ktoś ma Pythona, tu i tu Python, no to tak
0: mi się... Bo jako taka w ogóle, jako taka aplikacja Vine czy Wine, jak zwał, tak zwał, to jest aplikacja, Tomku, graficzna, czy to jest coś, tak, co się uruchamia spod konsoli? Jak to w ogóle, tak, mógłbyś coś o tym powiedzieć?
3: Ja to widziałem jako puste okno, jako grafikę po prostu.
0: Pod orką, jak rozumiem.
3: Tak, pod orką.
0: Pod orką dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, bo nie korzystają z Linuxa. Orka to jest taki program odczytu ekranu dla środowiska graficznego GNOME.
1: Ale że tak się zapytam, poza nawiasem, słyszałeś piękny komunikat inaccessible, czy tam niedostępne w polskim języku, czy...
3: Tak,
1: czy
3: dokładnie, nie? Dokładnie ten komunikat. Vine niedostępne, tyle.
1: No cóż.
0: No, także no niestety, jak się okazuje, tu jest problem i generalnie ta nasza dzisiejsza audycja będzie raczej poświęcona wirtualizacji z poziomu Windowsa różnych systemów, chyba że na przykład ktoś w tym momencie nas słucha, kto korzystał z linuxowych narzędzi wirtualizacyjnych albo na Macu, bo na Macu też są dostępne, no ale my tu wszyscy z obozu Windowsa i na tym jakoś bazujemy, z tego mieliśmy możliwość korzystania, więc będzie o tym mówić. Ale jeżeli ktoś ma doświadczenia z innymi systemami jako systemami gospodarzami maszyn wirtualnych, to bardzo proszę o telefon, podzielcie się swoimi doświadczeniami, albo no, jeżeli w ogóle macie jakieś inne też doświadczenie, chociażby i hostując coś na Windowsach za pomocą różnych narzędzi, to dzwońcie do nas 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net. Ten Skype już za momencik i jak i numer telefonu zresztą również będą do waszej dyspozycji. Teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie chwilę muzycznego wytchnienia. Wracamy do was już za chwilę. Ja przypominam, że w dzisiejszym Tyflo Podcaście na antenie Radia N rozmawiamy o wirtualizacji i o dostępności tej wirtualizacji dla osób niewidomych.
2: Radio N.
0: A to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N, Tyflo Podcastu na żywo, który na żywo pojawia się na naszej antenie w każdy poniedziałek między godziną 19 a godziną 21. I przypominam, że dziś rozmawiamy na temat wirtualizacji, na temat dostępności wirtualizacji dla osób niewidomych przede wszystkim, a dziś wspólnie z Patrykiem Faliszewskim oraz z Tomkiem Kowalikiem ten właśnie temat poruszamy. No i poruszać będziemy w dalszym ciągu, bo teraz skupmy się, proponuję, nad konkretnymi narzędziami, które nam te wirtualizacje umożliwiają, bo w końcu na tym rzecz cała polega, że mamy odpowiedni komplet oprogramowania, no i to oprogramowanie umożliwia nam wirtualizowanie, instalowanie systemów gości. Jak z dostępnością tego generalnie? Co byście polecili, jeżeli ktoś chce zacząć, ktoś chce się pobawić w taką wirtualizację?
1: Myślę, że jedynym programem, znaczy jedynym, jednym z takich na pewno sprawdzonych, o, taki żart redakcyjny, bo to działa chyba najlepiej, to jest VMware Player firmy VMware, tak samo VMware. Oj, jaka tam była strona, można sobie
0: wygooglać,
1: myślę, że jak
0: na
1: piszemy
0: pewno
1: w Google, to pierwszy wynik to będzie w...
3: Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie z dwóch powodów. Pierwsze jest darmowe, dwa jest
1: w miarę dostępne. Na tyle, że spokojnie sobie damy radę. Tam bardzo zaawansowane opcje już nie są tak może świetnie, ale w testowanych...
3: Znaczy o różnicach produktów VMware'a to możemy jeszcze potem pomówić, ale...
0: Bo generalnie VMware Player to jest jedna z iluś aplikacji oferowanych przez tę firmę, bo generalnie VMware no, to jest taka firma, która specjalizuje się w narzędziach wirtualizacyjnych i nie wszystko tam można tak mieć za darmo od nich, ale no, dla użytkownika takiego domowego to VMware Player jest jak najbardziej dostępny i jest to aplikacja

0: Linuxem, bez konieczności nawet instalowania tego systemu, to może sobie pobrać ze strony właśnie Linuxa taką dystrybucję, która jest wirtualną maszyną.
1: To się nazywa Virtual Edition bodajże i to jest dołączony właśnie.
2: I właśnie z tym jest dystrybuowany VMware Player. Jakaś tam stara wersja, bo stara, ale jest.
0: Ale jest, dokładnie. Tam dla tych, którzy mają jakąś starszą konfigurację sprzętową, to ponoć lepiej działa. I można sobie z tego korzystać bez obawy, że sobie coś nagrzebiemy, że sobie skasujemy coś, no a ten system po prostu będzie działał. Ale może po kolei. Instalacja tego narzędzia to chyba nic skomplikowanego, prawda? Nam się w zasadzie wystarczy.
2: VMware Player? Nie. Nie, jest ona dostępna w pełni. Nie ma z nią większych problemów. Możemy tylko doświadczyć jakichś dziwnych sensacji z internetem na przykład, bo VMware instaluje swój własny adapter, w związku z czym może się tak stać, że przez chwilę stracimy połączenie z internetem. To zależy jeszcze od systemu operacyjnego, na którym instalujemy. Mi się tak raz zdarzyło. No, potem już nie. To myślę, że zależy od systemu. Mówię tylko, co można doświadczyć podczas instalacji.
1: Ewentualnie od samej karty sieciowej po prostu, która jest domyślną, która jest macierzystą, może ona po prostu inaczej reaguje na sterownik.
2: Dokładnie, tak, dokładnie.
0: A później samo korzystanie z VMware Playera, no to jak to w zasadzie wygląda?
2: Samo korzystanie z VMware Playera, znaczy zależy, co chcemy zrobić. Generalnie wszystkie opcje są dostępne nawet bez używania myszki Windowsowej czy tam czasowej. Wszystko jest dostępne spod menu. Trzeba pamiętać o tak zwanym trybie pełnoekranowym i jak z niego wychodzić, ale to nie wiem, czy też za chwilę, co to jest tryb pełnoekranowy i tak dalej. Ustawienia są raczej dostępne wszystkie, tworzenie wirtualnej maszyny też. Nie, raczej nie ma rzeczy, które by były jakaś tak ciężko dostępne. Raczej program daje się udźwiękowiać.
0: Bo generalnie taka w ogóle wirtualna maszyna, którą my sobie stworzymy, to jeszcze powiedzmy, to będą po prostu jakieś tam pliki na naszym dysku.
2: Pliki.
0: My możemy sobie wybrać, czy to ma być jeden plik, czy to ma być ileś tych plików, jak tam sobie chcemy. To ma znaczenie, jak dobrze pamiętam, dla kwestii dysku po prostu.
2: Znaczy tak, bo w ogóle z dysku też możemy korzystać w różne sposoby, na różne sposoby. Najprostszy przy kreatorze po prostu jest to stworzenie pliku z rozszerzeniem VMDK. No i teraz już mamy wybór. Możemy albo po prostu zadeklarować, będziemy tam na tym dysku mieć pojemność, tam, nie wiem, 100 giga, ale plik VMDK może mieć na przykład kilka kilo, dlatego że on będzie tą przestrzeń sobie lokował dopiero jak będziemy tam wrzucać dane. Możemy tą przestrzeń zarezerwować od razu, to trochę będzie trwało. Jest takie pole wyboru. I możemy dysk podzielić na przykład kilka plików. Każdy ma mieć rozmiar po, załóżmy, 10 giga. Jak komuś jest tak, ktoś ma taką potrzebę, nie wiem, no po prostu jest to wymagane, można to zaznaczyć. To jest tak naprawdę jeden sposób skorzystania z dysku. Mi się wydaje, że najbezpieczniejszy mimo wszystko, dlatego że nie ma tu, no oprócz tych plików, które są, czyli tych VMDK, nie ma tutaj do czynienia z fizycznym dyskiem nic. Nie dostaniemy się na fizyczny dysk, nie ma siły. Inna rzecz jest taka, że możemy sobie udostępnić pojedyncze partycje, czy nawet cały dysk, no już zależy, bezpośrednio pod VMware'a, bezpośrednio pod wirtualną maszynę. No i tu już narobić szkód oczywiście możemy.
0: A jakie to są szkody? To jest tylko usunięcie na przykład jakichś tam plików, czy to może się wiązać nawet z modyfikacją sektora startowego naszego dysku?
2: Zależy, co udostępnimy. Nie, jak udostępnimy cały dysk, no to tak. Ale jak udostępnimy na przykład jedną partycję, no to myślę, że sektora niekoniecznie powinniśmy sobie zmodyfikować, ale pousuwać dane możemy, jak coś zrobimy nie tak, jak trzeba.

0: No i jeszcze od razu to może powiedzmy, bo tak poza anteną jeszcze rozmawialiśmy przed dzisiejszą audycją, kiedy do niej się przygotowywaliśmy, tak sobie rozmawialiśmy o tym, że w sumie kiedyś krążył taki mit i taka opowieść.
1: Nadal krąży, mi się
0: i wydaje. Nadal krąży, okej, okay, więc nadal
2: no to
0: krąży.
2: To 98% tak się sprawdza. Że, ale tak, jak widać, nie zawsze.
0: Jak ktoś jest domorosłym hakerem, teraz ten słowo haker to bierzemy w bardzo duży cudzysłów, ale to już nie będziemy się rozwodzić nad znaczeniem tego słowa. Ale w każdym razie, jeżeli ktoś ma taką swoją pasję, powiedzmy, że chciałby sobie potestować różnego rodzaju wirusy komputerowe, no bo tak chce, i wydaje mu się, że taka maszyna wirtualna to jest takie zupełnie odizolowane środowisko, w którym, z którego nic nie ma prawa nam przejść na nasz komputer taki właściwy, z którego korzystamy, to może się zdziwić, bo już są wirusy, które po prostu, no niestety, są nawet sprytniejsze.
1: Nawet jeśli korzystamy z tych VMDK, nie mamy w ogóle, mamy pełną izolację od fizycznego komputera, nie korzystamy z dysku, no to mimo wszystko były i podejrzewam, że nadal są dziury w jakichś bibliotekach, które nie zostały załatane, które na przykład pozwalają na wykonanie jakiegoś kodu na...
2: Tak było w bibliotece renderowania grafiki 3D, DirectX w wersji 9.0.4 bodajże.
1: Tam był jakiś błąd, no i w rezultacie dało się wykonać jakikolwiek chyba tam kod, no i narobić także szkód. Inna rzecz, była jakaś dziura, która pozwalała na przeglądanie sobie danych bez uprawnień. No było trochę tych dziur. Także nie jest to do końca tak, że na pewno...
2: Taki nagłośniony Zeus, trojan bankowy, który umie sobie sprawdzić za pomocą kilku prostych zabiegów, czy jest odpalany w tak zwanej piaskownicy, w środowisku sandbox, czy jest osobnym w ogóle jeszcze typem, można powiedzieć, wirtualizacji.
1: Bo tutaj też w sandboxie nie emulujemy system, nie emulujemy sprzętu, bardziej nam zależy na emulacji, no
0: programu,
1: na izolacji w zasadzie, nie na emulacji, ani na wirtualizacji, na izolacji.
2: Na izolacji, tak. Natomiast tenże Trojan sprawdzał sobie, czy jest odpalony w sandboxie, na bazie kilku popularnych do tego aplikacji. Sprawdzał sobie po bodajże ID szyny PCI, czy jest odpalany na maszynie wirtualnej, bo jakąś luką wydobywał oryginalne, po czym porównywał to z wirtualnym. Jeśli się zgadzało, to działał, jeśli nie, zamykał się grzecznie, mówiąc, że to jest normalny program, że ja byłem normalnym programem, to się zamknę teraz.
1: Podsumowując,
2: i nie wyrządzi nam szkód, jeśli będziemy chcieli testować.
1: Tak, czyli w środowisku testowym działa grzecznie, a w środowisku niekoniecznie testowym działa niekoniecznie grzecznie, podsumowując.
0: Dokładnie, także uważajcie, po prostu to taka przestroga dla tych wszystkich, którzy na przykład mogliby sobie pomyśleć po wysłuchaniu dzisiejszej audycji, a to sobie potestuję, bo tam mam takich kilka plików ściągniętych z internetu i w sumie nie wiem, co to jest dokładnie i czy ja mogę temu zaufać, to sobie zainstaluję na wirtualnym systemie coś i sprawdzę. No, może znaczy, być tak, że tak, szkody to nie
1: powiem
0: zrobi,
1: tak,
0: ale może być, że zrobi.
1: Jest dosyć duży procent szans, że nie zrobi. Dlatego, że to jest
2: dokładnie,
1: też jedyne...
2: To jest 90 parę procent, bo to
1: jedne
2: jest
1: zastosowań
2: luk,
1: tego VMware'a. Ale... Oni nawet to sami proponują. Ale niestety jest kilka procent szans, że akurat trafimy na taki
0: niezbyt
1: rodzaj...
0: miłą aplikację.
2: No ja tu wychodzę z założenia, że po prostu nie ma rzeczy idealnych, a błądzić rzeczą ludzką, jak to mówili mądrzejsi ode mnie, więc po prostu no, w każdej aplikacji zdarzy się błąd pod każdy system i to nie ma, ja uważam, tutaj żadnej dyskusji w tej kwestii.
0: Więc a propos...
2: czy tak, zawsze sposób się znajdzie.
0: A propos VMware'a, na temat jego pracy, VMware Playera konkretnie, co można by było jeszcze powiedzieć? Na co nasi słuchacze powinni zwrócić uwagę?
1: Na co powinni zwrócić uwagę? Już myślę, że zależy od tego, co chcemy robić, tak?
0: No, znając życie, taki ktoś, kto posłucha naszej dzisiejszej audycji, będzie albo chciał się zmierzyć z Linuxem, albo po prostu będzie chciał sobie zainstalować system operacyjny typu jakiś Windows XP albo podobny i czegoś tam sobie popróbować, coś podziałać na tym, więc może skupmy się na tym słów kilka powiedzmy, na co warto w takich okazjach zwracać uwagę?
1: To znaczy samo tworzenie wirtualnej maszyny jakby pomijam, bo jest dosyć proste, ten kreator tak naprawdę prowadzi za rękę, wskazują do wszystkiego ścieżki i tak dalej, no jest jakby wszystko do ogarnięcia. No właśnie, i teraz o trybie pełnoekranowym, bo tu można utknąć, jak się nie doczyta.
2: No tak.
1: Dobra, uruchamiamy system, fajnie, uruchamiamy wirtualną maszynę, wszystko fajnie, system działa, tylko nie mamy z nim interakcji. No dlatego, że jak wciskamy jakieś klawisze, no to dobra, wciskamy, ale na normalnym systemie. System wirtualny to w ogóle nie reaguje. Cokolwiek no by się robiło.
0: I co wtedy zrobić?
1: Trzeba posłużyć się kombinacją klawiszy Ctrl-G w przypadku VMware'a. Kombinacja klawiszy Ctrl-G to jest ten właśnie tryb, na który nam zależy. No i po naciśnięciu wreszcie system odpowiada na te nasze klawisze. Możemy robić wszystko łącznie z naciśnięciem Alt-Taba, Alt-F4, Ctrl-Alt-Delete, co jeszcze? No wszystko w zasadzie. No właśnie.
2: Wirtualnego przycisku Power na przykład.
1: Problem się zaczyna, jak chcemy wyjść.
0: No właśnie, bo popracujemy na tym naszym systemie, ale dajmy na to, coś chcielibyśmy zrobić
1: nie,
0: jeszcze
1: właśnie
0: na systemie.
1: Nie, wprowadziłem w błąd słuchacz. Ctrl-Alt-Delete nie zadziała. Z jednego prostego powodu. Ctrl-Alt to jest kombinacja, którą się wychodzi z trybu pełnoekranowego. Wracamy z powrotem do naszego systemu gospodarza. No i możemy sobie chodzić.
0: Ale polskie litery wpisywać można, żeby nie było.
1: Polskie litery wpisywać... Jest jeszcze jedno obejście na to. Znaczy, po pierwsze, można to zmienić. Po drugie, jest na to obejście, wciskamy Ctrl-Alt-Spacja i wtedy możemy wcisnąć coś z Ctrl-Alt. Natomiast domyślnie on wyjdzie z trybów tego pełnoekranowego, dlatego można albo zmienić tę kombinację, albo nacisnąć Ctrl-Alt-Spacja, no a potem ten Ctrl-Alt-Delete na przykład.
0: Albo po prostu, no jeżeli chcemy się dostać do menedżera zadań, to można nacisnąć Ctrl-Shift-Escape.
1: Ctrl-Shift-Escape.
0: Bo też jest taki skrót, jeżeli komuś byłoby to potrzebne, albo Windows R i Task MGR Enter.
1: Tak.
0: Też tak można. Akurat jeżeli chodzi o komputery, no to często jest tak, że po prostu do zrealizowania jednej czynności jest kilka dróg. No i to się czasem przydaje.
1: Tak. To się czasem przydaje. No, na pewno. Natomiast no, na tym można było utknąć, jak się nie doczytało, no bo jak to się dostać?
0: Skąd ja to znam?
1: Tak, ja nad tym siedziałem trochę, się głowiłem. Jakim cudem? A potem jak z tego wyjść, było jeszcze gorzej.
2: Ja się kiedyś jakieś 6-8 lat temu właśnie biedziłem i zastanawiałem na te polskie znaczki. Jak oni to robią, że bawiąc się wirtualną maszyną sobie polskie znaki piszą jeszcze. Tak.
0: No zawsze to jeszcze od razu...
2: Ale obejścia są.
0: Tak, są obejścia, wystarczy nacisnąć Shift i przynajmniej pod Windowsem tak jest. Shift i akcent i później puszczamy puszczamy tą kombinację klawiszy i wciskamy na przykład literkę E.
2: To jest to w ogóle stare obejście, natomiast...
1: Natomiast polskie, pamiętajcie, że polskie znaki piszemy z prawym altem, tak? Prawy alt, no i literka. Można tak pisać.
0: Czyli prawy alt będzie działał, bo prawy alt to jest tak naprawdę control alt w sumie.
1: Tak, nie. Dokładnie,
2: To nie jest control alt, bo to jest osobny kod klawiatury. Właśnie. A to, że system interpretuje to jako control alt, to już jest jego własny.
1: To jest inna bajka, dokładnie. I na przykład virtual... VMware player interpretuje Ctrl-Alt, owszem, jako Ctrl-Alt, ale prawy Alt to już nie jest Ctrl-Alt według
2: dlatego i... często i w ogóle w Macu to jest osobna historia, natomiast często klawiatury PC-towe na Macu się zachowują dziwnie, jak jest lewy Shift, a prawy Shift, lewy Ctrl, a prawy Ctrl, bo to jest osobny klawisz w ogóle.
0: Jeżeli chodzi w ogóle o korzystanie z VMware Playera, to jeszcze myślę, że warto powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie chciał zainstalować sobie chociażby Windowsa, no to będzie mieć o tyle łatwo, że tam jest takie dosyć fajne narzędzie, które umożliwia
1: tak, dlatego...
0: spersonalizowanie tej instalacji.
1: I to nie tylko Windows. Systemy, które VMware zna i jest w stanie to zrobić, on ma taki już też kreator. Jak wskażemy mu płytkę i on stwierdzi, a, to jest XPEC, albo aha, na przykład to jest Ubuntu, bo na Ubuntu ma to samo, od którejś tam wersji, to też będzie miał kreator.
0: I to jest kreator dostępny.
1: Tak.
0: I co tam możemy sobie w takim...
2: Ściany, bo czasami...
1: W takim kreatorze w Windowsie na przykład możemy sobie od razu wpisać, no, nie wiem, numer seryjny, tam nazwę użytkownika, hasło, jakie chcemy mieć numer seryjny, co tam jeszcze?
0: Jakąś tam strefę czasową?
1: Tak, strefa czasowa.
0: Klawiatury.
1: On mimo wszystko tych opcji nie ma wszystkich. Nie wiem dlaczego, czemu oni tak zrobili, że nie można zrobić pełnej instalacji takiej nienadzorowanej, ale dużo tych opcji tam ma.
2: Więc dlatego, że tam jest jeszcze chyba to OOB całe, Out of Box Experience, czyli akceptacja umowy licencyjnej.
1: No właśnie, i to trzeba zrobić ręcznie.
2: Nie mogą tego legalnie zrobić. Ominięć tego, jakichś takich w ogóle...
1: Natomiast jest też, jakby ktoś chciał, to można ten kreator wymusić, żeby on się nie uruchamiał i żeby nie było tego wprowadzania tych nazw użytkownika, seriali i tak dalej. Nie wiem, jak komuś na tym zależy, jak ktoś chce mieć takie, a nie inne warunki, da się to zrobić bez problemu.
0: A w jaki sposób można to zrobić, pamiętasz?
1: W taki sposób, że przy wyborze, przy tworzeniu wirtualnej maszyny mamy tak naprawdę trzy wybory instalacji systemu. Możemy albo użyć fizycznego napędu, albo użyć obrazu ISO, albo stwierdzić, że zainstalujemy później system i na razie ma stworzyć tylko maszynę. Wybieramy tę opcję, jedziemy dalej, tworzymy maszynę, potem możemy uruchomić maszynę, włożyć, już zależy, potem jak korzystamy z obrazu ISO, to po prostu montujemy napęd w wirtualnej maszynie jako ISO i to już nie korzysta z kreatora.
0: I wtedy na przykład, jeżeli jest nam to potrzebne, bo chociażby testujemy sobie tak zwaną instalację nienadzorowaną, którą można sobie wykonać tak, chociażby narzędziem, które nie chcemy, się nazywa Enlight.
1: Nie chcemy interwencji wirtualnej maszyny, chcemy mieć takie warunki, jakby były normalnie, fizycznie, no to możemy je sobie tutaj zasymulować właśnie w ten sposób.
0: Bo taka maszyna właśnie może się przydać do tego, żebyśmy sobie mogli sprawdzić, czy nasza płytka z systemem operacyjnym nam się po prostu zainstaluje. W takiej sytuacji, kiedy będziemy już to testować na żywym organizmie, czyli na naszym fizycznym komputerze, bo dajmy na to, system nam zaczyna działać coraz gorzej, ale jeszcze jest w takim stanie, że możemy tam powiedzmy się pobawić, ale chcemy już tej reinstalacji, więc w takim razie robimy sobie do skutku, tworzymy sobie te płytki z instalacją nienadzorowaną, kombinujemy, aż nam to na wirtualnej maszynie zadziała. No i wtedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że także i po włożeniu płytki, którą sobie wypalimy z takiego obrazu, po włożeniu tej płytki do napędu, także nam to po prostu będzie działać. No wiadomo, że czasem może się coś zdarzyć nieprzewidywalnego, że po prostu będzie z tym jakiś problem, no i utkniemy. Niestety, tak też się zdarzyć może, ale generalnie nie ma z tym większych problemów, można w ten sposób testować sobie chociażby te instalacje nienadzorowane.
1: W ogóle instalacja systemów na maszynie wirtualnej to jest trochę w kwestii dostępności, to jest trochę inaczej niż instalacja fizyczna z kilku powodów. No tutaj na przykład instalując system jakiś na maszynie wirtualnej, zawsze możemy na przykład skorzystać sobie z jakiegoś OCR-a. No bo dobra, zwykły screen reader na tego nie przeczyta, ale OCR już na przykład przeczyta coś. Nie zawsze to będzie jakaś czytelna informacja, ale w przypadku, gdy instalacja jest konsolowa, jak najbardziej można z tym próbować. Mi się udało.
2: Screen readery rosną w siłę. Josh od Freedom Scientific w najnowszej wersji, jeszcze nie polskiej, używa OCR-a, udostępnia.
0: NVDA
2: też już jest.
0: Dla Windowsa tak, nie ma.
1: No tak.
0: No, niestety. W każdym razie można sobie radzić właśnie w ten sposób.
1: Można się wspomagać metodami zewnętrznymi, tak.
0: I o tym na pewno jeszcze sobie powiemy już tak rozmawiając co nieco więcej na temat twoich, Tomku, przede wszystkim zabaw, bo to ty się bawiłeś DOSa nawet instalując, tak?
1: Tak, DOSa to jest osobna historia jeszcze, tak.
0: No właśnie. Zatęsknił kolega za starym systemem operacyjnym, chociaż jakiś czas temu...
1: No ja nie miałem styczności właśnie, więc ja no chciałem właśnie w ogóle zobaczyć.
0: Chociaż powiem wam szczerze, że jakiś czas temu natknąłem się w sieci na taki artykuł, w którym wyczytałem, że DOSa to jeszcze tak naprawdę używają ludzie. Może nie takiego Microsoftowego DOSa tam sprzed lat iluś.
1: Bo DOS jest jakiś tam rozwijany, jakaś tam...
0: Tak.
1: Dziwna jego wersja.
0: Jest ten DOS rozwijany, no i zresztą w niektórych przypadkach okazuje się, że czasem jeszcze po prostu są nawet firmy, które korzystają z oprogramowania pod DOSem i jeszcze im to działa. No bo po prostu skoro nadal spełnia swoją funkcję, no to po co w zasadzie inwestować w coś zupełnie nowego. Ale okej, o tym sobie powiemy za chwileczkę. Ja przypomnę namiary do nas 223988027, wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Może ktoś z was bawił się wirtualizacją? Jeżeli tak, to ja bardzo serdecznie zapraszam, żeby do nas zadzwonić, podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami, a może o coś chcecie zapytać. No, dzisiejsi moi goście, czyli Tomek Kowalik i Patryk Waliszewski, mam nadzieję, że odpowiedzą na pytania. Ja się też postaram, bo no, też coś z tą wirtualizacją do czynienia miałem. Teraz proponuję, żebyśmy znowu zrobili sobie chwilę muzycznego wytchnienia, bo oczywiście to nie koniec narzędzi, które nam umożliwią wirtualizację, zwirtualizowanie komputera i postawienie sobie na przykład jakiegoś tam innego systemu operacyjnego. Za moment o tym, co oferuje najnowsze dziecko, no prawie najnowsze dziecko Microsoftu, czyli Windows 7, o czymś takim, co nazywa się XP Mode, co także może być przydatne. Za chwileczkę opowiemy, ale teraz odrobina muzyki.

0: Cały czas słuchacie audycji Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że można do nas dzwonić oczywiście, jak zawsze, 223988027, wewnętrzny 938, 223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat wirtualizacji, czyli na temat tworzenia sobie komputerów w komputerze. Tak myślę, że mogę powiedzieć. No i na temat tego, jak to jest dostępne dla nas. Okazuje się, że dostępne jest, przynajmniej po części. Jeżeli ktoś chce i chce próbować, to ma szansę skorzystać z takiego narzędzia. Przynajmniej na razie powiedzieliśmy o VMware Playerze. No i teraz kolejna rzecz, kolejne rozwiązanie, które przychodzi nam prosto z Redmond, czyli XP Mode. XP Mode to jest takie narzędzie. Ktoś z was miał okazję się tym bawić? Czy tylko ja będę opowiadał?
1: Ja jeszcze nie. Pomimo tego, że mam 7, jeszcze nie. Nie wiem jak Patryk. Ja w każdym razie jeszcze
2: niestety nie. Też nie. Chociaż mimo chęci, ale nie udało się.
0: Więc no cóż, pozostaje mi teraz trochę poopowiadać na ten temat. Ostatnio miałem taką...
2: Szef będzie przemawiał.
0: Dobrze, to poprzemawiam, chociaż w zasadzie to ja tu jestem od zadawania pytań, ale okej. Jeżeli chodzi o...
1: Słuchaj, możemy się zamienić, no, ja się mogę posadzić.
0: No dobrze, no to proszę bardzo, Tomku, to teraz ty mi zadajesz pytania. Słucham.
1: No to pytań, może... No. Może byś w ogóle nam i słuchaczom również powiedział, co w ogóle, o co chodzi z tym XP Mode'em, bo też bym chciał wiedzieć.
0: Dobrze, więc powiem słuchaczom, powiem również i tobie, XP Mode to jest tak naprawdę wirtualna dystrybucja Windowsa XP, jaką Microsoft oferuje użytkownikom systemu Windows 7 od wersji Pro w górę.
1: Czyli coś tak jakby ta software'owa wirtualizacja, tak?
0: Dokładnie, bo to jest połączone z Windows Virtual PC, to znaczy z Virtual PC, czyli tym programem Microsoftu do wirtualizacji, bo Microsoft także ma swoje narzędzie do wirtualizacji, to już od kilku lat jest dostępne, ale właśnie teraz zrobili taki prezent użytkownikom siódemki. Bo niestety, no mimo tego, że Windows 7 już po tym Service Packu jedynce i po iluś tam aktualizacjach to nadaje się do korzystania, są tacy, którzy sobie bardzo chwalą ten system, to jednak ja z jakiejś takiej swojej codziennej praktyki i ze swojego codziennego doświadczenia z instalacją aplikacji różnych, z instalacją aplikacji, które są no, czasem niekiedy dosyć mocno wymagające i które były projektowane ileś lat temu, chociażby bazujące na jakichś tam starszych komponentach. No, prosty przykład. Instalowałem ostatnio katalog, który odnosił się do bibliotek Accessa 2000 albo 2003. Nawet dwa, nie, 2000. Bibliotek Accessa 2000. Do czegoś mu tam to było potrzebne, no i niestety okazało się w pewnym momencie, że nie da się. Nie chciało to działać, wyrzucał jakiś błąd przy instalacji w trakcie Windows, w systemie Windows 7. No oczywiście tam jeszcze kilka innych aplikacji było, ale tak akurat no, ta aplikacja mi się przypomniała. No i w związku z tym akurat musiałem po prostu skorzystać z XP Mode, czyli z tego trybu wirtualnego Windowsa XP w naszym komputerze. No i udało się.
1: Natomiast jak w ogóle wygląda ten XP Mode? Czy to jest coś na zasadzie właśnie takiego VMware'a, czyli tak naprawdę odpalamy sobie wirtualnego XP-ka i nic na nim nie widzimy? Czy to jest tak naprawdę, możemy sobie odpalić na przykład po jakąś pojedynczą aplikację i to jest widziane jako normalna aplikacja? Czy to jest jeszcze jakoś inaczej?
0: Powiem szczerze, może być i tak, natomiast niestety nie powiem i nie wypowiem się na temat dostępności tej drugiej metody, bo najzwyczajniej, powiem szczerze, nie miałem czasu, żeby to sprawdzić. Ale mogę powiedzieć, jak to wygląda od samego początku. Oczywiście szukamy sobie na stronie Microsoftu XP Mode, ściągamy sobie dwa pliczki. Najpierw oczywiście musimy wybrać wersję naszego systemu operacyjnego i platformę, czy to jest 32, czy to 64 bity. Ściągamy sobie dwa pliczki, instalujemy je, no i w tym momencie po zainstalowaniu tego mamy bardzo prosty kreator w tym XP Mode, który tak naprawdę tam prosi nas o ustanowienie hasła i jeszcze tam o jakąś chyba podstawową rzecz nas pyta. Naprawdę w porównaniu do tego nawet kreatora z VMware'a, który jest i który instaluje nam Windowsa XP, to jest bardzo prosty kreator. Tam w zasadzie się nic nie ustawia. No i czekamy sobie jakieś, nie wiem, 3 minuty. W tym czasie jest to wszystko przygotowywane, pliki są gdzieś odpowiednio lokowane na naszym dysku twardym. No i po jakimś czasie słyszymy charakterystyczną muzyczkę dla Windowsa.
1: Aha, czyli
0: XP.
1: To jest ten tryb takiej wirtualnej maszyny, czyli uruchamia nam się wirtualny XP.
0: Tak.
1: Tak?
0: Tak, tak. Z tym, że działa to w ten sposób. No i właśnie, i teraz tu muszę powiedzieć o problemach, na jakie się natknąłem w trakcie pracy z tym. No bo zainstalował się Windows XP, ten wirtualny. Okej, wszystko świetnie. Chciałbym tylko teraz, żeby on zaczął do mnie mówić. Pierwsza rzecz to w ogóle taka, jak przenieść fokus, czyli przenieść kursor z tego naszego systemu gościa, to znaczy z tego naszego systemu gospodarza do systemu gościa.
1: Czyli takie Ctrl G w VMware.
0: Tak, tu jest bardzo intuicyjny skrót Windows, klawisz Windows, czyli ten klawisz, dzięki któremu wywołujemy menu start i strzałka w górę. Natomiast
1: wtedy,
0: tak,
1: mamy...
0: wtedy sterujemy tym wirtualnym Windowsem XP. Natomiast, żeby z tego wyjść, to wcale nie jest Windows strzałka w dół. To jest Ctrl, Alt i pauza.
2: Współczuję posiadaczom notebooków Lenovo pozbawionych F12 i pauzy.
1: No właśnie. No. Wtedy. Da się to zmienić?
0: Szczerze mówiąc, nie próbowałem. Ja naprawdę nie miałem zbyt wiele czasu na to, bo po prostu to był jeden z trzech komputerów, które wtedy miałem do zrobienia i którymi się musiałem zająć, a jeszcze w dodatku był długi weekend. Tak a propos. No, więc po prostu chciałem to jak najszybciej zrobić i się przyznaję bez bicia. Jak będę kiedyś miał możliwość, żeby się tym dłużej pobawić, to na pewno to zrobię, bo ja wtedy to już myślałem tylko o tym, żeby to skończyć, żeby to zrobić i żeby te aplikacje tam zaczęły działać.
1: No dobra, w takim razie ja widzę taki scenariusz. Windows strzałka w górę, Windows R, narrator Enter. Co się dzieje? Sprawdzałeś?
0: No sprawdzałem, bo to była pierwsza rzecz, którą ja miałem zamiar zrobić. Odzywa się narrator.
1: No
0: oczywiście, Microsoft Sam do nas się odzywa, jak najbardziej, jest Microsoft Sam, mówi do nas, no tylko powiem szczerze, wiele nam to nie da, no chyba, że ktoś lubi pracę z narratorem, ja nie lubię.
1: No, narrator przynajmniej jako pośrednia aplikacja, na przykład... przed instalacją NVDA może
0: nie
1: się przydać. Mi się ja już niejednokrotnie przyda.
0: No właśnie, ja bym to zrobił inaczej i już teraz mówię, jak to zrobić. Prościej. Zdecydowanie prościej. Co też nie jest takie intuicyjne, bo Virtual PC niestety nie posiada czegoś takiego jak menu spod Alta. Możemy sobie naciskać lewy Alt i nic nam to nie da. Możemy po prostu, no, nie wejdziemy do menu. Ale jeżeli korzystamy, no, na przykład z Windowsa, to możemy użyć myszki i tam mamy menu typu akcja, typu na przykład USB i klikamy sobie w to menu USB i tam mamy wszystkie urządzenia na USB podłączone do naszego komputera gospodarza.
1: A, można tak.
0: I wybieramy sobie teraz naszego pendrive'a, przy czym jedna uwaga, taki pendrive może być dostępny w jednym momencie tylko i wyłącznie z jednego systemu, czyli na przykład
2: tak,
0: jak go zamontujemy...
2: Tak, no, w VMware też tak jest, to jest logiczne.
0: Mhm, czy jak go zamontujemy do Windowsa XP, tego naszego wirtualnego z XP Mode, no to wtedy nie możemy z niego korzystać już pod siódemką. No ale to nie jest problem, wybieram sobie tego pendrive'a, naciskam na nim Enter, jeszcze jest pytanie, czy na pewno chcę zamontować, wybieram tak. Charakterystyczny dźwięk znaleziony.
1: Bezpieczne usuwanie sprzętu chyba nawet jest przy odłączeniu od hosta. Przynajmniej w VMware, nie wiem jak tutaj, no i potem dźwięk
0: dokładnie
1: odłączenia.
0: Dokładnie, charakterystyczny dźwięk, mamy nowy sprzęt, no i teraz już wiadomo, Windows i strzałka w górę. Przechodzimy sobie do eksploratora Windows, czyli Windows E i teraz szukamy etykiety naszego pendrive'a. Moja etykieta to akurat było MIDI, więc MID słyszymy charakterystyczne cyknięcie, naciskamy Tab, NVDA, Enter, działa. I po prostu możemy już w tym momencie bezproblemowo korzystać z tego wirtualnego Windowsa.
1: No tak, ale jakby się z narratorem też się da, jakby ktoś miał taki kaprys.
2: Jak z dostępem i z zarządzaniem kartami sieciowymi w Virtual PC służącym do XP-Mode'a.
0: Powiem tak, zadałeś mi w tym momencie skomplikowane pytanie, bo w domyślnej konfiguracji najzwyczajniej w świecie to działało. Miałem jeden problem i to już, tylko szczerze powiedziawszy, nie wiem od czego to zależało, bo w pewnym momencie wydało mi się, że nie ma sieci, że po prostu nie działa sieć, ale okazało się, że sieć jest, tylko... Lokalnie nie działały mi jakby DNS-y, to znaczy nie mogłem połączyć się do mojego serwera lokalnego, który mam tu obok siebie, mam go nazwany jakoś tam konkretnie i nie mogłem wpisać po prostu w uruchom dwóch backslashy i nazwy tego serwera, musiałem wpisać adres IP. Nie wiem dlaczego tak się działo, ale po prostu tak się stało, w każdym razie później...
2: Nie, Midzi, ty się tym martwisz, SMB Windowsowe działa jak działa, ale to nie na to audycję.
0: No właśnie, no...
2: Ja zawsze wchodzę tylko po IP, bo...
0: No mi
2: bo
0: to zazwyczaj...
2: metody po prostu nie widzę.
0: No mi to zazwyczaj działa...
1: Zazwyczaj nie chcę klepać IP.
0: No właśnie, tak... mi się też nie chciało, ale akurat w tym momencie musiałem. No ale w każdym razie działa, internet działa od razu.
1: Maszyny wirtualne to jest inna sprawa, też możemy to dzisiaj trochę mówić, bo w VMware też są tak naprawdę trzy opcje.
0: Ja powiem tak.
1: Trzy główne opcje.
0: Ja powiem tak. W domyślnej konfiguracji na VMware ja z internetem zawsze miałem jakieś problemy, ale to później przestawiałem, to ty może Tomku więcej na ten temat powiesz, bo ja powiem szczerze, ja nie pamiętam już tych opcji. Wiem, że w Virtual PC, w tym XP Mode, nie trzeba nic po prostu przestawiać. Ja miałem taką konfigurację, może jeszcze powiem, dla kogoś może być to jakąś wskazówką. Ja mam, ten komputer był po prostu podłączony do routera, najzwyczajniej w świecie skrętką, adres IP był uzyskiwany dynamicznie z DHCP. To po prostu działa.
1: A pytanie, czy adres tej wirtualnej maszyny, ona miała osobny adres? Uzyskiwała osobny adres z routera? Była jako fizyczny host?
0: Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie zwróciłem na to uwagi, szczerze powiedziawszy. Nie przyglądałem się temu. Sprawdziłem, że działa ta sieć, że mam możliwość połączenia się, że mi pinguje tam powiedzmy na jakiś zewnętrzny host. No i działa po prostu i zacząłem pracować na tym, zacząłem robić to, co miałem zrobić. Ale właśnie, jeszcze a propos tego mogę powiedzieć, jak to później ciekawie wygląda, jak zainstalujemy jakieś aplikacje na tym. Tylko znowu polecam to komuś, żeby sobie to sprawdził, czy będzie to działało z programem odczytu ekranu. Na pewno będzie działało z programem odczytu ekranu, no w takiej sytuacji, jeżeli po prostu uruchomimy sobie ten XP Mode jako taką pełną maszynę wirtualną. Ale każda zainstalowana aplikacja, która będzie na tej maszynie wirtualnej, może być uruchomiona jakby osobno. Nie musimy odpalać tej całej maszyny wirtualnej, tylko możemy sobie po prostu uruchomić taki programik, jakiś konkretny. Dajmy na to, mamy jakiś tam, nie wiem, w moim przypadku to był katalog jakichś tam części samochodowych z 2002 roku. Więc ja nie muszę, żeby ten katalog części samochodowych uruchomić, nie muszę korzystać z całego systemu, tylko po prostu później XP Mode w programach w Windowsie 7 mam jeszcze właśnie te programy wylistowane, które są tam zainstalowane w tym trybie XP Mode i ja po prostu klikam sobie na tę ikonkę, czekam chwilę dłuższą, bo to nie jest tak od razu, to się tak szybko nie odpala, ale odpala mi się wtedy tylko i wyłącznie okienko z tą aplikacją.
2: No i to jest ciekawe rozwiązanie w sumie.
1: Tak,
2: i
1: warto
0: tylko trzeba by było to jeszcze
2: VMware tego.
0: Tylko ja mówię, to trzeba by było jeszcze.
2: Bo on nie jest uniwersalny, natomiast.
1: Tak, to nie
2: Microsoft
1: jest jego idea.
2: W celu,
1: on jest po prostu
2: integracji jakby.
0: Tylko to ja bym proponował komuś. Ja zresztą też to sprawdzę, ale jak będę miał na to więcej czasu, proponowałbym komuś, żeby to sprawdził sobie na przykład, czy to będzie działało w takiej sytuacji, kiedy mamy na przykład włączony jakiś program odczytu ekranu w autostarcie. Czy NVDA, czy Windowsa, czy cokolwiek. czy to będzie wtedy też działało. Bo jeżeli tak, no to by była bardzo fajna sprawa. Natomiast to trzeba jeszcze sprawdzić, bo na pewno, jeżeli po prostu no mamy ileś tam aplikacji i będziemy chcieli korzystać z nich w tym wirtualnym trybie, w tym trybie XP Mode, to oczywiście nie ma problemu, po prostu uruchamiamy sobie tę maszynę. No i w takiej sytuacji uruchamiamy program odczytu ekranu na tym wirtualnym Windowsie XP, bo to jest ważne. O tym tak wydawałoby się, że to jest oczywiste, ale o tym trzeba powiedzieć. Jeżeli instalujemy wirtualny system, to on z poziomu programu odczytu ekranu komputera gospodarza jest niewidoczny zupełnie.
1: I nie będzie dostępny.
0: Nie będzie
1: chyba
0: dostępny.
1: Że będzie, no chyba, że jak już wcześniej wspomnieliśmy, będzie OCR, ale to też... Z OCR-em jest inna historia, dlatego że...
2: To jest droga przez mękę i jak tak. Trzeba, to się zrobi, ale...
1: Ale to jest na zasadzie taki, no na siłę.
0: Tak.
1: A to sam screen reader, no... Nie
0: musi
1: zobaczy
0: być
1: tego,
0: po prostu, dokładnie, musi być zainstalowany
1: gości.
0: Tam natywnie program odczytu ekranu, czy jakiś komercyjny, gdzie mamy jakieś tam jeszcze autoryzacje dodatkowe, czy po prostu NVDA darmowy, który naprawdę z Windowsem XP chociażby sobie radzi bez problemu, z siódemką zresztą też. No więc tak to wygląda. Czy jeszcze macie do mnie jakieś pytania? Tylko proszę o proste, bo...
1: No to proste. Jak z szybkością tego XP Mode'a? Znaczy się, nie wiem na jakiej maszynie ty to testowałeś, ile tam było procesora i w ogóle, ale czy, nie wiem...
0: Tam były 4 giga RAM-u. Tam były 4 giga RAM-u, tam był jakiś dwurdzeniowy procesor. Teraz nie pamiętam dokładnie, jakiej to było konfiguracji, ale w każdym razie to był nowy komputer. To nowy komputer, taki już przystosowany typowo pod siódemkę, tam był Windows 7 w wersji Pro, więc no maszyna całkiem dobra, bezproblemowo działająca. Powiem tak. Widać i czuć, że to działa wolniej. Na przykład takie było... Tak, oczywiście. Nawet jak uruchamiasz NVDA, to ta melodyjka taka na starcie NVDA miała takie przerwanie w pewnym momencie, tak wiesz, zanim on tam sobie to wszystko zaczytał. Dokładnie, tak. Taka chwilowa przerwa była w tym, więc no nie jest to... coś, co
1: mimo,
0: działać
1: że to
0: będzie
1: Microsoft,
0: szybko.
1: A spodziewałem się, że Microsoft, no to będzie dosyć dobrze to wirtualizował. Mimo wszystko są w tym
0: nie no,
1: problemy.
0: Zawsze będą.
1: Wydajność spada. No mimo wszystko, tak.
2: Kwestia komend strategicznych typu Ctrl-Alt-Delete.
0: Ctrl-Alt-Delete jest wykonywany w siódemce. On jest wykonywany w siódemce.
2: Aha, mimo wszystko. Czyli mimo wszystko tutaj.
0: Tak, ja się na dobry początek właśnie tym ratowałem, chcąc w ogóle wyjść z tego.
1: Wyjść.
0: Tak. Próbowałem się w ten sposób ratować, naciskając Ctrl-Alt-Delete, jak nie wiedziałem, jaki tam jest skrót, bo też ja oczywiście sobie pomyślałem, że to przecież musi być jakieś coś intuicyjne. Jakiś taki w miarę prosty skrót, więc nawet do pomocy tego Virtual PC nie zajrzałem przed robieniem czegokolwiek. No gdzie tam ja pomoc będę czytał.
1: VMware tym bardziej intuicyjne to nie jest.
0: Trzeba pamiętać.
1: Przypadkowo się zgadza. Tak.
0: Trzeba to po prostu pamiętać. Więc Ctrl-Alt-Delete działa w systemie gospodarza, czyli w Windowsie 7. Natomiast Ctrl-Shift-Escape, jeżeli komuś potrzebne jest, dostanie się do menedżera zadań. Przypominam, ten skrót przyda się. No, więc tak to wygląda.
1: Z XP Mode'em.
0: Z XP Mode'em, tak. Tak to wygląda z XP Mode'em. Jeszcze... Mamy jedną aplikację, tak trochę wytestowaną przez was ponoć, VirtualBox.
1: VirtualBox, po pierwsze, podejrzewam, że w tej wersji najnowszej on już chyba w ogóle albo bardzo mało jest dostępny.
2: Kiedyś wersja okienkowa. Natomiast atutem VirtualBoxa jest możliwość obsługi z konsoli.
1: Trzeba się naklepać tych opcji trochę, ale działa, można to robić. Więc tu nie jesteśmy przywiązani do okienka i do wersji graficznej, która jest, no, kiedyś była, powiedzmy, teraz już chyba jest gorzej z tego, co słyszałem.
0: I tak naprawdę...
2: O ile się nie mylę, jeśli chodzi o środowiska programistyczne, to jest poniekąd wirtualna maszyna w wirtualnej maszynie, bo przecież to jest pisane na bazie Javy chyba, z tego co wiem, tak? Czy się mylę?
1: Tego nie potwierdzę, ale jest taka możliwość. No dużo, dużo rzeczy jest w Javie i to tyle z tego.
0: Zresztą sama Java jako taka to wykorzystuje tak, wirtualizację.
2: Maszyna, oczywiście.
1: Tak.
0: Dokładnie, dlaczego mówi się, że język Java to jest taki język bardzo przenośny, no bo te aplikacje w Javie wykorzystują właśnie wirtualną maszynę taką tak naprawdę i one są uruchamiane wewnątrz wirtualnej maszyny.
1: Dlatego też są problemy z dostępnością dosyć.
0: Oczywiście i po to jest ten Access Bridge chociażby, który umożliwia korzystanie z aplikacji napisanych w Javie.
2: Z każdą nową wersją działa jak działa.
0: No działa jak działa, ale z każdą nową wersją jest coraz gorzej, żeby go zainstalować w ogóle, bo kiedyś to był tam jeszcze jakiś instalator, a teraz to człowieku radź sobie sam. Kopiuj.
1: Aha.
2: I wklejaj,
0: oczywiście. Tak, zresztą to już mogę powiedzieć, na łamach Tyfloświata pojawi się taki artykuł, który będzie traktował o tym, jak to jest...
2: Jak to dobrze zrobić.
0: Tak, jak to dobrze zrobić. Kamil Żak napisał taki tekst i on będzie przy okazji mówienia o tym, jak sobie Internet Explorera skonfigurować dobrze, to tam jeszcze będzie taki fragment o Javie, no bo jednak Java no to jest też rzecz, która gdzieś tam nam się może przydać w Internecie, chociażby na jakichś czy czatach, czy innego rodzaju tego typu rzeczach. I to no wtedy właśnie przydaje nam się Access Bridge, bo bez Access Bridge'a tego typu rzeczy są po prostu niedostępne. No mamy puste okienko i tak naprawdę możemy sobie chodzić tym tabem, możemy robić cokolwiek i tak niczego, do niczego się nie dostaniemy. Natomiast jeszcze jedna rzecz to jest taka, że po prostu no ten Access Bridge jest ciężki w instalacji. To jest prawda, to jest... Kiedyś było to łatwe, teraz nie jest... No ale nie tylko aplikacje internetowe z tego korzystają z Access Bridge'a, chociażby jeszcze OpenOffice, jeżeli ktoś lubi.
1: No to jest
0: lubi.
1: Zwykłe, dokładnie. Mhm. Tak.
0: Czy na przykład taki menedżer pobierania plików, JDownloader.
2: JDownloader, który teraz ogólnie z dostępnością bakier, niestety.
0: Ale kiedyś był.
2: Państwo deweloperzy jeszcze kiedyś to dbali o to, że jak był Access Bridge, to się dało, teraz w tych tabelkach można troszeczkę się pogubić.
0: No więc tak to wygląda. Java, jak się okazuje, to jest też, no tak naprawdę wirtualizacja kiedyś, dawniej, to się wszystkim kojarzyła przede wszystkim z Javą, że tam wirtualna maszyna jest języka Java i po prostu jest to, aplikacja jest uruchamiana wewnątrz tego. No teraz, jak się okazuje, to już troszeczkę szersze pojęcie i właśnie dziś o wirtualizacji sobie rozmawiamy. 223988027, wewnętrzny 938 oraz nasz Skype tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami dotyczącymi wirtualizacji, może ktoś coś ciekawego instalował na wirtualnej maszynie, jakieś systemy takie nietypowe. Może ktoś by chciał coś na ten temat na naszej antenie opowiedzieć, to ja bardzo serdecznie zachęcam. Jeszcze chwila, no nie taka znowu nawet mała, jest tej naszej dzisiejszej audycji. No i jesteśmy otwarci na wasze głosy. Przypominam, że moi dzisiejsi goście to Patryk Waliszewski oraz Tomasz Kowalik. Rozmawiamy dziś na temat wirtualizacji i do tej rozmowy powrócimy już za chwileczkę, bo teraz odrobina muzyki. No i wracamy do was ponownie. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat wirtualizacji, a moi dzisiejsi goście to Patryk Faliszewski oraz Tomek Kowalik. No i wracamy do tematu wirtualizacji. Tak naprawdę omówiliśmy już wszystkie narzędzia, przynajmniej te przez nas gdzieś wytestowane, służące do wirtualizacji. Jeżeli ktoś miałby ochotę na przykład a propos Maców coś powiedzieć, czy a propos Linuxa, bo może ktoś się z Linuxem bawił, tak. Właśnie, to zachęcamy. 223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. A teraz wracamy do wirtualizacji. No i teraz może trochę praktyki, panowie. Praktyki. Jak to tak naprawdę ta wirtualizacja wygląda? Udaje się to? Na co warto zwracać uwagę przy
1: zabawie? Czyli wracamy do VMware'a.
0: Do VMware'a.
1: I VMware Playera. Faktycznie dobrze Miedzi wcześniej powiedział o tym menu, które jest pod altem. Teraz mi się przypomniało, w VMware Playerze jest dokładnie ta sama sytuacja. Menu, jak po naciśnięciu alta, się nie otwiera. Natomiast, dobra, można je otworzyć myszką, tam jest, tam są, nie pamiętam dokładnie teraz, tam, wirtual, nie pamiętam dokładnie teraz.
2: W każdym razie to wyraźnie wskazuje, że ta pozycja tak, to jest akurat to jest menu, to jest w miarę charakterystycznie na górze
1: albo, albo możemy na przykład wywołać skrótem klawiaturowym, na przykład Alt-F. Jeden element menu ma skrót Alt-F i możemy zamiast klikając myszką, możemy spokojnie nacisnąć Alt-F i wtedy nam się menu rozwija. No i możemy już potem przechodzić góra-dół po pozycjach i prawo-lewo po tych menu rozwijanych. To też da się z tego korzystać, nie trzeba myszką, jak ktoś bardzo nie lubi, można Alt-F-em.
0: A jeżeli chodzi o systemy operacyjne, jakieś poszczególne, bo ty, Tomku, wspominałeś, że DOS-a instalowałeś, to może o tym DOS-ie coś opowiedz. No DOS właśnie.
1: To jest w ogóle osobna historia, dlatego że...
0: Ja może powiem tak historycznie, że DOS to generalnie jeden z pierwszych systemów operacyjnych, bo niczego sobie nie dam uciąć za to, że był pierwszy, ale jeden z pierwszych systemów operacyjnych, z którego korzystali w ogóle niewidomi.
1: No pierwszy nie...
0: Niewidomi, z którego korzystali. No bo były programy odczytu ekranu pod DOS-a w latach 80. Tak. Chociażby nasz polski Readboard albo SCR. Dokładnie. Więc to tak trochę powrót do korzeni, ale może po kolei. Po co ty tego DOS-a właściwie instalowałeś?
1: Po co, żeby zobaczyć... Znaczy chciałem jakieś kilka aplikacji podpalać, które były tylko i wyłącznie na DOS-a. Jakieś gry polskiej produkcji. Coś tam jeszcze chciałem zobaczyć, chyba jak działa SCR w ogóle, no i tak do eksperymentu. Czy to się w ogóle da zainstalować po niewidomemu, czy to jednak trzeba będzie jakąś interwencję osoby widzącej, i czy to w ogóle będzie w stanie jakoś działać. No i okazuje się, że jest w stanie działać, jeszcze trzeba dopracować kilka elementów, ale generalnie jesteśmy na dobrej drodze. W ogóle, jeśli chodzi o samą instalację DOS-a, to niestety trzeba zacząć od OCR-a. Może być nawet OCR w NVDA-u, zresztą jedyny, który testowałem. Nie wiem, jak zachowuje się OCR JOS-owski. Wiem, jak się zachowuje w NVDA-u. Instalacja DOS-a jest dość krótka. No i co najważniejsze, jest w konsoli. W związku z tym jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Większość opcji byłem w ogóle w stanie powiedzieć, jak na jakim kroku teraz instalator jest. Problem był trochę przy wyborze partycji, ale ja zostawiłem domyślny schemat. Nie wiem, jakby ktoś się naprawdę chciał bawić w to, żeby ta partycja miała tyle, tyle. Podejrzewam, bo tam jest już trochę takie menu, tam już trzeba trochę bardziej kombinować. Podejrzewam, że wystarczyłoby się tego menu nauczyć, bo one jest dość proste, ale ja stwierdziłem, że będę instalował domyślnie, tak jak on tego chce. Rozmiar taki, jak chce. No, dało się zrobić 15-20 minut, łącznie z kombinowaniem jakby co ten OCR pokazuje, dlatego że on niestety, ale kilka tam krzaczków miał.
0: No tak, bo ten OCR w NVDA no, nie jest jakiś super dokładny, zresztą to jest w ogóle na silniku sprzed iluś ładnych lat, jak
1: chyba
0: dobrze pamiętam.
1: O jakąś tam liczbę traktował, nie pamiętam, jakoś tak dziwnie to czyta, ale jest... Po wsłuchaniu się po kilku minutach dało się zrozumieć, o co mu chodzi, bo on to regularnie na szczęście zniekształcał. Nie było, że teraz to czyta tak, a to inaczej. Nie, on to...
2: Być może to nawet wynikało z samej czcionki, którą zastosowano.
1: Jak on już robił błędy, to robił je zawsze i regularnie, więc dało się... I stosunkowo niewiele ich było. Natomiast tak, no po instalacji można było dalej spokojnie korzystać z OCR-a, co ja robiłem. Można było, ale można było też zrobić jedną rzecz. Użyć koma. I to już można też wykroczyć poza temat DOS-a. VMware ma jakąś tam emulację portów COM.
0: Czyli portów szeregowych.
1: Portów szeregowych, tak.
0: Czyli to znowu trzeba powiedzieć tym, którzy są jacyś, są młodszymi słuchaczami, może nie pamiętają. Generalnie kiedyś nie samym USB człowiek żył i kiedyś były takie trochę inne porty. Były porty szeregowe i były porty równoległe. Porty równoległe to były zazwyczaj porty, do których się wpinało drukarki. A porty szeregowe w przypadku osób niewidomych oddawały nieocenione usługi, bo do portów szeregowych podłączało się syntezatory mowy. I tak. Z wyjątkiem, to znaczy, no tak, jedyne urządzenie, które do nas przemawiało i które się wpinało do portu równoległego, to było urządzenie, które ja znam, to był Covox, taka wtyczka, dzięki której przemawiał do nas Readboard.
2: Readboard to był screen reader wtedy, a speak, głos Jan bodajże, czy tam samo nawet Jan, to był głos zawarty w urządzeniu, które się nazywało Covox, o tak dla usystematyzowania. Covox był na NPT, tak.
0: Dokładnie.
2: Z fizyczną regulacją głośności jeszcze, taką w ogóle.
0: I było coś takiego i właśnie były te porty. I teraz jeszcze, co niektórzy są tacy, którzy używają syntezatorów podłączonych do portu szeregowego, aczkolwiek no często za pomocą jakichś tam przejściówek na USB, bo nasze rodzime chociażby polskie SMP, czyli teraz Kajetek, no to jest nadal urządzenie, które łączy się z komputerem za pomocą portu szeregowego. No Apollo syntezator już obecnie to w ogóle nie produkowany, aż szkoda, ja jeszcze mam i używam, ale to jest właśnie też syntezator łączący się z komputerem za pomocą portu szeregowego. Natomiast to tak w ramach wyjaśnienia, co to jest ten komi, co to jest ten porter. Lekcja historii, dokładnie. W ramach wyjaśnienia, co to jest w ogóle ten port szeregowy. Taka wtyczka, teraz tak bardzo upraszczając, taka wtyczka, której już teraz nieczęsto szukać w komputerach różnego rodzaju. W każdym razie można sobie zaemulować, czyli udać, że ona jest, no i co dalej, jak sobie tak udamy, teraz, że ona jest.
1: W ogóle jest, dobra, jest kilka sposobów. Jeśli na przykład posiadamy jeszcze komputer, który ma port szeregowy i mamy syntezator, czyli na przykład jak MIDI Apollo, czy tam Kajetek SMP, nie wiem, to możemy sobie wysłać na przykład możemy sobie wysłać w VMware na port szeregowy te dane, które wysyła nam SCR albo jakikolwiek inny screen reader. Czyli po prostu wykorzystamy z fizycznego portu szeregowego, no i tyle. No ale to musimy mieć port szeregowy, musimy mieć syntezator. Co w wypadku, kiedy ktoś takiego syntezatora nie ma? Jest kilka opcji. Możemy na przykład w najprostszy sposób, jest druga opcja emulacji portu szeregowego, jest wysyłanie do pliku. Czyli wszystko, co z DOS-a będzie szło na port szeregowy, jest wysyłane do pliku. Nie na port fizyczny, którego nie mamy, tylko do pliku. No i jak nam się chce, możemy sobie ten plik ręcznie otwierać i czytać, co nam tutaj wysłał DOS na port szeregowy. Możemy sobie, nie wiem, jakiś program, który będzie nam odczytywał dynamicznie zawartość i nowe pojawiające się linijki w pliku tekstowym. Możemy w taki sposób to obejść. Jest jeszcze trzecia opcja, która tak naprawdę wymaga dwóch programów. Pierwszy to jest jakikolwiek wirtualny port COM. Wystarczy, nie wiem, jakiś COM0COM, z tego co pamiętam, to się nazywa. Darmowe zresztą o otwartym kodzie. Na czym to polega? Wirtualny port COM udostępnia tak naprawdę w systemie nam dwa porty. Jakby jeden COM składa się z dwóch portów wtedy. Wejście i wyjście. Jeśli DOS wyśle nam coś na port COM 1, to będzie pojawiało się na wirtualnym porcie COM 2. takim, jak mamy na przykład jakiś program, który odczytuje nam tekst z koma, to możemy sobie, możemy się nie bawić w plik tekstowy, możemy wybrać po prostu w wirtualnej maszynie ten port wirtualny. On będzie, ten port wirtualny będzie widziany w wirtualnej maszynie jako port fizyczny, tylko będzie miał numer inny, co będzie oznaczało, że jest portem wirtualnym. Wybierzemy sobie ten port wirtualny, no jak mamy program, który nam odczytuje, co w danym wypadku pojawia się na porcie COM, no to jesteśmy w stanie też korzystać.
0: Czyli po prostu program jakikolwiek będzie nam w stanie w tym momencie, program udźwiękawiający pod DOS-em nawet, jakiś tam, nie wiem, czy SCR, czy HAL Light.
1: No właśnie, SCR albo... na razie mam problem, ale no nie wiem, jakiś JOS for DOS. Jakiś, nie pamiętam jak się wtedy nazywało, taka stara wersja JOS-a.
2: JOS for DOS, tak.
0: Tak.
2: JOS for DOS. Pierwsze wersje.
0: HAL Light nawet był kiedyś na stronie Dolphina, pamiętam, za darmo
1: udostępniony.
0: No i on
1: właśnie wysyła te dane na koma wszystkie, no bo nie było wtedy innego, no chyba, że na LPT ten readboard, ale...
0: To już podejrzałem, że byłby większy problem, bo to tam chyba jakoś inaczej było w ogóle zrobione.
1: Ale na koma właśnie jesteśmy w stanie z tym jakoś radzić.
0: I mamy wtedy, co możemy zrobić z takim czymś? Możemy przeglądać to jakimś, możemy to podpiąć do naszego Windowsowego programu odczytu ekranu?
1: Tak, ja to zrobiłem, tak, dokładnie.
0: A w jaki sposób?
1: W sposób taki, że napisałem prosty skrypt w Pythonie tak naprawdę, który no, odczytuje to, co się pojawia na tym porcie, odczytuje dane i przekazuje je bezpośrednio Windowsowi przez bibliotekę. Przez bibliotekę. Wyleciała mi nazwa z głowy.
0: I tym sposobem, Tomku, wróciłeś do korzeni, czyli po prostu byłeś w stanie korzystać...
2: Accessible output bodajże, tak?
1: A tak, dokładnie.
0: I tym sposobem byłeś w stanie korzystać z DOS-a. Pod tak. Windowsem. I to w takim natywnym trybie, bo no wiadomo, że niektóre aplikacje można tam sobie uruchomić w konsoli, w wierszu poleceń, ale no w tym momencie pozbawiamy się tego dobrodziejstwa programu odczytu ekranu DOS-owego. Program Windows na przykład, czy jakikolwiek inny, no do odczytu takiej statycznej informacji, jakiegoś tam polecenia konsolowego, no to powiedzmy, że się nada, ale jeżeli już jest tam jakiś system menu, podświetlenia, no to raczej jakiś program udźwiękawiający DOS lepiej sobie z tym będzie radził.
1: Przyda się. Mhm.
2: Wystarczy, że sobie odpalimy w Windowsie XP, a nawet 7. Takie polecenie było edit kiedyś, taki edytorek DOS-owy,

0: Albo na przykład można podświetlić odpowiedni dysk, a może dokładnie, się okazać, że tak, nie ten podświetliliśmy, który byśmy chcieli.
1: Bo może nam owszem czytać, że podświetliliśmy ten, tylko no, dużo razy jest tak, że na przykład czyta nam do, po prostu nie ten. Owszem, czyta, ale nie ten. Na przykład jest jeden dysk do tyłu.
2: A tak, w sensie to
1: jesteśmy na dysku
2: normalne.
1: B, a on czyta dysk A. Jesteśmy na dysku C, czyta dysk B i tak dalej.
0: A jeżeli to jest dysk z naszymi jakimiś ważnymi plikami, no cóż, może być to opłakane w skutkach, jeżeli chcielibyśmy coś takiego robić. No inna sprawa, że w sumie tego narzędzia to raczej nie potraktujemy jako programu odczytu ekranu aplikacji, które byśmy chcieli uruchomić na systemie gościa, to znaczy na systemie gospodarza, bo trochę mógłby być z tym problem. No chyba, że rzeczywiście udostępnimy tej maszynie wirtualnej cały dysk.
1: Dysk.
0: No, to wtedy można by...
1: No, ale wystarczy, że chcemy sobie pograć w grę, która na DOSie chodziła sobie całkiem okej, okay, ale...
0: Taka
1: na
0: gra
1: DOSie,
0: odchłań niestety... chociażby, tekstowa.
1: Kolony na przykład, też tekstowa, z menu.
0: No, więc...
2: A tak.
0: No. Więc tak to wygląda. DOS, można wrócić do korzeni, można wrócić do DOSa.
1: O czym jeszcze trzeba pamiętać po zainstalowaniu najlepiej tego DOSa? Najlepiej zainstalować sobie program, w tej chwili nie pamiętam jak on się nazywa, ale jest przy wpisaniu w Google VMware DOS, na pierwszy tak naprawdę wynik na stronie VMware'a nawet jest odnośnik do programu, sami producenci VMware'a mówią. Warto zainstalować sobie na DOSie, bo jest problem. Po zainstalowaniu DOSa możemy odczuć dosyć... no, komputer będzie nam się mulił. Chodzi o komputer gospodarza. I to dosyć znacznie się będzie mulił. Dlatego, że DOS wykorzystuje 100% procesora, dlatego, że nie wysyła jakiejś tam instrukcji do procesora, mówiącej, że DOS teraz nic nie robi. I procesor sobie... VMware sobie wymaga procesora 100%, dlatego, że DOS nie wysyła tam jakiegoś rozkazu. W związku z tym ktoś napisał program, który przy dodaniu do autostartu robi to, że DOS już wysyła ten rozkaz i możemy sobie spokojnie korzystać z DOS-a, nie martwiąc się, że VMware zużywa nam 100% na jednym rdzeniu. I
2: o ile się bawiłem tym i o ile pamiętam, ten program się CPU Idle bodajże, Idle nazywa, współidle
1: tak,
2: to się
1: CPU
2: pisze.
1: Idle. Mhm.
2: Czyli no jakby spoczynek procesora w tym wypadku.
0: Także to też ważna informacja dla wszystkich, którzy by chcieli z DOS-a sobie pokorzystać, bo czasem warto, tak, bo... czasem warto gdzieś sobie chociażby nawet, nie wiem, potestować, jak to się kiedyś z internetu korzystało, z jakichś tekstowych przeglądarek na przykład, Netamer chociażby, można by było
1: albo
0: się pobawić,
1: gry,
0: albo w gry nie... pograć, dokładnie.
2: Albo powspominać, dlaczego tak naprawdę ludzie chwalą dziś Total Commandera.
0: Dokładnie, i uruchomić jakiegoś Nortona. Dokładnie. Albo sobie popisać coś w QR-tekście. No, jest tych aplikacji trochę. Jeżeli ktoś chciałby sobie powspominać jakieś tam starsze rzeczy, no to pewnie, że można. A teraz może powiedzmy jeszcze na koniec naszej dzisiejszej audycji, bo powolutku zbliżać się będziemy do końca, a jeszcze coś może o Linuxie powiedzmy.
1: Myślę, że no właśnie, ten Linux. Tak zacząłem, że tych sposobów instalacji jest więcej, jest ono bardziej mimo wszystko dostępne niż fizyczna instalacja. No dlatego, że po pierwsze mamy tego nieśmiertelnego OCR-a. Po drugie, możemy zrobić tą samą sztuczkę z portami COM, tylko możemy ją zrobić od razu przy instalacji, dlatego że dużo dystrybucji Linuxa wspiera coś takiego jak konsola szeregowa. Czyli możemy sobie, najprościej chyba jak się da, możemy sobie przekierować to, co Linux wysyła na ekran, na port COM. No jak mamy to na porcie COM, no to już mamy to w formie dostępnej, dlatego że, no tak już wcześniej było mówione, jest kilka sposobów na czytanie sobie, co na tym porcie jest. Dlatego tak, to jest jeden ze sposobów instalacji, no, albo instalacja udźwiękowionego Linuxa, jakiegoś tam Ubuntu, albo najnowszego Debiana, który już udźwiękowienie posiada w postaci speak-upa.
0: I taka instalacja jest po prostu

0: dźwiękowione od razu? Trzeba tam jakichś większych zabiegów?
1: Nie od razu. Trzeba nacisnąć End, albo przynajmniej teraz tak jest. Nie wiem, jak będzie już na przykład w oficjalnej wersji Debiana. Teraz trzeba nacisnąć End albo kilka razy najlepiej strzałkę w dół, no i Enter. Ostatnia opcja, czyli właśnie instalacja z mową.
0: I wtedy będzie można sobie korzystać.
1: Tak. A powiedz mi... Instalacja się przełącza w tryb konsolowy i odpala się z plika.
0: A Tomku, takie pytanie... Te narzędzia, które są jakby takimi kreatorami troszeczkę instalacji, tak jak wspomnieliśmy, że w przypadku Windowsa na przykład mamy taki kreator, przyda się to pod Linuxem nam, czy nie bardzo?
1: Ja ten kreator tylko widziałem w dosyć nowej wersji Ubuntu, on mi się odpalił. Myślę, że jakby się ktoś uparł, to by się przydał, dlatego że to jest jakaś pewna automatyzacja tej instalacji. W Debianie na przykład tego nie zauważyłem. Natomiast ja mimo wszystko, jak chcąc instalować jakiś system, jakoś tak się zawsze zdarzało, że wolałem sam to kontrolować mimo wszystko, co robię. Nie chciałem, żeby mi tam VMware nadpisywał. Bo on ma dokładnie te same opcje, no oprócz seriala, tam ma tam nazwę użytkownika, hasło, tam układ klawiatury i tak dalej. No, można z tego korzystać, owszem, ale ja mimo wszystko wolałem robić to ręcznie.
0: No i jeszcze a propos systemów operacyjnych różnych, no to jeszcze czasem można wyczytać w internecie, że co niektórzy się kuszą, żeby zainstalować sobie system Apple'a na...
2: Oj, no tu się zaczyna impreza.
1: No, no niestety właśnie. Tu już mamy problem, bo to nie dość, że są problemy z architekturą i niestety tu już wymagania są, których ja nie spełniłem, czyli po pierwsze chyba VMware wymagał Windowsa 7, żeby w ogóle coś zacząć na ten temat robić. Po drugie trzeba, emulując OS X, trzeba jakieś w ogóle patche aplikować na samego VMware'a, na VMware Playera. No i musimy mieć szczęście, dlatego że może na przykład nasz procesor albo tam płyta główna nie wspierać właśnie tej wirtualizacji i w rezultacie w ogóle nic tam nie pójdzie, dlatego że zasobów nie wystarczy, no i...
2: Pocieszę tylko koniec. Tyle, że w przypadku fizycznej instalacji tak zwanego Hackintosha, jak to się potocznie na to mówi, wcale nie jest lepiej, bo często...
1: Też musimy mieć obsługę...
2: Po pierwsze na wirtualizację, po drugie ja teraz nie pamiętam, o co tam dokładnie chodziło, któryś podzespół musi być zgodny tam z Apple'em, a jeśli nie, tak, to w BIOSie trzeba w ogóle upgrade'ować na jakiś BIOS niekoniecznie autoryzowany od producenta, żeby mieć jakieś tam coś tam spaczowane, żeby to działało w ogóle.
1: No powiem
2: żeby
1: tak,
2: OS X myślał, że ma ten podzespół, a go nie ma.
1: Mi do tej pory nie udało się zemulować OS X-a, nie mam 7-ki. No być może jak wreszcie zainstaluję sobie 7-kę i będę miał trochę lepszy sprzęt, no może się uda. Na razie ograniczają mnie, nie spełniam wymagań.
0: No niestety, to bywa.
1: Nie jest to takie proste. O ile Linux, to tak naprawdę instalujemy VMware Player, instalujemy Linuxa, mamy wszystko z głowy.
0: Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o Linuxa, no to jest taki system, który chyba najbardziej lubi te wirtualizacje, bo przede wszystkim, już tak abstrahując od tego, że dla takiego domowego użytkownika to jest taka wirtualizacja, że on tam sobie zainstaluje jakiś tam dodatkowy system na swoim komputerze wirtualnym i będzie się bawił, to cała przestrzeń serwerowa, wiele usług obecnie, to są tak naprawdę, to wszystko się opiera na wirtualizacji. No chociażby to całe przetwarzanie w chmurze, o którym się teraz mówi.
2: To jest nie mniej, nie więcej, tylko wirtualizacja.
0: Dokładnie.
2: To do potęgi którejś.
1: Sam kernel, samo jądro Linuxa ma wsparcie dla wirtualizacji. Z tego co pamiętam, gdzieś w którejś gałęzi było właśnie cała gałąź poświęcona wirtualizacji i wsparciu. Tak.
2: Bo kolejna rzecz, gdzie środowisko, gdzie wirtualizacja emulacją pogania, to jest przecież Google Android obecny. To jest w ogóle przecież wirtualna maszyna, która odpala gdzieś tam emulator dopiero i to ten Linux bo Android bazuje na Linuxie, to jest, to są głębokie składniki gdzieś tam w ogóle też i to jakoś musi działać, więc ta wirtualizacja to faktycznie, jak wielu ekspertów, ja uważam przynajmniej, że to faktycznie jest w jakimś sensie przyszłość.
0: Jest przyszłość, bo też jeszcze ja chciałbym powiedzieć o jednej dosyć istotnej rzeczy. Wirtualizacja jest po prostu łatwa i wygodna.
2: I tania,
0: bo fakt faktem, że nie będzie się to zachowywało tak jak fizyczny komputer, ale podam taki prosty przykład. Jest na przykład, mam do czynienia z taką aplikacją, powiedzmy, że na co dzień. Jest to aplikacja, której instalacja w ogóle i połączenie jej w całość, no to nie była prosta rzecz. Tam się po prostu ją budowało niejako z klocków. No i te klocki trzeba było jakoś tam dopasować i to wszystko działa ze sobą. Działa. Tylko teraz przed jakąkolwiek zmianą w tej aplikacji, jakąś większą czy mniejszą, no po prostu kopię zapasową robi się w ten sposób, że kopiuje się całą maszynę wirtualną. I jeżeli będzie problem jakiś, po tej zmianie, to bardzo łatwo można tę wirtualną maszynę kilkoma kliknięciami przywrócić.
1: Do takiego czegoś jest już przydatny VMware Workstation. On ma już taką funkcję, która tam, nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywa, chyba Snapshot. To jest właśnie coś takiego, o czym ty mówiłeś. Takie, już przewidzieli to, że będziesz chciał mieć kilka wersji tych samych maszyn, no i na przykład tam jakieś zmiany będziesz chciał robić, potem na przykład można je cofnąć, bo on ma już automatycznie sobie patrzy, która wersja jest która. No. Do tego już się przydaje Workstation.
0: Dokładnie, już w takich bardziej zaawansowanych tych środowiskach, czy w hostingu, no korzysta się też z jakichś tam konkretnych już bardziej wyspecjalizowanych rozwiązań.
1: Jeszcze nie wspomnieliśmy o czymś takim jak VMware Tools.
0: No to właśnie, to powiedzmy może jeszcze, cóż to takiego jest.
1: VMware Tools... zestaw narzędzi, które instalujemy na komputerze gościa, jest dostępny w tej chwili, mówimy tu z tego co pamiętam, na Windowsa, na Linuxa, nie wiem jak z innymi platformami, ułatwiający korzystanie z VMware'a, czyli na przykład jakieś tam polepszenie grafiki, głębi, kolorów i tak dalej.
0: Synchronizacja zegara.
1: Synchronizacja zegara, tak, bo zegar w wirtualu to jest osobna rzecz. Lepsza funkcjonalność właśnie, jeszcze o sieci byśmy powiedzieli w wirtualną, bo to
0: no
1: też
0: to powiedzmy, bo to jest też istotne.
1: Lepsza właśnie współpraca z tymi sieciami, czyli na przykład poprawne pokazywanie prędkości, bo bez tego to różnie może działać. Może być tak, że się pojawi błąd w pokazywaniu prędkości. Współdzielenie folderów jest możliwe przez tak zwany system plików wirtualnych HGFS na Linuxie. Co jeszcze? Wklejanie, na przykład kopiuję sobie jakąś komendę linuxową, która ma 5 linijek, w ogóle jest jakaś, nie chcę mi się jej pisać z ręki, kopiuję sobie ją, wchodzę w tryb wirtualnej maszyny i wklejam takie coś. Czy tam nawet nie wchodzę, tylko mam jakąś opcję, żeby wkleić. Tam chyba pojawia się coś takiego. Nie bawiłem się tym, dlatego że mi się nie udało zainstalować VMware Tools dla nowego jądra. Jeszcze mi się to nie udało zrobić. Dla starego 2.6 chyba da się bez problemu.
0: No pod Windowsem to działa na pewno, bo...
1: Pod Windowsem tak, można sobie przeklejać.
0: Po instalacji po prostu mamy taką ikonkę obok zegara VMware Tools i tak, możemy sobie tam to konfigurować.
1: Można sobie przeklejać spokojnie zawartość schowka, może być współdzielona tak samo jak i pliki.
0: No i oczywiście jeszcze to powiedzmy też, że to jest udostępnianie także różnych urządzeń do systemu.
1: To nawet może działać bez, to może nawet działać częściowo bez tych VMware Toolsa, bo sam VMware może, no właśnie mamy na przykład tam menu.
2: W VMware jest cała ta gałąź menu poświęcona urządzeniu.
1: Tak.
2: I konkretnie wybieramy, które chcemy odłączyć.
1: Removable Devices, z tego co pamiętam się tak nazywa. i tam mamy wszystko, pendrive'y, nie pendrive'y i wszystko to jest rozwijane, rozwijamy, mamy albo ustawienie, albo odłącz od hosta, podłącz do gościa, albo, no odwrót, tak. Jak już mamy podłączone do gościa, tak, to odłącz od gościa, podłącz do hosta. No i wiadomo, że nie możemy korzystać z jednocześnie z tego samego urządzenia, z tych dwóch...
2: Z dwóch komputerów, tak, wirtualnego i fizycznego, no niestety. Mhm.
0: No bo jakoś w części możliwe. Urządzeń mogłoby to okazać się fatalne w skutkach. Na przykład karta dźwiękowa.
2: No nie chciałbyś, Michale, sobie zafundować kocie muzyki, słuchaj, tu puszczasz muzykę, tam też. No.
0: Chociaż tak naprawdę jeszcze...
2: się możesz pobawić.
0: Karta dźwiękowa to jeszcze, bo karta dźwiękowa nawet naszego komputera to jest używana dysk. Właśnie przez
1: ja dwa. Ale dysk.
2: O, dysk.
1: Z jednego komputera sobie usunę ten sam plik, z drugiego, nie wiem, skopiuję go, wytnę w inne miejsce, albo skopiuję.
0: W tym samym
1: nie,
0: czasie najlepiej okay. jeszcze.
1: W tym, o tak, oczywiście.
0: No właśnie.
1: No tak.
0: Ale generalnie polecamy tym wszystkim, którzy mają ochotę zapoznać się z nowym systemem jakimś tam, powiedzmy, albo starszym.
2: Chociażby jako ciekawostkę technologiczną i takie doświadczenie własne.
0: Tak, bo jeżeli się na przykład gdzieś tam, powiedzmy, obawiacie, że możecie coś sobie popsuć w komputerze, na przykład właśnie ta instalacja Linuxa przecież, no, to już jest niby coraz prostsze, ale jeszcze się ludzie obawiają. Ja powiem szczerze, że na swojej stacji roboczej, której używam na co dzień, ja bym się też obawiał gdzieś tam, powiedzmy tak, tak sobie, a dziś sobie zainstaluję Linuxa na tym samym poziomie co Windows, na tym samym gdzieś tam, powiedzmy, dysku i w sumie za godzinę na przykład wracam do pracy, bo mam coś zrobić. No, trochę czegoś takiego bym się obawiał, bo by się nagle mogło okazać, że mimo najszczerszych chęci mógłbym do tej pracy nie wrócić tak szybko.
1: No chociażby przez to, że się nieostrożnie, nie wiem, coś się z bootloaderem stało, z jakimś coś nie tak, nawet partycje mogły iść w porządku, tylko nie wiem, z sektorem rozruchowym. No coś, na co z początku mogliśmy nie zwrócić uwagi, naprawdę drobnostka, a mogło się zakończyć tym, że jeden system
2: Jakiś error się pokazał, kliknęliśmy OK.
0: Nieważne, to tak, chcemy wrócić do Windowsa, wiem, okaże się, że mamy problem.
1: Głupia sytuacja, prądu zabrakło. No, podczas instalacji.
0: No właśnie. Ale w każdym razie... O właśnie, i jeszcze jedna rzecz. Niestety, to muszę powiedzieć z własnego doświadczenia. Ostatnio przyjechał do mnie komputer, na którym tam robiłem jakąś wirtualizację. No okazało się, że po prostu prądu zabrakło i już wirtualna maszyna nie wstała. System gospodarza jak najbardziej działa, natomiast wirtualna maszyna miała problem. Już się po prostu nie chciała podnieść.
1: No, jakbyś instalował system na gospodarzu, mógłbyś mieć problem taki, że gospodarz nie będzie...
0: To znaczy, nie, tam nie było nic instalowane po prostu, wiesz, ta maszyna była używana. Ta maszyna była używana XP, Windows XP.
1: Tak, ale program VMware...
0: VMware. Mhm. No.
1: Bo z tego, co pamiętam, on sobie próbuje jakoś... Ja się nawet zdziwiłem kiedyś, bo jeszcze jedna historia. Kompilowałem jakąś wybitnie wielką bibliotekę, nie pamiętam, co to było. Kompilowało się to spokojnie, z pół godziny, jak nie więcej. Oczywiście kompilacja to jest taki ciekawy proces, że zasnąłem na pierwszych 10 minutach. No tam Espix gada. W końcu ktoś się z moich domowników... Nie spodobało to, że Espix sobie tak gada. Wyłączył po prostu ten komputer. Znaczy, wyłączył go nie tak, jak stało się to Michałowi, czyli zabrakło prądu, tylko z tego, co pamiętam, on zrobił po prostu zamknij przycisk. No i wtedy VMware się zapytał. Znaczy, w zasadzie nie, on chyba ma tak, że jak się mu nic nie zrobi, to po naciśnięciu Alt F4 VMware zapisuje sobie status wirtualnej maszyny i no, dosyć
0: źle
1: się zdziwiłem. Tak, usypia się. Usypia też w specyficzny sposób trochę. To nie jest takie uśpienie takie oficjalne wbudowane w system. No i, że tak powiem, na następny dzień rano ja już nieźle wkurzony. Tyle godzin pracy, biblioteki poszły, w ogóle teraz będą błędy same. No dobra, włączam wirtualną maszynę, no i resuming, leci pasek postępu, po jakichś, nie wiem, 40 sekundach max, tak powiem, wznowił się Espik, nawet w pół, pewnie w pół słowa wtedy skończył, teraz to pół słowa dopowiedział i po prostu zaczął dalej kompilować. To na takiej zasadzie działa, że to na takiej zasadzie można uśpić. W środku zamrozić to można po prostu, tę kompilację.
0: Więc no, to jest przydatne, jak to jest wygodne. Natomiast
1: jak
0: no niestety, jeżeli...
1: zrobi uśpienie
0: dokładnie
1: z poziomu tego programu. Jak się nie zrobi, mogą być problemy.
0: Mogą być problemy. Ja mówię, ja miałem ostatnio właśnie taką przygodę, że po prostu komputer do mnie wrócił, bo gdzieś tam prądu zabrakło. No i niestety już maszyna więcej nie chciała wstać. Ale no... Niemniej jednak, jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić jakimiś innymi systemami niż ten, który ma, albo po prostu sobie zainstalować jakiś jeszcze dodatkowy system do różnych testów, tylko pamiętajcie, wirusy mogą się przyplątać. Niewielki odsetek tych wirusów, ale jednak może, nawet mimo tego, że jest to wszystko odizolowane, lepiej dmuchać na zimne. Ale zachęcamy generalnie do eksperymentów z wirtualnymi maszynami, bo to jest ciekawa rzecz i można poznać nieco bardziej system operacyjny, nie tylko Windows, nie tylko Windows w wersji, z której aktualnie korzystacie, ale były takie przypadki.
2: W wersji starszej,
0: dokładnie,
2: zapewne.
0: Dokładnie.
1: Bo jedyny Windows, jaki miałem, to był 9.8 ale... zainstalowany na wirtualu.
0: No właśnie, ja słyszałem nawet, że ktoś Windowsa 95 jakiś tam screen reader instalował, więc...
1: No ja miałem 98 i działało to jak najbardziej.
0: No ja to miałem nawet 98 na fizycznym komputerze jeszcze. Jeszcze, no jeszcze się załapałem.
1: No tak, to ja się właśnie... Pierwszy system.
0: Dokładnie. No. Dobrze, nasza audycja dzisiejsza dobiega już do końca. Dziękuję moim dzisiejszym gościom. Przypomnę, że byli nimi Tomasz Kowalik i Patryk Waliszewski. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki.
0: A ja się również żegnam. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień o zwykłej porze, czyli po godzinie 19. My spotykamy się jeszcze w audycji z Archiwum M, w audycji mojej autorskiej, muzycznej. A spotykamy się z nią w niedzielę po godzinie 20. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski...
0: No nie, może nie aż tak. To nie był Tyflo Podcast. W takim szybkim tempie nie zakończyliśmy naszego dzisiejszego programu. To po prostu zastrajkowało nam urządzenie, o którym dziś będziemy mówić. No to proszę bardzo, może jeszcze raz.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: No i teraz działa tak, jak działać powinno. Zaczynamy. Zaczynamy audycję dziś, czyli 29 listopada 2022 roku, godzina 19 na zegarze, a zatem najwyższa pora spotkać się po raz drugi w tym tygodniu i wam poopowiadać o różnych ciekawych rzeczach, a dziś będziemy mówić o klawiaturach. Michał Dziwisz przy jednym mikrofonie, Patryk Chojnacki przy drugim mikrofonie. Dobry wieczór, Patryku.
5: Witam, to już moje trzecie spotkanie i jak szybko...
0: Proszę bardzo, no jak masz o ciekawych rzeczach nam do poopowiadania, no to dlaczegoż by się nie spotkać i nie porozmawiać? To swoją drogą taka ciekawostka, to co się stało przed momentem, to nie było planowane, to nie było planowane, ale tak się dzieje, jak potrąci się coś i to coś przewróci się na klawiaturę. Wtedy mogą się dziać bardzo dziwne rzeczy i między innymi może nam wszystko zastrajkować, może nam klawiatura wykonać szereg rozmaitych poleceń i w takiej sytuacji można spodziewać się nieomal wszystkiego. A te klawiatury są różne, o nich będziemy sobie dziś rozmawiać, o tym jak sobie dobrać klawiaturę do swoich potrzeb, ale na dobry początek może kilka słów takiego wprowadzenia. Zanim jednak one, ja tylko przypomnę, że jesteśmy na żywo Można do nas pisać na kontakt tyflopodcast.net, można do nas pisać na Facebooku, na YouTubie, można do nas też dzwonić tyflopodcast.net/zoom, a tak a propos pisania, to można też do nas pisać z poziomu aplikacji, to już dwóch aplikacji, aplikacji dla Windowsa, którą napisał Dawid Pieper, i można też pisać, jeżeli ktoś ma, a zachęcam do tego, żeby testować aplikację Tyflocentrum, która na razie jest na testflajcie, ale już można się tam w nią uzbroić.
5: A to
0: można
5: ci powiem szczerze, że nawet nie słyszałem, a trzeba będzie sprawdzić.
0: A widzisz, jest link, można sobie ją z testflajta pobrać i można słuchać z jej poziomu również Tyfloradia. Można też później będzie oczywiście ten podcast także odsłuchać z naszej strony internetowej. Tyflopodcast.net. I pisać można też z tej aplikacji
5: do nas.
0: To
5: bardzo, bardzo przydatne. Jakie są plany na Androida tak w ogóle?
0: Zobaczymy. Arek we wczorajszej audycji coś zdaje się też wspominał i w Tyfloprzeglądzie również, że chciałby też stworzyć aplikację na Androida, więc miejmy nadzieję, że tak się kiedyś stanie. No ale na razie zróbmy jedno, żeby potem można było przejść do rzeczy kolejnych. A my teraz przechodzimy do tematu klawiatur. Patryku, no to co to właściwie tak klawiatura jest, bo wszyscy używają, ale jakby tak przyszło do zdefiniowania tego pojęcia, to nie wiem, czy każdy by potrafił.
5: Generalnie to jest tak, bo mówiąc to jakby tak rozwlekle, tak typowo naukowo, powiedzmy, klawiatura możemy określić jako urządzenie nadawcze, czyli urządzenie, które, tak zwane urządzenie input, urządzenie wejścia, które po prostu wysyła sygnał. I to tak naprawdę niekoniecznie musi być komputer. To może być, nie wiem, kasa fiskalna w sklepie.
0: To może być telefon.
5: Tak. To może być nawet, słuchajcie...
0: Zabawka jakaś.
5: Tak, ale nawet w jakimś tam znaczeniu trochę inaczej oczywiście zbudowane, ale mimo wszystko nawet jednak pianino, bo tak jakby naciskając klawisze pianina w pewnym sensie wprowadzamy jakoś dźwięk, tak?
0: No tak, ale to nawet wiesz, jak mamy jakieś pianina elektryczne, tak?
5: A to też tym bardziej, to, nie? To też tym bardziej. Tak naprawdę klawiaturę spotykamy wszędzie, tylko o tym, no nawet się tego nie zauważa.
0: Dokładnie, bo tych klawiatur jest mnóstwo, już od dawna one są z nami, teraz
5: Słuchajcie, prawda jest taka, że nawet tak naprawdę, jeżeli wchodzimy w to, że tak powiem, w pełni, to nawet... pojedynczy przycisk włącznika na urządzeniu można nazwać malutką klawiaturką po prostu, bo jest to urządzenie wejścia, które pozwala nam wysłać sygnał włączenia takiego urządzenia.
0: I zasada działania jest generalnie prosta.
5: Zasada jest dość prosta, mianowicie wciskamy przycisk, który zwiera sobie dwie płytki. Następnie tworzy to jakiś konkretny impuls, który jest przesyłany do tak zwanego kontrolera, który to dalej przesyła do, nazwijmy to, komputera, no do urządzenia jakby w formie, które on już to zrozumie i będzie mógł to aktywować.
0: Tak jest. Ale to za prosto by było, gdyby to tak wszystko łatwo można było określić. No bo tak, bo oczywiście to jest podstawowy sposób działania klawiatury, ale no tych klawiatur różnego rodzaju to tak naprawdę mamy mnóstwo i różne klawiatury są do różnych zastosowań, prawda?
5: Tak, tutaj mamy bardzo dużo tego. Kiedyś to tak naprawdę były, nie wiem, trzy, może dwa rodzaje nawet. Później to się jakoś rozwinęło, a teraz to jest, całe półki w sklepach są zasypane i wszystkie strony internetowe, jak wejdziecie sobie na stronę jakiegoś sklepu, to no, tego będzie dużo. Po prostu tego będzie dużo. Różnych rodzajów, kształtów, typów.
0: I też rozmiarów oczywiście.
5: Tak.
0: Bo klawiatury też występują w różnych rodzajach, w rozmiarach.
5: Obecnie, tak, kiedyś raczej klawiatura była po prostu klawiaturą.
0: Mówimy o klawiaturach komputera już teraz, tak konkretnie.
5: Teraz już typowo o komputerze. Jeżeli mówimy o komputerze, no to kiedyś klawiatura była klawiaturą, czyli mieliśmy pełną klawiaturę numeryczną, plus do tego klawiaturę gdzie mamy litery, cyfry i klawisze funkcyjne. No teraz to...
0: Ona tak naprawdę była jeszcze kiedyś podzielona na trzy bloki, prawda? Mieliśmy ten blok alfanumeryczny, blok sterujący, on był tak wydzielony. Tu były klawisze strzałek, insert, delete, home, end, page up, page down. Co tam jeszcze? Print screen, scroll lock, pauza. I blok numeryczny, czyli ta klawiatura przypominająca klawiaturę telefonu czy kalkulatora, za pomocą których osoby widzące bardzo lubią wpisywać cyfry,
5: tak,
0: a my korzystamy głównie we współpracy z czytnikami ekranu.
5: Nie wiem, czy zauważyłeś to, ale klawiatura numeryczna jest odwrócona jakby o 180 stopni względem klawiatury telefonu.
0: Zgadza się. Chociaż wiesz co? Tak, masz rację, bo teraz tak sobie usiłuję przypomnieć, bo już dawno nie korzystałem z takiej fizycznej klawiatury telefonicznej, ale masz rację, bo jedynka, dwójka, trójka w telefonie były na górze. Na górze i no szły jakby...
5: W dół,
0: tak, dokładnie.
5: No tutaj mamy na odwrót, dosłownie na odwrót, gdzie zero też jest na samym dole, po lewej stronie taki dłuższy klawisz.
0: Tak.
5: Najczęściej, bo na przykład w laptopach, gdzie klawiatury się jednak kondensuje, to zero potrafi się na przykład przemieścić gdzieś pod dziewiątkę albo wstawić się na przykład zamiast numerycznego minusa, widziałem nawet takie coś.
0: No i w laptopach też często tych klawiatur numerycznych się po prostu nie zamieszcza. Jeżeli mamy laptopa jakiegoś tam, nie wiem, 13-calowego.
5: Nie, ale zauważyłem, że teraz przynajmniej standardem jest, że od 15 w górę ta numeryczna jest. W sumie nie widziałem teraz nowego laptopa 15-calowego, który by nie miał numerycznego.
0: Nie, no w 15-kach to się zgodzę, z 13-kami to...
5: Nie, no to nie miałoby sensu. No. Te klawiszki musiałyby być takie maciupeńkie.
0: Zgadza się. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te klawiatury. I tak, kiedyś, no to tych rozmiarów było niewiele, teraz te klawiatury się jakoś określa, one mają jakieś swoje opisy, tak, żebyśmy wiedzieli, czytając coś tam, powiedzmy, w sklepie czy na aukcji internetowej, czego się możemy spodziewać?
5: Obecnie wyróżniamy głównych rodzajów chyba 6, plus do tego mamy jeszcze około 10, jak nie więcej, takich mniej popularnych. Oczywiście najpopularniejszy jest tak zwany full size, czyli pełen layout inaczej mówiąc, czyli po prostu klawiatura, która ma wszystko. Oczywiście nie wliczam w to klawiszy multimedialnych, które mogą być, ale to wiecie jak to z nimi jest. One nieraz są, nieraz ich nie ma.
0: A powiedz mi, czy w tym full size zawsze jest gwarancja takiego klawisza, który ja zauważam, że często to jest jedyny klawisz, którego brakuje. Mam na myśli klawisz menu kontekstowego.
5: Nie ma gwarancji. To jest coś, czego to najlepiej sobie sprawdzić, jak masz możliwość dotknięcia tego, albo, nie wiem, poproszę osoby widzące o sprawdzenie, no, zapytać się w sklepie, cokolwiek, bo z tym rzeczywiście może być problem już, no nie, ja nie osobiście, ale no tutaj troszkę posłużę się anegdotką z życia, mianowicie kupując w tamtym roku prezent dla kolegi na 18. No niestety kupiłem mu klawiaturę, znaczy generalnie jest z niej zadowolony, ale ma właśnie tą wadę, że ma, co ciekawe, prawy klawisz Windows, czego się od dawna nie spotykało już. Ale zamiast tego nie ma klawisza kontekstowego. Oczywiście on sobie, że tak powiem, zamienił, przemapował sobie ten klawisz, ale wiecie o co chodzi. Mimo wszystko, jakby on nie był w standardzie załączony.
0: Zgadza się. No i to są tego typu problemy, które mogą występować. I na to trzeba no po prostu być uczulony, tak?
5: Tak.
0: Mieć to gdzieś na uwadze.
5: Ale dobra wiadomość jest taka, że odsetek klawiatur, ogólnie full size tak naprawdę... Kilku rodzajów, ale głównie full size, bez tego menu kontekstowego to są jakieś, nie wiem, powiedzmy 2 na 30 klawiatur. Dobra, 3. Więc to na szczęście to nie jest aż taki popularny trend. To w laptopach raczej tego menu kontekstowego nie ma.
0: Aha.
5: Chociaż tego też nie rozumiem, bo na przykład moim zdaniem prywatnym w laptopie bardziej by się przydało menu kontekstowe na przykład niż prawie kontrol.
0: No to się zgadza. Chociaż no z drugiej strony to też różnie z tym bywa, tak? Jeżeli chodzi o korzystanie z tego menu kontekstowego i prawego kontrola. Tam jeszcze oczywiście pamiętajmy, że mamy Shift F10. To jest taki skrót, ale on nie do końca zawsze działa.
5: Nie zawsze to działa. Plus do tego Shift F10 ma to do siebie, że czasami, rzadziutko, ale czasami może być zrobione tak, że po prostu działa będą kontekstowe, na przykład, nie wiem, w jakiejś aplikacji, ale Shift 10 nie zadziała, bo na przykład jest zajęte przez, nie wiem, powiedzmy wyciszenie odtwarzania i co wtedy?
0: No tak. I zaczyna się robić problem. No dobrze, to gdybyś mógł teraz powiedzieć jeszcze o tych pozostałych rozmiarach klawiatur.
5: Oczywiście. Mamy klawiatury, te full size, o których mówiłem. Mamy też klawiatury 97%. Klawiatura 97% tak naprawdę jest to full size, ponieważ ona dosłownie jest pozbawiona trzech albo czterech klawiszy, to naprawdę takich niszowych, ponieważ to są klawisze najczęściej print screen, pauza i scroll lock. Powiedzmy, ile razy w ostatnim, nie wiem, roku użyłeś tych klawiszy, tak szczerze?
0: Chyba ani razu. No a właśnie. Scroll locka to lepiej w ogóle nie używać, bo się można zdziwić. Scroll lock działa w Excelu. I jak dobrze pamiętam, jedna z pozycji tego klawisza powoduje to, że jest problem w przechodzeniu pomiędzy komórkami.
5: O, a to ciekawe.
0: Tak, na scroll locka to warto uważać. Przynajmniej kiedyś tak było. Ale nie pamiętam, no bo właśnie nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem okazję tego scroll locka użyć. Zresztą print screena, no to już może częściej,
5: no już
0: tak?
5: Bo się
0: robi zdjęcia ekranu.
5: Wbrew pozorom całkiem przydatne.
0: Tak, zgadza się.
5: Nawet dla nas, bo nie wiem, jakieś potwierdzenie przelewu, nie wiem, no jakieś pokazanie błędu systemu, no cokolwiek, tak?
0: Zgadza się.
5: Może przydać.
0: Zgadza
5: Chociaż
0: się.
5: Wam oczywiście powiem, to też nie jest tak, że tych klawiszy w ogóle nie ma, bo najczęściej to jest tak, że wtedy z połączeniem z klawiszem funkcyjnym, na przykład klawisze, powiedzmy, nie wiem, insert, page up i home na przykład, to są właśnie te klawisze.
0: Oczywiście, że tak.
5: Chociaż pauza, jakby ich nie ma.
0: Pauza z kolei się przydaje w grach na przykład.
5: Teraz już rzadziej, ale no, ale się nieraz jeszcze przydaje.
0: Ale jeszcze działa.
5: Tak. Ale generalnie są też klawisze raczej niszowe, plus do tego klawiatura 97% jest nieco bardziej skondensowana. Czyli po prostu mamy mniejsze przerwy między klawiszami. Może to utrudniać sprawę, ale moim zdaniem to najbardziej utrudniać sprawę będzie to, że strzałki nie są wydzielone. Chociaż to jest akurat kwestia przyzwyczajenia w sumie. Ale może na początku się człowiek zdziwić, że dlaczego wszystko wygląda tak samo, w sensie nie ma wydzielonych jakby klawisz, są takie same jak inne.
0: No i cóż, czy jeszcze jakieś te rozmiary?
5: Oczywiście, mamy klawiaturę 85%, którą szerzej znamy jako TKL, czyli Ten Keyless, czyli klawiaturę właśnie bez bloku numerycznego.
0: Aha, czyli to 85%, jak słyszymy, albo 85%, albo TKL, to już możemy wiedzieć i warto sobie to zakodować, że bez klawiatury numerycznej.
5: Tak, chociaż taka drobna ciekawostka, no tak naprawdę to nie jest 10 klawiszy, bo do tego możemy sobie jeszcze wliczyć Enter numeryczny, plus, minus, numlock, ale no głównie chodzi o te cyferki.
0: No tak.
5: I po prostu te klawiatury wtedy najczęściej mają nieco większe przerwy między klawiszami, bo mogą sobie na to pozwolić, bo i tak są mniejsze od pełnych layoutów. I one są generalnie nazwane też klawiaturami turniejowymi, ponieważ można je łatwiej spakować w plecak. No teraz się już tak nie robi, ale kiedyś po prostu się chodziło do kolegi z własną klawiaturą i się grało po sieci, na LANie, czyli w sieci domowej. Albo po prostu na dwie klawiatury w jedną grę, na dwie osoby taką, na jednym komputerze. No i generalnie widzący na przykład głównie tych klawiatur używają, dlatego że mają dzięki temu więcej miejsca na ruchy myszką, po prostu.
0: No tak, zajmuje mniej miejsca.
5: Chociaż powiem szczerze, sam w tym momencie użytkuję taką klawiaturę i to nie jest tak, że osoba niewidoma nie jest w stanie na przykład sobie poradzić bez tego bloku numerycznego, bo są dodatki do NVDA, które ją symulują, a zresztą klawiaturę numeryczną można sobie dokupić za jakieś grosze, jak ktoś potrzebuje, taką bezprzewodową nawet.
0: Dokładnie. Ja powiem szczerze, nie lubię akurat tego typu klawiatur, nie lubię się pozbawiać tej klawiatury numerycznej. I dlatego też nie przepadam za laptopami, szczególnie tymi mniejszymi, jak mam być szczery.
5: No ja akurat, widzisz, ja tutaj akurat jestem zwolennikiem mniejszy, tym lepszy. Oczywiście, jak mówimy, laptop nie typowo mobilnym. No tutaj to akurat lepiej, jak on jest tak najmniejszy, bo po prostu jest najtrudniej, Jezus, tak najłatwiej można go przenosić. Zaplątałem się. No ale jakby, no i wiadomo, ile ludzi tyle opinii, tak?
0: Oczywiście, że tak i dlatego
5: i to nie ma nic dziwnego.
0: Mówimy o różnych klawiaturach, żeby sobie każdy mógł wybrać
5: tak.
0: To, co jest jeszcze mniejszego.
5: Wśród takich bardziej popularnych rozmiarów mamy rozmiar 65%, który zrobił się ostatnio bardzo popularny, który też jest czasami nazywany po prostu mini. Chociaż on też dzieli się z jeszcze mniejszym rozmiarem, ale za chwilę o tym. No to są klawiatury, które już mają obciętą belkę klawiszy funkcyjnych, tych górnych, nie mają w ogóle klawiszy multimedialnych i nie mają też najczęściej, ale nie zawsze, nie mają też tych klawiszy pauza, scroll lock, print screen oraz home and page up, page down, gdzie te klawisze najczęściej są jakby przejmowane przez strzałki. Oczywiście z klawiszem funkcyjnym. A klawisze F, no to wiadomo, razem z cyframi.
0: Okej, okay, czyli no to już jest spore obostrzenie, spore ograniczenie, chociaż tak zastanawiam się, jakich klawiszy by mi najbardziej brakowało i czy często używam klawiszy funkcyjnych. Niektórych tak, niektórych nie.
5: Wiesz, najgorzej jest w sytuacji, kiedy klawisz funkcyjny, FN jest po prawej stronie. Wyobraź sobie wtedy wciskać Alt F4.
0: Ojej.
5: Jeżeli byłoby to tak jak w laptopie, gdzie masz on no. po lewej, to jeszcze był biedy. Ja przez długi czas miałem klawiaturę, gdzie nie było klawisza kontekstowego, ale on był ukryty sprytnie pod FN-em i prawym kontrolem, które dało się dosłownie jednym palcem wcisnąć.
0: No to całkiem fajnie, rzeczywiście. A tutaj, żeby to wcisnąć, żeby wcisnąć Alt F4 w takiej sytuacji, domyślam się, że...
5: Dwie ręce.
0: Tak, dwie ręce, bo FN mamy wtedy po prawej stronie i musimy jeszcze docisnąć lewy Alt i jeszcze czwórkę. Do tego czwórkę. Mhm. Tak. No to jedną ręką się nie da.
5: Ale dla hardkorów są klawiatury 60%.
0: Czego tam nie ma?
5: A nie ma tam klawisz typu na przykład. Typu. To już w ogóle nie ma szans na klawisze typu insert, page up, page down, home end, na strzałki. Tak samo. Nieraz się wyrzuca na przykład alta, ale tego lewego, prawego na szczęście nie. Nieraz się wyrzuca. No kontekstowego też w ogóle nie ma. Prawy kontrol też znika. Nieraz Windows odpada, ale bardzo rzadko. No bo to są badniejszowe sytuacje. I zdarza się, że mamy w takiej klawiaturze jeden shift tylko.
0: Jeden. Mhm. To są no, 60%.
5: Tak. No i chyba, ale tego nie jestem pewien, chyba tabulator i akcent.
0: To znaczy, no gdyby tabulatora nie było, to odnoszę wrażenie, że dla nas to ta klawiatura jednak...
5: Ale tego nie jestem pewien tak na pewno akurat, bo szczerze mówiąc 60% widziałem dość dawno już i... No i to są klawiatury naprawdę malutkie, które można sobie włożyć na biurku i wtedy mamy dużo miejsca na myszkę na przykład, jak dla widzącej osoby. Jest to całkiem dobre, jeżeli ktoś jest graczem i w sumie używa klawiatury. No nie oszukujmy się, taka klawiatura tylko do gier się nadaje.
0: No tak, to się zgadza.
5: A dla ludzi, którzy są hardkorami w wersji plus, są tak zwane keypady.
0: Czyli? Mówię
5: oczywiście o tych najbardziej popularnych. Keypad, czyli jest to tak naprawdę lewa połówka klawiatury. Dosłownie.
0: Lewa.
5: Gdzieś do klawisza G, przez tą linię się mniej więcej, gdzie jest G, T, E, B, no to mniej więcej w tym miejscu się klawiatura tnie na pół i takie coś po prostu powstaje.
0: No ale to czekaj, to tam liter nawet nie ma wszystkich.
5: No nie, bo to jest klawiatura typowa pod gry już.
0: No tak, a w gry zazwyczaj gra się literkami WSAD.
5: No właśnie.
0: Chodzimy jakąś postacią.
5: Tak, no właśnie. Kontrolem, czy coś się strzela, czy spacją, no to spacją. Te klawisze jeszcze są. Oczywiście mówię o takich najbardziej popularnych rozmiarach, bo są jeszcze jakieś wymysły w tylu, nie wiem, 80%, 50%, gdzie na przykład mamy same dosłownie litery i cyfry, nic więcej.
0: Aha.
5: Oczywiście do tego klawisz funkcyjny tam jakieś podstawowe, ale...
0: Ale powiedz mi, te klawiatury, to one się, te takie wersje obcięte, tworzy z myślą przede wszystkim o graczach? Czy są jeszcze jakieś znane ci grupy użytkowników, które coś zyskują? Na takich
5: nie wiem, jak mam, nie wiem, to mam bardzo abstrakcyjna sprawa. Jestem pracownikiem biurowym, mam mikrobiurko, to może wtedy, ale tak to raczej tylko gracze.
0: Ja sobie tak myślę, że jeszcze tego typu klawiatury mogłyby się przydać w profesji, która nie jest bliska. Mianowicie jakieś takie są różnego rodzaju customowe klawiatury, którymi można sterować oprogramowanie do automatyzacji radiowej, które potrafi reagować na różne wciskane klawisze. I czasem się coś takiego robi. Widziałem gdzieś takie różne oferty tego typu klawiszy i klawiatur, ale tak naprawdę to jest jeszcze troszeczkę coś innego, bo tam bardziej się dodaje niż odejmuje te klawisze i są, no to, właśnie, i są to klawisze, które, w których można programować różnego rodzaju makra. No klawiatury dla graczy często też mają coś takiego.
5: No tak. Ale powiedz, nawet teraz biurowe mają to. No to jest funkcja, która teraz się jednak przydaje. W repozytorium może się przydawać często. Nawet sobie można włączyć makro, nie wiem. Znam osoby, które tak robią, po prostu wciskałem sobie jeden przycisk i na przykład uruchamiają się jakieś tam programy takie codzienne, typu klient poczty, jakieś tam, nie wiem, przeglądarka internetowa, jakiś otwieracz muzyczny i tak dalej.
0: To w ogóle klawiatury z tym blokiem multimedialnym często mają coś takiego. Przyciski dedykowane konkretnym usługom. Właśnie jakiś program muzyczny, domyślny, edytor tekstu, program pocztowy, jeszcze te klawisze multimedialne, no to często służą do tego, żeby sobie właśnie głośność wyregulować albo całkowicie wyciszyć dźwięk z komputera i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę tego jest. No dobra, to jest podział klawiatur ze względu na rozmiar.
5: Właśnie, czekaj. A propos tego rozmiaru, jeszcze tak się tylko wtrącę.
0: Tak.
5: Niejako łączące się z tym jest tak zwany layout. I to jest, tego słowa nie wiem, czy da się tak dosłownie na polski przetłumaczyć, ale chodzi o to, jak klawiatura ma ułożone przyciski. Na przykład, czy ma przerwy między klawiszami, czy strzałki są jakoś odseparowane, czy między klawiszami, pomiędzy czterema klawiszami F, na przykład masz F1, F2, F3, F4, czy jest przerwa, czy jest nawet F5 i tak dalej. Czy na przykład klawisz backslash jest ułożony, nie wiem, obok lewego shifta, czy jest on ułożony pod backspace'em i tak dalej, i tak dalej.
0: Aha, to są te różne, tak, różne układy, układy.
5: No, dokładnie. Dzięki układy właśnie klawiatury. Tego słowa mi brakowało. I to się niejako łączy z rozmiarem, ponieważ jeżeli ktoś jest dobrze sprytny, wykombinuje klawiatury 100%, która będzie trochę mniejsza dzięki właśnie layoutowi, bo na przykład jeżeli usuniemy sobie z niej, nie wiem, długi enter, zrobimy krótki enter, zrobimy krótkie shifty, po prostu, nie wiem, spacja będzie też krótsza na przykład, no to trochę miejsca zaoszczędzimy.
0: Też enter ma różne kształty, bo może być taki płaski w formie jednej bryły, albo w formie takiej łamanej, takiej literki L odwróconej.
5: Z czego to się też łączy trochę z shiftami i tak. Taki enter, nazwijmy to podłużny, jest to tak zwany układ brytyjski. Układ brytyjski, który też można nazwać układem ISO. I ten układ też często charakteryzuje się skróconym lewym shiftem, ponieważ obok niego mamy backslash. Wtedy jeden z dwóch, ponieważ drugi jest pod backspace'em. Natomiast drugi układ, czyli układ amerykański, czyli układ inaczej jest ANSI, gdzie enter jest podłużny i poziomy, ale mamy za to dwa długie shifty. Ale zauważyłem, że ostatnio też często się łączy te układy, czyli mamy enter haczykowaty taki i mamy długie shifty, oba po prostu.
0: No tak, bo te układy można mieszać, to nie jest nic takiego, czego nie można by było zrobić, to po prostu jak sobie ktoś wymyśli, projektując taką klawiaturę, no to tak będzie. Tak samo na przykład w niektórych klawiaturach ta sekcja wsad tak zwana, jest wyróżniona w odpowiedni sposób.
5: To głównie
0: ktoś
5: dla graczy, są na przykład jakieś gumowane te przyciski, mają inaczej, zbudowane są inaczej, mają jakieś światło inne, no to...
0: Żeby po prostu ręka sama trafiała na te klawisze.
5: Mhm. Mhm. Dokładnie.
0: Tak, więc to są tego typu różnice. Okej, rozmiar, układ, co jeszcze?
5: Rodzaj oczywiście.
0: Rodzaj.
5: I to jest najciekawiej. Mamy klawiatury najpopularniejsze, czyli membranówki. Membranówki, klawiatury działające na dosyć prostej zasadzie. Później mam taką jedną, będziemy rozbierać na żywo i będę omawiać, jak to wszystko wygląda w środku.
0: A no to myślę, że może być ciekawie.
5: Tak, się przygotowałem. W skrócie mówiąc, klawiatura membranowa działa bardzo prosto, mianowicie mamy klawisze, które, nakładki, które gdy je naciskamy, opierają się na takich gumowych wypustkach, które się spłaszczają i dotykają warstw folii, której są trzy. Dlaczego trzy? No pierwsza i ostatnia są zadrukowane, mają na sobie ścieżki, środkowa po prostu jest izolatorem, żeby nic się nie stało.
0: Żeby przypadkowo po prostu te ścieżki się nie zwierały.
5: Na przykład też. No i po prostu wciśnięcie takiego klawisza spowoduje ściśnięcie folii, która się dociska, ścieżki się łączą, następuje zwarcie, przechodzi odpowiedni impuls do kontrolera, kontroler go wysyła w postaci zrozumiałej dla komputera po kablu albo po prostu po łączu bezprzewodowym, no i mamy wysłany sygnał. Klawiatura taka dość jest, to jest to dosyć tania produkcji, no bo jest to kawałek plastiku do wyprodukowania, trochę folii, w sumie tyle.
0: Trochę kabla. Gumy.
5: Trochę metalu, tam małe jakieś ilość
0: śrubki
5: metalu.
0: Śrubki jakieś, tak.
5: Tak, jakiś tam kontroler. Więc klawiatury membranowe są bardzo tanie. Myślę, że no oczywiście nie jest to nic dobrego najwyższych lotów, ale za 10 zł spokojnie kupicie, jak się postaracie. Za 50 zł jest taka dobra cena za membranówkę, oczywiście na kablu. Myślę, na przykład popularny wśród szkół. Myślę, że znany przez każdego, nawet pewnie nie wiedzieliście, że to właśnie to jest, ale Logitech K120. To jest chyba najpopularniejsza klawiatura membranowa, którą się spotyka gdziekolwiek, bo ona jest bardzo tania, kosztuje 50 zł, a jest po prostu dobra, ona jest bardzo wytrzymała, naprawdę kilka lat spokojnie postoi.
0: No tak, bo taka klawiatura, oczywiście wiadomo, jeżeli będziemy grać na takiej klawiaturze, czy bardzo mocno ją eksploatować, no to ona nie wytrzyma, tak? Będą prędzej czy później coś, jakieś klawisze przestaną
5: nawet
0: działać.
5: Nie o to chodzi, po prostu oni tak to fajnie wymyślili, że naprawdę stosunek cena-jakość jest po prostu idealny, bo klawiaturę otrzymujesz w wykonaniu naprawdę przyjemnym. Wiadomo, no materiał może nie jest najwyższej jakości, ale nie jest zły, nie skrzypi specjalnie, nie ugina się. Znaczy, wiadomo,
0: ale wiesz co, ja mówię nawet w ogóle o takich klawiaturach, okay. Takich typowych klawiaturach membranowych, że to nie jest tak, żeby też sobie ktoś nie pomyślał, że to jest klawiatura na dwa dni albo tydzień.
5: No chyba, że kupimy najtańszą, to wtedy może tak być.
0: No to wtedy może tak być. Jeżeli tak pracujemy po prostu normalnie na tej klawiaturze, nie gramy, no bo w grach to też inaczej to wygląda, albo na przykład nie piszemy jakoś specjalnie dużo, to najzwyczajniej w świecie ta klawiatura trochę nam posłuży, nawet i najtańsza. Kwestia po prostu też na przykład komfortu korzystania z tej klawiatury.
5: No tak, bo wiadomo, na przykład najtańsze klawiatury membranowe mają do siebie to, no, że są strasznie gąbczaste.
0: No czyli mamy takie uczucie takiej, że te palce nasze się zapadają po prostu w tę klawiaturę.
5: Dosłownie.
0: Tak? Takie miękkie, takie po prostu...
5: Gąbeczka taka.
0: Tak, w taką jakbyśmy rzeczywiście pisali na gąbce. Może dla niektórych to uczucie być nawet przyjemne. No, są różne wrażenia ludzkie,
5: no nie to, bo takim
0: sensoryczne.
5: Półgodzinnym na klikiwaniu to mnie po prostu palce zaczynały już boleć.
0: Tak, tak. Ja też tego nie lubię. To prawda. Ale może dla kogoś na przykład będzie to fajne. Więc...
5: Przykłady gąbczastych klawiatur, pomyślmy. Logitech KS20 jest trochę gąbczasty, nie jakoś bardzo, ale model nieco wyższy, chociaż jest to najtańszy model bezprzewodowy, czyli Logitech K220, którego nie mogę polecić. Po pierwsze ma layout, który jest śmieszny, ponieważ jest to layout zróbmy jak najmniejszą klawiaturę z jak największą ilością przycisków, który mi się bardzo nie podoba. Generalnie no, jakbyście ją wzięli do ręki, to raczej byście wam się nie spodobała. No jest to klawiatura, która jest strasznie gąbczasta.
0: Aha, no to już wiem.
5: I ona jest w ogóle śmieszna, bo nie ma przedniej listwy, skutkiem czego?
0: Przedniej listwy, czyli...
5: Właśnie zaraz ci powiem. Jeżeli odpowiednio ułożysz palec, możesz się na przykład zaciąć palec w palec spacją.
0: Aj. A, czyli tej maskownicy z przodu nie ma.
5: No tak, tego brzegu. Ale żeby tego było mało, to jeszcze nic. Klawisze są ściśnione bardzo i ktoś dziwnie wymyślił, bardzo mądrze, żeby pokrywa baterii była tam, gdzie przyciski, po lewej stronie. A czemu nie pod spodem? No po co pod spodem? Lepiej tam, gdzie przyciski. No przecież miejsca mamy dużo.
0: To jest klawiatura bezprzewodowa.
5: Tak.
0: Okej.
5: Okay. Ale ja tego nie rozumiem. Naprawdę, dlaczego nie mogli dać tych baterii normalnie od spodu, tak jak się daje.
0: Nie wiem, nie mam pojęcia.
5: Uwierz mi, to jest mega niewygodne, bo tam, gdzie jest ta pokrywa, tam jest bardzo dużo przestrzeni zmarnowanej, gdzie spokojnie można by po prostu ją trochę rozluźnić, jak chodzi o klawisze, a rozmiar by był może delikatnie większy, jak nie taki sam.
0: No, to się zgadza.
5: Klawiatura do użytku i to wszystko. Po prostu do używania, da się używać, to wszystko. To wszystko nie powiem. Jest to tanie, nie wiem, 120 zł max, ale naprawdę nie polecam.
0: Okej. Okay. No
5: lepiej
0: to jest...
5: dołożyć do K270. Bardzo dobra klawiatura w swojej cenie. Około maksymalnie do porywek do 150 zł. Klawiatura moim zdaniem idealna jak za taką cenę. Bezprzewodowa oczywiście, membranowa. No lekko gąbczasta, ale bardzo dobra. Polecam.
0: Okej. Okay. No to już mamy klawiatury membranowe. Do tych membranowych jeszcze w szczególe przejdziemy, kiedy będziesz rozbierał te.
5: Tak, tylko taka jeszcze drobna prezentacja, bo mam oczywiście tutaj pod ręką. No jak mówię, to moja jest raczej nie najwyższych lotów, ta, którą tutaj przygotowałem, ale powiedzmy, że klawiatura membranowa brzmi sobie w taki sposób. Mam nadzieję, że było słychać.
0: Tak, było słychać jak najbardziej.
5: Tak, to moja, no słuchajcie, nie wiem, czy będzie słychać, ale... Cała skrzypi, a tu wygina się cała, no ona jest taka...
0: No taki plastik, taki najtańszy.
5: Naprawdę nie wiem, ile to kosztowało, dostałem to i po prostu nie wiem, ile to kosztowało i chyba nawet nie chcę wiedzieć, bo jest to po prostu najniższa półka. Da się tego używać, ale to jest gąbka, po prostu jest gąbeczka.
0: No tak, jeżeli...
5: I żeby nie było, bo klawiaturę membranową da się, tak jak mówię, da się kupić fajną. Ja na przykład, jak chodzi o membranówki, używam obecnie Logitecha MX Keys. To jest chyba najwyższa półka membranówek. To jest klawiatura naprawdę bardzo przyjemna, która nawet nieraz przewyższa niektóre inne rodzaje klawiatur. Ale też swoje kosztuje. Normalnie kosztuje około 550 zł.
0: No to już jest sporo. Za taką cenę to można nie jednego mechanika kupić.
5: Oczywiście. No właśnie, kolejny rodzaj klawiatur, o których tak płynnie sobie przeszliśmy, czyli klawiatura mechaniczna.
0: Tak, o których swego czasu była audycja. Omawiałem jedną z klawiatur wtedy, w których byłem posiadaniu.
5: Black Widow. To był Black Widow chyba.
0: Tak, Black Widow.
5: Właśnie.
0: Black Widow. Dokładnie, dokładnie. No to jak to z tymi klawiaturami mechanicznymi jest, Patryku?
5: Mechaniki w ogóle powstały jako pierwsze.
0: Zgadza się.
5: Już były w czasach komputerów typu Commodore nawet. Tak. Kiedyś były komputery, które nawet miały w ogóle klawiaturę wbudowaną.
0: Wbudowaną, tak, tak, pamiętam taki sprzęcik, bo nawet sam go posiadałem.
5: Commodora? Ano tak.
0: Tak.
5: To też coś kurka. Kiedyś właśnie było, chyba mówiłeś nawet w jakiejś audycji. Chyba o syntezatorach mowy, tej jednej z pierwszych cyfr radio.
0: Zgadza się.
5: Nawet. No i tak, klawiatura mechaniczna cechuje się w ogóle innym wykonaniem niż membranowa, ponieważ tak jak membrana miała jedną membranę wspólną, tą folię, dla każdych klawiszy było, no tak naprawdę wszystko było jedno tutaj. Każdy klawisz to jest osobny, tak zwany przełącznik. No to nawet działa tak, że jeżeli nam się popsuje klawisz Control, to nie znaczy, że musimy klawiaturę wyrzucić. Oczywiście jakby możemy ją zmienić, nic nie stoi na przeszkodzie, ale możemy, jak się uprzemy, nawet po prostu przełącznik wylutować, jeżeli to jest konieczne, i wstawić nowy. Mhm. A reszta klawiszy czy tak będzie działać, bo nie jest połączona jakby z tamtym przełącznikiem. Powiedzmy, że najprościej mówiąc, działa to tak. Nakładka klawiszowa naciska na, nazwijmy to sobie, krzyżak przełącznika.
0: Nakładka, czyli to jest wszystko to, co my możemy tak naprawdę jeszcze obejrzeć. Ten krzyżak tak. przełącznika i tę nakładkę klawiszową. Bo nakładki w klawiaturach mechanicznych bez problemu możemy zdjąć.
5: Znaczy w membranie też. Tylko w membranie jest tak, że nie założysz sobie na przykład innej raczej. W mechaniku... Standard jest raczej standardem teraz już i możemy sobie po prostu kupić inne nakładki i założyć.
0: Tak, jeżeli mielibyśmy ochotę na jakieś takie, no po prostu, czy innej, o innej fakturze, albo jakoś bardziej poeksperymentować z tą klawiaturą.
5: Dokładnie. Tak więc nakładka naciska na krzyżak, który zagłębia się w obudowę przełącznika, która jakby ten krzyżak później naciska na sprężynę, która zamyka dwa złocone punkty, kiedy dotknie do odpowiedniego punktu. Następuje zwarcie, no i dalej wiadomo, przesyłany sygnał do kontrolera i kontroler wysyła go do komputera.
0: Czyli te punkty są dwa, tak? Jeden tak. jest jakby u góry, drugi jest niżej i one po prostu tak. się zwierają.
5: Tak, one są złocone i to jest po prostu bardzo prosty niby układ, ale uwierzcie mi, dość... w niektórych przypadkach można sobie bardzo skomplikować budowę tego układu.
0: A dlaczego?
5: No, to chodzi o rodzaj przełącznika oczywiście. Kiedy mamy zwykły przełącznik podstawowy, czyli liniowy, gdzie nie czujemy tego momentu aktywacji samej w sobie, czyli czerwony przełącznik najczęściej, głównie czerwony, no jest to prosta budowa, bo to jest tylko sprężynka. No właśnie, budowa przełączników. Myślę, że to trochę później, co?
0: Wiesz co, myślę, że teraz można by było, bo teraz tak naprawdę mówimy o tych klawiaturach mechanicznych, to spróbujmy wyczerpać ten temat.
5: Więc podstawowy przełącznik mechaniczny składa się z kilku elementów. Sam przełącznik oczywiście. Mamy tak zwany housing, górny i dolny. Jest to obudowa po prostu tego przełącznika. No stworzona po pierwsze celem estetycznym, po drugie, żeby nie latało nam wszystko po klawiaturze i w ogóle dookoła. Jest to takie, po prostu zamyka to sobie wszystko w środku, tam resztę. Pod górnym housingiem kryje się tak zwany stem. Stem, czyli właśnie ten krzyżak, on się kończy krzyżakiem. Oczywiście stem jest dłuższy. Stem wygląda trochę jak taka rureczka z krzyżakiem na górze i takimi nóżkami na dole. Dosłownie. I teraz tak, stema dzielimy, jakby on też ma swoje części swoje, oczywiście niewymienne w tym momencie. Górna część stema, czyli krzyżak. Ten środek, taka rureczka, czyli slider, ponieważ on jakby ślizga się po budowie, w środku obudowy i te nóżki. Nóżki, które są przy okazji tym punktem, jednym z punktem styków przełącznika. No i oczywiście w środku przełącznika jest też sprężyna, która pozwala na odskok klawisza i przy okazji na odpowiednie jego dociążenie, gdy go wciskamy, żeby nie było tak, że on sobie po prostu lata. I tak wygląda najprostszy przełącznik mechaniczny.
0: No tak. I teraz wspomniałeś o tym, że różne te przełączniki są w zależności od tego, co jeszcze chcemy uzyskać.
5: Bardzo różne, ponieważ mamy na przykład przełączniki dźwiękowe, najczęściej niebieskie, czyli tak zwane kliki. Ja to mam właśnie taką klawiaturkę. Przełączniki kliki cechują się dodatkowym tak zwaną kryzą dźwiękową, click barem, czyli takim kołnierzykiem, który otacza sobie ten stem, on trochę zachodzi na sprężynę i przy ciskaniu stema on haczy po prostu o ten kołnierzyk i powstaje taki dźwięk. Ja to spróbuję pokazać. Nie wiem, czy słychać.
0: Słychać, chociaż u ciebie mam wrażenie, to i tak w miarę cicho działa.
5: Tak, ale jest kilka powodów co do tego. Ale to za chwilkę. Generalnie, jeżeli będę robić, oczywiście mogę zrobić tak.
0: No i już się głośniej zrobiło.
5: Tak. Co odpowiada za wygłuszenie? Po pierwsze, to są przełączniki niskoprofilowe. Po prostu są niższe. Jakby mam niższy skok niż normalna klawiatura typowa. Ta, co ja mam akurat. A po drugie, w klawiaturach często montuje się po prostu pianki akustyczne w środku.
0: Czyli z jednej strony jednak zależy nam na tym kliku,

0: Jeżeli trzeba, to trzeba go wylutować. Oczywiście są klawiatury z tak zwanym hot swapem, czy tutaj nawet tak jak moja, czyli mamy narzędzie specjalne do wyciągania przełączników. Nie wytrzeba żadnej lutownicy, możemy je bez problemu wyciągać, wymieniać, czyścić.
1: Takie klawiatury, jak rozumiem, są odpowiednio droższe, tak? Od...
0: Nie zawsze, nie zawsze.
1: Okej.
0: Okay. Powiem tak, moja klawiatura kosztowała 250 zł. Jest to taka niższa, średnia półka. Oczywiście tutaj to jest oczywiście nie ma róży bez kolców, bo tu nie pasuje każdy przełącznik, ale da się go wymienić.
1: Mhm.
0: Tak więc należy przełącznik otworzyć, wyciągnąć wszystkie elementy ostrożnie, wpuścić troszeczkę smaru do housingu dolnego, ale troszeczkę. To samo zrobić ze stemem, gdzie głównie skmarujemy slider. Następnie, jak chodzi o sprężyny, tutaj sprawa wygląda tak, że fajnie jest ich wyjąć już kilka, włożyć do jakiegoś pudełeczka, tam wlać trochę smaru i po prostu potrząsać tym, potrząsać, żeby smar się rozprowadził po sprężynach. Dobrze. No a potem po prostu składamy przełącznik do kupy i efekt od razu czuć. To jest coś, co się od razu czuje.
1: Bo to po prostu co, tak płynnie działa?
0: No tak, tak. Mhm. Nie ma takiej ziarnistości, szorstkości. Oczywiście niektórzy lubią ten efekt.
1: To jest wszystko zależne od tego, no, co chcemy czuć pod palcami. A powiedz mi, jak z rozbieraniem na przykład takiego przełącznika przez osobę niewidomą? Poradzi ten sobie
0: tak.
1: z tym?
0: Nie robiłem tego nigdy, ale jak widziałem, to no, jest to do zrobienia, tylko trzeba być ostrożny, żeby po prostu nie pofrunęły kawałki do wszędzie dookoła.
1: Bo ten przełącznik w jaki sposób się w ogóle otwiera?
0: O, masz po prostu takie jakby szczypczyki, którymi zahaczasz o górną część obudowy, czyli ten górny housing i po prostu pociągasz.
1: Mhm.
0: Tylko żeby to na,
1: no
0: na
1: właśnie,
0: tyle
1: i w tym,
0: mocno...
1: I w tym momencie, jak to pociągam, to może się okazać, że się to wszystko gdzieś rozleci.
0: Tylko właśnie, żeby to na tyle mocno, żeby to się otworzyło, ale na tyle słabo, żeby to nie pofrunęło do góry i żeby się nie popsuło.
1: No właśnie.
0: I taka moja mała rada, jeżeli chcecie bawić się w smarowanie, przełączniki dotyk, te kliki oraz przełączniki dotykowe, czyli taktaj, które po prostu chodzi o to, że czujemy, kiedy przełącznik jakby został wciśnięty, kiedy komputer rejestruje sygnał. I dzieje się to w ten sposób, że mamy taki malutki, taki trzonek tak zwany i garbek, które się o siebie ocierają, ale robią to na tyle cicho, że tego nie słyszymy, tylko to czujemy pod palcem.
1: Taki lekki opór, mniej więcej tak. połowie wciśnięcia klawisza.
0: Taki guzek, to się tak. nazywa tak, to się tak zwany tactile bump.
1: Dokładnie.
0: Mówiąc bardziej naukowo, że tak powiem. I na początku nie bierzcie się za smarowanie przełączników tego typu. Jak już chcecie smarować, to liniowcy na dobry początek, bo łatwo możecie sobie z waszego pięknego przełącznika niebieskiego zrobić przełącznik niebieski z koloru, a z działania liniowy.
1: Przełącznik liniowy, czyli taki po prostu, który...
0: Gdzie, tak jak mówię, nie czujemy od tego momentu aktywacji.
1: Mhm, nie ma
0: Dla mnie jest taka gąbeczka, szczerze mówiąc. Też. Tylko taka trochę przyjemniejsza, ale na gąbeczka, bo nie wiem, kiedy się wcisnął.
1: Tak, ale zdecydowanie twardszy jest to lądowanie
0: tak,
1: tego
0: tak.
1: przełącznika. Także to jest jego plusem.
0: Tak, to do tego jeszcze hot swap, jak mówiłem, przełączniki dzielą się na dwa rodzaje, czyli 3-pinowe i 5-pinowe. Jakby tutaj filozofii nie ma żadnej, chodzi po prostu o to, że jedne mają 3 tylko piny, drugie mają 5 tych pinów. Ułożone są piny tak, że mamy trójkącik, ewentualnie taki pięciokąt z jednym pinem w środku, jak kostka do gry i 4 po jakby, które go otaczają.
1: No jasne. No dobrze, to o mechanicznych mniej więcej coś wiemy. Czy tu warto by było coś jeszcze dodać? Może o tych kolorach co nieco, bo ja o tym kiedyś mówiłem, ale może warto to powtórzyć, bo tu mamy ileś tych kolorów. Mamy red, brown, green.
0: Podstawowe mamy trzy. Mamy tak jak RGB, mamy dosłownie RGB. Mamy red, przepraszam, nie RGB, tylko RBB by było, bo mamy redy, czyli przełączniki liniowe. Browny, czyli te tactile, czyli dotykowe i kliki blue, czyli przełączniki klikające, które przed chwilą pokazałem.
1: Mhm.
0: Oczywiście rodzajów jest bardzo dużo. Mamy na przykład Razer, teraz już raczej przechodzi w optyczne, ale to za chwilę, ale ma swoje greeny, czyli odpowiednik po prostu niebieskich, ma yellow, czyli odpowiednik brązowych i ma jeszcze purple, jak dobrze pamiętam, czyli czerwone, odpowiednich czerwonych.
1: No bo te kolory, o których wspomniałeś, to była domena Sherry MX, tak?
0: To Sherry MX zapoczątkowało ten trend, tak.
1: Tak.
0: Ale oczywiście kolorów jest dużo więcej, na przykład przełączniki czarne, czyli po prostu czerwone o mocniejszym, jakby trzeba je mocniej wcisnąć. Mamy na przykład zielone normalne, czyli

0: Niebieski przełącznik z mocniejszym momentem aktywacji, który ja bardzo lubię swoją drogą, one są bardzo przyjemne dla mnie. Mamy na przykład przełączniki Clear, czyli w ogóle o wiele się lżej wciskają niż zwykłe czerwone liniowce. Mamy przełączniki Silver, czyli w ogóle gładziutkie jeszcze bardziej. Mamy przełączniki Speed, czyli takie, gdzie moment aktywacji jest bardzo szybki. I tak dalej, i tak dalej.
1: Tego moment aktywacji, czyli mówisz o tym, że nie trzeba przełącznik... głęboko wcisnąć tego klawisza.
0: Tak, żeby się zarejestrowało wciśnięcie.
1: Także można na takiej klawiaturze naprawdę jeszcze szybciej pisać, jeżeli ktoś się wprawi.
0: Tak. Mamy przełączniki silent, czyli typowo nastawione na cichą pracę, ale oczywiście liniowe, które są zbudowane tak, że mam jeszcze w sobie gumową, taką obejmę gumową w środku i na zewnątrz.
1: Tak, te o-ringi tak zwane, tak?
0: Nie, to jest taki bardziej rękawek.
1: Okej, okay, bo nie...
0: O-ringi to się montuje do keycapsów, czyli do nakładek, żeby wyciszyć przełącznik, jego stuknięcie o dół klawiatury, czyli takie... Nie wiem, czy to usłyszycie, ale...
1: Tak, słychać.
0: No, takie... To po prostu to stuknięcie o sam dół tej płyty, którą klawiatura jakby ma górną część klawiatury, tak? Mhm. To się wtedy niweluje tym o-ringiem.
1: No tak. Okej, więc mamy kolory przełączników, mamy klawiaturę mechaniczną. Czy coś jeszcze warto o mechanikach wspomnieć?
0: Są wytrzymalsze od membrany, ale tego, co nie powiedziałem, w sumie zapomniałem. Membrana na przykład potrafi być wodoodporna na spokojnie, bo to jest tylko folia, tak? Tam nie ma kabli na przykład takich. No, dobra, są, które łączą kontroler z folią, bo to wszystko.
1: No ale tak klawiatura potrafi wyschnąć.
0: Oczywiście, woda wyleci, natomiast mechanik, jeżeli nie ma specjalnego znaczenia... Nawet dotknięcie mokrą ręką potrafi zrobić zwarcie.
1: I wtedy co? I wtedy cała klawiatura jest do wymiany, czy tylko jakieś przełączniki?
0: Zależy, czego dotkniesz, tak? No, to zależy, czy woda na przykład dostanie dotknięcie, czy jest to rozlanie całkowite, no to wtedy raczej cała klawiatura. Czy jest to, nie wiem, dotknięcie mokrą ręką czegoś, no to zależy od sytuacji, tak? Tutaj. Ale powiedzmy, że serwis raczej się przyda.
1: No
0: wszystko.
1: Tak. Zwłaszcza jeżeli rzeczywiście nam nagle przestaje ta klawiatura działać.
0: Ja wam powiem szczerze, a propos tego Razera. Mhm. W ogóle nie wiem, jak tam za chwilę. Ja dosłownie, to jest w ogóle absurd. Dotknąłem go wilgotną ręką. Przecież mogłem się równie dobrze spocić. Mogło być gorąco, mogłem się spocić. Zrobiłem zwarcie w przełączniku jednym. No to jest po prostu już absurd, gdzie firma, która ma duży staż na rynku, gdzie jej klawiatury są naprawdę dosyć drogie. Moja kosztowała około 700 zł. No coś takiego...
1: A po czym poznamy, że coś jest nie tak z tym przełącznikiem? On no po prostu... w ogóle przestanie działać, czy na przykład nie zawsze będzie łapał kontakt?
0: Co jakiś czas po prostu mi się samoistnie Q wpisywało.
1: Aha.
0: A na przykład z ciekawości, ile twoja klawiatura wytrzyma ten Razerek? Jakoś tak mniej więcej kojarzysz?
1: Wiesz co, wytrzymała chyba ze 3 lata.
0: No to jeszcze.
1: Ze 2, ze 3 lata to wytrzymała na pewno...
0: I co tam, no i... co tam padło?
1: Strzałki padły. I chyba jeszcze tap.
0: Oho, ale w sensie, że nie wciskały się, tylko nie reagowały, czy jak to wyglądało?
1: Wciskały się, ale nie zawsze zareagowały.
0: Aha, no czyli po prostu coś tam się, może jakiś brud, nie wiem, szczerze, więc to mogło się stać.
1: Co, próbowaliśmy ją czyścić, natomiast no...
0: Ale otwierałeś przełączniki?
1: Nie, przełączników nie otwierałem. Ale samą jakby klawiaturę,
0: właśnie, co do klawiatur mechanicznych, jeszcze jedna rzecz, trochę związana z layoutem, ale to jest bo raczej... To się spotyka w membranie, ale bardzo rzadko i to dość nie opłaca robić w membranie. Mianowicie tak zwany design klawiatury. Są dwa rodzaje. Mamy tak zwane floatki i mamy po prostu klawiaturę zabudowaną. Floatki chodzi o to, tak jak w Razerze, że po prostu jakby mamy odsłonięte przełączniki. Mamy takie przerwy między jakby pod przełącznikiem a nakładką. Wiesz, o co mi chodzi?
1: Wiem, że możemy jakby palec tam wsunąć albo opuszkę palca, i dotknąć poniekąd tego, co jest pod nakładką.
0: Tak. To się spotyka też w membranie, ale tutaj specjalnie dodałem to tutaj, bo to jest bardzo rzadkie zjawisko. No i drugie, no i to jest jednak... No...
1: Miałem taką klawiaturę jedną. Całkiem interesująco to wyglądało.
0: Tak, znaczy to jest w ogóle nie to chodzi o wizualne, o podświetlenie, ale no słuchajcie, okej, to ma zaletę taką, że się łatwiej czyści klawiaturę, ale no mimo to jest łatwiej się czyści, ale z drugiej strony łatwiej brud wpada. Co bardziej, moim zdaniem, jest bardziej narażona właśnie na coś. No bo jednak tam jest przerwa między...
1: No dokładnie, i kurz bez problemu jest.
0: Będzie bardziej hałasować. No ja wolę te zabudowane. Niestety moja jest właśnie floatki. Ja jednak wolę zabudowane, gdzie mamy zabudowane. To wcale nie utrudnia na przykład zmiany przełącznika czy wymiany nakładki. A dzięki temu też mamy nieco większe wygłuszenie. Nawet części wodoodporne wtedy się zdarza. No i No bo brud i tak, rzadziej wpadnie.
1: Bo i tak nawet jeżeli ta klawiatura jest w tym układzie floatki, to i tak trzeba ją rozkręcić, żeby coś tam podziałać, prawda? To nie jest tak, że nam ona...
0: Nie, no jeżeli chcesz na przykład wymienić przełącznik, nawet jeżeli on nie jest hot swap, czyli musisz go wylutować, to nie. Znaczy fajnie to zrobić, żeby nie ubrudzić sobie, ale jakby to nie jest konieczne.
1: Okej. Okay. Tak mi się wydawało, że ona... Znaczy mam mało takiej przestrzeni, że to wszystko jest no jednak dość mocno znaczy, tak, i tak zabudowane.
0: Jeżeli wymieniasz przełączniki i lutujesz, lepiej wyjąć płytę,
1: no właśnie.
0: Nie jest to potrzebne. Natomiast jeżeli jest to hot swap, to wyciągnij się płyty, nie ma sensu.
1: To w takim przypadku po prostu co? Zwyczajnie wyciągamy ten przełącznik.
0: Po prostu wyciągasz przełącznik, kładasz drugi.
1: I już. No teraz to już nawet zdarza się, że w komplecie dostajemy jakieś zapasowe przełączniki.
0: Tak, tak 2-3, tak na wszelki wypadek albo coś. Mhm. No i generalnie płytę, znaczy głównie klawiaturę rozkręcamy po to, żeby dać na przykład piankę do wygłuszenia tej klawiatury.
1: Piankę jakąś taką standardową, czy na przykład są jakieś konkretne?
0: Tylko pianka akustyczna, taka zwykła gąbeczka, tylko cienka, dźwiękoszczelna i dźwiękochłonna i to wszystko.
1: I dużo to daje?
0: Zależy do jakiego typu klawiatury i zależy, czy masz właśnie przesmarowane switche, czy masz stabilizatory, o których za sekundkę powiem, zrobione dobrze. I jak jest klawiatura zbudowana, jak jest płyta umocowana w budowie, ale generalnie tak.
1: Czyli warto się pobawić.
0: Tak.
1: Bo takie klawiatury, które dostajemy w sklepach, one nie mają takich
0: oj, nie,
1: rzeczy
0: nie, nie,
1: zrobionych.
0: Oj nie, teraz już nie. Właśnie, że teraz to się coraz częściej spotyka.
1: Czyli co, w opisie mogę się dowiedzieć o tym?
0: No raczej nie, ale no zdarzy się. Ale raczej to trzeba sprawdzić samemu, albo ewentualnie w jakichś tam recenzjach, jak ktoś otwiera.
1: No bo to fajnie by było wiedzieć tak przy okazji, ile w takiej klawiaturze zostało już zrobione, czy coś tam jeszcze można poprawić, czy nie, już przed zakupem tak naprawdę. No tylko pytanie, czy w ogóle są dość popularne takie recenzje klawiatur. Szczerze mówiąc, ja ostatnio nie rozglądałem się za jakąś nową, no bo jeszcze tam i działam bez większych problemów.
0: A teraz masz co, membranę mechaniczną?
1: To jest mechanik, ale nawet ci nie powiem jak. Jaka to jest firma, bo mam już ją od jakiegoś czasu.
0: Więc... A jaki rodzaj przełączników?
1: To są Redy.
0: Oj, no akurat tego nie lubię, no ale no, jakby kto to lubi, tak?
1: Mi one akurat nie specjalnie przeszkadzają, chociaż i tak zdecydowanie bardziej mi się podobały te, no wtedy miałem Blue.
0: Są o wiele wygodniejsze.
1: Są wygodniejsze, wygodniej się pisze, natomiast do radia się średnio sprawdzają.
0: No mój ideał klawiatury, słuchaj, które zamierzam zresztą zrobić, jak będę miał więcej czasu i generalnie możliwości, to zrobić przełącznik, jakby klawisze funkcyjne na przełącznikach brązowych, a wszystkie literki i cyferki na właśnie blue. Bo oczywiście tak można.
1: Bo można mieszać te typy.
0: Oczywiście, jak ktoś się uprze, może sobie każdy klawisz na jednym przełączniku zrobić. Dlaczego nie?
1: Mhm. A powiedz mi, jeżeli na przykład decydujemy się na wymianę przełączników, mamy już załóżmy takiego hot swapa, którego sobie kupimy za jakieś tam większe, mniejsze pieniądze, to jaki to jest koszt, jeżeli zdecydujemy się na kupienie, no tak powiedzmy właśnie tak jak ty mówisz, że cały ten blok liter i cyfr zamieniłbyś
0: powiedzmy,
1: na inny typ przełącznika?
0: Średniej jakości, dobry switch typu, nie wiem, Kale, Sheremix czy Gateron, pojedynczy to jest jakieś powiedzmy 5 zł. Jeden switch.
1: No, czyli jak kupujemy tych switchy, powiedzmy, z 80...
0: No to koszty się tam trochę zwiększają. No oczywiście wiadomo, im więcej kupimy, tym mamy większy rabat, tak?
1: No tak. To też jest prawda, ale to już nam się robi koszty jakby nowej klawiatury trochę.
0: Ale wiesz, raczej choć słapy są raczej dla entuzjastów, albo po prostu dla ludzi, którzy chcą się pobawić. Mhm. To nie jest tak, no raczej przeciętny człowiek, przeciętny Kowalski sobie po prostu pójdzie do sklepu i kupi klawiaturę.
1: Kupi konkretną, która
0: bo dlaczego nie?
1: A czy można mówię... sobie, skoro już mówimy o tym, skoro już mówimy o hotswapach, czyli o takich klawiaturach, które są, w nich są łatwo wymienialne te przełączniki, to czy na przykład jest tak, można sobie kupić taką klawiaturę, czy są w ogóle gdzieś takie oferty, że ta klawiatura, my możemy w trakcie zamówienia sobie na przykład zażyczyć, że ja poproszę tę grupę Na takich przełącznikach, a tę grupę na takich przełącznikach.
0: Tak, na przykład klawiatury firmy Keychron. No, generalnie niby oficjalnego dystrybutora w Polsce nie ma, ale tutaj w sklepie, pozwolę sobie powiedzieć, X.com, klawiatury Keychrona są dostępne. Generalnie, kiedy zamawiamy u producenta, możemy sobie ale w sklepie też, tylko po prostu musimy bardziej na modele zwracać uwagę. Możemy sobie wybrać rodzaj przełączników, na przykład nieraz rodzaj nakładek, nieraz czy ma być to floatki, czy właśnie ten zabudowany design.
1: No Keychrony, z tego co kojarzę, nie należą do najtańszych klawiatur. One tam coś koło 600-800 zł.
0: Nie jest tak źle. Spokojnie znajdziesz Keychrona nawet 300 zł, tylko musisz po prostu poszukać. I no wiadomo, to nie jest wtedy model jakiś wysoki, ale znajdziesz.
1: Ja ostatnio widziałem recenzję jakichś właśnie jednych z nowszych klawiatur Keychrona, to one raczej oscylowały w granicach tych 800.
0: Jak no to mówię, zależy też jaki model, zależy jaka seria, seria K, czy G, czy V na przykład.
1: A czym one się różnią na przykład?
0: Z tego co kojarzę, K to są klawiatury takie typowo bardziej pod pisanie, czyli po prostu raczej klawiatura dobrze wykonana, która ma mi dobre przełączniki i zapewniać fajne efekty podczas pisania. G, czyli bardziej dla gracza, no jakieś tam podświetlenie RGB, jakieś tam agresywne kształty, jakieś porty USB, nie wiem, jakieś tam podstawki pod kubek, nie no, może nie aż tak, ale wiesz o co chodzi. Mhm. I seria V, czyli takie klawiatury w sumie najtańsze, takie budżetówki.
1: A właśnie, bo warto wspomnieć o tym, że klawiatury to chyba jest domena szczególnie klawiatur mechanicznych, albo takich właśnie dla graczy, jak to słusznie zauważyłeś, że na przykład może być tak, że w tej klawiaturze oprócz samych klawiszy będziemy mieli jeszcze coś ekstra, na przykład właśnie porty USB, że ta klawiatura będzie jednocześnie hubem, że będziemy mieli na przykład gniazda słuchawkowe. I mikrofonowe.
0: No, mój Razer miał. Znaczy to były przedłużki, ale wiadomo o co chodzi.
1: Tak, bo to trzeba było sobie kablem tak naprawdę, no okej, mieliśmy tam dodatkowe gniazdo USB, mieliśmy port USB, ale tak czy inaczej...
0: Taka przelotka.
1: Dokładnie, bo trzeba było sobie tak czy inaczej tam odpowiednimi kabelkami to
0: ale
1: wszystko
0: spiąć. Ale patrz, jak masz komputer, ale to jest dobre, bo jeżeli masz komputer stacjonarny, to po prostu sobie wpinasz kable gdzieś tam z tyłu.
1: Oczywiście. Ja tak miałem zrobione. Bardzo, bardzo fajne to było akurat. Także
0: jest to wygodne.
1: No, jest to wygodne. Raz wpinamy i zapominamy. A, no i klawiatury mechaniczne mają odpinany kabel.
0: Oczywiście, tak. Znaczy, ale nie wszystkie, to nie jest tak fajnie.
1: No, większość, okej. Okay. Większość.
0: Tak. Teraz większość.
1: Membranówki, no to raczej nie.
0: Wiesz co, nie widziałem membranówki z odpinanym kablem. Co jest też ciekawe, bo jest to do zrobienia. Ale nie widziałem jeszcze takiej.
1: No cóż, może ktoś nas zaskoczy i powie, że jego klawiatura membranowa ma odpinany kabel. Czemuż nie?
0: Tak. Ale mówię, no mechaniki coraz więcej ma odpinany kabel. Swoją drogą kabel do klawiatury nazywa się coil. Dlaczego? No, jeżeli kabel jest na stałe lutowany, on jest tak fajnie zwinięty w środku. Chodzi o to, żeby te druciki się nie poplątały, ale jednocześnie ich jest dużo i trzeba jakoś je zwinąć. I jest tak fajnie taki splot utworzony z nich i to się dlatego nazywa coil. Dlatego nieraz jak spotkacie się z określeniem typu coil do klawiatury, to chodzi o kabel.
1: No, część z tych klawiatur właśnie szczególnie mechanicznych, też ich kabel jest no, taki, przynajmniej wygląda na solidniejszy, ma ten tak zwany oplot.
0: Tak.
1: Obrazowo mówiąc, kabel od żelazka.
0: Tak, po prostu kabel powinięty, ma się to z naciągniętym materiałem.
1: Tak jest.
0: Z jakimś tam nylonem albo innym, nie wiem.
1: Mhm. No i to jest rzeczywiście fajne.
0: Oploty w sumie są dwa rodzaje, są luźne i sztywne. Luźne wyglądają trochę jak sznurówka do butów. Sztywne mają tą wadę, że trochę trudno układać na biurku. No ale za to są wytrzymalsze.
1: A to prawda, to się zgadza. Dobra, klawiatury mechaniczne.
0: Ale właśnie poczekaj, bo właśnie zapomniałem o tym temacie.
1: No.
0: Stabilizatory.
1: No właśnie.
0: W klawiaturze membranowej klawisze dłuższe są często podpierane drutem, który po prostu sprawia, że jeżeli wciskam sobie spację na lewym krawędzi, na lewej krawędzi, no to ona zadziała. Na prawej nie ma problemu. To membranę właśnie. Wciskam lewą krawędź spacji, kliknie, a się klikam prawą, klika, na środku klika. Natomiast w klawiaturach mechanicznych oczywiście zdarzają się druty, ale rzadko. W ogóle Razer tak miał, co mnie dziwi, bo to jest najtańsze rozwiązanie, a klawiatura kosztowała, tak jak powtarzam, 700 zł. Są tak zwane stabilizatory, które działają tak samo jak drut, tylko są o wiele wytrzymalsze. I trochę jak takie klocki Lego wyglądają, dosłownie. Klawiatura składa się z trzech części. mamy stem, czyli tą też ten element, który jakby też wpinamy do klawisza i który widzimy. Mamy housing i mamy drut. Housing, czyli obudowa. Działanie też jest proste, mianowicie drut stabilizuje w środku stem, no a housing jest obudową, która to wszystko spina. I po prostu stabilizator ma nam za zadanie właśnie ustabilizować ten klawisz. Bok klawisza, bo oczywiście do klawisza trzeba takie dwa wstawić. No i stabilizatory też się smaruje, ponieważ mogą klekotać. Nie wiem, czy to usłyszycie, ale tu jest bardzo pięknie klekoczące stabilizatory. Nie wiem, czy słychać.
1: Wiesz co, słychać. Słychać
0: tu
1: rzeczywiście.
0: Tu jest w ogóle... To nie przeszkadza niby, ale trochę jednak kłuje.
1: No, tak to i bywa. Pewnie od użycia po prostu on...
0: Nie, po prostu fabrycznie
1: od nowości.
0: Tak. No okay. Mówię, klawiatura raczej tańsza. Jak na to, co oferuję, oferuję sporo, bo oferuję połączenie przewodowe, oferuję połączenie przez Bluetooth z trzema urządzeniami i oferuję przez 2,4 GHz.
1: To rzeczywiście całkiem imponujący.
0: Plus do tego hot swap. Co prawda tylko trzypinowy, bo oczywiście to zależy, nie musi być tak, że i taki, chociaż często tak jest, ale zawsze hot swap jednak, nie?
1: No tak.
0: Jakiś jest. Coś można wpiąć innego, albo chociaż wymienić przełącznik.
1: Zgadza się. A jeżeli jest trzypinowy ten hot swap, to do czego on się ogranicza tak?
0: Nie, to się nie ogranicza. Chodzi o to, że po prostu są przełączniki, które mają trzy piny, są takie, które mają pięć. To jest jedyna filozofia.
1: No dobra, no ale wiem, jeżeli masz pięciopinowy hot swap, to wtedy możesz podpiąć tam trójki?
0: Tak.
1: Okej, okay, czyli w tę stronę to idzie.
0: Dokładnie tak.
1: Nie da się wpiąć jakby tych, nie da się wpiąć większych w mniejsze. O, w ten sposób. No dobrze, to w takim razie, skoro mamy klawiatury mechaniczne mniej więcej omówione, no to teraz warto powiedzieć o tym, że to nie są jedyne, prawda? Mamy membranowe, nie. Mechaniczne, co jeszcze?
0: Mamy też tak zwane, to jest podgatunek membrany, ale mamy też klawiatury membranowe, nożycowe, czyli tak zwane X-Scissor nieraz się nazywa.
1: No i na czym ich działanie polega?
0: Działanie polega, jest bardzo proste, jest to klawiatura bardzo podobna do membrany, zwykłej. Mianowicie jednak, jak w membranie, mieliśmy folię, która była mocowana najczęściej po prostu do plastikowego spodu. Tutaj folia jest zgrzana ze sobą najczęściej i połączona z metalową płytką pod spodem. To jest pierwsza różnica. No i to służy temu, żeby po prostu zajmowało tam mniej miejsca najczęściej. No bo na przykład tak klawiatury membranowe, nożycowe ratuje się w laptopach zawsze, prawie zawsze. No bo jakby, w sensie jakby inaczej, nie montuje... Do klawiatury w laptopie można albo włączyć motylka, albo nożyczki. Zaraz powiem dokładnie, o co chodzi. Albo oczywiście mechanika, bo są takie klawiatury mechaniczne laptopowe. Mhm. Ale tak jak mówię, folia się zgrzewa i ją się przytwierdza do metalowej płyty. Ale głównie nożyce działają trochę, chodzi o coś innego. Mianowicie, żeby też nie było, żeby skok klawisza był jakiś jednak, ale żeby też nie było tak, że klawisze są wysokie, że otwieram sobie laptopa, a klawisze są dość karykaturalnie wystające nad obrys obudowy, to są tak zwane nożyczki. Jest to dwuczęściowy mechanizm składający się z dwóch plastikowych rameczek o tej samej wielkości, które są tak spięte gdzieś w połowie i obracają się swobodnie dookoła siebie. Ale mogą też się złożyć. Znaczy ta środkowa, przepraszam, jest delikatnie mniejsza, dosłownie delikatnie mniejsza, ona jest tam tyćkę. I po prostu w naturalnym stanie to jest ten klawisz jest rozłożony. Natomiast kiedy go wciskamy, przepraszam, złożony, jeżeli natomiast go wciskamy, przy naporze wypustki tej gumowej, czyli tego, co dociska na membranę i nakładki nad tym, ten mechanizm się rozszerza i dzięki temu mamy po prostu większy skok klawisza.
1: W ten sposób to działa. Właśnie próbuję sobie to wyobrazić i rzeczywiście chyba już wiem, o co chodzi, czyli te ramki, o których mówisz, jak one są rozłożone, to nam trochę unoszą ten klawisz.
0: Tak.
1: Dzięki czemu jak go wciskamy, to po prostu on ma z czego opaść.
0: Dokładnie. I jest już lekko większy opór przy okazji też. A potem on opada sobie na sam spód i wtedy jest jakby znowu płaski mechanizm nożycowy. Kiedy go puścimy, no to wiadomo, na chwilę zrobi się znów otwarty i zamknie się, kiedy klawisz pójdzie do góry ponownie.
1: No tak, i tu działanie jest standardowe, takie jak w przypadku membrany. Czyli też te folie się tam zwierają
0: tak,
1: w odpowiednich miejscach.
0: Tak, tutaj się nie zmienia. Klawiatura tego typu jest o wiele cichsza, nie wiem, czy to usłyszycie, naprawdę brzmi to tak. Nie wiem, czy słychać.
1: Słychać. Mam wrażenie, że często w tych takich klawiaturkach bezprzewodowych, bluetoothowych to jest stosowane.
0: No właśnie, to taką mam. No taką też swoją drogą jakości średniej, chociaż nie najgorszej. Ale tak, to jest dosyć częste rozwiązanie, tak samo laptopy. Jest kilka klawiatur takich, które się można normalnie pod komputer podpiąć, ale to takie na USB, ale to też rzadziej. Klawiatury są dość ciche, oczywiście wodoodporne nadal. Wada, o ile w membranie wyjmiemy sobie bez problemu przycisk, czyli nakładkę. Tutaj po pierwsze ze względu na to, że one są inne, bo są wyspowe, czyli są płaskie, nie mają krawędzi w ogóle, one są płaściutkie. Te nakładki, nie wiem, czy zauważyłeś to, że nakładki w membranie mają normalnie krawędzie, natomiast
1: no tak,
0: w laptopie nie mają krawędzi, są płaskie i są jakby takie, nie wiem, jak powiedzieć, takie pełniejsze. No to zdjęcie nakładki trzeba zrobić bardzo ostrożnie, bo możemy przy okazji sobie rozerwać mechanizm nożycowy na pół, a wtedy to klawisz nadaje się tylko do śmieci.
1: No i wtedy zaczyna w ogóle być problem z wymianą tego...
0: No trzeba klawiaturę tam wymieniać.
1: No tak, bo tu nie da się wymienić na przykład z innego miejsca.
0: Wymiana nożyczek, znaczy może jest szczerze, nie wiem, ale wydaje mi się, że raczej jest niemożliwe. Raczej mało jest to możliwe, bo jest to mechanizm bardzo delikatny. Oczywiście, to nie jest takie, jeżeli ktoś ostrożny jest, jak już tak, ja już parę razy to zmieniałem klawiaturę, znaczy czyściłem klawisze, więc da się to wymienić, wyjąć na chwilę, ostrożnie, jak się zdejmie nakładkę samą. Bo no, ma takie malutkie zaczepy, które ją łączą z nożycami. Jeżeli ją ostrożnie zdejmiemy, no to spokojnie założymy z powrotem. Ale trzeba zrobić naprawdę to ostrożnie.
1: No tak.
0: I klawiatury nożycowe no, są po prostu mniejsze też często. Chociaż jest to też trochę złudne, bo mówię, no są wyspowe, więc mają niby tyle samą przestrzeń, ale teraz na to, że nie ma tych krawędzi w nakładkach, to te klawisze wydają się większe.
1: No tak, bo mamy, nie mamy takiego uczucia tych przerw, tak, które są tak w takich standardowych klawiszach, więc to rzeczywiście dokładnie jest taka jednolita powierzchnia. Szczerze mówiąc, ja za takimi klawiaturami nie przepadam.
0: Nie, też tego nie lubię. Natomiast Apple... Kiedy do tych membranów jeszcze.
1: Czyli co, motylki?
0: Tak. Była jakaś afera swoją drogą związana
1: tak
0: z
1: tak, no właśnie.
0: Kiedyś Apple postanowiło sobie, że no nie, ten skok to jest za wysoki dla nas. No nie, my to musimy trochę to zmniejszyć. I wymyślili sobie mechanizm motylkowy, który działa dość ciekawie. Mianowicie mamy dwa, też w środku oczywiście klawisza. Mamy, oczywiście to jest membrana. Nie wiem, czy powiedziałem o tym. Mamy dwa takie okrągłe elementy, które się obracają lekko i haczą o siebie, też pozwalając na skok.
1: Czyli one są, okrągłe, ale takie tak w odpowiedni sposób wyprofilowane.
0: Tak.
1: Żeby jedno to wchodziło trochę w drugie.
0: Z czego też tutaj chodzi o to, żeby skok był jak najmniejszy, więc one też jakby tą wypustkę troszkę blokują, żeby ona szła niżej, nie tak wysoko.
1: Aha.
0: Z racji na to, że no właśnie, to mamy wadę tego rozwiązania największą. Oczywiście, prawda, skok będzie niski, bardzo niski nawet bym powiedział. Nie wiem, czy klikałeś kiedyś klawiaturę z tych MacBooków w latach, nie wiem, 16-18.
1: No tak.
0: Bo są bardzo niskie skoki, chociaż teraz Apple i tak robi niskie skoki. Nie lubię tego typu klawiatur, tak jak chyba mówiłem. No to druga sprawa jest taka, że przez pocieranie tych części o siebie, przez to haczenie, przez to, nazwijmy to, ograniczanie membrany, no to te, po prostu, to się po prostu wyciera i to się niszczy, to nawet nieraz wypadało. I Apple miało spore problemy z tym. No i znów wrócili do nożyczek dzięki temu. I dobrze.
1: I dobrze, no bo to okazało się niezbyt trafionym pomysłem.
0: Tak.
1: Czyli mamy kolejne typy klawiatur, membranowe, ale tym razem właśnie nożycowe, motylkowe, czyli takie troszeczkę chyba jednak lepsze i troszkę wytrzymalsze, co? No pomijając te motylkowe, ale nożycowe, jakbyś do standardowej membrany porównał, one są bardziej wytrzymałe, czy nie?
0: Ja bym powiedział, że to po prostu inne podejście do sprawy. To tak jak na przykład masz, nie wiem co, no powiedzmy wejście do ładowania w telefonie po lewej stronie albo na dole. No niby nie, no nie jest to różnica jakby jakaś tam duża, ale no coś tam zmienia, nie wiem, chwyt telefonu albo coś.
1: No jasne.
0: Ale... To jest po prostu drobna różnica.
1: A, czyli myślałem, że to ma jednak jakiś wpływ na wytrzymałość.
0: No ma po prostu wpływ na zachowanie miejsca, na to, żeby był skok odpowiednio zachowany, na głośność pracy. A, niektórzy producenci, kiedyś Dell tak robił, nawet miałem taki komputer w ręku, dokładają jeszcze takie malutkie, cieniutkie kawałeczki gąbeczki pomiędzy nożyczki a membranę, żeby jeszcze bardziej wyciszyć tą klawiaturę. To są bardzo, bardzo cienkie, takie bardzo ekstremalnie cienkie kawałki gąbki.
1: No, podejrzewam, że czyszczenie tego wszystkiego to jeszcze nie utrudnia.
0: Tak. Może to często jest po prostu jeden wielki arkusz gąbki.
1: Aha.
0: No ale taka gąbka, to jej rozerwanie to jest...
1: Bardzo proste,
0: domyślam się. Aż za proste. Nawet paznokciem to zrobisz.
1: No tak.
0: Czy to takie cienkie, to jest mniej więcej, nie wiem, to jest cieńsze niż listek papieru toaletowego, taki najcieńszy na świecie. Cieńsze niż chusteczka higieniczna.
1: No to nie, no to faktycznie, jak już tam
0: taka jedna warstwa oczywiście.
1: To jak się tam człowiek już do tego dostanie, to podejrzewam,
0: to
1: nie
0: ma to rozerwie na pół, no, nawet nie zobaczy.
1: No, dokładnie.
0: Nie poczuje nawet tego momentu.
1: No to szkoda, że to wszystko takie... jednorazowe, mam wrażenie.
0: No właśnie, no, niektórzy się trudno czyścić właśnie. Mhm.
1: To jakie mamy jeszcze klawiatury?
0: Mamy klawiatury optomechaniczne, które do działania wykorzystują jeszcze wiązkę światła podczerwonego. Ponieważ taki przełącznik jest, on dość podobny do mechanicznego, jednak chodzi, no, tak naprawdę w dotyku różnicę wyczujemy bardzo subtelną, ale chodzi o to, że nie mamy tej punktów złoconych, które się stykają. Mamy tę diodkę, która emituje sobie światło podczerwone.
1: Aha.
0: I znaczy jest punkt złocony, ale on do czego innego w ogóle służy. Ponieważ jeżeli wciskamy klawisz, po prostu ta dioda normalnie się świeci cały czas, ale jeżeli wciśniemy klawisz i on przejdzie punkt aktywacji, po prostu światło się przerywa. Wtedy on wie, że aha, mam wysłać sygnał i wysyła sygnał do kontrolera, no i wiadomo co dalej.
1: Okej. Okay. A jaki my mamy w tym momencie, jaka jest ta różnica z perspektywy użytkownika?
0: Wyższa żywotność, no bo jakby mniej się wyciera przycisk, nawet do 100 milionów kliknięć, gdzie jest to w przypadku mechanika średnio 50, w membrany, nie wiem, 10.
1: Aha.
0: Szybszy czas reakcji, chociaż to jest trochę złudne, moim zdaniem. I często wyższa cena, chociaż nie zawsze.
1: No za te diody się płaci, tak?
0: Szczerze nie wiem, naprawdę nie wiem, bo... Firma Afortek często wypuszcza klawiatury takie w cenie, nie wiem, do 300 zł max, gdzie Razer to szaleje, 700 zł to jest jakaś tam normalna cena u nich.
1: A czy tak... w przypadku tych klawiatur optomechanicznych też mamy różnego rodzaju przełączniki?
0: No to, no tak, mamy te czerwone, niebieskie, brązowe. No to są trochę inaczej nazwane, bo z tego co pamiętam, to tam pomarańczowe są jakby klikające, zielone są te dotykowe, a purpurowe są jakby no, zwykłe liniowe. Są fioletowe nawet.
1: Ale czy na przykład właśnie w ofercie Aforteka mamy takie klawiatury? Takie
0: tak,
1: z różnymi?
0: Tylko modeli nie podam, bo to są jakieś tam cyferki, literki. Nie mają jasne. Normalnych oznaczeń. To są przełączniki u nich naczynia firmy Elka Libra.
1: Testowałeś takie klawiatury z ciekawości?
0: Miałem to w ręku. Tak jak dla mnie, to jak mechanik taki troszeczkę podrasowany może. A, no właśnie, bo też nie powiedziałem w sumie tak trochę chaotycznie niestety, bo zapominam. No cena klawiatury mechanicznej tak średnia, powiedzmy od 100, to najtańsze, tak nawet do 1000 zł. Czy taki średni mechanik, to nie wiem, nawet spokojnie myślę za 300 zł kupicie tę fajną klawiaturę mechaniczną. Gdzie optyczna, tak jak mówię, no w przypadku Aforteka, nie wiem, 130 zł do tych 400 w porywach, gdzie normalnie to są jakieś, nie wiem, 300 do nawet 1000 właśnie.
1: No to teraz naprawdę pytanie, co tu wybrać, bo mówisz, że te optomechaniczne mają dłuższą żywotność, to wydawałoby się, że lepiej w nie celować.
0: Ale powiedz mi, czy nie ma na przykład, dobrze, no przełącznik ma dłuższą żywotność, ale co z tego, skoro na przykład może się zepsuje, nie wiem, zepsuje się kabel, jak jest wbudowany.
1: No prawda.
0: Zepsuje się obudowa, nie wiem, no po prostu znudzi się ta klawiatura.
1: Też prawda. No, tu mogą być tego
0: ja nie wiem, czy warto,
1: typu
0: tak
1: kwestie.
0: Naprawdę.
1: A jak z kwestią zalania?
0: No tak samo jak w mechaniku.
1: Tak samo. Okay.
0: Zależy, czy po prostu jest to wodoodporność jakoś zrobiona, czy nie ma.
1: Czy nie
0: Ale
1: ma.
0: Pewnie najczęściej po prostu nie
1: no,
0: ma.
1: No podejrzewam, że jak tam są diody, to jeszcze bardziej może być to problematyczne.
0: Nie wiem, możliwe. Nawet. Tutaj akurat się nie wypowiem. Mamy też klawiatury, jak idziemy w tym kierunku, klawiatury optyczne, czysto optyczne. To są bardzo drogie klawiatury już. Spokojnie 1200 zł, 1300 wyciągają.
1: Za co tu się płaci?
0: Za jeszcze szybszy czas reakcji, ponieważ tutaj tak naprawdę już żadnych punktów złoconych nie ma nic. Po prostu tutaj tylko sobie idzie przełącznik i wiązka światła się przerywa. I to wszystko.
1: Aha.
0: No tu mamy jeszcze, wiadomo, jeszcze wyższą żywotność, bo co, jeszcze mniej części się eksploatuje.
1: Ale również nie są wodoodporne.
0: No tutaj też w ogóle jest trudno z wodoodpornością. No i cena jest zabójcza często.
1: No cena jest wysoka, tak, ale tu podejrzewam, że też nie ma problemu z tymi różnymi typami przełączników.
0: To nie jest najdroższy typ klawiatur, naprawdę.
1: A jak z tymi przełącznikami?
0: No to samo jak tak w optomechaniku.
1: Dobra.
0: Chociaż tutaj najczęściej to są jest te liniowce.
1: No to...
0: No mamy jeszcze klawiatury, tak jeszcze troszeczkę cofniemy się do tyłu, klawiatury semi-mechaniczne, hybrydowe.
1: To o co w nich chodzi?
0: To jest tak naprawdę jak połączenie membrany z mechanikiem, które ma więcej z membrany. Taki sztuczny mechanik, bym powiedział. Dosyć tania, swoją drogą zabawka. Działanie jest proste. Mamy górę, jakby krzyżak mamy z przełącznika często mechanicznego. Aha. Ale jest on zbudowany tak jak w membranie, czyli mamy klawisz tak w tym korytku, który sobie idzie w dół i dociska membranę. Natomiast tutaj mamy, i to jest zawsze przełącznik niebieski, bo nie ma sensu go inaczej robić, zaraz powiem dlaczego. Po prostu mamy sztucznie wygenerowany dźwięk kliknięcia, a potem przełącznik dotyka gumowej membrany i dalej wszystko idzie tak jak normalnie.
1: Wrażenia z pracy na takiej klawiaturze bardziej jak z mechanika, czy bardziej jak z membrany?
0: Bardziej jak taki toporny mechanik.
1: Toporny?
0: Nie jest to nieprzyjemne. Nie jest to nieprzyjemne. Taki, no widać, że coś jest nie tak.
1: Że coś jest nie tak, szczególnie chyba jak wciśniemy do końca ten przycisk, co?
0: Tak.
1: Trochę to inaczej.
0: Zaleta jest taka, że no, na pewno wygodniej się pisze niż na membranie, moim zdaniem. Po pierwsze, no mamy lekko nieco wyższą żywotność, no bo ten metalowy element, który generuje dźwięk, jakby leciutko też odciąża nam tą membranę, tą gumę i membranę.
1: No tak.
0: Więc jest to lekko wyższa żywotność, tam nie wiem, do 5 milionów wyżej, może 10 nieraz, ale to raczej to jest tak maksimum. I czasami da się wymienić nakładki w takiej klawiaturze, ale to też czasami.
1: To co mamy jeszcze? Czy coś w ogóle?
0: I tak jeszcze co do tych samych mechaników, tak. Jeszcze do tych samych mechaników. Jest to, no robimy tylko przełączniki niebieskie z prostej przyczyny. Liniowca nie zrobisz, bo jak? Skoro i tak membrana musi sobie siedzieć.
1: No tak, to się nie da.
0: Brązowy nie ma sensu, bo w sumie sam membrana jest taka trochę jak brązowy przełącznik. No zostaje tutaj klikający, no.
1: Tylko. No, czyli dla tych, co lubią. A chcieliby może trochę taniej, bo one są pewnie tańsze od takich typowych.
0: Nie wiem, 150 zł taki najwyższa półka, mam wrażenie. Nie, no dobra. Oczywiście Razer szaleje ze swoją klawiaturą Ornata, no ale to jest jedyny wyjątek, bo na przykład Genesisa klawiatury z serii Tor 200XX, no to są klawiatury około maksymalnie 200 zł kosztujące, oferujące sporo, oczywiście jak na semi mechaniczne. Ale mamy najdroższy rodzaj klawiatur, czyli klawiatury analogowe.
1: O, w dobie cyfry.
0: Tak. Klawiatury, które są mega rzadkie, one są naprawdę bardzo drogie. No i tak przeglądałem, najdroższy analog znalazłem za 3500, najtańszy chyba za 900 zł albo 800.
1: Co one mają w sobie takiego?
0: No mamy też czas reakcji w ogóle bardzo szybciutki. Wytrzymałeś nawet do 200 milionów klików. Zasada działania jest podobna do mechanika nadal. Bo tutaj po prostu mamy nadal przełącznik, który... Tylko tutaj to działa tak, że po prostu mamy, tak jak dosłownie w gałce odpada. I nawet te klawiatury często mają jakby dwa skoki klawiszy. Jeden, czyli wciśnięcie i załapanie, drugi do samego końca wciśnięcie. I możemy sobie je dowolnie programować często też. Na przykład, że jak lekko wciskam, to nie wiem, i chodzę w grze, jak mocniej, to biegam. Nie wiem, albo na przykład coś bardziej praktycznego. Lekkie wciśnięcie, litera mała, dwie duże, mocniejsze, duża litera.
1: O, no to w ogóle ciekawa sprawa.
0: Coś bardziej takiego praktycznego w zastosowaniu biurowym, nie?
1: Tak jest.
0: No i klawiatura analogowa, tak jak mówię, jest zbudowana w taki sposób, że trochę gałka odpada, czyli po prostu im mocniej napieram, tym mocniej działam. Nie, jak to inaczej powiedzieć. Klawiatury takie bardzo drogie, raczej liniowe, chociaż u nich to też ciężko powiedzieć, bo to takie uczucie jest trochę jakbyś naprawdę gałką, jakbyś po prostu wciskał gałkę tylko w dół, a nie w bok.
1: A jacy producenci w ogóle tworzą tego typu klawiatury?
0: Razer ma swojego Huntsmana analoga, Corsair ma swoje K100. To na pewno. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy coś jeszcze. Znaczy,
1: czyli
0: na
1: tak
0: pewno.
1: Naprawdę te wiodące firmy działające
0: teraz,
1: w tej
0: tak,
1: branży.
0: Teraz jest nisza, ale to będzie się pewnie rozwijać.
1: No, ale to jest interesująca też klawiatura. To...
0: No i tutaj krzyżak w ogóle jest zupełnie inny od mechanicznego, więc nasze wasze kapsy do kosza trzeba zmienić na inne.
1: Okej, okay, czyli tu
0: no bo
1: się...
0: budowa krzyżaka jest po prostu bardziej skomplikowana tutaj już.
1: Czyli tu się po prostu nie da wymienić
0: nie, nie
1: tego,
0: nie mam nadzieję,
1: co,
0: że w ogóle tak przerwę. Aha. Mam nadzieję, że teraz żadnego dźwięku nieprzyjemnego nie było słychać, po prostu ramię mi zdryfowało mikrofonowe.
1: No, troszeczkę coś tam było, ale niewiele. Także spokojnie. Wszystko działa i jesteśmy,
0: no to dobrze,
1: jesteśmy
0: to
1: na antenie.
0: No to bardzo dobrze.
1: Dobra. Te klawiatury analogowe, miałeś okazję kiedyś pisać na takiej, pobawić się?
0: W sklepie, powiem tak, do pisania to nie za bardzo. Nie, to takie twarde, sztywne, nie wiem jak to powiedzieć, takie gamingowe. No.
1: Rozumiem.
0: I w ogóle to klika tak dziwnie.
1: W sensie tak głośno.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo głośne. To nie jest nieprzyjemne wrażenie, tylko to jest takie, nie, no nie umiem tego wytłumaczyć, takie dziwne.
1: No, koncepcja ciekawa. Może się kiedyś rozwinie też i w takie klawiatury, które będzie można sobie, no właśnie tak w pracach biurowych, nie tylko w grach, zastosować. Bo no podejrzewam, że tu rzeczywiście, tak jak mówisz, wytrzymałość może być spora. A jak z wodoodpornością?
0: Lepiej, na pewno niż w mechaniku, ale to nie jest poziom membrany.
1: Jasne. No i za taką cenę to by szkoda było.
0: Wiem, zresztą to jest coś śmieszne, bo te klawiatury nie oferują hotswapa, chociaż mogłyby akurat. No i nie mają nawet kabli odpinanych z tego, co widziałem, więc...
1: A to dziwne. To jest dziwne. To myślałem, że już taka klawiatura to przynajmniej tego hotswapa mogłaby
0: zaoferować. Znaczy, no z drugiej strony ten hotswap nie by był opłacalny, gdzie powiedzmy, nie wiem, nie patrzyłem, czy w ogóle da się kupić te przełączniki, ale powiedzmy przykładowo jeden przełącznik by kosztował 10 zł.
1: Aha, no to spora kwota.
0: Mam jeszcze w sumie dwa rodzaje klawiatur takie do omówienia ciekawsze.
1: Okej.
0: Okay. Mamy też klawiatury hybrydowe. Już mówiłem o klawiaturach hybrydowych, ale są też klawiatury hybrydowe. Myślę, się jeszcze jakoś nazywało inaczej. Nie pamiętam dokładnie jak. To są klawiatury, których teraz to ze świecą można szukać. To jest tak naprawdę mechanik. To jest dosłownie mechaniczna klawiatura, która ma w sobie membranę. Chodzi o to, żeby po prostu był uczucie pisania na membranie, ale działanie było mechaniczne, dosłownie.
1: Czyli żeby po prostu ta klawiatura była trwalsza.
0: Tak, po prostu membrana, która jest mocniej trwalsza, dosłownie. Mhm.
1: Ale żeby, jak ktoś lubi, a są ludzie, którzy lubią pisać na
0: tak,
1: klawiaturze.
0: Tak, tutaj oczywiście nie ma żadnego rozróżnienia na jakieś tam liniowe czy coś. No jest jeden rodzaj po prostu przełącznika. Po prostu mamy, jakby do stema jest przymocowana membrana, która tam dotyka sobie też tego dołu.
1: Ale ona w zasadzie nic nie robi, podejrzewam. Tylko izoluje.
0: No nie no, spłaszcza się i jakby powoduje też aktywację.
1: A, bo ona jednak powoduje aktywację. Myślałem, że ona tak po prostu jest umieszczona tak, no żeby była, żeby
0: nie,
1: był ten, żeby
0: no
1: było to odczucie.
0: Jak membrana dotknie, dosłownie dotknie czubkiem, nazwijmy to, dołu przełącznika, to jest wtedy aktywacja.
1: Rozumiem. Okej.
0: Okay. No i te klawiatury są tam nieco bardziej wodoodporne niż mechanik. Mają żywotność pomiędzy gdzieś mechanikiem a optomechanikiem jakieś 70-60 milionów kliknięć, 75 może. Ale teraz są bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. Nie wiem czemu w sumie.
1: To co mamy jeszcze?
0: I ostatnia rzecz, która powinienem dostać jako przełącznik, ale moim zdaniem to jest jednak bardziej rodzaj klawiatury, czyli klawiatura omnipointowa. No to jest rodzaj przełącznika, niby tak jak mówię, ale chodzi o to, że to jest przełącznik liniowy, który ma, uwaga, regulowany moment aktywacji.
1: A jak się go reguluje?
0: Znaczy chodzi oczywiście o moment, nie chodzi o to, że on nam będzie stawiać opór, tylko o ten moment. Jest to zrobione za pomocą dwóch magnesików. Po prostu ustawiamy sobie, jak ma być. I jeżeli magnesy są siebie dalej, no to wiadomo, one się po prostu łączą ze sobą. Jest pole magnetyczne. Jeżeli magnesy się dotkną delikatnie, oczywiście, żeby się nie złączyły tak mocno, wtedy jest aktywacja. Następuje aktywacja. Więc jeżeli ustawimy, żeby jeden magnes był bardzo wysoko, drugi bardzo blisko, to musimy dosłownie do samego końca wcisnąć przycisk. Jeżeli one są blisko górnej części raz dosłownie, no to wystarczy tylko muskać klawisze i tak dalej, i tak dalej.
1: No dobrze, ale jak to technicznie wygląda? Trzeba każdy taki przełącznik rozebrać i...
0: Nie, to regulujesz w aplikacji sobie najczęściej jakieś. Mają taki tam swój silniczek czy jakoś tak.
1: Aha, czyli w każdym przełączniku musi być jakiś silniczek taki
0: malutki. Tak mi się wydaje, bo no, akurat tego nie rozbierałem. Jakby dokładna budowa tych przełączników jest ukryta przed światem. To jest za znak towarowy SteelSeries, ich klawiatury Apex Pro, która kosztuje w granicach 900-1100 zł.
1: No to taka dość droga, ale rzeczywiście to może być dosyć ciekawa koncepcja.
0: To jest przełącznik liniowy. Aha. O bardzo ciekawym skoku, takim trochę jakby jak taka pianka, nie wiem jak to wytłumaczyć, bardzo ciekawy. Nie dla mnie, bo jednak ja lubię czuć, ale to jest fajne generalnie. No i też pozwala, tak jak w analogu, chociaż to nie działa tak, ale pozwala jak w analogu, dać dwie akcje na wciśnięcie, czyli wciskamy do momentu aktywacji i do końca, bo dzięki temu, że są magnesy, możemy albo, że jakby no, program wyczuwa, czy się zbliżyły słabiej, czy mocniej.
1: ale to jakby musi być ten konkretny sterownik, żeby to nam zadziałało. No
0: tak, tak. Znaczy jakby... Jak sobie skonfigurujesz, to klawiatura ma własną pamięć, zapisuje sobie ustawienia.
1: A no właśnie, bo to też jeszcze warto o tym gdzieś tam wspomnieć, że są takie klawiatury, które mają te ustawienia i które mogą przechowywać właśnie te różnego rodzaju parametry. Na zasadzie takiej, że zabieramy swoją klawiaturę, mamy tam zdefiniowane jakieś makra na przykład.
0: Na przykład.
1: Idziemy sobie do kogoś, żeby sobie wspólnie pograć, no i później odpalamy sobie te wszystkie makra po prostu zapisane już w pamięci.
0: I to działa po prostu.
1: I to działa. Mhm. Bardziej mnie zastanawiało, czy jak dużo tam jest po stronie programu, który jest zainstalowany w systemie, a jak dużo po stronie układu tej samej klawiatury.
0: Tak jak mówię, no to jest dokładnie tego nie wiadomo, bo SteelSeries zazdrośnie, tak jak Coca-Cola strzeże swojej tajemnicy.
1: No i nie ma się co dziwić. Mogą generować zyski dzięki temu. I to podejrzewam, że nie małe, chociaż z drugiej strony pytanie, jak bardzo popularna jest ta klawiatura wśród grup innych niż gracze.
0: Raczej niezbyt, no.
1: I tak przeszliśmy przez wszystkie typy klawiatur. Czy coś jeszcze warto
0: znaczy,
1: dodać?
0: Znaczy są jeszcze jakieś tam, ale to są takie już maga niszówki. Nawet pewnie ja też o wszystkim nie wiem, tak? No jakby to, co wiedziałem, mniej więcej to wam powiedziałem.
1: Mhm. No to cóż, to teraz myślę, że możemy może zrobić jakąś taką lekcję poglądową.
0: No dobrze, co, przechodzimy do rozbierania membrany?
1: Myślę, że
0: chodziło?
1: Tak. Myślę, że
0: no
1: tak.
0: Dobrze. W takim razie sobie wezmę ten śrubokręcik. Przy okazji opowiem, jak to jest zbudowane tak okay. Od kuchni.
1: Dobrze.
0: Mamy klawiaturę, która ma dwie płaszczyzny. W sumie mamy no, oczywiście górę i dół. I ona ma na dole, jak ją odwrócimy, nazwijmy to spodem do góry po prostu, ma te śrubeczki. Oj, mam nadzieję, że nie byłem teraz nic.
1: Jest okej.
0: Okej, dobra. Ma śrubeczki. I należy te śrubeczki po prostu wykręcić, żeby do środka klawiaturki się dostać. Ja tylko sobie tutaj przygotuję na szybciutko jakieś takie pojemnice na śrubeczki.
1: No tak, bo śrubek jest troszkę.
0: No tego trochę będzie. Dobra, mam tu jakiś pojemnik. Taki trochę, ale może być. Dobra. No to wiecie, zaczynamy rozkręcenie śrubek. Ja specjalnie tego nie robiłem wcześniej, żeby to wszystko...
1: Na żywo. Wiecie,
0: dobra, zobaczcie, ile to trwa, tak?
1: Ja w międzyczasie zobaczę, czy do nas o czymś piszecie, ale chyba nie. Mam wrażenie, że dzisiaj spokój w komentarzach.
0: No proszę.
1: Ale może jeszcze no Facebook. Zobaczmy.
0: Klawiatury membranowe generalnie też najczęściej, ogólnie klawiatury najczęściej skręcamy na śrubeczki, takie krzyżaki typowe, standardowe krzyżaki.
1: Czyli nie trzeba jakiegoś wymyślnego śrubokręta, wkrętaka, tylko
0: pierwsza
1: po prostu...
0: Pierwsza śrubeczka poszła.
1: Te śrubki generalnie mocno są poskręcane zazwyczaj, czy to tak?
0: Dość mocno, no wiesz, no na pewno tak, żeby to się nie...
1: Nie rozleciało.
0: Samo jakoś, nie? To kabel mi trochę przeszkadza od niej, niestety. O, dobra, już go sobie tak podłożyłem.
1: No tak, bo jeszcze warto powiedzieć, że często w tych, no zazwyczaj lepszych klawiaturach jednak są odpowiednie profile, tak, na kable.
0: Trzecia śrubeczka,
1: że
0: tak.
1: Można sobie ten kabel
0: schować.
1: No to
0: jest taka dosłownie najniższa półka. Ale specjalnie taką wziąłem właśnie, żeby tutaj nic się, że tak powiem, w razie czego, żeby nawet nic się nie stało, że...
1: Żeby nie było szkoda.
0: Znaczy ja myślę, że ją złożę z powrotem na spokojnie, bo to jest do zrobienia. Mhm. Ale w razie czego, to po prostu, żeby nie było straty.
1: No jasne.
0: Właśnie, no na rogach są też te śrubki. Dosyć sprytnie to zrobili, żeby tak trochę utrudnić sprawę, ale nie dla mnie.
1: No to rozkręcaj. Sprawdzałem komentarze. Na razie nie ma nic.
0: No to może po prostu dobrze mówię, nie wiem.
1: Może wyczerpujemy temat po prostu. Swoją drogą jeszcze tak jak rozkręcasz, to ja cię popytam o nakładki na klawisze no, dla klawiatur mechanicznych, no bo w takich możemy je sobie wymieniać, tak ogólnie mówiąc. Są jakieś rodzaje tych nakładek? Nie wiem, one czymś się charakteryzują tak dla nas, bo pewnie kolorów to jest masa.
0: A, no to tam akurat. Ale tak, przede wszystkim nakładki dzielimy na materiał ich wykonania, gdzie królują w sumie dwa, ale są no jest tego więcej, ale mamy dwa główne i jeden taki poboczny, który jest w sumie dosyć raczej śmieszny, ale w sumie fajny. Mianowicie nakładki możemy podzielić sobie na wyglądanie z, ABS-u i materiał tak zwanego PBT. ABS, czyli ABS, standardowy materiał, raczej każdemu znany. Po prostu zwykły ABS, który ma to do siebie, że niestety ściera się z czasem.
1: No właśnie, to już widzę na swojej klawiaturze.
0: No właśnie o tym mówiłem. ABS się z czasem ściera. Nigdy, w sumie nie widziałem membranówki z PBT na przykład, ale najczęściej do mechaników też się montuje ABS-y. Bardzo często, rzadko się spotyka PBT. Znaczy teraz częściej, ale generalnie jeszcze nie jest to takie popularne. ABS są gładkie, no to jest ich zaleta, że one są zawsze gładkie. Można zrobić szorstkie ABS, ale one są raczej założenie gładkie.
1: No, ta moja klawiatura to już jest w ogóle, widzę, tak teraz sobie oglądam, litery, strzałki, Enter, prawy kontrol, to szczególnie, i tu lewy kontrol, Windows, Alt, o, gładkie już takie po prostu wyślizgane.
0: Tak. Bo generalnie farba po prostu zeszła, myślę.
1: No, dokładnie tak.
0: Generalnie też jakby chodzi właśnie o prawo farby, którą jakby używamy do na pokrywania nakładek. Najczęściej właśnie ją się niestety maluje się te klawisze, albo po prostu się nakleja naklejki, zgrzewa się je z plastikiem. Ale też jest tak zwana metoda podwójnego wtrysku, tak zwanego double injection. Na czym to polega? Ano, po prostu mamy, nakładka składa się z dwóch części. Pierwsza jest przezroczysta, a w drugiej jest po prostu namalowana literka, albo wycięta laserowo. To sprawia, że nasz palec ma kontakt tylko z tym elementem, który jest jakby po osłoną tylko, dzięki temu ten znak nigdy się nie zetrze w środku.
1: No tak, bo on będzie zawsze zabezpieczony.
0: Tak. No te nakładki PBT są o wiele wytrzymalsze. One też są szorstkie w dotyku. I one są generalnie bardziej polecane, ponieważ po prostu dłużej wytrzymają.
1: I to są te dwa materiały, a ten trzeci, o którym mówiłeś, że niekiedy...
0: Jakoś ostatnio zaczęło się robić w miarę popularne robienie tego z gumy.
1: O, to może
0: i to
1: być
0: nawet nie jest głupie, bo to ciekawe. Na przykład sprawia, że klawiatura dzięki temu jest fajnie wygłuszona, jak chodzi o jej jakby właśnie o tą stronę nakładkową, tak to nazwę.
1: To może być interesujące, rzeczywiście takie gumowe nakładki na klawiaturę.
0: No wygląda to nietypowo.
1: No tak.
0: No wiesz, no, wyobraź sobie, że wchodzisz do, nie wiem, domu, nie wiem, brata, kolegi, a on ci pokazuje tę klawiaturę, gdzie ma nakładki z gumy.
1: Ale miałeś okazję podziałać
0: tak,
1: na taki?
0: Bardzo, bardzo fajne i chętnie bym sobie takie kupił do klawiatury swojej, takiej, którą będę budować. Nawet nie, pewnie tak zrobię.
1: No, bo to może być rzeczywiście interesujące. I jaki komfort pisania na takich nakładkach?
0: Przede wszystkim one są fajne, bo nie ślizgają się na nich palce, bo jakby guma hamuje tarcie.
1: No tak.
0: No raczej się tak szybko nie będą zużywać, no bo też guma jest w miarę wytrzymała. Oczywiście mogą sparcieć, ale to jest, no musiałbym mega eksploatować.
1: Ale to jest tak, że ta całość jest wykonana z gumy, czy ona jest jakby naklejona na jakiś element plastikowy?
0: No to zależy już od producenta.
1: A to miejsce, gdzie jest nakładane na krzyżak, to jest...
0: No to jest raczej zrobione z jakiegoś czegoś nieco wytrzymalszego jednak.
1: No właśnie, bo tu się zastanawiałem.
0: Ale raczej reszta jest zrobiona z gumy, już po prostu.
1: Okej, okay. No ciekawa sprawa.
0: Tymczasem jestem praktycznie już, że tak powiem, z klawiaturą rozebraną.
1: Aha.
0: Zostały tam jakieś dosłownie kilka śrubek do zdjęcia.
1: Liczyłeś może, ile ci się udało?
0: Nie, ale będziemy zaraz je policzać, będę wkręcał, także to wiecie, jak to jest. Ale tego jest dosyć dużo.
1: I one są raczej takie małe.
0: No to są standardowe krzyżeczki. Mhm. Gwiazdeczki, krzyżyki w sumie. To standardowe takie, zwykłe. Chyba wszystkie, ale nie wiem, zaraz sprawdzimy. No, coś tu jeszcze trzyma, ale myślę, że to mi nie powinno przeszkodzić. Dobra, to otwieramy naszą klawiaturę. Chodzi o śrubokręt, położyłem, żeby nie zgubił się. Dobra, jest tutaj. To otwieramy klawiaturę. Słuchajcie. Uwaga. I pierwsze, co tu mamy, to jest taka tacka. Słyszysz, nie wiem, co słychać.
1: Słychać bardzo wyraźnie, że coś tam grzechocze.
0: Ta tacka... Jest to element z przyciskami po prostu.
1: Ale może tak, otwierasz tę klawiaturę, jakby zdejmując...
0: O, zdjąłem jeszcze zaczepy, to były blokujące.
1: Zdejmując, w sensie chodzi mi o to, czy ty klawiaturę teraz trzymasz klawiszami do góry czy do dołu?
0: No w tym momencie ją trzymam klawiszami do góry.
1: Do góry, okej.
0: Okay. Normalnie.
1: Właśnie o to mi chodziło, z której strony jest ta tacka? Że ona jest od góry.
0: Tak, ona jest od góry. Tutaj widzę, ona jest całkiem duża i ona generalnie klawisza sobie mieści, znaczy nakładki, ona sobie tak grzechocze. Mhm. No taki dźwięk, po prostu sobie taki grzechocze.
1: Tak. I teraz tę tackę można...
0: Możemy podnieść, po prostu możemy podnieść do góry.
1: Ale tam mówiłeś o jakichś zaczepach, to one
0: no po prostu
1: gdzie?
0: Ona była przyczepiona, no takie zaczepiki jeszcze dodatkowo, żeby zabezpieczyć to wszystko przed otwarciem. Tutaj niestety, co mi się nie podoba, zostało zrobione to tak, że tutaj te nakładki gumowe są dosłownie nakładkami, czyli te gumki trzeba wkładać osobno w każdą kawałek klawiatury. No to oczywiście nie jest problem, tylko to jest takie trochę upierdliwe, bo po prostu jakbym ją składał z powrotem, będę musiał włożyć te gumki, każdą gumkę w osobną dziurkę, dosłownie.
1: Mhm. Od tej tacki.
0: Tak. No tutaj się zablokowało, dobra, już. I tacka no w niektórych klawiaturach jest taka mata po prostu z wypustkami, natomiast tutaj jest tak, jak mówiłem, i tacka do swojego spodu ma przymocowane na takiej tasiemce trzy arkusze folii, o których już mówiłem. I
1: to właśnie wiecie, te folie słychać.
0: To jest naprawdę bardzo niska jakość folii. Tak masz to czuć z daleka, że to jest niska jakość. Folie są dziurkowane. To właśnie chodzi o to, żeby woda odprowadzały też.
1: Aha.
0: To są tak powycinane, żeby weszło to wszystko w te odpowiednie otworki. Mamy tak robić. Raz, dwa, trzy arkusze folii.
1: I na każdą literkę jest dziurka, tak? Jak rozumiem w tej
0: nie,
1: folii.
0: Nie, no nie czy... aż tak. Nie, nie, nie. Na każdej literce to sobie można wyczuć. Od spodu pierwszego arkusza i od góry trzeciego można wyczuć sobie ścieżki.
1: Mhm.
0: Zadrukowane ścieżki. Żeby było ciekawostka, jeżeli bym teraz podłączył to do komputera, to mógłbym spokojnie palcami dotykowo jakoś to próbować obsługiwać. Nawet zrobię taki eksperyment, zaraz wam pokażę, że rzeczywiście jest to możliwe. Jakbyś mógł, daj mi możliwość streamowania karty tego komputera.
1: Już momencik.
0: To zaraz pokażę, że rzeczywiście tak się da.
1: Już chwila, moment, zaraz to zrobimy. O, nadaj rolę współprowadzącego. Tak, to jest, o. Proszę bardzo.
0: Okej, okay, mam. Spód klawiatury jest po prostu kawałkiem plastikowej płyty. Mhm. Która w jednym miejscu widzę, że jest pęknięta. Tak jak mówię, klawiatura raczej niskiej jakości. Będę to powtarzać, bo to jest jednak ważne w tym momencie. Tak, tak. Dobra. I jak sobie weźmiemy tą folię, obejrzymy od spodu, to ona jest przymocowana takim paseczkiem też folii do kontrolera. Kontroler jest tutaj jak najbardziej widoczny.
1: Jak on wygląda?
0: To jest taki po prostu kawałek plasy metalowej płytki. Dosłownie.
1: Czyli taki jakiś scalaczek po prostu.
0: Tak, jest tutaj przymocowany do tego, do tej folii jest przymocowany kabel i tu z tego wychodzi kabelek, z tego kontrolera wychodzi kabel do klawiatury. Po prostu. Tak jak mówię, teraz dla eksperymentu ja po prostu podłączę. Teraz sobie włączę pomoc klawiatury, żeby tu nic nie nabruździć.
1: Tylko najpierw udostępnij ekran może.
0: Tak, tak, tylko wiesz co, najpierw sobie włączę pomoc klawiatury, bo żeby nie nabruździć sobie tego, wiesz czego, żeby nie klikać sobie jakichś tam klawiszy przypadkowych.
1: No tak, tylko żebyś, żeby
0: wiem,
1: udostępnić
0: właśnie,
1: ekran.
0: Wiem o tym.
1: No to poczekamy.
0: Słychać?
1: Jest!
0: Dobra, włączymy pomoc klawiatury.
2: Pomoc klawiatury, tak.
0: Odkładam moją klawiaturę, nazwijmy to domową. Biorę kabelek od tej klawiatury. Od tej klawiaturki.
1: Rozebranej.
0: Tak, dokładnie. I podpinam go pod USB. No oczywiście się podpiął, bo to nie ma problemu.
2: X.
0: Proszę bardzo, ja teraz biorę sobie folię.
2: V.
0: I dotykamy folii.
2: Yeah. F. X. Z.
0: Nie wiem, czy słyszysz, jak walę folię. Spróbuję, żeby to posłuchać.
1: Tak.
0: Czekaj.
2: 4, 5, 6, 7, 6, F4, F2, F1, F3.
0: Jak ktoś się nauczy, to można patrz.
1: No tak.
2: F5, F6.

0: naprawdę musisz docisnąć tę folię po prostu w danym miejscu.
1: Tak, o tu gdzieś tabulator, był.
2: Tabulator.
1: Escape. Który jest w ogóle z dziurką.
2: Escape.
0: Jakby ktoś bardzo się postarał, to mógłby pisać na czymś takim.
1: To też to nie za bardzo styka, ale to mówię, to akurat nie jest moja wina, ale to się tak miała po prostu, że nie za bardzo stykają klawisze. Także tu powinny być strzałki. Nie wiem, może numpada uda mi się jeszcze chociaż wyhaczyć. No już chyba widzę, że tutaj ten prawy rząd raczej tak nie za bardzo chce działać. Ale wiecie, o co chodzi, tak?
0: No, można poznać działanie tej klawiatury w praktyce, tak?
1: Dosłownie, bo to działa po prostu sobie tak, tak o.
0: I tak jak, mówiłeś, bo zacząłeś tę myśl, jakby ktoś się nauczył takiego rozkładu tych liter, to podejrzewam, że spokojnie mógłby pisać. No nie wiem, jaki miałoby to w dłuższej perspektywie praktyczny sens, ale... Różne ludzie miewają pomysły.
1: Oczywiście. A teraz ją złożę, żeby nie było.
0: Okej.
1: Okay. Tylko kabel zwinę, żeby mi to nie przeszkadzał. I teraz tak.
0: To wyłącz może udostępnianie ekranu, żeby nam tu to
1: mogę wyłączyć, szło. Dlaczego nie?
2: Akcent.
1: Muszę tylko wyłączyć pomoc klawiatury i możemy...
2: Lewy kontrol, NFA.
1: Już to wyłączam.
2: Naciśnij, wyciszy tym.
0: Altes. O, wyciszy. Wyciszyłeś się tylko, więc... Jakbyś mógł się odciszyć.
1: Dobra, już powinno być OK.
0: Już jest OK.
1: No i także... Oj. Cicho. Także jest OK. Myślę już dobra. No to teraz klawiaturę złożymy.
0: A składanie może być chyba bardziej skomplikowane niż rozkład.
1: Muszę folię wsadzić tak, żeby mi tylko nie blokowała się pod kontrolerem. Bo oczywiście to jest najważniejsze, to jest bardzo ważne, żeby tu się folia nie blokowała pod kontrolerem.
0: No tak, żeby mogła swobodnie się uginać, tak? W każdym miejscu.
1: Wziąć tylną pokrywę. Tu śrubokręcę się. Wziąć tylną pokrywę. Dopasować ją do klawiatury. O, tutaj ładnie dopasowałem sobie tylną pokrywę. No i zaczynamy w końcu śrubki, przykład będę je liczyć. Uwaga. Sobie położę na biurku. Jakiś kabel, to jest kabelek od... Od czego ten kabel jest? Bo tej klawiatury właśnie, tak, od tej klawiatury. Odłożę na bok, żeby mi tu nie przeszkadzał, dobra. Klawiaturę klawiszami do dołu, tak jak wcześniej i zaczynam wkręcanie śrub.
0: Bo wspominałeś o tym, że będziesz musiał wpasowywać te gumki w klawisze, to...
1: Znaczy wiesz co, szczęście teraz tego nie zrobię, bo... Znaczy inaczej, nie muszę zrobić tego... Teraz, bo na szczęście udało mi się je w miarę utrzymać w jednej pozycji.
0: Aha, czyli one się nie rozeszły.
1: Aż tak nie, znaczy wypadła jedna chyba, ale już ją tam jakoś mniej więcej włożyłem.
0: Rozumiem. No.
1: Też mamy jedną śrubeczkę. No, wkręcanie jest wiadomo szybsze niż wykręcanie.
0: To prawda. To w takim razie teraz jeszcze, jak będziesz skręcał tę klawiaturę, to porozmawiajmy może o tym, dla kogo jaka klawiatura. Co można by było polecić osobom, które no przede wszystkim lubią dużo pisać? Tak z twojego doświadczenia.
1: Trzecia śrubeczka. Czekaj, wiesz co, policzę śrubki. Wiesz co, czekaj, najpierw policzę wszystkie śruby, dobra. A potem będziemy, bo tak będzie chyba prościej.
0: No tak,
1: wszystkie śruby.
0: Tak.
1: Po prostu, żeby...
0: To może tak na spokojnie zrób.
1: Ta klawiatura ma, słuchajcie, tych śrubek 20.
0: No, no to całkiem sporo.
1: Więc jakby, no właśnie, dosyć dużo. Ja to zajmuję się wkręcaniem. A teraz jakbyś mógł powtórzyć o to pytanie.
0: I już, proszę bardzo. Żebyśmy zastanowili się teraz, co można polecić jakim użytkownikom. No bo oczywiście wiadomo, ten rynek klawiatur to tak bardzo często mówi się, że jest przede wszystkim dla graczy, a pozostałe osoby no to w zasadzie nie potrzebują nie wiadomo czego. No ale chyba to nie do końca tak jest.
1: Nie.
0: Wydaje mi się, że na przykład jeżeli ktoś lubi pisać, no to miałby też coś do wyboru, prawda?
1: Ja bym polecił po prostu klawiaturę mechaniczną z przyciskami Blue, bo jest to rozwiązanie proste, przyjemne, a przede wszystkim dosyć po prostu satysfakcjonujące, jak chodzi o sam moment pisania. Jest satysfakcja z tego pisania, po prostu czujemy, jak to przycisk wciska, słyszymy ten klik, no po prostu moim zdaniem jest to bardzo przyjemne, wygodne, po prostu... Co ja tu mogę więcej powiedzieć, no żeby nie powtarzać tego samego.
0: A jeżeli chcielibyśmy, żeby ta klawiatura jednak

0: tak mocno nie hałasowała, no to jest kilka metod na to, żeby
1: tak,
0: wyciszyć.
1: Wyciszenie o-ringów, o-ringami. Mhm. Wyciszenie za pomocą tej pianki. To w ogóle nie wiem, co słychać, ale mój kot...
0: Słychać, tak.
1: Sobie, że tak powiem...
0: A to tu po mojej stronie co jakiś czas jest tak samo. Freddy daje o sobie znać. Co prawda akurat nie dziś w audycji, ale też go słychać. No dobrze, czyli takie, czyli to dla osób piszących. A dla graczy?
1: Dla graczy... Tutaj chyba podzielam opinię ludzi w większości. Przełączniki czerwone są aż dla nich po prostu stworzone.
0: Rozumiem. Tak w sumie zastanawiam się, o co jeszcze, jakie jeszcze mamy grupy osób, które mogłyby zyskać na klawiaturze. No przede wszystkim osoby piszące, przede wszystkim osoby grające, a taki użytkownik standardowy komputera, który w sumie chciałby mieć po prostu dobrą klawiaturę do wszystkiego. Jest coś takiego uniwersalnego z twojego doświadczenia, Patryku, co mógłbyś polecić?
1: Myślę, że tutaj to brąz jest chyba najlepszym rozwiązaniem.
0: Czyli przełączniki brązowe.
1: Tak, tak, brązowe.
0: Okej. No to pytanie, czy coś jeszcze o tych klawiaturach moglibyśmy powiedzieć? Tak.
1: Znaczy wiesz, temat jest tematem rzeką, ale myślę, że jako podstawa jest to całkiem wystarczająca ilość materiału.
0: Też mi się tak wydaje, szczególnie żeby nie przytłoczyć natłokiem, nadmiarem informacji. Jest tego, myślę, że na dobry początek całkiem sporo. Ty zresztą w ogóle, jeżeli ktoś ma ochotę poczytać sobie teksty twojego autorstwa o klawiaturach, no to też prowadzisz blog na Eltenie, można
1: tak,
0: go tam znaleźć.
1: Świat klawiatur. W komentarzu linka podrzucę, także jak ktoś nie ma Eltena, to i tak nie będzie mógł spokojnie poczytać.
0: Tak jest, ale oczywiście ta audycja też będzie w formie tekstowej, więc jeżeli będziecie mieli ochotę sobie jej transkrypt poczytać, to też będzie taka możliwość, natomiast twoje artykuły, twoje teksty na temat klawiatur dostępne są na blogu Świat Klawiatur w serwisie Elten, także no już tam parę tekstów się ukazało, jest o czym poczytać. Także
1: no,
0: zapraszam.
1: Troszeczkę tego już jest.
0: No i cóż, i to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Myślę, że jeszcze o klawiaturach, może trochę bardziej o tych mechanicznych, o konkretnych urządzeniach kiedyś jeszcze sobie porozmawiamy, żeby coś konkretnego, coś ciekawego pokazać. A na dziś to tyle o klawiaturach różnych. Rozmawiałem z Patrykiem Chojnackim, dziękuję ci bardzo za udział w audycji.
1: Też bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. W razie czego zapraszam do kontaktu. Czy na Eltenie, czy na jakimś mailu, a wszystko jak coś podam w komentarzach, także...
0: Zapraszamy. I ja również dziękuję bardzo za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dokładnie kilka sekund temu minęła godzina 19. Witam w kolejnym odcinku programu Tyflo Podcast. Ja się nazywam Edwin Tarka. Dzisiaj przed mikrofonem i za konsoletą w środę pierwszego dnia sierpnia. Tak, mamy dzisiaj takie dwa bardzo ważne historyczne wydarzenia. No niewątpliwie najważniejszym jest to, że dzisiaj wypada nam 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i to najważniejsza wiadomość z historii, w historii naszego kraju. Natomiast w historii Tyfloradia druga wiadomość jest taka, że dzisiaj mam przyjemność nie tylko i wyłącznie prowadzić audycję, ale również ją technicznie zrealizować. Drodzy słuchacze, proszę trzymać za mnie kciuki. Dzisiejszy program jest jak najbardziej interaktywny. Linia tyflopodcastowa jest już czynna. 123 834 835 to jest numer do nas z krakowskiej strefy numeracyjnej. A o czym dzisiaj będzie? Do rzeczy, do adremów, jak to niektórzy mówią. Dzisiaj przedstawię pokrótce, bardzo szybciutko audycja będzie. Przedstawię program, który może nam się przydać do nagrywania różnych materiałów, różnych notatek głosowych, po prostu nagrań. I automatycznie będą te nagrania przesyłane do naszej chmury. Rekup lub Rekap, tak się ten program nazywa. No, jest ketchup i ketchup, więc jak kto woli Rekup i Rekap, ale niech będzie dla porządku Rekap, tak go będziemy nazywali. Program jest dostępny na pewno na systemy operacyjne, na system operacyjny iOS. Jak sprawdzałem na stronie producenta, tylko na system iOS. Program jest wyprodukowany przez iRadiated Software i piszemy go RedsUp, pisane razem, ale R duże, E małe, C małe, U duże i P małe. I w App Store możemy go odnaleźć właśnie pod nazwą Recap. I jest tam coś podpisane. Voice memos automatically, record voice memos and send automatically to the cloud. O, bo jest też jakiś inny Recap, który służy nam do, zdaje się, do naszych posiłków, napoi i tak dalej, i tak dalej. Nie, ale tutaj chodzi nam nie o kulinaria, tylko o program właśnie od iRadiated Software do właśnie nagrywania i wysyłania swoich nagrań w przestrzeń. Ja ten program posiadam, jeżeli chodzi o jego cenę, jest nieduża, kosztuje około $2, więc to będzie około 6 do 8 zł, tak myślę, na polską walutę, więc nie jest drogi, a myślę, że jest bardzo użyteczny. No to co, ja może pokażę po prostu, jak on działa. Ja już mam go spiętego z Dropboxem, bo już od jakiegoś czasu go używam. Ten program kiedyś nazywał się Dropvox, może ktoś się spotkał z taką nazwą. Program się teraz właśnie zmienił nazwę kilka lat temu na Recap, więc spróbujmy go odpalić. Posiadam telefon iPhone 8, więc powinno wszystko nam wygodnie, wydajnie działać. No niestety, tak mamy dzisiaj bardzo gorąco, że nie działa mi Touch ID. Musiałem poświęcić sekundę na wpisanie kodu. I już za chwileczkę zademonstruję, jak wygląda program Recap i co on potrafi właściwie i do czego nam się może przydać. Multimedialny. Recap. Cyk. No i moi drodzy, w programie Recap, który nawet jest reklamowany na stronie producenta jako accessible for visually impaired and blind users with voiceover. I rzeczywiście, program jest dostępny dla niewidomych i dla niedowidzących z programem voiceover. W nim mamy tylko dwa okienka. Po pierwsze, kiedy my go włączymy pierwszy raz, to od razu wszystkim tym, którzy chcą z niego korzystać, podpowiem jedną ważną rzecz. Najlepiej zaopatrzyć się również w aplikację Dropboxa, bo tak jak wspomniałem na początku programu, nasze nagrania będą lądowały w chmurze w Dropboxie i program będzie chciał się nam zalogować, spiąć się z tym Dropboxem, więc najlepiej Dropboxa po prostu posiadać, być zalogowany w Dropboxie i pierwsze, co nam się pojawi w ogóle jako taki first run, to jest okno zaloguj się do Dropbox, w który klikamy i tam klikamy opcję typu zezwól, czyli banalna rzecz, tak jak się logujemy często przy użyciu Facebooka albo innych społecznościówek, Google'a, tak samo po prostu spinamy go z Dropboxem. Myślę, że z tym sobie wszyscy poradzicie. Dropboxa po prostu trzeba mieć zainstalowanego na swoich iPhone'ach. Kiedy mamy już program spięty z Dropboxem, po pierwsze, dodaje nam się do folderu Dropbox, do naszej chmury, folder o nazwie Recap Voice Memos. Ja go zaraz zresztą pokażę, kiedy zrobimy nagranie demonstracyjne. A w samym programie mamy dostępne dwie kontrolki, Record, jak i Settings. I to jest tak naprawdę cała filozofia tego programu. My tutaj nie mamy żadnych zmian nazwy, żadnego zarządzania tymi plikami, ale twórcom o to właśnie chodziło. Żeby to nie był program do zaawansowanego nagrywania, do zarządzania tymi plikami, tylko szybciutko, na teraz, już potrzebujemy, włączamy Recap albo mówimy do asystentki głosowej Siri, proszę włącz nam Recap. Recap nam się włącza, klikamy Record, nagrywamy. Stop, wysyłamy do chmury, blbum, koniec, mamy na Dropboxie. Co mamy w ustawieniach? Dan, więc to nam zamyka ustawienia. Ja może sobie jeszcze ten podkładzik troszeczkę przyciszę. Play Indicator Sounds. To myślę, że to jest przydatne. Włącza nam, informuje nas piknięciem, kiedy rozpoczął nagrywanie, kiedy skończył wysyłanie do chmury. Przynajmniej tak powinien. Record in Background. To jest opcja, która nam pozwala na nagrywanie w tle, czyli możemy zamknąć, zminimalizować program albo na przykład zamknąć ekran, ściemnić ekran, a on w tle po prostu będzie nam się nagrywał. Record in higher quality, czyli nagrywaj po prostu w wyższej jakości. On nam nagrywa w plikach MP3 i zaraz zobaczymy, jak z tą jakością jest. Na razie zaraz coś nagramy w tej wyższej jakości, a potem tę jakość jeszcze zmienimy na niższą jakość. Record on launch. To polecam wyłączyć, chyba że ktoś od razu chce nagrywać. Czyli włączam program i automatycznie zaczynamy nagrywanie. Record on launch, czyli na starcie. Choose upload folder. No jeżeli nam się nie podoba folder docelowy, czyli recap voice memos, tu możemy dać mu wolną rękę i w naszym Dropboxie wybrać folder, do którego chcemy zapisywać nagrane przez nas materiały. Unlink from Dropbox, czyli po prostu odpinamy się od Dropboxa. I tutaj mamy informację o firmie Irradiated Software, która jest twórcą i o wersji recapa. I jeszcze jakaś pomocka, mała, na koniec. Skomplikowane? Pewnie, że nie skomplikowane. Każdy sobie z tym poradzi. Ale przydatne utility, dlatego o tym mówię. Przydatny programik, przydatna taka użytkowa rzecz, użytkowa apka, o której mogliście nie wiedzieć, a która mi na przykład bardzo często się przydawała chociażby na studiach. Pani profesor, to może nagramy? Dobrze, nagramy. Record. No, proszę mówić. Stop. W szkole muzycznej. To może kilka akordów poproszę. Nagramy. Record. Na próbie zespołu. To samo. Słuchajcie, nagramy. Record. Robocza, fajna aplikacja. No to co? Próbujemy w takim razie coś tym programem nagrać. Wciskam w tym momencie. Wciskam w tym momencie w programie Recap przycisk Record. Zapiszczało nam tak nieznacznie. To jest wiadomość testowa. Słuchacie programu Tyflo Podcast. Ja się nazywam Edwin Tarka i nagrywamy na Recapie. I za chwilkę nasze nagrywanie powędruje w chmury poprzez doliny i pagórki i góry. Dwa razy tapię teraz.
4: Stop, stop, stop.
3: Tak, teraz mamy tylko i wyłącznie stop.
4: Uploading audio.
3: Blum, indikator. On zapiszczał. No właśnie. I w tym momencie w słuchawkach mój gadacz mówi mi: dodano plik DV2018 i tak dalej, bo już plik pojawił się na serwerze. Nagrywaliśmy teraz w tej wysokiej jakości, ale to spróbujemy od razu nagrać w tej niższej jakości, żeby nam się, żeby to porównać. Tak, moi drodzy, dzisiaj jest tak bardzo gorąco, że ręce się pocą, ciężko nawigować po telefonie. Wyłączone. Wyłączyłem tę wysoką jakość. I jeszcze raz wcisknę rekord. A teraz nagrywamy również wiadomość na recapa, ale nagrywamy go w niskiej jakości. Według producentów będzie to niska jakość. I teraz odsłuchajmy, cóż nam się dobrego nagrało.
4: Stop.
3: Koniec.
4: Wielkie. Recot. Setkinkis. Przycisk.
3: Ich, i nawet nam się wysłał od razu na serwer. Ja w tym momencie dodam nasze pliki do naszego tutaj programu emisyjnego. O, może podejrzemy tylko jedną bardzo ważną rzecz. W tym momencie może udostępnię na chwileczkę gadacz swój. Gadacz swój mam w katalogu Dropbox, albo nawet dla pewności wejdę w ten katalog Dropbox. Tak. I w folderze Dropbox mam folder Rekord Memos.
5: Widok elementów list tab BV20187405622MP3 nieznaczony 1Z4.
3: I proszę bardzo, tutaj mam jakieś stare też moje nagrania, dwa, bo poprzednie nagrania, które nim robiłem, lądowały w katalogu Dropbox, a on niedawno zmienił nazwę i teraz lądują w katalogu w Recap Voice Memos, ale oczywiście stare nagrania w folderze Dropbox zostały i teraz, kiedy ja bym chciał, mógłbym w programie Recap scalić te dwa foldery na przykład. Stwierdzić mu, żeby nagrywał jednak w starym folderze Dropbox i on to będzie robił. Dropbox. Dobrze, w takim razie przetestujmy teraz, jak on będzie się zachowywał na tych plikach. Uruchamiam pierwszy plik, który dzisiaj nagraliśmy. Zapiszczało nam, tak nieznacznie. To jest wiadomość testowa, słuchacie programu Tyflo Podcast. Ja się nazywam Edwin Tarka i nagrywamy na Rekapie. I za chwilkę nasze nagrywanie powędruje w chmury poprzez doliny i pagórki i góry. Dwa razy tapię teraz stop. Teraz mamy tylko i wyłącznie stop. No i mamy stop i od razu za ciosem włączę, włączę te drugie nagranie, które również zrobiłem, to drugie nagranie w tej niskiej jakości, o ile ona będzie niższa. A teraz nagrywamy również wiadomość na Recapa, ale nagrywamy go w niskiej jakości. Według producentów będzie to niska jakość. I teraz odsłuchajmy, cóż nam się dobrego nagrało.
4: Stop.
3: I już jestem z powrotem i stop. I usłyszeliśmy takie dwie próbki. Rzeczywiście, ta niższa jakość ma obcięte górne częstotliwości, jeżeli zwróciliście na to uwagę. Wyższa jakość jest no, zdecydowanie wyższa. Te mikrofony iPhone'owskie jednak, one tak fajnie tutaj nagrywają. I myślę, że to wszystko zdaje egzamin. No i co? I nagrałem to na telefonie i teraz tak. Dlaczego ja pokazuję tak banalny program? Każdy by sobie mógł pomyśleć, że to recorder, jakich wiele, tak? Ale nie musimy podłączać naszego telefonu kablem do na przykład iTunesa, do komputera, przerzucać iTunesem naszego oprogramowania. Nie musimy, nie wiadomo jak tych plików nazywać. On za każdym razem nie będzie nas pytał. Pole edycji, nazwij nagranie. Pole edycji, nazwa notatki. Pole edycji, coś tam jeszcze. Tylko po prostu to, co musimy jedynie w tym programie zrobić, to kliknąć record i zatrzymać. I wszystkie nagrania z datą będą nam lądowały w folderze Recap Memos, który po prostu później, czy z telefonu, czy z komputera, czy z jakiegoś innego urządzenia, tabletu. Oni tutaj, producenci iRadiated Software, zdeklarowali się, że ten program spokojnie pójdzie również na iPadzie i na iPodzie, więc wszystkie te najważniejsze urządzenia wspierające system operacyjny iOS, działające pod kontrolą systemu iOS, program jak najbardziej obsługują. I nie wiem, czy coś mi zostało jeszcze więcej do powiedzenia. Myślę, że tylko tyle, żeby po prostu wam ten program polecić. Dlatego, że jest to gadżet, ale gadżet z tych na zasadzie muszę go mieć. Tak jak trzeba mieć jakąś tam nawigację, jakiś rozkład jazdy, jakieś inne programy, tak myślę, że program do szybkiego nagrywania i wysyłania tego w naszą prywatną przestrzeń i z takim potem fajnym dostępem z tejże przestrzeni, myślę, że powinniście się w to wszystko zaopatrzyć, znaczy w to wszystko, w taki programik. Cena jest jego niewielka, myślę, że jednorazowa opłata nikogo jakoś bardzo nie uszczupli nikomu portfela, a program jest zdecydowanie wart polecenia. Także dzisiaj, tak jak mówiłem, ekspresowa audycja. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie stało złego z nią realizacyjnie i wszystko było bardzo dobrze słychać i program, i mnie, i będziecie z niej zadowoleni. Także recap, pisane Reds Up, ściągamy z App Store'a, kupujemy, spinamy go z Dropboxem i cieszymy się nagraniami w całkiem niezłej jakości na co dzień. Ja się nazywam Edwin Tarka, dziękuję za dzisiejszy szybki, ekspresowy, sierpniowy Tyflo Podcast. Słyszymy się, myślę, że w następną środę, czyli to będzie 8 sierpnia, z nowymi tematami, z czymś ciekawym do opisania lub do dyskusji. Dziękuję za dzisiaj, miłego wieczoru i dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz drugi podchodzę do nagrywania tego podcastu. Za pierwszym razem przerwał mi telefon. Z tej strony Rafał Kiwak. Mam nadzieję, że już nic mi nie będzie przerywało i że uda mi się wykorzystać tą chwilę spokoju, jaką mam, żeby właśnie nagrać ten podcast na temat, na który się już zapowiadałem wcześniej, mianowicie NVDA. Zostałem wyprzedzony przez kolegę, jak ja to mówię, Killera of Agoda, który podcast o NVDA umieścił, ale po tymże podcaście, przyznam się szczerze, mam spory niedosyt, gdyż jak dla mnie wiele rzeczy kolega Hubert pominął i o tych właśnie rzeczach postaram się powiedzieć. Przede wszystkim dużo ludzi pyta mnie, w jaki sposób przy pomocy NVDA posługiwać się kursorem myszy. Ano wiadomo, że nie jest to kursor JAWS bądź kursor myszki w Windows, ale tenże kursor, sposób nawigacji też dość sporo potrafi i to też postaram się pokazać. Żeby za dużo nie mówić, to wyłączymy JAWS-a, który jest tutaj naszym głównym screen readerem. Dobrze. I przed włączeniem NVDA powiem tylko dwie rzeczy. To już mówił Killer, ale NVDA występuje w dwóch wersjach. W wersji portable, czyli totalnie, że tak powiem, przenośnej, i w wersji instalacyjnej. Wersja instalacyjna, z której teraz będziemy korzystać, u mnie może być uruchomiona skrótem klawiszowym. Domyślny skrót uruchamiający wersję instalacyjną NVDA jest to prawy Alt N, czyli co za tym idzie, nie możemy wpisywać literki N. I teraz co z takim skrótem zrobić? Najpierw uruchomimy NVDA.

0: Skrót mi nie działa. Nie bardzo wiem dlaczego. Jeszcze przed chwilą działał. Tu generalnie nic mi nie działa. A może będzie działać. O, będzie działać. Chwilowo jakiś problem.
1: Uruchomiłem VPA okno. Uruchom przycisk wciśnięte Ctrl plus S.
0: Dobrze, to może...
1: Relacja nagrywania dialog. Pulpit lista. Prąd mamy 11 na 30.
0: Po zainstalowaniu programu NVDA tworzy on swoją ikonkę na pulpicie.
1: NVDA 23 na 30.
0: Następnie skrótem Alt-Enter wchodzimy w jej właściwości.
1: Właściwości NVDA dialog NVDA rozpocznij. Klawisz skrótu.
0: I tabulatorem dochodzimy właśnie do pola, które się nazywa
1: klawisz skrótu, pole skrótu, klawiszowego Ctrl plus Shift plus N ma focus Alt plus S.
0: I tutaj w moim przypadku jest ten skrót już zmieniony, Ctrl plus Shift plus N. W przypadku świeżo zainstalowanej wersji NVDA będzie to prawy Alt N, bądź Ctrl Alt N, co wychodzi na to samo. I później dochodzimy do przycisku zastosuj, następnie do przycisku OK i już skrót mamy zrobiony.
1: Uruchom, pole rozgold, mamy okno.
0: Tutaj mamy Gold Wave'a.
1: NVDA 23 na 30.
0: Tak jak mówiłem, mamy wersję instalacyjną i wersję portable. Ja wersję instalacyjną używam w wersji 06P3. Natomiast jeżeli chodzi o wersję portable, zawsze testuję sobie tak zwane snapshoty, czyli te wersje, można je nazwać mianem bety, które wychodzą co jakiś czas i patrzę sobie, co tam nowego się pojawiło. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, o której nie powiedział kolega Killer of God, to jest samouczek klawiatury. I tak, uruchamiamy go skrótem klawiaturowym, jak w każdym skinliderze. Nie wiem, jak jest super nową, przyznam się szczerze, nie pamiętam, ale w czasie W i w NVDA jest to klawisz Insert 1.
1: Pomoc klawiatury włączone.
0: I tutaj możemy naciskać sobie każdy jeden klawisz.
1: Strzałka w dół.
0: Strzałka w dół.
1: Strzałka w górę.
0: I program NVDA będzie nam anonsował, co ten klawisz robi.
1: Strzałka w prawo. Strzałka w lewo. Tu. W. E. R. T. I. R. U. I. O. T. L. K. J. K.
0: I na przykład.
1: NVDA. NVDA plus U. Opis. Zamyka NVDA. Położenie. Art. Module handler. Default.
0: Czy trzeba coś dodać?
1: NVDA, NVDA plus W.
0: Nie ma.
1: NVDA plus R. NVDA plus R. NVDA, NVDA plus R. Opis. Czyta tytuł bieżącej aplikacji lub okna. Dwukrotne naciśnięcie literuje tytuł. Trzykrotne naciśnięcie kopiuje tytuł do szopka. Położenie. Art. Module handler.default. NVDA, NVDA plus Y.
0: Nie ma.
1: NVDA, NVDA plus U. Opis. Przełącza sposób sygnalizowania zmian na paska postępu. NVDA może czytać postęp co 10%. Sygnalizować dźwiękiem wszystkie paski. Sygnalizować dźwiękiem tylko widoczny pasek lub module nie sygnalizować pasków postępu. Położenie. Art. Module handler.default.
0: Czegoż nam więcej trzeba, proszę Państwa?
1: NVDA plus I. NVDA plus O. NVDA plus E. Opis. Włącza i wyłącza czytania interpunkcji. Jeśli ta funkcja jest włączona, NVDA czyta wprost nazwy znaków przestankowych. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, wymowa znaków przestankowych zależy od syntezatora. Położenie. Art. Module handler.default. NVDA plus L. NVDA plus K. NVDA plus J. NVDA plus H. NVDA plus G. NVDA plus F. Położenie. Art. Module handler.default. Lewy kontrol.
0: Ja tutaj nie będę wszystkich skrótów omawiał, bo nie o to mi chodzi. Ale wiem skądinąd, że dużo ludzi ma problem z nauczeniem się skrótów klawiaturowych. No to właśnie, jaki problem? Wcisnąć sobie NVDA 1, sprawdzić sobie, przypomnieć sobie, a jeżeli tak po raz enty będziemy sprawdzać, to gwarantuję, że w końcu tych skrótów się nauczymy, że tak powiem, samoistnie. Ja tak mam od x czasu. Ja się generalnie skrótów nie uczę, ale jeśli mam wykonywać Alt, W, P, I, O, G, to zapamiętam, że to jest Ctrl, Q na przykład. Życie sobie trzeba ułatwiać. Takoż samo wyłączamy ten samouczek klawiatury. Pomoc klawiatury tutaj to się nazywa.
1: NVDA plus 1. Pomoc klawiatury wyłączone.
0: I kolejna rzecz, o której nie powiedział Killer, a mianowicie szybkie przełączanie parametrów mowy. NVDA, Ctrl, strzałka w prawo.
1: Wysokość 40.
0: Wysokość 40.
1: Wysokość wysokość
0: NVDA, Ctrl, strzałka w górę. teraz wykonuje.
1: Wysokość 31, wysokość 51, wysokość 41, wysokość 36, wysokość 41.
0: Kolejny NVDA kontrol szoka w prawo.
1: Głośność 100.
0: Głośność.
1: Głośność.
0: Nie ściszamy mowę.
1: Głośność.
0: NVDA kontrol szoka do góry. Podgłaszamy mowę. Nie wiem, czy to jest poprawnie, ale...
1: Głośność 100. Modulacja 75.
0: Kolejna strzałka z wcześniejszymi klawiszami. Modulacja. Nie wiem, o co chodzi. Głos. I proszę Państwa, mamy maila, który przyszedł do nas po norwesku. NVDA plus kontrol plus strzałka w lewo bądź w prawo, to idzie analogicznie. Przemieszczamy się do momentu, gdzie możemy wybrać sobie głos. I NVDA kontrol strzałki góra, dół, wybieramy sobie rodzaj głosu, język głosu, może tak.
1: Wariant Robert.
0: I tutaj kolejny NVDA kontrol strzałka w prawo, mamy warianty wszystkie. I oczywiście zrobiłem to strzałką w górę, trzymając wcześniej wymienione przeze mnie klawisze.
1: Wariant Michel. Wariant Denis. Wariant Kukubolt. Wariant Norbert. Wariant Fiacie. Wariant Jaden.
2: Wariant Linda. Wariant Anja.
1: Wariant Michał. Wariant Max. Wariant Boris. Wariant John. Wariant Anks. Wariant Malek. Wariant Malek. Wariant Malek. Wariant Malek. Wariant Malek. Wariant Malek. Wariant
0: Malek. I tutaj praktycznie w locie możemy zmieniać sobie
1: Wariant Robert.
0: Wszystkie warianty SPIKA. Żeby tego było mało,
1: prędkość 85.
0: Możemy zmienić sobie prędkość.
1: Prędkość 0. Prędkość 100. Prędkość 90. Prędkość 85.
0: No myślę, że ta prędkość będzie zrozumiała. Jeśli nie będzie... No nie, no mam nadzieję, że będzie.
1: Wysokość 41.
0: I wracamy jakby do punktu wyjścia. Czyli w zależności albo w prawo...
1: Prędkość 80. Wysokość 40. Głośność 100.
0: Możemy dojść do opcji, o którą nam chodzi. Czyli prędkość, głośność, wysokość, modulacja i wariant. Żeby tego było mało. NVDA Ctrl S.
1: Syntezator dialog, syntezator pole rozwijane, SIG, SAPI 4, Microsoft PHP version 4.
0: Nie wiem, co mi się tu odezwie. Tak, myślałem, że to będzie syntok. Liczyłem na to, bo mój NVDA coś nie lubi z PIKA 2. I te opcje, o których mówiłem wcześniej, działają identycznie.
2: Wysokość to.
3: Wysokość 15. Wysokość 35.
0: O, to jest najlepsze. Lubimy szybką mowę. I właśnie. Coś, co Windows Eye umie połowicznie, a JAWS nie umie wcale. A mianowicie sterowanie głośnością syntezatorami SAPI 4. Dlaczego Windows Eye umie to połowicznie? Gdyż w niektórych syntezatorach da się to zrobić, w niektórych nie. Natomiast w przypadku NVDA w każdym jednym syntezatorze osiągniemy ten sam efekt, oprócz SPIKA, który u mnie nie chce działać. Ale skądinąd wiem, że ten SPIK działa u ludzi, ludzie go z NVDA używają i da się, także ja nie wiem, dlaczego u mnie nie chce. To może podgłośnimy go jeszcze raz.
1: Głos speaker 26, głoski, głos miał TMM, nawiasko, datowy 16, kakadze, płowiask.
4: Głos speaker myśli.
0: I tutaj mamy problem. Też nie za bardzo NVDA moje chce współpracować z akapelą Anią, ale...
4: Głos speaker myśli.
0: Spokojnie, możemy się z tego wycofać.
1: Głos speaker 26, głoski, głos miał TMM, nawiasko, datowy 16, kakadze, płowiasko, datowy speaker.
0: Readboard się oczywiście odezwał, ale gdybym chciał zrobić coś więcej na komputerze, to już niestety by ze mną nie rozmawiał. NVDA Ctrl V, czyli Voice. Bo tam był syntezator, tu mamy voice.
2: Ustawienia głosu, dialog, Microsoft, syntank.
1: Speaker 26, głos.
2: Microsoft.
4: Readboard, polska mowa.
0: Czyli tutaj możemy jakby...
2: Microsoft, syntank.
4: Prędkość.
0: O, już mi... nie chcę rozmawiać, mam nadzieję, że...
2: Microsoft, syntank.
0: Się dogadamy, dogadaliśmy
2: się.
0: Microsoft,
2: przycisk. Głos, prędkość, max.
0: Tutaj możemy sobie otworzyć okienko dialogowe. z tych skrótów, o których ja mówiłem wcześniej, czyli jeśli chcemy, możemy sobie korzystać z skrótów NVDA Control strzałki, lewo, prawo i zmiana parametrów góra-dół, a jeśli nie, możemy sobie otworzyć standardowe okienko dialogowe przy pomocy skrótu NVDA Control V. Jeszcze wrócimy do NVDA Control S. I tutaj przyznam się szczerze, nie wiem, co mi się odezwie pod SAPI 5. Aha, SPIC PLF2. Spróbujemy przyłączyć się na demo na przykład Iwony głosu Jan.
5: Wysokość, głośno, głos SPIC, prędkość 7G, wysokość 5G, głośność 100, głos SPIC PL plus M2.
1: Głos SPIC PL, głos SPIC PL, głos SPIC plus S.
0: No. Chwila prawdy. Tutaj jeszcze mam Embrola głos, który potrzebuje naciśnięcia Entera. Może to wtedy się okaże.
4: Bulwowy.
0: Tak, dokładnie. Brzmi on mniej więcej tak.
4: Bulwowy.
0: Nie jest to synteza najwyższych lotów.
4: Syntezator dialog, syntezator...
0: O, nie, to chciałem
1: powiedzieć. Głosy świetlam.
0: O, jakiś głos tutaj, nie bardzo wiem, czemu mi się zainstalował nawet. No. No, dajmy mu szansę. W razie czego mamy Jessa, którym podniesiemy program NVDA. A tak.
6: Głos Iwona Jan, polski i głos męski. 22 KHZ. Wskaźnik normalny.
0: Udało się.
6: Iwona głos Jan. Kliknij, aby go aktywować. Pozostało 9 dni działania głosu. Kliknij, aby go aktywować. Dymek powiadomienia.
0: Tak, tak działa Iwona głos Jan, który jest zmutowanym Jackiem, jak wszyscy wiedzą. Pozostało 9 dni do aktywacji. Oczywiście ja go nie aktywuję, chciałem po prostu sprawdzić, jak to działa. Ale powiem Państwu szczerze, że boję się go odinstalować, gdyż kiedyś został mi zabrany przez Iwonę plik NTLDR. A że jest to netbook, który, jak wiemy, nie posiada napędu optycznego, no to tak troszeczkę niefajnie. Oczywiście da się to zrobić, mam tutaj przygotowaną kopię Acronisem, którego się da uruchomić bez nośnika optycznego, ale no, wolałbym nie testować tego za zbyt mocno i tak przyznam się szczerze, troszkę się obawiam tej reinstalacji. Jakie my tu mamy jeszcze głosy?
7: Głos Iwona Maja, polski, głos żeński, 22 KHZ.
0: Tak, oczywiście tak samo przyłączam się pomiędzy tymi głosami skrótem Ctrl-NVDA strzałka do góry w tym momencie.
1: Głos Microsoft Sam.
0: O, głos Microsoft Sam nawet jest.
7: Głos Sans of Agatapult, 22 KHZ. Głos Ania, Olisch, CAPI 5. Głos Ania, Olisch, CAPI 5. Głos...
1: Głos Mike.
7: Głos Iwo...
6: Głos Iwo...
0: Dobrze, to my może przełączmy się na standardowego SPIC-a, czyli w tym przypadku Roberta. Chodzi tylko o to, żeby pokazać, że można to zrobić dość szybko i nie trzeba się specjalnie na tym znać. Dobrze. Gold Wave.
1: Pulpit lista, NVDA 23/30. Moje dokumenty miały zaznaczone 1/30.
0: Teraz tak. Czy NVDA pretenduje do stania się pełnoprawnym screenreaderem? Zdania są podzielone. Ja bym tego tak nie generalizował. Czy on pretenduje, czy on już jest? Ja myślę, że on już jest i to już jest dawno. Może pewne rzeczy robi w inny sposób, ale tak jak mówiłem wcześniej na poprzednim podcaście, nie o NVDA, tylko o moim netbooku, że pracowałem na tym programie przez 3 tygodnie bite. Wykonywałem szereg swoich prac, które robię jakoś tam zarobkowo, również na NVDA i nie miałem w związku z tym żadnych problemów. Dwa razy uratowałem się JOS-em, raz przy wyłączaniu static navigation w odbiorniku GPS, co okazało się niepotrzebnym, bo spokojnie przy pomocy NVDA program SIRF demo bym obsłużył. I nie starczyło mi nerwów przy konfiguracji Blue Soleil, czyli programu zarządzającego Bluetoothem, że tak powiem. Tam czegoś nie mogłem wyszukać, a że zależało mi trochę na czasie, to postanowiłem po prostu skorzystać z JOS-a. Co wcale nie jest powiedziane, że też by mi się to nie udało przy pomocy NVDA. Tego nie wiem. Czego nie mogłem zrobić NVDA? NVDA nie mogłem zmusić programu AVG, ustawiając mu parametry skanowania, żeby po zeskanowaniu komputera wyłączył tegoż właśnie. Dodatkowe ustawienia skanowania, ikonkę widziałem, nijak nie mogłem przy pomocy NVDA w tą ikonkę kliknąć. To znaczy ja w nią klikałem, ale jakby nic się nie działo. To jest chyba jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, przy której NVDA, że tak powiem, mnie zawiódł. Choć to chyba za duże słowo. Dobrze, żeby za dużo nie mówić, wyżej wspomniana myszka. Insert i klawiatura numeryczna. 8, 2. 8. Idziemy do góry.
1: Pulpit lista ma focus. Okno. Program manager. Okno. Pulpit okno. Brat rodzica.
0: 2. Idziemy na dół.
1: Okno. Uruchom przycisk Ctrl plus S. Brat potomków.
0: 4. Idziemy w prawo.
1: Okno.
0: 6. Odwrotnie. 6. Idziemy w prawo. Przepraszam. 4. Idziemy w lewo.
1: Uruchom przycisk Ctrl plus S. Okno. Pulpit brat rodzica.
0: O co tu chodzi? Teraz dojdziemy sobie do zasobnika systemowego. Może inaczej. Wejdźmy sobie na pulpit, żeby być na pulpicie. Jesteśmy na pulpicie. Insert 5. Odczytujemy miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. To nas nie interesuje, czyli idziemy maksymalnie do góry, do pierwszego elementu drzewka. Skończyło nam się drzewko, schodzimy dwójeczką raz w dół. Okno. Nie wiem, o co chodzi.
1: Uruchom przycisk Ctrl plus S.
0: Nie o to nam chodzi.
1: Okno.
0: Kolejne okno.
1: 14, 14, 0.
0: Poruszam się strzałką w prawo i strzałką w dół, numeryczną. Nie o zegar mi chodzi. Jeszcze
1: okno.
0: W prawo.
1: Obszar powiadomień, pasek narzędzi.
0: O to mi chodzi. Czyli jeszcze raz strzałką w dół.
1: Enfant, przycisk 1, 11.
0: I tutaj mam wszystkie ikonki. Bez problemu mogę sobie je odczytać. Insert numeryczny 6.
1: Skype, przycisk 3, 11.
0: Skype.
1: Prezydent, wybocen, testobul, 0.0, kan, manager, realtek, hdm, aplikacja, lutów, manage, system, control, manage, VNC, virus, threat, rule, crypt, przycisk, e, hdm, wait, Intel, air, graphics, med, przycisk 16, 11.
0: Właśnie, przycisk. Tak ma JOS. JOS przy wciśnięciu insert F11 niektórych ikonek po prostu nie pokazuje. Windows robi to lepiej.
1: Intel, air, graphics, przycisk 16,
0: mamy tu przycisk. Sprowadzamy kursor myszki na tąże ikonkę, skrótem klawiszowym insert backslash. Backslash?
1: Przesuń mysz do obiektu. Połączenie sieci bez przewodowej grafki 1776 szybkość 54,0 MSSQ.
0: I słyszymy, że jest to połączenie sieci bezprzewodowej, mój SSID i tak dalej. Dalej.
1: Przycisk 18.
0: Kolejny przycisk. Sprowadzamy myszkę.
1: Przesuń mysz do obiektu. Połączenie lokalne kanał sieciowy jest to wyłączony wymiar.
0: Tak. Połączenie lokalne.
1: Prądem przemiennym akcept przycisk brak następnego.
0: I tu jest
1: połączenie lokalne kanał połączenia sieci bezprzewodowej
0: naszego
1: przycisk 10 dziennie system control manager przycisk 9 dziennie 11. Aplikacja lutów manager 00 manager 0 prezydent Skype przycisk 3 dziennie 11.
0: Teraz na przykład wyłączymy sobie Skype'a. Sprowadzamy myszkę, insert slash.
1: Przesuń mysz do obiektu, Skype wymyk.
0: I klikamy prawym przyciskiem myszki, czyli insert numeryczna gwiazdka.
1: Prawo okno, kontekst menu. Zakończ 4 na 4.
0: Zakończ.
1: Okno, okno.
0: I Skype'a nie ma. W ten sposób obsługuje się zasobnik systemowy przy pomocy programu NVDA. Gdzie najlepiej pokazać tą myszkę? Ano najlepiej pokazać ją... Co my tu mamy? Uruchomimy sobie program mój komputer. Może nie program, tylko mój komputer.
1: Pulpit lista. Mój komputer zmana. Mój komputer okno. Folder mój lista. Dyslokalny web. Zmana 11. OS install C1.
0: I sprawdzimy sobie właściwości dysku lokalnego.
1: Właściwości, OS install C, dialog typ, dyslokalny system plik, etykieta, pole tekstowe ma, ogólne stro, brat, rodzica.
0: Idziemy na samą górę, insert numeryczny 8.
1: Brat, rodzica, okno. Właściwości, OS install C, okno.
0: Właściwości, OS install C. I to nas interesuje, czyli Insert numeryczny do was. Chodzimy.
1: System pasek menu niewidoczny zamiera polecenia.
0: System nas nie interesuje.
1: Pasek tytułu właściwości OS Install C. Wyświetla nazwę okna oraz zamiera formaty do manipulowania nim.
0: Idę teraz czołko w prawo.
1: Właściwości OS Install C. Dialog typ. Dyslokalny system plików. NTFS zajęte miejsce. 12528902144 lajków wolne miejsce. 29378895872 lajków 27,31 pojemność. 41,797.
0: Dobrze, on tu nam zapodaje. Teraz możemy sobie to przeczytać po linijkach, czyli samo numeryczne 7,9.
1: Początek. Właściwości. OS Install C. Typ. Dyslokalny system plików. NTFS. Zajęte miejsce. 12528902144 lajków. Wolne miejsce. 27.
0: Tutaj akurat jest to wszystko właściwości. OS Install C. W jednej linijce. Dyslokalny system plików. NTFS. Zajęte miejsce. 12528902. Numeryczne 4 i numeryczne 6. Działa to trochę tak nie za szybko, nie bardzo wiem dlaczego. No nie chcę nam powiedzieć nic.
1: Właściwości, OS Install C, dialog typ, dyslokalny system plików.
0: Dobrze, pójdźmy, insert strzałka w prawo.
1: Następnego.
0: Nie ma nic.
1: Ogólne strona zakładki typ, dyslokalny system plików, NTFK, przycisk.
0: Ogólne.
1: Ogólne strona zakładki typ, dyslokalny system grafika tylko do odczytu. Etykieta, pole tekstowe ma Focus Alt Plus, zaznaczone OS Install. Grafika tylko do odczytu.
0: I dowiedzieliśmy się o etykiecie.
1: Etykieta, pole tekstowe, brat potomków, grafika tylko do odczytu. Typ, etykieta tylko do odczytu. Dyslokalny etykieta tylko do odczytu.
0: A, bo tutaj możemy sobie spokojnie to przeczytać. Ja po prostu w złe miejsce wszedłem.
1: System plików, etykieta tylko do odczytu. NTFS, etykieta tylko do odczytu.
0: System plików, NTFS.
1: NTFS, grafika tylko do odczytu. Przycisk niedostępny. Zajęte miejsce, etykieta tylko do odczytu. 12528911, wolne miejsce. 29327,37.
0: Załóżmy, że chcemy znaleźć przycisk anuluj.
1: Ogólne strona.
0: Wychodzimy na samą górę. Okno.
1: Właściwości, OS Install C.
0: O to nam chodzi.
1: System pasek menu niewidoczny zamiera pasek tytułu właściwości, OS. Właściwość. Ogólne strona zakładki. OK, przycisk.
0: OK.
1: Anuluj przycisk.
0: Anuluj przycisk. Wprowadzamy myszkę. Insert. Slash.
1: Przesuń myszkę do obiektu.
0: I sam slash.
1: Lewe kliknięcie. Mój komputer.
0: Dokładnie tak stało się to, co miało się stać. Czyli zamknęło się okno właściwości.
1: Pulpit lista. Mój komputer ma na 30.
0: Teraz w samym...
1: Moje miejsca się... Mozilla Thunderbird.
0: O, przepraszam. Nie... Zapomniałem, że tutaj jest laptop i muszę przytrzymać klawisz FN. Teraz samą...
1: Tak, element listy nie zaznaczone. Nie wiem, czy na 30.
0: Insert 6, czyli strzałką w prawo. Idę sobie po elementach pulpitu.
1: Team Never 4, element listy nie zaznaczone. 10 na 30. Winamp, element listy nie zaznaczone. 11 na 30. Windows jest element listy nie zaznaczone. 12 na 30.
0: Czyli jakby podglądam te elementy, nie zaznaczając ich.
1: Cleaner, element listy nie zaznaczone. 13 na 30.
0: Załóżmy... Chcę sobie uruchomić cleanera.
1: Przesuń myszkę do obiektu.
0: Klikam podwójnie.
1: Lewe kliknięcie. Wskaźnik uruchomienia aplikacji.
0: I program cleaner.
1: Cleaner dialog pomocowy.
0: Pięknie był uruchomiony. Oczywiście, no wiadomo, że nikt nie będzie tak z pulpitu korzystał, skoro można strzałkami bądź pierwszymi literami nazwy ikonek, ale się da. Jednak ta myszka widzi trochę. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o tej myszce? Numeryczny slash eliminuje, emuluje lewe kliknięcie myszką. Numeryczna gwiazdka emuluje prawe kliknięcie myszką. Ponadto muszę tutaj włączyć touchpad.
1: Kontekst
0: menu nam się włączył. I teraz...
1: Wskaźnik uruchomienia plika pole wyboru. Piliform cekliner dialog pomocowy sprawdza aktualizację. Kropka. Plik pole wyboru. Skróty menu start 1. Przycisk. Strona dół przesuwa pozycję do okno. Przycisk. Strona dół przesuwa pozycję do okno. Kilka mierzy dół.
0: Teraz lekko przesuwam palcem po touchpadzie.
1: Okno. Wskaźnik normalny. Pozycja wskazuje aktualną pozycję.
0: Jeśli idę do góry...
1: Wskaźnik normalny.
0: Proszę Państwa, NVDA odczytuje nam rzeczy, o których Josowi się nigdy nie śniło i pewnie nigdy ich w życiu nie przeczyta. Także no, jest to program na pewno godny zainteresowania. Jeżeli idę tym palcem po touchpadzie do góry, to dźwięk jest wyższy.
1: A pole wyboru. Uruchomi menu start. Pole wyboru. Strona zakładki. Etykieta. Pasek tytułu. Piliform cekliner wyświetla nazwę okna oraz zamiera formaty do manipulowania nim.
0: A już dalej nie pójdę.
1: Pasek tytułu, pasek tytułu.
0: Już mi się skończyło. Zaklinek
1: wyświetla nas,
0: mera na okienko. I teraz mogę iść. Iść.
1: Pasek tytułu, etykieta. Dialog, plik. Pole menu, pole menu, pole menu. Strom, okno. Kończyć. Regulacja nagrywania. Regulacja nagrywania dymek.
0: Regulacja nagrywania dymek. Po co to pokazuje? Ano po to, że w przypadku NVDA jest problem, żeby odebrać plik na Skype'ie. I to nie ja jestem taki mądry. Tutaj kolega ze strony NVDA.pl wykazał się inwencją twórczą, że jednak ten plik odebrać się da. Mianowicie trzeba tylko włączyć sygnalizację zmiany kształtu kursora. Jeśli mamy kursor edytuj na poście, pod którym znajdują się przyciski zapisz jako i anuluj, ustawimy ten kursor na końcu tegoż postu, przesuwając się lekko w prawo touchpadem, usłyszymy chyba komunikat nieznany, czyli nieznany kształt kursora. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że z kształtu edytuj zmieni się on na inny kształt i wówczas, jeśli klikniemy numerycznym slashem, trafimy dokładnie w przycisk zapisz jako i plik będziemy mogli sobie zapisać. NVDA dość słabo obsługuje Skype'a 4, mianowicie ma problemy z historią, ma problemy z menu kontekstowym kontaktu i to chyba tyle. Wersja 06P3 miała również problemy z menu uruchamianym prawym altem. W najnowszym snapshocie to się poprawiło. Ponadto, jeszcze a propos snapshotów, doszła obsługa Internet Explorera 7 i 8, które są obsługiwane na takim samym poziomie jak program Mozilla Firefox. Także spokojnie można program NVDA używać niemalże na co dzień. O czym jeszcze nie powiedział kolega Killer of God chyba, to internet. Uruchomimy sobie Mozilla Firefoxa i pokażemy, jakież to program NVDA daje nam skróty do nawigacji po stronie internetowej w programie Firefox i Internet Explorer, gdyż te skróty są identyczne. Czekamy na załadowanie się strony. To w Firefox oczywiście trwa. Nie bardzo wiem, czemu tak długo, no ale cóż. Może jak będzie Firefox wykorzystywał wiele rdzeni procesora, to się zmieni. Póki co, no musimy swoje odczekać, zanim się załaduje. Ale i tak go lubię. I tutaj, jeśli tenże Firefox nam się uruchomi, wykorzystamy sobie samouczek klawiszy do pokazania, jakież to są skróty do nawigacji po stronach internetowych. Tym, którzy używają programu JAWS, powiem, że skróty są identyczne. Brakuje tylko klawisza N, czyli nawigacji po blokach tekstowych, bądź insert enter. I brakuje skrótu, znaczy może nie tak, że go brakuje, on jest troszeczkę inaczej działa niż w czasie, mianowicie akapity. Nie ma P i Shift P, czyli paragrafów, są strzałki, kontrol strzałki góra-dół, ale on to czyta jakoś, on chyba bardziej sobie bierze to do serca, że ma przeczytać akapit, a nie blok tekstowy pomiędzy jedną pustą linią a drugą. Otworzono się Google.
1: Puste, puste, puste.
0: Google w sumie powinien powiedzieć. Nawet nam się włączył tryb formularza.
1: Link, grafika, link, mapy, link, wiadomości, link, wideo, link, ruchy dyskusyjne, podmenu, link, więcej.
0: No właśnie. NVDA troszeczkę inaczej przedstawia strony internetowe, mianowicie używa układu ekranu.
1: Link, grafika, link, mapy, link, wiadomości, link, wideo, link, ruchy dyskusyjne, podmenu, link, więcej.
0: I on mi przeczytał 5 linków od razu. Czyli
1: podam hasło rozszerzenia urządzenia.
0: Oczywiście hasełko Foxmarks.
1: Podaj hasło rozszerzenia urządzenia zamieszkujące. Caps lock wyłączone. Caps lock wyłączone. Podaj hasło ostrzeżenia.
0: Coś mnie nie lubi dzisiaj.
1: Strona startowa.
0: O, w końcu mi się udało za trzecim razem. Dobrze, że to nie PIN-kod, bo kto wie, jak to było. Czyli możemy wywnioskować z tego tyle, że linki znajdują się od lewej strony do prawej. Joss Windowise przeczytałby to w ten sposób, jakby linki znajdowały się jeden po drugim. Rozwiązanie może i niewygodne.

0: przycisku.
1: Opis przechodzi do następnego pola tekstowego położenia. Virtual Buffers. Prawy kontrol R. Opis przechodzi do następnego przycisku radiowego położenia.
0: Przyciski radiowe w końcu zostały wprowadzone, jego dzięki.
1: Opis przechodzi do następnej kamery położenia. Virtual Buffers.
0: Opis
1: przechodzi do następnego nieodwiedzonego linka
0: położenia. Virtual Buffers. Czyli analogicznie jak czas.
1: I opis przechodzi do następnego elementu listy położenia.
0: Element listy. O, nie ma. P również nie ma, a szkoda.
1: L, opis przechodzi do następnej listy położenia. K, opis przechodzi do następnego linka.
0: Tutaj jest jedna chyba różnica, bo jest K, link został jeszcze z ten skrót ze wcześniejszych wersji programu NVDA.
1: J. K, opis przechodzi do następnego nagłówka położenia. Virtual Buffers. P, opis przechodzi do następnej grafiki położenia. Virtual Buffers.
0: Następna grafika.
1: F, opis przechodzi do następnego pola formularza. Położenia.
0: Pola formularza. D, nie ma.
1: S, opis przechodzi do następnego separatora. Położenia.
0: Separator.
1: A, z, x, opis przechodzi do następnego pola wyboru.
0: Check
1: położenia.
0: Box.
1: Virtual Buffers. C, opis przechodzi do następnego pola rozwijanego. Położenia. Virtual
0: Buffers.
1: V, opis przechodzi do następnego odmierzonego linka. Położenia. V, opis przechodzi do następnego przycisku. Położenia.
0: N, nie ma, nad czym bardzo ubolewam.
1: M, opis przechodzi do następnej ramki. Położenia. Virtual Buffers.
0: Przecinek, kropka, nie ma. Czego mi jeszcze brakuje, a mianowicie pomijania elementów, czyli na przykład tabelka, tak jak w przypadku JOS-a naciskam sobie znak większości i już jestem na końcu tejże tabelki, bądź lista, znak większości, już jestem na końcu tejże listy. Tutaj w NVDA tego nie ma, o ile znamy stronę i przepraszam, już parę razy na niej byliśmy, no to page down i page up załatwią sprawę. Gorzej, jeśli tej strony nie znamy i trafi się lista ze 125 elementów i tam troszeczkę możemy się, że tak powiem, zamotać. Ale nie można mieć wszystkiego, także tych skrótów po prostu nie ma.
1: Analogicznie
0: wyłączamy samouczek klawiatury.
1: NVDA plus 1. Pomoc klawiatury wyłączone. Puste. Pole tekstowe za to uzupełnianie backslash. Przycisk radiowy zaznaczone szukaj w internecie. Przycisk radiowy niezaznaczone szukaj na stronach kategorii język polski.
0: I analogicznie przycisk radiowy, czyli R.
1: Szukaj na stronach kategorii język polski. Przycisk radiowy niezaznaczone.
0: Chcemy go zaznaczyć. Naciskamy spację. Nie chcemy go zaznaczyć. Nie robimy z nim nic. Oczywiście działa tab.
1: Szukaj Google. Przycisk.
0: Szukaj w Google.
1: Szukaj zaawansowany link.
0: A jeśli chcemy od razu przycisk.
1: Szukaj Google. Przycisk.
0: Naciskamy B. Mamy przycisk.
1: Prawda się pól rozwijany. Prawda się pól wyboru.
0: I tak dalej, i tak dalej. Także internet, proszę Państwa, obsługiwany jest przez NVDA rewelacyjnie i chyba tego nie pokazał killer. A mianowicie czytanie do końca. Analogia w JOS-ie. Insert strzałka w dół.
1: Link, grafika, link, mapy, link, wiadomości, link, video, link,
0: teraz naciskam kontrol.
1: Link najbezpieczniejszą przeglądarką.
0: Najbezpieczniejszą przeglądarką. I chcę kontynuować dalej czytanie. Naciskam, proszę Państwa, sobie Shift, który mi teraz nie zadziałał.
1: Przycisk radiowy zaznaczone. Przycisk radiowy zaznaczone. Czekaj w internecie. Przycisk radiowy niezaznaczone.
0: Teraz
1: na stronę kategorii.
0: I proszę usłyszeć.
1: Dobrze. Link szukania zaawansowane.
0: W jaki sposób to się zatrzymuje? Co w
1: internecie jest dla ciebie ważne?
0: Dla ciebie ważne.
1: Jest link na bezpieczniejszą przeglądarką.
0: Dokładnie zatrzymuje się w tym miejscu, w którym ten kontrol naciśniemy. Jeśli naciśniemy Shift do kontynuacji czytania, to on dokładnie od tego samego miejsca startuje.
1: Link o Mozilla.
0: O, i koniec strony.
1: Sieć, link, grafika, link, mapy, link, wiadomości, link, video, link, grupy dyskusyjne, podmenu, link, więcej. Puste. Pole, przycisk radiowy zaznaczone, szukaj w internecie, przycisk radiowy niezaznaczone, szukaj na stronach kategorii, język polski. Przycisk, szukaj, dobrze.
0: To tyle w kwestii internetu.
1: Pulpit lista, Mozilla Firefox 7x30.
0: Tak sobie myślę, co bym mógł pokazać, że da się zrobić myszką. Jeszcze, żeby wrócić do myszki. Powiem Państwu szczerze, że ja również nie widzę w tej myszce jakiejś logiki. Logiczne dla mnie jest to, po dłuższym używaniu programu NVDA, na przykład, że dymki pokazują się jako pierwsze elementy tegoż drzewka myszki. Logiczne jest to, że jeśli usłyszę, że jestem myszką na stronie startowej programu Mozilla Firefox i to ten właśnie element mnie interesuje, to muszę insert strzałką w dół zejść do następnego poziomu tego elementu. Ale no, jeśli ktoś ma jakieś takie pojęcie na temat wyglądu Windowsa, wie, że dymki pokazują się z prawej strony u dołu,

0: No, w przypadku paska tytułowego to akurat jest prawda, że jest on na górze. W przypadku myszki NVDA zaraz pod nim pojawiają się zakładki oraz pasek stanu, czyli to jest wierutna bzdura, bo wygląda to zupełnie inaczej. Ale z drugiej strony sam twórca NVDA powiedział, że jest to robione dla niewidomych i nie ma to nic wspólnego ze stanem faktycznym ekranu. Także ja proponuję logiki się tutaj nie doszukiwać, bo chyba się jej nie doszukamy. Tylko na zasadzie takiej, jeśli coś nie da się tak, to da się tak.
1: Program Maver.
0: No, spróbujemy na przykład ustawić właściwości skanowania programu AVG. Tak, czyli idziemy na samą górę. Insert, strzałka w górę. Czyli zastrzegam, że jeśli mówię strzałka w górę, chodzi mi o strzałki numeryczne. Okno, czyli to nas interesuje.
1: 14.30.
0: I teraz mogę dwa razy kliknąć w program AVG. I on nam się powinien otworzyć. Otworzy się. I teraz powtarzam jakby operację, czyli wychodzę na samą górę. AVG antywirus free. To nas interesuje, czyli schodzę insert 2.
1: System pasek menu zamiera polecenia do manipulowania okna Alt plus fascia.
0: W systemie.
1: Pasek tytułu AVG antivirus free. Aplikacja pasek menu zamiera polecenia do manipulowania Alt panel widokiem lub AVG antivirus free. Okno ma focus. Brak następnego. Okno. Brak następnego. Obecnie dialog opis wybranego składnika. Składniki zabezpieczające list komponent z list okno. Opis wybranego składnika. Grafika tytułu odczytat potomków. Komponent antispyware przycisk.
0: Antivirus
1: przycisk. Scanner poczty e-mail. Cyber protection przycisk. Licencja przycisk. Link scanner przycisk. Ochrona rezydenta przycisk. Aktualizacja przycisk. Brak następnego.
0: Zauważcie Państwo, że ja też nigdy nie wiem, co jest gdzie. Bo nie ma się to nijak do tego, co widać na ekranie. Co prawda sam nie widzę, ale że jestem osobą ciekawską, także zawsze pytam, co jak wygląda, stąd to wiem. Komponent z listą nie będzie.
1: Opis wybranego składnika, grafika potomków.
0: Opis wybranego składnika też nie.
1: Opis wybranego składnika, brak potomków. Brak następnego, brak potomków. Opis wybranego składnika, komponent składniki, zamiast brak potomków. Brak poprzedni, brak potomków. Obecnie dialog status window okno. Etykieta tylko do odczytu. Etykieta tylko do komputer jest chronione. Wszystkie funkcje brak następnego. Komputer jest etykieta tylko do brak potomków.
0: Etykieta
1: tylko brak potomków. Brak poprzedniego. Status window okno. Tre kontroler okno. Przedląd przycisk.
0: O, jest.
1: Skaner przycisk.
0: Skanera szukaliśmy.
1: Przesuń mysz do obiektu. Lewe kliknięcie. Skaner przycisk. Skan selekcją dialog. Skanuj cały komputer przycisk.
0: I już nam się pięknie uruchomiło. Skanuj cały komputer.
1: Skanuj określone pliki lub foldery przycisk. Zaplanuj skanowania grafika tylko do odczytu.
0: Zaplanuj skanowania.
1: Zaplanuj skanowania lista. Dodaj przycisk niedostępne. Edytuj przycisk. Przycisk niedostępne. Dodaj przycisk. Zaplanuj skanuj określone. Skanuj cały komputer.
0: Skanuj cały komputer. Sprowadzamy myszkę. Insert slash.
1: Przesuń mysz do obiektu. Wskaźnik nie lewe kliknięcie. Dialog, dialog. Dialog ustaw dodatkowe raporty skanowania. Kropka, kropka. Dodatkowe ustawienia skanowania. Kropka.
0: O właśnie. I tego dodatkowe ustawienia skanowania to jest jedna ikonka, której nie potrafię potraktować przy pomocy programu NVDA i też nie potrafię jej wyszukać na touchpadzie.
1: Raportuj potencjalnie mierciane programów oraz
0: ale tutaj wszystkie opcje
1: automatycznie lepsze zasuwa infekcje pole wyboru zaznaczone ma focus.
0: Wszystkie opcje widzę i idę insert strzałką w prawo.
1: Raportuj potencjalnie mierciane programów oraz wymane pole wyboru zaznaczone. Skanuj w poszukiwaniu śledzących plików wysokie pole wyboru zaznaczone. Skanuj wewnątrz archiwów pole wyboru zaznaczone. Użyj charakterystyki pole wyboru zaznaczone. Skanuj środowisko systemu pole wyboru zaznaczone. Skanuj w poszukiwaniu programów typu RodKit pole wyboru zaznaczone. Skanuj tylko pliki infekowane pole wyboru nie zaznaczone. Skanuj pliki multimedialne pole wyboru zaznaczone. Nie do priorytet procesu skanowania grafika tylko do odczytu.
0: I tu jest właśnie ciekawa opcja.
1: Skanowanie automatyczne okno. Priorytet brak potomków. Skanowania ustaw dodatkowe raporty skanowania kropka kropka. Etykieta tylko do odczytu. Dodatkowe ustawienia skanowania kropka kropka. Etykieta tylko do odczytu.
0: No i właśnie chciałbym to kliknąć.
1: Przesuń mysz do obi, lewe kliknięcie.
0: Niestety.
1: Lewe kliknięcie.
0: Się.
1: Lewe kliknięcie.
0: Nie da. Albo ja nie umiem. Bo wcale nie jest powiedziane, że się nie da.
1: Brak następnego. Ustaw dodatkowe raporty skanowania brak potomków. Skanowania suwak 50.
0: Suwak 50. Zszedłem sobie insert strzałka w dół.
1: Strona w lewo, przycisk 1 na 3.
0: I proszę bardzo, strona w lewo.
1: Pozycja suwak paska 2 na 3.
0: Pozycja suwak paska.
1: Strona w prawo, przycisk 3 na 3.
0: Jeśli sprowadzimy myszkę, klikniemy w ten przycisk, z 50 zrobi nam się 0, bądź 100, w zależności od tego, w który przycisk klikniemy.
1: Pozycja sumak pasumak 50, brat podśredniego, skanowania priorytet procesu, skanowania grafika tylko do obcy, brat potomki, skanuj pliki multi, brat potomki, skanuj tyl, skanuj sam, jeżeli chęta jest dialog ustaw do brat następnego. Automatycznie lecz zleś, okno. Zmieni ustawienia, skanuj cały komputer, grafika tylko do odczytu. Zapisz bieżące ustawienia, przycisk.
0: Zapisz bieżące ustawienia.
1: Default, przycisk, skanuj, przycisk.
0: Skanuj. I możemy, jeśli teraz kliknąłbym lewą myszą, rozpocząłby się proces skanowania. Jedyny parametr, jakiego nie potrafię ustawić w promocji NVDA, to żeby po całkowitym zeskanowaniu przez program AVG, tenże program AVG wyłączył nam grzecznie komputer. Może nawet o tym nie wiecie, że program AVG coś takiego umie. Umie, sprawdza się to, ja to stosuję już od dość dawna. Po prostu włączam skanowanie, idę spać. Po wszystkim komputer się sam wyłącza. I rano w tak zwanych raportach mogę sobie sprawdzić, co tam mi się zeskanowało, czy coś załapałem, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Podsumowując, przepraszam za te odgłosy, ale w związku z tym, że zanika mi głos, niekiedy wspomagam się kawą, żeby nie było, że tutaj propaguję jakieś niedozwolone substancje. Kawa mocna, duża, polecam wszystkim. Ale o czym to ja miałem mówić? Aha, podsumowując myszkę, to może programowi AVG podziękujemy. Mojemu komputerowi też podziękujemy. No i Firefox ewentualnie może zostać. Podsumowując myszkę. Insert, strzałki. Góra, dół. Przechodzą po elementach poziom wyżej, poziom niżej. Insert, strzałki w prawo, w lewo. Przechodzą po jakby gałęziach tych poziomów. Najprościej można to sobie wyobrazić na zasadzie menu start i elementów tegoż menu start, mianowicie programy pod menu, dokumenty pod menu. No jeśli chcemy programy pod menu, no to co musimy zrobić? Musimy nacisnąć strzałkę w prawo, aby te pod menu nam się ukazało, czyli musimy to rozwinąć. I analogicznie, analogiczne działanie jest właśnie tutaj, tylko że zamiast samych strzałek naciskamy strzałki numeryczne z insertem, ale obsługuje się to dokładnie tak samo jak menu start. Ponadto, jeśli jest jakiś tekst widziany tylko z poziomu kursora myszy, a nie jest widziany pod strzałkami, a chcemy go wyczytać, tak jak w przypadku właściwości dysku na przykład, to insert 7, 8, 9 to są linie. 7 linia w górę, 8 linia bieżąca, 9 linia w dół. 4, 5, 6 to są słowa. Natomiast 1, 2, 3 numeryczne to są literki. Literka w lewo, literka bieżąca, literka w prawo. 1, 2, 3, przepraszam, najmocniej. M przecinek kropka oczywiście. Chodzi mi o... nie M przecinek kropka, tylko J, K, L. O tak. Jeśli chodzi o układ klawiatury laptopa. A jeśli chodzi o klawiaturę numeryczną, to 1, 2, 3. I tak właśnie to działa. Klikamy slashem, lewy klik, prawy klik, symulacja odbywa się przy pomocy numerycznej gwiazdki. I to chyba tyle ode mnie. Jeśli byłyby jakieś pytania, jeśli czegoś nie powiedziałem, bo na pewno czegoś nie powiedziałem, mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że czegoś nie powiedziałem. Pytajcie. Jeśli będę wiedział, odpowiem. Jeśli nie będę wiedział, to być może się dowiem i też odpowiem. A jeśli się nie dowiem, no to po prostu powiem, że nie wiem. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia następnym razem.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: To taka piosenka w kontekście tego, co na antenie radia DHT pojawia się prawie co godzinę, mianowicie wiadomości z głosu Ameryki prosto z Waszyngtonu. Asia, Voice of America, to za nami, a przed nami kolejne spotkanie z programem RTV. Spotkanie numer 36, już 10 minut po godzinie 17. Znowu nam mało newsów na dwie godziny programu. Coś ostatnio w mediach się mało dzieje, nawet mimo tego, że jest przełom ramówkowy. Jakoś tak mam wrażenie.
4: Ten przełom już chyba właściwie za nami. Myślę, że to dlatego się już dzieje trochę mniej, ale chyba możemy zdradzić, że na przyszły tydzień to tych newsów się szykuje znacznie więcej.
3: Dokładnie.
4: Na początek października.
3: Tak, tak. Będzie o czym mówić i na pewno o tym wszystkim wam opowiemy i zapraszamy na 36. wydanie magazynu RTV. Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
3: I zaczynamy od informacji, będziemy się bawić trochę w pudelka, bo to informacja, która nie jest jeszcze nigdzie oficjalnie potwierdzona, natomiast mówi się i zdaje się press miał taką informację, chyba nawet z dwóch źródeł gdzieś tam, potwierdzenie z dwóch źródeł, ale żadne źródło nie jest źródłem oficjalnym, dotyczące przebojowego małżeństwa, że tak je nazwijmy. Monika Tarka, Robert Killen. Ponoć chcą się rozstać z radiową jedynką. Taka wieść gruchnęła.
4: Podobno tak, natomiast nie mamy jeszcze potwierdzenia od samej dyrekcji radiowej jedynki, przynajmniej na ten moment, kiedy my tę sprawę monitorowaliśmy, to jeszcze takowego nie było, więc tam pozostaje czekać, ale na pewno wielu słuchaczy jedynki, no trudno powiedzieć czy wielu, ale na pewno ci, którzy są aktywni na Facebooku, na facebookowym profilu radiowej jedynki, no to przypuszczam, że się cieszą z tej informacji. Pozdrawiamy Krzysztofa.
3: Tak, co niektórzy
4: słuchacza.
3: Co niektórzy pewnie odetchną z ulgą, bo być może więcej prowadzących ze starej ekipy lata z radiem, no takich nazwijmy, dzięki temu być może dostanie więcej godzin programu i może to jakoś będzie tak wyglądało. No ale przede wszystkim to się musi najpierw taka informacja potwierdzić, że Monika Tarka i Robert Killen
4: rzeczywiście.
3: Oni się urlopują,
4: więc no czekamy, czy wrócą po urlopie.
3: Swoją drogą, no wcale, czy dla ciebie jest dziwne to, że się dwójka ludzi, która przez całe wakacje pracowała, wybiera na urlop po tych wakacjach? Bo dla mnie jakoś nie. Kiedyś
4: no nie,
3: trzeba.
4: No oni przecież oni nie mieli wakacji przecież. Przez całe lato nie mogli za bardzo nigdzie pojechać, no chyba, że na weekend tak tylko, a na dłużej to nie bardzo.
3: Dokładnie, więc może po prostu chcą odetchnąć, chcą odpocząć, ale na pewno jeżeli coś się będzie działo, to będziemy o tym was informować i prędzej czy później jakaś oficjalna prasowa informacja na pewno z polskiego radia się ujawni. DHT. A my pozostajemy w dalszym ciągu przy polskim radiu, ale z jedynki skaczemy do trójki, bo mamy dwa odejścia z redakcji tej właśnie stacji. Z programem trzecim Polskiego Radia rozstali się Agnieszka Stępień i Łukasz Karusta. Agnieszka Stępień pracowała jako wydawca ostatnio m.in. programu Do Południa, a wcześniej Zapraszamy do Trójki. Była też autorką programu Pracownia Projektowa. Wcześniej prowadziła rozmowy z komentatorami w Zapraszamy do Trójki i przygotowywała przegląd prasy. Z programem trzecim Polskiego Radia związana była z krótką przerwą od 1997 roku. Z kolei o odejściu z Trójki Łukasz Karusta poinformował na swoim profilu facebookowym. Karusta był związany z Trójką no nieco krócej, bo od 2005 roku przygotowywał i prowadził programy Audycja Podróżna, Muzyczny Rozkład Jazdy i Puls Trójki. Był też wydawcą serwisów informacyjnych oraz przygotowywał materiały do pasma Zapraszamy do Trójki. Dodajmy jeszcze tyle, że Łukasz Karusta jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Agnieszka Stępień zdecydowała się odejść z dziennikarstwa w ogóle, natomiast Łukasz Karusta dalszych planów zawodowych jak dotąd nie zdradził. Więc nie wiadomo, czy też będzie odchodził z dziennikarstwa, czy po prostu zmieni barwy i zmieni redakcję. I to jest jeszcze taka, myślę, że ważna informacja, żeby uciąć wszelkiego rodzaju spekulacje, przynajmniej z tego, co wiemy, to żadna z tych osób nie została do odejścia zmuszona. Nigdzie się o tym nie mówi, że oni zostali zwolnieni w jakikolwiek sposób. Po prostu no, chcą zmienić pracę i zmienić jakieś tam swoje plany życiowe, niekoniecznie wiążąc się z trójką. Także nie, to nie było zwolnienie. Przynajmniej nikomu nic o tym nie wiadomo.
4: No nie było, ale i tak hashtag kogo nie słychać obowiązuje również i w tym przypadku. I dlatego my wam teraz zagramy taką piosenkę związaną właśnie z trójką. Powstał kiedyś taki projekt jak Banjo Proszę. Chyba tak mniej więcej 8 lat temu na jeden z koncertów właśnie w trójce. Usłyszycie tam znane głosy, między innymi zdaje się Zbigniewa Zamachowskiego. Utwór na melodię znaną, a tekst mimo tego, że powstał 8 lat temu jeszcze przed tą całą akcją Ratujmy Trójkę, myślę, że szczególnie w pewnych miejscach jest nadal aktualny.
2: Radio BHT.
5: Banjo proszę.
3: No i tyle a propos trójki. Jeszcze ja mogę tylko powiedzieć tyle, ale to jest też jakaś informacja, która nie jest w żaden sposób potwierdzona i tylko gdzieś tak słyszałem, że trójka ponoć ma się wycofywać z rozrywki. Jeżeli tak by było, to moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo źle, bo rozrywka to jest jeden z filarów trójki, to moim zdaniem porównywalne do tego, jak gdyby listę przebojów trójce zabrać. Więc...
4: No właśnie, ale to są na razie takie plotki, ploteczki, więc troszeczkę ciężko może w to wierzyć, to nie są jeszcze dokładne
3: informacje. Ja w to szczerze mówiąc nie wierzę, ale
4: trudno w to uwierzyć.
3: Trudno w to uwierzyć, dokładnie, no naprawdę, trójka bez rozrywki to by była jakaś masakra, jak to mówią młodzi.
4: No nie ma tam co prawda już Andrusa, ale przecież pani Natalia Grzeszczyk chociażby to ciągnie, więc no właściwie dlaczego by się właśnie tego pozbywać, ale może na razie nie ma co dramatyzować.
3: Dokładnie.
4: Oczywiście, kiedy będzie coś więcej wiadomo,
3: to na pewno powiemy.
4: Oczywiście, bo jakżeby i nie, wszak temat ważny, a teraz przechodzimy do kolejnych tematów ważnych, związanych poniekąd z muzyką. No bo słuchajcie, my byśmy wam bardzo chętnie, tak jak w zeszłym roku, opowiedzieli o tym, że Telewizja Polska organizuje preselekcję do konkursu Eurowizji dla dzieci, ale wam o tym nie powiemy. Ale to nie dlatego, że jesteśmy złośliwi, tylko po prostu dlatego, że w tym roku takich preselekcji nie będzie. Telewizja Polska zdecydowała się na wewnętrzny wybór reprezentanta. No i szczerze mówiąc, kiedy tak przez długi czas nie było informacji o tych preselekcjach, to już się można było domyślać, co się wydarzy. I rzeczywiście wczoraj się te domysły potwierdziły. Otóż naszą reprezentantką będzie Roxana Węgiel, zwyciężczyni pierwszej edycji programu The Voice Kids. Z tego, co kojarzę, to chyba jeszcze nie wiemy, z jakim utworem nas będzie reprezentować. Krzysztofie, popraw nas, jeżeli błądzimy w jakiejś kwestii, ale jeżeli chodzi o samą wokalistkę, to na pewno wybór dobry, ponieważ Roxana dysponuje świetnym głosem i zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, chociaż inna rzecz, że ostatnio w The Voice, tak zwanym dorosłym, była jej nauczycielka, no to można przyznać, że Roxana ma naprawdę wzorce świetne, bo ta dziewczyna również śpiewa naprawdę bardzo dobrze, no ale ciężko nam ocenić ten wybór, przynajmniej mnie, kiedy jeszcze nie znamy utworu konkursowego, a myślę, że no od tego jednak będzie wszystko zależało, czy ta piosenka się wpisze w trendy Eurowizji, a transmisja tegorocznej Eurowizji dla dzieci będzie w TVP ABC i na pewno kiedy się będzie zbliżała, to wam o tym powiem jeszcze więcej. A teraz informacja nieco bliższa w czasie, ponieważ być może pamiętacie, że bodajże 2 tygodnie temu Telewizyjna Dwójka transmitowała taką imprezę z Kielc z muzyką taneczną i jakby komuś było mało, to dzisiaj przychodzi czas na kolejną imprezę podobnego rodzaju, ponieważ właśnie już dziś Telewizyjna Dwójka pokaże imprezę z muzyką taneczną, do której prawa emisji przejęła od Telewizji Polsat. W zeszłym roku można było jeszcze ten festiwal oglądać w Telewizji Polsat, a jest to roztańczony PGE Narodowy. Na warszawskim stadionie wystąpią między innymi takie gwiazdy jak, no myślę, że tu zdziwienia nie ma, Sławomir. Zenon Martyniuk,
3: no też.
4: Zespół Boys, Cleo, Filip Lato i Stachurski, to jeżeli chodzi o polskie gwiazdy, zaś wśród zagranicznych pojawią się między innymi Sabrina, London Beat i Shanghai.
3: No proszę.
4: Próbowałem się gdzieś... dokopać do jakichś takich danych mówiących o bardziej kompletnej liście występujących, bo tak przyznasz, że na razie to mało tych wykonawców disco polo. No jest akcent, jest boys, a tak poza tym jest muzyka taneczna, bo Cleo chociażby taką nagrywa i takiego jej utworu sobie za chwilę posłuchamy, ale jak na razie tutaj nie ma mowy o zbyt dużej ilości wykonawców właśnie z tego nurtu, ale się nie zdziwię, jak będzie ich jeszcze więcej, tylko może nie zdradzają jeszcze wszystkich niespodzianek.
3: Ja to się zastanawiam, wiesz, ja to się zastanawiam tylko, ile za występy bierze London Beat, albo jak bardzo lubią Polskę, bo przecież niedawno London Beat mieliśmy okazję oglądać w Sopocie na koncercie TVN-u, a teraz znowu oglądamy tak. London Beat, ale tym razem w dwójce, a właśnie będziemy oglądać.
4: To prawda, przypuszczam, że mało biorą za występy, jak wiele innych gwiazd, które kiedyś były no wielkimi gwiazdami, a teraz można je oglądać często chociażby w programach typu Jaka to Melodia, no to powiedzmy sobie szczerze, pewnie właśnie z tego powodu, że za występy sobie zbyt wiele nie życzą. Koncert poprowadzą Izabela Kszan, Tomasz Kamel i Norbi. No Norbi to jest teraz na topie.
3: Prawie jak Sławomir.
4: Transmisja... tak, ale jeszcze mu trochę chyba brakuje. Transmisja tego festiwalu rozpocznie się o godzinie 21, a więc dla fanów The Voice'a przypuszczam, że tylko jeden odcinek dzisiaj pójdzie z jednych przesłuchań, szkoda. Natomiast jeżeli jesteście w Warszawie, jesteście miłośnikami tej muzyki tanecznej, to biegiem na stadion, bo już od 17.30 tam się coś zaczyna.
3: Tylko pamiętajcie, żeby jak będziecie biegli, to żeby wziąć ze sobą jednak jakiś telefon komórkowy, tak ładnie po polsku, który się nazywa smartfon, włączyć tam internet i słuchać radia DHT i programu RTV, bo nas się fajnie słucha nawet jak się biega.
4: No właśnie, dlatego tak zaproponowałam, bo po pierwsze są takie możliwości, jeżeli nawet nie macie takich możliwości, to przecież możecie potem odcinek nadrobić w serwisie Mixcloud.
3: Oczywiście, zapraszamy bardzo serdecznie. To co, to teraz sobie zagramy, ale zanim zagramy, jeszcze taka informacja od naszego stałego słuchacza Wojtka, który słucha programu RTV. Pozdrawiamy cię serdecznie, Wojtku. Wojtek napisał, że ponoć Monika Tarka i Robert Killen na koncercie Lata z Radiem powiedzieli zamiast jedynka radio wa i poszło.
4: Tak, tak, a potem jakoś się próbowali tłumaczyć, że waszego ulubionego radia.
3: Tak, tak, tak.
4: No cóż, no. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, chociaż przecież nie są w jedynce od wczoraj, więc... No, jakoś tak by się wydawało, że...
3: No ale wiesz, to są emocje, to są... To jest właśnie, publiczność, no. Występy, moc, energia, adrenalina, tak?
4: No ale takie wpadki nie są niczym nowym. Przecież kiedy Muzo FM się pojawiło, to w dawnej ekipie Eski Rock lista NRD się jeszcze myliła przez jakiś czas z listą RFN.
3: Albo na przykład...
4: Musieli żartami przykrywać.
3: Albo na przykład Marcin Jędrych kiedyś w krakowskiej SC, że na zegarze ileś tam minut na zegarze w RMF FM, na zegarze Eski Kraków. Także zdarza się najlepszym. No. Zdarza się najlepszym. Bo Marcin Jędrych miał taki epizod przecież, że był prezenterem krakowskiej Eski, kiedy te stacje jeszcze dużo miały lokalnych programów. Dobrze, tyle historii i tyle różnych takich informacji pobocznych. Teraz sobie zagramy piosenkę, tak w kontekście.
4: Piosenka o łowcach gwiazd. Nie wiem jak tobie, ale mnie ta piosenka jakoś tak lubi chodzić po głowie. Kiedy ją usłyszę, no to coś w niej takiego jest, że jest chwytliwa, mimo tego, że to nie jest mój ulubiony gatunek muzyczny. Także jeżeli nie znacie, to też mamy nadzieję, że się wam spodoba, a jeśli wam się spodoba, no to zapewne włączycie dzisiejszy koncert roztańczony PGE Narodowy.
3: Przekonałaś mnie, to ja idę śpiewać poza anteną.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: To jest cały czas Radio DHT i audycja RTV do godziny 18. O radiu i telewizji wam opowiadamy. Po godzinie 18 Polo Strefa i człowiek, który w tym radiu w tym tygodniu wyrabia 300% normy albo i więcej, czyli Grzesiek Przystupa. On był wczoraj, on był dzisiaj, on będzie dzisiaj, a po 20 będę ja w programie Dance Party. Także spokojnie, będzie jakaś jednak zmianowość na tej antenie. Tymczasem zaglądam na naszego radiowego Facebooka. Napisał Krzysztof, no wywołany do tablicy poniekąd, bo jakże mogło być inaczej. Krzysztof to jest nasz słuchacz, który jest wielkim fanem Eurowizji, zarówno tej tradycyjnej, jak i Eurowizji Junior, no i napisał tak, bo Krzysztof jest fanem jeszcze jednego programu, o którym tu zaraz będzie. Piosenki Roxany jeszcze nie ma, ale co mogę wspomnieć, to że płyną już do niej gratulacje. Jako pierwsze przyszły z nimi jej przyjaciółki z Polsatu, czyli Tria My Trzy. I tu Krzysztof zdjęcie dorzucił z Instagrama, zdaje się, właśnie dziewczyn. Także no, także takie są, takie rzeczy się dzieją, jeżeli chodzi o młodych wykonawców, powiedzmy to w ten sposób.
4: No to fajnie, że się wspierają.
3: Oczywiście, że tak. Świadczy. Oczywiście, tak, tak. Jak najbardziej. A teraz przechodzimy do kwestii kolejnych.
4: Z muzyki do sportu.
3: Tak, tak. Chociaż no,
4: sport, muzyka oraz gry to my.
3: Przy muzyce o sporcie, nie? To można, no tak. Można w ten sposób.
4: Można i tak.
3: Dokładnie, ale to nie będzie radiowy program, tylko będzie to program telewizyjny. Otóż w najbliższy wtorek o godzinie 21 na antenie Telewizji Polskiej, konkretnie pierwszego programu Telewizji Polskiej, pojawi się drugi odcinek nowego programu Sylwii Dekiert pod tytułem Orły Sportu. W tej audycji prowadząca pyta zawodników o kulisy ich kariery, rozmawia też z ich bliskimi osobami. I tu ważna też informacja, bo pierwszy odcinek tego programu pojawił się na antenie telewizyjnej Jedynki już 3 tygodnie temu, ale była przerwa, a przerwa była spowodowana i podyktowana transmisjami sportowymi, które odbywały się w tym czasie. No wiadomo, jak coś jest na żywo, to jest ważniejsze. Zawsze taki nagrany program można gdzieś tam sobie w czasie późniejszym wyemitować. I jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku warto dodać, że w pierwszym odcinku gościem była zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk. Natomiast sama pani Sylwia Dekiert pracuje w Telewizji Polskiej od ponad 15 lat. Prowadziła serwisy sportowe w różnych kanałach Telewizji Polskiej. Jest także jednym z gospodarzy magazynów TVP Sport. Także Orły Sportu, jeżeli ktoś ma...
4: Spikerką teraz jest.
3: Tak, też jest spikerką obok Anny Popek i kogo tam jeszcze? Tam chyba jeszcze ktoś.
4: Obok jeszcze Grzegorza Misztale i Agaty Konarskiej.
3: No właśnie, także proszę bardzo, można w ten sposób. Trafiłaś na jakieś jeszcze zapowiedzi takie spikerskie, takie krótkie jak ta, którą prezentowaliśmy w poprzednim odcinku? Czy nie udało ci się?
4: Coś gdzieś widziałam chyba tydzień temu w Dwójce informację o tym, że po 22 będzie ten festiwal z Kielc emitowany na BIS. I to właśnie też było kilka takich zdań. Jedyne, co widziałam, bo właśnie ostatnio jakoś... Ja mam czas na telewizję, bardziej serwisy VOD i tak jakoś mi po prostu wychodzi.
3: A to ja mam tak samo. Ja mam tak samo, więc tu rzeczywiście no, ciężko stwierdzić, co tam się dzieje w tych, powiedzmy, wejściach na żywo. Natomiast na pewno warto powiedzieć, co u nas teraz zadzieje się muzycznie. Posłuchamy pani Maryli.
4: Pani Maryla wystąpi w takiej piosence, która powstała na okoliczność Euro 2012. Była propozycją, aby stać się hymnem tegoż wydarzenia, no i nawiązania do Euro tam się również pojawią, no i przede wszystkim nawiązania do piłki nożnej, chociaż wiadomo, że w programie pani Sylwii Dekiert o różnych sportach na pewno będzie można się dowiedzieć, no ale jakby utwór ten wybraliśmy z tego powodu, że właśnie o orłach pani Maryla zaśpiewa. No to... Dalej orły.
3: Tak, orły do lotu, Maryla do śpiewu, gramy. Radio DHT. I tak nam o orłach pośpiewała pani Maryla, a teraz w dalszym ciągu pozostajemy w kwestiach telewizyjnych, ale przenosimy się do innego kanału, już nie będzie o Telewizji Polskiej, będzie o kanale TLC, czyli takim kanale raczej dla pań adresowanym, prawda?
4: Tak się wydaje i też tak wnosząc po tych propozycjach, o których wam chcemy opowiedzieć, to raczej chyba takie, że tak powiem, babskie.
3: To czym
4: no
3: będzie?
4: No i rozpoczniemy od pierwszej nowości zatytułowanej Wstydliwe kompleksy gwiazd. O co chodzi w tym programie? No, kiedy oglądamy telewizję, to znaczy, no, nie ciężko się postawić w tej sytuacji, no, też telewizję oglądam, no, ale nie obserwuję tego, co się tam dzieje własnymi oczami, bo nie widzę. Ale chyba jest tak, że kiedy większość kobiet ogląda telewizję i patrzy na dziennikarki, modelki, aktorki, celebrytki, to sobie myślą, jak ona super wygląda, jakie ona ma nogi, jaką ma cerę, jakie ma włosy, jakie ma usta. Też bym chciała wyglądać tak jak ona. A tymczasem okazuje się, że same te właśnie celebrytki również nie są wolne od takich kompleksów związanych z wyglądem i również się z nimi borykają, co jest dla nich tym trudniejsze, że no cały czas są wystawione na widok publiczny, cały czas pojawiają się na wizji, więc są regularnie obserwowane. No gdzieś tam stoi za nimi cały czas ten sztab specjalistów, dzięki któremu mogą wyglądać dobrze, no ale właśnie wyglądać dobrze na chwilę. No bo jeżeli często są poddawane jakimś intensywnym makijażom, właśnie różnym zabiegom. Jeżeli mają mało snu, no wiadomo, taka praca, no to też jakby nie sprzyja ich wyglądowi. No i pojawiają się kolejne problemy z włosami, ze skórą, także no to są, słuchajcie, bardzo poważne sprawy. I po raz pierwszy w telewizji będzie miało miejsce coś takiego, że celebryci opowiedzą o właśnie takich problemach z wyglądem i o swoich kompleksach. No na przykład Magdalena Różdżka przyzna, że jej największą bolączką są przerośnięte dziąsła. A z kolei Maja Bohosiewicz ponarzeka na zbyt małe usta, a Katarzyna Pakosińska na zbyt duże. Też by się mogły zdecydować, nie? Zaś Julia Kamińska i Olga Frycz będą żalić się na bardzo osłabione włosy, a Odeta Moro przyzna, że najbardziej wstydzi się celulitu. No a z kolei Ewa Kasprzyk i Olga Borys nie lubią swoich zmarszczek. Takie są właśnie problemy poważne, no ale na problemy można spróbować zaradzić. No i właśnie w tym programie Wstydliwe Kompleksy Gwiazd widzowie TLC mają szansę towarzyszyć idolkom, chociaż potem się okaże, że nie tylko idolkom, bo i również jeden pan się pojawi, podczas najróżniejszych zabiegów kosmetycznych, medycznych oraz konsultacji ze specjalistami z zakresu medycyny estetycznej. Przyjrzymy się całej gamie zabiegów upiększających, od relaksujących masaży, przez nieinwazyjne zabiegi falami radiowymi, to tak czuję, żebyś się poddał. Nie wiem, na co to jest, ale falami radiowymi będą leczyć.
3: Falami radiowymi,
4: lifting,
3: tak?
4: Lifting niczmi, ale liftingowi niczmi byś się poddał, albo zastrzyk botoksu byś sobie zafundował?
3: Nie, bo w klanie kiedyś było już o botoks party i to się tam nie najlepiej skończyło, wiesz? To lepiej i lepiej nie.
4: No tak. I do dziś się mówi na jedną z bohaterek Barbara.
3: Botoks, tak.
4: No i tak jak już wspomniałam, również męskiej części nie zabraknie, bo w jednym z odcinków zobaczymy Mariusza Pudzianowskiego, czyli popularnego strongmana, który zrzucił ostatnio 30 kg, no brawo dla tego pana, to na pewno go wiele wysiłku kosztowało, no ale teraz musi się borykać z problemami właśnie ze skórą, z jej wyglądem i również ekipa programu Eksperci będą mu próbowali pomóc.
3: To ciekawe, jakim on zabiegom się będzie poddawał. To jest interesujące.
4: No to musisz oglądać telewizję TLC, począwszy od jutra, czyli od niedzieli 23 września, to tak tylko mówię dla tych, którzy ewentualnie by nas nie słuchali na żywo, o godzinie 23. To myślę, że się w którymś z odcinków dowiesz, jakim to zabiegom go poddawano.
3: Okay.
4: Ale to nie jest jedyna nowa propozycja, bo kolejna nowość to panny młode ponad miarę. Podobno pierwotnie program ten się miał nazywać Purzyste Panny Młode. Jest to format weddingowy, czyli ślubny, dla tych, którzy nie znają języka, jak to mówią w Muzo FM, języka language, czyli języka English, czy języka angielskiego, w którym planujący ślub kobiety z nadwagą wybiorą wymarzone suknie ślubne. W każdym odcinku widzowie prześledzą proces wyboru sukni ślubnej, nad którym będzie czuwać prowadząca program Izabela Janachowska. Uczestnikami nowego programu będą kobiety z nadwagą, które same nie potrafią dobrać odpowiedniej sukni ślubnej i potrzebują pomocy ekspertów. Premiera tego właśnie cyklu na antenie TLC odbędzie się we wtorek 2 października o godzinie 21.30. Także jeszcze troszkę musimy poczekać. Natomiast kolejną jesienną nowością z udziałem tej samej prowadzącej, czyli Izabeli Janachowskiej, będzie właściwie już jest ślub marzeń, ponieważ ten program można było oglądać już dziś o 11, ale przypuszczam, że jeszcze na jakieś tam powtórki można liczyć.
3: No, z pewnością.
4: Prowadząca pomaga w tym programie państwu młodym poradzić sobie z chaosem, jaki niesie ze sobą organizacja ślubnej ceremonii i wesela. No bo na pewno chaos jest spory i się nie ma co dziwić. No jest tyle przygotowań, trzeba zadbać o wiele rzeczy i to może prowadzić do różnych problemów.
3: Oczywiście, no tylko... Tylko ja się zastanawiam nad jednym, wiesz, ile tego chaosu wprowadza ekipa z kamerami, która będzie jeszcze to wszystko rejestrować. Jak wiele tego chaosu i czy to rzeczywiście pomoc w tym programie, chociaż ten chaos zrównoważy i pozwoli młodym się rzeczywiście tą ceremonią odpowiednio nacieszyć. Chociaż to ponoć
4: no,
3: tak,
4: oby tak było.
3: Ponoć tak to jest, że na weselu to się zawsze najgorzej bawią młodzi, bo mają najwięcej roboty.
4: No właśnie, to jest prawda, no ale miejmy nadzieję, że się wszystko potoczy jak należy i nie dojdzie do takich sytuacji, że na przykład państwo młodzi albo któryś z nich się spóźni na swój ślub. Bo o takim wydarzeniu nam za chwilę zaśpiewa Halina Kunicka. No co prawda tutaj, jak się potem okaże, w trakcie piosenki to jest nieco poważniejsza historia, bo tam pani będzie śpiewała, że się spóźniła kilka lat i że tak tej miłości szukała i dlatego to było, no ale różne przypadki po ludziach chodzą. No to teraz sobie pani Haliny posłuchamy, bo czemu nie?
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: I tak słuchajcie, zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Czas leci.
4: To już.
3: Tak, to już. No widzisz, jak ten czas zleciał. To godzinny program RTV to dla nas, z naszej perspektywy, to tak jakbyśmy go prawie wcale nie robili, bo ledwo co się tu rozsiądziemy, przygotujemy, to już trzeba kończyć. No ale tyle informacji się pojawiło dotyczących radia i telewizji, więc no, nie wygrzebiemy ich więcej, a też nie chcemy was raczyć jakimiś informacjami z bardzo dalekiej przyszłości, bo to po prostu nie ma sensu, bo chcemy informować was tylko o tym, co istotne i co w najbliższym czasie pojawi się w ofertach programowych. Tak, tak, tak.
4: Trzeba o wszystkim dobrze pamiętać.
3: Dokładnie.
4: Informacje jak najbardziej sporo w zapasie mamy, nawet jeszcze chyba do końca października, tak mi się wydaje.
3: Oczywiście, bo różnego rodzaju portale medialne, na których no, w dużej mierze polegamy, no, bardzo często publikują te informacje z dość sporym wyprzedzeniem. No tylko właśnie co z tego, kiedy potem można o tym zapomnieć, no, najzwyczajniej w świecie.
4: No właśnie, bo powiemy wam miesiąc przed premierą serialu, no to może się tak zdarzyć, że to wam ucieknie z głowy. Już nasza właśnie w tym głowa, aby mówić wam o wszystkim na bieżąco. No właśnie, nasza w tym głowa, a zdarza się tak, że tak się staramy o wszystkim mówić na bieżąco, że aż o czymś zapomnimy
3: i powiemy z opóźnieniem.
4: W momencie, kiedy coś wystartuje i mówimy z opóźnieniem, ale spokojnie, od czego są powtórki i inne tam serwisy VOD. Myślę, że wszystko można nadrobić, a mowa tutaj o nowym programie na kanale Polsat Cafe, a mianowicie o programie Randka z nieznajomym, który miał premierę wczoraj. O co chodzi w tym programie? No myślę, że już na podstawie tytułu można się trochę domyślić. Otóż w każdym odcinku Randki z nieznajomym wystąpi dwoje samotnych uczestników, którzy spotkają się na randce w ciemno. Zostaną oni poddani metamorfozie, aby nie można było ich poznać i ocenić prawdziwego wyglądu. No czyli jakby widać, że tutaj takim kluczem do oceny przez tę drugą osobę mają być chociażby cechy charakteru, może zainteresowania, pasje, jakby to całe wnętrze, a niekoniecznie sfera zewnętrzna. No wydaje mi się, że te programy randkowe gdzieś tam powoli wracają do łask. No, kiedyś była Randka w ciemno.
3: Tak.
4: Jakiś czas temu Telewizyjna Dwójka emitowała pierwszą randkę. Mówiliśmy o tym, że TVN Style emituje teraz program Zanim Cię Zobaczę i też mam wrażenie, podobny jest zamysł, aby właśnie nie oceniać książki po okładce i ocenić tę drugą osobę po jej wnętrzu i tutaj myślę, że skorzystano właśnie z podobnego patentu. Tak jak już wspomniałam, premiera tego programu była wczoraj, więc regularnie możecie go oglądać w piątki o 16, ale jeżeli przegapicie, tak jak teraz, to nic straconego. Dzisiaj na przykład o 23, jutro o 18 i pewnie jeszcze jakieś emisje się znajdą, a jak komuś żadna nie pasuje, no to przypuszczam, że zapewne jest do obejrzenia w IPLI.
3: Dokładnie, natomiast wiesz, w ogóle programów, które polegają na tym, żeby znaleźć sobie drugą połówkę, jest sporo. Chociażby najsłynniejszy obecnie program to Rolnik Szuka Żony, no przecież tam też
4: najsłynniejszy
3: próbują.
4: Najsłynniejszy Snup od Pierwszego Wejrzenia i najlepszy program to jest... Moja Ja go oglądam regularnie.
3: Ja zresztą też się staram. Dokładnie.
4: Jak oglądam, ostatnio w tej edycji napięcie jest budowane tak silnie, jakby emocje są tak stopniowane, że czeka się z niecierpliwością na następny odcinek, więc to już nie sposób się nie wciągnąć w to.
3: Tak, więc jeżeli macie ochotę sobie oglądać Ślub od pierwszego wejrzenia, to pamiętajcie, żeby nadrobić wcześniejsze odcinki, żebyście wiedzieli, co tam się dzieje. Ale spokojnie, wszystko jest...
4: Ale my jeszcze nie poznaliśmy trzeciej pary, także też jeszcze nie straciliście wszystkiego.
3: Tak, tak, ale jeżeli ktoś chce nadrobić, to spokojnie, wszystko jest na playerze. Ja natomiast muszę powiedzieć, że cały czas gdzieś tam obserwuję. Z kolei ja się muszę przyznać, że ja mam straszne zaległości z Koroną Królów jakoś tym razem. To ty jesteś bardziej na bieżąco.
4: No właśnie, obejrzałeś tylko pierwszy odcinek.
3: Tak, obejrzałem pierwszy odcinek, a dalej nie.
4: Tam porwali Jolentę, ty nic nie wiesz, co się dzieje.
3: No to muszę kiedyś to w końcu nadrobić, natomiast ja muszę powiedzieć, że ja z kolei jakoś wciągnąłem się w Ślad. I tak jak mówiłem tydzień temu, że warto, to podtrzymuję to, zdradzę tylko tyle, jeżeli ktoś nie oglądał, to że w trzecim odcinku uda się rozwiązać sprawę organisty. Nie powiem oczywiście, kto to będzie i jak to będzie wyglądało, żeby nie spoilować, natomiast no, czwarty odcinek to już będzie chyba tak w takiej konwencji, w jakiej to docelowo powinno być, czyli na jeden odcinek jedna sprawa, bo tak właśnie to będzie wyglądało. Ta sprawa organisty, tylko no, mam wrażenie, że to taki zaczątek miał być i on dlatego tu napięcie było budowane przez trzy odcinki. No chyba, że się to będzie wszystko wymieniało między sobą, to ciężko stwierdzić. W każdym razie cztery odcinki śladu.
4: Dobrze, bo nie byłoby tak przewidywalne.
3: No zobaczymy. Cztery odcinki śladu są na IPLi, można sobie za darmo obejrzeć, tylko reklamy irytujące co jakiś czas są tam wrzucane. Zresztą taka moja jeszcze refleksja a propos tego, to że IPLa te reklamy ma zdecydowanie gorzej rozwiązane niż player. Nie wiem, czy to zauważyłaś, bo player reklamy ma naprawdę doprecyzowane w czasie, to znaczy tam, gdzie ta reklama powinna się pojawić, jeżeli dany materiał jest dzielony na kilka części, to te reklamy się pojawiają. Na IPLi to potrafi...
4: Nie zawsze.
3: Tak, to na IPLi to nie zawsze to tak działa.
4: Ale na playerze też nie zawsze.
3: Nie?
4: Z reguły tak jest, ale czasami coś się psuje, natomiast z kolei jest inna wada tych reklam na playerze. To są najczęściej powtarzające się reklamy i to jeszcze takich środków jak Iradian Direct Plus.
3: Oj tak, tak. To niestety się zgadza, tego jest sporo. To...
4: Inne tam właśnie grzybice i tego typu rzeczy.
3: Tak.
4: I to się jeszcze powtarza, potrafi polecić trzy razy ta sama reklama z rzędu leku na grzybice i to nie jest przyjemne, kiedy chcemy obejrzeć jakiś serial.
3: Zwłaszcza jeżeli sobie na przykład do obiadu coś chcemy obejrzeć, to już wtedy jest nieprzyjemnie. Zbliża się godzina 18:00. Dzisiejsze wydanie programu RTV, wydanie numer 36. Już powoli dobiega końca, natomiast mamy jeszcze przegląd Radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. Patryk Waliszewski za moment na naszej antenie się pojawi. A teraz będzie jeszcze piosenka o randce, nietypowej bardzo randce.
4: I to o randce w ciemno, no, tak aby nawiązać do programu, który wam polecaliśmy, a ten utwór wykonają Podwórkowi Chuligani.
3: A my już dziękujemy za uwagę, za chwilę Polo Strefa i Grzegorz Przystupa, a my żegnamy się, do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
3: Trzymajcie się, cześć.
6: Radio DHT.
7: Tu absolutnie polskie Radio DHT i absolutnie polska audycja RTV, w której przystępujemy do przeglądu informacji z zagranicy. Patryk Waliszewski, witajcie. Cześć. Na początek zajmiemy się platformą Viasat, skandynawską platformą nadającą z Astry 4, a to jest pozycji 4,8 stopnia wschód. Tutaj mamy do czynienia z tak zwaną promocją. Wiecie Państwo, co to znaczy i bardzo takie zjawiska polecamy. 18 kanałów. Z czego co prawda część się powtarza, jest FTA, czyli niekodowanych, tak po prostu. Viasat zakończy niedługo dystrybucję kanałów DVB-S, czyli starzejącym się już standardzie satelitarnym, a co za tym idzie, zrobiono taki delikatny bonus, czyli wszystkie kanały, które już dawno zostały przeniesione do pojemności DVB-S2, a często również skonwertowane na wysoką rozdzielczość, czyli na HD, tym razem zostały udostępnione za darmo. To taki bonus w związku z tym, że oferta DVB-S po prostu się kończy. Co mamy w ofercie? Przede wszystkim flagowe kanały Viasatu, takie jak Nature czy Explorer. ale także kanały dedykowane na rynki typowo wschodnie, na rynki bałtyckie, takie jak TV1000. Oprócz wszystkiego, co najlepsze w Viasacie, to jest kanałów flagowych, mamy również dobrze znane marki, takie jak CNN na przykład. Zatem możemy sobie pooglądać CNN 4,8 stopnia wschód bez zmiany pozycji. Ostatecznego terminu wyłączenia pojemności DVB-S nie znamy. Była Astra, no to w myśl popularnej zasady będzie Hotbird 13 stopni wschód. Na Hotbirdzie bowiem ruszyła nowa emisja TVP1. I jak to się mówi, wszystko klawo, tylko że to TVP1 ma jeszcze dopisek Persja. Tym samym nie jest to kanał polskiej telewizji publicznej. TVP1 Persja nadaje jako usługa ukryta. Jak twierdzi serwis sadcourier.pl, na który w tym wypadku się powołuje, kanał wykorzystuje slot nazwany jako Chances TV, pisane jako CHAN3S TV. Slot ten był już wykorzystywany do testu różnych dziwnych programów perskich, muzycznych, niemuzycznych, filmowych. Teraz mamy tutaj, jak widać, przekaz TVP1 Persja. TVP1 Persja opuścił satelitę Hotbird w 2013 roku, zdaje się. Przeszedł na afgańskiego Yahsata. Jednak jakiś czas temu opublikowano ostrzeżenie na Facebooku stacji o fałszywych kanałach podszywających się pod TVP1 Persja. Tym samym zarówno ja, jak i redakcja portalu sadcourier.pl mamy wątpliwości, takie drobne jednakże, aczkolwiek, czym tak naprawdę i właściwie kanał Chances TV względnie TVP1 Persja jest. Teraz news nieco starszy, bo z początku września na transponderze Hotbirda o częstotliwości 11,373 pojawił się w końcu długo wyczekiwany przekaz stacji TVNTV, długo wyczekiwany przeze mnie przekaz. To jest dość ciekawa i dziwna stacja. Chodzi bowiem mniej więcej o to, że logujemy się na stronę internetową, płacimy za czas antenowy, po czym wysyłamy filmik, program trwający tyle, ile czasu wykupiliśmy, tak aby mógł on za pośrednictwem satelity zostać wyemitowany. Tak po prostu i zwyczajnie. TVNTV ruszyła, tak jak już mówiłem, z Hotbirda i z transpondera o częstotliwości 11,373. Przepływność bitrate na razie, powiem szczerze, nie powala, jakieś 0,4 megabita na sekundę. No, można lepiej. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd, za który dziękuję, Patryk Waliszewski. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam człowieka, któremu żaden program komputerowy nie jest straszny. Marcin Patoczka. Witaj, Marcinie.
8: Dzień dobry wszystkim.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o szkoleniach komputerowych, które prowadzisz w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Od ilu to już lat?
8: W zasadzie to już będzie w fundacji od 14 lat, natomiast ogólnie to już od 15 lat szkoleniami się zajmuję.
3: Co w szkoleniach takiego było dla ciebie interesującego? To, że można komuś wytłumaczyć, jak coś działa, że można komuś pomóc?
8: W zasadzie bezpośrednio po studiach trafiła mi się taka okazja poprowadzenia szkoleń i od tego w zasadzie się zaczęło. Później poprzez firmę, w której pracowałem, była ta firma partnerem szkoleniowym przy pierwszym projekcie w fundacji. No i tak się z kolei rozpoczął kontakt z fundacją. Później przeszedłem do fundacji na etat i tak przy różnych tutaj projektach szkoleniowych brałem udział. Oczywiście to jak to zwykle, że nie tylko szkolenia, ale na pewno przy szkoleniach praktycznie w większości szkoleń brałem udział.
3: Jaki jest zakres szkoleń komputerowych, które świadczy Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego? Czego, korzystając z tych szkoleń, można się nauczyć?
8: W zasadzie kolega, który zajmuje się rekrutacją do projektu osób, zawsze zadaje pytania. osób, które zgłaszają swoją chęć uczestnictwa, czego chcieliby się nauczyć, jakie mają potrzeby. I na podstawie tych sugestii, tych zgłoszeń starają się tutaj osoby, które zajmują się organizacją tymi formalnościami przy szkoleniach, podopinać tak, aby takie szkolenia mogły się odbyć. Na pewno rok do roku, choć szkoleń przez różne organizacje się dużo odbywa, zawsze znajduje się grupa osób chętnych na szkolenia zupełnie podstawowe, od podstaw. Jest to, prawdę powiedziawszy, troszeczkę dziwne, że przez tyle lat, gdzie PFRON finansuje różne szkolenia, zawsze są osoby zupełnie podstawowe. No ale to też czasami wynika z tego powodu, że ktoś kiedyś posługiwał się wzrokiem, później choroba postąpiła i musiał zmienić swój sposób pracy. Więc na pewno rok do roku przynajmniej jedna grupa odbywa się taka zupełnie podstawowa. Natomiast oprócz tych grup podstawowych staramy się w fundacji zorganizować szkolenie dla zaawansowanych. Tutaj dla zaawansowanych to rozumiane jest, że osoba potrafi posługiwać się komputerem zgodnie z swoimi potrzebami. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje programu czytającego, jest w stanie obsłużyć komputer przy jego pomocy. Natomiast na szkoleniu możemy się uczyć od podstaw jakichś już konkretnych programów użytkowych, które ktoś potrzebuje, ale nie tracimy czasu na naukę tych programów narzędziowych, jakimi są programy czytające czy powiększające, ewentualnie dostosowanie tych parametrów, tych programów pod potrzeby danej osoby. No i teraz te szkolenia zaawansowane, one się troszeczkę tutaj zmieniają w ciągu lat, które fundacji się odbywają, bo były szkolenia z obsługi Worda, Excela, kiedyś Goldwave'a szkoliłem w ramach tych szkoleń. Było zaawansowane wyszukiwanie danych w internecie, bo z tym sobie ludzie często nie radzili, więc takie zapotrzebowanie było. Szkolenie z bankowości, zakupów internetowych, obsługi różnych formularzy urzędowych przy pomocy przeglądarki internetowej, czyli ewentualnie mobilnych aplikacji.
3: Czyli na przykład teraz ktoś może się nauczyć, jak korzystać ze pułapu, tak? Bo teraz na przykład
8: tak, na pewno w ramach tych szkoleń o tym wspominam, ePUAP-ie.
3: Jasne. Dla ciebie to jest też zawsze wyzwanie, żeby na przykład opanować jakąś nową technologię, nowe oprogramowanie, nowy serwis internetowy, który wchodzi gdzieś tam i którego chcą nauczyć się kursanci? Czy to już jest takie, że ty większość tych rzeczy znasz? Czy bywało tak, że ktoś cię czymś zaskoczył?
8: To znaczy, zawsze staram się przygotować do szkolenia. Jeżeli to są szkolenia grupowe, to zawsze wcześniej jest ustalany pewien program, którego się powinienem trzymać. No i oczywiście w ramach danego szkolenia ja troszeczkę tutaj dostosowuję go do grupy. Czasem trochę więcej o danej rzeczy powiem, czasem mniej o innej, ale ogólnie ten szkielet, te podstawowe punkty zawsze staram się zrealizować. Natomiast jak to zwykle przy szkoleniach są jakieś pytania dodatkowe. No i oczywiście jeżeli z danym tematem już miałem do czynienia, no to zawsze staram się jak najbardziej wyjaśnić, powiedzieć, pokazać. Wszystko zależy od czasu, jak tu jest na takich szkoleniach. Natomiast co by nie mówić, no jak są wprowadzane jakieś nowe rozwiązania, no to jak się nie widzi, trzeba troszeczkę czasu samemu poświęcić, ewentualnie poprosić kogoś z okiem, kto coś tam podpowie, co na tej stronie, na tym ekranie się pojawia, żeby wiedzieć, czego szukać, jak tu się poruszać w takim serwisie.
3: Z ciekawości, nie masz problemu ze szkoleniem osób słabowidzących, bo z tego co mówiłeś, to także takie osoby biorą udział w szkoleniach komputerowych organizowanych przez naszą fundację.
8: No powiem, że jest to troszeczkę problematyczne. No i w takich sytuacjach, gdy są osoby słabowidzące, które wolą się posługiwać myszą, no to czasami muszę prosić kogoś z okiem do pomocy, żeby tutaj podpowiedział, gdzie czegoś szukać na ekranie. Bo znowu, ja jeżeli mniej więcej wiem, gdzie co jest, ale nie jestem w stanie wskazać palcem, nie powiem w jakim to kolorze, jak to się tam zmienia. Tutaj jest ten problem troszeczkę w tej komunikacji, więc do tego potrzebna jest jakaś osoba do pomocy, która będzie widziała i podpowiadała takim osobom.
3: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest z okolic Krakowa, czuje, że chciałby się nauczyć czegoś, jeżeli chodzi o obsługę komputera. Skąd może dowiedzieć się o jakichś terminach kolejnych naborów na szkolenia komputerowe organizowane przez ciebie? Gdzie może uzyskać takie informacje?
8: Na pewno na stronie internetowej fundacji pojawiają się wszelkie informacje o każdym naborze do każdego projektu. Na pewno dzwoniąc do sekretariatu, koleżanki przełączą do osób, które zajmują się realizacją tych projektów i też osoby te sobie zanotują

0: szkoleń, tak?
1: To zależy od projektu. Jeżeli są organizowane szkolenia grupowe i osoby przyjeżdżają, tutaj nie do końca wiem, bo to z tych logistyczną sprawą nie zajmuję się.
0: Jasne.
1: Ale i tymi formalnościami, ale wydaje mi się, że tutaj jest taki limit 100 kilometrów. Jeżeli ktoś na grupowe szkolenia przyjeżdża i ta odległość jest większa niż 100 kilometrów, no to może liczyć na zakwaterowanie, na wyżywienie. W zasadzie na wyżywienie to wszystkie osoby liczą na grupowych szkoleniach, bo to jest po prostu tu zapewniane w tych projektach. Przynajmniej do tej pory tak było. Jeżeli chodzi o zajęcia indywidualne, które też tutaj prowadzę w ramach jednego z projektów, to tutaj tak dobrze nie jest. Zakwaterowanie, jeżeli ktoś przyjeżdża, potrzebuje, no to tutaj kolega czy koleżanka pomoże zawsze znaleźć jakiś tani lokum, gdzie ktoś będzie mógł przenocować, ewentualnie podpowie, gdzie można coś zjeść w miarę tanio. Natomiast zwracane są co najwyżej koszty podróży. Ja wtedy też robię taki na tych indywidualnych zajęciach wyjątki, że jak ktoś przyjeżdża tyle kilometrów, może się u mnie zapisać na przykład na 2 czy 3 dni pod rząd, żeby nie musiał jeździć, bo normalnie na indywidualne zapisuję tylko na jedne zajęcia. Jak zajęcia się odbywają, dopiero wtedy możemy się umówić na kolejne terminy w zależności od wolnych w kalendarzu.
0: A ile godzin średnio przewidziane jest na takie szkolenia, czy to grupowe, czy indywidualne dla pojedynczej grupy albo pojedynczego uczestnika?
1: To zależy znowu od projektu, od roku. Wydaje mi się, że to wahało się od 25 godzin do 35, jeżeli chodzi o takie grupowe. Natomiast jeżeli chodzi o indywidualne, tu nie ma żadnych limitów. Nawet jest wskazane, że ktoś jak się zapisuje na te zajęcia indywidualne, to powinien w nich uczestniczyć, czyli powinien ileś tych godzin wyrobić, a nie tylko raz przyjść na chwilę czy na jeden dzień, bo w efekcie później blokuje miejsce innym osobom, które by chciały więcej skorzystać, a już nie mają możliwości, bo liczba osób w projekcie jest zamknięta.
0: Rozumiem. Dobrze, Marcin, w takim razie życzę Ci wielu owocnych szkoleń i zadowolonych kursantów.
1: Bardzo dziękuję.
0: Marcin Patoczka z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego był moim dzisiejszym gościem. Również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witajcie, witajcie. Jest godzina 20, jest też środa, nasz nowy termin nadawczy Tyflo Przeglądu cotygodniowy. No więc właśnie, jest i Tyflo Przegląd. Dzisiaj w nieco okrojonym składzie, bo nie ma z nami Pauliny, nie ma z nami Tomka, no ale za to jest z nami cała reszta, czyli witamy Roberta Łabęckiego. Witaj, Robercie.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: Michał Dziwisz, który też dzisiaj obsługuje jak zawsze naszą technikę i wasze wiadomości i no pozdrowienia czasem też i powitania, bo takie też nam ślecie, ale
0: zdarzają
3: też wasz wkład.
0: Się.
3: Tak, ale też wasz wkład w to, o czym my tu dziś mówimy. No i Mikołaj Hołysz, który jak zwykle ma mnóstwo ciekawych. No i ja, Paweł Masarczyk, przy mikrofonie prowadzącym, chociaż w sumie to tak nie wygląda do końca, bo to jest zwykły headset, takie słuchawki z mikrofonikiem. Myślę, że tu współprowadzący się mierzą ze sprzętem większego kalibru, ale rzecz nie o tym, rzecz o tym, o czym dzisiaj będziemy mówić, bo tematów jest mnóstwo i tu Roberta zapraszam jak zwykle do przedstawienia nam tych tematów.
4: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Wojna na Ukrainie, a osoby niewidome ciąg dalszy. Audiodeskrypcja w HBO Max. Dopłaty do dekoderów systemu DVB-T2 i telewizorów odbierających ten standard. Luna for Reddit, dostępny klient Reddita dla systemu Windows.

0: Shadows 1428. Kolejna gra dostępna dla niewidomych. Polski Związek Niewidomych uruchomił infolinię dla osób z Ukrainy. Ankieta do badań dla niewidomych matek. Czytnik ekranu NVDA 2022.1 sprawi problemy z dodatkami. DGT Echo, zegar szachowy, który mówi. Powiemy o tym, gdzie i jak się starać o protezy oczu. Finestra, organizacja wspierająca niewidomych twórców muzyki elektronicznej. Przeglądarka Microsoft Edge będzie automatycznie etykietować obrazki. Będą małe newsy. Tandemy w gliwickim rowerze miejskim. Wiemy coś o dostępności systemu operacyjnego Fuzia. Magazyn dla pacjentów ze zdrowiem. Opowiemy o wszystkich nowych funkcjach systemu Android wersji 13. Jeszcze parę słów o CSUN 2022. Departament Sprawiedliwości USA udostępnia dokumentację, jak dostosować strony w myśl ADA.
1: No a jeszcze myślę, że parę rzeczy wpadnie. Trochę dzięki nam, trochę dzięki wam, bo to też wy możecie współtworzyć to, co w naszych audycjach się pojawia. Dzwoniąc, pisząc, dzwoniąc na naszego Zooma, dołączając do naszego tutaj spotkania, tyflopodcast.net/zoom. Tam znajdziecie wszystkie instrukcje, jak to zrobić. Natomiast także pisać możecie na kontakt.tyflopodcast.net bądź pod naszą transmisją na Facebooku w systemie komentarzy. I tu właśnie Michał będzie wasze pisemne wypowiedzi czytał. Również możecie oczywiście komentować audycje, które są później wrzucane jako podcast. I dzisiaj część tego, o czym będziemy mówić, jest wynikiem właśnie czy to komentarzy pozostawianych pod audycjami, czy też waszych spostrzeżeń, wiadomości przysyłanych nam gdzieś tam prywatnie. Kto z nami ma kontakt prywatnie, ten ma. A nie jest to gdzieś też trudne. No i można. Jest też nasz Discord. Discord, do którego link znajdziecie pod setną, tą taką jubileuszową audycją Tyflo Przeglądu. No i tam możecie do naszej społeczności dołączyć się i razem z nami też właśnie tam coś tworzyć, podsyłać nam tematy, albo po prostu sobie z nami wchodzić w interakcję i pogadać. Zaczynamy od tego, od czego zaczynamy już od prawie miesiąca, czyli nowe sytuacje, nowe rozwoje wydarzeń a propos wojny w Ukrainie, a osób niewidomych, bo wydawałoby się, że no właśnie, nie dzieje się wiele, że jest to gdzieś taka grupa społeczna, która no gdzieś jej nie widać może aż tak w mediach, w kontekście właśnie tych okropnych wydarzeń, a jednak okazuje się, że cały czas się dzieje i dzieje się dużo dobrego. No i to jest na plus, bo przede wszystkim, jeśli chodzi o koncert We Are With You, o którym mówiliśmy już tydzień temu, koncert światowy muzyki, zespołów, wykonawczyń, wykonawców z niepełnosprawnością wzroku na rzecz niewidomych, słabowidzących uchodźczyni i uchodźców z Ukrainy. Koncert, który zainicjował Jafar Sidek z Singapuru, koncert, którego techniczną oprawą zdecydował się zająć Jonathan Mosen z Mushroom FM. I dowiedzieliśmy się kilku nowych rzeczy. Przede wszystkim koncert będzie miał swój hashtag w mediach społecznościowych, więc w czasie jego trwania będzie można prowadzić interakcje, jak to Jonathan wyraził. Nie możemy zaprosić was na wielki stadion, na którym pomieścimy tysiące ludzi, ale możemy was zaprosić do dyskusji w mediach społecznościowych. Hashtag to Blind With You, przy czym you pisane jako litera duża U, fajne, bardzo podwójne znaczenie, bo no pierwsze myślę, że jest dość oczywiste, chodzi o to, że jesteśmy z wami, ale you jak Ukraine, czyli Ukraina. W ten sposób postanowiono wykreować prezencję i obecność tego wydarzenia w mediach społecznościowych. Czy to będzie Twitter, czy jakiekolwiek inne medium, aczkolwiek obstawiam, że w większości jednak Twitter. No to prawdopodobnie tutaj będzie to rozwiązane. Też kwestie zbiórki się już troszkę wyjaśniły. Ostatnio donosiłem wam, że to Wiktor Caran i jego GoFundMe i kampania założona tam będzie przedmiotem zbiórki. Okazuje się, że tu trochę i to się pozmieniały ustalenia i do całej akcji włączyła się Światowa Organizacja Osób Niewidomych, World Blind Union, która ma na ten cel założony już fundusz, tak zwany Fundusz Jedności, Unity Fund, na który będzie można wpłacić podczas trwania całego koncertu i można spokojnie wierzyć w to, że pieniądze dotrą na właściwy cel. Też w kwestiach promocji, trochę logistyki pomaga NFB, National Federation of the Blind, więc taka już porządna firma, jeżeli mówimy o organizacjach wspierających osoby niewidome na świecie. Natomiast będzie możliwość wpłacenia, będą wspierane wszystkie karty. Kwestia jeszcze się rozstrzyga, czy PayPal, czy nie PayPal, zobaczymy. Będzie też możliwość, ale to myślę, że bardziej jest to dla osób ze Stanów ciekawe, wpłacenia przez telefon, że zadzwoni się pod odpowiedni numer, poda się tam dane płatnicze karty. Bardzo popularna zresztą w Stanach metoda pobierania opłat.
2: Zwłaszcza to ciekawe przy dotacjach i to mnie w ogóle zawsze tak bardzo zastanawiało, że podobno na wielu wydarzeniach właśnie w Stanach krążą nawet takie blankiety po sali i na blankiecie mamy normalnie pola na dane naszej karty i no, podpisujemy po prostu, że zgadzamy się na to, aby tutaj wpisujemy kwotę, była na przykład miesięcznie lub jednorazowo pobierana z naszego konta, potem te blankiety wrzucamy gdzieś do skrzyneczki i w taki sposób no, zapisujemy się do jakiejś dotacji.
1: No widzisz, to dzięki tu za wyjaśnienie. Ja myślę, tak jak mówiłem, że dla nas to nie będzie nic interesującego. Liczę na to, że jednak kwestia PayPala zostanie opanowana, bo pewnie dla was, no i dla nas będzie to najbardziej taka opcja, z którą się będziemy czuli gdzieś tam bezpieczni i komfortowo będzie można takiej wpłaty dokonać. Także pojawiła się informacja na jednej z list mailingowych, na której udziela się właśnie Jafar, że kolejny element pojawia się w tymże właśnie koncercie, czyli przerywniki. Przerywniki w formie wywiadów z osobami niewidomymi, które z Ukrainy, które czymś a propos tej całej sytuacji chciałyby się podzielić. Koncert może trochę potrwać, Jonathan mówi o kilku godzinach, więc zgłoszeń już jest mnóstwo, napływa coraz więcej. Kevin Reeves nawet się podzielił na Twitterze informacją, że coś udostępnia, zaś Kevin Reeves jest znany z tego, że tworzy muzykę taką, no ostrzejszą, rock metal, więc to nie będzie jednolity program i to nie będzie program taki, no jeżeli myśleliście, że We Are The World to będzie taki powiedzmy standard muzyczny, jeśli chodzi o to, jakiego typu muzyka będzie reprezentowana, to nie wydaje mi się. Myślę, że to będzie na tyle zróżnicowane, że posłuchamy różnych stylów muzycznych z różnych krajów. No i to może być samo w sobie już dosyć ciekawe. My będziemy transmitować. Zdaje się, że w Radiu DHT. Michale, zgadza się? Tak to tu ostatnio wyjaśniliśmy, że chyba tak to będzie zorganizowane. Ale dodatkowe szczegóły. Co, jak, w jakim składzie i co dalej, będą jeszcze podawane bliżej daty samego koncertu. Przypominamy, 16 kwietnia, to jest Wielka Sobota, więc taki termin pewnie wielu z was będzie gdzieś tam z rodzinami albo na jakichś urlopach. Natomiast jeżeli będziecie szukać na ten wieczór jakiegoś ciekawego wydarzenia, którego będzie można posłuchać, a przy okazji pomóc, a przy okazji posłuchać no pewnie wstrząsających też nieraz, ale i ciekawych historii i ważnych historii, to możecie przekazać też rodzinie, znajomym, osobom, z którymi będziecie spędzać ten czas, że jest We Are With You i że można takiego koncertu będzie wysłuchać. Myślę, że rozrywki nie zabraknie. Myślę, że takich momentów solidarności też nie zabraknie. Będzie ciekawie. Ja sam już nie mogę się doczekać. Skoro mówimy już o koncercie, to mała errata do czegoś, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Jeżeli mieliście ochotę wysłuchać koncertu naszej słuchaczki Kai Kosowskiej, która występuje też na rzecz Ukrainy, to będziecie jeszcze mieli szansę, ponieważ troszkę nastąpiło nieporozumienie, trochę się daty nam pomieszały, bo koncert się odbędzie dopiero. To nie, że on się odbył w zeszły piątek, on się odbędzie w ten piątek, więc prawdopodobnie, jeżeli chcecie uzyskać bilety, to najlepiej nie czekać na link, aż się ukaże podcast, tylko wejdźcie sobie na Facebooka Fundacji Transgresja, wyszukajcie sobie ten fanpage i tam znajdziecie post. Oczywiście on będzie w komentarzu podany. Natomiast żeby nie było, że bilety wam wszystkie uciekły, to wejdźcie, tam są szczegóły. Odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego 25 marca, czyli pojutrze. No i będzie on w ramach Miasto Nauki dla Ukrainy, czyli takiego festiwalu, no, który organizuje Uniwersytet Śląski. Miasto Nauki zazwyczaj jest takim festiwalem, w ramach którego no, różne naukowe rzeczy się dzieją, czyli są jakieś prelekcje, wykłady, jakieś takie powiedzmy stanowiska, gdzie można bardziej praktycznie przyjrzeć się czemuś. Koncerty właśnie, które promują naukę. No tym razem mówimy, śpiewamy, gramy na temat Ukrainy i Kaja również będzie wykonawczynią ze swoim koncertem pianistycznym w ciemności, więc też dla osób, dla których to będzie jakaś nowość, ciekawe doznanie, myślę, sensoryczne. Na fanpage'u Transgresji znajdziecie link do formularza, przez który możecie poprosić o bilety na to wydarzenie, więc jeżeli szukaliście jakiegoś ciekawego wydarzenia na piątek, no to myślę, że koncert Kai i całe wydarzenie, jakim jest Miasto Nauki dla Ukrainy, jest dobrą propozycją z dziedziny kultury. Może teraz taki segment pomocowy i tutaj zacznę może od tego, co ty, Robercie, wyszukałeś, bo to już mamy konkretnie w stronę osób niewidomych wykonany gest i warto o tym wspomnieć. Polski Związek Niewidomych uruchomił infolinię dla niewidomych, słabowidzących osób z Ukrainy. Ty, Robercie, znasz szczegóły? Jak to działa?
0: No to już mówię. I tutaj to jest dla osób z Ukrainy, dla osób z niepełnosprawnością wzroku, które potrzebują wsparcia. Będzie ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu 536 434 692. Pracownicy Polskiego Związku Niewidomych postarają się udzielić niezbędnych informacji na temat numerów kontaktowych do placówek oferujących miejsca noclegowe, możliwości zapisania dziecka do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla niewidomych i słabowidzących, możliwości skorzystania z porady okulistycznej w centralnej przychodni rehabilitacyjno-leczniczej Polskiego Związku Niewidomych, numerów kontaktowych do innych placówek udzielających pomocy, innych spraw dotyczących pomocy niewidomym i słabowidzącym. Oczywiście infolinia ma być, z tego co udało mi się uzyskać informacje, ma być w języku ukraińskim. No i oczywiście ten numer telefonu będzie w komentarzu pod audycją i będzie też, no link będzie i ta wiadomość, wszystko będzie.
3: Może przejdźmy teraz do tego, co ma Mikołaj. Mianowicie do gry. Do gry Shadows 1428.
2: Tak. 1428 Shadows over Silesia. Produkcja, o której coś już wspomnieliśmy, bo to też nie jest tak, że nic o tym nie mówiliśmy, ale znamy teraz więcej szczegółów i myślę, że warto się tymi szczegółami podzielić. Gra tworzona dla osób widzących, gra obiecująca dostępność dla osób niewidomych i no, przynajmniej według opisu, który został umieszczony na specjalnej stronie przeznaczonej właśnie osobom niewidomym dotyczącej tej gry, do której linka oczywiście też umieścimy pod audycją w komentarzu, to jeżeli ta dostępność naprawdę będzie wyglądać tak, jak ona jest tam opisana, no to będzie dobrze, to będzie faktycznie dobrze. Gra jest produkcji czeskiej, w związku z czym, jeżeli chodzi o języki, no to mamy angielski, mamy kilka dużych, popularnych języków, jakiś chyba niemiecki, jakiś chyba tam hiszpański, rosyjski, coś takiego, ale mamy też właśnie czeski, nie mamy polskiego, niestety, no ale angielski jest, ale czeski jest, więc jeżeli ktoś jeden z tych dwóch zna i czuje się w nim komfortowo, no to będziemy mogli grać. Gra jest przeznaczona na system Windows, będzie dostępna na platformie Steam, ukaże się we wrześniu i tutaj no, od razu ostrzegamy, że no, nie na wszystkim to pójdzie. W wymaganiach systemowych jest powiedziane, że 8 GB RAM-u, 8 GB miejsca na dysku i jakaś tam Nvidia GeForce karta graficzna, no co najmniej to by się przydała. Jeżeli ktoś ma RAMu troszkę mniej i kartę zintegrowaną, no to może być problem. No i o tym niestety trzeba pamiętać, że gry dla osób widzących swoje wymagania mają i z tym trzeba się jakoś w ten czy inny sposób liczyć. No ale tak, gra, o co w samej grze chodzi? Gra jest grą, a właściwie będzie grą RPG, dziejącą się na Śląsku we wspomnianym już roku 1428 podczas wyprawy husytów. Nie będzie to gra w 100% historyczna, będzie to fantasy wzorowane na rzeczywistych historycznych faktach i osadzone w rzeczywistych europejskich miejscach, no ale wiadomo, z domieszką fantastyki. Mówi się o mrocznej atmosferze, mówi się o no właśnie takim tego typu klimacie. Mamy mieć do czynienia z jakimiś supernaturalnymi mocami, ponadnaturalnymi mocami, które no, naszą wojną religijną, w której trakcie cała gra się dzieje, mało co się przejmują i chcą tak naprawdę zgładzić obie strony. Ale przejdźmy do, myślę, najciekawszej sekcji, która jest dostępna na stronie tejże gry, czyli do tego, co gra będzie nam oferowała w kwestii dostępności. A tego jest sporo. I gra obiecuje, że jest drugą grą po The Last of Us, która do gry w takiej skali przynosi funkcjonalności, no, dostępności. I która, będąc grą w takiej skali, będąc grą tworzoną dla osób widzących, będzie grą tak dobrze dostępną. Obiecuję nawet, że ta dostępność będzie lepsza. Uważa ją twórcy gry, że dostępność w The Last of Us była dobra, ale że oni są w stanie zrobić jeszcze więcej. Twierdzą, że wszystko będzie dostępne, nawet sceny walki, włącznie z jakimiś wielkimi walkami zbiorowymi. I sceny, gdzie robimy coś w ukryciu. Też to wszystko ma być dostępne. I jakie funkcje dostępności będą oferowane? Pełna narracja całego tekstu w grze. Czyli cały tekst, który się będzie w grze na ekranie pojawiał, dla użytkowników niewidomych będzie odczytany. Dotyczy to również czytania wyskakujących jakichś takich wskazówek, które się będą w grze pojawiać, właściwości postaci, aktywnych zadań, jakichś wpisów w naszym dzienniku, bo to w wielu grach RPG mamy taki dziennik, w którym jeżeli ktoś, powiedzmy, coś do nas powiedział, to możemy to tam potem znaleźć, żeby móc do tego wrócić. Jeżeli czegoś na przykład nie usłyszeliśmy, to będzie czytane i z odczytywaniem naszego inwentarza, naszych przedmiotów. Napisy w scenkach takich pojawiających się w grze, jeżeli nie wiem, ktoś ma problemy z rozumieniem tekstu, bo no, nie czuje się na tyle dobrze, powiedzmy, z angielskim, to będą napisy też czytane syntezą, jeżeli to mu bardziej odpowiada. Będą czytane napisy dla języków, w których nie ma dubbingu. Nie wiem, w jakich językach on będzie, w jakich językach nie, ale to będzie też odczytywane. Będzie możliwość przewijania sobie tego tekstu w przód i w tył, żebyśmy sobie go mogli wygodnie czytać. Wsparcie będzie oferowane dla JOS-a i dla NVDA. Specjalne opisy lokacji, bo no, twórcy gry uważają, że osoba niewidoma, no, mimo tych wszystkich udogodnień dostępności, które wprowadza się w grze, nie zawsze jest w stanie odczuć atmosferę danego pomieszczenia. I o ile, nie wiem, znajdzie co w tym pomieszczeniu jest, no to nie dowie się o tym, że są tam przygaszone świece i kurtyny i właściwie to budynek projektowany jest w stylu gotyckim, więc twórcy zapewniają po prostu dodatkowe opisy tekstowe, które w każdej lokacji dokładnie nam powiedzą, no, co tu jest, jak to wygląda, tak żebyśmy sobie mogli też dane miejsce jakoś wyobrazić. Zaawansowane funkcje dotyczące nawigacji. Nawigacja do ważnych punktów w grze, ważnych postaci i nawet własnych punktów, których nieograniczoną ilość możemy sobie dodać. Podawanie pozostałej odległości do wybranego przez nas celu. Narracja, czytanie kierunków, nawigacja po kierunkach kompasu oraz system współrzędnych, czyli sobie możemy sprawdzić, że my jesteśmy, nie wiem, na 15,28, a coś jest na 36,3 i sobie będziemy mogli w ten sposób do tego przejść. I pomoc przy obracaniu się w odpowiednią stronę, żeby obrócić się, no tak, żeby wycelować w obiekt lub postać. To jest bardzo jakby częsta kwestia w grach dla widzących, że nie obracamy się tylko w czterech kierunkach, północ, wschód, południe, zachód, tylko możemy się obracać płynnie i po prostu bardzo trudno jest wycelować tak, żeby dobrze się obrócić w stronę obiektu, który nas interesuje. No i dlatego oferuje się właśnie takie funkcje, jak na przykład obróć się po prostu do następnego obiektu, do poprzedniego obiektu. Będzie też dostępny sonar, który pozwoli nam w nieograniczony sposób eksplorować i nawigować po świecie gry. Ogłasza również pozycje przyjaznych i wrogich postaci i podaje nam ich pozycję i odległość i daje nam też alerty na pułapki i jakieś takie bariery, które możemy zniszczyć, czyli powiedzmy, jeżeli mamy ścianę i możemy tę ścianę zniszczyć, za nią przejść i coś tam za nią jest, to sonar nam też to dźwiękowo wskaże. No więc coś, co no, widzący widzą na ekranie, po prostu będziemy mieć przedstawione dźwiękiem. Będzie też gra wyposażona w sporą ilość takich no, podpowiedzi audio i będą to między innymi alerty dla obiektów i interesujących interakcji, które są w pobliżu, no czyli znowu coś, co widzący widzą, my po prostu dostaniemy w formie dźwięków i większość z nich, większość z tych obiektów będzie dostarczać nam jakichś dodatkowych dźwięków, tak żeby po raz pierwszy coś słysząc móc wiedzieć, co jest w naszej okolicy. Alerty dla sytuacji takich jak rozpoczęcie i zakończenie takiej sceny animacji, w której my nic nie możemy robić, w której po prostu coś się dzieje i my sobie tutaj pasywnie to oglądamy. Alerty dla niskiego zdrowia, od wejścia lub wyjścia z konkretnego miejsca, z konkretnej krainy i wiele innych. Ostrzeżenia o zbliżających się wrogach. Sygnały o tym, że powinniśmy zaatakować lub się bronić. Opcjonalnie, jeżeli dla kogoś gra będzie za trudna, będzie dostępna również możliwość uproszczenia kilku mechanik gry i będą to między innymi dostępna w 100% walka włącznie z jakimiś walkami większej skali przy no, wielu osobach naraz walczących, jakichś dużych bitwach po prostu. Dostępne ukrywanie się, skradanie się, chodzenie, no właśnie skradając się, które mimo tego, że jest dla nas przystosowane, nadal pozostaje tak samo, no nadal ma taką samą trudność, jaką miałoby dla osoby widzącej. I jeżeli chcemy więcej czasu na no, zdarzenia, które musimy wykonać w określonym czasie, jeżeli powiedzmy mamy jakieś problemy też manualne i chcielibyśmy troszkę wolniej, żeby gra się toczyła, to też taką opcję będziemy mieć. I do tego kilka takich dodatkowych funkcjonalności, między innymi w pełni zmienialne skróty klawiszowe zarówno na klawiaturze, jak i na padzie, bo za pomocą pada w grę też będzie można grać. No to też właśnie jest głównie, myślę, dla osób, które mają te czy inne problemy manualne, im to bardzo często pomaga, jeżeli mogą sobie przypisać do wygodniejszych klawiszy pewne skróty. Opcja, żeby o czym informuje nas sonar, otrzymywać również nie tylko za pomocą dźwięków, ale za pomocą wibracji pada, jeżeli z takiego korzystamy. Cały interfejs użytkownika, włącznie z menu i okienkami dialogowymi, w pełni dostępny dla osób niewidomych, zarówno podczas używania klawiatury, jak i podczas używania pada. Możliwość zablokowania obracania kamery lub zablokowania miejsca kamery. To podejrzewam, że też jeżeli ktoś ma jakieś kwestie, problemy ze wzrokiem i mu tak wygodniej. Możliwość skonfigurowania dźwięku tak, abyśmy słyszeli go z pozycji gracza, bo domyślnie gra jest grana w trybie tak zwanej trzeciej osoby, czyli kamera jest gdzieś za graczem i patrzy na postać i patrzy no, na to, co się wokół gracza dzieje i też jakby my z tej pozycji słyszymy dźwięk, ale jeżeli nam, powiedzmy osobie niewidomej, będzie tak łatwiej, to możemy słyszeć dźwięk no, jakby uszami gracza, a nie uszami tej trzeciej osoby, która tego niewidzialnego obserwatora, którego oczami patrzy na świat gry osoba widząca. Możliwość wyświetlania tych informacji, które otrzymujemy za pomocą dźwięków, również wizualnie na ekranie, jeżeli komuś to pomoże. Osobne suwaki na poszczególne typy dźwięków, czyli główna głośność gry, muzyka, dialogi, efekty dźwiękowe i inne. Spora możliwość dostosowania ustawień grafiki. Możliwość zmniejszenia lub zwiększenia czcionki i elementów interfejsu użytkownika zgodnie z potrzebą. No tutaj też, jeżeli ktoś ma na przykład problemy no w tym momencie ze wzrokiem, ale jeszcze jakoś z tego wzroku korzysta, to może mu się ta funkcja przydać. No i to tyle, jeżeli chodzi o dostępność. Funkcji jest tutaj sporo. Myślę, że może być to ciekawa propozycja. No, na ile ta dostępność faktycznie będzie działać, to się, myślę, przekonamy, jak gra wyjdzie. Twórcy obiecują 30 godzin rozgrywki, ale rozgrywka ma być linearna, czyli to nie jest tak, jak w niektórych grach, że no, robimy tak naprawdę to chcemy, tylko mamy jakąś ustaloną fabułę, według której ta gra no, ma podążać, więc raczej gra, no, spodziewam się, że będzie stworzona raczej na zagranie raz niż nie wiadomo ile razy, no ale 30 godzin rozgrywki dostępnej dla nas to może być coś ciekawego.
1: Mi tymczasem udało się wrócić i chyba mnie już nawet słychać.
3: Jesteś, Pawle, słyszalny.
1: Tak, i to nie tylko ja wróciłem, bo też dołącza do nas Arek. Ciekawe, czy Arek też ma jakieś przemyślenia a propos gry, czy z jakimś tu innym tematem. Do nas, swoją drogą a propos gry, nie wiem, czy Mikołaju uczestniczyłeś wczoraj w Let's Playu, takim pierwszym tej gry na Twitchu, który zorganizował
2: nie,
1: Łukasz.
2: Nie, nie widziałem.
1: Oj, to ja spędziłem chyba solidne 3-4 godziny, bo chyba około 21 się zaczęło, no a jakoś przed pierwszą się skończyło. Gdzie Łukasz prezentował grę, to się podzielę za chwilkę moimi spostrzeżeniami, ale słyszę, że Arkad już z nami jest.
4: Tak.
1: Witaj.
4: Mam
1: Witaj.
4: Nadzieję, że mnie słychać.
1: Tak, jak najbardziej.
4: Przychodzę do was z kilkoma wiadomościami. Pierwszą z nich jest to, że jest gra nowa, dostępna dla nas, dla niewidomych i ta gra to World of Warcraft, więc to nie jest jakaś sobie mała gierka, tylko no, gra, która jest, była wielkim marzeniem wielu osób niewidomych i możemy sobie grać w grę World of Warcraft Classic, The Burning Crusade, aktualne rozszerzenie i gra ma dostępność, jest mod, jest serwer Discorda, na który można sobie wejść. Mod nazywa się SKU Addon, SKU Addon. Jak sobie wpiszemy w internecie, to to wówczas nam to wyjdzie. Jeżeli nie chcemy wpisywać w internecie, wchodzimy na audiogames.net, wchodzimy w forum, new releases i tam mamy wątek, w którym to wątku jest podlinkowana strona dewelopera, na której jest bardzo dobrze napisany podręcznik użytkownika. Są też są też nagrane filmiki, czyli jak ktoś chce, to może sobie ich posłuchać. Filmiki są w języku angielskim i niemieckim, bo drużyna, która tworzy moda, to grupa niemiecka. I można się dołączyć do serwera Discord, tam są bardzo fajni ludzie i na pewno można tam znaleźć pomoc. Także to naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie dla kogoś, dla kogokolwiek, kto się interesuje grami. To naprawdę warte na pewno sprawdzenia. Można grać z innymi ludźmi, można niesamowite rzeczy robić. Gra jest w modelu subskrypcyjnym, kosztuje 13 euro miesięcznie, to sama gra. Ale moim zdaniem warto chociaż na miesiąc sobie wykupić, żeby sprawdzić, z czym to się je, bo naprawdę nie zniechęcajmy się tym, że gra jest bardzo skomplikowana, patrząc na standardy, jakie mają gry dla osób niewidomych ogólnie, to World of Warcraft jest niesamowicie skomplikowaną grą, ale ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że daje niesamowicie dużo satysfakcji.
1: No kolejną tak, rzeczą... o tym modzie też mówiliśmy już troszkę w ostatnich tych przeglądach. Jak rozumiem, on się rozwija dalej i dochodzą cały czas nowe rzeczy.
4: Tak.
1: Jest aktywnie rozwijany i dużo się tam dzieje. I jakby koncepcyjnie to się wszystko też tam klei, ta dostępność. Takie różne elementy tam...
2: Tam, z tego co słyszałem, to w ogóle historia była taka, że mod zaczął się jako nakładka dla wersji niemieckiej gry, po czym, no, że było zainteresowanie, to też jest to teraz dostępne po angielsku i jeżeli mnie pamięć nie myli, to chyba jeszcze w jakimś innym języku.
4: Po hiszpańsku chyba.
2: No tak. I co ciekawe, synteza. Ciekawe jest to, jak tam jest synteza zrobiona. Ja co prawda grać nie grałem, ale widziałem, jak ktoś grał. Tak, każde słowo zostało nagrane osobno i po prostu te słowa są odtwarzane jedne po drugich.
1: No, czyli standard ES z dawny.
2: Wiesz, to nie do końca, bo w standard ES były nagrywane frazy, czyli informacja typu oczekuję na rozkazy. To było jedno, gdzie tutaj mielibyśmy oczekuję na rozkazy.
1: Rozumiem. Nie mi się bardziej skojarzyło, że wiesz, one peasant lost, one
2: no
1: dragon
2: tak.
1: neutralized.
2: No tak.
4: Na takiej zasadzie to działa, ale no, musi to tak być, jeżeli chcemy, żeby to działało szybko, chociaż we wczorajszym patchu coś doszło, co niby ma poprawić wbudowany w grę TTS, więc możliwe, że pożegnamy się z tymi samplami kiedyś. Kolejne... przepraszam, ktoś jeszcze coś mówił?
2: Nie mówię, że do mnie doszła taka informacja, jakoby TTS gry wbudowany na Windowsie na razie miał jakieś problemy, jakoby no tak. Na Macu on niby działał lepiej i że no, na razie jest tak jak jest, bo trochę nie za bardzo da się inaczej.
4: Nie instalowałem Warcrafta na Macu, swoją drogą. Ciekawe, czy jest natywny build na M1 czy Rosetta, bo...
2: To nie wiem, ja szczerze mówiąc trochę nie za bardzo mam teraz możliwość tego testować ze względu na czas. Może, nie wiem, jak się semestr skończy, to wtedy coś się więcej będę mógł pobawić.
4: A jak już mówimy o Macu, to mam dla Was dwie fajne aplikacje. Pierwsza z nich nazywa się Tinkertool i jest to program, który pozwala nam zmienić kilka bardziej zaawansowanych opcji w naszym systemie, takich jak na przykład wyłączenie animacji, podmiana niektórych dźwięków, możliwość zrobienia czego? Możliwość zmiany sobie na przykład domyślnego zachowania tego, że jak przytrzymamy sobie jakąś literę, to otworzy się menu z diakrytykami. My możemy sobie zrobić to tak bardziej Windowsowo, że będzie nam robiło się powtarzanie klawiszy itd. itd. Program jest darmowy. Pobieramy go z sieci, no bo w App Store, wiadomo, to jest persona non grata, taki program, ale można go pobrać z sieci i normalnie otworzyć. Drugi program jest dostępny w App Store, nazywa się PDF Squeezer i służy do tego, aby kompresować pliki PDF, usuwać z nich niepotrzebne dane, takie jak na przykład metadane jakichś obrazków i tak dalej. I ja to testowałem i miałem na przykład plik PDF, który zajmował 180 MB, a po kompresji zajmował 4 i był perfekcyjnie czytelny. Dalej dało się go czytać, dalej były obrazki, dalej te obrazki miały tekst alternatywny i wszystko było idealnie, a rozmiar został zmniejszony o 97%, więc PDF Squeezer w App Store kosztuje 49 zł i jak na to, że można zachować bardzo dużo miejsca na dysku, a w Macach te dyski, jak każdy wie, no, do największych nie należą, no to te 49 zł moim zdaniem jest warte. Program jest bardzo dostępny, zresztą w sumie no nie ma tam żadnej filozofii. Wklejamy do niego PDF-a, ustawiamy kilka opcji i no po sprawie. Ale jest w pełni dostępny, nie ma niezaetykietowanych przycisków, jakichś ani tego typu dziwnych rzeczy.
2: To tak a propos PDF-ów i Maca, to myślę, że warto o tym powiedzieć. Coś, co ja ostatnio zaobserwowałem, bo aplikacja Preview, która do otwierania tychże PDF-ów służy, no jakoś do niedawna uważałem, że nie należy do najfajniejszych i że można lepiej. Co się okazało? Ostatnio znalazłem dokument, z którego miałem akurat potrzebę korzystać, który na Windowsie był dostępny tragicznie, na Linuxie był dostępny tragicznie, na Macu był dostępny w 100% perfekcyjnie. Tam też było dziwnego robione i po prostu linie skakały, czasami była strona czytana od góry do dołu, także pierwszą linią na stronie była tak naprawdę ostatnia linia, strzałka w dół, przedostatnia linia, strzałka w dół, przedostatnia linia na Windowsie.
4: Aha, od tyłu.
2: Od tyłu dokładnie. Nie wiem, co było z tym PDF-em. W każdym razie Mac poradził sobie z nim bez problemu. Nawet, szczerze mówiąc, zaczynałem od obsługi tego PDF-a na Macu i ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, że z nim jest coś nie tak. No miałem niestety potem potrzebę do tegoż samego dokumentu uzyskać dostęp na Windowsie. Jakie było moje przerażenie, jak zobaczyłem, jak ten PDF dla czytnika ekranu, jaki by on nie był, wygląda. Więc tutaj taka...
4: A ciekawe, jak z ADSR sobie radził.
2: Porada, że jeżeli ktoś ma Maca i spotka się z jakimś tego typu przypadkiem, czyli kompletnie pomieszaną kolejnością, to warto może spróbować właśnie Maciem tego PDF-a ugryźć i wbudowaną w niego aplikacją, czy to też na przykład przez Safari, bo no, może to przynieść lepsze rezultaty, jeżeli o dostępność chodzi.
4: No, ja mówię, dla mnie Mac jest świetnym systemem i ja bym nawet i się przesiadł, gdyby nie VoiceOver. I to, że ZDSR daje mi po prostu dużo więcej i szybciej działa i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek napisałem do tego Apple Accessibility Team dość długiego maila po angielsku, kilka stron tego wyszło i napisałem, co mnie w tym VoiceOverze boli i domyślam się, jaki będzie tego wynik, aczkolwiek co? Może...
2: I tutaj standardowa porada, którą też zawsze, myślę, warto innym też słuchaczom przekazać. Accessibility, maile dostępności, mailami dostępności, a LinkedIn i wyszukiwanie po chamsku w Google ludzi, którzy w dziale dostępności pracują. Jeżeli takich ludzi nie ma, to ludzi, którzy pracują w dziale no, interfejsu użytkownika, wyszukiwanie adresów e-mail do tychże, chociażby po GitHubie i wysyłanie im po prostu po chamsku maila na osobisty adres swoją drogą. I to drugie czasami działa lepiej niż to pierwsze.
4: O, to dziękuję za poradę. Jeszcze taka porada a propos Maca, bo spotkałem się z taką opinią, że ojej, trzeba wyłączać System Integrity Protection, jak się pojawi nam taki komunikat, że aplikacja wymaga aktualizacji do nowszej wersji. No i tego System Integrity Protection nie trzeba wyłączać, bo co ciekawe, jak sobie zrobimy Insert Shift M, tudzież nie pamiętam tego nazwiska.
2: Shift-M po prostu.
4: I zrobimy sobie otwórz, to wówczas on za pierwszym razem nam powie nie możesz otworzyć, ale jak za drugim razem zrobimy dokładnie to samo, to pojawi się nam opcja otwórz, mimo tego ostrzeżenia. O. I nie trzeba wyłączać System Integrity Protection, jak się ktoś boi.
2: Tak, i można sobie takie aplikacje otworzyć i to chociażby głupiego Twistcake'a, jak będziemy próbować instalować, czy jeszcze kilka innych. To się z takim problemem spotkamy.
4: No ja a propos Twistcake'a spotkałem się z takim problemem, że zrestartowałem komputer bo zakupiłem sobie zestaw Loopback plus Audio Hijack, ale o tym zaraz. Zrestartowałem sobie system, prawda? I Twistcake w ogóle nie chciał mi wstać. I błąd w Twistcake'u jest taki, że jeżeli Twistcake'a zamkniemy bez zamykania, jeżeli zamkniemy po prostu system bez zamykania Twistcake'a w tę stronę, to czasami się tak zbaguje, że nie będziemy mogli go otworzyć. I solucją na rozwiązanie tego problemu jest otwarcie sobie katalogu / users / nasza nazwa użytkownika.
2: Czyli nasz katalog domowy, Command-Shift-H, innymi słowy.
4: Tam jest w środku folder .config i w tym folderze kasujemy sobie plik tvcake bez rozszerzenia. On jest, on zajmuje 4 bajty i program magicznie wstaje. Jakby komuś się tak Twistcake przyblokował. Ja próbowałem clean my Maciem czyścić jakieś cuda na kiju i w ogóle wszystko i nie pomogło.
2: I to jest błąd, który był zgłaszany 2 razy i nic to nie daje.
4: Oni nie wiedzą, jak go rozwiązać po prostu i tyle. Wczoraj mi po prostu deweloper szczerze powiedział, że on nie wie, co to powoduje.
2: Okej.
4: No, także
2: to jest niestety Python. Tu niestety ten Python wychodzi. I to, że na Macu, na Windowsie to on działa bardzo fajnie, na Macu, no, różnie to z tym bywa. I Twistcake, jaki jest, każdy wie. I nie jest to...
4: To jest genialny program, ale napisany w naprawdę paskudnym języku, moim zdaniem.
2: Tak, tak, niestety tak. Ja się niestety muszę tutaj wyjątkowo z tobą zgodzić. Że on na Macu, to jest jedna aplikacja, która wygląda jak aplikacja na Windowsa, po prostu. To ona wygląda jak aplikacja na Windowsa, nie oszukujmy się.
4: No tak.
1: Arku, czy coś jeszcze?
4: Tak. Jeszcze chciałem opowiedzieć a propos Maca o swoich wrażeniach z Loopbacka i z Audio Hijacka. No, śmiesznie to w ogóle działa. W sensie te programy są niesamowicie dziwne, czasami zachowują się losowo. Aczkolwiek możliwości, jakie one dają i ogólnie system audio w Macu, to jest coś, co po prostu mnie, jako osobę, która się tym interesuje, rozłożyło, bo ja sobie skonfigurowałem w Loopbacku urządzenie, troszkę czasu mi to zajęło i ja teraz mogę Reaperem nagrywać sobie do 2 osobnych ścieżek, osobno system, osobno siebie, osobno voiceovera i mogę sobie do 64 kanałów audio ustawić, czyli mogę z 32 źródeł teoretycznie nagrywać w Reaperze. A jakbym chciał robić z hijackiem nagrywać, no to też sporo, podejrzewam, więcej. Tylko hijack ma taki problem, że tam trzeba cały czas wybierać źródło i ustawiać nazwy plików, więc mimo wszystko wolę nagrywać Reaperem.
2: A jak już o hijacku mówimy, to myślę, że też bardzo ciekawą informacją dla słuchaczy w ten czy inny sposób zajmujących się dźwiękiem, Hijack 4, który się ukazuje za kilka miesięcy, będzie miał pełny silnik skryptowy i będzie miał wsparcie dla skrótów klawiszowych własnych do zmiany, do dokonywania zmian w sesjach i do wykonywania skryptów, czyli zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład w radiu nadaje, to tu się będzie można naprawdę nieźle pobawić, bo będzie sobie można stworzyć na przykład kilka różnych presetów. Ja mówię, muzyka idzie, ścisza się muzyka, zgłaśnia się muzyka, wpuszczamy słuchacza, wyłączamy słuchacza, tworzyć sobie do tego skrypty, skonfigurować sobie to w dokładnie taki sposób, jaki nam to odpowiada i stworzyć do tego skróty klawiszowe. Też jeszcze jakieś bodajże takie dashboardy mają być, że będziemy sobie mogli wyciągnąć te najważniejsze kontrolki, które nas interesują poniekąd na wierzch. Już się nie bawić.
4: Jak oni by zrobili widget na przykład w centrum powiadomień. No nie sądzisz, Mikołaj, że wiesz, że masz widget, rozwijasz widget i masz kilka takich najważniejszych rzeczy.
2: Nie wiem, czy będzie widget, ale chyba coś tego typu, taki ala dashboard, co się podejrzewa, ma jakiś mikser nazywać, ma coś być podobno.
4: No ciekawe, ile przyjdzie mi zapłacić za upgrade'a, no bo sporo dałem za ten cholera zestaw, Hijack Plus, Loopback i zastanawiam się, ile mi przyjdzie zapłacić za upgrade, bo to główna wersja
2: jest. Jesteś nowym klientem, więc ja się nie zdziwię, jeżeli dostaniesz go za darmo, bo oni też kiedyś nawet pisali, że miała być jakaś, była chyba jakaś promocja czas jakiś temu, i że osoby, które bodajże miały zakupić też w tej promocji, to też już te aktualizacje miały niby dostać.
4: Okay.
2: Jeżeli się nie mylę, ale mogę tutaj teraz głupoty opowiadać, więc jakby ewentualnie jak przyjdzie czas, to jakby zweryfikuję życie, jak sprawa naprawdę wygląda.
4: No i jeszcze tak na koniec a propos Maca, teraz z takiej ciemnej strony, że miałem niesamowicie ciekawy problem. Wyjąłem sobie Maca Mini z pudełka, podpiąłem sobie go elegancko i włączyłem, zaczął mi się konfigurować po angielsku. To dobrze, ja to chciałem, ale chciałem sprawdzić, chciałem się wycofać, z jakiegoś powodu się wycofałem w instalatorze. I gdy wycofałem się w instalatorze z pierwszego kroku, to zamilkł mi voiceover, nie mogłem nic zrobić, bo był zwykły systemowy ding. I nawet jak wyłączyłem komputer wyłącznikiem i go włączyłem, to uwaga, było dokładnie tak samo. I skończyło się wizytą w recovery i reinstalem systemu na starcie.
2: A to ciekawe.
1: To nie fajnie.
2: Ale wiem, że też z Macami Mini są problemy.
4: Podpiąłem przejściówkę HDMI na VGA.
2: Nawet nie, ale na przykład Mac Mini ma problemy i nie chce się uruchomić bez podłączonej myszki. Czasami. No
4: to może to było to.
2: I właśnie to jest też, myślę, no, ważna informacja i ludzie o tym piszą. I to jest coś, i to trzeba przyznać, o czym nas Apple nie informuje jako osób niewidomych, bo na ekranie podłącz myszkę, nie włączymy jeszcze voiceovera, tam się podobno wyświetla na ekranie jakaś animowana myszka, a my nie wiemy o tym i fajnie by było tę myszkę mieć, bo doszły do mnie właśnie takie informacje, że ludzie nie mogli włączyć Maca, bo im myszka, bo nie mieli myszki, musieli jechać na przykład myszkę kupić, żeby móc w ogóle system skonfigurować.
4: A, no to ja to zrobiłem okrężną drogą, trochę mój dysk musiał za dużo zapisać i odczytać. No jako, że jest przylutowany do płyty głównej, to skróciłem życie swojego Maca o 2, może 3 dni. No trudno, tak bywa. No ale wszystko się udało, wszystko działa. Denerwuje mnie to, że przy pobieraniu darmowych aplikacji App Store każe mi wpisywać hasło, ale nie znalazłem możliwości tego wyłączenia, więc jeżeli ktoś wie, to bym od razu prosił.
2: Jeżeli masz czytnik Touch ID w klawiaturze, to możesz to wyłączyć o tyle, że po prostu używasz odcisku.
4: Aha. Super. Czyli nie ma możliwości całkowitego wyłączenia. Okej.
2: Okay. Słuchaj, to na iOSie też było i to na iOSie też jest, że Apple ma taką śmieszną politykę, że każde pobranie, czy to aplikacji, czy to piosenki z iTunes Store, czy to filmu, czy to czegokolwiek, jest traktowane jako zakup. Kwestia, no ile za ten zakup płacimy, możemy za ten zakup nie zapłacić nic, ale według Apple'a my nadal jakby coś zakupiliśmy za darmo. I każdy zakup no, musi być zweryfikowany za pomocą czy to hasła, czy to odcisku palca.
4: No szkoda, bo to przeszkadza. Ja w ogóle nie lubię pobierać aplikacji z App Store'a. Jak tylko mogę, to pobieram z sieci, jak jest na stronie producenta. Tak jakoś jest lepiej.
1: No.
4: No ale nic nie zajmuje wam więcej czasu. Jeszcze chciałbym na koniec wyrazić nadzieję, że skoro udało mi się z Fluent Searchem, udało mi się z Total Commanderem, to może VoiceOvera też mi się uda jakoś popchnąć do przodu. Zobaczymy. No,
1: ponoć
4: jak
1: Apple Accessibility nie zawsze, nie jest takim łatwym przeciwnikiem, jak chodzi o negocjowanie tam.
2: Inaczej.
4: No, zobaczymy. Mhm.
2: Dobre źródła mówią, że VoiceOver is getting some love, czyli no, VoiceOver coś się w nim niby ma zmienić na lepsze. Pytanie kiedy, pytanie no, na ile, bo to
4: ja by się tłumaczenie wokół zmieniło, bo przetłumaczenie zakładki jako tabulator to nie
2: no,
4: wiem, to...
2: No nie,
4: to ja bym mógł zrobić, a nie profesjonalna firma taka jak Apple, bo to jest, słuchaj, tragedia.
2: Ja na tłumaczenie voiceovera w podcastach psieczyłem strasznie.
4: Tak, i ja nawet ci napisałem, że słuchając swoich podcastów umierałem po prostu z tym tłumaczeniem.
2: No niestety, to trzeba Apple'owi tutaj przyznać, że nie postarano się w tym, jak na język polski zostały
4: pewne. No i rzeczy są zamiast elementów i dobra. Ale to widzący też mają, więc nie jesteśmy gorsi.
2: Rzecz jest terminologią Apple'a i to jest akurat norma. Tak jak kiedyś był terminologią Apple'a teczka zamiast folderu i poniechaj zamiast anuluj, z czego bodajże na poziomie Snow Leoparda jeżeli nie Leoparda zrezygnowano, ale to Aha. też ciekawostka, było tak kiedyś, była też.
4: Rzecz to nie przeszkadza, tak jak tabulator.
2: No tak, a to już jest ewidentnie błąd po prostu.
4: No tak, no to taka dygresja mała, już wam nie zajmuje czasu, bo na pewno macie dużo jeszcze do omówienia, więc dziękuję wam i mam nadzieję, że do usłyszenia kiedyś.
1: Do usłyszenia, zostań z nami, dzięki za twoje informacje i newsy.
4: Dzięki.
1: Zawsze ciekawe. No to chyba możemy wrócić do naszej agendy nieco rozbitej. Ja jeszcze tylko szybko uzupełnię tutaj w kwestii tej gry, że ja uczestniczyłem w tym Twitchu, bo odbyły się dwa w sumie Twitche, dwa streamy. Jeden po czesku, drugi po angielsku. Ja byłem przy tym angielskim i on rzeczywiście te 4 godziny potrwał. Był na nim oczywiście no, Łukasz, który jest konsultantem i on w tą grę grał przede wszystkim i ją streamował. I był Petr, który jest deweloperem gry po stronie Kupi Games i on odpowiadał też na pytania osób, które tam się udzielały. Widziałem też, że właśnie Piotr, Tomek, którzy są też naszymi słuchaczami, tam gdzieś byli, więc nie byłem sam z Polaków. Przede wszystkim strasznie mi się podoba setting, to, że gra jest umiejscowiona w Śląsku. Że to są tereny, które aktualnie gdzieś tutaj ja kojarzę z podróży, nie wiem, pociągiem do Wrocławia z Gliwic, bo to Nysa, klasztor w Brzegu. Ja wiem, że tych lokacji jeszcze nie było, bo to na razie był tylko pierwszy chyba taki demo, chapter przedstawiony, czy nawet fragment tego pierwszego rozdziału. Natomiast fajne, podoba mi się pomysł, że to nie jest jakiś fikcyjny świat stworzony na potrzeby gry, żeby było fajnie, tylko rzeczywiście to jest jakaś tam historia. W sensie takim, że historia, która się wydarzyła naprawdę, oczywiście z elementami tam fantazy podkręcone to jest, ale jest to ciekawe i tak widać, że bardzo duża inspiracja też Wiedźminem. Tą inspirację Wiedźminem widać też w dialogach, które no nie są jak ze średniowiecza, co by nie mówić, bo tam no językowo jest to raczej język współczesny, który rzeczywiście bardziej by był podobny do tego, co pan Sapkowski tworzy, niż do tego, jak wtedy mówiono. Natomiast już sobie żartowałem gdzieś tam w stronę dewelopera, puszczałem jakieś takie oczko, że może by rozważyli dubbing na śląski. To mogłoby być naprawdę ciekawe. Na ten moment dubbing jest, zdaje się, czeski i angielski. Natomiast napisy, w razie gdyby powstało tłumaczenie, na przykład samo tekstowe na polski, to napisy również, tak jak tu Mikołaju wspomniałeś, będą czytane. No ciekawe to wygląda, bo tych opcji rzeczywiście było dużo. Jest cały samouczek w czasie gry, chyba pod klawiszem F2 do dźwięków. Można sobie wysłuchać dźwięków na NPC-ów, czyli na te automaty, z którymi można, tych ludzi, z którymi można porozmawiać i tam od nich jakieś informacje uzyskać albo przedmioty, na same przedmioty, na wrogów, na tam inne rzeczy, więc można się z tymi dźwiękami w każdej chwili zapoznać. Dźwięk jest HRTF, więc powinien być z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej. Ja tego osobiście nie słyszałem, może kwestia, nie wiem, słuchawek, może kwestia czegoś z przejściówką w iPhone'ie, nie wiem, natomiast dźwięk miałby być HRTF. Co ciekawe z tym dźwiękiem, jednym z elementów gry są mikstury, eliksiry, które no, różne wywołują efekty. Gra nam nie mówi, co robi jaki eliksir, po prostu trzeba po zebraniu takiego eliksiru pewnego dnia zaryzykować, wypić go i zobaczyć, co się stanie. Natomiast absolutnie każdy eliksir, z tego co mówił Łukasz, jest na bazie alkoholu. I o ile może taki eliksir nam przywrócić na przykład zdrowie, o tyle no, każde wypicie takiego eliksiru troszkę no, działa na nas tak, jak działa alkohol, czyli spowalnia nas gdzieś tam, zaburza nam percepcję. I to jest rzeczywiście oddane w grze, jeżeli zwłaszcza jak się wypije tych eliksirów troszkę więcej naraz, to w przypadku widzących graczy zaczyna się blurować obraz, zaczyna się zamazywać, już nie widać tej mapy tak jasno, jak to można było zobaczyć. Natomiast w momencie, jak my gramy jako osoby niewidome, to dźwięk stereo zostaje zachowany, HRTF zostaje zachowany. Ja tego nie słyszałem, natomiast tak opowiadał Łukasz, bo tego się nie udało zademonstrować. Natomiast, no właśnie, dźwięk tak się załamuje trochę, że ciężko odróżnić już te przedmioty, wrogów, przyjaciół. I to tak przez jakiś czas, dopóki efekty tego alkoholu gdzieś tam nie wyparują. To jest do tego stopnia oddany jakby realizm tej gry. System walk, nie wiem, nie znam się na tym, więc ciężko mi powiedzieć, czy to jest normalne czy nie, ale wydawało mi się, że tam po prostu się uderza tam tą bronią, którą mamy w ręku, konkretnego przeciwnika i on tam odbiera jakieś obrażenia. W przypadku The Last of Us no to mieliśmy na przykład różnicę, czy strzelamy, nie wiem, bardziej wyżej w okolicach klatki piersiowej, czy w nogę, czy w brzuch i tak dalej. To było tam jakoś bardziej oddane chyba. No co tam jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, może to jest kwestia tego, że tyle dostajemy teraz doniesień z Ukrainy o różnych okropieństwach, które się tam dzieją, ale jakoś nie bardzo striggerowało to, że już w pierwszej misji jakby naszym questem od razu na początku było powybijać wszystkich mieszkańców wioski i spalić całą wieś i

0: jakby system walki jeszcze tam wszedł za tym psem i go tam ścigał, nie wiem, może ja wiem, że to jest jakby wojna, jakby setting gry jest taki, że to jest wojna i ta wojna zawsze wojną będzie, natomiast kurczę, jakoś bardzo to ostatnio mnie rusza. Natomiast jestem ciekaw, jaka będzie cała gra. No z tego, co słyszymy, też mają być tam jakieś zagadki, jakieś takie do rozwiązania. Wczoraj była nawet jedna z nich zademonstrowana, taka, w której platformy trzeba było jakieś odpowiedniej kolejności pootwierać i zapadnie. I zdaje się, że to tam też jest jakoś rozwiązane. No i tak ogólnie ta gra się no, całkiem fajnie klei. Cieszę się, że właśnie, że taki setting przede wszystkim, że Śląsk, jestem aż ciekaw, czy rzeczywiście tam odkryjemy jakieś historyczne tajemnice i na ile te lokacje się pokrywają. No, też te dialogi, ten nasz Chinek, ten główny bohater, nie wiem, czy to jest tylko takie ułatwienie dla osób niewidomych, czy on tak ogólnie ma, ale on reaguje na wszystko, jakby wszystko, co my robimy, czy na przykład podchodzimy do jakichś tam świateł, które nas gdzieś prowadzą, to są takie powiedzmy miraże, które są w jednej z jaskiń i tam właśnie też on zaczyna się jakby do nas zwracać, tu są jakieś światła, zobaczymy, gdzie nas zaprowadzą. I tak się zastanawiam, czy ta postać też bez ułatwień dostępności mówi jakby takie oczywiste oczywistości, czy to tak po prostu, czy to jest gdzieś po prostu tylko w formie tej dostępności. Publiczne demo ma być w czerwcu, natomiast gra ma się ukazać 6 września, to o tym już pewnie Mikołaju mówiłeś, tak?
1: No tak, wspomniałem, że we wrześniu ma się tak ukazać.
0: Pytano też, czy powstanie na konsole, na różne inne systemy, no autor stwierdził, że jeżeli będą możliwości czasowe, finansowe, to czemu nie? Na razie się skupia na PC-cie. Coś, czego się nie dało zrobić, to kopiować tekstów do schowka. Wiem, że wiele osób to lubi pod kątem nawet jakichś wtyczek tłumaczących, tak jak się grało w japońskie, prawda, gry. Jak autor usłyszał argumentację, czemu to jest ważne i istotne, to nawet stwierdził, że okej, nie pomyślał i jak to stwierdził, będzie dodane jutro, więc możliwe, że ta możliwość się gdzieś tam pojawi. No i tak, prezentuje się gra Shadows of Silesia 1428. Ja jestem sam ciekaw, jak te wszystkie rozdziały się zaprezentują. No, może być ciekawie. Tymczasem to może ja spróbuję wrócić jeszcze do tego, co gdzieś tam niestety byłem zmuszony porzucić przez problemy z łączem, czyli kwestie jeszcze ukraińskie. To raz jeszcze może zacznę. Sytuacja w ośrodkach, tutaj dzięki wywiadowi z Markiem Jakubowskim, który, no, miejmy nadzieję, że nas słucha, wiemy, że jest naszym słuchaczem, pozdrawiamy Cię. W Sygnałach Dnia w Radiu Poznań opowiadał o tym trochę, jak sytuacja wygląda. Przede wszystkim ciekawa była historia tu ośrodków na Ukrainie, w Ukrainie, jeśli chodzi o osoby niewidome. Jest takich ośrodków, zdaje się, 6 w 5 miastach, 2 we Lwowie, 1 w Kijowie, 1 w Charkowie, to jest ten właśnie, który najbardziej jest teraz uszkodzony, w Mikołajowie i w Odessie. I co ciekawe, ten we Lwowie jest najstarszym w Polsce, jeśli chodzi o podział historyczny Polski jeszcze, kiedy Lwów należał do Polski. Natomiast ten w Charkowie jest jednym ze starszych jeszcze w ogóle w carskiej Rosji, więc no, mówimy może nie o, no, o pewnym sensie o zabytku. Z tego, co mówi Marek, aktualnie pozostało tylko kilka klas i mury. Ucierpiał też dyrektor tego ośrodka. On już jest ewakuowany, jest w Polsce, w Dąbrowie Górniczej. Wszystko jest w porządku, natomiast no tak się wydarzyło, więc szkoła praktycznie no, przestała istnieć. Oczywiście to już wiemy z relacji Ari, że dzieci też, uczniowie dotarli. Z tego, co mówi Marek, nie ma takiej szkoły, takiego ośrodka dla osób niewidomych w Polsce, gdzie by nie było kogokolwiek z Ukrainy teraz, z tej fali uchodźczej. W Owińskach wygląda to tak, że aktualnie jest etap załatwiania mieszkań dla rodziców, bo na szczęście w większości uczennice, uczniowie są z rodzicami. Jest nawet przykład wśród właśnie rodziców z Owińsk, że są też rodzice niewidomi, którzy byli nauczycielami w Charkowie wcześniej. Załatwianie mieszkań tam, gdzie się da, PESELi, ale też są właśnie konsultacje takie okulistyczne, psychologiczne, żeby załatwić tę całą dokumentację, która już legalnie pozwoli tym dzieciom się kształcić w ośrodku.

0: Natomiast ponoć bardzo już uczniowie podejmują inicjatywę, żeby to ci nowo przybyli się poczuli powitani i zintegrowani i włączeni. Bariery językowe z dnia na dzień zanikają, więc to jest bardzo pozytywna wiadomość. Bardzo ponoć są pozytywnie zaskoczeni też jedzeniem uczniowie z Ukrainy. Też tutaj apel taki, to na co Marek zwrócił uwagę, że jeżeli ktoś by chciał coś podarować, jakieś dary złożyć, jakieś przedmioty przekazać, to najlepiej dzwonić do ośrodków i dowiadywać się, co aktualnie jest potrzebne, bo to tam dynamicznie gdzieś się zmienia. No i warto się na bieżąco dowiadywać. Jeśli chodzi o Marka, bo to on koordynuje to wszystko z ramienia Owińsk, numer telefonu jest podany właśnie w opisie audycji Sygnały Świata. Link będzie podany w komentarzu. Jeśli chodzi też o, jeszcze mówiliśmy o sytuacji w Niemczech, gdzie też Niemcy zdeklarowały się, że podejmą osoby z Ukrainy niewidome. Okazuje się, że już niemiecki Związek Niewidomych, Deutsche Blinden Sehbehindertenverband, stworzył na ten cel środki i fundusz. Zrzeszyło się wiele organizacji osób niewidomych, słabowidzących. Były już dyskusje z Polską. Zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o uczniów z Charkowa, i już część osób, 84 osoby, około 30 osób niewidomych, słabowidzących z rodzinami są już w Niemczech. Pierwszym miejscem, do którego trafiły, był Berlin, natomiast teraz już jest rozprowadzanie tych osób po całym kraju. Ja dostałem informację o dwóch rodzinach, każda z nich po 4 osoby, z osobami niewidomymi w Bochum, i tam właśnie z ramienia związku udało się znaleźć jakieś możliwości mieszkalne. Natomiast proszeni są tam lokalni działacze, mieszkańcy, osoby o dostarczenie takich sprzętów podstawowych, żeby w tym domu wygodnie i przytulnie się tym osobom żyło. Oczywiście wpłaty finansowe są również mile widziane. Też historia dotarła dzięki reportażowi w telewizji Sky News brytyjskiej o małżeństwie osób niewidomych z Kijowa, Denis i Olga. Oni są z Kijowa, tak jak ja wspomniałem, jak wszystko się zaczynało, cała wojna w Ukrainie, to sam Denis nie był przekonany, że oni chcą opuścić Ukrainę. Nie widzieli, czy on nawet nie widział, że to technicznie jest wykonalne, bo on nie widzi nic, Olga widzi 1%. Mają 5-letnią córkę, Olga jest w 6. miesiącu ciąży, a do tego mają jeszcze 5 psów i 2 koty. No i mieli też kontakt ze swoimi krewnymi w Rosji, którzy mówili im, że nie przesadzajcie, uspokójcie się, przecież aż tak nic strasznego się nie dzieje. No, tylko że w okolicach domu Olgi i Denisa spadła bomba, czy rakieta, przepraszam. I już to był znak dla nich, że trzeba się organizować, bo albo zginą tu, albo spróbują, zaryzykują i się przedostaną gdzieś, gdzie jest bezpiecznie. Ponoć mieli ugadanego kierowcę już jakiś czas i czekali na niego 2 dni. 2 dni na walizkach z pozamykanymi zwierzętami w klatkach. Ta osoba się nie zjawiła. Po tych 2 dniach udało się przez jakiegoś znajomego, znowu krewnych, przez kogoś, znaleźć osobę, która podwiozła ich pod granicę z Polską, natomiast nie mogła pojechać ani chwilę, ani kawałek dalej. Więc oni zaryzykowali, stwierdzili, że wysiądą z tym dzieckiem, z tymi zwierzętami wszystkimi i spróbują przejść przez granicę pieszo. Jeden strażnik graniczny stwierdził, że nie może im pomóc, drugi ich przepuścił. Już po drugiej stronie udało im się złapać kontakt z jakimś polskim kierowcą i trafili do Warszawy. Mieszkają w Warszawie, ktoś ich podjął, mają teraz warunki mieszkalne. Przychodzą sąsiedzi, gdzieś pomagają z karmą dla zwierząt. Oni mówili, że cały czas się martwili najbardziej o tą córkę, że ją trzeba pilnować, że gdyby oni mieli podróżować jakimś pociągiem czy tradycyjnie, to z takim stanem wzroku, jaki oni mają, w obecnych warunkach, jakie w Kijowie panują, byłoby to trudne, bo tą córkę trzeba byłoby cały czas trzymać za rękę. Aktualnie są w Warszawie. Sky News przeprowadziło z nimi reportaż. Mówią po angielsku. Więc jeżeli gdzieś macie okazję poznać Olgę i Denisa, to ich pozdrówcie i pomóżcie i pożyczcie wszystkiego dobrego i ich przywitajcie. My też Was witamy. Denis, Olga, privit. Chciałoby się to powiedzieć w bardziej przyjaznych okolicznościach, natomiast no, takie mamy niestety czasy, jakie mamy, w związku z czym inaczej się nie da. Powodzenia, powodzenia, bo tyle tylko można życzyć. Takich historii jest na pewno więcej, nie o wszystkich też słyszymy. Ale jak słyszymy, to przekazujemy i informujemy na bieżąco. Nie wiem, Mikołaju, czy ty zaglądałeś też w kwestii Sisana jeszcze na jakieś nowości? Czy coś
1: nie za bardzo. Niewiele więcej wiem poza tym, co
0: A widzisz, mówiłem. Bo ja dotarłem do podcastów. Po pierwsze Blind Guy Talks Tech. Dzisiaj Joe chyba... Nie, JJ Meadow, czyli jeden z prowadzących Blind Bargains. Był na wywiadzie u Steve'a Scotta. Też odbyło się That Real Blind Tech Show, które trochę zahaczało o CSUN. My trochę pominęliśmy i po macoszemu potraktowaliśmy kategorię produktów dla osób niedowidzących i to jest niestety u nas zawsze jakiś taki, powiedzmy, problem. Natomiast były nowe powiększalniki, głównie powiększalniki takie w formie noszonej. W tym takie dość ciekawe, takie jak na przykład OcuTrack, który robi coś takiego, że jeżeli mamy jakieś plamy w kwestii wzroku, mamy jakieś takie punkty, w których nic nie widzimy, no to on stara się, nie wiem, czy jest sztuczna inteligencja, czy jakaś inna technologia, stara się ten obraz, którego nie widać, przekompensować nam i pokazać go po tej stronie oka, po której widać. Czy jakąś literę, której nie dojrzymy, czy jakiś tam element sceny, który nam gdzieś umknął. Inne powiększalniki, inne lupy były tam też, właśnie też w formie takiej noszonej. Nawet takie łączone ze smartfonami w jakiś sposób, które pozwalają tam jakieś obrazy wyświetlać w powiększeniu. Natomiast coś, co mnie zaskoczyło, my się zastanawialiśmy, co tam Sony wyrabia na CSUNie. Okazuje się, że nie pierwszy raz Sony w ogóle uczestniczy w CSUNie. No i był oczywiście PlayStation, były telewizory, które mówią za sprawą tego, że tam jest Android TV. Natomiast to, co ciekawe, no to Sony zaprezentowało cyfrową kamerę z udźwiękowieniem. Kamera co prawda nie pomaga na tym etapie w robieniu jakichś lepszych filmów czy zdjęć, jak się nie widzi, więc myślę, że to jest bardziej jakiś produkt dla albo resztkowców, albo osób słabowidzących, albo nawet dla osób z pamięcią mięśniową, które jeszcze no jakoś mniej więcej wiedzą, jak celować tą kamerą, zwłaszcza przy kręceniu filmów, gdzie to jest jednak obraz ruchomy i to wszystko nie zależy od tej jednej chwili. Natomiast no jest mówiące menu. Mówiące menu w kamerze cyfrowej, która ma kosztować około 2,5 tysiąca dolarów, czyli pewnie no, u nas będzie z jakieś 10-11 tysięcy, zależy jak tam wyjdzie jeszcze z przelicznikami i tak dalej. No to tak jak mniej więcej takie lustrzanki są chyba gdzieś po parę tysięcy. Natomiast no nie jest to może produkt pierwszej potrzeby, bo byśmy sobie życzyli pewnie lodówki, mikrofalówki, pralki, które mówią, a kamera to może gdzieś w dalszej kolejności, ale jakaś się pojawiła, więc liczę na to, że wkrótce dowiem się czegoś też w tej kwestii więcej. Michale, czy w międzyczasie otrzymaliśmy jakieś pisemne wypowiedzi naszych?
2: Na razie nie. Na razie nie. Nic do nas nie przyszło, ale no, może przyjdzie. Zachęcamy. W każdym razie słuchacze są z nami. To na pewno.
0: To fantastycznie. Słuchacze też współtworzą z nami te treści, tak jak już wspomnieliśmy. Zostawiliście nam komentarze. Tu właśnie jednym przykładem była Kaja, która poinformowała nas o swoim koncercie. Natomiast też po prostu tradycyjnie na różne tematy, o których mówiliśmy, zostawiliście tutaj różne komentarze i oczywiście dalej ciągnie się wątek HBO Max i audiodeskrypcji, gdzie cała dyskusja powstała wokół tego, czy audiodeskrypcja jest w HBO Max, do czego, w jakim języku, w jakiej sytuacji może jej nie być. I konkluzja jest taka, tam Piotr i Miki dyskutowali zacięcie i zawzięcie, że raczej dotyczy to filmów niż seriali, poza wyjątkami, które zacytował nam Piotr w poprzedniej audycji, i raczej jest to audiodeskrypcja w języku oryginału. I tutaj na przykład Miki zostawił nam przykładowo parę filmów, I przykładowo, kilka przykładów filmów i seriali z audiodeskrypcją, losowo przeze mnie wybranych. Pożądanie, audiodeskrypcja w języku szwedzkim. Kosmiczny mecz Nowa Era, audiodeskrypcja po angielsku. Następstwa, Matrix Zmartwychwstania, audiodeskrypcja po angielsku. Małe rzeczy, King Richard. No i to tak, jeśli chodzi o HBO Max, jeżeli macie jeszcze jakieś doświadczenia z aplikacją, ze stroną, z audiodeskrypcją, z czymkolwiek związanym z dostępnością, no to się dzielcie, bo może to być ciekawe, wszak nie samym Netflixem czy innym VOD człowiek żyje. Na HBO są również ciekawe rzeczy. I też Miki podzielił się z nami następującą tu uwagą. Rzucam temat do najbliższego Tyflo podcastu. Można już składać wnioski o dofinansowanie zakupu odbiornika DVB-T2 lub telewizora. Na chwilę obecną jest to 100 zł, ale będzie nowelizacja ustawy, która zwiększy dofinansowanie do zakupu telewizora do kwoty 250 zł. Bony będzie można realizować do końca roku. Wniosek można złożyć na poczcie lub elektronicznie na stronie dvbt2.gov.pl. Link oczywiście będzie też w komentarzach pod podcastem. Wniosek jest bardzo prosty i w pełni dostępny, więc każda osoba niewidoma poradzi sobie z jego wypełnieniem i wysłaniem do podpisania. Wymagany jest profil zaufany, podpis elektroniczny lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Dzięki, Miki. Na pewno cenna wiadomość dla tych, którzy będą chcieli takiej wymiany czy takiego zakupu dokonać. Natomiast jeśli chodzi o już wejście w sprawy bieżące, no to tutaj widzę, że mamy nową wersję NVDA i tu Mikołaju, gdybyś nam opowiedział o tym, co tam się właściwie dzieje w tej nowej wersji. Czy by znowu poprawki Office'a i paru innych rzeczy, czy mamy jakieś nowe funkcje?
1: Poprawki Office'a i paru innych rzeczy, to po pierwsze i o tym będzie za chwilę, ale po drugie i myślę to, co jest w tej wersji najważniejsze i to, co wielu słuchaczy zmartwi. Jak to już NV Access zapowiedziało, pierwsza wersja w danym roku oznacza spore zmiany pod maską, pozbycie się tak zwanego długu technicznego, czyli no tego, co w kodzie śmierdzi i tego, co w kodzie zostało raz zrobione nie do końca tak, jak zostać zrobione powinno i wypadałoby to jakoś naprawić, bo przeszkadza to w dalszym rozwoju programu, to w jaki sposób jest dana powiedzmy funkcja zaimplementowana obecnie. No a co za tym idzie, rozwala to dodatki do NVDA, które na tej starej funkcji, na tym starym sposobie implementacji czegoś mogą polegać, bo dodatki w NVDA no, wchodzą jakby bezpośrednio w ten kod. To nie jest tak jak JAWS na przykład, czy kiedyś nawet Windows, że skrypty miały swoje określone interfejsy i one mogły korzystać tylko z tego i niczego więcej. W NVDA dodatki mogą tak naprawdę korzystać no, z czego tylko chcą, co się niestety kończy tym, że jeżeli coś się w NVDA gdzieś wewnętrznie zmieni, no to te dodatki mogą przestać działać. No i w tym wydaniu sporo jest zmian dotyczących kwestii związanych z typami kontrolek, tego jak te typy kontrolek, typu na przykład pole wyboru, przycisk, są jakby wewnątrz kodu dostępne, w związku z czym wszystkie dodatki, które w ten czy inny sposób polegają właśnie na informacji o typach kontrolek, szukają podczas swojego działania kontrolek określonego typu, sprawdzają jakiego typu jest określona kontrolka, no będą musiały zostać zaktualizowane, bo teraz po prostu robi się to nieco inaczej. Pozostałe dodatki, no NVDA nie jest w stanie sama stwierdzić, czy dany dodatek jest, czy nie jest kompatybilny. W każdym dodatku jest tak zwany plik manifest, który mówi, co tam autor deklaruje, jeżeli chodzi o tę kompatybilność, czy on z nową wersją będzie działać, czy nie. Jeżeli autor twierdzi, że nie, no to NVIDIA jej tego dodatku nam nie zainstaluje. Możemy sobie spróbować ręcznie taki manifest wyedytować, powiedzieć, że my jednak uważamy, że ten dodatek kompatybilny jest. No i jest szansa na to, że coś ta, że ta instalacja, no, instalacja się uda. Jest szansa na to, że ten dodatek zadziała, no, tylko że oczywiście nie ma takiej pewności. Teoretycznie syntezatory mowy, czyli no, chyba jeden z najpopularniejszych typów dodatków, którego ludzie używają, mówi się, że są w miarę bezpieczne, że tam nie powinno być jakichś wielu zmian potrzebnych, bo no nie ma zmian, ale jeżeli są to jakieś niewielkie w tym podsystemie mowy, no zmiany są w tym roku robione jakby w innej części NVDA i syntezatorów, mało one powinny dotyczyć. A z pozytywnych wieści, z tego, z czego się użytkownicy mogą ucieszyć, to tak, poprawki w Office, jak dobrze tutaj mówisz, na Windowsie 11 dla Office'u w wersji 16.0. i tutaj coś tam jest po kropce lub wyższej, czyli bodajże od 2016 roku lub wyższej, jeżeli dobrze to rozumiem, NVDA będzie domyślnie używał UIA, czyli innego sposobu komunikacji z Office'em, szybszego sposobu komunikacji z Office'em, który daje nam większą responsywność. No i tutaj to już jest pierwsza funkcjonalność, chyba pierwsza funkcjonalność w screenreaderze, która jest dostępna na Windowsie 11 i tylko na Windowsie 11. Znaczy inaczej, jeżeli dobrze pamiętam, to da się to włączyć akurat na wcześniejszych systemach, ale domyślnie będzie to włączone na Windowsie 11. Tak deklaruje tutaj twórca NVDA. Pojawiły się poprawki do notatników brajlowskich, do monitorów brajlowskich i ich sterowników. Między innymi Sika Note Taker, notatników firmy Pappenmeier oraz urządzeń korzystających z protokołu HID, czyli nie mniej, nie więcej w tym momencie urządzeń firmy Humanware. Ale że HID otwartym standardem jest, no to liczymy na to, że więcej urządzeń z tego standardu korzystać będzie. Poprawiono również syntezę SPICNG, zaktualizowano ją do nowej wersji. Zaktualizowano również bibliotekę LibLouis, odpowiedzialną za przetwarzanie tego, co mamy na komputerze na alfabet Braille'a i tego, co wpisujemy na naszym monitorze brajlowskim na zwykły tekst. I w tejże bibliotece LibLouis dodano nowe tablice brajlowskie dla języków japońskiego, niemieckiego oraz katalońskiego. To oczywiście nie są wszystkie nowości, które się w NVDA pojawiły. Tych nowości jest sporo. Można w liście zmian, a właściwie pojawią, bo obecnie jest dostępna beta, wersja stabilna się ukaże za czas jakiś. Lista zmian oczywiście będzie dostępna, jeżeli dobrze pamiętam, to za każdym wydaniem NVDA ta lista zmian jest tłumaczona na język polski, więc sobie ją będzie można też pełną oczywiście przeczytać, ale to z takich najważniejszych nowości, co się teraz zmieniło.
0: No, to wygląda na to, że taki trochę maintenance, ale jak zwykle dodatki się posypią. Ja już widzę mnóstwo aktualizacji w GitHubie, więc zanim zaktualizujecie to, spójrzcie sobie, czy macie tak. I dodatki najaktualniejsze, jakie są.
1: Tutaj kolejna informacja. NV Access obiecało, że no czas jakiś przed tą aktualizacją zostaną przed właściwie takimi aktualizacjami rozwalającymi dodatki, zostaną wydane ostrzeżenia dla deweloperów, konkretnie jakie API, jakie elementy jakby zostaną zmienione i na czym nie należy polegać. I NV Access zawsze próbuje robić tak, że jakby ten nowy mechanizm już jest dostępny kilka wersji wcześniej, tak żeby dodatki mogły sobie spokojnie zmigrować na ten nowy mechanizm. I w tej wersji 1 wyrzuca się po prostu ten stary, już nieużywany mechanizm. Co się w tym roku nie do końca udało, bo podobno jest kilka jakichś zmian dotyczących dodatków i poprawy bezpieczeństwa, poprawy całej architektury bezpieczeństwa, bo w wersji 2021, tam już nie pamiętam teraz ile, tej, która się kilka tygodni temu ukazała, były poprawki właśnie dotyczące bezpieczeństwa, no i tam w NVAccess stwierdzono, że tematem trzeba się zająć i też pewne rzeczy należałoby zmienić, więc te ostrzeżenia też nie są do końca aktualne i deweloperzy, którzy liczyliby na to, że oni to już sobie, powiedzmy, nie wiem, koło października sprawę mieli załatwioną, no to się okazuje, że jednak nie do końca i że jednak może jeszcze kilka zmian trzeba będzie wprowadzić teraz.
0: Właśnie widziałem na Twitterze, że tak dość się deweloperzy rozeźlili, bo gdzieś do samego końca chyba trzymano ich w niepewności a propos pewnych tam ustaleń odnośnie tej kompatybilności, no w związku z czym teraz nagle jest wysyp różnych aktualizacji. Mam nadzieję, że NVAccess nie rozeźli tak do końca swojej społeczności deweloperów, bo gdyby nie oni, to czytnik wielu ciekawych funkcji by nie miał.
1: Tam podobno, nie wiem, czy było, czy miało być w ogóle jakieś spotkanie, taka, powiedzmy, pomniejsza gdzieś tam konferencja z deweloperami, co też no, spotkało się z niezbyt przychylnym odzewem. No bo co jeżeli ktoś nie mógłby dołączyć, co jeżeli ktoś nie czuje się na tyle pewnie, że powiedzmy po angielsku rozmawiać i że proszono też, żeby na przykład te informacje udostępnić w formie tekstowej, a nie jakiegoś tam nagrania ze spotkania.
0: No tak, no to tyle jeśli chodzi o NVDA, jak już wyjdzie wersja oficjalna, to powodzenia z aktualizacją, a jak ktoś ciekawy, to można zawsze sprawdzić wersję beta. Teraz temat, który mnie zajmuje już od piątku i jest takim moim odkryciem tygodnia, czyli Luna for Reddit. Tak, mamy wreszcie dostępnego dla osób niewidomych klienta serwisu Reddit na Windowsa dostępnego, bo był już na iOS-a, był jakiś nawet w miarę przystępny na Androida. Na Windowsa też był Reddit for Blind, który tam bazował na wierszu poleceń troszkę, takim terminalu. I też działał, natomiast teraz mamy taki z prawdziwego zdarzenia już z natywnym okienkiem. Nathan Tech, czyli Nathan Smith, ten od Calliope, ten od Anteworta, chyba się nazywa ten kalendarz, od Luna Presentations, paru jeszcze innych Luna rzeczy. No on właśnie wypuścił teraz takiego klienta. I jak na pierwszą wersję programu, ten program umie dużo. To już trzeba przyznać, bo tam jest wszystko. Tam jest oczywiście, no wiadomo, taka podstawa jak przeglądanie, subskrybowanie, wyszukiwanie, dodawanie do znajomych innych użytkowników. Nawet jest taki buffer home, powiedzmy taka lista stream, w którym to streamie widać wszystkie zdarzenia na bieżąco, czyli nowe rzeczy w subredditach, które subskrybujemy, komentarze, nowi śledzący, jakieś nowe interakcje, to co nasi znajomi też publikują, gdziekolwiek by tego nie publikowali. Jest nawet moderacja, jeżeli możemy założyć swojego subreda, możemy go moderować i nawet jest możliwość ustawiania pewnych rzeczy, które dotyczą strony internetowej, czyli jest taka sekcja jak web settings i tam jest około 70 ustawień, kwestia jakichś powiadomień, co ma przychodzić mailem, a co nie, jakiś tam język strony, ciemny motyw na stronie, to wszystko możemy ustawiać z aplikacji, co pokazuje nam, jak potężne jest API Reddita, jeśli chodzi o zewnętrzne klienty. Dla przypomnienia, czym jest Reddit? Reddit jest takim serwisem, który najlepiej chyba można porównać do, nie wiem, Wykopu w Polsce. Czyli takie ogromne forum wszystkiego. Jest sobie jeden wielki Reddit i na tym jednym wielkim Reddicie jest mnóstwo tak zwanych subredditów, czyli podsekcji tyczących się jakiegoś tematu. Takie tematy mogą być bardzo ogólne, typu Polska, nie wiem, języki, A mogą być, czy tam, nie wiem, polityka, coś tam, Android, iOS, a mogą być dość specyficzne, na przykład subreddity konkretnego programu, konkretnej aplikacji, jakiegoś konkretnego zespołu muzycznego, albo takie kompletnie abstrakcyjne. Tu mi Mikołaj ostatnio polecił dwa piękne reddity, czyli Malicious Compliance i Tales from Tech Support. Pierwszy to jest subreddit, na którym ludzie piszą swoje historie o tym, jak powiedziano im, że mają coś zrobić, i oni dosłownie wykonali to polecenie. Oczywiście z takim przekąsem, żeby pokazać absurd tej sytuacji, po prostu wykonywanie poleceń dosłownie tak, jak zostały one przedstawione. No a Tales from Tech Support to po prostu opowieści ze wsparcia technicznego, czyli różne ciekawe przypadki, kiedy ktoś udzielał wsparcia zawodowo, jako informatyk, jako pracownik wsparcia. No i się wydarzyły różne dziwne rzeczy, jakieś no, dziwne błędy, które ludzie zgłaszali względnie ludzie, którzy uważali potem taką osobę za bohatera, bo zrestartował komputer i zaczęło wszystko działać. No i tego typu różne historyjki ciekawe, więc kontentu jest dużo. Problem jest tylko jeden. Większość tego jest po angielsku. Natomiast warto, jak ktoś zna język, jak nie, to też warto, bo jest na przykład R-Polska, który jest w większości polskim subredditem. Bardzo ciekawe są tam dyskusje, nawet fajnie moderowane, także taki klasyczny hejt nie ma tam prawa bytu. Dzisiaj czytałem nawet różne dyskusje na temat pochodzenia słowa, nie wiem, Węgier czy Madziar, a propos tego, że dzisiaj jest Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. A propos zasadności podziału na płcie na w Ukrainie, jak chodzi o to, kto może zostać, komu wolno szukać schronienia w innym kraju, a kto powinien zostać walczyć, kwestie równouprawnienia i jak to różni ludzie postrzegają i tak dalej. Mężczyźni też mogliby chcieć być uchodźcami, a nie mogą i tak dalej. I taka rzeczowa dyskusja na zasadzie takiej, że oczywiście, że tam językowo tam się ludzie nie powstrzymują i znajdziemy i wulgaryzmy i powiedzmy mocny taki ton. Natomiast to wszystko jest mimo wszystko dyskusja. To nie jest napadanie na siebie. Jak są jakieś komentarze takie ewidentnie napastliwe, to są kasowane przez moderację dość szybko. Więc no, na różne tematy, włącznie z tym, że tam ludzie o takich rzeczach dyskutują, wrzucają jakieś artykuły z zakresu, polityki, ale też jakieś pytania o informatykę czasem zadają, jakieś memy ktoś czasem wstawi, różne inne rzeczy i no, muszę przyznać, że to się całkiem przyjemnie przegląda i całkiem przyjemnie czyta. Co do samego programu, on działa super. Każdy post jest polem edycyjnym, oczywiście są listy, wszystko jest w formie list, całe menu jest listą, stream jest listą. Wybieramy sobie jakiś post. On się otwiera jako pole edycji tylko do odczytu. Bardzo śmieszne pole edycji tylko do odczytu, bo pole edycji tylko do odczytu, w którym działają tradycyjne litery do nawigacji po różnych elementach, tak jak na stronie internetowej, czyli w pole edycji do odczytu literą H skacze po nagłówkach, literą Q po cytatach, po blokach cytatu, literą L po listach. Są też jakieś tam do linków przyciski. W polu edycji jest link i to link, który enterem można nacisnąć i on się po prostu klika. Są tam też nagłówki, które są pozaznaczane dokładnie tak, jak Jost to robi, czyli Heading Level 1, List Beginning i tam 1, 2, 3, 4, 5, List End, Quote, coś tam, Block Beginning i tak naprawdę jest to wypisane tekstowo, po prostu tak na hama, ale to się naprawdę przyjemnie czyta. Pod tabem mamy komentarze. Jak to na Reddicie bywa, Reddit ma nieskończoną ilość poziomów tych komentarzy, czyli ktoś rzuca komentarz, ja mogę na niego odpowiedzieć, ktoś może odpowiedzieć na moją odpowiedź, ale ktoś wyżej może jeszcze odpowiedzieć na ten komentarz w ogóle w jakiś inny sposób, a ktoś w ogóle może zacząć inny wątek w komentarzach i tak robi nam struktura, cała taka hierarchia drzewa, poziom drugi, trzeci i te komentarze my możemy w ten sposób zwijać, rozwijać. Możemy je też czytać na osobnej stronie po naciśnięciu Enter. Możemy oczywiście zarówno posty, jak i komentarze podbijać w górę lub w dół, dawać im łapki w górę i w dół, czy tam upvote, downvote, głosy za lub przeciw. Więc bardzo wygodnie się to czyta. Można wyszukiwać ludzi, wyszukiwać subreddity, można je śledzić. Można przeglądać tak zwany front page też, czyli no, wszystkie posty z subredditów, które my zaśledziliśmy w kolejności chronologicznej. Tą kolejność też możemy manipulować, jak chcemy mieć to posortowane. Więc wszystko jest. Jest też sprawdzanie pisowni, jest możliwość gdzieś tam właśnie modyfikowania tych różnych ustawień. Coś, czego na pewno nie ma, to jest jakiś podgląd multimediów szybki, a to by się przydało, ale jest dużo, wiele ważniejszych problemów. Po pierwsze, aplikacja potrafi się przyciąć, potrafi się zamulić. Widać, że to API Reddita czasami no, każe na siebie czekać, zanim nam zwróci tam to, czego my byśmy chcieli, tą odpowiedź. Więc czasami się to przycina. Jak się przycina, to aplikacja wisi. To nie jest tak, że tam jest jakiś pasek postępu, jakiś dźwięk, cokolwiek. To się po prostu wisi i wtedy wisi razem z nami cały screen reader, bo nie ma opcji tam wielowątkowości, więc trzeba odczekać, aż się odmuli. Nie ma konsekwencji w interfejsie w wielu kwestiach. Czasami z rzeczy wychodzimy escape'em, czasami musimy znaleźć przycisk close pod tabulatorem, a czasami na polu listy jako ostatni element znajdujemy opcję back. Co tam jeszcze takiego się dzieje? Bardzo wiele osób denerwuje fakt, że zamiast podawać pewne komunikaty przez jakąś bibliotekę, która bezpośrednio się komunikuje ze screen readerem, to do wszystkiego wyskakują nam okienka, w których trzeba nacisnąć OK. Zaśledzimy subreddit? Zaśledzono. OK, przycisk. Wysłaliśmy coś tam? Wysłano. OK, przycisk. Włączamy program? Dobry wieczór, OK, przycisk. Więc tych okienek jest naprawdę dużo i już mógł sobie autor to podarować i dać komunikaty. Więc to jest jeden z większych takich zarzutów, które gdzieś tam zostały wysłane. No ponadto, co takiego jeszcze? To, że się zacina, to, że właśnie nie ma tej konsekwencji, to, że są okienka. Myślę, że się znajdzie jeszcze parę takich, jakieś niekonsekwencje w skrótach klawiszowych, które nie zawsze chcą działać, tak jakbyśmy sobie to gdzieś tam wyobrażali. Ale to jest pierwsza wersja. Ja uważam, że jak na pierwszą wersję, to naprawdę program jest super. Ma mnóstwo opcji, bo często jak widziałem jakieś takie klienty, które w pierwszej wersji coś do takich podstawowych funkcji brakowało. Pomyślmy o Twistcake'u, gdzie w pierwszej wersji Telegram nie pozwalał nagrywać wiadomości głosowych, wrzucać plików. To szybko doszło w miarę, to nie można powiedzieć, ale ta pierwsza wersja już autorzy chcieli pokazać, że coś zrobili. I wielu takich opcji, które no, sporo użytkowników uznało za podstawowe, po prostu tam nie było. A tu proszę, tutaj naprawdę widać, że autor długo, długo pracował i długo czekał, zanim program udostępnił. No teraz to już będzie kwestia pewnie jakiegoś dopracowywania. Więc jeżeli jeszcze się nie wkręciliście w Reddita, a macie różne zainteresowania, na pewno macie i znacie angielski głównie, chyba że chcecie się trzymać tylko R/Polska, no to polecam, bo naprawdę na Reddicie jest wszystko możliwe. Są społeczności od Radia Krótkofalarskiego, od Harry'ego Pottera, od Anarchii. No, no co byście tylko nie chcieli. Jest subreddit, na którym są rekrutowani ludzie do testów aplikacji różnych na iOS-a, na test flight, gdzie deweloperzy wrzucają informacje o tym, że prowadzą testy i rekrutują. Jest oczywiście AirBlind, czyli subreddit osób niewidomych po prostu. Są pewnie jakieś językowe, każdy kraj ma swój subreddit, więc jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytanie a propos innego kraju, albo w ogóle przyjdzie wam do głowy zadać jakieś pytanie, nie wiecie gdzie się zwrócić, tam gdzieś w internecie, ten mityczny internet, że zapytaj w internecie, poproś o opinię w internecie, to myślę, że to jest ten internet i taki jest też slogan Reddita, the front page of the internet. Oczywiście też warto przypomnieć, że na iOS-a jest dostępny klient Dystopia, który jest też super, używam go ostatnio bardzo dużo i bardzo często i jest świetny. Na Androidzie jest Red Reader, który też bardzo fajnie działa. No i myślę, że każdy sobie coś dla siebie znajdzie. Aż jestem ciekaw, jakie subreddity zainteresują Was. Dajcie znać.
1: Tutaj jedna mała taka informacja, jeżeli chodzi o Lunę for Reddit i to jest coś, co wynikło gdzieś tam też z moich dyskusji z Nathanem, zanim się jeszcze aplikacja ukazała. I to też te same zarzuty, które mogę tutaj postawić Nathanowi, można postawić ludziom od Twistcake'a i niestety chyba wielu programów dla niewidomych. To są takie troszkę posłuszne owieczki, gdzie jak im twórca API powie, że aby zrobić to i to i to należy skoczyć z mostu, to się zapytają z którego. O czym mówię? Dystopia, poza tym, że jest oczywiście klientem Reddita i poza tym, że korzysta sobie z API, to ma dwie rzeczy. Ma coś takiego, na przykład, co się nazywa Push Shift. To jest taka usługa, z którą ona się gdzieś tam integruje, która no, śledzi to, co na Reddicie się dzieje, zapisuje to w swoich przepastnych annałach i jeżeli z tych czy innych powodów jakiś użytkownik postanowi na przykład swój komentarz usunąć, to opcją zobacz wątek na push shifcie w dystopii, która gdzieś tam trochę schowana, ale jest, bardzo możliwe, że jesteśmy w stanie ten komentarz sobie przeczytać. Bo ona po prostu, ta usługa, znaczy się zachowuje po prostu starsze wersje komentarzy i czy jeżeli ktoś wyedytuje, czy jeżeli ktoś usunie, to jest spora szansa na to, zwłaszcza jeżeli Reddit jest w miarę popularny, że to zobaczymy. A na Reddicie często jest, no często zdarza się taka sytuacja, że ludzie mają jakieś anonimowe konta, czują się bezkarnie, wrzucają tam coś, po czym się nagle okaże, że oni wcale nie są do końca tak anonimowi, jakby im się wydawało. Ktoś im każe to usunąć, bo powiedzmy przedstawia go to w złym świetle, oni to wyrzucą i potem my jako użytkownicy no, chcielibyśmy sobie to przeczytać, a sobie tego nie przeczytamy. No to push shift pozwala nam to przeczytać. Też dystopia ma na przykład coś takiego jak Afterglow, bo czat redditowy nie jest udostępniany przez API, nie jest udostępniany twórcom zewnętrznym, więc dystopia napisała sobie swoją usługę, w którą po prostu po chamsku, udając, że jest przeglądarką internetową, wchodzi sobie na stronę Reddita i no, czyta niczym przeglądarka internetowa, co tam się na tym czacie dzieje, dając nam o tym oczywiście w odpowiednim momencie informacje. No, co oczywiście z zgodnością z warunkami Reddita ma mało wspólnego, ze zgodnością z czymkolwiek mało wspólnego, z dobrą praktyką deweloperską również ma mało wspólnego, ale jeżeli nie da się inaczej, to żeby zadowolić użytkowników, to porządne klienty serwisów wszelkiego rodzaju, od Twitterifika przez apkę na Apple Watcha, która jest na przykład nieoficjalnym klientem WhatsAppa, którą to ciekawe App Store w ogóle klepnął. No po właśnie tego typu rzeczy, no poważne klienty, porządne klienty wychodzą poza to, co daje API i robią trochę no, czasami co trzeba. I to jest coś, czego no, z moich dyskusji wynika autorom Twistcake'a i autorom właśnie Luna Reddit. Bardzo brakuje, czy jeżeli API na coś nie pozwala, to tego nie będzie i my się trzymamy tylko i wyłącznie sztywnych ram tego, o czym mówi dokumentacja deweloperska i poza te sztywne ramy w ogóle się nie ruszamy, nie wychodzimy.
0: No to dzięki tutaj za takie podsumowanie też tego. Ja widziałem w dystopii ten Afterglow, jeszcze się nie interesowałem, co to, jak to, czy to działa. To jest w ogóle płatne? To trzeba dokupić?
1: To ma być płatne i to poniekąd jest płatne, na zasadzie, że tam jest bodajże wymagana subskrypcja, tylko że przez to, że dystopia jest cały czas betą i jest w testflajcie, to wszystkie subskrypcje, mimo że jakby wydają się płatne, wcale płatne nie są. W momencie, gdy ta apka z testflajta wyjdzie, no to się oczywiście zmieni i...
0: A wyjdzie? Bo to już tak...
1: No to dobre pytanie, ale jeżeli wyjdzie, to się okay. Oczywiście zmieni i ta usługa faktycznie płatną się stanie.
0: No dobrze, to w takim razie następna rzecz, z jaką tutaj jesteśmy, to news Roberta i Robert tutaj... nam chcę opowiedzieć o tym, jak i gdzie starać się o protezy oczu. Robercie, no więc jak i gdzie?
3: Już mówił, ukazała się taka publikacja w biuletynie, w ostatnim biuletynie Polskiego Związku Niewidomych odnośnie protez oczu. Tak samo epiprotez. Ja powiem tak pokrótce, że epiproteza to jest taka proteza, która jest na gałkę oczną, na przykład jakąś brzydką, jakąś zdeformowaną, albo no, to jest taka proteza, którą chcemy zakryć tak zwaną niedoskonałość, a proteza, no to wiadomo, proteza to jest taka proteza już dosłowna, czyli coś, co nam zastępuje gałkę oczną. No i teraz podstawą do otrzymania protezy i epiprotezy oka jest nabycie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiona przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki. Dokument ten musi być też potwierdzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz wystawia zlecenie na podstawie badania, oceny stanu zdrowia pacjenta oraz aktualnej wiedzy medycznej. Specjalista bierze pod uwagę kryteria przyznawania określone w rozporządzeniu z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Warto wiedzieć, że od 1 stycznia bieżącego roku obowiązuje nowy wzór zlecenia określony przez ministra zdrowia w rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego wydany na podstawie artykułu 30 punktu 7 ustawy o refundacji takiego wyrobu. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii zlecenie można przesłać na przykład drogą elektroniczną, wysyłając skan lub e-mail do dowolnie wybranego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, na przykład lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne. Na ten moment nie jest konieczna osobista wizyta w funduszu w celu potwierdzenia zlecenia. Poniżej będzie link, w którym będą placówki, które takie zlecenia mogą realizować. I to jest dość długi link. On będzie w komentarzu pod audycją, tam NFZ, gov.pl i tak dalej, informator i tak dalej, już nie będę tam przytaczał. Po wybraniu oddziału wojewódzkiego, oddziału i rodzaju świadczenia, to znaczy świadczenie w wyroby medyczne, otrzymamy adresy wszystkich placówek, które realizują zlecenie na zaopatrzenie w protezę oka lub epiprotezę. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje także zaopatrzenie protetyczne, rozliczanie rodzaju świadczenia zdrowotnego kontraktowanego odrębnie. Leczenie to stosowane jest przede wszystkim po urazach, amputacjach związanych z chorobami nowotworowymi oraz u pacjentów z wadami wrodzonymi. Wspomniane zaopatrzenie obejmuje m.in. zaopatrzenie w ektoprotezę gałki ocznej i nosa, powiększenie indywidualnej protezy gałki ocznej, zatyczkę do protezy gałki ocznej. Ta forma obejmuje zarówno koszt zabiegów wykonywanych w trakcie zaopatrzenia w protezy, jak i koszt protez. Chorzy kierowani są na leczenie przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii lub lekarza specjalistę w innej dziedzinie. W przypadku, gdy zakwalifikowanie do leczenia jest wynikiem urazu mechanicznego, chemicznego, termicznego, wad wrodzonych czy rozwojowych, to właśnie tak się mniej więcej odbywa. Ja wiem, że to jest dość trudne tak naprawdę, ale generalnie podsumowując, no po prostu okulista nam wypisuje taką protezę, po czym my musimy potwierdzić to. Możemy to potwierdzić już właśnie elektronicznie, albo on to może potwierdzić i tak pokrótce potem realizujemy to zlecenie. I teraz właśnie w linku długim jest adres, można znaleźć placówki, które te świadczenia realizują. Nie jest ich dużo, powiem tak. No i cóż, no i wszystko w komentarzu pod audycją się ukaże. Będzie można to sobie spokojnie przeanalizować jeszcze raz.
0: Dzięki, Robercie, za tą wiadomość. No a teraz coś dla tych z Was, którzy lubią grać w szachy. I to w szachy grać zawodowo, już tak sportowo, typowo. Bo no, dzięki udostępnieniu tego linka na Tyflosie, na liście dyskusyjnej Tyflos, okazało się, że istnieje, i to do zakupu w Polsce, zegar szachowy dla osób niewidomych. Zegar DGT Echo. Holenderska, zdaje się, jest to firma DGT. Zegar certyfikowany pod kątem wszelakich zawodów. No i tak się ten zegar prezentuje. DGT Echo jest specjalnie opracowane dla graczy niewidomych i słabowidzących. Jest to wersja audio szeroko stosowanego zegara szachowego DGT 3000 i ma dodatkowe zalety. Wszystkie ustawienia i godziny są odczytywane w języku angielskim. Uderzająca kombinacja kolorów zaprojektowana tak, aby odpowiadać graczom z upośledzeniem wzroku. Przyciski brajlowskie i skrócony przewodnik audio ułatwiające obsługę. W zestawie dwie statyczki do uszu. Poziomy dźwięku zegara regulowane dla każdego gracza osobno. DGT 3000 jest zatwierdzony przez Międzynarodową Federację Szachową FIDE i może łączyć się z wszystkimi elektronicznymi tablicami DGT. I tu mamy jeszcze, jakby kogoś interesowało, to można sobie znaleźć dane techniczne. Zegar taki jest do zamówienia na zamówienie. On też jest do znalezienia na Allegro. Ja podam link do innego sklepu w komentarzach. A kosztuje 777 zł. Więc gdyby kogoś interesowały szachy, no to jest to taki produkt, który można się wyposażyć. A może to już był znany produkt wcześniej, tylko no, został przez kogoś tam teraz odkryty.
1: Co ciekawe, tak a propos szachów, coś, o czym ja nie wiedziałem. Kilka lat temu u nas w Polsce, bodajże w Krakowie, to się w ogóle odbyły Mistrzostwa Świata w szachach osób niewidomych.
0: O, no to jest... Ale to, że gdzie była jakby jeszcze...
1: Gdzieś w Krakowie. Tak. Nie wiem, czy niewidomych, niepełnosprawnych, chyba niewidomych. Tak. Znam człowieka, który był i właśnie kiedyśmy rozmawiali o tym, że był w Krakowie i w Polsce i się okazało, że u nas w Polsce była taka impreza.
0: Tak, to nawet chyba współorganizował kiedyś Cross i na Tynieckiej w ośrodku w Krakowie można było się uczyć też gry w szachy i trenować. Więc może nawet dalej się da. Więc sprzęt jak najbardziej pożyteczny. No i dalej, kontynuując jeszcze wątek tego, co tak naprawdę możemy robić jako osoby niewidome, no to możemy, to jest jedno z bardziej oczywistych skojarzeń, tworzyć muzykę. Natomiast wielu z nas też, przynajmniej niektórzy, ale wielu w ujęciu bardziej światowym, tworzy muzykę elektroniczną różnej maści i nawet wy czasem zadajecie nam tu pytania. Tomek chyba najwięcej dostaje a propos Reapera, jak stworzyć taki czy inny efekt do muzyki elektronicznej. Okazuje się, że jest również organizacja międzynarodowa, która wspiera takie osoby. Organizacja Fenestra z Łotwy, z Rygi, której celem jest zrzeszanie niewidomych artystów, którzy tworzą, no właśnie, muzykę elektroniczną, ale też producentów syntezatorów do tejże muzyki, ale też osób, które się angażują w organizację wydarzeń. No, jeżeli wejdziecie na fenestra.lv, to zauważycie, że tam już paru artystów jest wypisanych na stronie. To takich, którzy mają nawet jakieś konkretne osiągnięcia, takie już od lat ustanowione marki, jakieś wydane swoje jakieś sety czy kompilacje. i możecie się z ich twórczością zapoznać. Co więcej, okazuje się, że Fenestra ma nawiązane współpracę z firmami, które tworzą syntezatory, na przykład Erika Synth, też litewska firma, łotewska, przepraszam. I się okazuje, że ta firma potrafi osobom niewidomym tworzyć na zamówienie syntezatory z jak najbardziej sprzętowymi pokrętłami, gałkami, żeby można było nimi jak najłatwiej, jak najdostępniej sterować. Organizacja też ta zachęca do tego, że jak ktoś ma jakiś nieużywany syntezator, żeby go oddać, że organizacja chętnie przekaże go osobie jakiejś niewidomej, która chce taką muzykę tworzyć. Ma w przyszłości powstać forum, na którym osoby niewidome tworzące muzykę elektroniczną będą mogły się wymieniać doświadczeniami. No i mają być też organizowane różne wydarzenia firmowane przez Fenestrę, warsztaty, więc warto zajrzeć, warto nawiązać kontakt. Jeżeli taką muzykę tworzycie, no to jest dla Was też jakieś zrzeszenie i to jest super sprawa. Natomiast teraz, Mikołaju, Ty nam, widzę, opowiesz, ja też się może trochę przyłączę, bo pewien ciekawy wątek wyniknął w związku z tą sprawą. Microsoft Edge będzie opisywał zdjęcia.
1: Tak. Funkcjonalność, która jeżeli już nie trafiła, to trafi w najbliższym czasie do stabilnej wersji Edge'a dla Windowsa i dla Maca na pewno do włączenia w ustawieniach. Będzie no Edge, jak już tutaj powiedzieliśmy, opisywał obrazki. Coś, co Chrome już robi, więc jakby silnik Chromium, na którym Edge też bazuje, funkcjonalność już do tego ma, no tylko trzeba mu podstawić odpowiedni serwer, który no, tym opisywaniem obrazków może się zajmować, bo to nie będzie wykonywane lokalnie, do tego jeszcze nie doszliśmy. To będzie wykonywane na serwerach Microsoftu za pomocą platformy Azure Vision. Nie będą opisywane trzy typy obrazków. Nie będą opisywane malutkie obrazki, mniejsze niż 50x50, cztery właściwie typy obrazków. Nie będą opisywane obrazki oznaczone jako dekoracyjne. Nie będą opisywane jakoś nie wiadomo jak wielkie pliki obrazów, co by i naszego i Microsoftu łącza zbytnio nie obciążać. I nie będą opisywane obrazki zawierające sceny pornograficzne, erotyczne i jakieś takie wszelkiego rodzaju wnętrzności, krew i inne drastyczne elementy. I to ten ostatni podpunkt w środowisku osób niewidomych wywołał najwięcej kontrowersji, no bo z jednej strony opinia, do której ja się przychylam osobiście, że dlaczego osoby niewidome mają być pozbawione dostępu do pewnych informacji i że osoba niewidoma ma takie samo prawo jak osoba widząca mieć do tych informacji dostęp i że no, z jakiej racji firma gdzieś w Stanach Zjednoczonych i kilku technologów ma ustalać, co jest dla osoby niewidomej dobre, a co dla osoby niewidomej dobre nie jest. Z drugiej strony pojawiła się opinia, że nie wszyscy mogą sobie życzyć takich opisów, a algorytmy sztucznej inteligencji też są czasem zawodne i no zdarza się czasami z bardzo opłakanym skutkiem, że obrazy zostaną źle rozpoznane. Od chociażby incydent kilka lat temu bodajże w Google, gdzie osoby o czarnej karnacji były obyłkowo rozpoznawane jako bodajże orangutany czy goryle, któryś w każdym razie jest gotowy.
0: Tak, tak, tak. Tam staje się, że nie przetrenowali. Oni tak się tłumaczyli potem, że nie przetrenowali dostatecznie tych algorytmów, nie mieli dostatecznej ilości próbek i tak się
1: dokładnie
0: to skończyło.
1: I teraz na przykład z tego co wiem już powszechnie stosowaną polityką w wszelkiego rodzaju rozpoznawaczach obrazków jest wycinanie małp, żeby nie było jakichś przypadków, że no coś zostanie przez przypadek rozpoznane jako małpa, co absolutnie nią nie jest. No to takie rzeczy się robi. I jakby też rozumiem gdzieś tam opinię, która się też gdzieś pojawiła, że no mogą sobie niektóre osoby opisów tego typu nie życzyć, zwłaszcza jeżeli obraz, który jest rozpoznawany, wcale takich treści nie zawiera. W każdym razie na razie funkcja dotyczy tylko i wyłącznie etykiet, obrazów, przepraszam, bez etykiety, kompletnie bez etykiety, ale Edge, właściwie jego twórcy powiedzieli, że też pracują nad funkcjonalnością opisywania obrazków ze słabą i bezsensowną etykietą, typu na przykład obrazek albo zdjęcie. Też według serwisu The Verge, który poinformował o tym fakcie, o tym, że te opisy w Edge'u będą. Na razie jest to kilka języków, jest to bodajże angielski, hiszpański, chiński, japoński, co ciekawe, portugalski.

0: otrzymałem informację od aplikacji Facebooka, że to zdjęcie może zawierać sceny drastyczne. I miałem przycisk, który pozwalał mi na wyświetlenie tego zdjęcia. Więc myślę, że właśnie w ten sposób można by było sobie radzić z tymi takimi kontrowersyjnymi obrazkami, że mogłyby być rozpoznawane, ale po prostu dodatkowy przycisk, dodatkowe potwierdzenie. Trzeba by na pewno chce przeczytać opis takiej grafiki. A tymczasem mamy jeszcze komentarz od Bartka, to go przeczytam jeszcze. Witam. Chciałbym krótko wrócić do tematu, o którym pisałem w zeszłym tygodniu. Przynoszę dobrą informację, że aplikacja iPlus na iOS już działa. I ja to też potwierdzam. Rzeczywiście jakiś czas temu ukazała się aktualizacja, która spowodowała, że ten program znowu jest dla nas dostępny. Nic się nie wywala. Po prostu możemy się zalogować do naszego konta Plus.
1: Dobra wiadomość. Dziękujemy Ci, Bartku, za nią. Dobre wiadomości też płyną ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ tamtejszy Departament Sprawiedliwości wydał oficjalny dokument, w którym taki przewodnik, w którym instruuje, no właśnie, autorów stron internetowych, jak w świetle ADA, Americans with Disabilities Act, czynić strony dostępnymi tak, aby uchronić się przed pozwami. Jest to, myślę, dosyć ważne, jeżeli to wychodzi od samego Departamentu Sprawiedliwości, bo to oznacza, że na poziomie federalnym, na poziomie Stanów Zjednoczonych już można w świetle tej ustawy legalnie zgłaszać niedostępne strony internetowe. To nie było wcześniej prawnie, z tego co się orientuję, usankcjonowane. Była to raczej kwestia precedensu i tego, że ktoś stwierdził, że no można by tak zinterpretować i tak się powołać. No i na przykład Domino's Pizza, słynna sprawa, która była pierwszą taką sprawą, zdaje się, wygraną. Aktualnie kwestie dotyczą na przykład portali ze z bukowaniem szczepień covidowych. No i ziarko do ziarka i się zebrała miarka i się okazuje, że ustawa, która no wyszła w roku 90 i odnosiła się w dużej mierze do szkolenia personelu, do dostępności budynków, do dostępności, nie wiem, pociągów, transportu miejskiego, do dostępności usług telekomunikacyjnych, ale w takim zakresie, jak to było przewidziane wtedy, jaka była technologia na wtedy, czyli teletekst, TTY, czy jakieś pętle indukcyjne i tak dalej, i napisy w telewizji do różnych tam ogłoszeń publicznych i społecznych i komunikatów ważnych, no to teraz można już stosować spokojnie do stron internetowych, że to nie jest tylko jakiś tam dodatek, że to nie jest tylko, tak jak jest sekcja Section 508, sekcja 508, która zdaje się jest takim dodatkiem do tej ustawy rehabilitacyjnej z 77, jeżeli się nie mylę. Tylko teraz już można w świetle ADY, a ADA obejmuje tak naprawdę podmioty prywatne. I to już nie tylko takie, które jakieś tam dostarczają usługi dla, powiedzmy, agencji federalnych, ale każda jedna prywatna firma, która jakiekolwiek usługi świadczy na rynku amerykańskim, no, może zostać pozwana o to, że ich strona nie jest dostępna. Myślę, że bardzo fajne jest to też z perspektywy tego, że to dla nas może mieć kolosalne znaczenie, co tu wielokrotnie też podkreślał, zwłaszcza Mikołaj, że no właśnie, jakaś usługa, która jest dostępna, pochodzi ze Stanów, ale jest dostępna też u nas na przykład, czy w Europie, no będzie zmuszona, bo ktoś się postara o to, żeby być dostępną. No i
2: tylko tutaj jest jeszcze kilka jakby dodatkowych szczegółów, bo z tego co ja pamiętam, jeżeli ja dobrze temat rozumiem, to problem z ADĄ i nawet całym tym precedensem, który dotyczył stron internetowych, był taki, że to się bodajże nie tyczyło wszystkich co do jednej stron internetowych, bo tam było coś bodajże powiedziane o stronach internetowych, które są jakby przedłużeniem faktycznie przestrzeni publicznej, bo to ta ustawa, jeżeli dobrze pamiętam, się dotyczyła przestrzeni jakby publicznej. Przy czym publicznej to jest no cokolwiek, co jest jakby udostępnione w ten czy inny sposób szerokiej publice, czyli sklep, czyli nie wiem, warsztat samochodowy, zakład fryzjerski, tego typu instytucje. No i teraz

0: Jeżeli ja dobrze to interpretuję, to nie tyczy się to na przykład, nie wiem, gry, nie tyczy się to na przykład, nie wiem, Zooma, którego się tyczą oczywiście inne rzeczy, nie tyczy się to, nie wiem, jakiejś aplikacji do słuchania muzyki, ale tyczy się to na przykład strony sklepu, strony do umówienia się do
1: Ubera.
0: lekarza, Ubera, tak.
1: Jakieś, powiedzmy, zamawiania jedzenia.
0: Tak.
1: A Uber ostatnio ma za uszami ponoć.
0: Tak. I to w sumie będzie ciekawe. Czy Uber to już jest aplikacja, która dowozi ci z restauracji? Czy Uber to jest jakby, wiesz, rozszerzenie restauracji na platformę mobilną? Tak jak było to z Domino's, które jest tak naprawdę przeniesienie przestrzeni publicznej do internetu. I to jest potem znowu kwestia do wypracowania w ciągu, podejrzewam, najbliższych kilku lat w sądach. I podejrzewam, że niestety ta konkretna sprawa będzie miała mniejszy wpływ na nas konkretnie, na nas Polaków, niż byśmy tego chcieli. Zwłaszcza, że niestety ja zaobserwowałem ostatnio takie zjawisko, że o ile firmy technologiczne to raczej stosują politykę jedna aplikacja na cały świat, i taki chociażby Netflix, to jest jeden Netflix, który ma polski interfejs, może mieć kilka funkcji, które w Polsce są dostępne, a gdzieś indziej nie, ma polski katalog, ale jakby kodowo, programistycznie i serwerowo to jest tak naprawdę wszystko jedna wielka światowa infrastruktura. O tyle na przykład taka Pizza Hut czy takie KFC, no to już niby jest w Polsce, niby jest w Stanach, ale to są takie trochę dwie osobne firmy i na przykład aplikacja polska Pizza Hutu nijak się ma do całej reszty, więc co z tego, że powiedzmy aplikacja amerykańska stanie się bardziej dostępna, jak to na aplikację polską, no nie wpłynie, bo Polacy gdzieś tam niestety w przypadku firm mało technicznych bardzo często po prostu robią swoje. No ale tak czy inaczej, lepiej, że coś takiego jest, niż że tego nie ma, i podejrzewam, że w ten czy inny sposób, tak czy tak, do nas to przeniknie, chociażby dlatego, że no, wszelkiego rodzaju usługi, z których te podmioty mogą korzystać, czyli nie wiem, no, gabinet lekarski umawia pacjentów na swojej stronie internetowej, tylko to nie jest ich strona pisana dla nich, tylko to jest kupiony jakiś system od kogoś, który obsługuje tysiące gabinetów lekarskich na całym świecie, w tym w Polsce. No i się teraz okaże, że autor takiego systemu musi ten system dostosować do wymogów ADY i musi go dostosować do dostępności. No a to się oczywiście znowu przełoży na nas i na Polskę, i na nasze polskie gabinety, które mogą na przykład takiego systemu używać.
1: No właśnie, a nawet jeśli nie, to zawsze powstanie więcej zestawów dobrych praktyk, bo jeżeli będzie wymuszona jakoś ta dostępność, to też ktoś będzie musiał ją zrobić, a jak już zrobi, to może się też podzielić, żeby pomóc innym z jakimiś, powiedzmy, przykładami, czy bibliotek, czy jakichś gotowych szablonów już takich właśnie stron. No to skoro Mikołaju jesteś już przy głosie, to ty masz dla nas jak zwykle, ja też będę miał kilka pomniejszych, takich drobnych newsów. Czym
0: Tak.
1: one są w tym tygodniu?
0: A więc co? Jest nowa aktualizacja oprogramowania wewnętrznego dla konsoli PS5, PlayStation 5, która dodaje język polski do czytnika ekranu. To była beta, teraz jest ona już podobno dostępna w wersji stabilnej. Ja no ani sam nie mam, ani nie mam za bardzo dostępu do takiej konsoli, więc przetestować tego nie przetestuję. Jeżeli ktoś z Was ma, no to myślę, że można spróbować zaktualizować i się pobawić. Jest aplikacja Movie Reading. Aplikacja no, działająca na rynku amerykańskim, działająca podobnie do systemu Greta niemieckiego, czyli pozwalająca nam na odtwarzanie sobie audiodeskrypcji do filmów, na przykład w kinie. Co ciekawe, aplikacja się ostatnio na przykład okazało, działa też i ma się całkiem dobrze na rynku estońskim. I tam jest też stosowana. Okazuje się, że da się ją pobrać w Polsce, da się ustawić kraj i da się też w Polsce do tych ścieżek deskrypcyjnych uzyskać dostęp. No, jak to się sprawdzi, myślę, że to się jeszcze zobaczy, ale sam fakt, że aplikacja jest w App Store i że u nas to jest, jest myślę też dość interesujący. Podobno są jakieś usprawiedliwienia dostępności w platformie Tableau, nie wiem do końca jak to się powinno czytać z francuska, Tableau pisane.
1: Tablo.
0: Tableau, okej. Jest to taka no, platforma, coś bodajże à la Airtable, jeżeli się nie mylę, do zarządzania no, głównie w firmie, głównie w biznesie, jakimiś takimi danymi tabelarycznymi, zbierania tych danych, wykonywania na nich jakichś operacji, statystyki, taki no, poniekąd lepszy, większy Excel, coś między Excelem a bazą danych nawet. I no, takie wieści doszły, że ktoś właśnie, jeden z niewidomych użytkowników Twittera otrzymał jakiegoś linka do jakichś materiałów właśnie umieszczonych w takiej platformie i okazało się, że wszystko jest ładnie dostępne, a tam, gdzie nawet nie jest, to pojawia się możliwość pobrania tych danych w alternatywnych formatach. Podejrzewam, że jakiś CSV lub coś tego typu, no co można też potem wczytać, czy to do Excela, czy to do innego arkusza kalkulacyjnego i obrobić sobie to w taki sposób, jaki nam jest najwygodniejszy. CMS, system tworzenia treści do no, tworzenia stron internetowych wszelkiego rodzaju. Wagtail, swoją drogą piękna nazwa. Też wprowadza usprawnienie dostępności. Sporo usprawnień gdzieś tam wizualnych, sporo usprawnień, jeżeli chodzi o no, dostępność samych tworzonych stron się już pojawiło w roku 2022. Są spore plany na przepisanie całego tego edytora treści, edytora stron, żeby też był dla nas bardziej dostępny, ale już podobno jest dobrze, już podobno jest to bardzo dostępny system CMS. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o małe newsy, z mojej strony przynajmniej.
1: No to u mnie jeszcze kilka jest. Po pierwsze, jeżeli jesteście na Macu, tutaj Arek polecał wcześniej różne aplikacje, natomiast ja mam jeszcze jedną do kolekcji. I jest to coś, co się nazywa eCam Live. I jest to aplikacja, która pozwala na streamowanie, czyli taki jakby OBS Studio, tylko na Maca. No i jeden z użytkowników forum AppleVis pisze o tym, że przez ostatnich parę miesięcy pracował z deweloperem wspólnie nad tym, by ta aplikacja stała się bardziej dostępna i wersja, która jest aktualnie w App Store, już taką jest. Więc jeżeli potrzebujecie czegoś do streamingu lub nagrywania, to możecie testować. Tam jest jeden problem, jeżeli chodzi o nawigację po scenach, które mają w sobie jakieś wideo. Zdaje się, że jest tam pewnie jakieś, jeśli chodzi o filmiki wstawione już z gotowych plików. Jest tam suwak, który pozwala to wideo przewijać, natomiast autor jeszcze nie ogarnął, jak zrobić to, żeby to było dostępne. Natomiast no, można potestować. Drugi taki drobny news, no to jest w sumie taka pierdółka może mała, ale mi to dzisiaj naprawdę sprawiło uśmiech na twarzy. Mam nadzieję, że to było celowe, a nie w jakiś sposób, że tak powiem, przypadkowe. XCOM, czyli ten znany sklep komputerowy, zrzucił na swojego Twittera tweet, który miał w sobie taką treść. Jeszcze, żeby nie było, ja to jeszcze tu znajdę. Zdaje się, że dokładnie. Ktoś. Obrazków nie da się słyszeć. Ja. I tu wstawiony obrazek. I obrazek jest opatrzony opisem alternatywnym. Opis, co prawda, to jest Windows XP loading screen.gif. Więc to nie do końca tak, jak te opisy się robić powinno, Natomiast, no właśnie, tutaj już zwróciłem uwagę w XCOMie, bo jeżeli chcieliby to rzeczywiście robić i to było świadome, a tak wnoszę z opisu tego tweeta, no to już fajnie, żeby opisali jakkolwiek ten ekran ładowania Windowsa XP. Niech to będzie chociażby opis w stylu ekran ładowania Windowsa XP. Ale można rozbudować niebieski ekran z napisem Windows po środku i tak dalej. Już im tam zasugerowałem. Może jutro, jak ktoś przyjdą do pracy, to coś mi odpiszą ciekawego. Kolejna rzecz to Word. Word Microsoftu ma swoje różne skróty. I kiedyś było tak, że normalnie Ctrl-O otwierał standardowe okno otwierania pliku. To jeszcze takie czasy, Office 2003. No i gdzieś tam powiedzmy takich standardowych okienek bez wstążek. A teraz i Ctrl-S to było zapisywanie. No a teraz są wstążki i ogólnie ciężko się po tym chodzi. Jakieś ostatnie foldery, najczęściej używane foldery, ten komputer. A okazuje się, że da się mimo wszystko wrócić do tych klasycznych okienek. Jeśli chodzi o zapisywanie, jest to F12, o tym wiedziałem. I rzeczywiście, jak chcemy zapisać sobie, żeby otwarło się od razu to okno takie standardowe, eksploratorowe, to nie Ctrl-S, tylko F12. I wtedy rzeczywiście będzie można zapisać plik takim tradycyjnym okienkiem zapisz jako. Natomiast jeżeli chcecie otworzyć plik, to jest skrót Alt-Ctrl-F2. No po prostu prawy Alt F2. Jeszcze tutaj dwie ankietki. Jedna ankietka jest do artykułu naukowego, więc to już nie tylko praca naukowa, którą może ujrzy promotor, recenzent i może ktoś potem w archiwum jak pogrzebie, ale rzeczywiście będzie to ukazane szerszej publice. I sprawa się ma tak. Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnością wzroku w percepcji pracowników służby zdrowia. Badanie ma na celu dokonanie diagnozy sytuacji matek z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym w kontekście ich doświadczeń z pracownikami służby zdrowia. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą do stworzenia artykułu ukazującego realia kontaktów z pracownikami sfery medycznej. W ankiecie poruszone zostały takie obszary jak doświadczenia kobiet planujących ciążę, dostępność gabinetów ginekologicznych, komunikacja ze specjalistami medycznymi w czasie ciąży, uczestnictwo w zajęciach ze szkoły rodzenia, dostępność oddziału położniczo-ginekologicznego, relacje i komunikacja dotyczące opieki okołoporodowej, doświadczenia opieki nad noworodkiem, doświadczenia w kontaktach z pracownikami służby zdrowia związane z opieką pediatryczną. No i to w sumie tyle, jak chodzi o tematy. Badanie jest anonimowe i dobrowolne. W każdej chwili można zrezygnować z wypełniania ankiety. Osoba przeprowadzająca badanie, niewidoma doktorantka Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Magdalena Kokot. Tu jest kontakt podany, adres mailowy. W razie trudności z wypełnieniem ankiety, proszę o kontakt, chętnie pomogę. Z góry dziękuję. I jest link do Google Formsów, można sobie takie badanie wypełnić. Oczywiście link będzie podany w komentarzach. Natomiast też jest druga ankieta. Ankieta, którą prosi też pewien doktorant. Krótka, tylko kilkanaście pytań. Chodzi o pracujące osoby niepełnosprawne i też chcące podjąć pracę. Link również będzie w komentarzu. Natomiast my mamy w poczekalni Maćka, który coś by nam chciał na pewno opowiedzieć. Ciekaw jestem, czy to jakiś komplet newsów, czy może jakaś konkretna jedna albo i tam więcej spraw. Halo Maćku? Jeszcze może chwilka na podpięcie dźwięku. To tak...
2: O, chyba jestem.
1: Tak, jesteś, witamy.
2: Tak, chyba jestem, zawsze wątpliwości, prawda? Tak, cześć wam. No,
1: pamiętajcie, dźwięk się podłącza i na nagrywanie się zgodę wyraża. To zawsze, kiedy się z nami łączycie. A tak jak już wspominaliśmy, najlepiej to ty, Maćku, już masz chyba zrobione i za sobą. Zanim zaczniecie z nami jakieś interakcje, podłączać się, to w ustawieniach aplikacji Zoom podłączcie sobie tak, żeby ten dźwięk się automatycznie łączył po uruchomieniu spotkania. Wtedy macie o ten jeden krok mniej. I
2: a wiesz, że to jest nawet a propos właśnie, jeszcze nawet przed dołączeniem do spotkania, znaczy nie wiem, jak jest na Zoomie na Windowsie, ale na Macu jest tak fajnie zrobione, że tam jest nie podłączaj audio, pole wyboru niezaznaczone.
1: O!
2: I
1: Ale.
2: jeśli się tu nic nie będzie grzebało, to wtedy normalnie się połączysz, bo nie podłączaj audio, będzie nie zaznaczone. Czekaj, jak? No właśnie, nie podłączaj audio, czyli jak jest nie podłączaj, prawda? No to znaczy, że podłączaj, czyli generalnie
1: Rozumiem.
2: no.
1: Na Windowsie chyba tak nie ma, ale już
2: Wyłącz
1: na pewno
2: wideo
1: tak.
2: chyba można zrobić też.
1: Tak.
2: Wtedy od razu już można tam się dołączyć i jest, więc tu jest o tyle lepiej właśnie, że jak się tu nie będzie nic majstrowało, to.
1: To na Windowsie tak nie ma, a już na pewno nie ma tego na platformach mobilnych, bo tam mamy opcję też dołączenia przez połączenie telefoniczne, przez numer telefonu, więc to raczej domyślnie włączone nie
2: iPhone'a
1: jest,
2: w
1: ale
2: ogóle
1: da
2: rzadko
1: się.
2: się łączę w sumie, więc nawet nie wiem. No,
1: A z czym
2: ale tak.
1: przychodzisz?
2: No właśnie, i z ekspansją, że tak powiem, różnych usług naszych na rynki międzynarodowe trochę i z, że tak powiem, rzeczami na język ukraiński poniekąd i gdzieś tam parę innych rzeczy mam. No właśnie, pierwsza rzecz to jest Allegro, które nam rzeczywiście trochę bardziej oficjalnie wychodzi na arenę międzynarodową, wchodzi, że tak, na arenę międzynarodową. Generalnie serwis niby allegro.com powstał, w sensie allegro.com, niby jest, ale ja za każdym razem jak na to chciałem wejść, żeby spróbować, bo artykuł, który, że tak powiem, o tym informuje na Cashless, mówi, że jeśli jest adres IP z innego kraju, prawda, i tak dalej, no to, że niby się powinno przełączyć allegro.com. No ja próbowałem wiadomymi sposobami, cały czas mi się ładowała polska strona.
0: Język przeglądarki, Macieju, język przeglądarki. To jest podstawa.
2: Ale wiesz co, też być może, tylko na przykład jakbyś sobie na przykład był, nie wiem, w Holandii, dajmy na to, i miał ustawiony na polski, powiedzmy wszystko, abyś był sobie tam, abyś coś chciał do Holandii zamówić, rozumiesz, w sensie tam z Allegro, nie?
0: Tak, z drugiej strony, jeżeli byłbyś w Holandii, a chciałbyś zamówić coś Polakowi, co przy obecnym stanie rozwoju Allegro na rynku holenderskim jest raczej bardziej prawdopodobne.
2: No to wiesz, inny kraj generalnie, ale ogólnie. No nieważne, w każdym bądź razie da się to też zmienić. Tylko dostępnościowo to jest dziwnie rozwiązane, bo obok opcji typu przejść do moich obserwowanych i tak dalej, tych różnych rzeczy, mowa oczywiście o stronie internetowej Allegro, bo w apce tego chyba jeszcze nie ma, jest sobie taki dziwny przycisk jak, czekajcie, ja go przeczytam, bo to jest dziwne. Kliknij, aby otworzyć modal z ustawieniami lokalizacji przycisk. Generalnie jak się to otworzy, to wydaje się, że nie dzieje się nic. Ale jak się przejdzie, no właśnie, na samiusie dół strony, no to wtedy generalnie będzie możliwość wyboru i kraju dostawy, i tych krajów tam jest 25. Kiedyś było 27, no ale z wiadomych względów zostały one zablokowane. Wiadomo, które dwa kraje najbardziej tutaj brojące, niestety. Języki na razie są dwa, bo jest polski i angielski, waluta jest nasz polski złoty i euro. No i tak naprawdę to jest na razie tyle, co Allegro tutaj robi, jeśli chodzi o tą dostawę tam międzynarodową, który krok podjął. Kolejna rzecz, taka ciekawa, no Blik, nasz polski standard płatności, już się gdzieś tam nieraz mówiło, że ma zostać umiędzynarodowiony i tak dalej. No, ponoć ma się to stać, jeszcze tego nie ma. Natomiast ponoć pierwszym krajem, jakim ma być Blik poza Polską, to ma być Rumunia. Mówiło się, że miała to być na początek Ukraina, no ale ze względów wiadomych, no to musi zostać odroczone. No i do Rumunii Blik ponoć zawita. Tak samo w sumie Blue Media, jeśli chodzi o płatności internetowe, szybkie przelewy i tak dalej, to ponoć w Czechach i na Słowacji ma być. Tak z takich ciekawostek. M Obywatel i InPost też robią duży ukłon, jeśli chodzi o Ukrainę. No jak aplikacje bankowe się też doczekały języka ukraińskiego i tak dalej, tak teraz M Obywatel i InPost też i specjalny moduł dla obywateli Ukrainy też ma być. dia.pl jakoś tak, w każdym bądź razie wszelkie informacje, nawet jak sobie sprawdzałem, to też po ukraińsku są na temat IOM obywatela i tak dalej. A w ogóle na gov.pl/ua wszystkie rzeczy też są związane z wyrabianiem PESEL i tak dalej po ukraińsku, także no Dobrze, że to jest. Co do impostu, no cóż, podwyżki cen nam się znowu szykują od 1 kwietnia. O jakieś tam złotówkę, gdzieś tam złoty 50, coś takiego, więc się można też szykować, że za przesyłki, no, będziemy ewentualnie płacili więcej. Impost podwyższa ceny, za to Amazon oferuje kolejny program zniżkowy o nazwie Super. I jak mieliśmy na Allegro super sprzedawców, prawda, super cenę i tak dalej, to na Amazonie też mamy super. Zarówno dla klientów Amazon Prime, jak i tych, którzy do tego programu nie należą. No, dla tych nienależących jest gdzieś tam 5% tej zniżki, czy do 5% zdaje się, tych należących do Prime'a jest do 10%. No, są tam gdzieś tam warunki, które trzeba tam spełnić. Generalnie powyżej 5, od 5 zamówień, od 5 produktów w koszyku w górę, z tego co się orientuję, jest naliczony ten rabat. No i dotyczy on, no i może być ich maksymalnie 20. I tam generalnie, że to chyba są oferty wybierane od tej najtańszej, tak naprawdę. Czyli jak te 20, powiedzmy, mamy ofert, no i z nich tam te najtańsze. Jakoś tak to zrozumiałem. I wtedy ten rabat jest naliczany albo do 5%, albo do 10%, w zależności, czy mamy Prime'a wykupionego, czy nie. Co do iPhone'a SE trzeciej generacji, jak to można się było spodziewać, gdy go rozebrano, no i się okazało, że mamy te 4 GB RAM-u w środku, pamięci RAM. Bateria ponoć zbliżona do iPhone'a 12 mini, ale gdzieś tam recenzje i różne gdzieś tam twierdzą, że to nie tak do końca jest. Niby specyfikacja Apple mówi, jak sobie nawet porównanie robiłem, to wychodziło, jakby miała być do iPhone'a 12 mini zbliżona ta bateria, czas pracy. Nie do końca wiadomo, jak to tak naprawdę jest w praktycznym codziennym użytkowaniu, natomiast no, tak podobno jest, że i ta pojemność baterii została zwiększona o prawie 200 mAh w stosunku do SE 2. No, może coś w tym jest, nie wiem. Co do poprzedniej audycji i wykonywania screenów na iPhone'ach z Touch ID, to jest tak, jak Mikołaj mówi, rzeczywiście, no, home z powerem. Generalnie, nawet jeśli jest ten home haptyczny, on tak naprawdę się w obsłudze nie różni niczym w funkcjonalności, no poza tym, że jest haptyczny, nie? Ale tak naprawdę mamy to samo.
0: Wiesz co, tutaj cię uprzedzę nie do końca.
2: No.
0: Inaczej się na iPhone 8, ja teraz nie pamiętam jak,
2: No.
0: wykonuje procedurę wejścia w tryb DFU. Gdzie na iPhone
2: A,
0: po
2: wiesz co,
0: obniżeniu ósemki to
2: tak.
0: jest przytrzymanie Home'a i umieszczenie w gnieździe Lightning kabla USB. Tak w iPhone 8 SE chyba też to jest jakaś inna metoda, już tutaj nie pamiętam jak, ale jest to inaczej, no bo przy wyłączonym urządzeniu nam haptyczny home nie
2: No
0: działa.
2: tak, no haptyczny home nie działa, no i stąd też musiała być ta procedura wdrożona. Generalnie chyba góra-dół i power przytrzymać. Najpierw góra-dół, potem power i on wtedy rzeczywiście wchodzi w ten tryb DFU. No to tak, to rzeczywiście jest ta różnica, ale tak generalnie jak już mamy włączony sprzęt, to ten home się w sumie jako tako nie różni, to tak. Co do Dipla na Maca, generalnie to tam drobne zmiany są. A to odnośnie tego, o czym Michał mówił w poprzedniej audycji gdzieś tam. No, błąd, o którym on mówił odnośnie zmiany skrótu i tak dalej, to faktycznie jest i tam się z tym dalej jest grubo porobione. Do tego stopnia, że trzeba restartować ten komputer rzeczywiście. Natomiast, co warto wiedzieć, no ten program, on się sam aktualizuje. Nawet nie ma możliwości w preferencjach jego wyłączenia. Ale to, co na pewno jest na plus, to, że bo generalnie ten program można otworzyć z poziomu zagnieżdżonego elementu z tego paska menu WMM, gdzie mamy baterie, gdzie mamy Wi-Fi i tak dalej. Tam też się zagnieżdżają programy, między innymi. No i tam z tego programu możemy sobie tego Dipla wywołać. Tylko że dawniej z myszką VoiceOvera, żeby to tam otworzyć, a teraz nam się elegancko otwiera menu z możliwością wyboru, co chcemy tłumaczyć, czy dokument, czy tekst, czy w ogóle wejść do preferencji i tak dalej. Więc aktualizować program się aktualizuje automatycznie. Generalnie zaczyna to powoli coraz lepiej wyglądać, no ale jeszcze nie do końca to jest jak ma być. Niestety, ale o Diplu też nie wspominam w sumie bez przyczyny, bo jak się tak bawiłem też tym Diplem na iOS-a, to ma poniekąd coś, czego Google Translator nie ma, czego tłumacz Google'a nie ma. A mianowicie, jak jesteśmy sobie na, nie wiem, jakimś tam tekście i my go sobie zaznaczymy i my go sobie chcemy udostępnić z poziomu pokrętła, bo też można, bo czemu nie, bo kto nam zabroni z parametru edycji, no to możemy sobie to od razu wysłać do Dipla, to nam zostanie od razu wklejone, przetłumaczone, język źródłowy wykryty, język docelowy. Nawet jak nam się nie wybierze ten, który trzeba, no to my sobie to możemy w też bardzo fajny, dostępny sposób zmienić. No i generalnie nam to będzie od razu tłumaczone, bez żadnego klikania w żaden przetłumacz, żadne coś tam, on nam to po prostu z automatu przetłumaczy. No i działa to w sumie fajnie. To sobie gdzieś tam trzeba też tego dipla wyciągnąć, to udostępnianie danego zaznaczonego tekstu, ale w zakładce ustawienia w programie też to jest nawet opisane generalnie, co i jak zrobić, więc tutaj się nie będę rozwodził. Natomiast generalnie da się i ta w sumie apka działa całkiem fajnie poza tłumaczeniem mowy, gdzie tam jeśli my to chcemy sobie zrobić, przyznamy uprawnienia odpowiednie do mikrofonu, do dostępu do przetwarzania mowy i tak dalej, do tego silnika, no to nam się wszystko koncertowo zawiesza, to znaczy voice over nam zupełnie nie działa do tego stopnia, że raz mi działała haptyka i nic więcej, żadnych dźwięków, żadnej mowy, niczego. Natomiast po drugim czy po trzecim razie testów w ogóle nic nie działało, ani nawet haptyka, ani nic. Po zminimalizowaniu aplikacji, no niby jest ok, ale po jej wejściu, po wejściu do niej z powrotem, no problem jest, więc aplikację trzeba permanentnie ubić, żeby móc z niej dalej korzystać. Więc tu jest duży problem, więc tłumaczyć mowy nie polecam, ale całą resztę, włącznie ze zrzutami ekranu, z obrazkami różnego typu innymi. Tutaj uwaga, bo polski nie jest do końca wspierany. Znaczy, jak się postaramy, to jest, ale domyślnie na starcie dostajemy informację, że to nie jest, niestety, polski nie jest wspierany, ale opcje mamy zarówno na Macu, jak i na iPhone'ie, że zrzuty ekranu też sobie możemy tłumaczyć, co do niedawna też jeszcze nie było możliwe. No a teraz jest. Więc sobie można z tego korzystać. Co do telefonu Nuna i generalnie rozmowy o dostępności Apple Accessibility i tak dalej, no to się w końcu też ode mnie doczekali, bo tam się tak się zbierało. No i też im napisałem generalnie w sumie to, co myślę. O tym, jak w wolnym tempie te błędy naprawiają, różne nieścisłości jakby zgłosiłem i tak dalej, bo ich jest, no jest sporo. Niestety dobrze gdzieś tam wiemy, że ich jest sporo. Wytknąłem im to i owo, zasugerowałem, żeby na pewne rzeczy też spojrzeli. Choćby nawet na głupi samouczek w iOS-ie, jeśli chodzi o pomoc voice-overa. No właśnie, o ten samouczek. No to te gesty to też tam nie są tak przetłumaczone, jak być powinno. Niektóre nie są doprecyzowane tak naprawdę. No, o głosy też się rozeszło, o opisy obrazków, żeby też po polsku, bo no dużo różnych takich gdzieś tam postulatów też im napisałem. Zobaczymy generalnie, co z tego wyjdzie. W sumie napisałem w podobnym tonie, co odnośnie wejścia ekranu Braille'a, gdy to było długi czas niedopracowane. W końcu kiedyś się tam wkurzyłem, napisałem, no nie wiem, za jakieś pół roku czy za parę miesięcy dałem. No to dało się zrobić, dało się zrobić. Jak ich tam zjechałem teraz, zobaczymy po prostu, co będzie. No. Błędów tłumaczenia jeszcze voice-overa, no to już nie ma żadnej tabulacji, już nie ma żadnego tabulatora, na szczęście. Jeśli chodzi o karty, o zakładki, teraz już mamy to zrobione po Bożemu, znaczy no, tak jak jest na iPhone'ie, że jest karta. Więc no, chociaż tyle. Wcześniej to mieliśmy tam tabulację, a teraz już jest karta. Co do tej takiej nomenklatury jeszcze, to no właśnie, to się nam coraz bardziej chyba na Macu robi troszkę taki, jeśli chodzi o nazewnictwo. Ja aż czekam, jak nam się zrobi element, bo na razie jest rzecz, ale już jest folder, kiedyś była teczka, jak mówiłeś Mikołaju, potem był folder. Zawartość HTML to też w sumie zawartością www.
0: Tak, ale wiesz co, to był taki w ogóle jeden moment w historii. Ja nie wiem, ja nie mam na tyle też dostępu do tych systemów, żeby to sprawdzić.
2: No.
0: Albo na poziomie leoparda, albo na poziomie snoleoparda, gdzie sporo właśnie rzeczy się zmieniło.
2: Bo to
0: I na
2: słynne zaniechaj to
0: przykład,
2: tak, na przykład, nie?
0: tak, ale były też kiedyś maki, gdzie Alt Z to było Z, a Option Z, przepraszam, to było Z, a Option X to było Z. Ja jeszcze za czasów szkoły mojej podstawowej, to ileś lat temu było, te maki w tej szkole podstawowej też ileś lat to miały. Tam był w najlepszym wypadku Tiger, bodajże, no to jeszcze te problemy, jeszcze te kwestie właśnie tam były i to się właśnie ludzie dziwili, że Alt Z to tam, Option Z to tam Z robiło, a Option X to tam robiło Z, czyli no na odwrót, gdzie teraz to już jest tak jak na Windowsie.
2: No, i poszli po rozum do głowy na szczęście. Jak nam naprawili kartę, w sensie, że teraz jest karta, a nie żadna tabulacja czy coś, to znowu zrobili coś, co mnie strasznie irytuje w tej najnowszej aktualizacji, bo wcześniej jak się wchodziliśmy w interakcję z daną tabelą, powiedzmy, czy innym obszarem, to mieliśmy na przykład czy chyba na tabela, czy na zawartość www, czy na coś tam, a teraz zrobili w, ale w w takim w takim, w takim tym. W takim brzmieniu, że jest na przykład W, tabela, W, zawartość www, W, coś tam. W sensie nie to, że w zawartość www czy coś, tylko jest W i to jest czytane jakby był dwukropek albo coś. To tak irytuje strasznie. No właśnie w tej najnowszej wersji 12.3 tak zrobili, więc jakby no coś naprawią, coś zepsują. Ale z takich no nie wiem, jak to rozpatrywać, czy w bardziej pozytywnych, czy bardziej negatywnych. W każdym razie też dla użytkowników Maca, no powstała generalnie apka od naszych ukraińskich sąsiadów, twórców, deweloperów, którzy robią apkę Clean My Mac i inne ich tam, między innymi Setup. Powstała sobie apka Spybuster, tak się to powinno czytać chyba. W każdym bądź razie służy ona do blokowania. Nie sprawdzałem jeszcze jej, jak tam z dostępnością i w ogóle, ale służy ona do blokowania generalnie aplikacji i stron, które komunikują się z białoruskimi lub rosyjskimi serwerami. I też generalnie daje i pozwala je od razu generalnie blokować w razie czego. No i generalnie pozwala też twórcom od razu dowiedzieć się, twórcom danej aplikacji czy strony, że ups, no serwer, z którego dana apka próbuje skorzystać, no należy do Rosjan lub Białorusin. Także no taką aplikację gdzieś tam zrobiono. Zwłaszcza, że no jak też gdzieś tam czytałem, że wszelkie zapisy audio czy inne multimedia, no to Rosjanie mogą sobie je utrzymywać przez 6 miesięcy i generalnie, prawda, tam wykorzystywać, a inne geolokalizacyjne dane i różne inne metadane, no to przez gdzieś tam 3 lata mogą sobie je przetwarzać. Więc no tak to wygląda. Co do Ubera, o którym też gdzieś tam dzisiaj mówiliście, no to też zauważyłem gdzieś tam pogorszenie dostępności tej aplikacji i to mam wrażenie, że gdzieś tak z wersji na wersję to się mało zauważalnie, ale jednak coś się dzieje niedobrego na coraz gorsze, bo się nam zaczynają niezaetykietowane przyciski, bo się nam zaczynają generalnie też kursor gdzieś tam lubi sobie skakać, jeśli chodzi o wybór miejsca docelowego i tak dalej, bo na przykład nie da się już wybrać większej ilości tych taryf, w sensie tych cenników typu Uber EX, Uber, no tych generalnie właśnie Uber Comfort i tak dalej, to już zaczyna być coraz gorzej dostępne, bo to i tak było niedostępne, ale jeszcze był tam taki element, że aby rozszerzyć listę usług czy coś takiego, przeciągnij palcem w górę, coś tam. I to też nie do końca było dostępne z VoiceOver, ale się jeszcze jakoś tam dało. A teraz no już niestety się z tego nie da zrobić i tak naprawdę Uber ma tych taryf chyba ze 6 albo 7, a tak naprawdę my mamy dostęp od biedy do 3 tak naprawdę i to tych, których Uber uzna za stosowne, że potrafią być, że mogą być na pierwszym miejscu. Także tutaj się coś dzieje niedobrego z tym. No samo to, że w App Store też generalnie opinie się zaczynają coraz śmielej pojawiać, że no, pogarsza się obsługa z voice-overem, także no, to też nie tylko ja tak twierdzę, ale gdzieś tam inni użytkownicy też. W ostatnim czasie, to gdzieś w lutym się zaczęły też opinie pojawiać generalnie, że jest problem. I ode mnie jakby to było na tyle, ale mam jeszcze w sumie dwa pytania do ciebie, Pawle. Jako użytkownika Androida w sumie.
1: No, ostatnio mniej, ale może jeszcze będę umiał odpowiedzieć. Bo
2: wiesz co, bo wydaje mi się, bo to też w sumie do poprzedniej audycji, a propos tego suwaka głośności, nie? Co tak. Mówiłeś odnośnie, że klawiszami głośności i tak dalej. Ale kiedyś, jeszcze zapowiedzmy za moich czasów, no czyli też będzie te 5 lat, ale był, prawie nawet w sumie 6, był taki gest generalnie do też zmniejszania i zwiększania tego sobie, tych suwaków, że wiesz, taki gest lewo-prawo, tylko jakby bez odrywania tego.
1: I tak, wtedy, tak, lewo-prawo i prawo-lewo. Tak.
2: Wiesz, on jeszcze w ogóle istnieje, jest sobie?
1: Tak, bo to jest gest normalnie do przewijania, tym samym gestem Aha. przewijasz też, zdaje się, tak oficjalnie, strony na przykład launchera, chociaż tak naprawdę większość osób to robiła dwoma palcami lewo-prawo, czyli tak jakby symulując przesunięcie jednym palcem, które zrobiłaby osoba widząca, bo na Androidzie tak to wyglądało. Natomiast do suwaków było to. Do suwaków też jest taki tryb. Jeżeli na suwaku zrobimy gest, jeden z gestów właśnie do menu talkbackowego, bo teraz to jest zunifikowane i tak, to tam chyba się pojawi po prostu kolejna opcja. Do niej można również chyba przypisać gest. Wartość suwaka i wtedy możesz zadeklarować, jeżeli to jest taki tradycyjny suwak procentowy, to możesz konkretną wartość procentową zadeklarować na takiej klawiaturce jakby do wybierania numerów, nacisnąć po prostu OK i wtedy ten suwak się ustawi na tą tam żądaną zawartość. Wartość,
2: a, czyli z palca wpisujesz wartość, tak? Dobrze
1: tak,
2: rozumiem.
1: Tak, tak, tak.
2: Fajne, fajne w sumie. Czasem no. by się mogło przydać w sumie.
1: To prawda, od Androida 7 jest taka funkcja.
2: A widzisz, no to też warto by... Nie, no bo wiesz, bo pytam w kontekście tego, jak w tamtym tygodniu było odnośnie Braille Nota, nie? No to czy jeszcze ewentualnie tak by można było komuś pomóc, kto by używał, nie?
1: No myślę, że można spróbować, aczkolwiek to są takie skoki tam po chyba 5% aktualnie. Jak dla kogoś to jest za mało albo za dużo, no to trzeba kombinować znowu inaczej. I tak jest dobrze, bo kiedyś to się robiło stuknięcie dwa razy z przytrzymaniem i ciągnięcie w lewo lub prawo i modlenie się, żeby to wyszło tak, jak my chcemy. Ale to stare dzieje.
2: Aha, no to też warto wiedzieć, to dzięki. A w sumie ciekawe, jak z tym Envision, jak jest Envision teraz, ta druga wersja Envision Glasses, co mówiliście w tamtym tygodniu, i o partnerstwie z Cache Readerem. I w sumie, no właśnie, bo jak w tamtym tygodniu bodaj też Cache Reader dostał w sumie aktualizację banknotów i między innymi był... polski złoty tysiak generalnie, to czy generalnie też one jakby na bieżąco to będą otrzymywać? Ciekawe w sumie, jak to.
1: Pewnie tak, ale nie wiem, szczerze mówiąc.
2: Bo to też ciekawe w sumie jest, jak jest partnerstwo i ten. No, dobra, słuchajcie, no to ja tyle.
1: Dzięki za jak zwykle ciekawe wiadomości i za to przygotowanie tak w sporej ilości materiału. Dzięki Maćku, zostań z nami, no i będziemy w kontakcie. Jeżeli coś jeszcze ci przyjdzie do głowy, to pisz. Albo dzwoń. I myślę, że
2: tak
1: będziemy
2: jest.
1: W stanie mieć ciekawe dyskusje.
2: Dobra, no to dzięki. Trzymajcie
1: się. Do usłyszenia.
2: Się.
1: Michale, czy w międzyczasie ktoś do nas coś napisał, czy na razie jest cisza na pokładzie? Więc tak, jeśli nic, to ja chciałem opowiedzieć o czymś, co bardzo mnie ucieszyło. Dowiedziałem się o tym zupełnie przypadkiem, bo ktoś, no moi rodzice się do takiej informacji dokopali. I ciekawy jestem, czy w waszych miastach też to jest, bo jeżeli tak, to fajnie macie. My mieliśmy już od jakiegoś czasu, nie wiedziałem w ogóle o tym, pierwszy raz się dowiaduję, że w Gliwicach w ramach roweru miejskiego jest sobie tandem, nawet dwa tandemy, które można wynająć na apkę. Apka nazywa się, prawdopodobnie trzeba to czytać Rowi od roweru, R-O-O-V-E-E. Ja bym to czytał Rowi, ale nie wiem, chyba Rowi, bo to ma być skojarzenie z rowerem, w której zakładamy konto, doładowujemy to konto, po czym skanujemy sobie, odskanowujemy sobie kod QR z roweru, który znajdujemy na jednym z parkingów i no właśnie, i jeździmy sobie takim tandemem po mieście. 10 zł jest chyba za start, za sam jakby poczet depozytu. Albo to się tylko na start tak doładowuje, chyba tak. Musi być 10 zł depozytu, jest chyba wpłacone, ale 10 zł musimy też mieć na koncie, żeby w ogóle zastartował nam ten rower. I potem za, zdaje się, pół grosza za minutę powyżej 15 minut jeździmy sobie po tym, po Gliwicach i tam w obszarze na tandemie. Oczywiście te standardowe rowery również są, ale są też tandemy. Jeżeli odstawimy na parking, który jest w strefie parkingów właśnie Rowi, to nie ma problemu. Jeżeli odstawimy na parking poza strefą, to dopłacamy 10 zł. Natomiast jeżeli odbierzemy rower spoza strefy i go zawieziemy do strefy, to dostajemy 5 zł w bonusie. Więc taki bardzo fajny program. Problem jedyny jest taki, że aplikacja Rowi nie jest dostępna. Ona jest dziwna, ona wyświetla jakąś mapę na początek. Jakieś opcje niby są, że portfel, że jakieś przejazdy, ale jak ja w to klikam, to się absolutnie nic nie dzieje. Mnóstwo jakichś pustych takich elementów, które nawet nie są zaetykietowane jako przyciski czy jako cokolwiek, po prostu jest cisza ze strony VoiceOvera. No i to tyle. Nawet nie wiadomo, gdzie założyć konto, gdzie coś, więc tu pewnie będę musiał prosić rodzinę o pomoc. Względnie jest numer telefonu, pod który można zadzwonić i można sobie jakoś tam wynegocjować możliwość rezerwacji bez apki. Możliwe, że oni mogą jakoś ten rower aktywować trochę na zasadzie paczkomatu, który zanim udostępnił jeszcze InPost aplikację swoją. Żeby samodzielnie otwierać skrytki, no to trzeba było prosić przez telefon kogoś z obsługi. Jak tylko przetestuję te tandemy miejskie, to się podzielę informacją, jak to funkcjonuje. No i właśnie, ciekawe, czy w waszych miastach, no czy waszych tutaj, was w studiu, czy waszych, w sensie naszych słuchaczy, czy takie rowery też są u was. Bo jak tak, to macie naprawdę, naprawdę fajnie. No a teraz, Mikołaju, Fuksja i dostępność systemu Google Fuksja. My już o nim słyszeliśmy jakiś czas temu. On miał być takim systemem do, nie wiadomo w sumie czego, do automatyki domowej, do Internet of Things, do internetu rzeczy. Ja już czytałem, że on jakąś dostępność ma mieć, ale ty, widzę, masz już tu więcej szczegółów, więc opowiedz,
0: tak,
1: co tam
0: się w ogóle może zacznijmy faktycznie od tego, czym do końca jest Fuchsia. Bo tak, bo no mamy systemy typu Android, który jest tak naprawdę sporo zmodyfikowanym Linuxem pod maską, z ładną, przyjazną użytkownikiem otoczką. Mamy systemy typu Chrome OS, który też jest sporo zmodyfikowanym Linuxem pod maską, z ładną, przyjazną dla użytkownika otoczką. Tylko że to jest właśnie wszystko Linux. I na przykład taki Android ma spore problemy. Między innymi jednym z problemów Androida jest na przykład to, że ciężko jest zarządzać tyloma wersjami Androida, jakie no, są na rynku, i powiedzmy, jest sobie taka Motorola, która weźmie sobie no, ten AOSP tak zwany, czyli ten otwarty Android, który przygotował Google, do niego wgra jakieś swoje własne modyfikacje, które jej są tam potrzebne, do niego jeszcze jakkolwiek musi zastosować modyfikacje od Qualcomma, bo od nich ma modem, i potem Google wyda nową wersję Androida, gdzie Motorola od powiedzmy Androida 12 zrobiła swoją modyfikację i Google w Androidzie 13 zrobił swoją modyfikację, tylko idąc teraz w inną stronę. I teraz pytanie jest, jak taka Motorola, biorąc tego Androida nowego 13, ma te modyfikacje, które wprowadził Google, na system, który już zawiera ich modyfikacje, wprowadzić. I okazuje się, że to wcale nie jest takie proste i że z tym jest sporo roboty i że przez to, że tak naprawdę każdy telefon ma trochę osobnego poniekąd forka, osobną gdzieś tam podgałość, osobne odgałęzienie Androida ze swoimi modyfikacjami, to wprowadzanie potem jakichkolwiek aktualizacji jest bardzo dużym problemem. No i Fuchsia jednym z tych problemów, jako jeden z problemów, które właśnie rozwiązuje ten problem, to jest bardzo specyficzny system. No bo myśląc system operacyjny, myślimy o czymś, co jest gdzieś dostępne, pobieramy sobie obraz i ten obraz instalujemy sobie na naszym urządzeniu. Fuchsia taka nie jest. Myślę, że tutaj określenie system operacyjny z IKEA, czyli metoda zrób to sam, wcale nie jest złym określeniem, bo Fuchsia to jest nie mniej nie więcej zbiór iluś modułów. Tam wszystko, co się tylko da, czyli na przykład obsługa plików, czyli na przykład obsługa sieci, coś, co w większości systemów jest częścią tak zwanego jądra we Fuchsie, jest po prostu wyciągnięte do osobnych modułów, co no, sprawia, nie mniej, nie więcej, że taki system można wypuścić, urządzenie z takim systemem można wypuścić i można aktualizować ten system moduł po module. Fuchsia pozbywa się tak naprawdę konceptu wersji systemu, gdzie mamy Androida 11, który jest taki, i Androida 12, który jest taki. Tam mamy po prostu system Fuchsia i powiedzmy, że ktoś by go wypuścił na jakimś urządzeniu i po prostu bierze taki system od Google'a, wyciąga z niego takie moduły, jakie na danym urządzeniu są potrzebne, dorzuca dwa moduły do sterowników. No i teraz Google poprawia jakiś błąd dotyczący obsługi sieci, to aktualizuje się moduł dotyczący obsługi sieci, kompletnie nie ruszając całej reszty systemu. I póki te interfejsy pomiędzy tymi modułami pozostają stałe i póki te moduły są w stanie się ze sobą komunikować, no to jest wszystko fajnie. No i ten system też rezygnuje już poniekąd z pojęcia aplikacji i instalowania aplikacji. On działa w wielu kwestiach bardziej nawet jak strona internetowa, gdzie po prostu no, otwiera się dana aplikacja, system sobie dociąga wszystko, co mu jest tak naprawdę potrzebne, żeby ta aplikacja działała. Czyli jeżeli aplikacja ma powiedziane, że ona polega na tym i tym module, to on sobie ten i ten moduł dociągnie skąd trzeba. Do tego stopnia, że może nawet moduły, mogą te moduły mieć nawet swoją poniekąd datę przydatności, czyli po danym terminie, po danej dacie weź po prostu, połącz się z internetem, jeżeli możesz jeszcze raz i spróbuj ten moduł odświeżyć. Czyli pozbywamy się kompletnie tematu aktualizacji, pozbywamy się kompletnie pojęcia wersji. Działa to wszystko bardzo płynnie, bardzo tak no, przeglądarkowo, czyli rzeczy się po prostu zmieniają bez jakiejś konieczności instalacji wielkich aktualizacji. Na razie jest to system bardzo no, taki rozwojowy, jako poniekąd no, wielki projekt, który no, ma jakąś przyszłość, ale nie jest zbyt powszechnie używany. Jest już używany, został już wypuszczony kilka miesięcy temu na jedno z urządzeń firmy Google. Został on wypuszczony na urządzenie Nest Hub, czyli taki właśnie no, odpowiednik Google, odpowiednik Amazon Echo Show, czyli ten taki asystent głosowy Google'a z ekranem, połączenie asystenta głosowego i tabletu, który tam potrafi YouTube'a wyświetlać, którym też właśnie można zarządzać jakoś tym naszym inteligentnym domem. On właśnie działa na Fuchsie pod maską. No, mówi się o tym, że i inne urządzenia mogą ten system mieć. Mówi się o tym, że w Chrome OS-ie może on kiedyś pod maską Linuxa zastąpić. Mówi się nawet o tym, że kiedyś może Android zostanie w niego zamieniony. No bo to jest właśnie spora zaleta tego systemu, że tam każdy twórca urządzenia bierze sobie, co mu się podoba i łączy sobie te moduły tak, jak mu się podoba i powiedzmy, można zbudować z tego systemu podstawę pod Chrome OS-a, można zbudować z tego systemu podstawę pod Androida, a można zbudować jeszcze coś. No i właśnie, jak wygląda dostępność? Mamy w no, tej dokumentacji deweloperskiej moduł, który się nazywa Semantics Manager, czyli coś, co pozwala wszelkiego rodzaju aplikacjom zawierającym graficzny interfejs użytkownika podpiąć się do tego właśnie modułu i udostępniać systemowi informacje o dostępności, informacje o tym, co się znajduje na ekranie, jakie są kontrolki, jeżeli jest pole wyboru, to jak ono się nazywa i że ono jest zaznaczone i gdzie ono jest. i potem przyjmować informację, że tutaj użytkownik kliknął i użytkownik chce to pole wyboru odznaczyć i wysłać informację, że teraz się coś zmieniło i to pole wyboru nie jest oznaczone i tak dalej, i tak dalej. No czyli to w każdym systemie jakby, to znaczy na czym w każdym systemie cała dostępność się opiera. Mamy ten moduł i Flutter, czyli coś, framework, czyli no, biblioteka, za pomocą której tworzy się w tym systemie interfejsy użytkownika i silnik przeglądarki internetowej, czyli Chromium, mają już do tego wsparcie, są porty na ten system do tych rozwiązań napisane, które z tym modułem o dostępności potrafią się porozumiewać i potrafią te informacje o dostępności przekazywać. One nie wszystko jeszcze umieją, chociażby na przykład na przestrzeni gdzieś tam ostatnich kilku tygodni doszła dopiero obsługa tabel. Tak sobie czytając gdzieś tam historię zmian, bo system jest w dużej części otwarty i widać, że tak powiem, z naszej perspektywy, z perspektywy publiki, mniej więcej co tam się dzieje. Kod też można sobie poczytać. No i teraz tak, mamy też moduł TTS, który też koordynuje między aplikacjami, które tego TTS-a chcą używać, czyli no, syntezy mowy chcą używać, a silnikami tejże syntezy mowy. Co ciekawe, główna oficjalna dystrybucja nie zawiera w sobie, przynajmniej nie udało mi się do takowych dotrzeć, żadnych silników syntez. To jest nasza w tym momencie rola na razie jako twórcę urządzenia, zaopatrując je w odpowiednie, że tak powiem, moduły, sterowniki i co trzeba, że jeżeli chcemy, żeby w naszym urządzeniu screen reader był, żeby zaopatrzyć je też w odpowiedni moduł syntezy mowy. No bo ten system taki właśnie bardzo modularny jest. No i teraz tak. Co ciekawe, moduł TTS-u jest bardzo ograniczony w tym systemie. Obecnie według dokumentacji jest powiedziane, że nie ma wsparcia dla wielu klientów, czyli dla wielu programów jednocześnie mówiących. Czyli jeżeli mówi do nas screen reader, to już nic więcej do nas mówić nie będzie, chyba że przez screen reader. I nie ma wsparcia dla rejestracji w systemie więcej niż jednego syntezatora mowy, a właściwie więcej niż jednego silnika syntez. I nawet wsparcie dla rzeczy typu, dla atrybutów mowy, dla atrybutów syntezy, dla rzeczy typu prędkość, głos jest takie, że go w sumie chyba nawet prawie nie ma, więc ewidentnie no, jest to dość duży prototyp i są to no, ich jednak dość wczesne prace. Samych usług dostępności jest trochę. Jest cały taki menedżer, który się tą dostępnością zajmuje, jest cały interfejs do ustawiania tej dostępności, jest screen reader. I teraz tak, screen reader nazywa się po prostu screen reader. Screen reader nie ma jako taką nazwy, ale udało mi się dotrzeć, patrząc sobie nawet na kod tego screen readera, do komentarza wskazującego, że zmienić nazwę tego screen readera, jak nazwa zostanie ustalona. I tu był link do dyskusji wewnętrznej nad tąże właśnie nazwą. No tylko, że niestety tutaj otwartość Fuchsia się kończy. Link był wewnętrzny i bez dostępu do niego ja, zwykły zjadacz chleba, dostępu nie mam do tejże dyskusji. Co jest niestety częstym przypadkiem, jeżeli chodzi o wiele właśnie tam dyskusji dostępnościowych gdzieś wspomnianych. Co jeszcze? Screen reader jest wyglądający na przeznaczony głównie na urządzenie dotykowe. Co ciekawe, dystrybucja deweloperska, czyli workbench tego systemu, no jest przeznaczona na komputery i z tego co mi przynajmniej wiadomo, tamten screen reader chyba raczej nie zadziała. Ale ewidentnie patrząc też na przykład na komunikaty, patrząc też na przykład na pliki tłumaczeniowe, gdzie szczerze mówiąc najpierw zajrzałem, żeby zobaczyć w ogóle to, co ten screen reader umie. Nie ma języka polskiego, to bardzo rzuca się w oczy. Jest kilka języków, więc wygląda na to, że ten screen reader faktycznie gdzieś był użyty. Może faktycznie na tym Nest Hubie. bo jest jakiś chiński, jakiś duński, wiadomo, hiszpański, niemiecki, francuski. Te popularne języki są, polskiego na razie nie ma. No i co o tym screenreaderze można powiedzieć? Mamy tam mechanizm, który się nazywa granularity, czyli jakby szczegółowość, po czym my się poruszamy. Czyli no to, co w voiceoverze znamy jako pokrętło. Znaki i słowa, co

0: lewo poruszamy się w tym trybie. Czyli jeżeli poruszamy się po znakach, to już się nie możemy normalnie poruszać po elementach. I też właśnie dostosowując wartość suwaka, ustawiamy sobie tryb na tym no, niby pokrętle i gestami prawo-lewo zmieniamy sobie wartość suwaka. Co ciekawe, patrząc w komunikat, ktoś tam w miarę myśli o sensowności i szybkości tych komunikatów, czyli to, co większość screenreaderów oznacza jako, oznajmia, przepraszam, jako heading level 1, czyli nagłówek poziomu pierwszego, ten screenreader oznacza po prostu jako heading 1, czyli tłumacząc na polski nagłówek 1. I no myślę, że to jest taki fajny uśmiech w stronę użytkownika, że już nie potrzebujemy słyszeć nagłówek poziom 1 odwiedzony link grafika strona główna, tylko można to nieco przyspieszyć, zwłaszcza jeżeli no, słyszymy ten komunikat ileś dziesiąt, jeżeli nie ileś set razy dziennie. Pracuję nad tym. Wygląda na to, że dwie osoby, patrząc na historię komitów, nazywają się Aleksander Brasher i Lucas Radelli. Jeden człowiek zresztą z Brazylii. Tyle na ten temat wiemy. Nie wiemy, na czym, jeżeli już w ogóle jest ten screenreader używany, czy on do tego Nest Huba trafił. Nie wiemy, jakie są plany na przyszłość. Nie wiemy, jakie no, silniki syntezy mają do tego wsparcie, jakie moduły zostały stworzone. No, na razie wygląda to dość ubogo, ale no, ewidentnie widać, że coś się w tej kwestii dzieje, że coś jednak Google w tej dostępności próbuje robić. No i myślę, że dobrze, bo to kto wie, czy nie stanie się jakimś kolejnym dużym graczem na rynku w ten czy inny sposób Tafiusza w pewnym momencie.
1: No to jest ciekawe. Ja już jakiś czas temu o Fuxi czytałem, natomiast że screenreader jakiś ma być, bo o tym to już była mowa gdzieś tam na stronie jakiejś deweloperskiej Google'a. Natomiast fajnie, że mam już jakieś szczegóły. No ciekawe, na jakich urządzeniach to się ukaże.
0: Ja musiałbym szczerze mówiąc przegrzebać w pewnym momencie cały ten kod. Ja już widziałem, czytając jego kawałki, czytając jego fragmenty, tam się sporo ciekawego można z komentarzy dowiedzieć. Nawet jeżeli chodzi o decyzje, jakie zostały tam podjęte i dlaczego one zostały podjęte, i to rzuca nam po prostu trochę więcej światła na to, no jak to tak naprawdę ma wyglądać, a resztę trochę możemy sobie czasami dopowiedzieć sami, domyślając się na podstawie tego, co nam dali.
1: Jasne. No to z świata Google przenosimy się do Irlandii, bo tam powstaje dość ciekawy wynalazek i specyficzny, który nazywa się Field of Vision. Jest to urządzenie, które ma pomóc osobom niewidomym w oglądaniu meczów piłki nożnej na stadionie. My już kiedyś mówiliśmy o takim malezyjskim stole do... To chyba było też do piłki nożnej albo do tenisa stołowego, teraz już nie pamiętam, piłka nożna też. To było urządzenie z Malezji, które też miało tam jakiś sposób taki dotykowy przedstawiać nam grę, czy symulować grę w piłkę nożną. Natomiast tutaj jest urządzenie, które, no założenie jest takie, że my przychodzimy na stadion i stadion je nam oferuje, trochę tak jak w kinie się oferuje aparaturę do audiodeskrypcji. Urządzenie takie byłoby podpięte, tam ma Wi-Fi, 5G, Bluetooth, wszystkie możliwe drogi komunikacji, jakie są nam teraz znane. Jest on połączony z kamerami na stadionie, które analizując, czy przesyłając do tego urządzenia obraz, pozwalają mu na tą sztuczną inteligencję wbudowanej, no właśnie, na przedstawianie tego, co się dzieje osobom niewidomym. A jak to działa? Ano w taki sposób, że urządzenie jest mniejsze niż kartka A4. Na tym urządzeniu jest nadrukowana makieta boiska, na którym odbywa się mecz, i za pomocą takiego magnetycznego elementu jest nam pokazywane, jak ta piłka się przemieszcza, jaka jest jej trajektoria i jak ona sobie aktualnie leci. No a oprócz tego za pomocą różnych wibracyjnych i dźwiękowych jeszcze wskazówek mamy mieć jeszcze większy dostęp do tego, co się dzieje aktualnie na boisku. No jak to zwykle z takimi projektami bywa, od patentu i projektu, powiedzmy, uczelnianego jakiegoś sprzętu do celu.

0: celu to jeszcze daleka droga, ale fajnie, że ktoś myśli o takich niszowych produktach. Ja specjalnie mówię o takich, bo mógłbym mówić znowu o kolejnych jakichś wykrywaczach przeszkód, wykrywaniu, rozpoznawaniu świata dookoła nas, opisywaniu, ale ja wolę się skupić na takich projektach właśnie, które są takie bardziej niszowe i dotykają jakiejś konkretnej dziedziny życia. Natomiast my mamy jeszcze jeden news w dziale tyflowieści i to Robert dzisiaj zamyka stawkę. Coś takiego jak magazyn dla pacjentów ze zdrowiem. To brzmi dość tajemniczo. Robercie, o co chodzi?
1: Tak, już mówię. To jest taka ciekawostka bardziej, bo to już jest od jakiegoś czasu. Ale pomyślałem, że warto o tym wspomnieć. Na stronach NFZ-u, link będzie podany w komentarzu pod audycją, znajduje się magazyn właśnie dla pacjentów ze zdrowiem. Można sobie go przejrzeć. Normalnie magazyn ukazuje się w formie papierowej. Można go czytać albo dostać w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma 16 stron każdy numer. Natomiast można go pobrać właśnie na stronie i w formacie PDF lub tak zwanego flipbooka. I te PDF-y są dostępne według tutaj wiadomości, które mam, są dostępne dla czytników ekranu. No i z tych numerów, z tego magazynu można dowiedzieć się, jak poruszać się po meandrach naszej służby zdrowia, jak co załatwić, ale nie tylko. Można też na przykład dowiedzieć się różnych ciekawostek odnośnie diety, odnośnie ćwiczeń. Wszystko jest podane w takiej prostej formie dla odbiorcy i, że tak powiem, tutaj możemy polecić, jeżeli ktoś interesuje się tematyką zdrowia, ten magazyn do pobrania jest za darmo. Kilka numerów jest, chyba bodajże od ostatnich 5. I można sobie pobrać i różne rzeczy poczytać. Ciekawe, jedne bardziej ciekawe, drugie mniej ciekawe. No ale wiele rzeczy tam jest, tak? No na przykład jak właśnie o tych zleceniach na różne pomoce ortopedyczne i pomocnicze, środki ortopedyczne i pomocnicze, ale nie tylko, bo jest właśnie na przykład rubryka sportowa. Jak ćwiczyć, żeby się nie przećwiczyć? No załóżmy. Albo jest jak stosować jakąś tam dietę. Ja tam do końca tego nie czytałem, ale jest to takie podane w prostej formie. Będzie link w komentarzu pod audycją. Polecamy. Jeśli ktoś ma ochotę na taką lżejszą lekturę, to taki magazyn wydawany przez NFZ ze zdrowiem dla pacjentów. No może stanowić jakieś tam urozmaicenie na jakieś tam... No w tej chwili ponure dni, jeśli takie będą, chociaż ich jest w tej chwili coraz mniej, ale jednak jeszcze mamy wiosnę, lato się jeszcze chyba jednak nie zaczęło, więc no można powiedzieć, że polecamy. No, chyba tyle ode mnie.
0: Dzięki Robercie za polecenie właśnie tego magazynu. Myślę, że znajdzie tutaj też swoich sympatyków, czytelników i grupę docelową. Natomiast my wchodzimy i jednocześnie kończymy, bo jeden tylko news dzisiaj się znalazł w technikaliach. Tutaj Maciek trochę wsparł tą działkę nieoficjalnie, natomiast z naszej strony redakcyjnej jest tylko jeden news mój, czyli wszystkie nowe funkcje w Androidzie 13. Mamy już drugą betę deweloperską Androida 13. Paulina mówiła ostatnio też o konferencji Google I.O., która się odbędzie w maju. Natomiast deweloperzy, którzy testują już Androida 13, oczywiście wygrzebują wszystkie nowe funkcje, jakie tylko mogą być i informują o nich na bieżąco. I trochę tego jest. Nie wszystko bezpośrednio dotyczy nas. Nas dotyczy na pewno rzecz jedna i jest nią audiodeskrypcja na poziomie systemowym, czyli coś, co iPhone już ma od jakiegoś czasu. A polega to na tym, że aplikacje, zwłaszcza aplikacje, które dostarczają jakieś treści wideo, tutaj myślę o Netflixie, jakimś właśnie HBO Max, czy nawet YouTube, który ostatnio zapowiedział przecież jakiś czas temu już, że wprowadzi opcję audiodeskrypcji do swoich filmów, więc aplikacje takie będą mogły sprawdzić, czy ja mam włączoną w ustawieniach audiodeskrypcję, i będą mogły mi tą audiodeskrypcję domyślnie proponować. Ja nie będę musiał ręcznie zmieniać ścieżek audio, tylko ta audiodeskrypcja już domyślnie będzie. Taką opcję ma wiele smart telewizorów, taką opcję ma też iOS i wszystko ogólnie w Apple. Natomiast takiej opcji nie miał do tej pory Android, a teraz już ją ma i jest API, dzięki któremu, no właśnie, będzie można sobie tą audiodeskrypcję włączyć już raz na zawsze na poziomie systemu i o ile aplikacja jest zgodna z API, to też tą audiodeskrypcję nam zaproponuje, o ile będzie oczywiście dostępna dla danego materiału. To natomiast nie jest jedyna funkcja nowa, jaka doszła w Androidzie 13, bo jest ich całkiem dużo i w różnych grupach one się objawiają. No więc spójrzmy, co tu jeszcze mamy. Mamy nowy systemowy wybieracz do zdjęć. Do tej pory było tak, że Android pozwalał nam na wybieranie plików, które chcieliśmy otworzyć w danej aplikacji. Natomiast ze strony API wyglądało to trochę chyba tak, że trzeba było otworzyć jakiś dostęp do systemu plików i tak dalej. No tu natomiast mamy opcję udostępnienia konkretnych tylko i wyłącznie zdjęć. Kiedy będziemy chcieli na przykład wysłać jakieś zdjęcia, to już nie musimy danej aplikacji dawać dostępu do całego systemu plików, tylko do konkretnych wybranych i to jeszcze zdjęć. Więc tutaj wcześniej było to tak zorganizowane, że po prostu aplikacja miała dostęp do całego albumu naraz. No a teraz możemy my zdecydować, które zdjęcia aplikacji danej udostępnimy. Doszło coś, co doszło już w iOS-ie, zdaje się, 13, czyli wybór języka per aplikacja. Teraz będzie można w ustawieniach języka i tam rejonu systemu ustalić dla każdej z aplikacji osobny język, w którym ta aplikacja ma się uruchamiać. Fajna sprawa, tu myślę, że nasz słuchacz Roberto się zgodzi. Fajna rzecz, zwłaszcza jak on zna polski, telefon ma po czesku, a wszystkie polskie aplikacje uparcie odpalają mu się po angielsku. No więc tutaj myślę, że to będzie fajne rozwiązanie. Dochodzi też nam w szybkich ustawieniach. Tak, to jest w szybkich ustawieniach? Tak, kafelek z skanerem kodów QR, który, no właśnie, był wcześniej gdzieś tam ukryty, a tutaj mamy teraz właśnie kafelek do szybkich ustawień, który pozwala nam szybko uruchomić skaner kodów QR, co ma być zwłaszcza użyteczne w dobie jakichś właśnie paszportów covidowych i innych biletów i tak dalej. No ale fajnie też, bo właśnie chociażby taki rowerek, nie, chociaż tandem to w aplikacji, ale różne rzeczy są w kodach QR, więc warto mieć pod ręką czytnik. Doszło też trochę innych nowych kafelków w szybkich ustawieniach i tak na przykład mamy korekcję kolorów, korekcję barw, tryb jednoręczny i tak, tutaj jest to ustawienie ukryte, ponoć które trzeba jakoś jeszcze włączyć przez jakieś tam modyfikowanie plików systemowych, natomiast domyślam się, że to też wejdzie w pewnym, na swoim czasie oficjalnie. I no właśnie, też skrót do ustawień prywatności. Tu możemy podglądać, które aplikacje mają dostęp do kamery, mikrofonu, lokalizacji i tak dalej. Mamy tutaj też opcję nową, która doszła, znaczy nie tu, nie w ustawieniach, ale ogólnie w Androidzie 13, która pozwala na wyczyszczenie okresowe, automatyczne schowka. Że co jakiś czas można ustawić, żeby ten schowek się czyścił. Oczywiście powodem jest prywatność i bezpieczeństwo. Tutaj jest dużo usprawnień dla profili gości. Jeżeli sobie tworzymy wielu użytkowników w ramach jednego systemu Android, to tutaj będzie dość dużo takich usprawnień. Ułatwiono instalację aplikacji na profilach gości. Na przykład to jest jedna z takich zmian. Można też wyłączyć, to już nie związane z gośćmi, ale reagowanie na to, kiedy przytrzymamy przycisk Home. Bo normalnie to włącza asystenta. No właśnie, można wyłączyć, żeby tak się nie działo. Żeby on tego asystenta po prostu nie uruchamiał, nic się nie będzie działo, jak przytrzymamy wtedy Home. Mamy też w panelu sterowania prywatnością, który doszedł w Androidzie 12. Na przykład tam mamy pokazane to, że aplikacje zostały oznaczone jako niebezpieczne, bo w jakiś sposób nietypowy uzyskiwały dostęp do różnych danych i uprawnień. I były opcje takie, że można było podglądać ostatnie 24 godziny pod kątem tego, które aplikacje i z czego sobie brały tam dane, czy do czego miały dostęp. A w 13 Androidzie rozbudowane jest to do 7 dni. Testowane jest też coś, co się nazywa Media Tap to Transfer. Nie wiadomo jeszcze, o co chodzi, bo jest na razie jeszcze w rozwoju. Natomiast jest jakaś ukryta flaga systemowa, którą można włączyć i zobaczymy, co tam będzie się działo w momencie, kiedy to będzie rozwijane. Tu są jakieś konkretne metody. Być może to będzie coś związane z głośnikami, z jakimś transferem mediów do głośników. Zobaczymy, czy do jakichś innych urządzeń. Doszedł tryb Hub Mode, tryb huba. I to jest coś, co jest ważne dla tabletów, który polega na tym, że albo tryb wspólny, tryb communal mode, i będzie można udostępniać aplikacje pomiędzy profilami na jednym urządzeniu. Czyli takie profile, jak kiedyś się robiło profile w GADU czy coś takiego. Czy powiedzmy instaluje się na Windowsie aplikacje na konkretnego użytkownika, no to tutaj też w Androidzie będzie można takie rzeczy robić. Usprawnienia dotyczące zrzutów, nie zrzutów, tylko wygaszaczy ekranu. Wsparcie dla Bluetooth LE Audio, czyli ten nowy, niskoopóźnieniowy standard audio. Zdaje się, że już go też wprowadza MediaTek, producenci procesorów, więc ważne, że też w Androidzie on się pojawi. Wsparcie dla MIDI 2.0 i tutaj jestem ciekaw, na ile to będzie przydatne rzeczywiście dla muzyków, bo to oznacza, że urządzenia mogą się kontaktować same ze sobą i wymieniać między sobą konfigurację, i też ułatwia to pracę z kontrolerami i dodaje wsparcie dla 32-bitowej rozdzielczości, więc no tutaj ciekawe, to musiałby nasz kolega Tomecki się wypowiedzieć, Tomek Bilecki, bardzo ciekawe, czy to będzie jakaś ważna rzecz dla muzyków. Też w pasku zadań, który został dodany w Androidzie 12 dla urządzeń o dużym ekranie, gdzie tam były pokazywane w doku 6 aplikacji, to teraz dojdzie też przycisk do szuflady aplikacji. O, tutaj rzecz dla osób słabowidzących. Powiększanie, lupa, która powiększa tekst, będzie w stanie też podążać za tekstem w miarę jak my go piszemy. Doszedł też menedżer usług, nie w tle, tylko właśnie na pierwszym planie. O, dla mediów i dla budzika, dla alarmów, będzie można regulować suwakami czułość wibracji, intensywność wibracji. No więc to też taka tutaj ten z powiadomienia, jeżeli aplikacja wyśle nam powiadomienie lub ma swoje powiadomienie umieszczone w obszarze powiadomień, będzie można ją uruchomić od razu w trybie podzielonego ekranu. Będzie można też ustawić, aby o określonej godzinie, która jest naszą godziną pójścia do łóżka, pójścia spać, automatycznie ma się włączać tryb ciemny. Dodano też Cinematic Wallpapers, czyli takie szersze, powiedzmy, i generowane trójwymiarowe tapety, które przemieszczają się w miarę jak obracamy telefon, poruszają się razem z telefonem. Możliwość kontroli urządzeń smart home, inteligentnego domu przez asystenta Google, przez takie kontrolki, które doszły w Androidzie 12, jest teraz też możliwa z poziomu ekranu blokady. Nie trzeba będzie odblokowywać. Dochodzi nam opcja edytora schowka, czyli jak coś skopiujemy do schowka, no to będzie się pokazywał taki widget na ekranie, który pozwoli nam no nie tylko to gdzieś tam wkleić, ale też zaedytować zawartość. Przy okazji też klikając w różne linki, jeżeli tam będą jakieś linki lub numery telefonu, będzie można od razu w tą zawartość kliknąć. Poza tym redesigny w interfejsie, będzie można też zobaczyć zmianę designu suwaka mediów, czy wyboru, przez co mają iść multimedia, czy przez słuchawkę Bluetooth, czy przez głośnik oraz suwaków głośności. Media player, odtwarzacz multimediów też został zredesignowany, przerobiony, ten taki widget, który jest w obszarze powiadomień i na ekranie blokady. Włączenie trybu cichego wyłączy też całą haptykę, to jest ciekawe, że nie będzie nawet wibracji. No nie wiem, czy bym tak chciał, ale tak teraz ma być. Też na ekranie wpisywania na przykład kodu PIN lub po prostu autoryzacji, aby odblokować telefon, będzie też przycisk do przełączania użytkowników. Widać, że bardzo idą w to przełączanie użytkowników. Na urządzeniach z dużym ekranem włączono obracanie ekranu blokady. Nowe style kolorów, Material U. Tryb nie przeszkadzać nazywa się teraz trybem priorytetu, priority mode, ciekawy jestem, jak to nazwą po polsku. W centrum powiadomień przestawiono przyciski. Tryb dla dzieci będzie też działał w pasku nawigacji. Przerobiono troszeczkę interfejs dodawania nowego użytkownika. Połączono ustawienia czcionki i ustawienia wyświetlacza. W szufladzie aplikacji launchera pojawi się dolny pasek wyszukiwania. Własny interfejs, niestandardowy interfejs dla urządzeń typu PC. No bo w tym momencie, jeżeli jakieś urządzenie z Androidem się określało, że jest z Androidem, no to trzeba było wybrać mu jego typ. I do tej pory typami były telefony, tablety, zegarki, zdaje się, czyli urządzenia noszone, i telewizory, urządzenia telewizoropodobne. A teraz, uwagi na to, że właśnie Chrome OS też wspiera aplikacje androidowe, no to doszedł tryb PC, czyli można teoretycznie budować urządzenia typu PC z Androidem. I to też jest ważne, gdy deweloperzy określają, na czym ich aplikacje mają się uruchamiać. No więc tutaj taka kategoria urządzeń też dochodzi. Pełnoekranowy przełącznik profilów użytkownika też doszedł. Także przełącznik profilu użytkownika w pasku statusu. No i takie drobniejsze zmiany. Też doszło zapytywanie przez aplikację, czy zgadzamy się na to, żeby wykrywane były urządzenia w pobliżu za pomocą sieci Wi-Fi. To jest coś, o co już pytał iOS od też chyba dwóch wersji. Tu jakieś załamywanie wierszy, to jest bardziej kwestia wizualna. Tutaj jakieś zarządzanie usługami, które jest ulepszane, coś dla japońskich tekstów. Tutaj już zmiany takie bardziej w jądrze systemu. Hardware support for Android, credential API, jakieś API konkretne. Wirtualizacja, o tym to już mówiliśmy jakiś czas temu chyba, albo mówiło się o tym w newsach, że Android 13 będzie pozwalał na wirtualizowanie innych systemów operacyjnych i zdaje się, że dzięki temu już ktoś odpalił Windowsa na 11, nawet chyba na tym najnowszym Pixelu. No może to być ciekawe, nie powiem, że nie. Aplikacje będą mogły też same inicjować dodawanie kafelków do szybkich ustawień. Wcześniej to my musieliśmy wejść do szybkich ustawień, wejść w konfigurację kafelków i wygrzebać ten kafelek konkretnej aplikacji. Teraz aplikacja będzie mogła, no oczywiście za naszą zgodą, dodać swój kafelek sama. Będzie można też wydać zgodę na powiadomienia. Coś, co w iOSie już było chyba od początku, odkąd pamiętam, że przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pytała się ona nas o to, czy zgadzamy się na powiadomienia. No a tutaj mamy, prawda, tą zgodę dopiero teraz. Będzie kontrola jasności latarki, flesza. Aparatowego i No i to chyba tyle. Tutaj jeszcze jakieś inne API związane właśnie z inwersją kolorów, kwestie wizualne, tekstowe i to tyle. Jeszcze jeden taki news z ostatniej chwili, który się objawił. Google i Spotify podjęli takie nowe, dość nietypowe partnerstwo, w ramach którego użytkownicy Spotify już wkrótce na Androidzie będą mogli wybrać, jakim systemem chcą się rozliczać ze Spotify za swoją subskrypcję. Czy przez Google, czyli no w efekcie Google Sklep Google Play, czy przez Spotify'a bezpośrednio. I to będzie można wybrać już w aplikacji. Czyli tu Google już poszedł na ugodę i chce iść z większą ilością deweloperów. Spotify jest na razie takim królikiem doświadczalnym, żeby dać użytkownikom wybór. Wybór, czy chcą się rozliczać z Google, płacąc im oczywiście jakieś tam pewnie prowizje i mając od razu wszystko zintegrowane z Google, czy też skorzystać z takich metod płatności, jakie zaoferuje na przykład twórca aplikacji, ale nie musząc płacić nic Google'owi. To jest super, zwłaszcza, że ostatnio i różne sprawy sądowe się posypały pod kątem Google, Apple i wielu deweloperów na to narzekało, że nie można na takich fair warunkach rozliczać się z użytkownikami aplikacji bezpośrednio w tej aplikacji, że trzeba jak w aplikacji, to gdzieś tam przez Google, a tak teraz, czy Apple, a tak teraz przynajmniej na Androidzie i przynajmniej na razie Spotify będzie można się rozliczać tak jak się chce.
2: A tymczasem mamy kilka komentarzy na naszym panelu, więc pozwolę sobie je przeczytać. Pierwsza wypowiedź pochodzi od Piotra. Portal 35mm online, nie wiem czy Paweł wspominał, ale po interwencji na stronie został wyłączony tryb slidera w niektórych sekcjach, co powodowało zapętlenie kilku tytułów. Ścieżki audiodeskrypcji z błędami zostały naprawione. Jeśli użytkownicy znajdą błędy na stronie lub mają propozycje zmian, można pisać na kontakt@35mm.online.
0: Nie wspomniałem, ale dziękuję, bo my pisaliśmy o tym prywatnie, istotnie zapomniałem. Bardzo Ci dziękuję za przypomnienie.
2: I tu jeszcze Piotr dodaje, być może pod tym adresem można zgłaszać też poprawki dotyczące aplikacji, która wygląda jak strona internetowa. A propos miejskich rowerów, w Kielcach ma ruszyć system miejskiego roweru i będzie też kilka tandemów. Start jest planowany na maj tego roku, no czyli już całkiem niedługo.
0: To Kliwice w kwietniu, 1 kwietnia zaczynają.
2: I to nie jest prima aprilis.
0: Nie.
2: Okej. Komentarz od Maćka. Jedna rzecz gwoli doprecyzowania. Gdy mówiliśmy z Mikołajem odnośnie wprowadzania iPhone'a w tryb defu przy pomocy naciśnięcia przycisków głośności najpierw w górę, potem w dół, a potem przytrzymując włącznik, zapomniałem dodać, że dokładnie w ten sam sposób dokonujemy twardego restartu iPhone'a 7, 8, SE 2020 oraz najnowszego 2022. Może warto to doprecyzować, aby użytkownicy tychże sprzętów przy tej okazji dowiedzieli się, jak zaradzić problemowi nieoczekiwanego i zupełnego ich zawieszenia się. To w ogóle jest taki tryb dla tych telefonów bezhomowych. To rozwiązuje ten problem, właśnie pozwala na taki restart. Tu już Maciek jeszcze wspomina o tym już co prawda było kiedyś mówione, ale myślę, że warto tak czy siak przypominać, bo nie wiadomo, kiedy ta wiedza może się przydać. Oj, to prawda, mi się na przykład iPhone tak rzadko zawiesza i tak rzadko muszę wykonywać ten restart, że zawsze muszę w Google'ach szukać, jak go zrestartować, bo nigdy nie pamiętam, bo tak rzadko mam potrzebę.
0: Spokojnie,
2: to się
0: na Androidzie też się zawsze szuka, jak wejść do recovery. Każdy model ma na swój strój i jedni mają home i power, jedni mają power i głośność, jedni mają power, głośność w górę, power, głośność w dół. No, najgorzej jak każda strona radzi inaczej, a nic nie działa.
2: I to tyle z komentarzy.
0: A, i to tyle. No to ja się zapytam, czy to tyle z naszej strony, czy komuś coś jeszcze wpadło po drodze z newsów. Słyszę ciszę, więc zakładam, że możemy się już niestety na ten tydzień z Wami pożegnać. Bardzo miło było Was tu wszystkich mieć. Dzięki za Wasze telefony, wiadomości. No i w tym tygodniu, który będzie jeszcze przed nami, piszcie komentarze, piszcie do nas, piszcie na Discordzie i wysyłajcie nam różne swoje przemyślenia, to chętnie uwzględnimy to w następnej audycji też. Ze mną dziś tutaj Robert Łabęcki.
1: Dobranoc Państwu.
0: Michał Dziwisz i Mikołaj Hołysz. Trzymajcie się.
3: Dobranoc.
0: Do usłyszenia ponownie w przyszłą środę po 20. To był Tyflo Przegląd, a przy mikrofonie Paweł Masarczyk. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast –

0: Minęła godzina 19, to jest Tyflo Radio, którego słuchacie na www.tyflopodcast.net, bowiem już od pewnego czasu Tyflo Podcast to nie tylko podcasty, ale także właśnie i wspomniane radio, w którym to Tyflo Radio spotykamy się w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21, tak mniej więcej oczywiście, aby porozmawiać z wami na różnego rodzaju interesujące tematy, na tematy dotyczące tego wszystkiego, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, a dziś będziemy rozmawiać o czymś, co bez wątpienia jest dla niewidomych i dla słabowidzących. No przede wszystkim myślę, że dla niewidomych istotne, czyli o syntezie mowy, o czymś, bez czego, no pomijając oczywiście linijki brajlowskie, ciężko byłoby nam korzystać w obecnych czasach z komputera, ale synteza mowy nie wzięła się z wczoraj. To jest proces no, dosyć długo trwały. No i myślę, że o tym także warto dziś powiedzieć. Powiemy tyle, ile sami wiemy. Zdajemy sobie sprawę, że nie wiemy wszystkiego, ale postaramy się przynajmniej o tym, co gdzieś tam zapamiętaliśmy, no i co udało nam się wygrzebać w przepastnych czeluściach internetu, wyszukać. Tu się już kolega...
1: No przede wszystkim o własnych doświadczeniach.
0: Dokładnie, tu się już kolega odezwał, przywitał Patryk Waliszewski, to dzisiejszy współprowadzący.
1: Teraz już oficjalnie.
0: Tak, witam cię Patryku bardzo serdecznie. Dziś właśnie we dwójkę porozmawiamy na ten temat. Bliski chyba nam, prawda? No,
1: można powiedzieć codzienny. Ja jeszcze jako użytkownik Braille'a, no to powiedzmy, ale to bez tej syntezy to nawet z tym Braille'em ciężko, tak? To jest temat elementarny wręcz.
0: Właśnie, taki, powiedz mi, jak to, u ciebie, po jak to u ciebie wygląda? Bo ty jesteś już użytkownikiem linijki brajlowskiej. Ty jesteś takim użytkownikiem, który jednak sporo z tego Braille'a korzysta. Braille ci się przydaje dosyć mocno w codziennej pracy z komputerem, prawda?
1: Tak, Braille mi się przydaje w codziennej pracy z komputerem, ale to jest mniej więcej tak, że ja mam po prostu równolegle cztery ręce. To jest coś na zasadzie, u mnie Braille ma pokazywać pewne części ekranu, bo jest tak ustawiony, a nie inaczej, program odczytu ekranu, a synteza ma mówić w pewnym sensie innego typu informacje. A te informacje, które są mówione równolegle, mam albo najpierw syntezy, a potem powtórzone z Braille'a i sobie to po prostu konfrontuję i to jest redundancja informacji po prostu. Albo wychwycę je z syntezy najpierw, a potem skontroluję sobie je w Braille'u pod względem jakiejś pisowni, interpunkcji, nawiasów i tak dalej.
0: Czyli to nie jest tak, że ty korzystasz tylko i wyłącznie z Braille'a albo tylko i wyłącznie z syntezy, po prostu to uzupełnia się w twoim przypadku.
1: Dokładnie, to się musi uzupełniać. Oczywiście w obydwu kombinacjach, zarówno tylko z Braille'em, jak i tylko z syntezą, ja będę pracował, ja umiem pracować, natomiast nie jest to tak wygodne jak kombinacja czteroręczna, jak ja to się śmieję.
0: A co jest wygodniejsze, praca z samą syntezą czy z samym Braille'em?
1: Dla mnie wygodniejsza jest praca z samym Braille'em, bo to widzę pod palcami, natomiast szybsza jest zdecydowanie praca z syntezą.
0: Rozumiem, a nie przeszkadza ci to, że na przykład masz pod palcami tylko jedną linię tekstu, a jednak no, za pomocą tej syntezy jesteś w stanie... Ja mam takie wrażenie, ja nie jestem, od razu powiem, ja nie jestem jakimś wybitnie zaawansowanym użytkownikiem Braille'a, bo po prostu ja to zawsze traktowałem bardzo jako źródło pomocnicze, ale dla mnie na przykład no, Braille zawsze był jakąś taką tylko i wyłącznie pomocą, a raczej no, nie korzystałbym z niego jako z jednego źródła pozyskiwania informacji, bo byłoby mi ciężko po prostu.
1: Oczywiście, że mi przeszkadza, że widzę tylko jedną linię, natomiast processing jako takich danych, które dostaję z Braille'a, mam wewnątrz tej swojej makówczyny szybszy niż processing danych z syntezy.
0: Rozumiem, rozumiem.
1: Więc do krótkich tekstów, krótkich komunikatów, ja wolę mieć pod palcami BTN oznaczający mi przycisk niż całe słowo przycisk.
0: Na tej zasadzie. No cóż, no to rzeczywiście, to może się przydawać, zarówno synteza, jak i Braille jest potrzebny trochę, po prostu. Mhm.
1: U mnie to jest hybryda, u mnie ciężej jest bez tego, ani bez tego, to już jest ciężej, to już nie jest tak fajnie jak, aczkolwiek chyba ciężej bez syntezy.
0: Też mi się jakoś tak wydaje.
1: Jest wygodnie, bo jestem stara szkoła, można powiedzieć, trochę wymuszona i ja tego Braille'a gdzieś tam korzystam w pewnym sensie na co dzień. Głównie dzięki właśnie komputerowi, dlatego też no przywykłem do tego Braille'a i to przywykłem na tyle, że jak już ta moja linijka się właśnie teraz psuje, to mam czasami problem. Już nie mówiąc o tym, że program dostępu ekranowego, z którego w tym momencie korzystam, się nie umiem przesiąść na darmowe rozwiązanie, mimo usilnych prób, są jeszcze rzeczy, które mnie po prostu denerwują. Ma bardzo fajnie, ktoś tam pomyślał, że w tablicy polskiej brajlowskiej są na przykład znaczki rosyjskie, przez to ja, mając w uchu 12 razy znak zapytania, wiem, jakie to słowo.
0: Aha, no bo rzeczywiście, dzięki temu da się to po prostu odczytać i da się z tego skorzystać.
1: Nie muszę zmieniać syntezy.
0: No tak, nie musisz zmieniać syntezy, bo to no, teoretycznie można sobie w JOSie na przykład ustawić takie automatyczne wykrywanie języka, ale
1: bardziej mnie to denerwuje niż...
0: Właśnie, przy obecnych manierach webmasterów to więcej szkody często jest z tego niż pożytku, a to w założeniu jest naprawdę przydatna funkcja, tylko żeby jeszcze wszyscy chcieli korzystać odpowiednio z tych oznaczeń języka.
1: Znaczy przede wszystkim wchodząc w szczegóły, co każdy program umieć powinien, a czego nie umie, a co umie. Oto JOS w przypadku moim, czyli użytkownika syntezy SAPI 4, jak ja używam jednej syntezy SAPI 4, nie zmieni mi na drugą.
0: Aha, okej, okay. No to...
1: Bo to auto-switching działa tylko w obrębie głosu.
0: Rozumiem.
1: Czyli jeśli mam na przykład SAPI 5, w którym mam 12 języków i w sumie 70 głosów, to mi zmieni. Ale jak mam jeden syntezator obsługujący jeden język i jeden głos SAPI 4, to on teoretycznie mógłby umieć zmienić profil, ale w praktyce to on chyba tylko umie na SAPI 5, jeśli w ogóle, i to czytaj wszystko, a nie przy napotkaniu na nowy język. To on będzie czytał, że Polisk coś tam, albo Rusjan coś tam, ale powie tym samym syntezatorem.
0: Rozumiem. Właśnie jeszcze... Tu odpisuję na Skype'ie, bo się nasza słuchaczka pyta, czy będzie audycja. Audycja już jest.
1: Już jest, tak.
0: Zapraszamy do słuchania. W międzyczasie uaktywniłem nasz skype'owy login tyflopodcast.net. Jeszcze tylko status muszę ustawić.
1: No dzisiaj może być dość dużo pytań jakichś takich. To temat...
0: Temat jest ciekawy po prostu.
1: Temat jest po pierwsze ciekawy, ale po drugie no temat bardzo wszystkich dotykający, nadzwyczaj bardzo, ja uważam, przynajmniej niewidomych. No.
0: Oczywiście.
1: Ktoś zawsze z czegoś korzysta. Jeden będzie, dostanie RealSpeaka i powie, że no dobrze, no nic więcej nie potrzebuję, korzystam z Agaty i na tym się wypowiedź kończy. Inny ma syntezator w 470 tysięcy i się bawi tym wszystkim. No.
0: Wszystko
1: się
0: zgadza.
1: Może opowiedzieć zawsze o jakichś doświadczeniach, o tym, co sam wie, a czego my nie wiemy. Też.
0: Dokładnie. A wracając już i tak naprawdę zaczynając ten nasz dzisiejszy temat a propos syntezatorów, bo mamy tu w ogóle kilka rekwizytów dosyć ciekawych i będziemy oczywiście starali się wam te syntezatory w jakimś tam stopniu prezentować, bo nie tylko software'owe syntezatory mamy,
1: ale... ciekawe, czy mój rekwizyt jest naładowany w ogóle.
0: No właśnie, to zobacz, sprzętowy, czy twój rekwizyt jest naładowany, bo ja tu jeszcze też mam parę rekwizytów obok siebie na stole, więc dziś będzie taka audycja...
1: Audycja z teatru, z rekwizytami.
0: Dokładnie, z rekwizytami. Jesteśmy wyposażeni w kilka ciekawych urządzeń, także w nieco...
1: Ja już
0: także
1: w zdradzę,
0: nieco próbek.
1: Bo będę testował, czy jest naładowany.
0: No to pokaż. Sprawdzamy.
1: I nie jest naładowany.
0: No to jeszcze spokojnie, to jeszcze chwilę jest czasu, żeby go podładować. To zawsze możesz podłączyć. No to jest audycja na żywo, tak. O, ja mam na przykład taki rekwizyt. Ciekawe, czy ktoś zgadnie. Taki może konkurs bez nagród, ale ciekawe, czy ktoś zgadnie, bo ty nie
1: Radio
0: zgadłeś.
1: Radio Luzerzy, teleturniej bez przegranych.
0: Tak, dokładnie. Ty nie zgadłeś, a ja teraz zaprezentuję taki odgłos. I proszę państwa, co to jest? Co to jest? To ma coś wspólnego z syntezą. O, to jak to się potrząsa, to wydaje taki dźwięk.
1: Ma to swój wiek, tyle powiem.
0: Ma to swój wiek, oj tak, ma to swój wiek. O tym też dziś będziemy mówić. Niestety, no, nie zaprezentujemy tego działania w praktyce, tego urządzenia.
1: No,
0: może kiedyś.
1: Się, że już nie byłoby jak.
0: To znaczy byłoby jak, gdyby nie zginęło mi kilka nośników danych. O, i chyba za dużo powiedziałem. Ale może ktoś zgadnie. Jeszcze raz, to będzie zagadka dzisiejszego programu. Co wydaje taki dźwięk? O. Znaczy to przede wszystkim to pewne luźne elementy tego urządzenia taki dźwięk wydają, ale może ktoś...
1: Ale może ktoś zapamiętał, albo może komuś się zepsuło to urządzenie.
0: Dokładnie.
1: Zużyło w taki sam sposób, to może akurat zapamięta dźwięk. Ja to właśnie szykuję ładowarkę już, także jestem trochę dalej od mikrofonu. Zaraz.
0: Dokładnie.
1: Podłączę.
0: Mateusz napisał następującą rzecz. Mój JOS 12.0 zmienia lektorów. Zmiana dotyczy tego, że Jan zmienia na przykład na EMI przy napotkaniu na angielski. Tak samo mi działa na innych językach.
1: Tak, i Mateusz napisał samą prawdę i tylko prawdę, bo używa Iwony i używa SAPI 5, a wtedy zmiana jest możliwa do dokonania. Dokładnie.
0: Dobrze, Paweł jeszcze do nas napisał. No, Paweł, Pawle, powiem ci tak, gratuluję ci bardzo serdecznie, bo rozwaliłeś już naszą dzisiejszą zagadkę, więc pozwól, że jeszcze nie ujawnię tej zagadki, bo może jeszcze ktoś dziś będzie w stanie odgadnąć.
2: Wygrał konkurs?
0: Tak, wygrał. Paweł po prostu, no Pawle, gratulacje, gratuluję czułego ucha. Gratuluję czułego ucha po prostu, bo udało ci się odgadnąć jako pierwszemu, ale może jeszcze komuś się uda, ja tę zagadkę od czasu do czasu jeszcze będę dziś prezentował w naszym dzisiejszym programie. A teraz już tak rzeczywiście zaczynając naszą audycję
1: dotyczącą... Chyba nie zaczniemy.
0: Nie, no zaczniemy w końcu.
1: Za szeroki temat. My chyba nie zaczniemy.
0: Ja myślę, że zaczniemy i także w pewnym momencie skończymy. Ale najpierw trzeba zacząć. Więc Patryku, jaki był twój w ogóle pierwszy kontakt z syntezą mowy?
1: Mój pierwszy kontakt z syntezą mowy był nadzwyczaj późny, bo to był rok 2000 albo koniec jeszcze 99, kiedy to w moje łapiątki trafiło za ciężkie pieniądze urządzenie Autolektor w wersji 1, które to miało mi pomóc w czytaniu książek. No, jak na tamte czasy to faktycznie było to osiągnięcie techniki, było nie było. Ten pierwszy autolektor, duży, z kubusiem, którego jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to się nazywa kubuś. Nie podobała mi się ta synteza jak samo coś. Potem do niej przywykłem, czytałem książki i faktycznie rolę swoją spełniło, było nie było takie urządzenie.
0: A może opowiedz naszym słuchaczom, którzy nie mieli kontaktu z autolektorem, jak to w ogóle wyglądało? Powiedziałeś, że to było duże urządzenie.
1: Ta moja wersja była tak, duża. To wyglądało jak taki powiedzmy komputer sprzed lat nastu. Bardziej
0: czyli
1: chyba
0: taka
1: jednak
0: przypominająca
1: taka skrzynia, aczkolwiek bardziej przypominająca taki dziwny, postarzony sztucznie komputer desktop.
0: Aha.
1: Bo ona miała przyciski na przednim panelu, takie przyciski ledwo co wciskalne i oznaczone w Braille'u, na przykład PO to była pomoc, CZ to było czytaj i tak dalej, i tak dalej. To były takie przyciski ledwo co wyczuwalne, że one się wciskały. Troszeczkę jak na rejestratorach typu Zoom, tylko że mniej wypukłe. No i, ale za to w pełni oznaczone w Braille'u. No i na płycie czołowej urządzenia jeden wbudowany głośnik, jeden przycisk taki duży po lewej stronie, naklejka autolektor i na samej górze skaner w moim wypadku to był Canon. Słyszałem, że nowsze wersje miały BenQ Siemensa, czy tam BenQ. Mój był jeszcze Canon i ten skaner no, był dość szybki jak na tamte czasy. To było urządzenie całkiem niezłe. No tylko sam system, sam mechanizm OCR-a nie był chyba tam najlepszy i on tam niewiele umiał w sumie rozpoznawać. Bardzo mało interpunkcji umiał, pamiętam, niestandardowej.
0: No i był syntezator mowy Kubuś, czyli syntezator...
1: I był syntezator mowy Kubuś, tak. Była taka fajna klapa metalowa, ciężka po lewej stronie. Taka podpórka na książki. Jak dla większych woluminów to tam sobie można było, żeby to wygodniej było. Mhm. To można było sobie... otworzyć taką klapkę, tam pod klapką były wejścia na klawiaturę, myszkę, tam był PS2 klasyczne, tam był serial właśnie. Nie pamiętam, czy tam LPT nawet nie było. W zasadzie jak normalny komputer. Wtedy byłem jeszcze za mało gdzieś tam wprawiony, żeby czytać sobie dysk i parametry tego, co to miało w środku. Miało stację dyskietek. Było pojęcie tak zwanego bufora, czyli tego miejsca, gdzie mamy zachowane strony, zeskanowane strony. Można było sobie z dyskietki, a w późniejszych wersjach z napędu CD zewnętrznego sczytać strony do bufora. Czyli książkę po prostu, plik tekstowy.
0: A co z tą syntezą? Jaka to była... Czy to było wyraźne, czy to było responsywne?
1: To było wyraźne. To było... Responsywność to się wtedy ciężko określało, tym bardziej, że no, tam był software zewnętrzny. Nie miałem okazji, co mogłem zrobić, jak się potem to wiedziałem, przetestować tego z Outspokenem. Outspoken podobno działał z Kubusiem, całkiem nieźle. Tak, to było w miarę responsywne, dość szybkie jak na tamte czasy. Dla mnie wtedy na przykład najwyższa szybkość była trochę za szybka, pamiętam.
0: Aha.
1: Aczkolwiek no było to dość robotyczne, to miało naturalną intonację, to próbowało naturalnie intonować, to miało niską częstotliwość próbkowania stosunkowo, aczkolwiek no taką, ciężko do określenia, bo to nie można było powiedzieć wprost, to było 11, to było 12, to było 16, to było takie, nie wiem, na ucho to gdzieś ze 12 albo 16, tylko z taką sztucznie dorobioną górą wyższą. To ładnie to generalnie było słychać.
0: Do jakichś...
1: Już jeszcze głośnik tam wchodził w grę, który głośnik... nie był najdoskonalszy.
0: Głośnik swoje robi swoją drogą przy syntezatorach, to myślę, że o tym też później sobie porozmawiamy, ale moje odczucie i moja opinia jest taka, że generalnie do syntezy mowy nie opłaca się, ja mówię o software'owej syntezie mowy, nie opłaca się mieć dobrych głośników, bo to więcej psuje niż pomaga. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale...
1: Tak, ale za kiepskie głośniki też nie robią dobrze.
0: No tak, ale to sobie o tym myślę, że porozmawiamy później, bo na razie jesteśmy przy sprzęcie, przy sprzętowej syntezie. Ty zaczynałeś od Kubusia i co jeszcze a propos tego Kubusia, a propos tego głosu? Ja żałuję, że ja go nigdy nie słyszałem, bo jestem ciekaw, jak to...
1: A ja żałuję, że nie zrobiłem próbek, bo, no właśnie. Bo też już nie mam jak tego Kubusia niestety... zaprezentować, ani nawet sam z niego pokorzystać, żeby po latach sobie go przypomnieć.
0: Mamy telefon pierwszy. Dodzwonił się do nas Mariusz, witamy.
2: Witamy Mariusza.
0: Słychać cię, Mariuszu, tak. Głośno i wyraźnie.
2: Świetnie, pozdrawiam, dzięki za audycję, która się dobrze rozkręca. No ja się domyślam, jaka jest odpowiedź znaczy chciałbym zgadnąć, tylko nie wiem, czy to robić tutaj, że tak powiem, na antenie.
0: To wiesz co, to może, żeby nasi słuchacze mieli większą zabawę, tak to napisz nam to na czacie, a ja ci powiem za momencik, czy dobrze...
2: No dobra, to wiesz co, to ja najpierw się powiedzmy wypowiem, to znaczy...
0: No właśnie, właśnie.
2: No, będę was na pewno słuchał, jak nie na żywo, to kiedyś sobie odsłucham z archiwum, że tak powiem. No, jestem ciekaw, sam w życiu parę syntez tam przesłuchałem, przećwiczyłem, ale na dzień dzisiejszy jakby tak naprawdę nie znalazłem jeszcze jakiejś odpowiedniej dla mnie, wliczając wszystkie darmowe i takie już, że tak powiem...
0: Komercyjne.
2: Komercyjne, tak jest. Jakoś tak jestem albo zbyt wybredny, albo testuję różne i ciągle czegoś mi brakuje, mimo że jest coraz więcej.
0: Też lubię testy.
2: A może paradoksalnie kiedyś, jak ich było jeszcze dosyć mało, to się cieszyłem tym, co było i uważałem to za coś tak genialnego, bo po prostu nie było innej opcji. No nie wiem, może dlatego.
1: To w ogóle było, tak.
2: I w ogóle. No dzięki w takim razie...
0: A Mariuszu, tak. A od czego zaczynałeś, jeżeli chodzi o syntezę?
2: Pierwsza rzecz, jaka jakoś mi tam o moje uszy tam zabrzęczała, to był Readboard. Jeden taki mój znajomy pokazał mi swojego, jeszcze wtedy to chyba nawet nie nazywało się laptopem, tylko komputer przenośny. No, jednak laptop, tak? Uh-huh. Był to bodajże 93, drugi rok, trzeci może, albo i drugi. I właśnie odpalił mi tego Readboarda i to była moja pierwsza styczność z syntezą. Później były, jako drugi był może Apollo 1 lub 2, coś takiego. No i syntezator mowy polskiej, no SMP, który...
1: Legendarny wręcz.
2: I który do dzisiaj się cieszy moim jakimś takim dużym szacunkiem. Aczkolwiek z tego software'owego jakoś nie jestem zadowolony. Nie wiem czemu, jakoś on mi tak nie bardzo w tym Windowsie.
0: To chyba jakoś tak jest, że jeżeli mamy syntezę sprzętową, to później, kiedy ona się pojawia w wersji software'owej, to jakoś tak jest dziwnie. Ja na przykład nie mogę się pogodzić i przyzwyczaić do na przykład głosu Orfeusza, który mnie po prostu drażni. A jeżeli chodzi o Apollo, no to moim zdaniem to jest naprawdę przyzwoita synteza. I to jakoś tak jest.
1: Poza tym często deweloperzy, mając większe możliwości programistyczne, kombinują w tym software, chcą jeszcze to polepszyć, czasami trochę na siłę.
2: No ja jeszcze taki mały tylko wątek tutaj wplotę, że ja dosyć mi zależy, powiedzmy, na angielskojęzycznej syntezie i może jakoś tak dużo ich nie odsłuchałem w sumie w swoim życiu, ale te Eloquence dosyć mi się podoba jako angielski gadacz i tam
1: no mój prawie, że podstawowy syntezator.
2: Proszę?
1: Mój prawie, że podstawowy syntezator.
2: Aha, no ja jakoś go też dosyć polubiłem, odkąd miałem tam go chyba w Windowsie 5,5, czy w jakimś takim, mniej więcej w tej wersji się tam do mnie dotarł.
1: Chyba czwórki się nawet pojawił, a w piątce był na pewno 5-5.
0: A jak oceniasz, Mariuszu, jeżeli chodzi o angielską syntezę, nasz rodzimy produkt, którym to ostatnio zainteresował się bardzo Amazon. Który wykupił Iwonę. Jak oceniasz angielskie głosy Iwony? Podobają ci się?
2: Niestety nie słyszałem tych głosów.
0: Aha, no to spróbuj, bo powiem ci, że ja spotkałem się z opiniami mieszkańców wysp, zarówno jak i Stanów Zjednoczonych, bardzo pozytywnymi na temat Iwony. Także nasi rodacy robią dobrą robotę. Dokładnie. No
2: to miło usłyszeć, a jeszcze tak zupełnie już jakby na marginesie tego tematu, to chciałem powiedzieć o syntezie jako takiej, której nie jest związana z komputerem, tylko w ogóle z pierwszą syntezą, jaką odsłuchałem w życiu, to był zegarek mówiący, jakiejś takiej dosyć lepszej chyba firmy, tam miał kolega. No i to było w ogóle coś, jakiś taki nowum, że w ogóle coś może przemówić głosem, tak?
1: A czym to tam mówiło? Czym to tam mówiło? Czy tam przypadkiem nie były sample nagrane po prostu?
0: Właśnie, bo ja też mam takie podejrzenia, że to jednak mogły być sample, mógł być zwyczajny ludzki głos wgrany.
2: Jeśli tak uważacie, to całkiem jest to możliwe. Ja tak
1: nie, po prostu jestem też ciekaw, jak to, bo może jest coś, o czym po prostu zwyczajnie nie wiemy, no.
2: Ja też tego nie wiem, ale bardzo możliwe, że wasze zdanie jest tutaj słuszne, bo to był gdzieś tak 90 chyba rok, więc mowa ta była dosyć zrozumiała, więc pewnie to były i te sample, ale no, i tak było to dla mnie dosyć takie...
1: No ale było to nowe doświadczenie.
0: Dokładnie.
2: Że kolega miał zegarek, jako tam jedyny chyba no, w okolicy, że tak powiem. Znowu inni koledzy mieli kalkulator mówiący, który jakoś tak bardzo też mówił zgrabnie i no, nie dość, że miał jeszcze... To nie był jakiś taki badziewny kalkulator ze sklepu z PZN-u, tylko jakieś tam chyba firmy Sharp bodajże, i on miał chyba jakieś zaawansowane funkcje matematyczne i jakoś to tak było ładnie wszystko i sensownie. Dobra, nie przedłużam, będę słuchał dalej i spróbuję jeszcze odgadnąć.
0: Okej, okay. Dobrze, dziękujemy ci bardzo, Mariuszu, za telefon. Można do nas dzwonić na Skype'ie, jak i można do nas dzwonić za pomocą krakowskiego numeru telefonu stacjonarnego 123 834 835. Ja powiem szczerze, widzę, że nowi słuchacze do nas docierają, przynajmniej widzę, że się, jeżeli chodzi o Skype'a, to się nowi pojawiają, no więc bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zarówno te nowe osoby, które właśnie mnie proszą w tym momencie o autoryzację, także zabiorą głos w dyskusji, bo temat myślę, że dziś naprawdę skłania do takiej dyskusji, do takich trochę wspomnień, do tego, żeby sobie porozmawiać o tej syntezie mowy, no i także, żeby się czegoś być może nowego dowiedzieć. Zatrzymaliśmy się na Kubusiu. Patryku, coś jeszcze a propos Kubusia?
1: A propos Kubusia chyba nie.
0: Dobrze, to ja teraz powiem, czy ty może jeszcze powiedz, jakie twoje były początki z syntezą, bo to był autolektor, okej, ale to było urządzenie zewnętrzne, to nie była synteza taka komputerowa, chociaż mogła zostać wykorzystana jako synteza komputerowa.
1: Mogła, no właśnie żałuję, że tego nie zrobiłem wtedy, bo nie wiedziałem niestety, moje umiejętności nie były wtedy na tyle.
0: A co było później, jeżeli chodzi o komputer? No bo autolektorem, ale później gdzieś tam pewnie u ciebie pojawił się
1: także
0: komputer.
1: A później była pracownia informatyczna naszego ośrodka we Wrocławiu, gdzie była Agata i Realspeak, więc nie wiem, czy je się czym chwalić.
0: No, ale jakie były twoje wrażenia wtedy, korzystając z tej Agaty i na przykład porównując ją sobie z Kubusiem? Bo ja zauważyłem taką tendencję,
1: to
0: że...
1: To za duży odstęp czasu. Agata, a Kubuś. To było jakieś 7-8 lat.
0: A rozumiem, czyli ty przez tyle czasu korzystałeś z autolektora, tak? Po prostu.
1: Jeśli w ogóle. Aha. Ja generalnie byłem wykluczony cyfrowo w pewnym sensie i ja wolałem radio analogowe.
0: Okej, rozumiem. Ale jak ci się w ogóle ten głos wtedy podobał? Takie pierwsze wrażenie, jakie na tobie zrobił?
1: Szału niebieski chciał, że on umie zangielszczać i zamiast Windows czyta mi Windows. To pamiętam. On, i że jak napiszę mu znak dolara i 12, to on przeczyta 12 dolarów. Sama intonacja jakoś... Pamiętam, że te komputery to jeszcze był 40 giga dysku, 256 RAM-u i jakiś 1.4 procesor, czy 1.6. Więc przepraszam ja was bardzo, ale Agata pod DOS-em 6.20 względnie 4.51 to chodziła tak sobie. Już nie mówiąc o tym, że ten komputer mnie bardzo denerwował. bo tam w JAWSie 4.51 ten JAWS był źle chyba spolszczenie było zainstalowane i czytając tekst w Wordzie słyszeliśmy coś w rodzaju: to jest jeden cudzysłów większe od cudzysłów test dla Tyflo podcastu cudzysłów ste odpuste.
0: Aha.
1: Więc no sam, jak się potem dowiedziałem, tagi SAPI 5, które tam czasami się przedzierały do tego tekstu, a w zasadzie częste czasami, to nie był najlepszy pomysł, więc ten komputer mnie denerwował. Natomiast jak już dostałem swój komputer, to nawet z tą Agatą chodziło to jakoś, bo nie wiedziałem wtedy, że można mieć inne syntezy i myślałem, że to wszystko, że to takie... To jest mega drogie, ja nie mam, albo że to jest w ogóle sprzętowe. Ja myślałem, że w pierwszym momencie, że Eloquence jest sprzętową syntezą w ogóle w szóstej klasie podstawówki. Już nie mówiąc o tym, że długo szukałem Syntoka. Gdzie się ten Syntok ukrył w internecie i czy go w ogóle można, czy go w ogóle nie można, czy on jest płatny, czy on jest legalny. Miałem demo na dyskietce, które mówiło kilka wave'ów Syntokiem. Ja chcę mieć Syntoka, bo Syntok mi się podoba. Tym bardziej, że wtedy kilka osób niewidomych, których zacząłem wtedy poznawać, miało Syntoka. Ja mówię, jak oni to zrobili, że mają Syntoka? Że Syntok jest lepszy i fajniejszy.
0: Że ty też chcesz Syntoka, notabene wykorzystywanego w radiu w latach 90. Pamiętam swego czasu, że na antenie RMF-u pojawiała się reklama Syntoka w latach 90. Tam panowie z Neurosoftu widocznie mieli nadwyżkę gotówki albo po prostu dobry układ z żółto-niebieskimi. No i pojawiała się reklama. Witam wszystkich, cześć i czołem, jestem Syntok i coś wam powiem. Tak zaczynała się ta reklama, pamiętam, więc no, ten Syntok był popularny.
1: A potem jako demo na dyskietce było radio RMF nadaje na częstotliwości UKF 92,9 MHz, pamiętam, było takie demo Syntoka.
0: No tak, no to rzeczywiście coś takiego.
1: Coś musi być na rzeczy.
0: Tak, jakaś widocznie była współpraca. No zresztą ten Syntok był wykorzystywany nie tylko w reklamach, ale ci wszyscy, którzy pamiętają taką audycję jak JW23, rozrywkową, nadawaną w niedzielę.
1: Bardzo ładna.
0: Tak, najpierw prowadzona przez Marcina Jędrycha i Marcina Wronę, później Marcin Wrona przeniósł się do TVN-u i robił program pod napięciem, dokładnie, i później Witold Odrobina z Marcinem Jędrychem to prowadził, ale jeszcze kiedy duet JW23 to był Jędrych i Wrona, no to tam Syntok się pojawiał. Syntok się pojawiał co jakiś czas w różnych dziwnych kombinacjach, wykorzystywany był jako taki rozśmieszacz dodatkowy, od czasu do czasu wklepywali mu tam jakiś tekst, no i ten Syntok...
1: Drogą ciekawe, której wersji używali. Czy to była wersja taka typowo text-to-speech, czy to była wersja, w którymś już SAPI zrobiona?
0: Ja mam wrażenie, że to jednak była to taka wersja nie SAPI, tylko ta wersja taka...
1: Ta taka text-to-speech, która miała małą regulację szybkości.
0: Dokładnie. Także tak to wyglądało z swojej strony. A ja powiem tak.
1: Po drodze przewinęła się jeszcze gdzieś tam Iwona Jacek, który głos mi się bardzo podobał, ale w pewnym momencie zaczął mi się za bardzo kojarzyć z przeróbkami z serwisu YouTube.
0: No tak.
1: Ja już wtedy długo używałem Syntoka, ale wtedy już zniechęciłem się zupełnie do tego głosu. Natomiast co mi się w nim podobało, to że brał oddechy w różnych dziwnych, losowych miejscach i że to można w ogóle zaprogramować i że jest trochę szybszy od Agaty, ale to się muli, to pamiętam. Tak go wtedy odbierałem.
0: No, zgadza się, bo jednak ta synteza kiedyś wcale nie była tak responsywna, to dopiero od pewnego czasu naprawdę działa to bardzo ładnie.
1: Wszystkie brzydko mówiące w cudzysłowie syntezatory odkrywałem potem w miarę wzrostu moich umiejętności technicznych i znajomości ludzi i komputera.
0: A jeżeli o mnie chodzi, to była zupełnie inna historia. Jak w bajkach, tak czasem się mówi na końcu, ale my nie kończymy. Właśnie, skoro nie kończymy, to ja przypomnę nasz dzisiejszy dźwiękowy konkurs bez nagród. Proszę Państwa, co to jest? To jest też związane coś z syntezą, to robi tak, jak się tym potrząśnie, urządzenie niewielkich rozmiarów,
1: właśnie
0: taka
1: kosteczka. Właśnie druga osoba zgadła w końcu, czy nie?
0: Właśnie druga osoba nie napisała. Nie widzę nic na

0: Miejscłoka blaszeregowego.
1: Tak, i myślę, że tu... to teraz to już sporo podpowiedziałeś, ale okej.
0: Okay. No, bo to konkurs bez przegranych. Gdyby była nagroda, hamowałbym się bardziej.
1: Mhm, dobra. Więc ja powiem tak. I to będzie okazja do zrobienia sobie małej przerwy, ale zanim przerwa, to jeszcze momencik, bo ja najpierw powiem, jak to u mnie było z tą syntezą. Otóż, proszę Państwa, ja się z syntezą mowy, nie z programem odczytu ekranu, ale z syntezą mowy zetknąłem w roku 1992 i to wcale nie na komputerze typu PC. No bo jeszcze wtedy królowały w Polsce takie komputerki 8-bitowe, jak chociażby Atari, ZX Spectrum,
0: no, muzyka.
1: I nieśmiertelne Commodore C64, który to komputer jeszcze ma swoich jakichś tam zwolenników. Od czasu do czasu się pojawiają, jest jeszcze ta tak zwana demoscena. O, a Pegasusa też miałem, Patryku. Tak a propos. No, ale wracając do Commodore 64, to proszę Państwa, tam pojawiała się taka kosteczka, tak zwany cartridge, który był wtykany do portu rozszerzeń i jakież było moje zdumienie i zdziwienie i radość w pewnym sensie, kiedy okazało się, że tam, kiedy naciśnie się klawisz return na klawiaturze tego komputera, to ten komputer zaczyna do mnie mówić. Ja zaraz zaprezentuję mowę tego komputera, jak ona brzmi, ale po prostu no, to było coś rewelacyjnego jak na tamte czasy. I to nie miało specjalnie znaczenia, że za bardzo mi to nie pomoże, no bo to nie był program odczytu ekranu. Commodore nie miało screenreadera. A przynajmniej ja nic o tym nie wiem.
0: Przynajmniej w tamtym czasie.
1: A później miało?
0: Później miało, to tak średnio udolnie, ale właśnie za pomocą tego mechanizmu można było czytać niektóre rzeczy z samego menu komputera.
1: O, no to jest...
0: Tam już gry chyba już nie działały niestety z tym, ale może... To graczy miłośników Commodore 64, ja bym się uśmiechnął, bo ja tak, do takich nie należałem raczej, więc...
1: Rozumiem, ale to ciekawe, co mówisz, że później to było. No w każdym razie synteza mowy była. Synteza mowy w ogóle powstała z modyfikacji syntezy angielskiej. Ten program nazywał się SAM.
0: Sam.
1: Ja się dowiedziałem o tym później, kiedy okazało się, że no, kiedyś dostałem kurs języka angielskiego i tam z tym kursem był połączony ten program Sam. W ogóle wgrywało się go bardzo ciekawie, bo trzeba było wyjąć cartridge w ogóle tego black boxa, bo black box to się nazywało, to pudełeczko, które się wtykało do portu rozszerzeń Commodora i dzięki któremu między innymi on potrafił mówić. I trzeba było tam wgrać najpierw ten program Sam, później coś jeszcze, no i można było słuchać angielskiej syntezy. No oczywiście tylko słówka mówił, czy jakieś dialogi. To nie było tak, że te aplikacje były udźwiękowione. No i oczywiście można też było korzystać z tej syntezy na zasadzie wpisywania jakiegoś tekstu, a ten komputer no później to powtarzał. I można było się w ten sposób bawić. A synteza to była zaczerpnięta z syntezy angielskiej, tak jak powiedzieliśmy.
0: To trochę słychać.
1: Tak, to trochę słychać. Zaraz to zademonstrujemy i zrobimy sobie w ogóle chwilę muzycznej przerwy. Natomiast odpowiedzialny za spolszczenie tej syntezy to był pan, który, jak dobrze pamiętam, był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego. W każdym razie z Wrocławiem był związany pan Romuald, nazwisko Drahopil, jak dobrze pamiętam, to takie nietypowe nazwisko. Nawet swego czasu z nim wywiad czytałem, ale jakoś no, później już nie zajmował się specjalnie syntezą mowy. To było to, co on zrobił, on był autorem tego black boxa całego, było kilka wersji tego black boxa, no ale to było tyle, co do kariery jakiejś naukowej tego pana, to znaczy naukowej, takiej komercyjnej.
0: W dziedzinie Commodore 64.
1: Tak. Był z nim wywiad w jednej z gazet poświęconej tematyce Commodore C64. No i tam właśnie się wypowiadał na temat Blackboxa i na temat tego, jak to wszystko funkcjonowało. Teraz myślę, że zaprezentujemy, bo ty, Patryku, ty nie miałeś do czynienia z Commodorem nigdy.
0: Z Commodorem bardzo mało, bardzo malutko. Kiedyś się grało w grę Super Żaba i w kilka jeszcze innych, ale z syntezą to wiedziałem, że jest... ale to

0: jakoś, nie umiałem tych tagów pisać.
1: Bo to było, bo to w ogóle syntezowało się ten dźwięk na dwa sposoby. Można było pisać tagi i tagi były zmorą, bo jeżeli wpisało się jakoś ten tag źle, to słowo sterujące, bo one były naprawdę specyficzne, to po prostu rozwalała się cała synteza. Jakby on odmawiał powiedzenia w ogóle całego tekstu. Ale można było mu nakazać, żeby on po prostu powiedział tekst. Bez jakiejkolwiek intonacji, bez czegokolwiek. I wtedy pisał się to bardzo prosto, bo tam się wciskało nawias, później wpisywał się re, dwukropek, sae.
0: Dwukropek, sae.
1: I w cudzysłowie wpisywało się tekst.
0: W cudzysłowie tekst.
1: A jak się zapomniało zamknąć cudzysłowu, to też wychodziły ciekawe rzeczy. To jest fakt. Dobrze, to ja teraz proponuję, żebyśmy posłuchali wersji demo, bo to było tak, że włączało się Commodora, ten black box siedział sobie w porcie rozszerzeń, wystarczyło nacisnąć wtedy klawisz return na klawiaturze, odczekać chwilę, no i słyszeć można było coś takiego.
2: Hej, to ja! Nazywam się Black Box, wersja 8. Brat Lubicz przyjacielem wszystkich użytkowników Commodore 64. Jestem kartridżem dwusystemowym. Dysponuję zintegrowanym systemem syntezy polskiej mowy i dźwięku. Wzbogacam komputer o 560 dodatkowych rozkazów. Tak jest, a ja, jak wszczeple siebie, szorść mi w ciebie. Nie sprawiają mi trudności. Potrafię też śpiewać, posłuchajcie.

0: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Tak, no i tak właśnie brzmiał ten syntezator. Syntezator sam w angielskiej wersji językowej, ale przerobiony na język polski. Tam prawdopodobnie po prostu angielskie fonemy zostały użyte. No i właśnie tak to brzmiało. Mieliśmy zrobić sobie odrobinę wytchnienia muzycznego, ale sobie nie zrobimy, bo mamy telefon. Dodzwonił się do nas Mateusz. Witaj, Mateuszu.
2: Witam.

0: 20:10, tyle pokazuje nasz radiowy zegar. No to czas najwyższy zacząć.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Słuchajcie, dziś gorąco jest, nie będzie skrótów, skrótu informacji. A tak zupełnie poważnie, to po prostu zebraliśmy te informacje dość późno, więc najzwyczajniej w świecie nie zdążyłem tego skrótu przygotować, ale ważne, że informacje są. Po raz 343, bo właśnie taki numer ma dzisiejszy Tyflo Przegląd. Witamy was bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał Dziwisz, a razem ze mną dziś tę audycję poprowadzi Paweł Masarczyk. Witaj, Paweł.
2: Witajcie. Witaj, Michał. Ale witajcie słuchacze.
0: Witajcie słuchacze, bo wy też jesteście nieodłączną częścią tej audycji, co nas zresztą bardzo cieszy i macie na nią realny wpływ. Możecie się z nami kontaktować 663-883-600. To jest telefon. Tu też jest WhatsApp, na który możecie nam wysyłać głosówki. Możecie do nas za pomocą niego dzwonić. Jest też FaceTime pod tym numerem podpięty. No i oczywiście jest też nasza aplikacja Tyflocentrum na trzy platformy Windowsa, iOS-a i Androida. Jest też kontakt.tyflopodcast.net, tam możecie pisać tekstowo. No i jeszcze YouTube i Facebook, też tam transmitujemy i również tam czekamy na wasze komentarze pod transmisjami. A teraz zaczynamy już nasze dzisiejsze spotkanie. Zaczynamy od tego, co mamy w informacjach, bo w tych informacjach mamy tutaj troszeczkę różnych zebranych treści. Dziś mam takie wrażenie, Pawle, że jedną z takich części składowych naszego Tyflo Przeglądu będzie to, jak to można sobie budować fajne, alternatywne interfejsy do różnych aplikacji.
2: To zwłaszcza twoja część newsów, mam takie wrażenie. U mnie będzie trochę też dodatków do NVDA. Syntezatory też nowe się objawiają i to dla języka polskiego. Będziemy mogli zaprezentować. No i dzisiaj też żegnamy się. Side City na ten rok.
0: Tak, bo nie z wami. Nie, spokojnie. To nie, że ostatni Tyflo Przegląd jest. Nie.
2: Przepraszam za dozę melodramaturgii. Nie, chodziło spokojnie. Po prostu o Side City.
0: Tak, ale tylko na rok się żegnamy, bo za rok będzie pewnie i znowu będzie o czym opowiadać. Dobrze, to słuchajcie, to skoro jesteśmy w temacie tego, tych alternatywnych interfejsów, to właśnie taki pierwszy alternatywny interfejs, o którym dziś kilka słów będę chciał wam ja opowiedzieć, chociaż to za twoją sprawą, Pawle, tak naprawdę.
2: Bo, no tak, tak, to znaczy w społeczności Audio Games też, bo tam zostało to rozpromowane i pewnej ekipki z Brazylii, o której jeszcze dzisiaj wspomnimy przy innej okazji.
0: Tak jest, a mowa tu o projekcie, który nazywa się WinZap. I gdyby ktoś się zastanawiał, co to jest WinZap, to jest...
2: To nie WinZip.
0: To nie WinZip, nie. Nie WinZip, jest to darmowy, bo WinZip to zdaje się płatny był, a WinZap to darmowy, w zupełności darmowy, otwarty i o tej otwartości to jeszcze za chwilę powiem kilka słów, bo to jest taki trochę znak czasów. Klient WhatsAppa na Windowsa i na Maca pewnie też by się dało, ale na pewno na Windowsie on działa, bo to jest klient pisany w Pythonie, w interfejs WX Python, więc na Macu też to potrafi działać z pewnymi jakimiś tam drobnymi problemami, bo też pamiętam, że z programistą portując go na Maca miałem jakieś tam kłopoty, ale generalnie ten interfejs potrafi być dostępny na obu tych platformach. No i ktoś mógłby zapytać, ale po co właściwie WhatsApp taki tworzyć? Przecież jest WhatsApp na Windowsa, jest aplikacja i ona działa. No to ja powiem tak, że ten WhatsApp na ten WhatsApp, który działa na Windowsie, to działa zdecydowanie gorzej niż to, co działa tutaj. I ja teraz może króciutko to pokażę, jak to w ogóle wygląda. W międzyczasie ja już zdążyłem zrobić polskie tłumaczenie do tego narzędzia. Jeszcze może ono tu wymaga kilku poprawek, natomiast to nie jest, myślę, jakiś wielki problem. Też jeszcze o to postaram się zadbać. A teraz już przechodzę na odpowiedni syntezator, na RH Voice'a, żeby wam pokazać, jak to w ogóle wygląda. Mamy interfejs, W tym interfejsie jest po prostu lista naszych konwersacji. Mamy tutaj...
3: Tyflo przegląd Maciej Walczak. Audio 049 16 004 z 222.
0: Właśnie, mamy tu po prostu listę naszych różnych konwersacji. Mamy naszą redakcyjną grupkę na WhatsAppie, więc na niej sobie trochę poeksperymentujemy.
3: Napisz wiadomość do grupy Tyflo Przegląd, pole edycji wielowierszowe Alt plus N pusta.
0: Ja po prostu nacisnąłem Enter. I widzicie, jakie to jest szybkie. Teraz wpisuję coś tutaj.
3: Backslash.
0: Tak, to jest test. Nacisnąłem Enter, wypuściło mi na słuchawki dźwięk po prostu taki standardowy do wysyłania wiadomości na WhatsAppie. Wy tego akurat nie słyszeliście, bo mam to skierowane na inną kartę. Ja to usłyszałem, wiadomość pojawiła się na samym dole.
3: Szuka wiaty, to jest test 2016, tak. Wysłano 21 z 21.
0: Tak, i teraz ty, Pawle, w sumie mógłbyś coś odpisać, to pokażemy, jak to tutaj
2: działa. No dobrze,
0: działa.
2: To chwilunia, tylko wrócę za telefon.
0: Dobra.
2: O, no i jest oczywiście czat.
3: Paweł Masarczyk pisze.
0: O!
2: Uwaga.
3: Paweł Masarczyk, test się powiódł.
0: No właśnie, i od razu dostałem
3: Paweł
0: informację.
3: Paweł Masarczyk pisze.
0: O.
2: Nie, to nie, tak nie był zamysł mój.
0: Ale... Tak, ale mamy, o, słuchajcie, od razu powiadomienie, że pisze ktoś w grupie. Jest informacja o tej wiadomości. Dostałem powiadomienie.
3: Jeden nieprzeczytana wiadomość. To jest Paweł Masarczyk. Test się powiódł.
0: No właśnie.
3: 27.
0: Test się powiódł. Teraz mógłbym do Pawła po prostu odpisać, naciskając literki Alt R.
3: Odpowiedz na Paweł N. O. T. O. S. P. L. U. P. E. R. Wykrzyk.
0: Cyk. I takie jest tempo. Ja mam takie odczucie, jak pracuję z tym, że to jest mniej więcej zbliżony komfort działania, jakbym pracował na Unigramie, czyli tym Windowsowym kliencie Telegrama, a nawet powiedziałbym, że to jest szybsze. Może nawet bardziej ten T-Access, ten, bo to jest też taki oparty o standardowe kontrolki klient Telegrama. Ale jest to niewątpliwie szybkie, bardzo wygodne, bardzo fajne. I co my tu jeszcze mamy?
3: Wiadomości, lista.
0: Tu mamy wiadomości. To nie są tylko wiadomości tekstowe. Mogę też odtwarzać wiadomości głosowe, po prostu naciskając na nich Enter. Z taką wiadomością głosową też mogę cokolwiek zrobić innego, na przykład ją pobrać sobie na dysk. Pamiętacie, jak chciałem pobrać z naszej redakcyjnej grupy tę wiadomość od Pawła, jak testował te słuchawki, chyba ze dwa tyflo przeglądy temu? No to właśnie, to już teraz nie miałbym tego problemu, bo po prostu daję menu kontekstowe i mogę sobie spokojnie pobrać. Mogę na przykład też, nie rozumiem trochę, dlaczego to jest w tym miejscu, ale okej, bo trzeba nacisnąć teraz Shift-Tab.
3: Szukaj w rozmowie przycisk CTRL plus Shift plus F. Dodaj załącznik przycisk CTRL plus Shift plus A.
0: O właśnie. Ale są skróty, więc mogę sobie dodać też załącznik, mogę wybrać...
3: W kontekst menu, zdjęcia i filmy Z1 z 4, dokument D2 z 4, audio A3 z 4, kontakt K4 z 4.
0: Tak, i mogę tu sobie dodawać różne załączniki, różne typy załączników. WhatsApp ostatnio ograniczył trochę tę ilość przesyłanych megabajtów, jeżeli chodzi o wielkość pliku, więc to już nie jest takie fajne, jak było kiedyś, ale nadal się coś tam wysłać da. Teraz, jeżeli chodzi o samo menu programu, no to mamy już listę, to już wiemy. Jest też menu pod altem.
3: Plik rozwijany alt plus p. Plik menu. Oznacz wszystkie rozmowy jako przeczytane CTRL plus shift plus alt plus m o 1 z 7. Ustawienia CTRL plus u 3 z 7. Rozłącz CTRL plus a. Zakończ CTRL plus alt. Oznacz...
0: No tu na pewno nie ma 7 pozycji. To jakoś jest źle to odczytywane.
3: Zsynchronizuj ponownie wszystkie rozmowy F5
0: z... Tu mamy synchronizację. To jest kolejne menu. I tutaj jest coś, co ja dodałem. O tym opowiem za chwileczkę. O co tutaj chodzi.
3: Skróty klawiszowe.
0: No i tu mamy jeszcze skróty klawiszowe. Generalnie to menu jest dosyć proste, dosyć ubogie, ale takie, powiedziałbym, że wystarczające do tego, do czego potrzebujemy korzystać z WhatsAppa. To taka króciutka demonstracja, bo myślę, że więcej nie ma aż tak bardzo sensu tutaj tego pokazywać, bo ja chciałem tylko zademonstrować, jak bardzo lekka jest ta aplikacja. Natomiast to jest też taki, słuchajcie, trochę znak czasów. No, ci, którzy słuchają regularnie regularnie Tyflo Przeglądów, to wiedzą, że akurat ja dość lubię się ze sztuczną inteligencją i to też od takiej strony praktycznej i staram się coś tam z nią działać, różnego rodzaju narzędzia albo tworzyć, albo modyfikować. No i właśnie, ci wszyscy, którzy mają tyle lat co ja, albo więcej, a może trochę mniej, to też może tak pamiętają, jak w latach 90. był taki ruch, czy nawet i w 2000, bardzo głośny, tak zwanego wolnego oprogramowania. Mówiło się o tym bardzo często. Teraz to już mam takie wrażenie, że jest oczywistym wręcz, że pewne rzeczy są udostępniane jako otwarty kod, ale też właśnie mówiło się o wolnym oprogramowaniu, czyli o takim, że możemy sobie ten kod wziąć i przystosować go do swoich potrzeb. I idea jest piękna. Natomiast jak od idei przejdziemy do praktyki, to jest tylko jedno takie malutkie zastrzeżenie i mały problem. Trzeba jeszcze umieć programować. No i jak ktoś umie, świetnie. Ja się tego nigdy nie nauczyłem na tyle, żeby być w stanie coś zrobić sensownego, żeby być w stanie zakodować jakiś kawałek oprogramowania, ale sztuczna inteligencja robi to naprawdę w dzisiejszych czasach za mnie bardzo dobrze i po prostu wykorzystuję jej możliwości gdzie i jak tylko mogę. I efektem tego jest to, że ja potrzebowałem kilku rzeczy. Mianowicie WinZap w wersji takiej standardowej działa w ten sposób, że dodajemy tylko jedno konto i tylko jedno konto możemy sobie skonfigurować. Jak w ogóle ta konfiguracja wygląda? Jeszcze tu zatrzymam się na moment. Dodajemy numer telefonu, podajemy numer telefonu nasz i otrzymujemy w polu edycji ten kod parowania. On jest bardzo fajnie wygodny do odczytu. Możemy też tam skanować kod QR, natomiast no ja zawsze robiłem to w ten sposób. I tutaj jest jedno zastrzeżenie, że te kody, ja mam wrażenie, że w tym WinZapie zmieniają się szybciej niż się zmienia to w WhatsAppie standardowym. Nie wiem dlaczego, ale tak jest i tu może być kłopot, bo możemy nie zdążyć tego przepisać. A jak za pierwszym razem nam się nie uda tego kodu przepisać, to ja mam wrażenie, że te kolejne kody to się zmieniają jeszcze szybciej. Więc to jest taka jedna kwestia. Kolejna sprawa związana z tym właśnie, jak to w ogóle wygląda instalacja, to, że program dociąga sobie dość dużo, bo on sobie dociąga biblioteki jeszcze dodatkowe, bo WinZap jest tak naprawdę frontendem, czyli takim interfejsem na biblioteki, które stworzył ktoś inny i które po prostu pozwalają na komunikowanie się z WhatsAppem. Więc tak wracając do brzegu i do tego, co ja sobie dodałem, no to właśnie mi brakowało możliwości połączenia wielu kont. Nie chcę jednego, chcę więcej tych kont połączyć. Na przykład nasz Tyflo Podcast też chciałbym sobie dodać. No i nie byłem w stanie tego zrobić w prosty sposób, natomiast za pomocą AI dodałem sobie taką funkcję, za pomocą której mogę sobie skonfigurować nie tylko dwa, ale trzy i cztery konta, ile tam bym chciał i w bardzo prosty sposób mogę je sobie przełączać, bo mogę przełączać tak naprawdę chyba do 10 kont za pomocą skrótów klawiszowych. Ctrl Shift 1, jestem na swoim prywatnym koncie, Ctrl Shift 2, naciskam i już jestem na WinZapie, ale na koncie tyflopodcastowym. Chcę wrócić do swojego prywatnego konta, to jest naciśnięcie znowu skrótu Ctrl Shift 1 i już jestem z powrotem. Więc jest to bardzo wygodne, bardzo szybkie. Te funkcje dodałem tak naprawdę już jako tak zwany pull request dla oryginalnych twórców WinZapa. Natomiast z takim zastrzeżeniem, żeby oni, zanim wdrożą to produkcyjnie do swojego kodu, bardzo dobrze to przetestowali, bo tu jest dużo zmiennych i ja jeszcze cały czas też walczę z stabilnością tego rozwiązania. Na przykład te sesje się zrywają, jeżeli zamkniemy aplikację, jeżeli wznowimy jej działanie, na przykład komputer jest w trybie hibernacji i chcemy go z tej hibernacji wybudzić. To tam też się potrafią dziwne rzeczy dziać. Już powoli, mam wrażenie, wychodzimy z tym na prostą, natomiast to nie jest tak, że to od jednego prompta udało się tego typu rzeczy zakodować. Kolejna sprawa to jest to, że brakowało mi możliwości wydzielania odpowiednich urządzeń audio per sesja, bo na przykład chcę mieć możliwość dodania, jakby WinZap ma swoje dźwięki powiadomień i chcę mieć możliwość wypuszczenia tych powiadomień na osobną kartę, ale głosówek to chcę mieć możliwość też wypuszczenia na osobną kartę. Chcę mieć możliwość wybrania urządzenia wejściowego. I to wszystko udało mi się też zrobić i te funkcje również są no, w tej wersji, którą ja mam. Jak ktoś bardzo chce, to na GitHubie jest fork, na moim GitHubie jest fork tego z tymi zmianami. Jest przygotowany do pull requestu, więc można sobie to stamtąd wziąć i sobie to zbudować. Natomiast no, mam nadzieję, że gdzieś tam te moje zmiany to będzie coś, co ekipa tworząca oryginalnie WinZapa też sobie weźmie, może jeszcze to przetestuje, jakich jest więcej, mają więcej różnych kont, mogą sobie potestować różne przypadki i że uda się zbudować coś fajnego. I ja o tym wszystkim tak mówię, myślę, że dosyć entuzjastycznie i dosyć tak radośnie, jeżeli o to chodzi, bo ja się bardzo cieszę, że taki klient powstał i że to po prostu działa. Natomiast teraz kilka słów o tym, na co trzeba zwracać uwagę i z czym się trzeba liczyć. Po pierwsze, WhatsApp to jest Meta. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka lat temu, co działo się, jeżeli korzystaliśmy z Mirandy NG w Messengerze. Bo ja pamiętam, skutkowało to blokadą Facebooka. I trzeba było się dość mocno tłumaczyć, na przykład wysyłać skan dokumentu tożsamości, żeby konto zostało odblokowane. Nie słyszałem, żeby się komuś to stało, natomiast ja się z tym liczę i liczą się zawsze też ci wszyscy, którzy tworzą takie alternatywne biblioteki do WhatsAppa, pozwalające na komunikację i zawsze przed tym ostrzegają, że licz się z tym, że jeżeli wykonasz jakieś podejrzane działania z użyciem tej biblioteki, to dostaniesz prędzej bana od WhatsAppa, niż byś korzystał z oryginalnego klienta. Bo po prostu to jest jakieś jednak naruszenie zasad WhatsAppa jako takiego. Więc jeżeli ktoś skonfiguruje sobie WinZappa i uruchomi sobie to na swoim prywatnym koncie i na przykład coś mu się z tym kontem stanie, na przykład jego numer zostanie zablokowany, skasowany, cokolwiek się wydarzy, no to proszę nie mieć pretensji. Ja jestem świadom ryzyka, jakie ponoszę, że po prostu tak się, a nie inaczej dzieje. Liczę się z tym, że może się coś stać. No i po prostu, jeżeli się stanie, to będę się z WhatsAppem kontaktował i tyle. A jeżeli nie, no to jeżeli mi tego konta nie odblokują, no to cóż, no to miło było. Dla mnie korzystanie z WhatsAppa obecnie na komputerze jest na tyle irytujące z tej oryginalnej aplikacji, że ja po prostu stwierdziłem, że ja to jest ryzyko, na jakie ja jestem gotów, żeby po prostu je ponieść. Ale was uprzedzam i ostrzegam, bo może się to skończyć w bardzo różny sposób. Nie słyszałem, żeby się coś wydarzyło, natomiast no, zawsze taka historia może mieć miejsce. Czy coś jeszcze a propos WinZappa? Głosówki potrafi oczywiście nagrywać i to w lepszej jakości niż oryginalny WhatsApp, nawet ten po zmianach. Więc to jest rzeczywiście coś fajnego, aczkolwiek słyszałem takie głosy, że głosówki nie przechodzą w niektórych grupach, że się coś dziwnego dzieje z niektórymi grupami. I to jest rzeczywiście prawda, że na grupach ja zaczynam obserwować takie różne wiadomości, których ja na przykład w zwykłym WhatsAppie nie widzę. To są jakieś takie bardzo techniczne wiadomości, których prawdopodobnie ta biblioteka, z której WinZap korzysta, no po prostu nie jest w stanie odfiltrować, więc trochę więcej tego ruchu widzimy gdzieś tam, który się dzieje pod maską. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli podłączymy się z naszym kontem do WhatsAppa, z użyciem właśnie WinZappa, nie synchronizują się nam wszystkie wiadomości. Ja na przykład widzę, że większość konwersacji, które mam, mają jakąś tam jedną najstarszą wiadomość, właściwie nie, najnowszą wiadomość w tej konwersacji, która była tam w momencie synchronizacji. Nie sięga to dalej w historię. Więc to też się trzeba z tym liczyć, no nie dostaniecie jakby całej historii waszych konwersacji w tym narzędziu. Natomiast no, mając na względzie te wszystkie ograniczenia, niedoskonałości, ja i tak uważam, że jest to bardzo fajne oprogramowanie, bardzo fajne narzędzie i no czegoś takiego pod Windowsem było nam trzeba, żeby z tego WhatsAppa w miarę możliwości wygodnie korzystać.
2: Michale, bo to jest, to wszystko bazuje, o czym opowiadasz, na wbudowanej pod maską przeglądarce, która tak naprawdę tak, symuluje korzystanie Chrome. Z WhatsAppa. Mm-hmm. Tak. Czyli rozumiem, że rozmów głosowych jeszcze nie ma, chociaż one zostały ostatnio wprowadzone, ale...
0: Nie ma. Rozmów głosowych jeszcze nie ma. Całkiem możliwe, że za jakiś czas się pojawią. Są głosówki, jest wysyłanie multimediów różnego rodzaju. Tak. Jeszcze nie ma tego, co ja w Unigramie bardzo polubiłem, że jak chcemy dorzucić załącznik, to możemy zrobić po prostu w czacie Ctrl V Enter i poszło. Tego nie ma. Nie ma możliwości wklejania załączników ze schowka. A szkoda, że nie wszystkie komunikatory to mają, ale to myślę, że to może nawet sobie dorobię i też puszczę im pull requesta z tą funkcją, bo to nie powinno być jakieś bardzo trudne. Także, tak. No.
2: To ja mam jeszcze jedną sugestię, no? Skoro już tak możemy zrobić z tym wszystko, to zrobić niewidzialny interfejs.
0: Wiesz co? Tak, tylko ja aż takim miłośnikiem niewidzialnych interfejsów nie jestem dlatego, że po prostu te skróty nam się potem dublują.
2: Dlatego mam trochę inny na to pomysł i to powinno, bo myślę, że to mogłoby zacząć być standardem. Menu warstwowe, czyli masz jeden skrót, który aktywuje warstwę niewidzialnych klawiszy, gdziekolwiek jesteś.
0: No.
2: Chodzisz sobie strzałkami czy tam innymi skrótami, wykonujesz co potrzebujesz w tym WhatsAppie, gdziekolwiek jesteś i Skype'em czy tam czymś to zamykasz.
0: A to jest bardzo ciekawy pomysł, to musimy jeszcze potem sobie o tym pogadać i myślę, że dałoby się coś takiego zrobić. No jest to rzeczywiście fajne, no bo te niewidzialne interfejsy to jest rzecz super, tylko jak ich mamy kilka odpalonych, to się nagle okazuje, że po prostu one się kanibalizują.
2: Z tego można w ogóle jakąś bibliotekę taką małą zrobić, jakby, że, bo to będzie coś, co się może przydać większej ilości takich projektów dla niewidomych. Tak. Żeby po prostu nie wynajdować koło od nowa, to niech ktoś zrobi to raz, a porządnie, po prostu taką szablonkę, no i potem niech inni to zaciągają, po prostu niech te agenty zaciągają to sobie po prostu, jak będzie trzeba.
0: Może już ktoś zrobił, ciekawe. To ten nasz świat dostępnościowy dla niewidomych to ostatnio obrodził w różne ciekawe projekty, więc kto wie. A tymczasem mamy telefon, kogo witamy po drugiej stronie?
4: A Patryk z tej strony.
0: Cześć Patryku, słuchamy.
4: To znaczy ja chciałem poprosić jeszcze raz, jakbyście mogli przeliterować to, jak się pisze ten WinZap, bo bardzo mnie to zaciekawiło.
2: Chyba WinZap. Jeżeli dobrze pamiętam, tak Michale? To...
0: Już właśnie sprawdzam. WinZap, tak. W duże, Z duże.
4: Gdzie najszybciej jakby znajdę GitHub.
2: Na Audiogamesie. Wejdź w Audiogamesa na forum na Offtopic, bo to jest na GitHubie oczywiście, ale jak wejdziesz na Offtopic na forum Audiogames, to tam któryś wątek z góry powinien być.
4: Okej, bo właśnie bardzo mnie to zaciekawiło. Powiedzcie mi tak, czy ten WinZap wygląda jak taka aplikacja klasyczna, czy to wygląda jak... To nie wygląda jak webowa apka.
0: Nie, no to jest klasyczny interfejs.
4: Oj, to dobrze.
0: To jest klasyczny właśnie dlatego ja to tak lubię i dlatego mi się to tak podoba, bo to jest po prostu zwyczajny, klasyczny interfejs zbudowany w oparciu o WWX Pythona, więc standardowe Windowsowe kontrolki.
4: O, to dobrze.
0: No. I ja teraz na przykład mam naszego tyflopodcastowego WhatsAppa i szybko mogę przeczytać, o, widzę, że Grzegorz się z nami wita, widzę, że Dawid mnie pyta, czy aplikacja będzie wypuszczona na mojej stronie. No nie, no Dawidzie, ja nie jestem jej autorem. Jeżeli moje zmiany zostaną uwzględnione, to mogę gdzieś tam się ewentualnie dopisać, że coś tu przy tym zrobiłem i wrzucę to do siebie jako taki projekt, w który jakoś tam się angażowałem, natomiast nie ja jestem autorem tej aplikacji.
4: Okej, okay, no to za chwilkę sobie to zerknę, bo szczerze powiedziawszy wkurza mnie ta aplikacja WhatsAppa, ale
0: no,
4: wiecie,
0: nie
4: co,
0: tylko ciebie, bo...
4: Wiecie, co jest najgorsze no? dla mnie, jeśli chodzi o tego WhatsAppa, że jak ja na przykład długo z niej nie korzystam, no bo umówmy się, częściej korzystam jednak z WhatsAppa na telefonie, ale jak na przykład czasem tam zajrzę na tą aplikację i nagle się okazuje, że ja ją miesiąc temu autoryzowałem, a po miesiącu znowu ją muszę ponownie autoryzować, bo się jakimś cudem zdezautoryzowała, bo jej długo nie używałem, no to można czegoś dostać, naprawdę. Po raz kolejny skanować ten sam kod QR, a ja po prostu jej nie użyłam dlatego, bo jej po prostu nie lubię.
0: No, to niestety jest prawda. Tak jak mówię, ja mam jeszcze tutaj akurat w tej mojej wersji WinZappa problemy z tymi sesjami, które oj, ja już nie zliczę, ile razy odpinałem i podpinałem sobie na to, te różne konta, które mam, WhatsAppowe. Natomiast jeżeli działamy na tej oryginalnej wersji z jednym kontem, to nie powinieneś mieć jakichś tam większych z nią problemów. To po prostu ja psuję u siebie.
4: Natomiast no, wyczułem moment, dzwonię do was, dlatego że no, nie ma Piotra z nami dzisiaj, ale chciałem, że tak powiem, zastąpić go godnie na tyle, na ile się to tylko da dla osób, które w te gorące i upalne dni chcieliby sobie coś pograć, a jeśli oczywiście mogę.
0: Oczywiście, zapraszamy.
4: No to oczywiście dzieje się na rynku, jeżeli chodzi o mody. Nie będę tutaj za bardzo mówić o modzie, o modach, które pojawiają się na Discordzie Accessibility Disco, ponieważ tam się dzieje bardzo dużo i tak jak Piotrek to powiedział, są mody, które są mniej lub bardziej stabilne. Natomiast no o takim na pewno, nie wiem, czy było o tym mówione tydzień temu, bo w zasadzie ja nie wiem, czy mod nie wyszedł czasem w tym tygodniu, ale no słuchajcie, doczekaliśmy się wersji wczesnej bety moda do Wiedźmina 3. Tak, do moda do Wiedźmina 3. Tego Wiedźmina. I jest to mod stworzony przez człowieka, który podpisuje się jako Pyrhame, a na Audio Games jest jako Mira. Jest to osoba, którą na pewno możecie kojarzyć z wcześniejszego moda do Skyrima. I na ten moment mod jest w bardzo wczesnej wersji. Na ten moment nie możemy na przykład jeszcze pływać statkiem, nie możemy niektórych rzeczy, nie możemy niektórych questów zrobić. No i z tego, co rozmawiałem z drugą osobą współtworzącą moda, czyli z Tomkiem Tworkiem, możemy utknąć w pierwszym akcie. To znaczy prolog przejdziemy bez problemu, możemy utknąć w pierwszym akcie. Natomiast Wiedźmin do 10 sierpnia jest przeceniony i można go kupić za jakieś... Ja kupiłem wersję kompletną, czyli z dwoma dodatkami Serce z Kamienia i Krew i Wino za 30 parę złotych, więc do 10 sierpnia jest możliwość na Steamie dorwania tej gry właśnie w takiej świetnej promocji ze wszystkim. Co mod jakby oferuje na dzień dzisiejszy? No oferuje audio cues wszelakie, na przykład, które są wykorzystywane podczas walki, czyli na przykład wiemy, kiedy mamy przeciwnika, wiemy, kiedy na przykład przeciwnik zacznie atakować, wiemy, kiedy na przykład mamy sparować, kiedy sparujemy atak, kiedy na przykład trzeba zrobić unik, kiedy przeciwnik zginie na przykład, to też jest od tego wskazówka dźwiękowa. Mamy wskazówki dźwiękowe, które nam informują, gdzie są drzwi. Natomiast do większości rzeczy jest autowalk, czyli po prostu nasza postać porusza się automatycznie. I z tego, co wiadomo, z tego, co wiem, no to chyba bez tego automatycznego chodzenia się nie obejdzie, ponieważ Wiedźmin 3 to jest gra, która ma dużo elementów platformowych, dużo wspinania się. I zresztą wspinanie się i skakanie po różnych rzeczach też jest niedostępne, dlatego autor prosi, że kiedy mamy trening z naszą Ciri, gdzie mamy tam coś ze wspinaniem i skakaniem, to jest zalecane, żeby to pominąć, ten samouczek, ponieważ to z tutorialem, z modem tego samouczka nie zrobimy, ale tak naprawdę im tak niewiele stracimy, bo autowalk no za nas powinien się wspinać i tak dalej. Natomiast co jest ważne, z racji tego, że jest to mod w bardzo wczesnej wersji, autor udostępnia go tylko na swoim Patreonie. Za jedyne 40 zł miesięcznie, jeżeli zapłacimy na jego Patreonie, wtedy mamy dostęp do całego moda i do wszystkiego tego, co dzieje się z tym modem. Natomiast autor powiedział, że kiedy mod się nieco ustabilizuje, wypuści go na nie na GitHuba, tylko na stronę, na Nexus Mod, czyli taką popularną stronę, gdzie publikuje się wszelkiego rodzaju mody. Ale na razie dla tych, co chcą testować, jest na forum audiogames.net w playtesting forum podany link do Patreona, jak i do Discorda, gdzie będą publikowane informacje. Ale to jeszcze nie jest koniec newsów moich, jeżeli chodzi o mody, ponieważ informacja z dnia dzisiejszego. Mamy już moda do gry Cywilizacji Piątki. No to dzisiaj informacja, mamy moda do kolejnej gry z tej serii, czyli do szóstki. I z tego, co wiem, to szósta część Cywilizacji to jest chyba jedyna, ostatnia dobra cywilizacja, jaka w ogóle istnieje, bo siódemka jest uważana za najgorszą w tej serii i w ogóle od siódemki to się wszyscy odwracają plecami. I siódemka zresztą jest ostatnią z tej serii, która, nie wiem, parę lat, dwa lata temu chyba wyszła. Cywilizacja piątka jak coś jest grą z 2010 roku, a Cywilizacja szóstka jest grą z 2016 roku, więc 6 lat przeskoku jest. No i powstał mod, który w przeciwieństwie, słuchajcie, do moda do Cywilizacji piątki i obsługuje wszystko. Wszystkie scenariusze są dostępne, łącznie z samouczkiem. No i też warto zaznaczyć, że autorem moda do Cywilizacji szóstki jest zupełnie inny twórca, nie Rashad, który był znany z piątki. Natomiast podejrzewam, że dlatego do szóstki dało się wszystkie scenariusze udostępnić, bo pewnie może API, pewnie może w innym silniku to jest napisane. No, mod do Cywilizacji piątki w dalszym ciągu nie umożliwia robienia scenariuszy. A też mówię o tym dlatego, że warto kupić sobie, zresztą sam autor zaleca kupienie sobie jakby wszystkich scenariuszy. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, jak nazywa się ten pakiet. Widzicie, kupowałem go 15 minut temu jeszcze przed audycją, zanim do was zadzwoniłem, a już po 15 minutach zapomniałem. No i cóż, jaka ta pamięć jest ulotna, kiedy jest gorąco. Natomiast tam na audiogamesach wszystko jest napisane. Niestety już skończyła się obniżka na Steamie do tego pakietu ze wszystkimi scenariuszami. Natomiast na Instant Gaming, bo normalnie ten cały pakiet z Cywilizacją, szóstką i ze wszystkim, no to kosztuje 400 parę złotych. Sama Cywilizacja, wersja podstawowa, kosztuje na Steamie jakieś 20 parę złotych i tam jeszcze jest promocja do któregoś sierpnia. Natomiast no niestety już ten taki zestaw deluxe, powiedzmy, no bo to jest ten największy deluxe, który nie pamiętam jak się nazywa, no kosztuje prawie 500, ale na Instant Gaming, jak sobie poszukacie, ja właśnie kupiłem ten zestaw za 60 zł. Także jest bardzo duża przecena na Instant Gaming. Możecie kupić sobie kluczyk na Steama, co ja właśnie zrobiłem. Oczywiście no nie musicie tego kupować, ale nie będziecie mieli dostępu do wszystkich scenariuszy. Nie zainstalowałem jeszcze tego moda, więc nie mam pojęcia, czy on działa z wersją polską, czy też nie działa. Ale myślę, że powinien działać, bo w piątka bez problemu działa z wersją polską, także myślę, że do szóstki też to powinno być, powinno działać. Także Cywilizacja szóstka. I kolejny mod, o którym chciałem powiedzieć, jest to mod, który jest tylko i wyłącznie na razie dostępny na Discordzie Tomka Tworka, czyli Lirina, Lirin's Workshop. A mianowicie Tomek Tworek stworzył moda do gry Final Fantasy IX. I co jest bardzo interesujące, jeżeli chodzi o tego moda, to to, że wstępna cutscenka posiada audiodeskrypcję. I ta audiodeskrypcja jest przez Tomka Tworka zrobiona po angielsku, jak i również w języku polskim. Ale żeby w języku polskim działała, to musimy zainstalować spolszczenie do Final Fantasy IX, które jest dostępne i wtedy audiodeskrypcja również będzie działać w języku polskim. To jeżeli chodzi o mody, to w zasadzie tyle, natomiast z gier, no to takich audio, no to powstał Audio Baseball. Jest to po prostu jakaś, powiedzmy, według autora symulacja gry w baseballa. Ja się w zasadzie na baseballu nie znam na zasadach, więc nie wiem, jak się w to gra. Natomiast coś takiego jest. I zdaje się, że wyszło jeszcze coś. Przed chwilą to widziałem, co ma być nową klonem, nie wiem, nie klonem, nową odsłoną gry Survive the Wild. W zasadzie ktoś zrobił coś podobnego. Co to informuje, że coś takiego w forum New Releases Room istnieje. Natomiast nie pamiętam nazwy, bo moje zainteresowania akurat Survive the Wild są bardzo małe. No ale jak ktoś by się interesował, no to odpowiednią grę znajdzie. Survive the Wild, no to była taka gra od Sama Tupiego, gdzie naszym zadaniem było po prostu przeżyć w dziczy, gdzie musieliśmy rąbać drzewo na opał, zabijać, polować na zwierzęta i ogólnie przetrwać bez w zasadzie dbać o to, żeby mieć co zdobywać wodę, robić garnki, żeby z tej wody nalewać, polować na zwierzęta, rozpalać ognisko, piec różne jedzenia, po prostu ogólnie, żeby przetrwać i ta gra, która wyszła dzisiaj, ma to samo dokładnie nam zaoferować, co Survive the Wild. Także jak ktoś by był zainteresowany, no to to się jak najbardziej to wszystko poleca. A gdyby ktoś chciał posłuchać, jak działa w praktyce mod do Wiedźmina 3, to wczoraj odbył się stream z tego moda, prawie dwugodzinny, przez użytkownika z Niemiec o niku Zersjax na Twitchu. Ja może przeliteruję i podam dla tych osób, które byłyby zainteresowane obejrzeniem. To jest twitch.tv/Zersjax. Twitch pisane przez ch. .tv / Zersiax.
2: I pod... Tu ma korekta, Patryku. To jest Florian Beyers. On jest z Holandii.
4: O kurczę, to przepraszam.
2: Tak. Ale troszeczkę... To jest człowiek, który też tworzy swoje różne oprogramowania. Ostatnio nie wiem, czy też czegoś nie modował w ogóle.
4: Tak, tak. Duel Links. Tak. Tak. I Hacknet. I co ciekawe, troszeczkę umie parę słów po polsku powiedzieć, tak by the way.
2: No, on się językami ogólnie fascynuje, to jest niesamowity człowiek, tak ogólnie, też taki zajawiony bardzo na punkcie różnych rzeczy.
4: Tak, no, także pod tym linkiem w ogóle warto śledzić jego Twitcha, bo on w zasadzie wszystkie mody testuje, on nie tworzy takich serii po prostu, ale on, jak jest jakiś mod, a nie wiecie, czy daną grę kupić i sprawdzić, to bądźcie pewni, że u Zersiaksa na pewno prędzej czy później usłyszycie o tym i sobie zobaczycie. Także chociażby warto śledzić ten kanał chociażby po to. Bardzo go za to cenię, że to jest taki człowiek właśnie, który testuje wszystkie mody. Jak leci. Dobrze, moi drodzy. Także to tyle informacji o grach ode mnie.
0: Dzięki, Patryku, w takim razie. Myślę, że Piotrka nam tu godnie zastąpiłeś.
4: No, starałem się. Jak coś powiedziałem, no ja o tych dwóch grach to mówię za bardzo, nie pamiętam, także myślę, że liczę na to, że Piotrek dopowie jeszcze.
0: Jasne. No, Piotrek wróci do nas w przyszłym tygodniu, także myślę, że będzie miał też o czym opowiadać.
4: To pozdrawiam w takim razie i życzę miłego prowadzenia audycji.
0: Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia. Zaglądamy na wasze wypowiedzi na naszym panelu kontaktowym. Tu Sylwester do nas napisał, że wczoraj słuchał audycji o programie GNUS, ale że to jest program bardzo dla zaawansowanych i dla użytkowników w firmach i no, ja bym powiedział, że to nawet nie w firmach, to jest bardziej program dla użytkowników, którzy pamiętają pracę w terminalu od dawna, dawna. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że ja się też zacząłem z Emacsem zaprzyjaźniać, chociaż do jakiegoś tutaj rzeczywiście produktywnego używania tej technologii to jest naprawdę daleka droga. Widzę potencjał w tym narzędziu i to bardzo duży, nawet mimo tego, że to Emacs to jest tak naprawdę edytor, który swoje początki ma w latach 70. XX wieku. No, on cały czas jest rozwijany, cały czas jest Emacs Speak również rozwijany i tu myślę, że rzeczywiście sporo można z tego wycisnąć, naprawdę, ale też no, wymaga wiele pracy nad odpowiednią konfiguracją. Natomiast od czegóż jest AI i od czegóż jest sztuczna inteligencja, która nam naprawdę jest w stanie wszystko w bardzo fajny sposób skonfigurować. Teraz w wolnym czasie to mam kolejne zajęcie, mogę sobie po prostu dostrajać Emacsa i może kiedyś uda mi się ten system wykorzystywać jakoś nawet produkcyjnie i produktywnie, o, bo to wszak o produktywność w tym wszystkim chodzi. No i może na GNUSa przyjdzie kolej, a na pewno przyjdzie kolej na publikację tej audycji już niebawem na naszej stronie internetowej dla tych wszystkich, którzy nie słuchali jej na żywo. A teraz przenosimy się na Side City po raz ostatni w tym roku.
2: Tak, no i też dość skromne będzie to pożegnanie, bo no na ten tydzień już zostały nam tylko dwa tak naprawdę produkty. Pierwszy, który zresztą już rok temu się pojawił, przynajmniej był wspomniany, że trwają prace nad prototypem, no to teraz mamy już produkt bliższy wydaniu rynkowemu, już bardziej dużo, bardziej dojrzały, czyli iPass firmy Sound Reasoning niemieckiej. Natomiast o co chodzi w tym urządzeniu? No jest to urządzenie o wadze 80 gram w kształcie takiego pilota, który tu pilot posiada dwa sensory LiDAR. No i te sensory, prawda, odbijają ten swój sygnał od różnych obiektów dookoła, są w stanie zmierzyć odległość, ale też są w stanie zmierzyć szerokość, długość tego obiektu i przekazać nam te informacje w formie dźwięków. Te dźwięki można usłyszeć, dlatego ja też podlinkowałem oryginalny wywiad w języku niemieckim. Można go sobie posłuchać, tam w pewnym momencie po prostu twórca rozwiązania je prezentuje. No i na przykładzie jakiejś tam kratki, nie wiem, jakaś kraty jakieś tam się gdzieś pojawiły, nie wiem, czy w drzwiach, czy jakaś taka kratka ściekowa w podłodze, nie wiem, gdzie wywiad był do końca nagrywany, przypuszczam, że gdzieś na terenie wystawy. No i słychać, że taki ten dźwięk się robi z takiego dość jednorodnego, taki pofalowany, taki blablabla. Jaki jest cel tego urządzenia? No cel tego urządzenia jest taki, żeby nauczyć się z czasem po tych dźwiękach określać na przykład kształty różnych obiektów, że coś jest okrągłe, że coś jest owalne, że coś jest kwadratowe. I to zdaniem twórców da się już po jednym dniu takiego cięższego treningu z tym urządzeniem osiągnąć. No ludzie, którzy testowali, a testy już się odbywają nie tylko w Niemczech, ale też na przykład w Belgii i w innych krajach, no to osoby, które testowały to urządzenie, zgłaszały przeróżne potrzeby i przeróżne pomysły na to, jak to urządzenie wykorzystać. Niektórzy twierdzili, że w sumie to oni by chcieli sobie zlokalizować regały różne w supermarkecie z produktami, inni chcieliby zlokalizować na przykład toaletę w łazience gdzieś tam takiej publicznej, w publicznej, gdzie jest już konkretnie jakby sama toaleta. Niektórzy coś tam jeszcze by chcieli zauważyć, jak chodnik skręca, kiedy nie można tego stwierdzić po linii budynków i tak dalej. Także no takie różne pomysły są. No i to urządzenie, tak jak wspomniałem, można sobie jego odgłosów wysłuchać. Ponoć można też do niego podpiąć słuchawki. No z drugiej strony trochę ciężko by chyba było używać czegoś o tak intensywnych dźwiękach na jakimś głośniku, tak aby słyszeli to wszyscy. No a druga rzecz, to rzecz, na którą się trochę bardziej pochylimy, bo już swoją drogą, że był wywiad, ale swoją drogą też w miniony wtorek, co jakoś albo nam umknęło, albo to się okazało już po tym, jak nasza audycja się rozpoczęła, otwarła się strona MyBraille, czyli ten konfigurator linijek brajlowskich firmy Helptech, gdzie możemy sobie skonfigurować, jaki to chcemy mieć monitor. Gdybyśmy chcieli sobie kupić

kroku rozwiązanie, które najbardziej ci odpowiada. Twoja konfiguracja jest kainem. No i proszę, to tłumaczenie pięknie mi poszło. Nie jest wiążącym zamówieniem, nie oznacza zamówienia, a jedynie niewiążące zapytanie. No i potem to zostanie wysłane do firmy, no i ktoś się mailem do nas zgłosi, żeby nam zrobić już takie zestawienie, kosztorys i tak dalej. No więc zacznijmy konfigurację. No i co my tu zrobimy? W pierwszym kroku wybieramy, jaką chcemy długość linijki, czyli no ile chcemy mieć komórek. Wszystkie modele wspierają Bluetooth oraz USB-C, więc można je elastycznie podłączać do smartfonów, tabletów i komputerów. Dwa USB-C każdy z monitorów zawiera. Bluetooth też jest. I co my tu mamy? 24 moduły brajlowskie. Kompaktowa, mobilna linijka. To jest maksymalna... Aha, od 0 euro jest wpływ na cenę. Nie wiem. Rozumiem, że inne czynniki potem będą na to wpływać gdzieś tam. Tak. Więc tu mogę wybrać sobie te 24 znaki, ale mam też 40 znaków lub 64, a także i 80. O, no proszę. No to załóżmy, że chciałbym wybrać te 24. No i wybrałem. I naciskam dalej. I mamy. Wybierz formę modułów brajlowskich. Concave, czyli to są te moduły wklęsłe. Ta sama cena. Ergonomia gwarantowana przez firmę Helptech. Tak. A mogą być też płaskie, klasyczne, standardowe. No i to jest to, co chcemy. Znaczy, wybierzmy, że chcemy te moduły wklęsłe. I dalej. I co my tu dalej mamy? Dodatkowe klawisze. No i tu możemy wybrać, czy chcemy jakieś mieć klawisze w ogóle na tej linijce. Bez klawiszy. I to jest tylko i wyłącznie do czytania, a pisanie i sterowanie komputerem odbywa się na typowej klawiaturze komputerowej. Klawiatura brajlowska to jest ponoć ulubiony wybór większości klientów. Czyli możemy pisać teksty na klawiaturze brajlowskiej i wykonywać też polecenia na urządzeniu docelowym. To są klawisze. 8 klawiszy, czyli braille 8-punktowy, plus jedna spacja. A z przodu będą dwie spacje i joystick. I dwa przyciski funkcyjne do indywidualnego przypisania. A, to jest dostępne tylko dla... Tak. A jeszcze mamy przyciski wielofunkcyjne w wariancie od 64 znaków. Tak, w tym wariancie mamy 8 przycisków, które możemy przypisywać, po 4 z lewej i z prawej. Albo do przypisania w czytniku ekranu, albo do wybrania sobie jakiejś funkcji z monitora. Ale można też z klawiaturą brajlowską i klawiszami funkcyjnymi, czyli to przedtem to były same klawisze funkcyjne. No i to w sumie tyle. No dobra. To weźmiemy sobie z brajlem. Tak. Nie ma klawiatury kuwerty, co ciekawe. To ma tylko chyba aktywator. Jakie chcemy funkcje w oprogramowaniu? I tu jest pytanie, czy też chcesz coś z tym monitorem robić bez smartfona i bez komputera? Więc tu bez funkcji wbudowanych albo z wbudowanymi funkcjami. Czyli notatnik. Tak, notatnik z wbudowaną pamięcią. Tłumaczenie i powtórne i tłumaczenie zwrotne pisma skrótowego, no to w językach, które to wspierają. Wspierany Active Split, czyli że można więcej urządzeń obsługiwać.

0: obsługiwać na jednej linijce podzielonej, czyli odwrotność tego, co robi JAWS troszeczkę. Czyli JAWS robi, nie wiem, podzielimy sobie na jednym komputerze, tak, linijkę na dwie części i jedna pokazuje, nie wiem, jedno okno programu, druga drugie okno, a tutaj mamy dwa urządzenia. Czyli dzielimy ten monitor na dwa i obsługujemy jednocześnie, nie wiem, smartfona i komputer. Braille Shot, czyli zapisywanie tego, co mówi screen reader. I makro do zapisywania powtarzających się akcji ATC, czyli no, śledzenie palcami, gdzie jesteśmy i jakby wykrywanie tego i przesuwanie kursora. I aplikacja HelpTek iOS-owa do różnych dodatkowych funkcji. Plik, manager plików do wymiany tych notatek między monitorem a telefonem i tak dalej. No i jakiś tam zegarek, kalkulator i gry. No i możemy to sobie wybrać. I można sobie przejść do potem już podglądu. Tutaj producenci twierdzą, że no, cenowo to powinno wyglądać tak, jak typowo wyglądają monitory HelpTecha, więc one są no, droższe niż chyba taki typowy Focus. Natomiast też powiedzieli, że dzięki temu, że to jest taka modularna budowa tego, no to są w stanie przy niektórych modelach, pewnie przy tych mniej wymagających, też trochę spuścić ceny w porównaniu z konkurencją. Co to będzie konkretnie oznaczało? Na ten moment jeszcze nie wiemy, bo no te ceny nie są na ten moment znane. Ten konfigurator już jest i to jest taki rodzaj przedsprzedaży. Natomiast dzięki temu, że to jest też takie modularne, to pewne dopasowania nie są aż tak problematyczne. Ponoć już zdarzały się zapytania do producenta, a czy będzie na przykład wariant 32-znakowy? No i tutaj, tak jak wcześniej producent by stwierdził, no nie, nie mamy w ofercie, no może w przyszłości coś tam, to tutaj już są w stanie powiedzieć, nie mamy, ale jeżeli będzie zainteresowanie większej ilości osób, żeby się to opłacało po prostu produkować bardziej masowo, no to na pewno będzie dużo szybciej uda nam się taki model wprowadzić. Przez to, że te części po prostu są gdzieś tam doczepiane. No więc tak to wygląda. No w Polsce HelpTechy jakoś zbyt popularne nie są. Natomiast no jest to ciekawe podejście do monitora brajlowskiego, zwłaszcza, że zdarza nam się narzekać, że teraz to monitory to muszą już od razu być takimi półnotatnikami, że nie ma żadnych alternatyw, że to wszystko takie wypasione i przez to droższe, no to tu można sobie nawet zrobić goły monitor 24-znakowy bez jakichkolwiek przycisków.
1: Przede wszystkim no, jest ta możliwość dostosowania i jest to coś nowego, bo tak naprawdę no cóż można na taką przeciętną kieszeń, z dofinansowaniem oczywiście, ale jednak mimo wszystko zrobić więcej w materii monitorów brajlowskich. No oczywiście wiadomo, są te wielowierszowe, tylko kogo na to stać? A tu jednak jesteśmy w stanie sobie coś takiego kupić i po prostu dostosować do własnych potrzeb. Także fajnie.
0: No jest 36 wariantów w sumie różnych.
1: No to sporo.
0: Tego, jak można sobie te monitory tu skonfigurować. No także myślę, że jest to ciekawy model biznesowy. No i zobaczymy, jak się przyjmie.
1: Zdecydowanie tak. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, czyli BookBar i BookAmp. Słuchajcie, mamy rok 2026, żebyśmy się nie zgubili. Kto jeszcze w 2026 roku tworzy wtyczki dla Winampa?
0: No. Ty?
1: Tak. Tak, dokładnie. Tu akurat moje było promptowanie w odpowiedni sposób agenta AI, natomiast bardzo duży wkład, jeżeli chodzi o pomysł na te narzędzia, miał Patryk Waliszewski, także dzięki serdeczne Patryku za pomysł, bo pomysł jest rzeczywiście interesujący. A jest to wtyczka, która, no właśnie, jak sama nazwa wskazuje, to jest wtyczka dla dwóch odtwarzaczy bardzo znanych, czyli Winamp i FUBAR, więc mamy BookAmp i BookBar. Wszystko do pobrania z mojej strony internetowej dziwisz.net, tam są podlinkowane repozytoria GitHuba, żeby można było sobie pobrać po prostu najnowsze wersje tych narzędzi. I co to właściwie może, co to potrafi? Otóż jest tu kilka rzeczy, za pomocą których można sobie uprzyjemnić słuchanie podcastów albo po prostu audiobooków. Ja teraz mam podcast Pawła o zegarku Apple Watch, akurat w takiej surowej wersji, więc sobie tylko sprawdzę, czy on rzeczywiście idzie na tę kartę, na którą chciałbym, żeby on szedł.
0: Podcastu i tym razem w kolejnej recenzji urządzenia. Przy mikrofonie Paweł Masarczyk.
1: Mamy Pawła. I teraz po kolei, co my możemy tutaj robić. Oczywiście musimy wtyczkę zainstalować. Musimy sobie ją zainstalować w naszym odtwarzaczu. To jest albo jako plik exe, albo jako plik komponentu Fubara, więc sobie po prostu pobieramy odpowiedni plik, wrzucamy i nam się po prostu instaluje w odpowiednim katalogu. Będzie to za każdym razem wtyczka widoczna jako tak zwany efekt DSP. Najpierw ja sobie odpauzuję tutaj, jak tam Paweł opowiada, a teraz przejdę do ustawień tej wtyczki. Robimy sobie Ctrl-P i wchodzimy do ustawień efektów DSP.
0: Michale, czy my mamy słyszeć syntezację?
1: Nie, bo myślę, że będzie to zbyt wielka kakofonia. Ja po prostu pokrótce opowiem, co my tu właściwie mamy. Mamy wysokość. Wysokość, czyli możemy sobie...
0: Apple Watcha Series 10, czyli najnowszą serię 10, w wariancie 46 mm i GPS, czyli bez łączności komórkowej. Urządzenie do testu uzyskałem dzięki uprzejmości firmy Lantre, za co serdecznie...
1: A jak słychać... Działa. Możemy sobie przyspieszać. Teraz może sobie to znormalizujemy jednak. O, co ciekawe, w centach tu nam podaje. O, dobra, zero bez zmian. Możemy sobie oczywiście zwiększać również tempo, bez zmiany wysokości.
0: Zegarek, jaki miałem, no i dużo się od tamtego czasu zmieniło, bo no teraz mam Apple Watcha, który zdecydowanie więcej potrafi. Ale mimo wszystko do uczucia noszenia zegarka na ręce trzeba było się jednak troszeczkę przyzwyczaić, w związku z czym to jest część tej mojej nowej perspektywy, którą bym chciał na to urządzenie przedstawić. Po drugie, no sport...
1: Okej, możemy to przyspieszać. Zwalniać też zresztą można, jeżeli ktoś by chciał.
0: Które będzie mi gdzieś tam mierzyło.
1: Natomiast to nie jest wszystko, bo możemy sobie jeszcze użyć takiego suwaka, który tu jest opisany jako kaseta, czyli jednocześnie zwiększamy prędkość i wysokość. Już tego myślę, że nie będę demonstrował, bo są jeszcze dwa ciekawsze suwaczki. Pierwszy suwak to jest wyrównywanie głośności i to jest domyślnie wyłączone.
0: Czasów, w których możemy mieć na nadgarstku delikatnie naprawdę potężny, przenośny komputer.
1: Umiarkowanie.
0: To już w jakiś sposób stało się prawdą, kiedy dostaliśmy do ręki smartfony, średnio. Ale teraz, kiedy możemy te urządzenia tak naprawdę nosić, nie tylko, że mieć przy sobie gdzieś tam w kieszeni czy w torebce, ale po prostu mieć cały czas na ręce, no otwiera w jakiś sposób nowe możliwości i byłem ciekaw, na ile te możliwości są rozbudowane.
1: Nasz kompresor prawdopodobnie dość mocno tu zadziała, natomiast mam nadzieję, że jesteście w stanie wysłyszeć, jaka to jest różnica w poziomach i co ciekawe, oprócz tego, że jest ta różnica w poziomach, to ten nasz kompresor jest... transparentny, w miarę możliwości transparentny, nie będę ukrywał, bardzo mocno inspirowałem się tu Loudmaxem, nie mogłem Loudmaxa wgrać, bo autor nie życzy sobie, żeby gdziekolwiek ta jego wtyczka była dystrybuowana w innych miejscach, więc trzeba było ten algorytm Loudmaxa po prostu sobie odtworzyć na podstawie próbek. No i nawet w miarę się to udało, mogą być jakieś tam rozbieżności, natomiast rzeczywiście działa to całkiem fajnie. I mamy jeszcze jeden suwaczek. Czytelność.
0: Rzeczy, którą można przeczytać na temat Apple Watcha 10. Jak tylko gdziekolwiek temat zmierujemy, albo zajrzymy na stronę tego produktu w sklepie Apple Store, jest fakt, że to watch z największym ekranem do tej pory. Ja nie mam dużego doświadczenia z watchami, więc szczerze mówiąc nie pamiętam, jak duże były ekrany w poprzednich generacjach.
1: I tu słychać, że po prostu mamy nam ten dźwięk, następuje takie ocieplenie. To jest taki radiowy efekt. Ja ten efekt bardzo lubię, natomiast no wiadomo, że nie wszyscy za tym przepadają. W połączeniu z tym poprzednim suwaczkiem, czyli z wyrównywaniem głośności, to możemy zrobić naprawdę fajne radiowe brzmienie, bo teraz, dajmy na to, ustawimy sobie powiedzmy na średnio i czytelność na maksa i mamy coś takiego.
0: Się to kojarzy z takim plastikiem. Być może wielu z was wychowanych w latach późnych 90., wczesnych 2000.
1: No, i w ten sposób to działa. Tu są jeszcze oczywiście inne ustawienia. Możemy sobie zresetować. Są skróty klawiszowe do ustawiania części z tych parametrów. Mamy jeszcze parametry zaawansowane. Mamy wybór algorytmu, który jest odpowiedzialny za ten tak zwany time stretching, czyli mamy tu bungee i mamy Sound Touch. To są dwa algorytmy, które są użyte do operacji na prędkości. Gdyby ktoś chciał sobie wybrać na przykład zamiast bungee, to ten Sound Touch to oczywiście jak najbardziej można, więc można się z tym bawić. Jest pole wyboru włącz bootcamp, czyli po prostu działaj albo nie działaj, nawet mimo tego, że jesteś wybrany jako aktywna wtyczka DSP. I to są wszystkie ustawienia i wszystkie możliwości tego dodatku. Myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał na przykład właśnie słuchać jakichś podcastów, słuchać materiałów audio, to może być to coś dla niego, może być to coś naprawdę przyjemnego. Ja powiem szczerze, czasem sobie nawet włączam na tym muzykę, jeżeli chcę, żeby muzyka, której słucham, brzmiała tak bardziej radiowo, to sobie ustawiam właśnie to wzmocnienie na odpowiedni poziom i jeszcze czytelność i mam taki mały procesorek radiowy, który oczywiście no, nie może się równać gdzieś tam Orbanom czy Omniom, ale robi to, co ma robić i robi to całkiem przyjemnie. Więc ja podejrzewam, że tak ze 20 lat temu, kiedy to były różne wtyczki DSP do Winampa zdecydowanie bardziej popularne, to używałbym tego nawet przy prowadzeniu różnych swoich audycji, bo wtedy byłoby mi to naprawdę bardzo, bardzo przydatne do tego, żeby ta muzyka, którą emitowałem, po prostu była równa i brzmiała całkiem ładnie. Także Bookamp, Bookbar, dla każdego coś miłego. Jeżeli używacie, to dajcie znać, jak wam się to narzędzie sprawuje i może jeszcze coś byście chcieli tam dodać. Takie pytanie dostałem kiedyś o zakładki. Czy dałoby się tutaj wprowadzić? No, nie we wtyczce DSP, obawiam się. To trzeba by było dodać jakąś jeszcze inną wtyczkę. Nie wiem, czy do Winampa w ogóle coś takiego jest. Do Fubara ponoć jest, ale że ja akurat używam bardziej Winampa niż Fubara, no to tu po prostu rzeczywiście niewiele mogę na ten temat powiedzieć, ale czytałem, że jest wtyczka do zakładek, więc jeżeli ktoś używa to, no to też się może jakimiś tam wrażeniami podzielić. No i to tyle, jeżeli chodzi o Bookampa i Bookbara, to teraz przejdźmy do, było o takiej mowie bardziej powiedziałbym ludzkiej, tak? Podcasty, książki, to teraz będzie o syntezie. Co nowego, Pawle?
0: No więc akurat wydarzyły się dwie rzeczy, więc jak na jeden tydzień to myślę, że dość dużo, o których tu warto wspomnieć. Po pierwsze, no tak, od lat mówiliśmy, nie? Mamo, ja chcę dektoka, po polsku dektoka. No i w końcu mama powiedziała, mamy dektoka w domu. Tymczasem dektok w domu, ja tutaj podłączę sobie tak, już słyszę to, co mam słyszeć.
1: No my na razie jeszcze nie słyszymy.
0: Tak, bo ja tutaj szukam sobie. Wybierz. Tak. Tak, wybierz dźwięk. I czy już się słyszymy?
1: Na razie słyszymy tylko dźwięki. A nie ma syntezy.
0: Nie ma syntezy. No? Już wiem, z czego by to mogło wynikać. Już to poprawię. Kurczę. To jest jeden z powodów, dla których nie polecam headsetów SteelSeries. One lubią maniakalnie przestawiać nam.
1: O, jest!
0: O, chyba teraz powinno się
2: słyszeć. Nawigacja bazy narzędzi. Podlim. Slobodczas netarna. Zwinięte. Mozilla Firefox. Slobodczas minus audycje dla niewidomych i niedowidzących. Mozilla Firefox. Główna ankieta na grup najnowsze podczas Slob Przegląd odcinek numer 3, 4, 2, dodany 4, 3 komentarze. W tym odcinku wracamy do najciekawszych nowości zaprezentowanych podczas targu Six City. Omawiamy również aktualizację Supernova 2, 5.04, która wprowadza Emil, pomoc w planowaniu rozmów wideo oraz kolejne usprawnienia dla użytkowników. Przyglądamy się nowościom w dodatkach Donda, zmianom w usługach i aplikacjach, takim jak WhatsApp. Przeglądacie obsługą połączeń Club Play Sports z wynikami piłkarskiej ekstraklasy. Nie zabrakło. Również w prezentacji Slow the Build, rozwiązania umożliwiającego odzyskanie systemu Windows nawet wtedy, gdy przestaje się uruchamiać. Jak zwykle sporo część programu zajmują pytania i komentarze słuchaczy dotyczące sprzętu Apple, nowych wersji systemów operacyjnych, telewizorów Samsung, dekoderów cyfrowego Polsatu, sterowania głosem, WhatsApp pana Apple Watchu, Maca oraz aplikacji Voxy. Całość uzupełniają nowości. Taki przegląd drobnych lesów.
0: Także to jest talkback, ten TikTok po roku w Polsce. Moim zdaniem fascynująca jest też historia, jak do tego doszło i co to w ogóle jest. A więc synteza nazywa się Best Speech, nie jest to TikTok, ale jest to synteza na pochodnej technologii. Czyli tak naprawdę to są te difony, to jest ten klat, tak zwany mechanizm, no poniekąd, który był też zaimplementowany w Eloquencie, tylko w innej formie, tak mi się wydaje. Ja na tych różnicach wszystkich się nie znam i pewnie jest troszkę osób, które mogłyby to lepiej wyjaśnić. Natomiast no jest to coś, co jest jak najbardziej do TikToka zbliżone. I nie jest to jakaś nowa kreacja, nowe dzieło, nie wiem, AI, czy jakichś ostatnich kilku lat, a jest to rzeczywiście synteza, która oryginalnie była sobie, może nawet w jakichś notatnikach brajlowskich anglojęzycznych, tylko że dopiero niedawno jeden z użytkowników, Antony, podpisujący się nickiem Rommix Zero na Mastodonie, który zajmuje się między innymi też grzebaniem w różnych syntezach, wykopywaniem jakichś plików z archiwa, z web archiwa, z dna internetu i w ogóle, no dokopał się do jakiegoś rosyjskiego słownika wielojęzycznego, gdzie występowała sobie DLL-ka wersji tej syntezy z 2006 roku, gdzie było wsparcie dla wielu różnych języków, no po to, żeby ten słownik mógł przeczytać nam wymowę tych różnych słów, które można było sobie tam znaleźć. No i akurat tak się zdarzyło, że ta DLL-ka wspierała też język polski. No i jakiś długi czas ta DLL-ka sobie krążyła po świecie, była, jeżeli ktoś tam stworzył sobie z niej program, to mógł tam coś nią przemówić, aż w końcu do roboty wziął się Tamasz Kecy, którego możemy kojarzyć z różnych projektów, m.in. TG Speechbox, i postanowił na bazie tej wersji stworzyć dodatek do NVDA. To, jak słychać, działa. Ja teraz nie będę demonstrował, jak można to wykrzaczyć. Wykrzaczyć można bardzo prosto, zaczynając literować, idąc strzałką w prawo i po prostu literując na przykład tutaj tekst. Prawdopodobnie wysypię sobie NVDA, czego naprawdę bym nie chciał. Także tak to wygląda. No jak słychać, te głoski są takie troszkę, nie wiem, dla mnie Y jest bardzo japońskawe, takie nawet trochę. Japoński też jest tu wspierany jakby coś. No i wiadomo, że takie trochę są tak, no słychać, że tak mechanicznie są generowane te głoski, natomiast jak na to, że wspiera to jakkolwiek język polski, to nawet da się zrozumieć, co to mówi. Także gdyby ktoś chciał rzeczywiście taki retrosyntezatorek, trochę jak te różne angielskie, trochę nie do końca tak, ale trochę w tę stronę jak Stephen Hawking i tak dalej, no to Best Speech z linku, który będzie podany w komentarzu jako dodatek do NVDA. Myślę, że mogę spokojnie polecić, przynajmniej takie szybkie osłuchanie się. Jest to nietypowa synteza. Nie wiem, czy na dłuższą metę wiele osób byłoby w stanie ją zdzierżyć, no ale jest po polsku. I może ktoś akurat lubi. Tak. Tak, to się już pożegnamy z tą syntezą. Ja się tu przestawię na mojego ulubionego syntoka. Natomiast nie żegnamy się jeszcze z tematem syntez, ponieważ tutaj wchodzi cała na biało Aneta.
3: Mowa włączona. Ustawię, edytuj głos, wysokość tonu, nagłówek, suwak, 50, regulacja, głośność mowy, nagłówek, suwak, 1, regulacja.
0: No i tutaj możemy już mówić o głosach Runa TTS. No z żalem poinformowaliśmy kilka tygodni temu o tym, że zmarł Rui Fontes, czyli jeden z bardzo już wieloletnich współpracowników i osób, które dokładały się swoją ekspertyzą, wiedzą, kodem, dodatkami do czytnika ekranu NVDA. No a razem z nim również zniknęła taka firma, czy przestała się zajmować, jak Tiflotechnia, głosami Vocalizer. No i wtedy też padł taki komunikat, że pieczę nad tymi głosami w pełni przejmuje firma Access Mind, czyli firma Adiego Kushnira. To oni między innymi pracują na przykład teraz cały czas nad tymi komputerami Optima, które no, z przyczyn wiadomych wyjść na rynek na ten moment nie mogą. Ale głosy jak najbardziej są i są w ich opiece, ale to nie jedyne głosy, jakimi się opiekują, no bo też włączyli oni do swojej oferty głosy firmy Reed Speaker. To są głosy, które między innymi znają użytkownicy PlayStation, to są między innymi głosy, które znają gracze grający chociażby w The Last of Us. Głosy wysokiej jakości, głosy dla wielu języków. No i już w tym momencie możemy cieszyć się takimi głosami w formie dodatku dla NVDA. Możemy go zakupić ze strony Access Mind. Natomiast wczoraj nasze różne kanały obiegła wiadomość, że pojawiła się pierwsza wersja tych głosów na testflajcie do testowania na iPhone'ie. No głosów istotnie jest wiele dla różnych języków, no ale polski jest tylko jeden. Jest to Aneta w wersji standardowej oraz w wersji enhanced, czyli rozszerzonej. No i tą wersję rozszerzoną, która zajmuje gdzieś około 20 MB, twórcy też polecają. Co głosy potrafią, oprócz tego, że mówić? Mają one swoją indywidualną prędkość, głośność i wysokość, którą można zdefiniować sobie i wymusić poniekąd niezależnie od voiceovera, gdybyśmy tak chcieli. Możemy je wymuszać dla każdego głosu osobno, także możemy tworzyć sobie profile głosów. Jest wykrywanie automatyczne języka bazujące na tym, jakim skryptem piszemy, czyli czy jest to łacinka, czy jest to hebrajski, czy jest to greka, czy jest to cyrylica. No i mamy również możliwość dostosowywania tam różnych parametrów, na przykład przerwy między zdaniami, przerwy między słowami i tak dalej. Także można tym wszystkim zarządzać, to się cały czas rozbudowuje. No ostatecznie te głosy będą płatne, no te dodatki do NVDA już są płatne, na przykład w ramach jednej licencji możemy podpiąć je na maksymalnie 3 urządzeniach. W przypadku wersji na iPhone'a no pojawi się tu, z tego co Adi już wspomniał, jakaś subskrypcja, no i też opcja zakupu licencji wieczystej, aczkolwiek ceny no jeszcze nie są dogadane. Na pewno przez ten miesiąc, do końca sierpnia, te głosy są dostępne w becie darmowej, więc można testować i zgłaszać błędy. Już wiem, że taką sugestią, która się często pojawia, a ja się do niej przyłączam, to jest możliwość odtworzenia jakiejś próbki głosu, zanim się go pobierze, no bo głosów jest co niemiara, zwłaszcza dla tych bardziej rozpropagowanych języków, jak angielski, niemiecki, francuski i tak dalej. Także no, byłoby fajnie móc sobie posłuchać. Wiem, że w anglojęzycznych kręgach te głosy się cieszą dużą popularnością. Poniekąd zadziałał tu sentyment, bo w pakiecie tych głosów są też dawne głosy firmy NeoSpeech, czyli Paul, Kate. One były też w Voice Dream Readerze, one były, nawet nie wiem, w czymś jeszcze pewnie były wykorzystywane, może w jakimś czytniku książek sprzętowym, ale były to głosy w tych latach 2000 bardzo, bardzo znane i bardzo cenione. W związku z czym one teraz wróciły i są dostępne na iPhone'a. No i też wiele pozytywnych opinii na temat różnych innych, tych już bardziej wysokiej jakości głosów się pojawiają. No firma zapowiada, że głosów tych właśnie takich bazujących trochę na AI, wysokiej jakości, pojawi się w ich ofercie więcej, więc przypuszczam, że na Reed Speakerze się to nie skończy, także zobaczymy. Natomiast co mogę powiedzieć o samej pani Anecie? No dużo z angielszcza. Ja to może pokażę.
3: Zdjęcia polecane.
0: Ja to może pokażę na przykładzie aplikacji Volt, czyli aplikacji do zamawiania jedzenia. No bo tutaj, tak, bo tutaj z uwagi na to, że mój telefon jest po polsku, ja jestem w Austrii, no to sobie tak wyliczyło, uśredniło, że przynajmniej na tej głównej stronie, tam gdzie są takie podglądówki, jakby co każda restauracja ma do zaoferowania, powinny się pojawić nazwy tych reklamowanych dań po angielsku. Także
3: zdrowie i tutaj zdrowie spożywcze, restauracje, przycisk, wstecz, przycisk, indyjska, przycisk, Batoni Restaurant. Opis: Discover George's Culinary Treasures. 3,5 km.
0: Tak, no tu już mamy troszeczkę. Jakby taki. Tak, tu już troszeczkę wiemy, o co chodzi, tak? Czyli nie jest czytane wszystko po angielsku, jak być powinno, ale jak już, to z pięknym akcentem. Także tutaj mamy już taką próbę, nawet bardziej z angielszczania niż to było.
3: Wszystkie restauracje. Dowiedz się. Batoni Rest. Sponsorowane. Hinkali. 15. Hachapuri. Borscht. 13. Borscht. Chicken Saswik. 20. Pork Saswik. Lula Kebab. Minik Hinkali. Georgian Salad. Pancake Medowik. Huner Suppe Mit. Okroszka. Plow. Cake Napoleon. Wyl Saswik Napoleon. Schoti. Więcej. JR Indian Fusion. Sponsorowane.
0: Tu powinno być lepiej.
3: Butter Chicken. 13. Nean. 3 eł, nean. Basmati rice. 3. Tarka dalhana papryka chili. Murk tikka mas. Malai kofta. Murk korma. Wchite basmati. Paner też papryka chili.
0: Tak, czyli wchite jest wchite.
1: Tak.
0: Ale już chicken i rice. Jest tak, jak być powinno. Także tu mamy taką sytuację.
3: Ustawienia.
0: Druga rzecz. Ojej. Aparat. Akurat nie chciałem zamknąć ustawień, bo.
3: Zatrzymuje wejście monitora.
0: No bo tutaj, prawda, dowiemy się za chwileczkę, dlaczego między innymi z tego głosu zamierzam po prostu zrezygnować jako z main drivera, no bo.
3: Dostępna tryb sam Wi-Fi. Era GSM. Bluetooth. Włoski.
0: No to. Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, na czym polega problem tych głosów, to mają one dużo.
1: Słowników.
0: Jakby to powiedzieć, słowników, ale takich nietuzinkowych, może skrótowców powpisywanych, także. WL jako włoski już był właściciel, tak? Już było różne inne rzeczy, rzeczywiście.
1: KBPS, karabin bojowy, sekunda.
0: Tak.
1: Synteza Microsoftu, tak.
0: Tu niestety ten głos wiele lepszy, no nie będzie. Natomiast, co by nie mówić, są to wysokiej jakości próbki. Responsywność nie jest najgorsza. No i gdyby ktoś bardzo chciał, to można tego używać. Także jeśli chodzi o syntezy, no to w tym tygodniu mamy dwie nowości dla języka polskiego. Ja myślę, że to dość duże osiągnięcie. Pamiętamy jeszcze czasy, kiedy ogromnym osiągnięciem było to, że raz na rok, albo nawet więcej, wyszedł jakiś nowy polski głos, albo ktoś coś gdzieś odgrzebał. Także no fajnie, że to przyspiesza.
1: A jak wychodziły te polskie głosy, to też wyglądało różnie. Tutaj oczywiście jest się czego też czepiać, natomiast no może będzie jeszcze jakiś rozwój tego. Kto wie, oby tak się właśnie stało. Zanim przejdziemy do kolejnych informacji, to teraz wasze wiadomości, które piszecie, wysyłacie i nagrywacie na naszym panelu kontaktowym. Na dobry początek, Mojsior, sprawdziłem zestaw wszystkich scenariuszy do Cywilizacji 6, nazywa się Cywilizacja VI, czyli rzymska szóstka, antologii, dokładnie tak się to pisze, więc dzięki serdeczne za te informacje. Nie zrobię ci barszczu, tak użytkowniczka się podpisuje i to jest wiadomość z WhatsAppa i WhatsAppa dotyczy zresztą. Hej, chciałabym się odnieść do WinZappa. WinZapp i WhatsApp nie do końca synchronizują czaty, to znaczy wiadomość głosową nagraną WinZappem zasynchronizował, natomiast pisanych, z którymi miał problem wysłać po zrestartowaniu apki, nie synchronizował WhatsApp na telu i kompie. No, ja absolutnie tego nie neguję i zresztą, tak jak wspomniałem, to jest narzędzie nieoficjalne i każdy instaluje je i uruchamia na własne ryzyko. To nie jest nawet taka sytuacja jak z Telegramem, bo autorzy Telegrama zachęcają do tworzenia alternatywnych klientów. WhatsApp wprost sobie tego nie życzy, żeby tam jakieś alternatywne klienty były rozwijane i oni nigdzie tego oficjalnie nie publikują. To jest wszystko tak zwany reverse engineering, czyli mądre głowy siedzą i rozgryzają, jak się WhatsApp komunikuje z serwerami i na tej podstawie jest zrobiony protokół komunikacyjny w tych wszystkich nieoficjalnych klientach. Więc no, to takie rzeczy się mogą dziać i prawdopodobnie dziać się będą. Ja korzystam z tego dlatego, że mi to po prostu fajnie działa. A jeżeli u kogoś nie działa, to cóż, no po prostu szkoda. Może za jakiś czas będzie działać lepiej. Mojsior do nas jeszcze pisze, mod do Cywilizacji 6 bardzo dobrze działa w polskiej wersji językowej gry. Tutorial gry jest przystosowany do potrzeb moda. Bardzo dobrze o tym wiedzieć. I to były wiadomości tekstowe, a teraz jeszcze głosówka od Kaśki.
4: Cześć, ja tylko na słów kilka chciałam się odnieść a propos Mail Braille'a od HelpTech'a, bo ja też dostałam maila z tym kreatorkiem. I faktycznie pomysł jest innowacyjny, jak na to, co mamy na rynku monitorów brajlowskich. Z tym, że ja się troszeczkę dziwię, dlaczego nie poszli o minimalny kroczek dalej, który by moim zdaniem zrobił prawdziwą rewolucję na tym rynku, a mianowicie nie poszli w indywidualne ustalenie sobie modułów. Tak? Przecież tak, jeżeli oni podpinają te moduły, nakładają je pojedynczo, bo z tego co wiem, to tak właśnie jest w przypadku HelpTech'a, to kurczę, no fajnie by było, jakby na przykład można było sobie tylko z HelpTech'a zażyczyć monitorka bez klawiatury, bez żadnych innych funkcji, na przykład 8-znakowego albo nawet 4-znakowego, który sobie mamy w kieszeni, który nam się mieści w dłoni, tylko do czytania. Myślę, że nigdzie tego takiego czegoś nie ma. I byłoby to fajne, także kurczę, no bardzo fajny pomysł, ale no właśnie taki kurczę, nie do końca wykorzystany potencjał, a do tego bardzo mocno zakrzyczana cała ta strona, cały ten projekt sloganami reklamowymi. Ja wiem, że marketing, że nowy pomysł, ale kurczę, no przesada jest w tym bardzo duża. No, także pozdrawiam.
0: Ja przypuszczam, że jakby proces to jakby zestawiania jednej sztuki takiego monitora, no nie znam się na tym, tak, ale no przypuszczam, że to musi jakoś tak być, że jest na tyle nieskomplikowany, że można ewentualnie, gdyby więcej osób było zainteresowanych, go delikatnie zmodyfikować, ale nie na tyle prosty, żeby zrobić to specjalnie dla jednej osoby czy dla dwóch.
1: Ja mam też inne podejrzenie, to o czym mówiła Kasia, czyli na przykład, że chciałaby mieć taki czterokomórkowy monitor brajlowski. I tu dochodzimy do innego tematu, mianowicie do tego, co tam tak naprawdę jest jeszcze w tym pudełeczku, oprócz modułów, co zasila ten cały monitor. Bo mamy jeszcze akumulator, który też ma jakąś określoną pojemność i w tym pudełeczku musi się zmieścić. Mamy elektronikę z całym oprogramowaniem, które w ogóle powoduje, że te monitory pracują. Mamy też kwestie obudów, które one prawdopodobnie nie są drukowane i myślę, że tak rzeczywiście jest, że nie jest to robione w ten sposób, że one są na jakichś drukarkach 3D, tylko jest normalnie z tych tak zwanych wtryskarek. To by pewnie nasz słuchacz Łukasz tu więcej nam powiedział o tego typu procesach, ale wydaje mi się, że to właśnie w ten sposób się robi. I z tego co wiem, to jeżeli się zamawia takie obudowy, to nie jest tak, że udajemy się do jakiejś tam powiedzmy firmy, która coś takiego robi i mówimy, dobrze, to teraz zróbcie mi taką jedną albo dwie. Bo tylko tyle potrzebuje. To się zamawia jakieś większe serie i podejrzewam, że właśnie dlatego jest tych rozmiarów, tych monitorów kilka, bo po prostu oni założyli, że dobrze, to zrobimy sobie taką obudowę, to nam wszystko starczy i w końcu prędzej czy później to sprzedamy, ale takiej małej to już nie, bo po pierwsze nie zmieścimy tam akumulatora, albo jeżeli byśmy zmieścili, to musielibyśmy w ogóle przeprojektować to całe oprogramowanie, ten cały układ, który tam by działał, bo musiałby działać na mniejszym akumulatorze, na przykład o mniejszej pojemności, mniejszej mocy, cokolwiek tu ma znaczenie. I jeszcze w dodatku musielibyśmy zmniejszyć na przykład rozmiar płytki drukowanej z elektroniką, która jest tam w środku. Więc ja mogę tylko gdzieś tam tak bardzo teoretyzując dostrzegać tego typu problemy w aż tak rozwarstwionej, braku tak rozwarstwionej możliwości konfiguracji tych urządzeń. Natomiast to jest moje tylko zgadywanie. Tu by trzeba było ludzi od Helptesia zapytać, o co właściwie chodzi i w czym jest problem, że oni tego aż tak nie chcą robić. A ja się w pełni tu z Kasią zgadzam, że taki malutki monitorek to byłoby coś. Kiedyś przecież to był chyba nawet taki projekt, to chyba z Izraela było, czy skądś, Braille Mouse to się nazywało i to była taka brajlowska myszka. To chyba z 15 lat temu gdzieś było to pokazane na Sisanie, czy gdzieś, że tam była jedna albo dwie komórki brajlowskie i sobie można było tam to
0: coś czytać. Coś podobnego było w Hiszpanii kilka lat temu, w 2019 na Side City, jak jeszcze mi się udało pojechać, to tam było też podobne urządzenie.
1: No właśnie, więc pomysł nie jest nowy.
0: Ja w ogóle widziałem gdzieś czteroznakowe linijki brajlowskie. Nawet brałem kiedyś udział w takim badaniu naukowym chyba Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mhm. Ono jakoś dotyczyło chyba tego, jak zachowuje się mózg osoby niewidomej, kiedy się czyta brajla jakieś tam. Więc wsadzono mnie do komory takiej,
1: rezonans magnetyczny.
0: Rezonans magnetyczny, nawet, a nie rentgen, przepraszam. I dano mi do ręki właśnie taki monitorek i tam się przesuwał tekst, ja miałem go sobie czytać, wiadomo, mój mózg go interpretował, no i wtedy tam odczytywano te fale mózgowe i tak dalej, więc takie urządzenia istnieją. Kto je produkuje i komu są one sprzedawane, tego niestety nie wiem, ale taki mały monitorek widziałem.
1: No, więc cóż, może po prostu, jeżeli byłoby ileś osób z zapotrzebowaniem na taki sprzęt, to i by się producent przychylił do takiej prośby. To trzeba by było już po prostu zapytać. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejny interfejs, który nam ułatwia życie i który nam ułatwia korzystanie z kolejnej aplikacji. No cóż, to miał ten płatny Flux Iwana Soto robić. W sumie nie wiem, czy robi już, bo dawno go nie odpalałem, ale teraz mamy coś, co działa za darmo i rzeczywiście z akcentem na działa. Jest to mianowicie narzędzie, które nazywa się Blind Spot. To jest oprogramowanie też stworzone w Pythonie, które sobie po prostu pobieramy z GitHuba, no i za pomocą tego oprogramowania możemy sterować Spotify'em. Oczywiście oryginalny klient Spotify'a musi być zainstalowany, musi być uruchomiony, bo ta aplikacja działa jak wszelkiego rodzaju inne tego typu narzędzia, czyli po prostu komunikuje się z tym jako bodajże jakiś zewnętrzny głośnik. I działa to w ten sposób, że przy pierwszej konfiguracji my musimy stworzyć sobie naszą własną aplikację. Brzmi groźnie, ale groźne wcale nie jest. Tworzymy po prostu nową aplikację w trybie deweloperskim, czyli że ta aplikacja jest dostępna tylko dla nas. Musimy tam wypełnić kilka pól, dostajemy dokładną instrukcję przy konfiguracji Blind Spota odnośnie tego, co trzeba gdzie wpisać, no i po prostu łączymy się i powinno to zacząć działać. I muszę powiedzieć, że ja na początku miałem z tym problem, bo za pierwszym razem, za drugim razem nie chciało mi to w ogóle zaskoczyć. Natomiast kilka razy odświeżyłem tę sesję i w końcu zadziałało. I na cóż nam pozwala Blind Spot? Otóż pozwala nam między innymi na wyszukiwanie w bibliotece Spotify, na słuchanie albumów, podcastów, audiobooków, na przeglądanie nowości, jeżeli chodzi o to, co Spotify nam tam proponuje z nowych wydawnictw. Możemy dodawać poszczególne utwory do kolejki, do naszej biblioteki, więc takie podstawowe rzeczy jesteśmy w stanie robić za pomocą tego narzędzia. Mamy też skróty klawiszowe, sporo tu działamy sobie na klawiszach funkcyjnych, możemy przewijać możemy pauzować, zatrzymywać odtwarzanie konkretnego nagrania. No i wszystko jest oparte o standardowe kontrolki Windowsa. Więc znowu mamy kolejne narzędzie, które jest stworzone w WX Pythonie i po prostu, które nam pozwala na sterowanie Spotify'em. I ostatnio nawet na naszej wewnętrznej grupie mieliśmy taką dyskusję a propos tego, że przecież Spotify jest dostępny, że ma dostępny interfejs, że da się go obsłużyć z czytnikiem ekranu. Tu Michała Kasperczaka serdecznie pozdrawiam, który właśnie taką dyskusję gdzieś tam nam zapoczątkował. I ja muszę powiedzieć, że ja jestem z tych użytkowników, którzy nie lubią aplikacji elektronowych, to znaczy powiem w ten sposób, jeżeli nie muszę używać aplikacji elektronowej, bo mam alternatywę, to będę jednak korzystał z tej alternatywy, która będzie dostępna. Aplikacje elektronowe to są te, które zachowują się jak strona internetowa. Oczywiście taką aplikację zrobić się da w sposób dostępny. Ja nie przeczę. I być może tak wieloplatformowo to jest to nawet prostsze od zrobienia takiej aplikacji opartej na standardowych kontrolkach, żeby zadbać o jej dostępność. Tylko dostępność nie zawsze równa się wygodzie korzystania. A jeżeli jest to aplikacja, która dość intensywnie wymaga jakby takiej interakcji z naszym czytnikiem ekranu, to tu w moim odczuciu zaczynają się schody. Bo co z tego, że aplikacja rzeczywiście jest dostępna, że nawet ma skróty klawiszowe. Skoro na przykład te skróty klawiszowe są w zupełności oderwane od rzeczywistości i od tego, co znamy. Że na przykład, no nie wiem, powiedzmy menu kontekstowe będzie się wywoływało w jakiś inny sposób. Albo że menu kontekstowe zachowa się nie do końca tak, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I ja też mam wrażenie, że czasem jest po prostu tak, że w tych aplikacjach, nawet jeżeli ktoś kiedyś w dobrej wierze zaprojektował dostępność, to potem nie jest to wszystko do końca testowane. I czasem zdarza się tak, że taka aplikacja po prostu, no teoretycznie jest dostępna, tak? To wszystko mamy, wszędzie dojdziemy, wszystko zrobimy, ale na przykład dodane zostały jakieś, no nie wiem, animacje do menu kontekstowego i to menu kontekstowe nam się przestaje w odpowiedni sposób rozwijać albo gubi fokus. Tak jak chociażby w przypadku WhatsAppa, że to menu gubi fokus, jeżeli tam przejdziemy albo na przykład przechodzimy do reakcji najpierw, a potem jak chcemy z tych reakcji wyjść, to musimy wcisnąć tab, żeby z tego wyjść i żeby wejść w konkretne opcje. No kto tak używa menu kontekstowego? Ja nie. I myślę, że wiele osób o tym nie wie, że tak trzeba zrobić, bo jest to po prostu takie zachowanie nietypowe dla takiego narzędzia, czy dla takiej kontrolki, jak menu kontekstowe. Właśnie. Więc tak się trochę rozgadałem a propos takich właśnie kwestii tych webowych, ale zmierzam właśnie do tego, że ja na przykład do tej pory jakoś specjalnie nie polubiłem się ze streamingiem. Właśnie dlatego, że nie ma sensownie działającej, natywnej aplikacji, która pozwoliłaby korzystać ze streamingu tak, jak ja korzystałbym z aplikacji takiego na przykład Winampa, Fubara albo jakiegokolwiek innego narzędzia, którą mam zainstalowaną na moim dysku. Bo ja akurat jestem takim użytkownikiem muzyki, który lubi ją przerzucać, dość tak słuchać wyrywkowo, dość mocno skaczę po tych utworach. To nie jest tak, że ja sobie włączę jedną płytę i ją sobie słucham i się po prostu nią cieszę od początku do końca. Nie, ja bardzo często, bardzo wyrywkowo słucham muzyki, jeżeli taką mam akurat potrzebę albo po prostu chcę z czymś nowym się zapoznać. I takie płynne doświadczenie to dają mi tylko w takim procesie natywne aplikacje. Żaden serwis streamingowy jeszcze takiego doświadczenia mi nie dał. Czy da mi to Blind Spot? Mam wrażenie, że jest blisko tego. Jeszcze, szczerze powiedziawszy, nie bawiłem się nim aż tak bardzo i aż tak mocno, ale potestowałem, co mogę powiedzieć, po prostu działa. Więc jeżeli nie podoba wam się webowa aplikacja Spotify'a, ta taka, którą nawet macie zainstalowaną, no to cóż, to możecie sobie po prostu skorzystać z takiego alternatywnego interfejsu. Tu bana za nic nie dostaniecie, więc spokojnie możecie sobie to instalować, bo to jest, Spotify zresztą nawet zachęca, żeby tworzyć różnego rodzaju tego typu aplikacje. Oni mają zdecydowanie bardziej liberalne podejście do tego, także tutaj nie ma strachu, że wam Spotify zbanuje konto. Także tu na spokojnie.
0: Ja też się zastanawiam nad tym, bo tak już dzisiaj połączyliśmy fajnie dwa tematy. Temat Spotify'a i temat Winampa Fubara. Skoro już tacy jesteśmy wyedukowani w AI-ach wszelakich, to może nadszedł czas, żeby troszeczkę te nasze odtwarzacze uwspółcześnić w takim sensie, żeby dodać im trochę takich funkcji właśnie smart. Ja ostatnio sobie zakupiłem Wima Mini, czyli streamer tak zwany, urządzenie, które można wpiąć w dowolny system stereo albo nawet do dowolnych głośników po prostu, które wspierają wejście liniowe lub optyczne. I to dodaje mi masę różnych rzeczy. Od wszystkich możliwych streamingów, poza chyba tylko Apple Music, bo Apple no, nie wspiera żadnego API, które pozwalałoby podpiąć jakiekolwiek zewnętrzne usługi, czy głośniki, czy inne sprzęty. Więc jest Deezer, więc jest Spotify, więc jest Tidal Connect, nawet jest Kubus, jakieś QQ Music, gdyby ktoś bardzo chciał, SoundCloud nawet. Jest mnóstwo katalogów radiowych, czy iHeartRadio, czy TuneIn, czy własny katalog Wima, czy BBC, jak ktoś bardzo chce, Calm Radio, czyli stacje z różną taką muzyką relaksacyjną, efektami w tle i tak dalej. Jest DLNA oczywiście, czyli nasze lokalne zasoby, tu Fubar też się może wykazać. Jest AirPlay, więc można sobie zrobić z tego system multiroom i tak dalej. No i tak sobie myślę właśnie, jakby mamy AI, na ile dużym wysiłkiem byłoby porobienie takich wtyczek, które pododawałyby trochę takich współczesnych właśnie funkcji, jakichś streamingów, jakichś większej ilości katalogów radiowych, jakiegoś AirPlaya i tak dalej, do, na bazie oczywiście istniejących już rozwiązań, bibliotek i tak dalej, do właśnie takich odtwarzaczy jak Fubar, nie? Czyli znajomy interfejs, wiemy jak po tym chodzić, tylko żeby się to troszkę bardziej łączyło z tym, czego się współcześnie też używa oprócz lokalnych zasobów multimedialnych.
1: Ja się wcale nie zdziwię, jeżeli do Fubara to nawet jakieś wtyczki są, bo jest chyba Spotify, coś...
0: Nie, był i przestał być rozwijany. Kilka lat temu był i przestał i ja też na tyle, na ile śledzę temat, bo ja Fubara dalej mam i bardzo lubię, no to nie widzę, żeby właśnie w tę stronę to szło. Dużo DSP-ków powstaje, jakichś wizualizacji, innych tam interfejsowych rzeczy, a bardzo malutko, żeby to wspierało jakieś nowe źródła danych. I to jest troszeczkę szkoda.
1: A to prawda. To prawda, bo tu rzeczywiście mogłoby być fajnie. Może na bazie tego, no widzisz, to moje ja nie ma spokoju, bo tak sobie pomyślałem, że może właśnie na bazie tego blind spota dałoby się zrobić wtyczkę do Fubara obsługującą Spotify'a w jakiś tam sposób.
0: Na pewno by się dało.
1: Tak. Wyszukiwanie i na przykład dorzucanie tam powiedzmy czegoś do playlisty, tak, tych wyników. No bo niespecjalnie wiem, co by to jeszcze mogło robić, no bo Fubar na tym jednak bazuje przede wszystkim.
0: Synchronizowanie playlist całych z biblioteki.
1: A na przykład?
0: Albo całej biblioteki, nie wiem, na ile by to było duże, potem oczywiście...
1: Bo tam też chyba Spotify ma jakieś limity, bo już parę razy dostałem taki błąd, taki komunikat o błędzie, kiedy coś tam przeglądałem z użyciem blindspota, że jakiś limit został przekroczony, że tam za dużo elementów zostało wywołanych. To chyba coś Spotify jednak w jakiś tam sposób limituje po prostu. Więc, no ale jest to rzecz rzeczywiście warta uwagi, tak bym powiedział. Zaglądam na wasze komentarze, do waszych komentarzy i tu mamy od DJ-a Graco wiadomość. Cześć, mam informację dla użytkowników starego Vocalizera Nuance Automotive. Udało mi się dostosować sterownik dla nowego NVDA 2026X. Działa on przez klasyczny bridge 32-bitowy. Nie ma natywnego przyciszania audio, jak i Sonic Pitch tam nie działa, ale to jest implementacja zgodna z obecnym kodem NVDA. Jest również eksperymentarny wariant Brokered, ale go nie zalecam używać na daily. Brokered to nowa eksperymentalna ścieżka przetwarzania dźwięku NVDA, dzięki czemu próbki audio z syntezatora trafiają bezpośrednio do 64-bitowego NVDA, a nie są odtwarzane przez 32-bitowy host. Dzięki temu jest możliwy natywny ducking, ale funkcja obecnie jest eksperymentalna i NV Access ją celowo wyłączył. Oficjalny sterownik Automotive był płatny, żeby go używać trzeba mieć licencję. Nie udostępniam żadnych licencji, to jest nielegalne. Dostosowałem tylko sam sterownik, aby działał pod nowym NVDA. Osoby, które mają własną licencję, mogą się znowu cieszyć chociażby starą Agatką. Dodatek jest udostępniany na licencji GPL i taką też dołączam. No to Graco drogi, gdybyś mógł jeszcze podrzucić jakiś link do tego, to by było fajnie, bo nic tu nie dostałem od ciebie, ale jeżeli masz taką wolę, to bardzo bym cię prosił o podrzucenie po prostu odnośnika do tego sterownika, żeby sobie ludzie mogli to pobrać. I jeszcze DJ Graco do nas pisze jedną wiadomość. Bardzo ciekawe tematy. Po pierwsze, dzięki Michale za radę odnośnie WhatsAppa, bo tego to nie wiedziałem. Ja naciskałem Escape, wyjść z tych reakcji, ale nie zawsze to chciało działać i fakt, jest to uciążliwe. To właśnie w tej naszej dyskusji wewnętrznej to Michał mi to podpowiedział, Michale, więc ja ci też dziękuję i w imieniu swoim i Gracjana, bo też bym na to nie wpadł i robiłem, Gracjanie, dokładnie tak jak ty, że próbowałem tam włączać, wyłączać tryb przeglądania. No jest to po prostu nieintuicyjne i tyle. I irytuje, żeby nie użyć dosadniejszego słowa. Zwłaszcza jak trzeba coś zrobić na szybko. Prowadzi się audycję, każda sekunda się liczy, a tu nagle trzeba walczyć z menu kontekstowym. No i jeszcze Gracjan pisze dalej. A ja nie lubię streamingu, dlatego że tak naprawdę ta muzyka nie jest nasza. Przestajemy płacić subskrypcję i nagle tracimy dostęp do treści. Dany album, singiel został usunięty ze streamingu, bo skończyły się na przykład prawa wytwórni. Ale to temat na inną audycję, bo pewnie można o tym długo gadać. No, każdy ma swoje jakieś rzeczywiście argumenty za bądź też przeciw. Dla mnie na przykład idea streamingu jako takiego, że masz całą muzykę w kieszeni i możesz praktycznie sięgnąć po większość rzeczy, po jakie tylko masz ochotę, do mnie to przemawia, tylko ja chciałbym, żeby to wrażenie użytkownika było na tyle fajne i na tyle wygodne dla mnie, jako dla osoby niewidomej, jak użytkownik widzący, który tak naprawdę ma absolutnie gdzieś, czy słucha tego lokalnie z dysku, czy słucha tego z chmury. Dla mnie na przykład no, ma znaczenie to, bo po prostu te klienty są zwyczajnie mniej wygodne i tyle.
0: Mnie fascynuje z kolei też idea zbudowania sobie własnego streamingu na podstawie właśnie zasobów, które posiadamy i są ku temu rozwiązania. Teraz mi uciekła nazwa, ale jest takie jedno dość popularne, do którego jest mnóstwo różnych klientów. Nie chodzi mi nawet o Audiosonic, tylko takie nowsze. No tylko problem znowu jest taki, że no pewnie open source, nie? A widać gdzieś dostępne klienty, no,
1: a właśnie.
0: No średnio, nie? Ale, no ale AI naszym przyjacielem jest, tak? Więc można potworzyć różne rzeczy. Ja dalej nie tracę nadziei, że powstanie na przykład dostępny na Windowsa klient Audiobook Shelf, czyli fajnego, fantastycznego rozwiązania do streamowania sobie z własnych zasobów albo zasobów innej osoby, która nas wpuści, audiobooków.
1: Swoją drogą, tak mi się wydaje i tak sobie myślę, że przydałoby się takie repozytorium, teraz na to wpadłem, pomysłów, co by jeszcze można było stworzyć i na co jest zapotrzebowanie. Bo ja myślę, że teraz osób, które bawią się sztuczną inteligencją, jest sporo, ale nie każdy ma nawet czasem pomysł na to, do czego można by było jeszcze to AI zaprząc. Albo no, kiedyś te pomysły się skończą. I
0: to mógłby być nawet jakiś GitHub, tak, gdzie się zakłada issue. Znaczy jest to bardzo...
1: No strzelanie techniczne, z
0: muchy,
1: tak.
0: Strzelanie
1: tak.
0: Z armaty do muchy, mhm. Więc wystarczyłoby stworzyć coś a la twój sygnalista, gdzie po prostu w jednym miejscu się zbiera, ewentualnie niech to będzie jakieś forum dyskusji publicznej, gdzie można łapkować pomysły. Mhm. Nie?
1: Bo myślę, że to mogłoby być fajne i każdy, kto cierpi na brak pomysłów, ma agenta, ale w sumie już wszystko zrobił i nie wie, do czego go użyć dalej, to mógłby sobie z tego czerpać. Ja nie mam tego problemu, bo ja cały czas mam jakieś nowe pomysły, co mogę jeszcze robić, ale tak przypuszczam, że mogą kiedyś mi się
0: skończyć.
1: Ja
0: mam nadzieję, że powstanie więcej narzędzi do różnych takich open source'owych właśnie ciekawych pomysłów, albo do jakichś takich narzędzi używanych w środowiskach różnych zawodowych IT i tak dalej. No, moje takie najpotrzebniejsze rzeczy to byłby Mattermost, czyli komunikator wewnętrzny, którego używamy w pracy, taka alternatywa dla Slacka. Ja na przykład bardzo chętnie bym widział fajnego klienta Matrixa, bo używamy go w Hackerspace'ie. Widziałbym i już próbuję

0: rozwiązań, tylko właśnie dostępność się domaga. Nie?
1: Dokładnie, a teraz tak naprawdę ze względu na to, że się bardzo dzięki AI zliberalizowało wejście i praktycznie każdy, kto ma trochę samozaparcia, może rzeczywiście uczestniczyć w tej społeczności otwartego oprogramowania. Inna sprawa, jak potem ta społeczność, jakie ma podejście do tego, czy na przykład te rzeczy, które my robimy, są wpuszczane do kodu, tak? Bo tutaj są bardzo różne podejścia. Jedni mówią wprost, że na przykład tworzonych rozwiązań przez sztuczną inteligencję zwyczajnie nie będą akceptować jako pull requesty. No i jakby każdy ma do tego prawo oczywiście, tak? Bo jest jakaś społeczność, która ma takie, a nie inne zasady, takie inne, a nie inne podejście. Teraz przecież parę tygodni temu to jakiś niemiecki taki odpowiednik GitHuba. Teraz nie pamiętam tej nazwy. Może ty, Pawle?
0: Codeberg? Chyba Codeberg.
1: Tak, Codeberg, tak. Mhm. Generalnie stwierdził, że no, nie ma tam miejsca dla projektów tworzonych przez sztuczną inteligencję. To już mi się podoba trochę mniej. To znaczy, ja czytałem uzasadnienie dla tej decyzji, bo tu jest kwestia też praw własności do kodu. Oni się zasłaniali tym, że jeżeli kod jest wytworzony przez sztuczną inteligencję, to my tak naprawdę nie mamy prawa do tego kodu, który napisaliśmy. No, to są takie rzeczy, które myślę, że tu nie ma jeszcze tak naprawdę w ogóle precedensów co do tego, jak to w ogóle zostanie stworzone i kiedy zostanie to w jakikolwiek sposób usankcjonowane. Natomiast no, to już mi się mniej podoba, bo to po prostu jest jednak pewnego rodzaju dyskryminacja pewnych projektów, które mogłyby być przydatne. Natomiast dobrze, że jest GitHub. Ja akurat na Codeberga nie planowałem się nigdy przenosić, bo GitHub mi w zupełności wystarcza do trzymania moich narzędzi i tego, co robię. I zresztą jest on, no, jeżeli udostępniamy kod publicznie, to bardzo przyjaznym miejscem, bo możemy na przykład sobie budować aplikacje, chociażby na Maca czy na iOS-a, nie posiadając Maca. Tylko jeżeli mamy repozytorium publiczne, to tyle nam wystarczy i możemy sobie budować i wypuszczać takie aplikacje za darmo w zupełności.
0: To znaczy, co do Codeberga, to ja też kojarzę, że tam był jakiś taki motyw, że po prostu ta decyzja została przegłosowana demokratycznie, więc tam więcej osób, jakby był okres, w którym można było się do tego pomysłu jakoś odnieść w ten czy w inny sposób. Natomiast ostatecznym jakimś głosowaniem wygrała taka wersja tego, jak przeszła. Natomiast co chciałem powiedzieć? No chciałem powiedzieć to prawdopodobnie, że wrócę do tematu, jak mi się przypomni, bo nie wiem czemu w sumie teraz chciałem tutaj podbić, ale okej.
1: Okej, no to ja jeszcze tak na szybko zerknę, czy do nas coś tu piszecie, ale nie ma waszych głosów więcej, więc teraz Pawle...
0: Chciałem powiedzieć, okay. Że jakąś powściągliwość w akceptowaniu pull requestów tworzonych AI, nawet trochę fajną politykę, moim zdaniem rozsądną, przyjęło NV Access, bo no rzeczywiście w ostatnim czasie zaczął się tam zalew pull requestów tworzonych ewidentnie przez AI i przez ludzi, którzy no, nie mieli wcześniej nic wspólnego w ogóle z projektem NVDA. Po prostu latają sobie po repozytoriach. Czasem człowiek się aż zastanawia, czy to są ludzie, czy ktoś rzeczywiście puszcza agentów po repo i niech oni sobie tam działają. Bierze sobie jakieś konkretne problemy na warsztat i tworzy na to rozwiązania. I tutaj NV Access przyjął moim zdaniem całkiem sensowną politykę, że AI okej, jeżeli zaznaczysz, czy opiszesz w jakiś sensowny sposób, że ręcznie, jako człowiek, przetestowałeś to, co tworzysz.
1: Tak, bo to jest w moim odczuciu w ogóle jakikolwiek warunek czegoś, żeby udostępnić to światu, to najpierw przetestujmy to chociaż samodzielnie. Bo no, w innym przypadku, jeżeli... Ja nawet nie za bardzo wiem i nie bardzo rozumiem, po co w ogóle wspomagać się sztuczną inteligencją do tworzenia jakiegokolwiek kodu, którego ani razu nie uruchomimy.

0: i ani razu go nie przetestujemy, nie sprawdzimy w ogóle, czy to działa. To jest w ogóle bez sensu. Prawdopodobnie, tak myślę, że takie automaty, które chodzą właśnie po GitHubie i wypatrują takich issues, może nie wiem, może tu chodzi o poprawianie sobie reputacji konta, które takie pull requesty wysyła, że im więcej mamy zaakceptowanych pull requestów, no to jesteśmy, nie wiem, wyżej w tej społeczności i wtedy coś tam to daje. Nie wiem, nie mam pojęcia. Chciałbym mieć takie moce przerobowe w tokenach, żeby móc coś takiego robić, ale podejrzewam, że znalazłbym zdecydowanie sensowniejsze cele dla takich działań niż takie automatyczne wrzucanie różnego rodzaju agentycznej roboty po repozytoriach. No nie, nie, nie, to tak nie róbcie. Testujcie naprawdę to, co robicie, przynajmniej we własnym zakresie. Najlepiej jeszcze z kilkoma innymi osobami, żeby to w ogóle zweryfikować, czy to na różnych konfiguracjach działa, a potem wrzucajcie to w sieć, bo w każdym innym przypadku to, no, zwłaszcza jeżeli modyfikujemy jakąś technologię o znaczeniu krytycznym, a dla niewidomego czytnik ekranu ma znaczenie krytyczne, bo jak zacznie nam się to wszystko sypać, to no to będzie niedobrze. To będzie niedobrze i tu jak najbardziej NV Access no zdroworozsądkowo podchodzi do tego, to zdecydowanie. Skoro jesteśmy właśnie, Pawle, przy NVDA i przy NV Accessie, to co tam nowego w dodatkach?
1: No, w dodatkach rzeczy dwie. Po pierwsze, dodatek, który ma wpisane w readme wprost. Stworzony przez AI, testowany przez ludzi. Także wymogi wszystkie zostały spełnione. Background Content Tracker. I to jest dodatek stworzony przez Lukasza Hosnedla, znanego szerzej jako Four Sense Gaming. To jest Czech niewidomy, który za dnia zajmuje się dostępnością cyfrową właśnie w Brnie, w Tezeusie. No, Uniwersytet Masaryka, ci, co byli na ICC, będą kojarzyć temat. Natomiast w chwilach wolnych jest od lat, i to już od wielu, wielu, wielu lat, zapalonym graczem, gamerem, konsultował między innymi dostępność 1428 Shadows Over Silesia, moderował forum Audio Games, z tego co pamiętam. Na pewno się tam bardzo, bardzo udzielał. No i teraz postanowił podzielić się swoim pierwszym dodatkiem do NVDA, znaczy postanowił, no jest on na GitHubie, nie ma go jeszcze w sklepie z dodatkami, o ile pamiętam, chyba wczoraj tam patrzyłem. No i co ten dodatek nam potrafi zrobić? On śledzi aktywność okien w tle, czyli tych, które nie mamy teraz ich aktualnie sfokusowanych, tylko gdzieś sobie na pasku leżą, i informuje nas, jak coś się pojawi. Czyli powiedzmy, w jednym oknie zapuścimy sobie jakiś proces, zaczniemy się zajmować czym innym, no i w tym oknie coś schowanym, coś nam się wydarzy i NVDA nam o tym da znać. Spróbuję tu się troszkę zapoznać z readme. Więc co my tu mamy? Stworzony przez AI, zaprojektowany i dogłębnie przetestowany przez ludzi. Background Content Tracker śledzi okno lub pojedynczą kontrolkę, na której nie masz aktualnie fokusa. I powiadomi cię, gdy tylko pojawi się nowa zawartość. Możesz pracować w innym oknie, podczas gdy dodatek będzie obserwował to okno drugie i powie ci, da ci znać w chwili, w której coś się zmieni. No bo skoro osoby widzące... Tak, bo osoby widzące pracując często w jakimś jednym oknie, no kątem oka widzą, tak, że wyskoczy jakieś okienko, albo coś się zmieni w drugim oknie, więc od razu wiadomo, że coś trzeba na coś zwrócić uwagę. No a NVDA może oznajmiać coś za pomocą na przykład live regionów, czyli tych obszarów na stronach internetowych, w aplikacjach webowych, jeżeli tak to jest zaprogramowane, że coś tam się zmieniło gdzieś indziej na stronie, ale tylko w momencie, kiedy to okno jest aktywne, nie kiedy jest w tle. No więc te zmiany, które się dzieją w tle, no nam jest je łatwo przegapić. I w background content trackerze mamy tą świadomość, możemy sobie wybrać, co ma być obserwowane i jak chcemy być o tym interwowani. No i NVDA nas powiadomi, kiedy tylko coś wydarzy się w innym miejscu niż tam, gdzie mamy teraz fokus. No i jak to działa? No po prostu budujemy sobie listę albo kontrolek, albo okien, które mają być śledzone. I po prostu dodatek da nam znać, kiedy to się zmieni, kiedy tam coś się pojawi. Można kilka różnych celów śledzić naraz i można je sobie indywidualnie włączać lub wyłączać. No jakie tu przykłady mamy? Czekamy na zadanie, które ma się wykonać i długo trwa. Na przykład ustawiam jakieś zadanie w jakimś asystencie AI typu Claude. No i zamiast czekać, aż to się skończy, no to przełączymy się na inne okno i robimy sobie coś innego. I dodatek będzie śledził sobie to okno asystenta, no i da nam znać, kiedy coś nowego się pojawi, więc będzie wiadomo, że jakaś odpowiedź się pojawiła, a nie będziemy musieli tego co chwilkę samodzielnie sprawdzać. No i też możemy na przykład sobie czatować na jakimś WhatsAppie i tak dalej, a w międzyczasie coś się zmienia na stronie internetowej w tle. No i jeżeli coś się zmieni tam w tle, no to dostaniemy informację, to dostaniemy powiadomienie, tak jak osoba widząca, która po prostu widzi, że coś się zmienia. No możemy przywołać sobie obiekt nawigatora do czegoś, potem możemy użyć skrótu albo użyć menu celów, menu obiektu, jakby obiektów docelowych. No i możemy się przełączyć na inne okno, kiedy wybierzemy sobie już ten nasz cel i NVDA nas powiadomi, kiedy coś się zmieni. Możemy na trzy sposoby być informowani, albo piknięciem, albo powiadomieniem nas za pomocą wypowiedzenia nazwy, nie wiem, danego celu, który sobie wcześniej ustaliliśmy, albo przeczytane zostanie ta nowa zawartość, która się pojawiła. No i tak działa sobie ten dodatek, także bardzo ciekawie. Teraz drugi dodatek to dzieło Stephena Clovera, czyli osoby znanej m.in. ze Stephen's Talking Clock, niegdysiejszego programu z mnóstwem zabawnych zegarów. Teraz te wszystkie zegary możemy sobie zaimportować do aplikacji dużo bardziej nowoczesnej i mobilnej, czyli VAL. Natomiast tutaj dodatek nazywa się Ham Calls, czyli znaki wywoławcze w krótkowalarstwie. To jest dodatek właśnie dla radioamatorów. I to jest dodatek, który... Bo no wiecie, jak są skonstruowane znaki radioamatorskie, nie wiem, SP9DOM, tak, na przykład. No i taki typowy syntezator przeczyta nam, zwłaszcza w NVDA, gdzieś tam pewnie całą zbitkę, tak, SP9DOM. A ten dodatek sprawia, że te znaki będą wypowiadane po literce, czyli tak jak ja powiedziałem, SP9DOM, albo używając alfabetu Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, czyli de facto alfabetu NATO, no także w języku angielskim to będzie Sierra Papa 9 Delta Oscar Mike. Nie wiadomo mi nic o tym, żeby były wspierane alfabety w innych językach. No my mamy nasze polskie imiona pod te litery. Stanisław, Paweł 9, Dorota, Olga, Maria. No i można w ten sposób sobie ułatwić życie, jeżeli często z tego typu treścią pracujecie. Także.
0: A to czasem dodatki naprawdę może być przydatne, bo łatwo się pomylić. Nasz kolega, niegdyś redakcyjny, Damian Przybyła, przecież ma nick SP9QLO, ten znak krótkofalarski, a synteza zazwyczaj czyta to SP9CLO.
1: Tak.
0: Taki prosty przykład z brzegu.
1: Zapisać przez K, no to prawda. No i dlatego właśnie, to nawet było, co ciekawe, to nawet, jakżeż się nazywa ten pan, chyba Doug Lawler, on kiedyś pracował nad Windowsem. Doug Lawler?
0: Doug Geoffrey pracował nad Windowsem.
1: Nie, ktoś, któryś z inżynierów, nie sam Doug Geoffrey, tylko któryś z inżynierów, który też pracował nad Windowsem, przepraszam najmocniej, pomyliły mi się tutaj imiona i nazwiska. Natomiast... Właśnie ta osoba od jakiegoś czasu się udziela na repozytorium NVDA i nawet są jakieś plany, żeby, przynajmniej ma takie plany, żeby zacząć jakieś swoje pull requesty tworzyć. Fajnie, no bo jeżeli ktoś pracował nad Windowsem, to...
0: To coś o czytniku ekranu wie.
1: Wie, tak. I ma dość bardzo mocne ugruntowanie. No i jedną z takich pierwszych sugestii, która została odrzucona przez NV Access, no bo właśnie jest to niszowe, za mała grupa docelowa i tak dalej, no to było właśnie jakieś udogodnienie pod kątem czytania znaków wywoławczych radioamatorskich. No i no, jak widać, potrzeba została spełniona na ten moment dodatkiem. Także no, rada się zawsze jakaś znajdzie.
0: Zdecydowanie tak. I długo nie trzeba było czekać. A propos pomysłów, które można podrzucać osobom, które nie wiedzą, co mogłyby stworzyć, jeżeli chodzi o produkty, chociażby z użyciem sztucznej inteligencji, bo na YouTubie Ewelina napisała: cześć, czekam na platformówkę na iOS, pozdrawiam. No to Ewelina nam tu o platformówce na iOS to wysyła wiadomości już od dłuższego czasu. Ale może ktoś nas słucha i by chciał stworzyć platformówkę na iOS. Gry to jest, szczerze powiedziawszy, zupełnie nie moja działka i ja się absolutnie nie czuję na siłach stworzenia gry. Z mało którą grą jako gracz sobie radzę, rzadko gram, więc no, tu zdecydowanie nie jestem kimś, kto po prostu chciałby się tym zajmować, zwyczajnie i krótko mówiąc, ale mamy osoby, które są zdecydowanie bardziej biegłe, jeżeli chodzi o taką gałąź cyfrowej rozrywki, więc być może, jak ktoś nas słucha, to podchwyci pomysł. No to dobrze, to no, chciałem, żebyśmy przeszli dalej, ale zanim przejdziemy dalej, to odbierzemy teraz telefon, bo telefon mamy, więc już teraz odbieramy. A kto jest z nami tym razem?
2: Witam, ja was słucham od niedawna, dzięki koledze, i dzwonię z ciekawostkami. Może to mało przydatne, ale po pierwsze, ma być dostępny dla nas na iPhone'ach blik zbliżeniowy najpóźniej na początku przyszłego roku. A po drugie, w iOS 27, z tego co wiem, ma być oddzielone ustawianie dzwonka i budzika. Jak wyciszymy dzwonek, nie zaszkodzi, to będzie można korzystać z budzika.
0: A, no to ciekawe.
1: Tak, ma być dzięki za
2: ma być informację. Proszę bardzo. Ma być specjalny interfejs do tego przeznaczony w iPhone'ach. I wtedy właśnie nie będzie przeszkadzało, bo teraz z tego co wiem właśnie, że jak wyciszymy telefon, no to wtedy budzik jest automatycznie wyciszony i no w razie potrzeby no możemy go nie usłyszeć.
0: A teraz można właśnie zaspać.
2: Tak. A teraz ma być to oddzielone, więc dzwonię tylko z takimi ciekawostkami po raz pierwszy do was i dziękuję, że się dodzwoniłem.
0: A i jak masz na imię?
2: Emil.
0: Cześć Emilu, to witamy po raz pierwszy jako aktywnego uczestnika Tyflo Przeglądu.
2: Dobrze.
0: Okej, okay, czy coś jeszcze?
2: Nie, wszystko. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie, do usłyszenia. No to fajnie, że nowe głosy się pojawiają tu u nas na antenie, bardzo dobrze. Dzwońcie, piszcie, nagrywajcie się, kontaktujcie się z nami, ta audycja jest przede wszystkim dla was. A teraz kolejny temat. No, na koniec Tyflo Aktualności, jak zawsze, drobnica, drobne newsy.
1: Tak, zgadza się. I co my tu mamy? Niech ja spojrzę. Brasil Torrent. Myślę, że dwa słowa, które mówią wiele. Brasil, bo z Brazylii, Torrent, bo klient do torrentów. Jest to dzieło podobnej ekipy, co właśnie WinZappa, czyli Azure Yoga, chyba tak się nazywają państwo. Natomiast tym razem klient do torrenta. To znaczy WinZappem zajmuje się pan Gabriel, nazwisko umknęło, najmocniej przepraszam. Natomiast tutaj osoba podpisująca się nickiem Azure na forum Audio Games, która już też stworzyła Azure, chyba Recorder się nazywało to narzędzie, to właśnie to takie dostępne do nagrywania ekranu. No i tutaj reklamuje się to jako dostępny w pełni klient protokołu BitTorrent, nieobciążony żadnym adwarem, żadnymi koparkami krypto i w pełni dostępny, no ale przeczytajmy sobie readme. Szybki, lekki klient torrenta, który nie kopie kryptowalut na twoim komputerze. No myślę, że to jest zachęcający slogan. Natomiast jakie tu mamy funkcje? Mamy pełne wsparcie dla czytnika ekranu, bez problemu działa z NVDA, JOS-em i Windows Narratorem. Każda kontrolka, powiadomienie i informacje o postępie pobierania są przekazywane na bieżąco. szybki i lekki, bez śmieci, bez procesów w tle, bez ukrytych koparek krypto. Po prostu na...
0: Ktoś musiał mieć naprawdę bardzo nieprzyjemne doświadczenie, bo to jest bardzo mocno wyeksponowane, że te koparki krypto są w
1: klientach. Nie wiem, czy to nie jest zniechęcenie utorrentem troszeczkę, czy którymś, czy mikrotorrentem. Nie wiem, któryś z popularnych chyba takich w miarę dostępnych klientów się tym sławił ostatnio. Przypuszczam, że chodzi o jakiś konkretny produkt. Zbudowany na bazie biblioteki LibTorrent 2.0x dla osiągnięcia maksymalnej wydajności. Powiadamianie o postępie o regularnych interwałach. Możemy sami sobie wybrać, jak często chcemy je słyszeć, albo przez SAPI 5, albo przez nasz czytnik ekranu. Nie trzeba cały czas gapić się w paski postępu. Kompletne wsparcie dla protokołu BitTorrent. Linki magnetyczne, pliki torrent, DHT?
0: DHT, czyli ten distributable hash table, to ten taki tak. Protokół.
1: PMP, szyfrowanie PMP i tak dalej. Wspieranie wielu torrentów naraz, podział na te, które seedujemy, te, które pobieramy, te, które się pobrały, te, które są zapauzowane i tak dalej. Sortowalne kolumny, menu kontekstowe. No, czyli ten ekran pobieranych jest łatwy do zarządzania. Dwujęzyczny interfejs, wykrywanie automatycznego języka po otwarciu programu, na ten moment angielski i portugalski, brazylijski. Pobieranie plików sekwencyjne, streamowanie podczas pobierania, przydatne dla plików multimedialnych. No i można też ustawić sobie globalne limity pobierania i wysyłania. Jest też możliwość zminimalizowania do zasobnika systemowego. Ikonka jest również dostępna i jest skrót Ctrl-Shift-B, który przywołuje nam program na pierwszy plan. Jest też zachowywanie sesji, czyli niedokończone pobieranie. Zacznie się pobierać w tym samym miejscu po uruchomieniu programu. No i prywatność, czyli nie ma żadnego śledzenia, nie ma żadnej kryptografii, czy nie ma żadnych statystyk wysyłanych, analityki i telemetrii. No i oczywiście nie ma koparek krypto. No taki programik. Nie miałem okazji jeszcze testować, natomiast gdyby ktoś potrzebował coś tam...
0: Tych w ogóle klientów torrentowych stworzonych dla nas to jest troszkę, bo przecież Brandon, czyli Serebi, on też ma jakiś swój klient na GitHubie, Serebi Torrent, ostatnio też zresztą jakieś narzędzia tworzy do pobierania z YouTube'a i innych serwisów, też w dostępny sposób, więc tam no to się rozwija, tak? Tak zawsze to trochę zabawne jest, że jeżeli na przykład testuje się jakiś model sztucznej inteligencji na YouTubie, to jednym z tych zadań, które dają twórcy, i to widzący w zupełności, takiemu modelowi jest: zrób mi narzędzie do pobierania filmów z YouTube'a.
1: No ja się śmieję, że to jest taki chrzest już, nie?
0: Jak chcesz sprawić
1: się w boju jako vibe coder, to no? Musisz w swoim życiu zaprogramować pobieraczkę do YouTube'a.
0: Kurczę, a ja nie zrobiłem, to jeszcze bym musiał, ale chyba nie chcę. Tego jest tyle, że...
1: No tak całkiem poważnie, to mnie przeraża troszeczkę takie mnożenie bytów. W sensie fajnie, bo to też taki już widziałem artykuł o tym, że wchodzimy w erę spersonalizowanego oprogramowania, czyli de facto to już nie jest tak, że ktoś jeden stworzył program i on jest dobry dla wszystkich, tylko każdy tworzy swój, który jemu odpowiada z jakichś przyczyn. No, Liam Erwin na przykład ostatnio sobie stworzył kolejny odtwarzacz radia i nawet tak go nazwał, tak? Jasr, czyli nie, Jarp chyba, Yet Another Radio Player, który nie wyróżnia się niczym specjalnym, on ma bardzo prosty interfejs, tam ma wsparcie Shazama, no ale Liam potrzebował czegoś takiego, no to sobie stworzył, a przy okazji postanowił podzielić się ze światem. Mnie trochę bardziej, może nie przeraża, ale no tak gubię się w tym i tonę troszeczkę w zalewie podobnych pomysłów, które są realizowane przez różne zespoły, które ze sobą nie współpracują i każdy sobie rzepkę skrobie. No i jest takie mnożenie bytów troszeczkę, bo każdy chce się tym podzielić, każdy to gdzieś tam na swoją modłę rozwija. I potem no, to, co się boję też, to jest to, że te projekty zostaną prędzej czy później jakoś tam porzucone i będzie dużo jakichś, nie wiem, ktoś stworzył sobie odtwarzacz do radia, bo w sumie wszystkie inne były spoko, ale brakowało tej jednej funkcji, więc ja zrobię sobie swój od zera. Chyba to, co chcę powiedzieć, to jest to, że fajnie by było, jakby było więcej współpracy między tymi projektami i więcej pull requestów, a nie od wynajdowania koła od nowa.
0: To znaczy, to jest w ogóle problem z open source'em jako takim. I to nie jest coś, co dzieje się od dziś czy od wczoraj, tylko generalnie od dawna, że no, tylko wiadomo, teraz to jest na zdecydowanie większą skalę, bo kiedyś to jednak właśnie, jak ktoś potrafił programować, to zazwyczaj robił to po coś i w jakiś taki konstruktywny sposób, albo no, pracował zawodowo, tak? I ewentualnie robił coś tam, rozwijał po godzinach. Natomiast generalnie współpraca nad projektami open source, takimi, które nie mają żadnego finansowania, to jest bardzo często naprawdę niewdzięczny kawałek chleba, bo potem bardzo często dzieją się jakieś rozłamy, jakieś kłótnie, ktoś ma inną wizję, ktoś chce tak, ktoś chce inaczej, potem się tworzą jakieś forki tego oprogramowania, więc to teraz no, sztuczna inteligencja i jej rozwój to bardzo dużo rzeczy uwypukla. No, między innymi właśnie też to, że kodu nam naprawdę bardzo mocno przyrasta, tych różnych narzędzi, różnych rozwiązań. No, ale cóż, przynajmniej będziemy mieli co robić i to chyba jeszcze długo, długo, długo.
1: Tak, to prawda.
0: Żeby o tym opowiadać.
1: Tak. Dalej stojąc w temacie open source, niby drobnostka, ale miło widzieć to, że na repozytorium GitHubowym z Signala na iOS-a kilka komitów sprzed około tygodnia to poprawki pod kątem VoiceOvera. Tam są to takie drobne rzeczy. Ja używam Signala, ale nie codziennie i nie do wszystkiego, więc na przykład nie zauważyłem, że jak otworzymy sobie menu dołącz załączniki, to nagle się przyciski stały niezaetykietowane, że w rozmowach grupowych przycisk wycisz mikrofon jest niezaetykietowany, że jakimś tam liście zmian jakiś przycisk zamknij, czy coś jest niezaetykietowany, także tutaj miło, że Signal o tym pamięta. Nadal odliczam i czekam, kiedy się pojawi w, że tak powiem, w kolejności fokusowania elementów w ogóle przycisk do zmiany aparatu podczas rozmowy wideo już trwającej, a nie jeszcze w czasie łączenia. To jest coś, co kiedyś było, potem zniknęło i no, uparcie wrócić nie chcę. Także no tak to na ten moment, tak to na ten moment działa. Natomiast teraz wrócimy jeszcze na chwilkę do tematu NVDA. No ja, przygotowując się do naszych Tyflo podcastów, zwłaszcza jak chcę mówić o NVDA i dodatkach do tegoż programu, no to korzystam zazwyczaj z dwóch źródeł. Po pierwsze, wiadomo, sklep z dodatkami. Po drugie, github.com/search i tam wpisuję hasło NVDA. I w ten sposób wynajduję dużo bardzo ciekawych rzeczy. Potem robię jeszcze drugie wyszukiwanie, wpisuję screen reader osobno jako dwa słowa. I znajduję kolejne rzeczy ciekawe, jest tego tak dużo, że nawet nie sposób o wszystkim mówić, bo to, o czym mówiłem przed chwileczką, tak, jest dużo projektów, które nie mam ani czasu, ani nawet ochoty wszystkiego testować, bo nie wszystko mnie dotyczy. Ludzie już powypuszczali jakieś wersje, ale ciężko stwierdzić w sumie, czy to się do czegoś nadaje. Także nie o wszystkim mówię, ale jeżeli kogoś to ciekawi, no to można takimi słowami klucz się ratować. No, problem z NVDA jest taki, że to jest też często wykorzystywany skrótowiec na NVIDIA, firmę od kart graficznych. No a teraz ludzie prześcigują się w różnego rodzaju automatyzacjach, skryptach i tak dalej, śledzących chociażby wyniki giełdowe NVIDIA i ceny kart graficznych i różne takie. I tam już całe modele matematyczne wizualizujące te zależności, korelacje i tak dalej, więc to się wszystko gdzieś wbija w te wyniki wyszukiwania. No i widzę, że ktoś, a koniecznie osoba podpisująca się jako Jage, stworzyła właśnie pewną pomoc dla mnie, i za co jestem bardzo wdzięczny, no bo jest to heurystyka dużo bardziej efektywna niż ta moja, czyli po prostu przeszukiwanie GitHuba pod kątem zawartości repozytorium, czy tam są pliki manifestu typowe dla dodatków, czy tam jest struktura folderów typowa dla dodatków. I to wszystko znajdziemy pod jednym pięknym adresem bestmidi, pisane razem.com, / addons. I to są dodatki, jak to napisane, Bleeding Edge Addons, czyli Wszystko na GitHubie, co wygląda jak dodatek do NVDA. To nie musi być stabilne, to nie musi mieć nawet planów wyjścia do sklepu, to nie musi nawet działać, to nie musi być jeszcze kompletne, ale jeżeli pasuje pod klucz, że wygląda jak dodatek, na tej liście się znajdzie. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, nad czym to ludzie na tych GitHubach pracują, cóż to za dodatki się będą pojawiały być może w przyszłości, no to ta stronka się poleca, warto ją często sprawdzać, bo no, tam może się potencjalnie pojawić dużo rzeczy ciekawych. Pewnie też dużo AI slopu, no bo ludzie teraz tworzą na potęgę i robią dużo wszystkiego i tak jak wspomniałem, niekoniecznie to musi być dobrej jakości, niekoniecznie musi działać. Tak, ostatnio ktoś stworzył dodatek do Messengera, który otwiera jakieś porty po HTTP, jakieś niechronione serwery i można tam bez problemu wstrzyknąć jakiś kod. Tak, powstał stroik gitarowy do NVDA, a dlaczego nie? Tak, powstał instrument do grania muzyki arabskiej, no czemu nie? Także spokojnie można sobie tam przeglądać. Pewną podstroną tego jest bestmidi.com/addons/rejected/rejected.html i tam z założenia miały się pojawiać dodatki, które zostały wyrzucone czy odrzucone przez NV Access, nie zakwalifikowały się do sklepu. Natomiast tak naprawdę tam są, to, tam jest troszeczkę to, co ja robię, czyli różne rzeczy, które pojawiają się pod hasłem NVDA, jak się wyszukuje na GitHubie, ale nie do końca tym NVDA-em są, czy mają z nim cokolwiek wspólnego, więc tam właśnie się pojawi troszeczkę jakichś rzeczy związanych z NVIDIĄ, jakichś narzędzi do badania dostępności, jakichś programów pochodnych, pokrewnych i tak dalej. Jakby ktoś chciał trochę się pobawić w moją robotę przed każdym tyflo przeglądem, no to te strony mogą być gdzieś tam bardzo, bardzo pomocne. No i ostatnia rzecz, pojawił się nam już oficjalnie w App Store, można go pobrać i też zakupić jego wersję premium. Tag Feed, czyli aplikacja autorstwa Juanjo do etykietowania sobie naszych różnych rzeczy, czy to ubrań, czy to produktów spożywczych, etykietami NFC i dopasowywania ich do siebie, dopasowywania ubrań, tworzenia zestawów tych ubrań, wpisywania daty ważności, otrzymywania przypomnień o tej dacie ważności, synchronizowania tego z innymi osobami i z iCloudem, żeby ktoś mógł, żebyśmy mogli takie bazy produktów sobie dzielić między sobą, albo żeby ktoś nam mógł je widzący uzupełniać. Fajne narzędzie stworzone przez niewidomego dla niewidomych, także polecam. Nie wiem, czy na Androida też już wyszło. Wiem, że plan był taki, żeby wyszło, więc może już też jest, ale ja na razie znalazłem linka na iOS-a. Także jeżeli macie potrzebę skorzystać z takiego narzędzia, no to już teraz nie wymaga ono TestFlighta, co się zawsze cieszy. Mam nadzieję, że więcej tych rzeczy, które teraz w TestFlighcie testujemy, wyjdzie też oficjalnie w końcu w App Store, no bo w końcu TestFlight to nie App Store.
0: Zgadza się. No, tylko jeszcze trzeba powalczyć z polityką wydawniczą Apple i przejść przez ich tak zwany review. No, a teraz wracamy do waszych komentarzy. Tu mamy jeden komentarz od Mariusza. Swoją drogą, a propos WinZapa, jeszcze tak wrócę do tego, bo o tym zapomniałem wam powiedzieć. Jeżeli na wiadomości tekstowej naciśniecie klawisz Enter, to otworzy ona wam się w takim polu tekstowym tylko do odczytu i będziecie mogli się z nią zapoznać znak po znaku, wyraz po wyrazie i tak dalej, i tak dalej. Mariusz ma pomysł, żeby stworzyć lub reaktywować programy do nagrywania płyt CD i DVD. No, pomysł ciekawy, tylko pytanie, ile tak naprawdę jeszcze mamy w ogóle nagrywarek tego typu nośników?
1: A ja właśnie przed chwilą, tak rozmawialiśmy o różnych programach, o Winampie, o reaktywowaniu rzeczy, w Fubarze, to tak mi chodziło po głowie, nie? InfraRecorder, Sidex.
0: No, no.
1: Open source, wszystko open source.
0: Tak. No tylko no. Ja na przykład teraz w domu nie mam napędu. Mam no ja jakiś mam... na USB, gdzieś tam tak, leży ja w szufladzie mam... i to tyle.
1: Ja mam tylko system stereo jeszcze z CD, ale to wszystko, to prawda.
0: No. A płyt CD? To nie wiem, gdzieś tam może jeszcze są, ale... A właściwie to już pewnie DVD bardziej do nagrywania jakichś danych, jakieś były potrzebne.
1: I tak najbardziej chyba szczytem czarnego humoru tych lat 2000 była nazwa, prawda, Nero Burning Rome.
0: Tak.
1: Tak, bo Nero spalił Rzym, wiecie.
0: Dokładnie.
1: A Burning Rome, że wypalanie CD-ROMów. Taki żarcik.
0: Taki żarcik. No, to tyle waszych komentarzy, przynajmniej na ten moment. Pawle, Winamp. To jakiś nowy Winamp, tak?
1: Ten Winamp, który już od kilku lat próbuje coś wrócić i coś zrobić.
0: Tak próbuje, że do starego Winampa wtyczki są rozwijane.
1: Tak. Brawo. No były próby z NFT i z jakimiś platformami do promowania artystów kilka lat temu. No a w przyszłym roku ma być kolejna próba zintegrowania katalogu Deezera. No i chodzi tu o to, żeby dało się chyba, jeżeli dobrze rozumiem, też przez Winampa wykupić sobie subskrypcję, czyli no Winamp też by na tym jakoś zarobił i sobie połączyć streaming, czyli no Deezera, którego znamy. Jest tam cały katalog muzyczny, ten, który jest i na Spotify'u, i na Apple Music, i tak dalej. Z naszą lokalną muzyką. No także, no, pytanie, czy się to uda. Wiem, że ten interfejs nowy Winampa chyba był jakiś taki cięższy dostępnościowo.
0: Nie był jakiś taki webowy tak. Po prostu?
1: Właśnie chyba tak. No także takie próby tu podejmuje Winamp. No, chyba twórcy Winampa są z Francji, dobrze pamiętam? Deezer jest francuski.
0: Deezer jest francuski, a kiedyś to Winamp to Stany były, ale teraz skąd oni tam są? To...
1: Widziałem jakieś powiązane z Winampem nazwisko francusko brzmiące, więc myślałem, że może ktoś coś przejął, może ktoś coś... No, ktoś
0: kiedyś,
1: nowy,
0: oni, kiedyś oni byli z, powiązani z Belgią, bo to był ten serwis dla radia internetowego takiego darmowego, ale oni się zamknęli. A kto tam teraz w ogóle ma tego Winampa? To już przechodziło tak z rąk do rąk i każdy myślał, że zrobi na tym biznes, że...
1: Trochę gadu-gadu.
0: Tak. Dokładnie. I gadu-gadu cały czas żyje. Cały czas żyje,
1: ale nie do końca chyba ktoś ma na to pomysł, który sprawi, że to znowu ma jakieś znaczenie, ale no...
0: No właśnie. Dobrze, to teraz przejdźmy może dalej. Teraz przechodzimy do technikaliów, a właściwie to już jesteśmy w technikaliach, no bo Winamp to przed momentem. A teraz kolejna wiadomość tym razem, no myślę, że dla nas dosyć ciekawa, bo to jest temat nowych inteligentnych okularów, tym razem od Samsunga.
1: Tak, mieliśmy ostatnio Galaxy Unpacked. Dużo się na tym wydarzeniu zadziało. Natomiast to, na co ja dzisiaj bym chciał zwrócić uwagę, to jest właśnie okulary. No bo Meta Ray-Ban Glasses to zdecydowany król na ten moment. Taki trochę prekursor, przodownik tego, czym ta technologia może być, także i dla nas, dla osób z dysfunkcją wzroku. Natomiast... Tutaj Samsung się wyłania, firma, z którą można by wiązać wielkie nadzieje, bo no, firma, która nieraz udowodniła, że polskiego rynku po macoszemu nie traktuje i różne usługi, które oferuje, nie zawsze od razu i tak dalej, ale dość szybko na nasz rynek wprowadza. No także zobaczmy, co tutaj MGSM o tych okularach napisał. Samsung ujawnił kolejne informacje o inteligentnych okularach zaprezentowanych podczas lipcowego Galaxy Unpacked w Londynie. Urządzenie ma działać do 9 godzin na jednym ładowaniu, współpracować z Gemini i całym ekosystemem Galaxy. Przy jego projektowaniu Samsung złożył około 200 zgłoszeń patentowych. Nadal nie znamy jednak ceny ani terminu rozpoczęcia sprzedaży. Według Jamesa Choi, szefa zespołu badawczo-rozwojowego XR Samsung Electronics, okulary nie mają zastępować smartfona. Ich zadaniem jest ograniczenie liczby sytuacji, w których użytkownik musi wyjmować telefon, aby skorzystać ze sztucznej inteligencji, aparatu, nawigacji bądź tłumaczenia. Urządzenie zostało wyposażone w aparat, mikrofony oraz głośniki zintegrowane z oprawkami. Dzięki temu Gemini może uwzględniać to, co użytkownik widzi i słyszy. Okulary mają udzielać wskazówek w czasie rzeczywistym, tłumaczyć rozmowy, rozpoznawać otoczenie, nagrywać obraz z perspektywy użytkownika oraz pomagać w nawigacji. Samsung wcześniej potwierdził, że urządzenie korzysta z platformy Snapdragon R1 Gen 1 i systemu Android XR. Okulary powstały we współpracy z Google oraz markami Gentle Monster i Warby Parker, które odpowiadają za różne wersje oprawek. Dużo uwagi poświęcono konstrukcji. Samsung zastosował smukłe zawiasy. cienkościenne elementy i lekkie materiały. Grafitowy materiał termiczny umieszczony po lewej stronie oprawek ma ograniczać przenoszenie ciepła generowanego przez procesor na twarz użytkownika. Ciężar natomiast został rozłożony po obu stronach oprawek. Przy projektowaniu wykorzystano modelowanie obliczeniowe, aby dopracować punkty kontaktu z czołem, kośćmi policzkowymi oraz obszarem za uszami. Producent deklaruje, że okulary mają być równie naturalne w codziennym użytkowaniu jak tradycyjna para okularów. Urządzenie przeszło testy obejmujące działanie w wysokiej temperatury, potu, wilgoci, kosmetyków oraz kremów przeciwsłonecznych. Sprawdzano również wielokrotne składanie i rozszerzanie zawiasów. Samsung twierdzi, że konstrukcja zawiasów ma być odporna na korozję. Na jednym ładowaniu okulary mają działać do 9 godzin, także podczas korzystania z Gemini czy nagrywania wideo. Etui zapewni około 7 pełnych doładowań, co powinno pozwolić na korzystanie z urządzenia przez kilka dni bez dostępu do gniazdka. Okulary będą ściśle współpracować ze smartfonami Galaxy. Nagranie uruchomione bez użycia rąk będzie można podejrzeć w Nowbar, a następnie otworzyć w aplikacji Galeria. Część operacji zostanie podzielona pomiędzy okulary i połączony telefon, co ma ograniczyć zużycie energii i obciążenie niewielkich podzespołów w oprawkach. Urządzenie połączy się również z Galaxy Watch i Galaxy Buds. Z poziomu zegarka będzie można sterować wybranymi funkcjami i korzystać z gestów, natomiast słuchawki umożliwią płynne przełączanie dźwięku. Samsung opisał także zabezpieczenia związane z nagrywaniem. Zewnętrzna i wewnętrzna dioda LED mają informować o pracy aparatu. Nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane po zdjęciu okularów, a zasłonięcie zewnętrznej diody uniemożliwi uruchomienie rejestracji. Producent zapewnia również, że dane audio, wideo i materiały udostępniane z ekranu nie będą wykorzystywane do trenowania modeli AI. Samsung nie podał jeszcze oficjalnej nazwy handlowej okularów, klasy i rozdzielczości aparatu, ceny ani terminu wprowadzenia do sprzedaży. Firma zapowiada jednak, że jest to początek nowej kategorii urządzeń Galaxy, która będzie rozwijana w kolejnych generacjach. Znaczy z jednej strony niewiele, bardziej zaprezentowano, że coś będzie, ale z drugiej strony już zaznaczyli, że no, jest o czym mowa i jakieś produkty się pojawią. Także no ja jestem ciekaw, jeszcze Google nie powiedziało ostatniego słowa, bo to no oni mają też jakieś swoje okulary pokazać. Pytanie oczywiście, bo nie znam się na Android XR, czy tam jakaś dostępność już jest, czy ma dopiero być, czy w ogóle jest przewidziana. No Meta, co by nie mówić, już zainwestowała troszeczkę research and development w różne funkcje związane z dysfunkcją wzroku i pracuje z naszą społecznością nad kolejnymi. Natomiast pytanie, co Samsung? Czy o tym pomyśleli? Bo to może być różnie. Z reguły tak, i telewizory są dostępne, i tak, telefony są dostępne, i różne inne urządzenia też.
0: I pralki.
1: Więc sugerowałoby to, że no, możemy się spodziewać, że tutaj też nie zawiedziemy się, ale jednak jest to nowa kategoria urządzeń i zawsze jest taki cień obawy, że tu akurat mogli nie pomyśleć, albo że to wprowadzą dopiero w jakiejś kolejnej aktualizacji, albo w kolejnej edycji, generacji, albo nie po polsku. Także no, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast dobrze, że Meta ma już jakąś powoli konkurencję. Oni też chyba właśnie Samsung myśli trochę bardziej o prywatności. To jest chyba takie największa obawa, mam wrażenie, społeczna przed tego typu sprzętem, że będziemy już teraz wszędzie obserwowani i nagrywani i nawet nie będziemy o tym wiedzieć. Znaczy, no tak, no, nie będziemy o tym wiedzieć. No i to jest znowu ciekawy temat do debaty społecznej, bo z jednej strony okulary, którymi można nagrywać wszystko i które może nawet pewne rzeczy gdzieś zbierają bez naszej wiedzy, a z drugiej strony niesamowite korzyści dla osób chociażby niewidomych, także można by kolejną dyskusję sobie pociągnąć. No ale zobaczymy, co tam Samsung i Google.
0: Zdecydowanie tak. Widzę tutaj jeszcze dwie wypowiedzi od was, więc teraz szybciutko sobie przejdę do jeszcze jednej wiadomości, żeby odczytać je po kolei, bo to są od tej samej użytkowniczki WhatsAppa, od naszej słuchaczki, która się podpisuje jako nie zrobię ci barszczu, i już czytam te wiadomości. Na dobry początek właśnie a propos jeszcze alternatywnego klienta WhatsAppa, o którym dziś sporo mówimy, czyli narzędzia WinZap, i pisze do nas tak. Dodatkowo na telu cały czas mam, że wstrzymano synchro. Mega nieśmieszny żart. Coś mi się zdaje, że u mnie może to nie działać ok, również ze względu na słaby net, jaki tu mam. To ja dopowiem, że tym, że wstrzymano synchronizację, to się nie ma co przejmować. Ja to też mam. I ja mam to na obu WhatsAppach, zarówno na moim prywatnym, jak i na WhatsApp Business, czyli na tyflopodcastowym koncie. Więc to po prostu tak jest, jest taki jeszcze nawet komunikat gdzieś tam, że pozostaw urządzenia aktywne, czyli nie blokuj, tak? I no, ale to nic nie daje. Nawet jak zostawiłem odblokowany ten telefon długo, długo, to się nic nie wydarzyło.
1: Mi się tak działo nawet na oficjalnych klientach. Ja chyba jeszcze jak miałem nawet tego starego WhatsAppa desktop jakiś czas, to zdarzało mi się takie komunikaty mieć. I to może być rzeczywiście mieć związek z internetem.
0: Tak, natomiast mi to w żaden sposób w niczym nie przeszkadza. Synchronizują się te wiadomości, wszystko mi działa. No tylko akurat ja internet mam bardzo dobry, no bo to jest światłowodowe łącze, więc tutaj nie ma prawa się nic gubić i może słabszy internet, gdzieś tam jakieś pakiety gubiące się mogą mieć wpływ na to, co tu się dzieje i jak ta synchronizacja wygląda. I jeszcze jedna wiadomość. Mam jeszcze jedno info. Apka Polskie Radio na iPhone'ie milczy nadal, natomiast na Androidzie nie wiem, co oni zrobili po update'cie, ale zniknęły mi te fajne stacje Radio Wolna Europa i te inne historyczne. Totalnie nie wiem, co tu się pozmieniało. No, czyżby i Androida jakaś regresja dosięgnęła? A może po prostu Polskie Radio wygasza tam te stacje albo przerzuca gdzieś? Nie wiem. Aż tak bardzo tu nie śledzę tego, co się dzieje w Polskim Radiu. No, jak widać, dostępność to nie jest ich mocna strona. A szkoda. Dobrze, i teraz jeszcze na koniec ostatni temat, który mamy tu w naszych notatkach. Pawle, był Samsung, to teraz będzie Apple. Oni schowek mają zamiar integrować, ale nie z Maciem, bo to już zrobili dawno, a iPhone'em, tylko między iPhone'em a Windowsem.
1: Tak, i tutaj pytanie się rodzi, czy aplikacja Clipman będzie jeszcze potrzebna w najbliższej przyszłości, przynajmniej do tego zastosowania, do którego ostatnio się przyczyniła, czyli właśnie synchronizacja schowka między Windowsami a iPhone'ami. Tutaj na pewno będzie to działać w bardziej zintegrowany sposób, no bo nie będzie tych ograniczeń pewnie, które mają narzucone deweloperzy rozwiązań trzecich. No ale przeczytam tutaj jeszcze podziękowania dla Maćka, którego nie mogło z nami dziś być, ale tą informacją się z nami w naszej wewnętrznej grupie redakcyjnej podzielił. Także Apple pracuje nad funkcją umożliwiającą kopiowanie i wklejanie treści pomiędzy urządzeniami z iOS-em a komputerami z Windows, donosi MacRumors. Microsoft złożył wniosek o taką funkcję za pośrednictwem unijnego systemu żądań interoperacyjności. Dla deweloperów narzędzia, które Apple wdrożyło w ramach zgodności z Digital Market Act. Apple zaczęło rozpatrywać wniosek w marcu, a 26 czerwca zaproponowało konkretny plan projektu. Microsoft opisał, jak funkcja miałaby działać w praktyce. Użytkownik mógłby skopiować tekst lub inną obsługiwaną treść na swoim iPhone'ie, wkleić ją bezpośrednio na komputerze z Windows i odwrotnie, wykonując typowe zadania produktywnościowe bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami czy powtarzania ręcznych czynności przy każdym transferze. A synchronizacja schowka miałaby działać w tle jako lekka, ciągła funkcja, a nie ręczna operacja zależna od konkretnej aplikacji. Firma Microsoft opisała, w jaki sposób funkcja ta będzie wykorzystywana. Użytkownicy będą mogli skopiować tekst lub inną obsługiwaną treść na swoim iPhone'ie i wkleić ją bezpośrednio na komputerze z systemem Windows oraz odwrotnie. Będą mogli wykonywać typowe czynności związane z pracą bez konieczności przełączania się do innej aplikacji lub wielokrotnego wykonywania określonych czynności typu zainicjowania transferu itd. Synchronizacja schowka będzie funkcjonować jako lekka, ciągła funkcja, a nie ręczna operacja wymagająca uruchomienia aplikacji. Apple zaproponowało rozwiązanie pozwalające iPhone'owi udostępniać i importować zawartość schowka do sparowanego akcesorium, takiego jak komputer z Windows, wykorzystując mechanizm zbliżony do tego, który firma wprowadziła dla powiadomień z akcesoriami firm trzecich w Unii Europejskiej wraz z iOS 26.5, o czym pisaliśmy już wcześniej na iMagazine, bo to z iMagazine mamy tą wiadomość. Użytkownik musiałby wyrazić jednorazową zgodę na udostępnianie schowka każdemu sparowanemu urządzeniu. Obecnie aplikacja może odczytać zawartość schowka iPhone'a wyłącznie wtedy, kiedy działa aktywnie na pierwszym planie, a użytkownik przyznaje dostęp przy każdej pojedynczej czynności kopiowania lub wklejania. Sam Apple oferuje już podobną funkcję między własnymi urządzeniami Universal Clipboard, pozwalającą na kopiować i wklejać pomiędzy iOS a macOS. Microsoft skarżył się właśnie na to, że obecne ograniczenia uniemożliwiają ciągłą synchronizację schowka z komputera do iPhone'a lub innego połączonego urządzenia działającą w tle. Apple określa wprowadzenie kopiowania i wklejania między urządzeniami jako znaczące przedsięwzięcie inżynieryjne, którego zakończenie spodziewane jest jesienią 2027 roku. Funkcja trafi najpierw do bety deweloperskiej w celach testowych. Przed publicznym udostępnieniem jej pojawi się pod koniec jesienia 2027 roku. Publiczny dostęp może nie nastąpić przed początkiem 2028. Najprawdopodobniej funkcja ograniczy się wyłącznie do użytkowników iPhone'a i Windows w Unii Europejskiej, choć Apple wprowadzało już wcześniej niektóre funkcje wymagane przez DMA globalnie, jak transfer eSIM z iPhone'a na Androida, czy uproszczone przenoszenie danych przy zmianie platformy. Inne, jak parowanie w stylu AirPods czy przekazywanie powiadomień dla akcesoriów firm trzecich, pozostały dotąd ograniczone tylko wyłącznie do Unii Europejskiej. No i to wszystko. Byłoby to fajne, mi już się zdarza nieraz przerzucać ostatnio zwłaszcza linki, teksty, pliki między iPhone'em i laptopem. No ja do tego celu używam aplikacji Landrop, która do tego celu wydaje mi się być najbardziej dostępna. Nie jest idealna, ale wersja Windowsowa jest fajnie dostępna, wersja iPhone'owa da się żyć. No i działa to szybko i sprawnie. No jest Clipman, natomiast no gdyby to było zintegrowane, przypuśćmy, z taką aplikacją telefon, tak, twój telefon, czy tam łączę z urządzeniem, chyba się to nazywa, łączę z telefonem.
0: Tak.
1: Tak, no to tym lepiej dla użytkowników, bo to już jest znajomy system, wszystko jest pointegrowane w ramach systemu. Mieliśmy też mieć sterowanie iPhone'em z poziomu menu start, także no fajnie, że to wszystko się integruje i my jako użytkownicy zyskujemy na tym, że po prostu robi się to coraz bardziej takie beztarciowe.
0: Tak, że to po prostu pracujemy w jednym ekosystemie. Jesteśmy przy komputerze, to działamy na komputerze, potem odchodzimy, działamy coś na telefonie i możemy te informacje łatwo z jednego miejsca w drugie przerzucać. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego 343. wydania Tyflo Przeglądu, ale zanim się jeszcze pożegnamy, to mamy jedną wiadomość, tym razem od Łukasza. Cześć, witajcie. Jutro wyjeżdżam na wycieczkę do Włoch i Szwajcarii. W programie jest zwiedzanie Curychu, Mediolanu czy przejazd nad wodospad Rainfold. Ale największą atrakcją będzie jazda Berlina Expressem, czyli słynnym czerwonym pociągiem, jedną z najpiękniejszych tras kolejowych na świecie. Trasa wiedzie przez Alpy szwajcarsko-włoskie, pociąg przejedzie przez 55 tuneli i ponad 100 wiaduktów. Na niektórych odcinkach będziemy jechać na wysokości 2300 metrów nad poziomem morza. Za tydzień lub dwa zdam jakąś relację, dołożę też recenzję majowego Plastpolu. pozdrawiam. My też cię, Łukaszu, pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji. Z opisu wnioskuję, że naprawdę będą. Więc baw się dobrze, no i koniecznie zdaj relację, jak było, czy te tunele na przykład, albo inne elementy tej trasy, jakieś takie wrażenia poza wizualnymi ci przyniosły. Oby tak, oby było rzeczywiście fajnie. Więcej w notatkach nie mamy, waszych wypowiedzi też więcej nie widzę, a zatem dzisiejsze 343 wydanie Tyflo Przeglądu, mimo że w skromnym składzie, no trwało trochę, ale co dobre, szybko się kończy. No i na dziś wam bardzo serdecznie dziękujemy. Kolejny 344 Tyflo Przegląd za tydzień. Spotkamy się znowu we wtorek po godzinie 20. A na dziś mówią wam do usłyszenia Michał Dziwisz i Paweł Masarczyk.
1: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Płuczko, które się stopniowo zaczernia. I takie obracają się takie jakby... Muszę się przyjrzeć tam. To są... Takie trzy jakby kropelki wody, coś takiego. Ja bym to nazwała tak.

0: I już się wyczyściło nam. I teraz trzeba czekać z pół godzinki, żeby to...
1: Teraz jest na wyświetlaczu bateria 99%.
0: Dokładnie, bo on sobie bierze tą energię z baterii do czyszczenia z maszynki. Tak. A jeżeli chodzi o wkłady, to wyglądają jak takie małe pudełko okrągłe do kremu.
1: Okrągłe takie pudełeczko, jak macie jakiś taki większy krem, na przykład Nivea czy coś.
0: Dokładnie.
1: To, to one tak wyglądają. I taki jest takie duże pudełko kremu Nivea.
0: Tak, i taki sam jest zbiorniczek, na niej się wkłada i one, potem jak się maszynkę wyciągnie, to ona tak pachnie takim mydłem, fajnie odświeżona, taka mokra jest i tu musi przeschnąć
1: troszkę. Jak wyglądają wkłady, to myślę, że już podczas audycji się powie, nie?
0: Dokładnie. I to tyle.
2: To teraz posłuchajmy, jak maszynka brzmi, kiedy się rozładowuje.
0: Witajcie, witajcie. Odnośnie maszynki, do golenia, którą prezentuję. Tu chciałem pokazać akurat z nagrania odtworzenie będzie. Podczas golenia właśnie się maszynka rozładowała i to wygląda w ten sposób. Taki dźwięk, wyłączamy ją. O, takie delikatne piknięcie słychać i się rozładowała, a na wyświetlaczu widzimy, że jest symbol baterii do naładowania. Chyba.
1: Taka migająca bateria i literka I, tak. Żeby naładować.
0: Dokładnie tak. I podczas tego, kiedy ją dajemy na ładowarkę, to też jest takie plumknięcie po prostu. A na aplikacji wyświetla się nam zero. Stan naładowania akumulatora 0. Tak w ramach ścisłości, bo jak mówiłem wcześniej, poprzez aplikację możemy śledzić stan naładowania akumulatorów, jak i nacisk golenia podczas jej pracy i wszystkie jej parametry, które też ma. I stan wkładów w bazie czyszczącej również. To tyle.
2: I wracamy już do was, do naszej audycji na żywo. Wracamy
3: dokładnie
2: do opisu maszynki. Tak jest, chociaż właściwie maszynkę to już opisaliśmy. Teraz czas przejść do aplikacji Groom Tribe. Zapytam najpierw, jak w ogóle wygląda ten cały proces łączenia i podłączania maszynki do aplikacji.
1: A ja już tych wkładów?
2: Jasne, jasne.
1: Tak jak było na nagraniu powiedziane, wkłady są okrągłe, tak wyglądają jak większe pudełko kremu, na przykład Nivea, i pojemność ich to, mam tu akurat jeden wkład w ręce i zaraz już wam powiem.
3: A, otworzyłaś to, dobra.
1: Pojemność, tak, tak otworzyłam. Pojemność takiego wkładu to 160 ml.
3: No i on, pokaż go. On, nie wiem, czy będzie słychać.
2: Coś tam słychać.
3: No bo on jest tak się spienił, bo on ma w sobie takie mydło czy coś. Zakrętka jest taka plastikowa, ja ją odkręcam teraz. O, i pod zakrętką plastikową mamy tekturkę.

0: pojemniczka, co jest
1: Dokładnie
0: w
1: tak, a baza się odkręca w ten sposób. Ja sobie tu odkręcę. O.
2: Ale jak rozumiem, przed włożeniem tego wkładu, to trzeba te wszystkie folijki, tekturki, to pozdejmować
0: tak,
2: z niego.
0: Tak, dokładnie.
1: Dokładnie tak, bo zdejmujemy i to się nam pojawia właśnie taki uchwyt, za który bierzemy już otwarty ten wkład, który wkładamy do dolnej części bazy, do takiego kubeczka i zakładamy.
2: I ten wkład na ile czyszczeń wystarcza?
1: I będzie taki klik. O. Właśnie.
0: Powinno być 30.
1: Wkład starcza na 30 cykli czyszczenia.
0: O czym aplikacja też mówi, ile cykli pozostało.
1: Zaraz też pokażemy.
0: Do tego za chwilę.
1: Ja ją mam od nowości od października?
0: Od listopada chyba. Początek listopada.
1: Początek listopada, październik był, połowa października po remoncie. Połowa października.
0: Mniej więcej połowa października do początku listopada.
1: Dokładnie tak.
0: W tym okresie.
1: I na razie wziąłem ten wkład, który był w zestawie, nie ten dodatkowy, tylko ten, który był razem z maszynką. Pozostałe trzy są nieużywane i jeszcze od nowości wkładu nie wymieniałem. Więc
0: w takim pudełku tekturowym one są.
1: Więc jakby są bardzo wydajne.
2: No to się zgadza, bo jak rozumiem, takie czyszczenie następuje po każdym goleniu.
1: To znaczy albo po każdym, albo ja to robię tak, że po prostu ja je nie czyszczę po każdym, tylko jak się mi rozładuje i naładuje, to wtedy ją daję, a tak to sobie ją albo tym pędzelkiem, albo po prostu ją przedmuchuję sobie, żeby te włosy spadły, albo po prostu też można, bo nawet jest też zalecane, że można te głowice też przemyć pod wodą, nie ma z tym też najmniejszego problemu, a takie czyszczenie no to jest zalecane jakby też. Można oczywiście codziennie, ale...
0: Co golenie w sensie.
1: Co golenie,
0: to
1: ale...
0: zależy od preferencji.
1: Ale zależy od preferencji. No ja akurat robię tak, że po każdym naładowaniu, żeby była odświeżona i też jakby tutaj ją tak czyszczę, bo wodą też można przemyć na spokojnie.
2: Okej. Okay. No to jeszcze zapytam o cenę tych wkładów. Ile to tak mniej więcej kosztuje?
1: No tego to jeszcze nie wiem, bo jeszcze tych wkładów nie kupowałem, także nie wiem, ale myślę, że gdzieś około 100 zł powinny kosztować.
2: Ale nie jeden, tylko na przykład zestaw jakiś, tak?
1: Zestaw, myślę tak,
0: Mogę zerknąć szybko na Allegro, jeśli to nie będzie...
1: Zerknij na Allegro, ale też jestem ciekaw, czego jeszcze nie testowałem, ale to jeszcze możemy w komentarzu, jak będzie po audycji, bo też aplikacja... która jest do maszynki dedykowana, umożliwia nam kupno takich wkładów do czyszczenia.
2: A, no to ciekawe.
1: Jeszcze tego nie robiłem, bo jakby nie było
2: potrzeby.
1: Ale możliwość jest i jest to dostępne dla VoiceOvera też.
2: No jasne. No dobrze, to może przejdźmy już do samej aplikacji, do aplikacji GroomTribe. To zanim przejdziemy do pokazywania, co tam mamy w ogóle w tej aplikacji, to ponowię swoje pytanie odnośnie tego, jak to wygląda, kiedy ją chcemy podłączyć do tej maszynki.
1: Samo parowanie z maszynki z aplikacją wygląda w ten sposób, że na tej tekturce wspomnianej na początku audycji, która jest w pudełku, jest kod QR, gdzie go skanujemy iPhone'em, no i wtedy telefonem, i wtedy się nam pojawia aplikacja do zainstalowania w sklepie App Store albo w Google Play.
2: No tak, ale równie dobrze możemy wpisać pewnie w wyszukiwarkę, jak już po tej naszej dzisiejszej audycji słuchacze będą znali nazwę, tak?
1: GroomTribe. Tak. Wtedy sobie ją pobieramy i niestety tutaj do procesu instalacji potrzebne jest po części, że tak powiem, oko, dlatego że nie wszystko podczas instalacji jest dla nas dostępne. O ile możemy wybrać model urządzenia, które mamy, bo musimy sobie to urządzenie dodać do aplikacji, żeby ona je widziała, o tyle ustawienia niektóre w aplikacji już potem maszynki nie do końca działają z VoiceOverem. No to parowanie jest... Nie, ty mi pomagałaś tam
0: tak.
1: Podczas parowania. bo trzeba było

0: że zeskanować, potem trzeba było znaleźć ten model maszynki.
1: Dokładnie tak.
0: Gdzie niestety, no to raz czytało, raz nie czytało. Także tutaj przy konfiguracji, no nie powiem, jest potrzebny ktoś widzący, żeby po prostu asystował, czy wszystko dobrze jest skonfigurowane.
1: Wszystko jest zaznaczone dobrze.
0: Bo o ile te urządzenie znajdziemy, żeby zaznaczyć, że mamy tą maszynkę, to potem jakby te zgody na wykorzystywanie tych danych, zgolenia analiz, które są w aplikacji zapisywane, no to niestety jest niedostępne do końca dla VoiceOvera i tu w zaznaczaniu tych wszystkich zgód musi być ktoś widzący, żeby po prostu pomógł to ogarnąć. Mhm. Jak już się to ogarnie, no to aplikacja jest w miarę dostępna. Ustawienia maszynki są dostępne dla VoiceOvera po części. Także co jeszcze?
2: A jakie to są ustawienia? Co my tam w ogóle mamy?
0: To ja może sobie...
2: No właśnie, to już teraz myślę,
0: będzie.
2: Że...
0: Uruchomimy aplikację.
3: 1948, spróbuj ponownie. Grąbimy.
0: O, jesteśmy. Nie wiem, czy Michał, może być taka głośność, czy słychać?
2: Tak, jest wszystko okej.
0: I żeby zalogować się... przepraszam, jeszcze zanim wejdziemy do aplikacji, to też musimy na stronie Philipsa utworzyć swoje konto użytkownika. To jest też dosyć istotna rzecz.
1: A to na tej aplikacji myślę.
0: No, na tej aplikacji, ale ona cię przekierowuje na stronę internetową też Philips. I tam też na tej stronie te wszystkie ciasteczka, nie ciasteczka, też nie wszystko jest dostępne i trzeba tutaj pomocy widzącej osoby, ale tam tworzymy to poprzez dodanie swojego imię i nazwisko, mail, te takie podstawowe rzeczy.
2: Nie ma tam opcji, żeby się na przykład Facebookiem zalogować albo Googlem?
0: Znaczy możemy się zalogować, bo można otworzyć też konto poprzez maila, ale ja na przykład tworzyłem konto poprzez logowanie się Apple.
2: Aha.
0: Za pomocą Apple'a też możemy się zalogować, co też ułatwiło sprawę.
2: Jasne.
0: No jak już mamy konto utworzone, no to przechodzimy sobie do ustawień, do aplikacji. Już w aplikacji sobie patrzymy, jakie mamy menu. I mamy tutaj menu i pierwszą pozycją, jaką jest, to jest akumulator. Sobie wchodzimy w to.
3: Stan akumulatora
0: i tu mamy opis.
3: Przycisk. Zamknij.
0: Zamknij.
3: Przedstawimy zależną od sposobu użytkowania szacunkowo liczbę minut pozostałego czasu golenia, po upływie których urządzenie będzie wymagało naładowania.
0: Dokładnie. I mamy stan naładowania.
3: Więcej informacji. Przycisk. 62%.
0: 62% baterii nam zostało, a tu więcej informacji. Jak sobie wejdziemy, to co mamy?
3: Stan akumulatora. Przycisk. Grubość włosów, technika golenia, sposób czyszczenia ostrza oraz czas ostatniej wymiany mają wpływ na czas działania akumulatora.
0: A właśnie.
3: Grubość włosów, stan akumulatora.
0: I taką mamy informację.
3: Przycisk. Zamknij.
0: Czyli przypuszczam, bo jeszcze tego nie wiem, czyli ona powinna też według mnie poinformować, kiedy trzeba wymienić w niej akumulator. Tak mi się wydaje, nie?
2: Pytanie, czy w ogóle tu jest łatwa opcja wymiany tego akumulatora? Podejrzewam, że raczej to przez serwis.
0: Myślę, że raczej tak. I tu, bo generalnie tę maszynkę kupiłem na Allegro, ale myślę, że na stronie Philipsa też coś powinno być.
1: A ja jeszcze dodam odnośnie tego wkładu jeszcze, bo znalazłam na Allegro ofertę, jaka jest cena za jeden, nie za zestaw, za jeden. To za jeden taki wkład musimy zapłacić 38,90.
0: A to ja myślałem, że wiem.
2: Czyli trzy wkłady to tak stówka, powiedzmy, trochę ponad.
1: Nie dopatrzyłam się, czy są zestawy jeszcze, bo ja to teraz na świeżo znalazłam.
0: Ale to one są w takim razie tańsze niż te brownowe.
2: Ale z drugiej strony te wkłady rzeczywiście nam starczą na trochę jednak.
0: Dokładnie, no. I tutaj sobie przejdziemy dalej do opisu.
3: Przedstawimy zależną od sposobu stan akumulatora.
0: Zamkniemy sobie to okienko, bo tu mamy stan akumulatora.
3: Pozostałe golenia 9.
0: Pozostałe golenia 9, tak. Ona pokazuje, ile jeszcze goleń pozostało, jeżeli chodzi o czas, jakby w którym się możemy goić. Ile goleń pozostało.
2: Ile na tym akumulatorze po prostu. Ile na tym
0: dokładnie.
2: Procencie naładowania. Powiedz mi, dokładnie. Czy ty tak kiedyś porównywałeś to, co ta aplikacja pokazuje, co ona szacuje względem tego, jak to rzeczywiście u ciebie wygląda i czy się myli, czy nie?
0: No, próbowałem i szczerze mówiąc tu ten wskaźnik tego, do czego zaraz przejdziemy, wskaźnik nacisku i ta szybkość golenia, rzeczywiście ona fajnie to analizuje. Jeszcze do niedawna były pokazywane też powiadomienia. Z danego tygodnia był taki raport jakby, ile w tym tygodniu się goliłeś, jaki był nacisk, jaki był procent golenia, co poprawić, jeżeli chodzi o efektywność golenia, żeby było jeszcze lepiej. No od jakiegoś czasu, nie wiem czy była aktualizacja aplikacji, czy ja niechcący coś wyłączyłem, ale tych raportów tygodniowych nie ma. Nie wiem, będę po dzisiejszej audycji jeszcze się tym bawił, żeby to uruchomić, no chyba, że aktualizacja jakaś coś skiepściła i tego już nie będzie i trzeba samemu sprawdzać, ale czy tak po każdym goleniu sobie sprawdzam, więc jakby tutaj ona fajnie podpowiada i rzeczywiście to się przekłada na efektywność golenia. Zwłaszcza cieszy mnie to, że mogę sobie sprawdzić stan baterii po każdym goleniu i podczas ładowania, co jest też ważne. Aplikacja pokazuje w czasie rzeczywistym, jak te procenty zasuwają i to jest istotne, no bo jak i to jest dostępne z VoiceOverem właśnie, bo jeżeli, no przedtem musiałem nie wołać ciebie, Monia, nie, żebyś mi powiedziała w poprzednich maszynkach, czy się naładowało, a nie zawsze ktoś jest w domu, albo nie zawsze dobrze się możemy z Be My Eyesa skorzystać, tak, ale no
2: no zawsze jest to problem, tak? Jakiś. Lepiej mieć taką informację bezpośrednio.
0: Dokładnie tak.
3: Stan wkładów.
0: I tu mamy
3: pozostałe golenia
0: 9. Kolejną pozycję to mamy stan wkładów.
3: Stan wkładów. Zostało 11.
0: Zostało 11 cykli czyszczenia. Także z tych 30 jeszcze 11 razy powinienem tą maszynkę na tym jednym pojemniku, który jest, wyczyścić i rzeczywiście tak po ciężkości tej bazy,
1: po ciężarze,
0: że tak powiem, to widzę, że ona już jest taka lekka. To już niedługo będzie znak, że trzeba będzie ten wkład wymienić i oczywiście powiem w komentarzu napiszemy, czy to powiadomienie się pokazało w aplikacji.
1: Powinno się pokazać.
0: Bo powinno się pokazać też powiadomienie, jak się kończy wkład do bazy czyszczącej w aplikacji.
1: Przy parowaniu, przy konfigurowaniu też wyrażamy zgodę na powiadomienie.
0: Dokładnie tak, z aplikacji GrandTribe, która nam potem sygnalizuje, czy ma się nam pokazywać, co się ma nam pokazywać, czy stan naładowania, który sobie sprawdzamy, czy na przykład może się nam też pokazać powiadomienie, jak trzeba wymienić wkład, to ono się powinno pokazać. Zobaczymy, czy się pokaże. Dam znać w komentarzu, bo na razie jeszcze tego nie wiemy. Ale jesteśmy przy tych wkładach, to sobie wejdziemy tutaj w to menu.
3: Stan wkładów. Stan wkładów. Stan wkładów.
0: O, i co my tu mamy?
3: Stan wkładów. Close button grę. Przycisk. Zamk. Używaj punkt celem po każdym goleniu, aby golarka była zawsze czysta i jak nowa. Przycisk. Informacja. Zostało 11. Data ostatniej synchronizacji. Sty. 25/2025.
1: No i tak się te wkłady
3: zaczynają. Przycisk. Wyzerwuj licznik. Przycisk. Potrzebujesz wkładów czyszczących? Kup teraz. Przycisk.
0: O, to jest opcja, że możemy kupić te wkłady. Jeszcze w to nie wchodziłem. Nie wiem, jak to się odbywa. No, ale jakby tutaj opcja kupna jest.
3: Często zadawane pytania. Jak wymienić wkład? Kiedy wymieniać wkłady? Pomoc.
2: I ta i jak rozumiem, to jest dla nas dostępne, jak na przykład byśmy chcieli w to wejść, powiedzmy, kiedy wymieniać wkłady?
0: A zobaczymy, wejdziemy w to, bo szczerze robię też to pierwszy raz, jakby tutaj, nie? I zobaczymy.
3: Za kiedy wymieniać wkłady? Powiadomimy cię o zalecanej dacie wymiany wkładu. Możesz także sprawdzić poziom płynu czyszczącego dzięki wskaźnikowi na saszetce Knickcelen Pop. Kiedy ikona jest widoczna, czas wymienić wkład.
0: Aha, czyli powinniśmy powiadomienie dostać.
2: No tak.
0: Brak ikony.
3: Ikona. OK. Wymiana. Częstotliwość wymiany wkładu zależy od częstotliwości czyszczenia dolarki, a także od czynników środowiskowych. Po rozszczelnieniu płyn czyszczący stopniowo wyparowuje w miarę upływu czasu. Poniższa tabela przedstawia szacunkową żywotność wkładu czyszczącego.
0: Czyli jakąś tabelkę tu musimy mieć.
3: Częstotliwość czyszczenia dolarki. Żywotność wkładu czyszczącego. Codziennie. Jeden miesiąc. Dwa, trzy razy w tygodniu. Dwa miesiące. Raz w tygodniu. Trzy miesiące. Raz w miesiącu.
0: Czy to jest jakaś tabelka?
2: Tak, to... no to jest tabelka.
1: Tabelka, która informuje, jak często
3: Często zadawane pytania. Kup teraz. Przycisk.
0: Ale też mam...
3: Potrzebujesz wkładów czy wyzwij licznik. Wyczyść. Data ostatniej synchronizacji. Zostało 11. Przycisk. Informacje. Używaj punkt celem pod po każdym goleniu, aby golarka była zawsze czysta i jak nowa.
2: Prawdopodobnie ten przycisk wyzeruj licznik będzie trzeba wcisnąć, kiedy wkład zostanie wymieniony.
0: Też mi się tak wydaje.
1: Bo ja też tak myślę.
0: Nie robiłem tego, ale chyba tak. Ale tu jeszcze mamy coś takiego jak informacje.
3: Przycisk. Informacje.
0: Zobaczymy, co tu mamy.
3: Pozostałe czyszczenia. Przycisk. Zamknij. Czas oszacowany na podstawie użytkowania i naturalnego parowania płynu czyszczącego w czasie. Rzeczywiste efekty mogą się różnić. Parowanie oznacza, że ilość płynu może się zmniejszyć, nawet gdy saszetka kwikcelem pod niej jest używana. Nie za podczas oszacowany na podstawie użytkowania i naturalnego parowania płynu czyszczącego w czasie. Rzeczywiste efekty mogą się różnić. Parowanie oznacza, że ilość płynu może się zmniejszyć, nawet gdy saszetka kwikcelem pod niej jest używana. Nie zapomnij synchronizować golarki, aby dokładnie śledzić pozostałe cykle czyszczenia.
0: Dokładnie tak. A czy to jest tylko taka informacja, jakby, słuchajcie, taki samouczek, jakby...
3: Pozostałe czyszczenia. Close button. 19.59.
0: Co jest?
3: Czas oszacowany na close pozostałe czyszczenia.
2: No i co możesz o...
3: Zamknij.
0: Co my jeszcze tu mamy?
3: Kiedy wymieniać wkładę? Pomoc.
0: Pomoc. Zobaczymy, czy do tej pomocy jesteśmy w stanie wejść i dalej będziemy opisywać.
1: Tam mogą być różne artykuły dotyczące właśnie
0: schody. Oj, właśnie zaczynają się schody.
3: Nagłówek.
0: O, nie wiemy, co tu jest.
2: I pomoc jest...
3: O. Można załadować najczęściej zadawanych pytań. Zawartość najczęściej zadawanych pytań nie jest obecnie dostępna.
2: O.
3: Crossmark. Przycisk. Zaczynamy. Przycisk. Znajdź odpowiedź szybciej, dostosowując często zadawane pytania.
1: Tam w którejś tej zakładce powinny być artykuły dotyczące pomoc. Właśnie golenia, skóry.
3: Zamknij.
0: Dokładnie, tak.
1: Się obiły.
3: Pomoc. Kiedy wymieniać? Jak wymienić? Często z butela. Potrzebuj wyzwij wyczyść. Data ostat zostało jej. Przycisk. Używaj punkt close button. Stan wkładów. Stan wkładów.
0: Tak, przejdziemy sobie do menu, bo jakby tego jak kupić to jeszcze nie testowałem, ale jak będę testował to wtedy.
1: Ale to trochę potrwa, bo mamy jeszcze ten wkład, co jest w maszynce i...
0: Jeszcze trzy.
1: Jeszcze są trzy dodatkowe.
3: Zostało 11. Wstęp, pozostałe golenia. Wstęp, zostało jeden. Historia użytkowania.
0: A, i tu mamy kolejną opcję. Historia użytkowania. I jak sobie tu wejdziemy?
3: Historia użytkowania.
0: To się nam pokazują opcje i pokazuje się nam takie zakładki jak...
3: Close button grę. Przycisk. Wróć. Sty. 27 lutego 2025.
0: Daty, kiedy były golenia.
3: Nacisk.
0: Nacisk. Jak sobie wejdziemy w...
3: Ruch. Czas trwania. Średnia z tego tygodnia 17%. Twój średni prawidłowy nacisk wzrósł o procent małpa od zeszłego tygodnia. Podczas następnego golenia spróbuj stosować prawidłowy nacisk przez co najmniej 60% czasu. Znak plus 7% w zeszłym tygodniu.
2: A? Czyli robisz postępy.
0: Czyli są postępy.
3: 8.57. Prawidłowy nacisk 17%. Środa, sty, 29.
0: No, to dzisiaj się akurat rano goliłem, on zapisuje i daty i można sobie wziąć takie porównanie.
3: 8.50 środa, średnia z czas trwania. Ruch, nacisk, ruch.
0: Wejdziemy sobie tu w ruch, to też pokaże nam.
3: Średnia z tego tygodnia, 20%. Twój średni prawidłowy ruch spadł o procent małpa od zeszłego tygodnia. Podczas następnego golenia spróbuj stosować prawidłowy ruch przez co najmniej 60% czasu, minus 1% w zeszłym tygodniu. Środa, sty, 29. Nagłów 8.57, prawidłowy ruch, 20%.
0: Dokładnie tak.
2: Krzysztofie, maszynka jest smutna, bo twój ruch spadł o 1%.
0: Dokładnie. Jeszcze mamy czas trwania golenia.
3: Czas trwania. Średnia z tego tygodnia 16 metrów 34 sekundy. Twój średni czas spadł o 3 metry 31 sekund od zeszłego tygodnia. Podczas następnego golenia spróbuj zmieścić się w 3 minutach. Minus 17% w zeszłym tygodniu.
0: No tego nie jestem w stanie, że tak powiem...
2: Może jakbyś codziennie się golił, to i w 3 minuty byś to ogarnął, ale...
0: Dokładnie, ale że jakby tutaj... Nie mam potrzeby codziennie, no to jakby tutaj tego zalecenia no nie jestem w stanie spełnić. I co my tu mamy dalej?
3: Środa, sty, 29.
0: A, dzisiejsze golenie?
3: 8, 57, czas golenia, 16 metrów 34 sekundy.
0: No, 16 minut 34 sekundy.
1: No, on czyta metrów, no.
0: No, czyta metry, dziwnie to czyta, no ale no tak to niestety czyta.
3: Środ, czas, ruch, nacisk, sty.
0: I tu mamy, możemy sobie to zamknąć. I jeszcze mamy tutaj...
3: Średnia z
0: 7 goleń. Jaka jest? I zobaczymy, co nam pokaże.
3: Średnia z tego tygodnia 17%. Twój średni prawidłowy nacisk wzrósł o procent małpa od zeszłego tygodnia. Podczas następnego golenia spróbuj stosować prawidłowy nacisk przez co najmniej 60% czasu. Znak plus 7% w zeszłym tygodniu.
0: Dokładnie.
3: Środa 8, 57, środa, sty, 29. Nagłówek 8, 57, prawidłowy nacisk 17%.
0: Dokładnie,
3: środa, tak. Czas trwa, ruch, nacisk, sty, przycisk, trosy button grebę, przycisk, zamknij, trosy button grebę,
0: i
3: przycisk,
0: tu już mamy zamknij. Wszystko, co jeszcze tu mamy do opisu?
3: Akumulator, pozostał stan wkładów, zostało 11. Historia użytkowania, średnia z 7 goleń, nacisk, ruch.
0: I tu mamy osobne też te zakładki, czas. Można sobie wejść.
3: 8%, 32%, 16 metrów 44 sekundy. Golenie z przewodnikiem.
0: O, jest coś takiego jak golenie z przewodnikiem i on graficznie podobno wygląda to tak, bo to testowaliśmy. On pokazuje graficznie jak wygląda właśnie to golenie i gdzie powinniśmy bardziej przycisnąć, gdzie mniej. No ale niestety z voiceoverem to jest nie... Znaczy, powiem tak, jest to dostępne w takim sensie, że musiałbym, nie wiem, mieć ten telefon na MagSafe gdzieś przyssany, jedną ręką się golić, drugą patrzeć na wskazówkę, co było źle. No to tak troszkę...
2: No trochę no, chyba przerost formy nad treścią w tym przypadku to by było.
0: Dokładnie, dokładnie. No mogę w to wejść, ale jakby...
1: Mamy za mało gniazdek w łazience, bo tylko dwa.
0: Dokładnie, bo tu mamy takie coś, o.
3: Otrzymuj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym podczas golenia. Poznaj swoje urządzenie. Otrzymuj golenie z przewodnikiem.
0: No możemy tutaj wejść, zobaczymy, co się nam pokaże.
3: Dataset, 5, twoja ostatnia sesja golenia. Close button grę, przycisk. Dataset, 5 elements, nagłówek. 79,7. 2,0. 16,3. 2,0.
0: No takie dziwne to jest. Ja z tego przewodnika golenia nie korzystam. Może kiedyś się zawezmę i zacznę to studiować, ale no jak na razie to nie korzystam z tego, bo... No jakby tutaj ciężko to zsynchronizować po niewidomemu, żeby to...
3: Uzyskaj wynik powyżej 60%, stosując stały nacisk. Nacisk. Rozpocznij golenie z przewodnikiem. Pokaż jak, przycisk.
0: No i jeżeli mamy funkcję pokaż jak, to się nam pokaże filmik po angielsku, który mówi nam, jak się mamy golić.
3: Rozpocznij nacisk, uzyskaj 2,6,2,7.
0: No ja spróbuję z tym przewodnikiem.
3: Ostatnia sesja golenia. Przycisk.
0: Ale tak jak mówię, no zobaczymy, czy coś to da, ale próbowaliśmy i myślałem, że VoiceOver będzie mi mówił na bieżąco. Ale jednak nie, trzeba go gestami wywołać, żeby coś powiedziało.
2: No to słabo.
0: Dojdę do... Chyba, że znajdę jakiś skrót, no to wtedy dam znać w komentarzu.
3: Przycisk, zamknij. Golenie z przewodu. Otrzymuj informacje zwrotne w czasie. Poznaj swoje urządzenie. Ustawienia urządzenia. Poznaj swoje urządzenie
0: mamy tutaj.
3: ASEC card. DLS ROS 24. Przycisk.
0: O Boże. Coś się tu uruchomiło nam, słuchaj.
1: Jest muzyczka.
2: Jakiś film zapewne.
0: No jesteś. Jak ty teraz wyłączysz? Słuchajcie, to jest audycja na żywo.
2: Tam masz chyba zamknij przycisk.
0: O, w końcu.
3: Poznaj swoje urządzenie.
2: To zobaczmy jeszcze może ustawienia.
3: Informacje. Ustawienia urządzenia. Ustawienia urządzenia.
0: Dokładnie.
3: Close button grebę. Pierścień świetlny. Pełny pierścień świetlny. Wysoka jasność.
0: Dokładnie, no, możemy sobie...
1: To jest właśnie ten pasek, o którym mówiłam, ten właśnie pierścień świetlny.
0: A to wcześniej, jakbyś mogła tu podejść, ja wyłączę kurtynę.
1: To wyłączę, to wyłączę.
0: O, co to jest?
1: Czekaj, wyłączę sama się przyjrzeć, bo ja też widzę, jak widzę.
0: Bo nie wszystko jest czytane w ustawieniach, to od razu zaznaczam.
1: Podczas golenia tu piszę.
0: A podczas golenia...
3: Pierścień świetlny.
0: Pierścień świetlny.
3: Wysoka jasność. Close button grę. Ustawienia urządzeń. Close... Pierścień świetlny. Ocena nacisku. Brak oceny.
0: Ocena nacisku. Brak oceny. I tu sobie możemy ustawić, jaki był ten nacisk. Czy słaby, czy mocny. I tutaj...
3: Użyj dźwięku. Użyj dźwięku. Przełącznik. Włączone.
0: Użyj dźwięku. Jakby tutaj... Chodzi o to, żeby właśnie nam pokazywało, kiedy się rozładowuje.
3: Nagłówek. Opinia po goleniu. Zobacz wydajność ostatniego golenia na urządzeniu.
0: Dokładnie. Tu możemy zobaczyć...
3: Opinia po goleniu. Zobacz wydajność ostatniego golenia na urządzeniu. Opinia po goleniu.
0: I tyle mamy z
3: ostatniego golenia na urządzeniu.
2: No to rzeczywiście niewiele.
0: Niewiele, niewiele. Mhm.
3: Opinia... Nagłówek. Użyj dźwięku. Przełącz. Użyj dźwięku. Ocena nacisku. Brak oceny.
0: Jak sobie w to wejdziemy?
3: Przycisk. Ocena nacisku. Aby dostosować opinię na temat nacisku, odpowiedz na poniższe pytania.
0: Tak, i mamy tu pytania.
3: Golenia 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 50%. Na sucho, na mokro i na sucho. Jest podrażniona? W ogóle? Bardzo.
2: A, czyli tu jest taka jakby ankieta odnośnie tego, jak... Jakie są nasze wrażenia względem golenia się tą maszynką.
0: Dokładnie, tak.
3: Nagłówek. Niezbyt dokładnie. Bardzo dokładnie. 50%. Zapisz. Przycisk.
0: A, i tu jest zapis.
3: 50, niezbyt nagłówek. 50, jest...
0: A być może, że powiadomienia się pojawią wtedy, jak będzie ta ankieta wypełniona, bo może też to ma jakiś wpływ na to.
3: Przycisk.
0: Te raporty. Zobaczymy. No.
1: To by trzeba było sprawdzić, przetestować.
3: Użyj dźwięku. Przełącznik. Włączone. Nagłówek. Użyj dźwięku.
0: Użyj dźwięku.
3: Zaznaczone. Użyj dźwięku.
2: To jest tylko pole wyboru tutaj.
3: Opinia po goleniu. Zobacz wydajność ostatniego golenia na opinię po goleniu. Opinia
0: dokładnie
3: po goleniu.
0: I mamy ty.
3: Użyj dźwięku. Zaznaczone. Użyj dźwięku. Użyj dźwięku. Przełącznik. Włączone.
0: Dobra.
3: Zaznacz ocenę nad pierścień świetlny. Nagłówek. Close button gry. Ustawienia urządzenia. Close button gry.
0: Coś tu jeszcze mamy. Zaraz spojrzę.
3: Ustawienia urządzenia. Informacje. Numer modelu. Informacje.
0: Informacje.
3: Informacje. Numer modelu.
0: Numer modelu.
3: X9976. Numer seryjny. LX019-9-7-6-2-3-4-1-0-1-3-0-7-5-8-1. Wersja 1869. Usuń Philips S9976.
0: Tak, możemy ją też tu usunąć.
3: Pasek kart. Zaznaczone. Strona główna. Karta.
0: Tu mamy zakładki. Strona główna.
3: Odkryj. Karta.
0: Odkryj.
3: Pomoc. Kart, pomoc.
0: I pomoc. Odkryj. Tutaj karta. Odkryj. Sobie wejdziemy w tą zakładkę.
1: I to w tym odkryj powinny być takie różne jakieś odkryj. Artykuły, filmiki dotyczące odkryj. Właśnie maszynki, pielęgnacji skóry.
0: Zaraz zobaczymy.
3: Praktyczny przewodnik do sprawnej pielęgnacji ciała. Czytanie. Filmy. Have to maintain your trimmer. Jedna minuta. Have to trim and style your facial hair. Witone blade.
2: No tak, i tu mamy już filmiki, no i po angielsku raczej.
3: 58 sekund.
0: Dokładnie.
3: Have to cukier head hair. 58 sekund. Szalę z 7000. Have to usaid. Pasek kart.
1: No niestety
3: karta.
1: Tak, to jest
3: zaznaczone.
1: Po
3: odkryj, pomoc, karta.
0: A zobaczymy sobie tą pomoc.
3: Zaznaczone, ostatnią pomoc, kartę. Karta, 3.
0: I zobaczymy, czy on nam coś przeczyta, czy nie.
3: Nagłówek.
0: Aha.
2: To jest chyba ten sam ekran.
3: Karta, zaznaczone.
0: Chyba
3: zaznaczone.
0: Tak.
1: To już byliśmy na tym. To już byłeś na
3: Philips,
1: tym.
3: Informacja, profile podkreśl, pomoc.
1: Tej pomocy.
3: Pomoc, profile podkreślenie, licą, obrazek, osoba.
0: I tu jest profil. I jak sobie w ten profil wejdziemy.
3: Profile podkreślenie, licą, obrazek, osoba.
0: Aha, to nic nie zobaczymy, bo i niestety...
3: Na bud.
0: O, no niestety.
2: No to szkoda. To szkoda, że nie wszystko no, jest tu czytane.
1: Bym musiała okiem przeczytać, co tam jest. Tu mamy tak. Idąc od góry, to jest taki rysunek człowieczka. Pisze imię i nazwisko użytkownika, czyli Krzysztof Bartosz. Ustawienia, dane osobowe, powiadomienia, ustawienia prywatności. Potem mamy informacje o aplikacji, dane. I tu mamy zarządzaj kontem, usuń konto Philips. I zjedź na dół, czy coś jeszcze tu jest. Czekaj, bo nie widzę tego fokusa. Stój. Na razie łazienkę. Usuń konto Philips. No i mamy przycisk wyloguj. Potem jest adres im pod vlogu i mamy adres e-mail, konta i adres mailowy twój.
0: Dokładnie tak. Bo czy tak, jeżeli konfigurujemy tą maszynkę, to adres mailowy trzeba podać, ale potem się możemy zalogować już Apple'em. I czasami jest też tak, że jak się długo z tej aplikacji nie korzysta, to on ją to się po prostu wylogowuje i wtedy wystarczy zalogować się Face ID w przypadku Apple.
2: No tak.
0: I wtedy działa. No, tak ta aplikacja jest dostępna, no nie do końca, dokładnie. No nie do końca, tak jakbyśmy chcieli, ale ważne, że ten stan akumulatora, większość rzeczy, no może nie całą większość, ale no wiele rzeczy możemy jednak też podejrzeć w tej aplikacji.
2: Chociażby właśnie ten stan akumulatora. Dla nas to jest dość istotna kwestia. Też jeżeli ktoś ma słabą pamięć a propos tych wkładów, to żeby wiedział,
4: mamy
2: kiedy...
4: Mogę działać.
2: Kiedy mu się tam...
0: Przepraszam za efekty, ale się naładował telefon.
2: Jasne.
1: Audycja na żywo w końcu.
2: Dokładnie. Kiedy na przykład, jeżeli ktoś ma słabą pamięć, to żeby pamiętał, kiedy ten wkład trzeba wymienić czyszczący. O, to też może być przydatne.
0: Dokładnie. Także ja jestem bardzo zadowolony z tej maszynki. Mamy już od października, połowy października, jak wspominałem, i jak na razie nic się nie dzieje, żadnych nie ma tutaj, prawda...
2: Nie ma problemów.
0: Nie przyjdzie się nic.
2: No i aby tak zostało jak najdłużej. Ciekawe swoją drogą, po jakimś czasie przyda się wymienić ostrze i jaka będzie cena tego ostrza?
0: No właśnie, i czy ono powiadomi nas o wymianie ostrzy?
2: No.
0: Ja jeszcze spróbuję w... To jest czwartek, jeżeli mi się uda w wirze obowiązków dodzwonić na infolinię Philipsa, to dowiem się, czy tam są te powiadomienia o wymianie ostrzy w aplikacji, czy nie ma, i w komentarzu
1: dopiszemy. I ewentualnie gdzie je dopiszemy. Można kupić
0: i gdzie je można kupić poza Allegro.
1: Poprzez tą aplikację to mnie się wydaje, że tylko wkłady.
0: Tylko wkłady, tak.
2: Całkiem możliwe, że gdzieś na stronie Philipsa nawet dałoby się to kupić, no ale to Allegro i pewnie jeszcze ileś innych miejsc też okaże się w tej mierze pomocne. No dobrze, to chyba wszystko.
0: Myślę, że wszystko. Jeżeli miałbym polecić komuś tą maszynkę, to polecam, bo naprawdę komfort golenia w porównaniu do tutaj tej foliówki, no to nie ma sobie nic do zarzucenia i jest naprawdę w pełni komfortowo i na sucho, i na mokro. Ja korzystam na mokro, jak wspominałem, golenie i golę się na mokro i tutaj jakby jest
2: wszystko okej. Okay.
0: Wszystko w porządku i okej. Okay. I przede wszystkim wagowo jest bardzo lekka. Nie wiem, ile ona waży, ale bo nie dojrzałem tego.
2: Chyba ale jest lekka.
0: Piszę, ale jest lekka, tak.
2: Okej. Okay. Przypomnę, maszynka firmy Philips, konkretnie model S9976/63. O tej maszynce dziś na antenie Tyfloradia opowiadali Monika Inglot i Krzysztof Bartosz. Dziękuję wam bardzo.
0: Dzięki bardzo.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. I nasz gość, czyli wasz ulubiony Marek Jakubowski. Cześć Maruś.
7: Cześć, zarumieniłem się.
6: O! Ale masz cały fanklub i to nie tylko fanki, ale również fanów masz. Piszą do mnie później i proszą o jeszcze.
7: Fajnie, osobiście wolę kobiety, ale z facetami też się dobrze gada. Nie wiem, skąd to mi się wzięło.
6: A dzisiaj będziemy sobie gadać o tyflomuzeach, czyli muzeach poświęconych osobom niewidomych, niewidomym, ich edukacji, różnym pomocom, które na przestrzeni lat były wykonywane. Niektóre z tych muzeów to już mają naprawdę ho-ho-ho historię taką, że żadne z nas jeszcze tam w planach nie było. Muzea oczywiście w Polsce i na świecie, tych w Polsce będzie mniej. do omówienia, dlatego że po prostu fizycznie jest ich mniej, a poza tym mają troszeczkę krótszą historię, aczkolwiek ciekawą i o tym też powiemy. Ale od czego zaczynamy? Od Berlina?
7: No zaczniemy oczywiście od Owińsk.
6: Od Owińsk zaczynamy? Ja myślałam, że tak sobie pojeździmy po świecie, a później wrócimy do tego. Ale dobra, no okej. Okay,
7: okay. To najmłodsze muzeum, bo ono ma dopiero 4 lata. Jest to muzeum najuboższe, jeśli chodzi o zbiory tyflologiczne, które mamy. Ale jest to jedyne o takim charakterze muzeum w Polsce. No każda sroka swoje gniazdo chwali, czy jak tam to w tym przysłowiu było, dlatego zaczynam...
6: Pliszka ogon chyba raczej,
7: ogon, o, sumie... dobra, może być. Dlatego zaczynam od Owińsk i serdecznie zapraszam wszystkich chętnych. Można, umawiamy się na telefon, jak ktoś jest zainteresowany zwiedzaniem muzeum tyflologicznego. Podobnie zresztą jest w innych muzeach w Europie i na świecie. To nie są muzea, które są czynne od godziny 8 do godziny 15 i tak dalej. Ponieważ tak naprawdę maniaków zainteresowanych tymi dziwnymi rzeczami, które są w tych muzeach, jest mało. Trafiają się całe statka, trafiają się grupy jakichś takich dziwnych ludzi, którzy potrafią przyjechać i grzebać w tych różnych starociach cały dzień. Ale przyjeżdżają też grupy dzieciaków szkolnych, przedszkolaki, których interesuje, co to są te kropki wypukłe, jak to się czyta, a co to jest ta mapa tyflologiczna i tego typu rzeczy. Także zapraszam serdecznie do Owińsk www.niewidomi.edu.pl. A i pewno do Owińsk jeszcze będziemy nieraz wracać, ale to Magda prowadź po Europie, gdzie zaglądamy najpierw i co nas interesuje.
6: Myślę, że jednak ten Berlin najpierw, ale do wszystkiego dojdziemy, spokojnie.
7: Każde z muzeów tyflologicznych ma taki swój specyficzny charakter. Ja używam pojęcia muzea tyflologiczne, ale te muzea nazywają się różnie w różnych miejscach Europy i świata. Generalnie są to muzea poświęcone edukacji i kulturze niewidomych. Te muzea wyglądają troszkę inaczej niż zwykłe muzea, ponieważ załóżmy, że w takim muzeum zjawia się pani nauczycielka ze swoimi dziećmi i ogląda na przykład gablotę za gablotą w Muzeum Berlińskim. I
6: widzącymi czy niewidomymi?
7: Z widzakami, z widzącymi. I większość rzeczy, które ona tam widzi, to tak naprawdę nie wiadomo, do czego służą. Materiały, jakieś sznurki, druty, kawałki papieru, jakieś klocki dziwne. No po prostu są to rzeczy, które zwykłemu człowiekowi mało co mówią, natomiast niosą z sobą ogromną wiedzę. One pokazują, jak 100, 200, 300 lat temu uczono niewidomych. Ja pamiętam taką sytuację, jak u mnie w szkole w Owińskach taka młodziutka nauczycielka, świeżo po studiach, czyli najmądrzejsza na świecie, zjawia się u pani dyrektor i mówi, że jak ona ma pracować z tymi dziećmi niewidomymi, skoro ona nie ma. I tu taka cała lista komputera o takim procesorze, oprogramowania takiego, słuchawek jakichś tam takich specjalistycznych. Słucham i tak nic specjalnie się nie odzywałem, bo byłem ciekaw, co też się zadzieje. Nasza dyrektorka cierpliwie wysłuchała, a że jest grzeczną kobietą, to powiedziała, że zainteresuje się tym problemem. Ja bym tą kobietkę za drzwi wyrzucił. 100, 200, 300 lat temu nie było żadnych specjalistycznych pomocy dydaktycznych, a zobaczcie, ilu niewidomych na świecie osiągnęło sukces edukacyjny. I to taki naprawdę sukces edukacyjny. Ja na poziomie nawet naukowym. Ja tak sobie kiedyś analizowałem i wychodziło mi, że jeśli biorę pod uwagę teraz osoby z dysfunkcjami wzroku, a nawet bardziej tak osoby całkiem niewidome, to one, mniejsza jest w skali społeczeństw osiągalność sukcesu u tych osób teraz, chociaż dysponujemy nowoczesnymi technologiami, niż kiedyś. Czy z ciekawości zastanawiałem kiedyś, dlaczego tak się dzieje, ale to myślę, że jest problem do rozważenia. W każdym bądź razie Muzeum Berlińskie, podobnie jak i wszystkie inne te muzea, no przede wszystkim pokazuje różnego rodzaju książki z których tam się niewidomi uczyli czytać. Każde muzeum ma coś specyficznego, coś, czego nie mają inne muzea. I ponieważ tak po kolei przejdziemy się po Muzeum Berlińskim, po Muzeum w Wiedniu, przejdziemy się, zajrzymy do Muzeum do Brna. Do Petersburga albo do Leningradu, bo ciągle różnych pojęć się używa. Zajrzelibyśmy jeszcze do Madrytu, do Bolonii. No jest tych muzeów trochę, 2 godziny nie starczy, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Natomiast tak naprawdę jakość ekspozycji muzealnej zależy od twórcy tego muzeum i od osób, które prowadzą to muzeum. Ponieważ muzea są z reguły otwarte na telefon, czyli się umawiasz na godzinę 9 rano, albo mówią ci, że nie można o 9, bo pani nauczycielka, która zajmuje się tym muzeum, nie ma czasu, może w środę, a może w poniedziałek po południu. I ta pani nauczycielka, że tak powiem, jak przychodzisz, patrzy na zegarek, nauczona doświadczeniem, że z reguły 20 minut przelecą i można zamykać. A tu się okazuje, że przyjeżdża jakiś osioł z Polski, mało że ma pytania, to już jest problem. To drugie, no interesują go tam różne rzeczy. To by chciał zobaczyć, tego chciałby dotknąć. I się okazuje, że z tej symbolicznej godziny robi się kilka godzin. Ale to mówię o przykładzie nie berlińskiego muzeum, ale o przykładzie jednego z muzeów, gdzie kazali komuś prowadzić coś, co jacyś ludzie kiedyś z wielką pasją zrobili, stworzyli.
6: Tak, ale ten obecny przewodnik nie jest pasjonatem.
7: Po prostu kazali. Ale jest też, ja pamiętam sytuację, jak wiele lat temu pojechaliśmy do Muzeum do Brna. Sorki, że tak skaczę, ale to chyba tak ciężko będzie po kolei.
6: Ja cię zaraz do tego Berlina sprowadzę. Spokojnie.
7: Dobra. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Muzeum do Brna, to się zaczęło od korespondencji z takim bardzo znamienitym tyflologiem, tyflopedagogiem, doktorem Józefem Smykalem. Jest to taki, według mnie, prawdziwy człowiek renesansu. Pan doktor Smykal ma około 100 lat, jak samo sobie mówi. No, to, że nie widzi, to jest jedna rzecz. Można z nim rozmawiać po francusku, po niemiecku, po rosyjsku, po polsku. Właściwie to też nie ma dla niego znaczenia, w jakim języku się rozmowy prowadzi. Jest to po prostu nieprawdopodobny pasjonat, który tak naprawdę to muzeum stworzył. I kiedy już przetestował mnie jako osobę zwiedzającą, czyli że zorientował się, że no jestem czymś tam zainteresowany, to pyta, kiedy do tej Polski wracasz. To było za komuny jeszcze. No ja mówię, że to no, planowałem jutro, gdzieś tu przenocuję. A on mówi, bo wiesz, mówi, my to w gablotach, to mamy takie trochę takich rzeczy, które no, mogą zainteresować. Ale wiesz co, mamy depozytoria, mamy magazyny, gdzie dopiero są ciekawe rzeczy. I tak naprawdę ja wtedy wsiąkłem w ten magazyn chyba na 3 albo 4 dni.
6: Ale o tym będziesz mówił później.
7: No dobra, to nawracaj mnie. Bo chodziło mi o pokazanie pasji, że te muzea, które tworzą ludzie z pasją, te są ciekawe i na pewno warte zwiedzenia.
6: I żywe, bo te opowieści o przedmiotach, o historii też są żywe. W momencie, kiedy opowiada to ktoś, kto tym się naprawdę interesuje.
7: Tak, tak, tak.
6: Cóż mamy w owym Berlinie? Bo chyba oni się też tam, no chyba nawet jakieś święto mają w tym roku, z tego co ja wyczytałam.
7: Większość tych muzeów powstawała przy jakichś placówkach edukacyjnych. Tamto Muzeum Berlińskie, powstało przy Blindenschule, szkole dla niewidomych w Stieglitz. Dawno temu to nie był Berlin, to była dzielnica. To było pod Berlinem. No taka jakby, powiedzmy, Prigorodzie, jak Rosjanie mówią. Taka dzielnica przyberlińska. Szkoła jest bardzo stara, bardzo znamienita, zarówno w sensie takim edukacyjnym, jak i w sensie tych właśnie potężnych zbiorów tyflologicznych. Oni mieli pecha z tym muzeum, dlatego że w czasie II wojny światowej szkoła i przede wszystkim muzeum tyflologiczne zostały zbombardowane, zostały ostrzelane i sporo interesujących rzeczy, które były u nich, zwyczajnie zaginęło, uległo zniszczeniu, albo też po prostu są w depozytoriach i tak naprawdę nawet prowadzący nie do końca wiedzą, co tam mają w tych prawdziwych skarbach swoich. Natomiast co mi się strasznie spodobało w tym berlińskim muzeum, tam jest kilka interesujących rzeczy, ale jest coś, co zostało po Hitlerze. Mianowicie zostały...
6: To on coś źle robił dla niewidomych, bo nas to z Michałem zaskakuje. My mieliśmy nawet taką swoją teorię wcześniejszą, której tutaj generalnie bardzo chcieliśmy... Hitler... Z serii śmiesznych pytań.
7: Za niewidomymi według mnie on specjalnie nie przepadał.
6: No, też nam się tak zdawało.
7: No, podobnie jak za wieloma innymi ludźmi, bo no ale istniało coś takiego w Rzeszy Niemieckiej jak Instytut Rasy. I tam między innymi oni mieli pięknie wykonane modele głów ludzkich w wielkości 1:1 i jest tam na przykład głowa Murzyna, głowa Indianina, głowa Chińczyka. Jest oczywiście głowa typowego Aryjczyka, no i jest również głowa rasy najbardziej, jakoś tak, za którą Hitler nie przepadał, czyli rasy, jak to nazwać, żeby było poprawnie politycznie?
6: Semickiej w ogóle?
7: Semickiej. No i to po prostu, to, tak na dobrą sprawę, nie miało to nic wspólnego z niewidomymi. W jakiś dziwny sposób ktoś po wojnie, jakiś mądry nauczyciel albo opiekun tych zbiorów, przejął te głowy i w tej chwili, ja byłem z dzieciakami niewidomymi akurat tam, był pełen zachwyt, że Jezu, wreszcie można sobie zobaczyć i porównać na przykład nos tego pana rasy semickiej i porównać na przykład nos Indianina, nie? Albo włosy. I prawdą jest, że mówię, w ogóle nie było to robione pod kątem niewidomych, natomiast jest to bardzo, bardzo użyteczne. Coś strasznie fajnego. Następną taką ciekawostką w Muzeum Berlińskim jest, są pojedyncze kartki, na której prawie 300 lat temu jakiś nauczyciel wykonywał rysunki geometryczne z drutu. Specjalnie edukacją niewidomych wtedy nikt się nie przejmował. Te rysunki były wykonywane przez nauczyciela dla jakiegoś indywidualnego niewidomego, z którym pracował.
6: No i naklejane, tak?
7: Właśnie nie, to było tak po niemiecku bardzo dobrze zrobione. Mianowicie wyobraźmy sobie karton, no arkusik formatu A4 albo A5, gdzie mamy i zrobiony trójkąt z drutu. Mamy trzy dziurki wywiercone w tym kartonie, przewleczony drut i pod spodem, pod tym kartonem mamy no, ten drut zamknięty. No,
6: jeśli ja sobie... Czyli figury przyszyte drutem też.
7: Tak, jest wykonane z drutu. Mhm. Wiecie co, to do tej pory można się tym posługiwać, a ma prawie 300 lat. Mało tego, ten mądry Belfer pogłówkował, że dobrze by było jakoś, żeby ten ślepy, wtedy to nie było pojęcie pejoratywne, no żeby wiedział, jak to umiejscowić w przestrzeni, ten obrazek. Więc wziął, złamał jeden narożnik, to co się w tej chwili dość powszechnie stosuje w grafikach dotykowych, a mało tego, z drutu ugiął i przymocował do tego kartonu widzące literki A, B, C. Czyli, że na tym poziomie to ja już mogę zmierzyć przeciwprostokątną, no pogadać z dzieciakiem o tym trójkącie, prawda? Mhm. Tego typu pomocy dydaktycznych robionych indywidualnie jest sporo. Właśnie tam w tym muzeum. Ja podczas poprzedniej audycji popadłem w swoje liczne dygresje i wspominałem o tej książce Na ludzkiej skórze.
6: Tak, więc o tym już było.
7: Taki tam zakończony byłem.
6: To odsyłamy wszystkich do audycji o tyflografice, która była wcześniej.
7: Mamy w tym muzeum pokazane różnego rodzaju zabawki i gry, które no, z punktu widzenia dziecka służą do zabawy. Natomiast tak naprawdę one służą do kształtowania pojęć w orientacji własnego ciała, w orientacji przestrzennej. Tylko generalnie chodzi o to, żeby mały cwaniak nie kapnął się, że on się uczy, tylko że on się bawi. I to mi się bardzo, to rozwiązanie niemieckie bardzo podobało, dlatego że oni faktycznie, dziecko opanowuje całą bazę pojęciową na bazie takiej gry w labirynty, na bazie jakichś dziwnych układanek z magnesików, wkładanych klocków w odpowiednie dziury. I normalna zabawa skutkuje taką fajnym tworzeniem dużej bazy pojęciowej u dziecka.
6: I wyobraźni przestrzennej też.
7: Oczywiście masz rację, i wyobraźni przestrzennej, bo to jest pioruńsko ważne.
6: Super, a mógłbyś opisać kilka takich zabawek, takich ciekawszych? No bo to, co mówiłeś o tym, że można na przykład dopasowywać kształty jakichś wyciętych z drewna, klocków do otworów, no to my to znamy, z naszego podwórka również, ale czy było coś takiego, co cię zaskoczyło?
7: Tak kompletnie? Nie wiedziałem, do czego to służy i w ogóle, i zaraz postaram się opisać, jak to wygląda. Wyobraźmy sobie, że leży przed nami skrzyneczka, która ma wyryte podłużne otwory na płaszczyźnie skrzynki i takie rowki. I tych rowków jest tam kilka. I w jednym rowku, i weźmy sobie kij od szczotki i przycinajmy go w ten sposób, że do pierwszego rowka wchodzi kij o długości 10 cm. Drugi rowek poniżej wchodzą już dwa kije, jeden za drugim, każdy ma po 5 cm. Trzeci rowek wchodzą trzy kije, ale znowu jest to 10 cm rozdzielone na trzy. Potem jest czwarty rowek, piąty rowek, szósty rowek. Tych rowków jest kilka i na samym końcu jest pełno małych klocuszków. No i że tak powiem, kombinuję, o co tu może chodzić. Widzę, że to jest stare, widać, że jest wyślizgane, brudne, czyli że widać, że dzieciaki to używały. No i że tak powiem, trochę było mi wstyd się przyznać, ale kierującym tym muzeum jest taki niewidomy chłopak. No i biorę go pod pachę i mówię, słuchaj, mówię, James, mówię, ty weź mi, powiedz, o co tu kurna chodzi w tym wszystkim, nie? On do mnie mówi, ty masz wyższe wykształcenie? Mówię, tak, oczywiście, jestem magister i tak dalej. Mówi, i naprawdę to urządzenie służy? Mówię, no nie wiem. On mówi, otóż widzisz, jest to najprostszy sposób, żeby dziecko sobie te klocki wpasowywało w te rowki i mówi, no ono ma, robisz mu galimatias, wysypujesz wszystkie i każesz mu ułożyć na przykład. Mówi, nie ma lepszego sposobu na nauczenie dziecka pojęcia ułamków. Jedna, druga, jedna, trzecia, jedna, czwarta, jedna, piąta i tak dalej. No on mówi, że jak on był dzieckiem, uczył się w tej szkole w Stiglitz, to mówi, że oni wszyscy na współczesnych już takich urządzeniach uczyli się ułamków. A teraz nauczycielka powie, że ona nie może nauczyć niewidomego dziecka ułamków, bo nie ma komputera, programu i czegoś tam jeszcze. Ponieważ nie lubię na takiego osła wychodzić, zacząłem studiować temat tego urządzenia. I się okazuje, że było wymyślone w 1812 roku przez wiedeńskiego tyflopedagoga Wilhelma Kleina. Zresztą w Muzeum Wiedeńskim też się z tym spotkamy. Prymitywna, prosta rzecz, genialnie użyteczna dla edukacji. Zachwycony byłem tym czymś.
6: Co jeszcze takiego fajnego, ciekawego? W tym akurat konkretnie muzeum, bo z tego co pamiętam, ono teraz obchodzi 125. rocznicę istnienia, tak?
7: No, tak, 125 będzie miało. Jest współcześnie zrobione fajne urządzenie. Wyobraźcie sobie stolik, nieduży stolik, gdzie ja mogę położyć obie ręce na tym stoliku kciukami do siebie. I ktoś wziął, wyfrezował, wyciął, wyrżnął, wypalił, nie wiem, takie dwie wklęsłe dłonie. Jest to trochę tak uniwersalnie zrobione, że zarówno moje wielkie, grube łapy w to się zmieszczą, jak i ręce i palce małego dziecka. I pod każdym palcem jest wycięte 6 dziurek. I te 6 dziurek, jest takie chytre, sprytne urządzonko, które przez te 6 dziurek wypycha igiełki. No igiełki, to są tak naprawdę takie druciki jak w maszynie brajlowskiej. I właściwie nie służy to absolutnie do niczego, bo niczego to nie uczy. Trudno wyszuć te sześciopunkty brajlowskie. Natomiast oglądałem dzieciaków, dzieciaki, które tam bawiły się tym czymś, no były zachwycone. Nawet z ciekawości pytam, o co tu chodzi, co wy to robicie, to jest fajne. Ja mówię, no dobra, a dlaczego to jest fajne? A bo drapie w palce, albo tam te, wyskakują te druciki, chowają się. Nie ma w tym żadnej logiki. Zwykła jakaś taka zabawka. Natomiast te dzieciary no, miały kontakt z sześciopunktem brajlowskim, z jakimiś literkami.
6: Chodzi o wzbudzenie wrażliwości palców, tak? Żeby też każdy tak, sposobna stymulować.
7: Tak, i zainteresowanie też. Bo ten prowadzący to muzeum, bardzo fajnie, jak widzi, że mu tam się bachorki trzwędają koło tego, to potem zjada się z jakimś alfabecikiem Braille'a, każe położyć paluchy i tak od rzemyczka do kanicka po prostu kombinuje, co by tu zrobić, żeby im trochę tej wiedzy wcisnąć w każdym bądź razie. Fascynujące jest w tym muzeum, też pierwszy raz w życiu widziałem książki jeszcze z okresu przedbrajlowskiego, pisane wypukłymi widzącymi literami, tak drukowane, tak zwaną
6: widzącymi literami. Kocham ten termin, widzące litery.
7: Mam nadzieję, że słuchający nas wiedzą, o co chodzi. W każdym bądź razie...
6: Tak zwany czarny druk, chociaż też wtedy nie każdy wie, o co chodzi, bo mnie w szkole integracyjnej pani uczycielka, polonistka zapytała, czy to chodzi o poczerniany Braille.
7: W każdym bądź razie, o ile Braille'a możemy pisać dwustronnie, o tyle no przed pismem Braille'a niewidomi posługiwali się różnego rodzaju pismami wypukłymi. Najpierw było to pismo liniowe, wypukłe. Potem mądrzy ludzie wymyślili, że ono powinno być takie szpilkowe, czyli z takich kropeczek składające się. Ale zawsze to była jedna strona, a druga strona była pusta w tej kartce. I właśnie w Niemczech wymyślili, żeby te kartki sklejać.
6: No tak.
7: W zasadzie tak na pierwszy, pierwsze takie myślenie, mówię, bez sensu. Kupę roboty, po co komu sklejanie tego? Się okazuje, że August Kni, który opracował tą technologię, zresztą Niemiec, miał rację. Chodziło o to, że tak sklejone kartki mniej się niszczyły i ta książka była dużo, dużo trwalsza. Owszem, może to nie bardzo estetycznie wyglądało, natomiast na pewno funkcję spełniało. Nigdzie indziej poza Niemcami nie spotkałem się z tą koncepcją sklejania kartek pustymi stronami, kartek, które były drukowane pismem Kleina. Nigdzie indziej z tym się akurat nie spotkałem. Muzeum Berlińskie ma jeszcze sporą kolekcję różnego rodzaju map dotykowych. Są to mapy, które zarówno mapy, które możemy spotkać w różnych muzeach w Europie, mapy wydawane na masowo, powiedzielibyśmy. To już zaczął się okres Braille'a, kiedy te mapy były wydawane i są to niekiedy bardzo dobre merytorycznie opracowania. Są to z reguły mapy oczywiście schematyczne. Jakaś tam Europa, jakaś Azja, Wielkie Niemcy, Australia, plani globy. Niemniej jednak na tych mapach tworzonych przez Martina Kunca uczyła się cała Europa z tego czasu. My w ośrodku w Owińskach skromnie powiem, że mamy największą na świecie kolekcję tych map, w sensie różnorodności, bo mamy około 90 różnego rodzaju map. Natomiast Muzeum Berlińskie ma też te same mapy, ale jak każde muzeum mają też inne mapy wykonywane z reguły przez fanatyków, nauczycieli przy każdej szkole. I są to mapy już nie tłoczone w papierze czy w kartonie, czy w preszpanie, ale są to mapy robione, teraz powiedzielibyśmy, techniką kolażu. No, czyli, że na przykład jest jakaś tam główne rzeki Niemiec. Rzeki są na wypukło ze sznurków porobione, miasta są jakimiś pineskami powciskanymi w gips. Minusem tychże map jest to, że one niespecjalnie, może osoba na nich pracować samodzielnie, niewidoma. Tam nie ma opisów. Musi na nich pracować się z rodzicem, no a najlepiej z nauczycielem. I tego typu mapy spotkamy w różnych miejscach w Europie, gdzie były dobre szkoły dla niewidomych. I najfajniejsze jest to, jak się tak delikatnie podrapie paznokciem po takiej mapie, to schodzi brud.

0: nauczyciela jako pomocy, to później gdzieś tam ginęły, zanikały, w ogóle ich nie było, inne osoby już z tego nie korzystały. Ja sama nawet nieraz starałam się o to zadbać, żeby kolejne osoby niewidome, które na przykład przyjdą do mnie, po mnie już do tej szkoły, w której akurat niewidomych nie było za bardzo, żeby mogły sobie skorzystać z rzeczy, które ja już opatentowałam, wynalazłam, albo ktoś dla mnie wymyślił, albo wytworzył, albo udało mi się nabyć, wynegocjować, wydrzeć skądś po prostu. A potem dowiadywałam się, że to wszystko jest gdzieś zamknięte na kluczyk i nikt nie może z tego skorzystać i tak naprawdę ta historia się powtarzała, czyli znów uczeń nie ma pomocy, nauczyciel nie ma tego, co już było, ewentualnie to gdzieś tam przepadło, albo ktoś uznał to za śmieć i wyrzucił. Fajnie, że takie rzeczy się jednak zachowują, że ludziom zależy, pasjonaci są, którzy przechowują tego typu rzeczy.
1: Ktoś to wziął do muzeum. Niestety to, co mówisz, bardzo często dzieje się
0: powszechne
1: w szkołach.
0: Powszechne chyba, nie?
1: Powszechne. Po prostu zjawia się młody, mądry nauczyciel po studiach, który wszystko wie oczywiście. Nie? Znaczy nie ma pojęcia, kto to był, Braille akurat, albo Braille'a nie zna, bo po co. Natomiast on jest najmądrzejszy i ja mogę podać przykład bardzo wielu szkół w Polsce i na świecie, gdzie byłem świadkiem po prostu no, wyrzucania tego typu rzeczy.
0: I to nie zawsze były środki, ośrodki takie masowe, bo często to były właśnie nawet specjalistyczne. I też muszę troszkę obronić, bo nie zawsze to chodziło o nauczycieli, którzy byli świeżo po studiach, tylko bardzo często ci mieli również jakiś swój własny pomysł. Oczywiście no, Ameryki nie odkryli, że na przykład można coś wyciąć z kartonu czy zrobić, ale dla mnie to była ogromna pomoc, fascynująca rzecz, jeżeli nie było żadnych innych pomocy, rysunków, a było to konieczne. Natomiast wszyscy inni mieli to gdzieś po prostu. To fajnie, że coś takiego dla niej przygotowałeś, super. No to w końcu jest to twoim obowiązkiem. Koniec historii.
1: Mi się uchowały zdjęcia rzeczy, które zostały wyrzucone na śmietnik w szkole, w jednej ze szkół dla niewidomych na Kaukazie. Są to pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, tworzone ręką nauczyciela. Widać, że to porne, natomiast na pewno działające. Udało mi się porobić jeszcze zdjęcia, kiedy uroczyście wyrzucono to na śmietnik. Mnie nie było wtedy, ja bym to wziął do Polski. Wszystko wyrzucono na śmietnik, stwierdzając, że po prostu teraz są komputery, to po co komu potrzebne salówka z opisem brajlowskim, albo na przykład takie dziadostwo jak suwmiarka z opisem Braille'a. Widziałaś kiedyś suwmiarkę z opisem Braille'a?
0: Tak, świetna rzecz.
1: A no widzisz, to miałaś farta. Boże, tak powiem, bardzo użyteczne, ale mądra pani dyrektor stwierdziła, że czegoś takiego nie potrzeba.
0: Tak, autorytet. Są jeszcze takie rzeczy, które z założenia są krótkotrwałe. Kiedy na przykład na chemii przerabialiśmy kwantówkę, to ja swojej koleżance, ponieważ to był mój ulubiony dział, no ale mam to szczęście, że posiadam dosyć bogatą wyobraźnię, ja koleżance robiłam te wszystkie układy, spiny, niespiny, przygotowywałam jej to z cukierków. Jeżeli dobrze rozwiązała zadanie, to mogła zjeść pomoce dydaktyczne. To z założenia było tymczasowe, więc do muzeum się już nie nadaje, nie przekażemy wam. Natomiast mam pytanie i tutaj bym cię uczuliła przy omawianiu każdego kolejnego muzeum, bo za chwilkę sobie przejdziemy do następnego. Jeśli chodzi o rzeczy dotyczące orientacji przestrzennej albo życia takiego codziennego, czy też są takie przedmioty związane właśnie z tymi no, dwiema powiązanymi też ze sobą dziedzinami. Nie tylko stricte edukacja szkolna, tylko właśnie orientacja przestrzenna i życie codzienne, radzenie sobie z jakimiś tam czynnościami domowymi, zawodowymi.
1: W berlińskim muzeum specjalnie dużo takich rzeczy nie ma. Tak jak mówię, to też zależy od tego, kto tworzył kolekcję i od zainteresowania i zaangażowania. Kolekcje z reguły są takie no, nastawione na edukację, szczególnie ta berlińska kolekcja. Natomiast wszędzie są magazyny. I tak naprawdę dla mnie zawsze ważniejsze jest to, co jest w depozytorium, czyli w magazynie, niż to, co się pokazuje ludziom. Bo ludziom pokazuje się rzeczy, które mają wzbudzić zachwyt, zainteresowanie, a takie różne dziwne rzeczy jak wiadro do dojenia mleka przez jakąś

0: niewidomą panią z jakiejś tam Bawarii.
1: Z podziałką na przykład.
0: Z toporną
1: wyrzezaną.
0: Na chama zrobioną. Mhm. No dla mnie absolutny zachwyt to wiadro tak. Był. Ale chłopak ma rację, mówi, słuchaj, mówi, gdzie ja to postawię? Tu są szklane gabloty, mówi. To wiadro, mówi, tak właściwie poza tym, że ma wydziubaną gwoździkami tą podziałkę, to tak naprawdę na nikim specjalnie wrażenia nie zrobi.
1: I tutaj by się przydał taki skansen, nawet taki żywy skansen, czyli zjawisko, które jest coraz bardziej popularne w Europie, w Polsce też.
0: No to prawda, no ale także jeśli chodzi o wczesną interwencję, czy o takie rzeczy związane z, jakby to powiedzieć, z orientacją przestrzenną, no to w berlińskiej, no jest oczywiście wystawa lasek, no takie standardowe rzeczy pokazywane.
1: Były jakieś inne? One się czymś różniły, bo na przykład na pewnym etapie Amerykanie opracowali właściwą długość czy coś, ale czy one się różniły? No bo kolor biały chyba jednak dominował wcześniej, ale czy było coś innego?
0: Były. Wiele lasek, a to może nawet nie w berlińskim muzeum, prędzej w wiedeńskim.
1: Zaraz właśnie do niego przechodzimy, a właściwie już możemy, jeżeli nie masz nic do dodania do berlińskiego.
0: Nie. Skoczmy sobie do Wiednia.
1: To do Wiednia.
0: Zacznijmy od tych lasek. Na mnie nieprawdopodobne wrażenie zrobiły nie te zwykłe białe laski, których jest bardzo dużo, różnych rodzajów. Tak na dobrą sprawę one kiedyś nie były białe. A jeszcze wcześniej niewidomi używali różnego rodzaju kołków, patyków, koszturów. I największe wrażenie na mnie robią właśnie te topornie wystrugane, wyślizgane przez dłoń i z otartym, wytartym, zaokrąglonym czubkiem, którą się jakiś niewidomy gdzieś tam kiedyś posługiwał. Ponieważ może to robił na wsi, może robił gdzieś w mieście, tak naprawdę nie mając zielonego pojęcia o orientacji, no kiedyś czegoś takiego nie było, ale posługiwał się tą laską, tą pałką, kijem, bo różnie o tym się mówiło. Ja może mała dygresja, wspominałem o spotkaniu naszego kolegi z białą laską i niewidomego z kosturem?
1: Nie.
0: Jesteśmy w jednym z krajów Kaukazu i tutaj nasz niewidomy kolega z Polski, bardzo fajny zresztą. Rano było gdzieś, nie wiem, piąta, szósta i pić się chce. No, mówię, no, szósta rano, ale sklep jakiś powinien być czynny. To chodź, idziemy do sklepu. No i przebijamy się przez to puściutkie miasto, śpiące jeszcze. No, kolega z tą białą lachą tam doskonale sobie dawał radę. W pewnym momencie patrzę przy wejściu do metra, siedzi niewidomy z puchą. Ruch się niedługo zacznie, także z puszką na pieniążki i obok niego taki kostur. Taki toporny, wystrugany z kołka jakiegoś. I mówię do kolegi, mówię, ty słuchaj, tutaj siedzi twój kumpel po fachu. Chcesz pogadać? On mówi, to chodź, najpierw kupimy picie, a potem wrócimy do niego i pogadamy. Bardzo dobry pomysł. Tak też uczyniliśmy. Po rosyjsku sobie, ponieważ ten kraj akurat jest krajem rosyjskojęzycznym i sobie, że tak powiem, dogadywali się na tyle, że mogli się doskonale porozumieć. No i kolega nasz polski, bierze ten jego kostur, ogląda, no i tam zaczyna ma ludzi, co ty, takie to dziadostwo, nierówne, po prostu ciężkie przede wszystkim, zobacz moją laskę, jaką ja mam fajną. A ten pan z Kaukazu ogląda tą laskę, ale nie za bardzo mu się podoba. No i się rozpętała dyskusja, którą uciął pan z Kaukazu konkluzją mniej więcej taką. Słuchaj, ta twoja laska z Europy może jest biała, może jest składana, jest leciutka, ale na przykład jak żebrzesz i ktoś ci chce pieniądze zakosić, to jak ty się tą laską obronisz?
1: I właśnie, właśnie podobna historia mi się przypomina, na któryś targach rehabilitacyjnych, kiedy ja tam akurat stałam na stoisku Fundacji Labrador, zresztą, bo w miarę możliwości starałam się im pomagać.
0: Byłaś wtedy jeszcze psem.
1: Miałam jeszcze wtedy pieska od nich, tak? Później już w tym roku, w którym nie miałam już pieska od nich, też byłam w miarę swoich możliwości. No teraz wyjechałam, więc siłą rzeczy nie jestem. Zresztą oni chyba też nie uczestniczą póki co akurat w targach rehabilitacyjnych. Natomiast tam również było stoisko państwa produkującego, produkujących białe laski. Ta krakowska firma, chyba nawet nasza polska, gdzie są takie toporne, składane, i, znaczy nam się wydawało, że to są toporne, te składane, coś się tak ruszają na każdym elemencie, że nie, no to już lepsza ta czeszka, chociaż się wygina, ale jednak taka lżejsza i mniej się telepie na każdym z tych elementów. Ale oni mieli jeszcze coś fajniejszego w ofercie, czyli laski białe podpórcze. Właśnie takie, no ale takie totalnie toporne, ciężkie. To było oczywiście absolutnie nieskładane, bo podpórcze z charakterystyczną rączką. Proszę pana, ale dlaczego to właściwie to są białe laski? No bo co, no, że osoba jest niewidoma i się jednocześnie podpiera, że no, może to dotyczy części osób, ale tak naprawdę wie pani co? Mówię, tutaj w Polsce to jeszcze nie, ale już tak na ścianie wschodniej i za wschodnią granicą to nam to idzie jak woda. A już zwłaszcza ci z Kaukazu i w ogóle to mówią, bo to zawsze można się przed kimś obronić albo przed dzikim zwierzęciem opędzić. My to jest najlepszy produkt. My dlatego tutaj przywieźliśmy, bo to międzynarodowe targi.
0: Wiesz co, Magda, ja mam kilka takich lasek. Jak przyjadę do was tam, do tej waszej Irlandii, to ja ci przywiozę. Ej.
1: Dzięki.
0: Czy nie wiem, jak z tym będziesz
1: wyglądała. Tu się przyda, tu jest skrajnie spokojny.
0: Znaczy wiesz, to nie tylko na ulicy się może przydać, to nawet w związku partnerskim można wykorzystać taką, to ciężkie jest, naprawdę, no.
1: O, przepraszam, jak tutaj tylko na spokojnie negocjujemy i nie ma siły fizycznej i przemocy domowej.
0: Jezus Maria, zupełnie bez sensu.
1: Staram się tego nie robić.
0: Ale widocznie są takie związki też akurat, no.
1: Takie są.
0: Więc wracając Dobra. Do klasek. Jest akurat zarówno w Muzeum Wiedeńskim, jak i w Muzeum w Brnie i w Muzeum w Petersburgu są spore kolekcje lasek. Ja kiedyś sobie, mam ogromne ilości fotografii, bo jak się jest na miejscu, ciężko po prostu się zebrać i policzyć, ale potem jak mam czas i siedzę, to naliczyłem różnych typów lasek, około 80, te, które ja sfotografowałem. Bo to i firm dziesiątki po prostu, i na przestrzeni lat różne pomysły były. Nawet miałem w rękach laskę z jakimś laserem, skanerem, nie wiem. Ta laska chyba tylko obiadu nie umiała ugotować. No poza tym, że to było tak ciężkie, że do niczego się nie nadawało i tego udźwignąć nie szło po prostu. Nie? Ale jest dużo, dużo różnego rodzaju lasek.
1: Tak, jakieś same rączki, końcówki, wszelkie rozwiązania. Mówię jeszcze, no, jeżeli nie będziemy kontynuować tematu lasek, bo przejdziemy sobie tam do innych pomocy, to jeszcze tylko z własnego podwórka. Straciłam wzrok jako sześciolatka i wtedy oczywiście jeszcze też nie miałam swojej własnej białej laski, nie umiałam się nią posługiwać, nie umiałam z nią chodzić. Natomiast sąsiad dziadka mojego na działce przyniósł właśnie taki kawałek bambusa. I ja z tą bambusową laseczką po prostu sobie popitalałam tam po ścieżkach. Więc to jest taki przykład na to, o czym mówiłeś, że często rozwiązania są prymitywne, a skuteczne.
0: Tak, nie potrzeba komputerów, nowoczesnych technologii.
1: A to było leciutkie, jak dla dziecka. To było i leciutkie, i fajne, i sprężyste, i odpowiedniej długości było przycięty ten kawałek bambusa. No, super sprawa w ogóle.
0: To teraz ja tak sobie mam taką ściągę, tu ściągę otwartą. I a propos tego wiedeńskiego muzeum, to taka bardzo, bardzo ciekawa rzecz, o której podejrzewam, że mało kto wie. Mianowicie, zanim wymyślono pismo Braille'a, zanim wymyślono te jeszcze wcześniej te różne inne pisma, którymi się niewidomi posługiwali, niewidomi uczyli się kaligrafii.
1: Super.
0: No, ja, że tak powiem, ponieważ jestem...
1: Ja bym bardzo chciała i to dlatego mnie to pióro zainteresowało. Pewnie o tym będziesz mówił.
0: No to pióro się nieodłącznie z kaligrafią wiąże. Więc ja wam powiem, że stanąłem pod tą gablotą, czytam raz, drugi, trzeci, potem u niemieckiemu tam, no jak W jest napisane, że to jest zeszyt do kaligrafii, imię, nazwisko tego ucznia. Pytam tą koleżankę, która to muzeum prowadzi, mówię, ty otwórz tą gablotę, bo ja to muszę wziąć do łapy. No, nie wolno, zabytek, to już tam w ogóle płaci i tak dalej. Ale mówię, Helen, mówię, no nie bądź wiśnia po prostu, no. Ja mniej więcej tam dobrze się znamy, także w każdym razie nie było żadnych klientów poza mną w tym muzeum. W końcu dostałem te klucze. U nas w Owińskach wolno wszystkiego dotykać. Dostałem te klucze, no i biorę do łapy ten zeszyt. Jest jak wół, zeszyt do kaligrafii. Mało tego, ja przeglądam poszczególne strony, na wypukło są pisane teksty. Dziecko uczyło się po prostu liter A, B, C, D, a pisało takim specjalnym piórem. To nie, że jedno dziecko pisało, to było powszechne. Austriacy wymyślili taki rodzaj długopisu, pióra właściwie. Wyobraźcie sobie pisak, nasz zwykły pisak, który ma wyrwane to, co w środku jest w pisaku i zostaje tylko ta obudowa plastikowa.
1: Przy tym to było szklane, z tego co ja pamiętam.
0: To było szklane, dla bogatszych było z okuciami mosiężnymi. No, jak ktoś miał kasę, to nawet ładnie wyglądało. Były różne kształty zakończeń tych ryjków, którymi się pisały i była specjalny płyn, teraz byśmy powiedzieli o dużej tiksotropowości, czyli płyn o takiej dużej o dużym utrzymywaniu napięcia powierzchniowego i no, taki dość klejący. I był specjalny przyrząd, metalowa rameczka, w której dziecko ściboliło kształt tej literki A, tej literki B, C. Nie było to fajne, bo nie można było od razu kontrolować, co się napisało. Ale już po kilku minutach ten klej, czy ten tusz, w cudzysłowie byśmy powiedzieli, robił się na tyle sztywny, że ja mogłem palcem przeczytać, co tam jest napisane. Ja oglądałem wypracowania napisane przez niewidome dzieciaki ze szkoły w Wiedniu tymi właśnie specjalnymi piórami dla niewidomych. No, nie ukrywam, że było to wygodne dla nauczyciela, bo taki nauczyciel nie, teraz musi się nauczyć, powinien się nauczyć Braille'a, a wtedy nie.
1: On do tej pory się nie uczą, spokojnie.
0: Ja wiem, że się nie uczą.
1: Dwóch nauczycieli na szkołę zna Braille'a i cała reszta do nich nosi pracę.
0: Jezu, powiedz, co to za szkoła, to od razu tam będę
1: nie
0: mieć.
1: Nie powiem.
0: Aż dwóch?
1: Nie powiem. Specjalistyczny.
0: Ale wiecie, co śmiejemy się, to jest u nas. Ja teraz sporo czasu spędzałem na Ukrainie ostatnio. Tam nauczyciele umieją Braille'a. Tak normalnie. To w ogóle moje zapytanie, czy umieją Braille'a, spotkało się z taką reakcją, że no zresztą nawet dzieciaki twierdziły, że nie no, u nas wszyscy umieją Braille'a, jak inaczej po prostu. Nie? W każdym bądź razie, wracając do tych mądrych urządzeń do pisania, mało, że dzieciaki pisały, to nauczyciele, korzystając z tych samych urządzeń, rysowali grafiki, proste schematy, szkice. I będąc jeszcze młodym nauczycielem, wymyśliłem, że może by mi się udało, ponieważ receptury na ten tusz no, nigdzie nie było. I wymyśliłem sobie, że może by mi się udało odtworzyć taką recepturę i, że tak powiem, udało mi się.
1: Wymyśliłeś tę rzadką masę solną?
0: Nie, wymyśliłem, to się nazywa osmoza idei, wymyśliłem coś takiego, nie, ta rzadka masa solna to coś innego było.
1: Do zapiekania.
0: Aha. Tak, tamto coś służyło, to jest po prostu na bazie kleju Wicol do drewna. No. Odpowiednio rozrzedzony klej Wicol, on powoli wypływa z tej rurki po pisaku i faktycznie zastyga. Jest to czytelne, mało tego, bezpośrednio po napisaniu czy po narysowaniu czegoś możemy takie linie posypać mąką albo bułką tartą i uzyskujemy różne faktury.
1: Co no w tak, przypadku bo Wicol jest sam z siebie taki gumiasty w dotyku. Jak
0: dokładnie
1: zawsze,
0: tak. Dokładnie tak, ale to było ze 40 lat temu, byłem takim młodym, głupim nauczycielem.
1: Przepraszam bardzo, mnie jako dziecku robiono z tego dżdżowniczki do zabawy, także...
0: I stąd teraz ta awersja, żeby nie jeść mięsa. Rozumiem.
1: To się wzięło skąd inąd i historii niejedzenia mięsa przez niewidomych w tych muzeach nie prześledzimy.
0: No to nic. Osmoza idei, no różni ludzie myśleli akurat. No. Także to jest taka naprawdę ciekawostka w Muzeum Wiedeńskim i bardzo, bardzo warto to zobaczyć. I jeszcze w Muzeum Wiedeńskim jest, no, Tamto muzeum ma 200 lat z hakiem. Tam jest tych eksponatów strasznie dużo, ale jest coś, co wisi na ścianie, taki rodzaj obrazu za szybką. Jest to list, jaki napisał młody uczeń szkoły dla niewidomych w Paryżu, niejaki Louis Braille. Napisał go korzystając z powszechnie używanych wtedy w Europie drukarenek Kleina. Ten list napisał czcionkami wypukłymi, tymi czcionkami kleinowskimi, do dyrektora zakładu dla ciemnych w Wiedniu, do samego Wilhelma Kleina. I pisze mu w tym liście, to jest oryginalny list, oralnie dany przez młodego Braille'a. I pisze do niego o swojej koncepcji innego rodzaju pisma dla niewidomych. No może aż taki młody to ten Braille nie był wtedy, jak to pisał. W każdym bądź razie. I pisze o tej swojej idei pisma punktowego. I uprosiłem podczas jednej z moich wizyt panią dyrektorkę tego muzeum. Dała wydłubać za szybki to pismo. I razem z moją koleżanką Alinką mamy zdjęcia, jak dotykamy tego, co Braille kiedyś tam osobiście wydziubał.
1: Tak zwane dotykactwo udokumentowane.
0: Dotykactwo, macaństwo udokumentowane, tak. Natomiast zachowała się kopia odpowiedzi, jaką wysłał na ówczesne czasy najbardziej znamienity tyflopedagog w Europie i na świecie prawdopodobnie. I pisze on do młodego Louisa Braille'a, że to dobrze, że chodzisz do kościoła, że wierzysz w Boga, że pomagasz rodzicom, że się uczysz. Ale odpuść sobie, no taki był list dyrektora, bardzo taki fajny. Ale odpuść sobie, chłopcze, myślenie o jakichkolwiek kropkach, ponieważ nigdy nikomu w życiu do niczego to nie będzie potrzebne. I ja bardzo lubię Wilhelma Kleina, dlatego że to bardzo znamienita postać, wiele rzeczy wymyślił, ale mylił się w tym wypadku wielki tyflopedagog. Także zawsze sobie tak mówię, jak taki Wilhelm Klein się mógł pomylić, to taki Jakubowski spokojnie się może mylić i, że tak powiem, żadna krzywda mu się nie
1: sta. I nie mieć wyrzutów sumienia nawet.
0: Oczywiście.
1: Bo Braille swój system opracował na bazie wcześniejszego systemu bodajże 12-punktowego, który miał być przeznaczony dla żołnierzy w okopach, żeby mogli się porozumiewać po ciemku namacanego jakimś takim rozpoznawalnym alfabetem, ale to się nie przyjęło. I na tej bazie Braille opracował Braille'a właśnie.
0: Zgadzam się z panią. Alfabet. Jest jeszcze jedna rzecz, o której się mało mówi. Mianowicie w Jugosławii prawie równocześnie z młodym Braille'em był taki nauczyciel w szkole dla niewidomych, Beko Winko. I on też opracował system podobny do systemu Braille'a, oparty na wypukłych kropkach. Nie miał siły przebicia, no nie był z Paryża przede wszystkim i jego idea się nie przyjęła, ale kto wie, czy by nie było sprawiedliwie powiedzieć, że jednocześnie ktoś tam gdzieś też coś podobnego wymyślił akurat, nie? Nie ujmując oczywiście nic wielkiemu Braille'owi, który no, szacun dla gościa pełny oczywiście.
1: Tak czy inaczej przyjęło się. Czy we Wiedniu mamy coś dotyczącego orientacji, no o laskach już mówiliśmy, a dotyczącego orientacji przestrzennej albo życia codziennego, oprócz tej edukacji i zabawy?
0: Mamy różnego rodzaju plany i schematy wykonywane przez nauczycieli, zarówno pomieszczeń, klas, ułożenia układu stołów, krzeseł na auli. Jest to ewidentnie robione pod kątem orientacji przestrzennej, pod kątem nauczenia osoby niewidomej poruszania się, aczkolwiek no nie do końca stosowano wtedy taką metodykę jak teraz, prawda? Natomiast można to nazwać orientacją przestrzenną, to co tam było robione. Zarówno tą dotyczącą bliskiej przestrzeni, jak i tą dotyczącą szerszej przestrzeni. Bo nawet są stare, prymitywne plany Wiednia. Głównych dojść do jakichś tam konkretnych miejsc, czy też uliczek samych. Ma to sens. Natomiast podczas którejś z naszych wizyt w Wiedniu z ciekawości obserwowaliśmy, przekonani, że Zachód to jest Zachód, a tu młodzi nauczyciele, jak tamci nauczyciele uczą orientacji przestrzennej, i z wielkim spokojem wróciliśmy do Polski, stwierdzając, że po prostu duży luzik, sporo mogą się też od nas nauczyć już.
1: Maruś, ale ogromny luzik, ale taki naprawdę ogromny luzik. No tutaj jak instruktorka zobaczyła, jak ja chodzę z laską po zupełnie nieznanym terenie, to stwierdziła, że jest super, fantastycznie, w ogóle plus 300%, tak? A ja miałam bardzo zły dzień i w ogóle byłam zmartwiona, że może akurat będzie nie halo, zwłaszcza, że ja z samą laską to już dawno, dawno nie chodziłam, bo z reguły chodzę z psem, ona najpierw mi chciała sprawdzać wtedy z samą laską. Więc mówię, Boże, jakiś obciach sobie zrobię. A ona się mnie najpierw dopytuje setki razy, czy ja na pewno nie widzę, więc walnęłam na stół papier od okulisty, że nie mam ośladkówek, tak? I że nie znam tej trasy, bo poszłyśmy w ogóle gdzieś w zupełnie innym kierunku, niż ja zawsze się udawałam, więc, a mieszkałam krótko w tym miejscu wtedy. Także no, no naprawdę, my się w ogóle nie mamy jako Polska czego wstydzić. Tutaj wielokrotnie w audycjach również był poruszony temat psów przewodników, że bardzo często i w Skandynawii, i tu na Zachodzie, na przykład psy przewodniki są uczone stałych tras, a nawet ja też przytoczyłam ten przykład, bo wiem, że tak jest, że instruktor, jak ma być jakaś nowa trasa dla niewidomego, bierze psa, uczy i dopiero coś, podczas gdy nasze przewodniki polskie często gęsto pracują na trasach i w terenach zupełnie całkowicie nieznanych, mój zresztą psiak też i nie mamy problemów, także ogólnie tak samo, o, echolokacja, proszę bardzo, kolejny temat, którym my się zajmowaliśmy w 2008-2009 roku, bo też uczestniczyłam w takich fajnych spotkaniach, tak, właśnie, w Owińskach. To był projekt Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i właśnie też w ścisłej bardzo współpracy z zespołem z Owińsk. No to tutaj teraz mają szał na punkcie echolokacji. Ostatnich ileś tam imprez w ciągu miesiąca gdzieś, a wcześniej tak mało co. Ci, którzy chodzą z psami, to jeszcze, no tak, to trochę więcej, żeby zwracać uwagę właśnie na dźwięki otoczenia, ale teraz jest tutaj szał na echolokację. Po prostu. Także naprawdę nie mamy się czego wstydzić. To taka mała dygresja a propos tego, że w ogóle wszędzie jest fantastycznie, cudownie, tylko w Polsce jest zaścianek. Nie jest zaścianek. W ogóle nie.
0: Ja też już wiem, że na pewno nie.
1: Na pewno nie. Co jeszcze w owym Wiedniu mamy fajnego? Gry, Wiedniu, zabawy, inne pomoce?
0: Mamy różnego rodzaju szklanki, kubki, miarki. Urządzenia, które mogą być przydatne w kuchni niewidomemu. Mamy specjalne noże, które były robione po to, żebyś sobie nóż z takim jakby dodatkowym ostrzem, ale tępym, które pozwalało ci kroić skibki odpowiedniej grubości.
1: Z ogranicznikiem.
0: Takie jakby ogranicznik. Są to rzeczy toporne, robione widać nie masowo, ale ktoś tam kiedyś dla kogoś zrobił. W ogóle najwięcej takich najbardziej fascynujących, najbardziej ciekawych przedmiotów jest związanych z tym, że one były z reguły wykonywane albo pod wskazówki niewidomego dla niego, albo przez jakiegoś zaangażowanego rodzica, pedagoga na potrzeby danego dziecka konkretnego.
1: Poczekaj, ale takie deski do krojenia, akurat nie nóż, ale deski do krojenia, to jest w ofercie, ale jak najbardziej tu i teraz, w XXI wieku. To jest deska, która ma wypustki z takimi właśnie dziurkami, że możesz sobie położyć bochenek chleba na tej desce, od góry nałożyć nóż, tak? Końcówkę noża wtrynić w ową szczelinę, tak? Bo to są pionowe takie na tej desce zrobione wypustki do góry i kroić coś takiego. Też nie przypuszczałam, że to może być praktyczne, no bo przecież ja sobie odmierzam palcem od lat, ale być może dla osób początkujących albo troszkę mniej sprawnych manualnie, starszych, być może bardzo fajna rzecz. W tej chwili jak najbardziej w ofercie sklepu można kupić w ramach bieżących takich urządzeń do ułatwiania życia codziennego.
0: W Anglii macie porządny chleb prawdopodobnie, bo jak kupię...
1: O nie, nie, w Anglii nie mamy w ogóle porządnego chleba, sobie upiekę sobie sama, to jest porządne.
0: Tym nożem to ja zmiażdżę ten chleba, nie ukroję, żeby nie...
1: Nie, Maruś, no to nie, no to jak przyjedziesz, to zobaczysz. W Anglii akurat chleb jest obleśny, słodki, giętki, rzadko który można pokroić, w ogóle zresztą w większości są krojone, ale to jest coś takiego, co jak watę cukrową możesz robić.
0: Jezu, także jak ty tam żyjesz?
1: Ja piekę sama chleb.
0: A no, ale faktycznie, no, na Facebooku różnego rodzaju tam takie dziwne rzeczy się pojawiają. Niektóre okay. wyglądają apetycznie, znaczy inaczej, źle powiedziałem, one w większości wyglądają apetycznie, tylko ja wiem, że w nich nie ma mięsa. I to po prostu mnie przeraża.
1: Bardzo dobrze, przyjdziesz, to się troszeczkę tutaj odżywisz w ten sposób.
0: No, że tak powiem, jak można bez mięsa?
1: A co dalej w tym Wiedniu? Oprócz pączków i innych takich rzeczy.
0: Wiedeń ma największą na świecie kolekcję maszyn do pisania Braillem i dodatkowych innych urządzeń do pisania różnego rodzaju innymi czcionkami. Po prostu głowa boli. Niektóre z tych maszyn to w ogóle nie wyglądają na maszyny do pisania Braillem czy też jakimiś wypukłymi literkami. Te maszyny w większości wypadków, ja doliczyłem się 124 różnego rodzaju typów maszyn do pisania Braillem i jakimiś tam kropeczkami czy literkami wypukłymi. Jest tego bardzo dużo. I w większości to są rzeczy, które były robione, produkowane w fabrykach. Czyli, że nie tam jeden egzemplarz, ale na przykład no, ileś różnych egzemplarzy. Po kilkaset sztuk na przykład. Czyli to już była produkcja. To się komuś musiało opłacać, tak z merkantylnego punktu widzenia. Większość tych maszyn działa. To też jest bardzo fajne, że jak się już dobrze zakolegowałem z tamtą panią, to mogłem sobie popisać na tych różnych dziwnych urządzeniach.
1: Ale jak one na przykład wyglądają, że co na przykład, no bo w klasycznych maszynach to albo tak jak w Perkinsach, że wałek jest nieruchomy, czcionka się rusza, to jest wszystko w takiej obudowie porządnej, no ilość klawiszy wiadoma wszystkim i tak dalej. W sporej części ilość tych maszyn i niemieckich, i czeskich, no to z kolei porusza się wałek i jest tam albo w zależności, albo łańcuszek, albo żyłka, tak, która napina. A tutaj czym to się różni?
0: Oj, urządzeń jest, typów jest bardzo dużo. Ja opowiem o dwóch. Jedno z tych urządzeń nazywa się rafigrafem. Jest to urządzenie, które wyobraź sobie koło, które jest przecięte na pół. Czyli jak to nazwiemy takie coś? Półokrąg, półkole?
1: No nie, no, półdupek.
0: To czekaj, inaczej jakby to... Dobra, ciastko, ale wielkie ciastko, pizza, o! Przekrawamy tą pizzę na pół, równo na pół i stawiamy ją na sztorc w przecięciu. Czyli mamy pod łapami taki półksiężyc. I na bokach z jednej...
1: Taki stożek po prostu.
0: Ale okrągły.
1: Tak.
0: Okrągły.
1: Bez czubka.
0: Szczupkiem. No to taki łagodny czubeczek.
1: No ale łagodny czubek, właśnie mówię, bez czubka.
0: I na tej całej okrągłości są różnego, są guziki do naciskania. Tych guzików jest 12. I odpowiednie naduszenie guzika z lewej strony jednego, albo dwóch, albo trzech i z prawej strony powodowało, że na środku wyskakiwały igiełki i coś tam wychodziło. Z tym, że to służyło do pisania, do tworzenia widzących liter wypukłych. Makabrycznie się na tym pisze. Po prostu próbowałem. No, pewno jak wszystkiego innego trzeba się nauczyć. Natomiast nadgarstki bolały mnie po pół godzinie, to po prostu nie wiedziałem, co z tymi łapami zrobić swoimi. Czyli to jest taka ciekawostka. A druga ciekawostka, to jest moja ulubiona maszyna. Tym razem nie półokrąg, ale półkula. Przecinamy kulę na pół i na tej, i ta kula przecięta sobie leży płaszczyzną przecięcia na stole. I na tej kuli jest cały alfabet guziczków. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Wszędzie dookoła. Jakiś tam system w tym jest, ale nie udało mi się wyczaić. I naduszamy paluchem tą literkę A.
1: I ona się robi.
0: I wyskakuje literka A pod spodem, nie? Bardzo skomplikowane. Według mnie bardzo awaryjne też to urządzenie musiało być. One się nazywa po niemiecku, już tu szybko otwieram sobie ściągę, dlatego że mam akurat w fotografiach. Ono, to urządzenie się nazywa Schreibkugel, czyli pisząca kula. Zostało wymyślone w 1850 roku.
1: Świetne w ogóle.
0: No, działało. Ciężkie jak jasna cholera, bo to w takiej specjalnej skrzynce. ale działało po prostu. Nie?
1: Ja a, było coś tak, a było coś takiego w podobie naszej no, dotychczas używanej metkownicy, czyli że obraca się tarcze z literami, są naniesione i brajlowskie, i czarnodrukowe i się wyciska na taśmie?
0: Oczywiście, że było, tylko nie było
1: taśmy. Ja z tego współcześnie korzystam. Oznaczam sobie na przykład tuby w pracowni, kolory papierów, z których korzystam. Oznaczam sobie inne rzeczy.
0: Rzecz.
1: Fajna rzecz to jest.
0: Fajna rzecz. Po prostu jest to zmałpowane, to co 200 lat temu wymyślono. Wcale niekoniecznie do pisma Braille'a, bo to różne inne znaczki tam były wybijane, ale jest idea. Ty masz coś lekkiego, no takie całkiem lekkie to nie jest, ale jest to lekkie, taśma plastikowa i cześć pieśni. A tam było to wykonane z mosiądzu, jest wielkości dużego, dużego talerza takiego, naprawdę, że duża kura wlezie na niego. Przepraszam, że o kurze ale mówię. Duża kopa ryżu wejdzie. Duża kopa ryżu na ten talerz wejdzie. No i swoje waży akurat, nie?
1: Także nie, to też jest nie, tak. Nie, bo myślałam, że to jakaś analogia, że potem na bas grana jak kura pazurem. Że...
0: Nie, nie, nie. Chodziło nie o było. Pojemność talerza. Aha. Wielkość tego urządzenia. I jest spora, bo różnych maszynek do pisania, które służyły stenografii. Jak się pojawiło pismo Braille'a, zaczęto niewidomych zatrudniać jako stenografów. I wymyślono takie bardzo podobne do czeskiej pichty urządzenie, do NRD-owskiej pichty, tylko klawisze były bliżej siebie i pisało się na taśmie papierowej. To urządzenie służyło, oczywiście był odpowiedni system skrótów, który pozwalał niewidomemu sprawnie stenografować na przykład rozmowy sądowe, nie? Ale jak mówimy o maszynach brajlowskich, to warto wrócić do Brna, do muzeum w Brnie.
1: To nie wrócić, bo jeszcze nie dobrnęliśmy do Brna. To
0: zajrzyjmy sobie do Brna.
1: A czy już kończymy Wiedeń, czy jeszcze będzie coś?
0: Jak trzeba, to wróćmy, ale skoczmy czyli do Brna, bo potem zapomnę. Zapomnę, ponieważ tam jest nieprawdopodobnie fajna rzecz. Pomijam oczywiście doktora Smykala, który nie jest fajną rzeczą, ale jest wspaniałym człowiekiem. Jest twórcą muzeum. Natomiast prowadząca to muzeum, pani Eliszka Chlusi, jest też osobą niewidomą, z ogromną wiedzą tyflologiczną i chyba wie najwięcej na temat wszystkich muzeów tyflologicznych na świecie, bo się śmiejemy, że Eliszka to zajmuje się głównie jeżdżeniem po świecie, po muzeach tyflologicznych. Razem ze swoim psem, Eliszka ma psa przewodnika, który jest pudlem.
1: No, bardzo inteligentne, fajne psy.
0: No właśnie ten
1: pudlem pies... królewskim, jak przypuszczamy.
0: Nie znam się, natomiast ma kokardkę na łbie. I ten, znaczy ten pies jest strasznie fajny, ja go bardzo lubię, tego psa. I on nawet daje się prowadzić Eliszce. To znaczy, jak Eliszka idzie z laską, to on tam chodzi za nią. Daje sobie doskonale ten pies radę za nią. Znaczy jest rozpuszczony, się śmiejemy po prostu, bo wystarczy przechodzić koło jakiejkolwiek knajpy i jeśli się go odpowiednio mocno nie trzyma za smycz, to ten pies jest w knajpie natychmiast. Po
1: przepraszam
0: prostu.
1: Bardzo, ale gdyby właściciel nigdy w życiu nie wchodził do tej knajpy, to by się pies tak nie nauczył. Mój też pokazuje każde otwarte drzwi, jeżeli jeszcze ja zaczynam mówić coś o jedzeniu, albo że trzeba coś kupić, nawet tak po prostu, albo do niego, albo w rozmowie telefonicznej, albo w rozmowie z osobą, z którą na przykład akurat idę, to ten natychmiast chodzi i szuka, łeb już mu się kręci. Jak tylko są jakieś drzwi otwarte, albo potencjalnie można skręcić, to on już sygnalizuje mi ruchem, o, a może byś chciała tam iść, bo tam jest właśnie sklep, bo to kupić, a tu jest sklep.
0: Ale
1: także jest zwierzęta są inteligentne.
0: Ten twój pies sygnalizuje, a tamten tak. Chodzi i sępi żarcie.
1: A no jak sępi. Tak szkolony widocznie.
0: Absolutnym no. Mistrzem świata.
1: To proszę Eliszce pogratulować.
0: Jest strasznie, strasznie fajna i bardzo mądra jest Eliszka. Tak naprawdę wiele drzwi w wielu muzeach to ona mi pootwierała, bo zdarzyło się na przykład w Petersburgu, że miałem problem z wejściem, ale kiedy powiedziałem, że znam Eliszkę Chlusi, to pani zmienia postać rzeczy. Otwarte.
1: Nie, że znasz pudla.
0: Nie, o pudlu nie gadaliśmy. Ale wróćmy do tego muzeum, ponieważ jest taki, był bardzo znany niewidomy czechosłowacki, no nie wiem jak to wtedy, no czeski niech będzie, nazwijmy go. Pan nazywał się Macan albo Maczan. I pismo Braille'a już było, natomiast no, ten pan posługiwał się tabliczką brajlowską, ale skonstruował sobie sam z drewna i drutu maszynę do pisania Braille'em. Ja nie podejmuję się jej opisać, bo to jest taka plątanina drucików, drewienek, natomiast ja na tej maszynie pisałem. Na tym się da pisać. Działa do tej pory. Tego pana już dawno wśród żywych nie ma, a maszyna jest w muzeum po prostu i zachwyca wszystkich dookoła. W tymże muzeum w Brnie jest też niesamowicie fascynująca rzecz, mianowicie doktor Smykal któregoś razu wyjął deseczkę wielkości A3 arkusza, obciągniętą takim zielonym płótnem, pluszem, o takim pluszowym, zielonym materiałem i na tym czymś z drutów były pouginane dziwne kształty. To znowu nie podejmę się opisać tych kształtów, bo po prostu czegoś takiego w rzeczywistości nie ma. Jakieś takie dziwne zawijasy. W każdym bądź razie doktor położył to przede mną i mówi, że jak zgadnę co to jest, to wygram co chciałem po prostu. Oczywiście nie wiedziałem co to jest, to oczywiście było dla niewidomych. I doktor Smykal mówi, te układy z drucików to są pokazane ruchy pałeczek dyrygenta.
1: O!
0: No to mówię, na cholerę. On sam jest muzykiem, między innymi też jest muzykiem, też jest dyrygentem. I mówię, słuchaj, mówię, wtedy byliśmy na pan, jeszcze mówię, panie doktorze, mówię, jak to? Na cholerę niewidomemu ruchy pałeczek dyrygenta. Jak pan dyryguje chórem niewidomych. A on mówi, niektórzy widzą.
1: Zawsze.
0: Mówi, ja muszę się nauczyć, jak dyrygować, żeby widzący wiedzieli. A mówi, pytasz mnie na cholerę niewidomemu ruchy pałeczek dyrygenta. A dlaczego ma nie wiedzieć, jak dyrygent dyryguje? Bardzo mi się ta odpowiedź podobała, naprawdę.
2: To zanim przejdziecie dalej, to ja proponuję, żeby odebrać telefon od słuchacza, bo zdaje się, że ktoś się do nas dodzwonił. Halo?
1: Nawet nie podaliśmy namiaru, a się dodzwonił.
2: Halo, czy się słyszymy?
0: Halo?
2: Chyba jednak nie. Chyba ktoś
1: sobie odpuścił. Skorzystam z okazji, jednak podam te namiary, bo wydawałoby się, że wszyscy znają, a jednak 123 834 835 i tyflopodcast.net na Skype'ie. Obie drogi są dobre.
0: Słychać psiura tylko.
1: Ja się nie przyznam, że to mówi.
0: No po angielsku szczeka, no to przecież od razu.
1: Dla niepoznaki wyłącznie. To owczarek niemiecki, wiadomo, że po angielsku. W każdym razie, cóż jeszcze takiego, no bo skoro...
0: Ciekawą, tak. Czyli te ruchy pałeczek dyrygenta. Ciekawą rzeczą, którą prezentuje w Europie tylko muzeum w Brnie, to jest muzeum, w tym muzeum prezentowane są różnego rodzaju stare maszyny, które wytwarzały matryce do druku pisma Braille'a. O ile Francuz wymyślił ideę pisma, zasady i koncepcje, o tyle urządzenia do tłoczenia w większości są produkcji niemieckiej. W większości. W każdym bądź razie jest wydzielona część pomieszczenia w tym muzeum, gdzie kilkanaście tych różnych urządzeń można obejrzeć. One do tej pory są sprawne. To są prymitywne urządzenia na pedały, na jakieś tam korby, ale działają. Mimo tego, że mają tyle lat, co pismo, które wymyślił Braille. Także to jest też fascynujące i to można tylko w Wiedniu zobaczyć. W Wiedniu możemy jeszcze zobaczyć matryce do tłoczenia starych map dla niewidomych, które wydawał Martin Kunz. To są matryce wykonywane z blachy, z drutów mosiężnych, spawane, lutowane. One same w sobie wyglądają bardzo dziwnie, natomiast na nich właśnie tłoczone były pierwsze atlasy map, pierwsze atlasy Europy, pierwsze mapy dotykowe Europy i poszczególnych państw. W Wiedniu uchowały się takie właśnie, w Brnie uchowały się właśnie te matryce. To też bardzo ciekawa rzecz do zobaczenia. I jeszcze jest w Brnie trąbka. Zwykła trąbka taka, ja tam harcerzem byłem, ale nigdy w życiu na trąbce nie grałem. Taka zwykła, prosta trąbka. Ta trąbka jest powyginana, potłuczona, jest wyczyszczona, natomiast widać, że na tej trąbce nie tylko grano, że na tej trąbce no, wiele razy upadła, była przygnieciona, może ktoś ją uderzył o coś. I ta trąbka ma fascynującą historię. Mianowicie ta trąbka służyła kiedyś, był w Pradze akurat niewidomy, nazywał się Glickauf, znaczy takie nazwisko mu dano, ponieważ był niewidomym podrzutkiem. Jako niewidome dziecko podrzucono go do sióstr zakonnych, które to siostry wychowały go w Pradze i no, potem już urósł, czyli do tego przytułku się niespecjalnie nadawał, ale mieszkał u tych sióstr i on całe życie chodził po Pradze, grał na tej trąbce i żebrał. I wszystkie pieniądze przynosił zawsze wieczorem do tego przytułku. Był postacią tak znaną w Pradze, że kiedy umarł, kronikarz opisuje, że pogrzeb był taki, że królowie by się nie powstydzili. Że takie tłumy prażan przyszły na ten pogrzeb. Był takim dobrym człowiekiem po prostu.
1: No i ta trąbka... Nie było za bardzo innych możliwości, takich dróg rozwoju to zawodowego.
0: To prawda, tylko że widocznie co jest, można żebrać i żebrać. Widocznie robił
1: to. Zarabiać na życie po prostu graniem i śpiewaniem. Tak, przecież to nie jest forma wtedy żebracza. Jeżeli ktoś naprawdę pięknie śpiewa czy gra, no to...
0: Tak, zgadzam się.
1: Otrzymuje za to pieniądze, to jest okej. Okay. Moim zdaniem to jest okej, okay, to nie jest żebractwo.
0: Natomiast to, co on robił, to było, on zapracowane pieniądze oddawał na ten przytułek dla sierot. I to jest też fascynująca rzecz. Bardzo z wielką przyjemnością trzymałem w ręce tą trąbkę, no bo to też jest kawał historii. Tak naprawdę to ludzie tworzą historię i według mojej wiedzy tylko jeden leksykon ukazał się w Europie poświęcony znamienitym osobom niewidomym. Ten leksykon napisał właśnie doktor Józef Smykal. Wyszedł w niewielkim nakładzie kilkanaście lat temu. No i jest tam kilka tysięcy niewidomych osób, które coś znaczyły w środowisku. Fascynująco się czyta, bo to cała Europa, no cały świat w ogóle wchodzi w grę. I to nie są tylko wielcy naukowcy, albo matematycy, albo to są, jest na przykład, nie pamiętam, wyleciało mi nazwisko czeskiej niewidomej pani, która zajmowała się opowiadaniem bajek. Chodziła po szpitalach i opowiadała bajki. Strasznie mi się podoba dobór postaci, które doktor Smykal zrobił, bo jak mówię, są to nie tylko naukowcy, ale są to też osoby,
1: różne osoby,
0: coś robiły dla innych. To mogła być zwykła pani ze zwykłej wsi, która z tym kosturem chodziła i opowiadała bajki. Podobno robiła to w tak fascynujący sposób, że wszyscy zamierali z wrażenia. Też bardzo taka fajna i ciekawa rzecz.
1: Patrzę. A tak jest na... życia coś innego, o czym ja też, no, co mnie fascynuje tutaj. Na przykład coś, z czym mieliśmy do czynienia w Laskach, na jakichś takich pracach ręcznych, właśnie warsztaciki, różne elementy do dziergania, do robienia z rafii, do wykonywania makat na takich specjalnych ramkach. Czy tego typu rzeczy też są w muzeach?
0: Znaczy się, te rzeczy są wszędzie. Te rzeczy są wszędzie, są tak zwane warsztaciki do robienia z wełny, czy z rafii, czy ze sznurków. Tego jest sporo.
1: Mnie to interesuje, jakie są, dlatego że w tej chwili takich rzeczy nie można kupić. A ja na przykład, słuchajcie, tutaj właśnie prywata kolejna, a ja na przykład z takich warsztacików drewnianych okrągłych, które kiedyś zakupiłam jeszcze w Laskach i robiłam z nich właśnie różne rzeczy, no takie jakieś szaliki, nie szaliki, węże dzikie, tak. Teraz używam właśnie przy moich pracach plastycznych, przy tworzeniu obrazów.
0: Paprze?
1: Robię tak, teraz papier przeplatam, paski grubego takiego papieru, również kolorowego i później używam również, oprócz grzebieni i innych narzędzi, używam również tych warsztacików. Wszyscy quillingowcy. Szeroko oczy otwierają, mówią, jak ty to zrobiłaś? Jak tego narzędzia użyłaś? Co to w ogóle jest? Skąd ty coś takiego masz? A? To jest wielka polska tajemnica.
0: Nie można tego w tej chwili kupić. Wiele pań zwracało się do mnie, czy by nie dało rady kupić gdzieś czegoś takiego, ale produkcja byłaby nieopłacalna, bo to by musiało, znaczy nie byłoby to tanie, bo nawet robiliśmy modele, robiliśmy takie próby tu u nas w studio Tyflografik. Jest to do zrobienia.
1: Czy da się to zrobić nie z drewna, tak? Żeby spełniało jednak te kryteria.
0: To znaczy nie, to by mogło być zrobione z dobrego, trwałego materiału. Tak jak w laskach miałaś ze sklejki zrobione. Mhm. To by było technologicznie do zrobienia, ale to by nie było tanie i po prostu znowu zrobić coś, co po prostu będzie leżało, a zainteresowanie, bo trzeba cały park maszynowy, wielkie słowo, ale przyrządów znaczy, trzeba
1: porobić. Trzeba by to zrobić również nie dla osób niewidomych, bo myślę, że osoby widzące i w tej chwili ten taki handmade'owy w ogóle trend na całym świecie wraca, żeby to rozreklamować jako produkt nie tylko dla niewidomych.
0: Bo te kółeczka, na których ty pracowałaś w laskach, tak zwane warsztaciki, były różne. To nie tylko były kółeczka, to były również takie listwy z tymi kołeczkami.
1: Tak, za moich czasów już nie można było ich kupić, też bardzo żałuję. Te właśnie tak zwane, znaczy no nie pamiętam teraz jak tak zwane, ale one były właśnie proste, że te rzędy, jakby równolegle dwa rzędy ząbków były do siebie ułożone, że to nie było kółko, bo o co chodzi z warsztacikami? Ktoś może po prostu nie wiedzieć, bo nie miał do czynienia. Warsztaciki tak zwane, to było drewniane koło o jakiejś średnicy, były różne średnice i na wierzchu były zamontowane kołeczki. Kołeczków było tam 17, 29, 39, 49 różnie i na tym się przeplatało nić wełnianą czy inną i można było w ten sposób, robiąc naokoło, wykonywać takie rzeczy jak na czterech drutach, bo to mniej więcej coś takiego. Ściegiem zwykłym, ściegiem ryżowym i tak dalej, pętelkowym. Tam można było też eksperymentować, a te drugie warsztaciki naprawdę wypadło mi pamięci, nie pamiętam jak się nazywa, może ktoś zadzwoni, może ktoś będzie wiedział, polegały na tym, że te rządki ząbków, tych kołeczków były ustawione równolegle do siebie. To był taki długi warsztacik, stojący na nóżkach, właśnie też drewniana konstrukcja. Po środku oczywiście tam była dziura, gdzie ta robiona przez nas przędza tam sobie powoli spadała na dół i można było ją dalej gdzieś tam nawijać, coś robić. A tutaj właśnie u góry były te rządki, tak jakby po prostu wziąć to koło i spłaszczyć. I one były takie długie i te rządki były dosyć blisko siebie umieszczone. To mówię, to dla tych, którzy nigdy nie widzieli czegoś takiego, bo myślę, że młodsze pokolenie nawet mogło nie mieć do czynienia.
0: Myślę, że masz rację. Myślę, że masz rację.
1: Były jeszcze takie ramki, one były plastikowe bądź metalowe. Stąd pytam, czy w muzeach też są takie rzeczy, bo są ciekawe, fajne sprawy.
0: Wiesz co, właśnie dobrze, że pytasz, bo ja o tym nie powiedziałem, bo
1: to jest
0: praktyczne w każdym muzeum. Tylko, że jakoś tak nie wydawało mi się na tyle interesujące, żeby
1: o tym powiedzieć. Mi się to wydaje interesujące nie tylko z punktu widzenia, że może by sobie kobitki coś porobiły, tylko ogólnie jako terapia zajęciowa, bo w ogóle za moich czasów, gdzie o tak zwanym gender nikt nie słyszał. taka stara jestem, wow, Marek, i teraz osiągnęliśmy ten punkt. Tak. To na przykład w jednej z klas podstawówki, później już ktoś poszedł, tutaj uwaga, w cudzysłowie, po rozum do głowy i to zmienił. Ale najpierw chłopcy i dziewczęta mieli zajęcia właśnie na takich, no tak właśnie z wełną, dzierganie, czymś i w ogóle z warsztacikami, z modelowaniem różnych cudów, niewidów. I zajęcia na warsztatach w drewnie mieli zamiennie. Raz tak, dopiero w kolejnej klasie się już ustanowiło, że nie, to teraz bubu, to teraz chłopcy idą na drewno, a dziewczynki idą już tylko do tych warsztacików. Ja bardzo żałowałam tego drewna, bo mi się fantastycznie w tym pracowało, tak swoją drogą. Natomiast jeszcze te inne narzędzia, które służyły pewnie od lat, bo mówię to tak sądząc po tym, jak to wyglądało, jak to wygląda do tej pory, ale teraz jest słabo dostępne. Na przykład to, o czym mówiłam a propos takiego warsztacika, coś, co nie ma dziury po środku, że nie jest to okrąg właściwie, tylko jest prawie, że wypełniona powierzchnia, jest platforma okrągła, na której to wszystko się znajduje, jest ileś w iluś rzędach naprzemiennie poukładane ząbki. To jest z kolei taki warsztacik do robienia kwiatów z rafii, bądź też na przykład podkładki do szklanki. Tak jak kiedyś były szklanki, takie po prostu szklane, proste, bez niczego. Tak, no i można było sobie na przykład zakupić tandetny plastikowy do tego koszyczek i jakąś podkładkę, a można było sobie zrobić taką płaską, fajną z rafii, plus taki kubeczek z tej rafii też się dawało zrobić. To z kolei się robiło na takim urządzeniu, które wyglądało jak plastikowy, no plastikowa filiżanka załóżmy, bo to było mniej więcej tej wysokości. I u góry miało wyrzezane otworki, znaczy takie brzeg był wycięty, nie był równy, tylko były co jakiś czas taki otworek gdzieś półcentymetrowy był wycięty, plus na dolnej krawędzi, na tej krawędzi tutaj, tutaj jak stawiamy na stole, tak, też było coś takiego, więc jak się przełożyło rafię przez tę górną, przez to górne wcięcie i przez to dolne, na dole oczywiście to było zawiązywane i tak dalej, później to robiło się osnowy, później można było dookoła i robić taki koszyczek z rafii, który też służył do trzymania szklanki. To było ładne, to było gustowne.
0: A ty masz takie teraz urządzenie?
1: Nie mam tego urządzenia.
0: Ja z tym
1: nie
0: się
1: mam, ale wiem, jak to zrobić. Bo możemy współpracować, tutaj możemy coś takiego zrobić, bo wiem, jak to zrobić i myślę, że przy obecnym trendzie na właśnie robienie rzeczy w domu, również na handlowanie tym, ale na posiadanie czegoś takiego oryginalnego tylko dla siebie, też by to było fajne. Kolejną rzeczą ramki.
0: Praktyczne, kurczę, no fajne, fajne.
1: Ale w ogóle świetna rzecz. Słuchajcie, naprawdę świetna i kształcąca manualnie i taka, no takie wyobrażenie też trzeba mieć, żeby nie zrobić tego głupio, bo po prostu nie wyjdzie, tak? Gdzieś nam się zapętli, gdzieś się za mocno pociągnie, więc też trzeba do tego mieć troszkę wprawy. Kolejna rzecz, no to właśnie robienie różnych makatek i jakichś serwetek, czyli ramki metalowe i ramki plastikowe. To było przeważnie kwadratowe, bądź nieraz były prostokątne i właśnie też była ramka, najczęściej skręcona po prostu na przykład z czterech metalowych elementów. Ona u góry miała właśnie takie ząbki. Na tym też się zaczepiało nić, robiło się osnowę, bądź też rafię, bądź nawet nieraz było jakieś kabelków coś robione, w zależności od tego, na jakie to miało mieć zastosowanie, a potem się przekładało i powstała taka makatka. Także mnóstwo fajnych rzeczy, stąd też jestem też ciekawa, bo to służy też, no oprócz tego, że wyrobieniu takich manualnych zdolności, to też może posłużyć nam do przyozdobienia własnego domu, a przynajmniej kiedyś ludziom tak służyło.
0: No więc tego typu rzeczy są w różnych muzeach, natomiast mówię, ja nie zwróciłem na to uwagi w rozmowie, bo wydawało mi się takie to normalne akurat. Ale masz rację, to nie jest normalne. Masz rację, zgadzam się z tobą.
1: Naprawdę wiem, że ludzie jeszcze nawet o kilka lat ode mnie młodsi naprawdę nie wiedzą, o co chodzi.
0: To posłuchajcie teraz pani Madziu tak, bo zostało nam i panie Michale, bo zostało nam z pół godzinki.
1: Abyśmy chcieli jeszcze do Pieterburga.
0: Tak, chciałbym, żebyśmy tam skoczyli, tym bardziej, że ja akurat kończę artykuł dzisiaj na ten temat i jest to o tyle interesujące, że artykuł oczywiście do Tyflo Świata, natomiast muzeum tamtejsze jest, zaraz sobie opowiemy o nim, co tam można zobaczyć, ale dla mnie najbardziej interesującą i fascynującą rzeczą w tym muzeum było to, że tam można dowiedzieć się o niewidomych, którzy walczyli w czasie II wojny światowej jako żołnierze.
1: Jako już niewidomi, czy stracili wzrok?
0: Jako już niewidomi.
1: O.
0: Dla mnie to był szok, kiedy się o tym dowiedziałem. Zacząłem studiować temat, wielokrotnie potem tam jeździłem. Rzecz jest praktycznie w Polsce, w Europie, praktycznie nieznana. Mianowicie w wielkim skrócie wyglądało to następująco. W czasie blokady Leningradu, tej strasznej blokady, tego prawie 1000 dni głodu i strasznej wojny, strasznych, no nieprawdopodobnej ilości śmierci, przed całkowitą blokadą ewakuowano wielu mieszkańców. Ewakuowano też znaczącą grupę niewidomych. Ale około 300 niewidomych zdecydowało zostać w Leningradzie. Z jakiego, albo nie mieli poza Leningradem nikogo. W Leningradzie oni pracowali, mieli swoje warsztaty. Ci, którzy pracowali fizycznie, niektórzy pracowali w warsztatach produkcyjnych. No, w każdym razie około 300 osób zostało i oni, ci, którzy byli sprawni fizycznie, którzy samodzielnie poruszali się, utworzone zostały specjalne jednostki, warsztaty produkcyjne, które produkowały rzeczy na potrzeby frontu. To, co mogli robić niewidomi. I tak, wykonywali rękawice, które toporne z wojłoku, które po prostu miały chronić ręce żołnierzy podczas mrozów. Wykonywali ze szmat specjalne wyciory do czyszczenia luf.

0: temu, co niewidomi robili na potrzeby frontu. I oni to robili za darmo. Podobnie jak większość mieszkańców Leningradu wtedy, oni pracowali tylko za jedzenie i za jakiś tam dach nad głową. Aktualnie biblioteka i muzeum mieści się w miejscu, gdzie znacząca grupa tych niewidomych mieszkała. Oni tam mieszkali i pracowali. Historia jest fascynująca. Ja na razie mówię o niewidomych, którzy na różne sposoby byli, starali się być użyteczni. Nie było mowy o pieniądzach. Oni pracowali dla frontu, dla potrzeb miasta, dla ojczyzny. No, patriotyzm najwyższych lotów. Niektórzy koncertowali. Byli niewidomi pieśniarze. Oni jeździli na front, żeby, no, powiedzielibyśmy teraz, podtrzymywać ducha walczących żołnierzy.
1: Czyli czy nie macie tarć na tym tle, jak się spotykacie i rozmawiacie o tych rzeczach?
0: Nigdy. Ja po prostu, ja mam swoje, dla mnie nie ma znaczenia, z jakiego kraju jest niewidomy. Dla mnie liczy się...
1: Nie, no wiem, tylko że jakby wtedy te priorytety były diametralnie różne. Na pewnym etapie rozwoju wojny.
0: To prawda, natomiast no, oni już nie żyją w tej chwili, natomiast zachowały się pamiętniki, zachowały się wspomnienia, artykuły prasowe na ten temat i zachowały się przedmioty, które oni robili.
1: Ludziom, którzy walczyli po stronie polskiej, nieraz trudno jest podziwiać.
0: Ja podziwiam, dlatego że tu nie ma dla mnie znaczenia. To byli ludzie, którzy ginęli, którzy bronili się. To była wojna.
1: No, w pełni wierzyli w swoją ideę, to akurat wiadomo.
0: Ja równie
1: mogli wiedzieć, że akurat jest taka, nie inaczej.
0: Tak, ja równie dobrze interesowałem się historią niemieckich niewidomych w czasie II wojny światowej. A to już jest osobny temat. I też.
1: A to jest w ogóle trudne tematy. Kiedyś trzeba właśnie o tym pogadać, słuchajcie. No ja myślę, że to akurat bardzo ciekawe, właśnie takie troszkę porozumienie ponad podziałami, ale że to są naprawdę ciężkie tematy.
0: Ja też całym sercem jestem po stronie tych niemieckich niewidomych. Oni też walczyli. No nie tak jak Rosjanie akurat, to prawda. Ale też ginęli. Także to jest zupełnie inny temat. W każdym bądź razie, jak to było z tymi żołnierzami, że niewidomi zostali żołnierzami. Ja mam na pulpitach monitorów rozgrzebane zdjęcia, ponieważ uchowały się fotografie. Niektórzy z tych niewidomych, to wszyscy panowie, są w mundurach Armii Czerwonej, niektórzy bez mundurów, bo zdjęcia były robione po wojnie już. W każdym bądź razie, jak to wyglądało? Mianowicie Leningrad był otoczony ze wszystkich stron przez prawie 3 lata. Był regularnie bombardowany. Na ówczesne czasy radarów jeszcze nie znano. W roku 1942-1943 Anglia zaczęła wytwarzać pierwsze swoje, no teraz powiedzielibyśmy, elektroniczne urządzenia, które mogły informować o tym, skąd i jaka ilość samolotów leci w kierunku na Londyn na przykład. Natomiast różne kraje produkowały różne urządzenia, które mogły pomóc zorientować się broniącej się stronie, że nadlatują z którejś strony jakieś samoloty. I ta informacja odpowiednio wcześnie przekazana pomagała obronie przeciwlotniczej strony broniącej się czy atakującej, no, zestrzeliwać te samoloty. W każdym bądź razie doszli do wniosku w Petersburgu, w Leningradzie. A jak te urządzenia wyglądały? To były różnego rodzaju, ponieważ każdy kraj produkował swoje. Wyobraź sobie, że to były takie ogromne tuby długości metra do półtorej. Średnica tuby była około mniej więcej pół metra do metra. I na samym końcu takich 4 do 6 tub było umieszczonych na specjalnym urządzeniu. One były połączone na tych swoich najwęższych końcach wężykami w jeden otwór. I jak przyłożyło się ucho, słyszało się o niebo lepiej dzięki tym ogromnym tubom, które zbierały dźwięki. Słyszało się dużo lepiej niż zwykłymi ludzkimi uszami tą przestrzeń, na którą te tuby były nakierowane. Niemniej jednak, no i to...

0: obsługiwali żołnierze te tuby i odpowiednio wcześniej mogli, zanim zwykli artylerzyści wysłyszeli, że lecą samoloty, to już kilka minut wcześniej mogli dostać informacje od
1: tu tych... Tu niewidomi, z wyczulonym słuchem zdecydowanie.
0: I tu zgłosiło się na apel Komitetu Obrony Leningradu, zgłosiło się, żeby was teraz nie skłamać, tam był warunek, że trzeba być samodzielnym. Zgłosiło się bodajże około 80 osób, w tym kobiety. Z tych osób wybrano około 30 osób, które przeszkolono i zdecydowano na 12 niewidomych, których przeszkolono, ubrano w mundury i skierowano na linię frontu. Oni obsługiwali te urządzenia nasłuchowe zawsze w parach. Była osoba niewidoma, która bezpośrednio słuchała i obok był telefonista, który przekazywał informacje do baterii przeciwlotniczych. Zdolności i umiejętności wysłuchiwania spowodowały, że to, co do tej pory w ciągu minuty czy dwóch można było usłyszeć, niewidomi byli w stanie wysłyszeć dużo wcześniej. Mało tego, byli w stanie określać rodzaje samolotów i ilość tych samolotów. Fascynująca historia, ponieważ niektórzy z nich zginęli normalnie podczas bombardowań. Kilku zostało odznaczonych najwyższymi odznaczeniami, między innymi tymi bohaterami Związku Radzieckiego. Przeżyli wojnę niektórzy. Fascynujące dla mnie, jako dla człowieka, dla nauczyciela, dla tyflopedagoga jest to, że jak mogli, tak pomagali innym, de facto pomagając też sobie. Myślę, że artykuł, który się w najbliższym tyfloświecie ukaże, trochę bardziej przybliży ten problem, bo tam będą
1: który
0: też...
1: Które reklamujemy tutaj.
0: Proszę?
1: Reklamujemy tutaj oczywiście.
0: No ale to jest Tyflo Świat, przecież to jest nasza gazeta.
1: To jest Tyflo Podcast.
0: Tak, ale to jest gazeta połączone, ja myślałem tak, zawsze.
2: Tak, ale projekt jest ten sam.
1: Projektem.
2: Tak.
0: No projekt jest ten sam, dlatego właśnie tak śmiało mówię.
1: Wiecie, właśnie co było pierwsze?
0: No właśnie, Tyflo dokładnie chyba, nie wiem, co było pierwsze.
1: Tyflo Świat chyba był pierwszy.
0: Chyba Tyflo Świat.
1: Michał milczy, nie chce nam powiedzieć.
2: Wiecie co, bo to się generalnie bardzo w podobnych czasach wszystko zaczęło.
1: Nie, my to pod kątem tego, że kiedyś to będzie w muzeum i ważne, żeby to wszystko spisać.
2: No to trzeba będzie rzeczywiście spisać.
1: I nasza audycja też będzie archiwalna.
2: Oczywiście.
0: To trzeba zaatakować Aśkę Piwowońską i zapytać, co było pierwsze? Jajoczyku.
1: Co było pierwsze? Jajoczyku.
2: Bo ja szczerze mówiąc, jeżeli miałbym powiedzieć, którego dnia dokładnie został uruchomiony Tyflo Podcast jako taki, to miałbym problem.
1: Słuchajcie, ale tak się liczy, od kiedy ja przyszłam, także...
2: to bardzo świeży projekt jest w takim razie.
0: Skromność pani Magdy.
1: Skromność przede wszystkim. Dobra, żartuję. To w takim razie, jeżeli o Leningradzie nie będziemy tam więcej nic gadać, to może do Owińsk przejdziemy, dlatego że o Owińskach możemy sporo powiedzieć, naprawdę dużo, a mało czasu nam zostało.
0: Przepraszam, ale że tak powiem, ktoś mi tutaj dzwonił i nawet nie usłyszałem z tego zafascynowania.
1: Proszę nie słuchać dzwonienia, nie nasłuchiwać dzwonienia, tylko skoncentrować się na temacie. O Owińskach teraz będzie, także twój ulubiony konik.
0: No jest to moja szkoła, moje niegdysiejsze miejsce pracy, do chwili obecnej tam pracuję.
1: Matecznik właściwie powiedziałabym.
0: Tak, z tym, że w tej chwili zajmuję się konkretnie muzeum tyflologicznym, które tam mamy i zajmuje się zachęcaniem, żeby tam ludzie przyjeżdżali oglądać, bo jest to jedyne muzeum w Europie, gdzie wszystkiego nie tyle, że można, ale należy dotykać. Należy dotykać. Każdy eksponat jest do obmacywania. Mhm. Oprócz tego staramy się, żeby każdy zwiedzający dostał ten alfabet Braille'a, dostał jakieś materiały edukacyjne. Staramy się trochę przybliżyć tą rzeczywistość. I u nas jest najwięcej tego, o czym Madzia, ty mówiłaś, czyli o te przyrządy, bo mamy masę staroci, mamy na przykład, nie tylko u nas, mamy kubarytmy. Michał wie, co to są kubarytmy, ty Madzia też pewno wiesz, co to są kubarytmy.
1: Ja wiem, też się uczyłam, a podczas audycji przepraszam bardzo, ale jeżeli ktoś nie wie, to podczas audycji o grach planszowych z Markiem, nie z Markiem.
0: Andrzejem Jakubowskim.
1: Z Andrzejem Jakubowskim, o. To było wyjaśnione. Kubarytmy to są takie gofry, ja zawsze na to mówiłam gofry. Tabliczka z różnych materiałów, plastikowa bądź inna, i do tego są sześciany plastikowe z oznaczonymi cyferkami brajlowskimi. O.
0: No to ja właśnie a propos tych gofrów, jako będąc młodym nauczycielem, czymś tam podpadłem dyrektorowi, już nie pamiętam czym. W każdym bądź razie myśmy mieli taki olbrzymi, stary strych na tym klasztorze naszym. No i że tak powiem... Generalnie tak, sowami. I chodziło o to, żeby tam zrobić porządek. I na tym strychu ja znalazłem takie dziwne gofry. Takie drewniane ramki, metalowe druty jakieś w środku. I tak, no robiłem, dyrektor kazał, to robiłem porządek, ale ja nie miałem zielonego pojęcia, do czego to służy. Ja zaczynałem pracę wtedy w ośrodku i że to służy, że to jest, są kubarytmy do mnożenia, dzielenia, to w ogóle nie wiedziałem. Ale to takie ładne było i takie stare, że mi się zrobiło żal. I generalnie większość tego syfu ze strychu przeniosłem do piwnicy. Nikt specjalnie nie wiedział. Nawet te piwnice też mieliśmy przepastne i kilka ładnych lat temu przypomniało.
1: Są tam obszerne, to fakt.
0: Że tak powiem, przypomniało mi się. No i, że tak powiem, znalazłem te gofry. Już wtedy wiedziałem, co to są za gofry. I okazało się, że tylko my w Owińskach mamy oryginalne paryskie kubarytmy, które się nie uchowały nigdzie na świecie, zaginęły po prostu, no zepsuły się. A my mamy kilka egzemplarzy tychże kubarytmów. Więc pierwsze, co zrobiłem, to pod pachę i powymieniałem się z różnymi muzeami na różne eksponaty, których my nie mieliśmy, a oni mieli akurat. Także mówię o tym jako o dykteryjce, ale to jest taka fajna rzecz, bo no dzięki temu w całej Europie możemy już pokazywać, jak kiedyś wyglądały kubarytmy, ale powiem wam jeszcze ciekawostkę.
1: No jak wyglądały? Nie były z plastiku, były z czegoś innego?
0: Oczywiście, były całe z drewna, rameczka była drewniana, drewniany spód tej rameczki, zamiast tych plastikowych kwadracików, to były...
1: Kosteczek takich sześciennych.
0: A kosteczki sześcienne były z ołowiu.
1: O, wow.
0: Z brajlem, i one wkładało się w te takie dziurki. Te dziurki kwadratowe tworzone były przez mosiężne blaszki, które po prostu zachodziły na siebie. Bardzo oryginalna rzecz, bardzo trwałe. No, jak z piwnicy wyjąłem, było to wszystko zaśniedziałe przez wilgoć i tak dalej. Niemniej jednak nie wykonałem 30 lat temu polecenia dyrektora i dzięki temu uchowały się paryskie kubarytmy dla świata niewidomych i widzących do oglądania. Jestem dumny z niewykonania tego polecenia. U nas
1: można... Dobrny jesteś do tej pory.
0: No ale już nie tak bardzo. Nie tak bardzo.
1: Ale możliwości inne.
0: No, dziękuję koleżance, dziękuję. Ja przyjadę do tej Anglii. Z mordą przyjadę.
1: Ale przecież ja tylko mówiłam o kubarytmach.
0: No dobrze, to jadę o niczym innym. W każdym bądź razie jeszcze też zachęcam, żeby przyjechać do ośrodka w Owińskach, chociażby po to, żeby zobaczyć te rzeczy, o których ty, Madzia, mówiłaś, czyli te warsztaciki, jak się u nas mówi. Te kółka mniejsze, większe, z tymi klocuszkami, na których można robić szalone żmije, sweterki, rękawiczki.
1: Kołeczkami.
0: Tak, kołeczkami, tak.
1: Bo to jest okrągłe, żeby się nitka dobrze obkręcała i nie haczyła.
0: Ja nawet umiem spuszczać oczka na tym.
1: Ha! Pięknie, cudownie.
0: No, jeszcze się nauczyłem. No, w każdym razie to można zobaczyć. Mamy też sporo rzeczy elektronicznych. Kiedy pojawiły się pierwsze komputery i pierwsze nowoczesne technologie, które na Zachodzie już przestały być, u nas pojawiły się komputery pod DOS-em, no to w darach przychodziły takie różne dziwa. Nikt tak naprawdę nie miał zielonego pojęcia, do czego to służy. Z reguły to było niekompletne. Ale dzięki temu mamy niezłą kolekcję pierwocin elektroniki i elektrotechniki, która pojawiła się na Zachodzie. Nawet oni tego nie mają, podejrzewam. No i mamy też pierwsze eksperymenty, które robiły nasze, za matki komuny jeszcze, które robiły nasze polskie przedsiębiorstwa. Czyli mamy okulary dla niewidomych, dzięki którym niewidomy uzyskiwał informację o natężeniu światła w pomieszczeniu.
1: Co to było? Jak to wyglądało? Jak to działało?
0: Nazywało to się optakon i zakładałaś specjalne okulary na łepetynę. Do pachy przytraczałaś ważący 1,5 kg akumulator. Kabel łączył te okulary z tym akumulatorem. I w okularach były umieszczone czujniki światła. W zależności od tego, jak na przykład zwracałaś łepetynę w kierunku okna, to ci zaczynało głośno piszczeć. Odwracałaś się od światła, mniej piszczało.
1: Była taka funkcja, jak teraz jest w kolortestach albo w niektórych aplikacjach.
0: Dokładnie. Było to niezłe urządzenie. Było to dobre urządzenie, dlatego że ono mogło służyć do orientacji. To Prebot w Radomiu robił. Krótką serię tego wypuszczono. Miało to sens. Wyglądało ohydnie po prostu, no dlatego nikt nie chciał z tego korzystać.
1: Niewyględne, faktycznie.
0: I mamy jeszcze absolutnie rewelacyjną rzecz. Jak przyjedziesz, to specjalnie jeden egzemplarz ci dam, bo mam tego więcej. Jest to urządzenie przeznaczone dla niewidomych do zawieszenia na szyi wielkości 2 paczek papierosów. Urządzenie jest czerwono-żółte, waży jakieś 30 deko. Ma wmontowany głośniczek i bateryjkę. I w momencie, kiedy ty jako niewidoma zgubisz się w mieście gdzieś, naciskasz guzik na swojej szyi, a to coś zaczyna piszczeć.
1: Dobre.
0: Strasznie mała zrobi. I wyświetla się światełko, proszę mi pomóc, proszę mi pomóc, proszę.
1: O, super, super, to ja takie coś chcę.
0: To jest taki bajer, że tego nikt nie nosił po prostu, bo wstyd, no coś okrutnego.
1: Słuchajcie, to w kategorii tak zwany tyfloobciach, tyfloobciach niedługo będzie objawiony w wersji facebookowej, to w kategorii urządzenia to wygrywa od razu.
0: No to, że tak powiem, dostaniesz ode mnie, ale pod jednym warunkiem. Pójdziesz z tym na ulicę, a ja będę rechotał.
1: Ale na waszą, u siebie już nie.
0: Okay.
1: Na waszą się nie wstydzę, bo tam już wiedzą, że mogą się spodziewać różnych głupot z tym. Jak wy tam chodzicie z takimi urządzeniami?
0: No nikt z tym nie chodzi tutaj u nas, co ty? Oczywiście, że nie. Dobra, słuchajcie, ja wracam do swojego artykułu, bo mnie koleżanka Joaśka odstrzeli, jak jej tego nie wyślę.
1: Czy jakiś namiar na te muzea, czy ktoś sobie musi wygooglować, dlatego że na przykład wiedeńskie i berlińskie jest tylko i wyłącznie w języku ojczystym, ale przypominam, że można sobie również translować. Jeżeli na przykład ktoś ma Bing zainstalowany na iPhone'ie, to otwierając Safari może sobie zrobić tak zwane wyślij i tam wybrać sobie Bing Translator i w tym momencie mu się to przetłumaczy na język ojczysty. To taka podpowiedź, jeżeli ktoś by chciał sobie przeglądać akurat strony tych muzeów. Wy macie Owińska pod niewidomi.edu.pl. Tak.
0: Zawsze ktoś może, zawsze można do mnie napisać. Ja jeśli nie tego samego dnia, to w ciągu 2 dni na pewno odpowiem, pomogę, wyślę namiary, telefony. Żaden problem. Na biuro@niewidomi.pl. Na pewno adresy mogę podesłać.
1: Tak. I niedługo zbiory się wzbogacą, ponieważ ja zamierzam też coś przeznaczyć na rzecz muzeum i też będzie do pomacania.
0: O,
1: sztuka 3D, tak.
0: Mam nadzieję, że pani dyrektor słucha.
1: Ja też mam taką nadzieję.
0: Ja jej jutro osobiście.
1: Mam nadzieję, że niedługo zagości w naszej audycji, bo mam do niej też taki tutaj romans.
0: Powiedzieć, żeby nie słuchała mojego gadania.
1: Dobra, dzięki Maruś w takim razie. Dzięki za te wszystkie opowieści.
0: Ja wam dziękuję. Strasznie odżywam przy tych audycjach. Raz, że mogę się wygadać, bo kto słucha starszego faceta? A także parę osób słucha w tej chwili.
1: Słuchaj, tak jak mężczyzna powinien wyglądać godnie, tak i powinien być w godnym wieku. A jaka jest górna granica, tego nikt nie określił, bo to byłoby głupie zwyczajnie.
0: No to ja właśnie jestem w godnym wieku.
1: O, no właśnie. No i to wystarczy. Dzięki wam, kochani. Słuchaliście oczywiście Marka Jakubowskiego i mojego bredzenia, czyli Magdaleny Rutkowskiej. Dzięki. Dobrej nocy. Pa, pa.
0: Dzięki wszystkim.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Piotr Witek się kłania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o programie Total Commander. Total Commander jest to menedżer plików, czyli program, który ułatwia nam zarządzanie zawartością naszych dysków twardych, pendrive'ów, płyt, CD, DVD itd., czyli coś w rodzaju programu, który wyręcza systemowego eksploratora. Program powstał w 1993 roku, jeszcze pod nazwą Windows Commander. Został napisany przez niejakiego Christiana Gislera, Szwajcara, i do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością. Najpierw pod nazwą Windows Commander funkcjonował do 2003 roku, ale później z uwagi na zatarg z Microsoftem o prawa autorskie do samej nazwy zastrzeżone, jaką jest Windows, program zmienił nazwę na Total Commander i wydaje mi się, że w dniu dzisiejszym Total Commander jest to o wiele lepsza nazwa dla tego programu, ponieważ w pełniejszy sposób oddaje jego zakres możliwości. Total Commander, tak jak jego poprzednik, a właściwie pierwowzór, jakim był Norton Commander, posiada dwa okna. Jeśli włączymy program Total Commander, na ekranie wyświetli nam się okno całego programu podzielone na dwa mniejsze, po lewej i prawej stronie. Może zademonstruję, jak to wygląda. Mamy okno jedno po lewej stronie, okno drugie po prawej, między oknami przełączamy się tabulatorem. Przykładowo wejdźmy sobie do jednego folderu. W każdym z okien zawartość dysku lub pendrive'a lub płyty itd. wyświetla nam się w postaci listy, tak więc poruszamy się po liście strzałkami góra-dół. Jeśli chcemy przeskakiwać po większej liczbie plików lub folderów, jeśli mamy ich więcej, wykorzystujemy do tego albo strzałki w lewo, w prawo, wtedy analogicznie strzałka w prawo, skaczemy w dół o 22 pozycje, analogicznie strzałka w lewo, skaczemy w górę, lub page down, page up, page down 45 pozycji, page up w drugą stronę także 45 pozycji. Jeśli chcemy wejść do danego katalogu, wystarczy, że na danym katalogu naciśniemy klawisz Enter i wtedy bez problemu wchodzimy do danego katalogu. Jeśli chcemy wyjść z danego katalogu, albo wracamy się klawiszem Home na sam początek listy i naciskamy klawisz Enter, albo wykorzystujemy skróty znane z przeglądarek internetowych, czyli jeśli znajdujemy się w danym folderze, naciskamy klawisz Backspace i to powoduje powrót o jeden jak gdyby krok w górę w strukturze katalogów, albo inny skrót znany z przeglądarek, czyli lewy klawisz Alt i strzałka w lewo. Jeśli chcemy wybrać jakiś dysk, konkretną lokalizację lub pendrive'a lub CD-ROM lub DVD w jednym z okien, do tego wykorzystujemy skrót klawiszowy lewy Alt F1 lub F2. Analogicznie, lewy Alt F1 dotyczy lewego okna, lewy Alt F2 dotyczy okna prawego. Naciskam w tym momencie Alt F1 i wyświetla mi się informacja, że jestem na dysku D. W tym momencie wystarczy, jak na przykład chcę przenieść się na dysk C, nacisnę klawisz C. Od razu w tym momencie przełączyłem się na dysk C. Jeśli chcę wrócić z powrotem na dysk D, ponownie naciskam lewy Alt F1 i teraz mógłbym albo nacisnąć klawisz D, albo mogę sobie dany dysk wybrać strzałkami w lewo, w prawo. Jak na przykład podpinamy jakiegoś pendrive'a i nie jesteśmy do końca pewni, jaką literkę dysku będzie nosił pendrive, możemy tutaj popatrzeć sobie, pochodzić strzałeczką i popatrzeć, który tutaj to mógłby być dysk. My przełączymy się na dysk D. Total Commander posiada bardzo rozbudowany mechanizm sortowania plików i katalogów. W bardzo wielu sytuacjach, szczególnie gdy mamy do czynienia z wieloma plikami w danym folderze, okazuje się to bardzo przydatne. Postaram się zademonstrować, jak to wygląda. Zacznijmy może od sortowania alfabetycznego. Pliki z nazwami. Mam tutaj przygotowanych kilka plików. Plik PDF, spakowany rarem RAR, tekstowy plik TXT, zipowany plik ZIP. Cztery pliki. One w tej chwili, jak widać, poukładane są alfabetycznie w kolejności, w cudzysłowie, od A do Z, od góry do dołu. My tą kolejność sortowania możemy sobie zmienić skrótem klawiszowym Ctrl F3. Ja w tym momencie posługuję się skrótami klawiszowymi, oczywiście te wszystkie opcje dostępne są w menu programu. I sprawdźmy. Wskakuję na górę folderu i widzimy, że jako pierwszy jest zipowany plik zip. Potem tekstowy plik TXT i tak dalej. Kolejność sortowania nam się odwróciła. Przywróćmy ją z powrotem, tym samym skrótem Ctrl F3. I teraz sprawdźmy kolejny sposób sortowania, Ctrl F4. I to jest sortowanie według rozszerzeń. Alfabetyczne sortowanie według rozszerzeń, czyli pierwszy plik powinien być taki, którego rozszerzenie alfabetycznie będzie pierwsze. Sprawdźmy. Tutaj mamy akurat plik PDF, tutaj może mało jasne to będzie na tych nazwach plików, więc zajrzyjmy sobie tutaj do plików ponumerowanych. Mam tutaj pliki ponumerowane, 1, 2, 3 i tak dalej, ale każdy z nich posiada inne rozszerzenie. 1 TXT, 2 ZIP, 3 PDF, 4 RAR. One w tej chwili poukładane są, w cudzysłowie, alfabetycznie, według nazwy, czyli układają się ładnie 1, 2, 3, 4. Ale teraz naciskam skrót Ctrl F4 i sprawdzamy od początku. Plik z numerkiem 3 w tej chwili jest jako pierwszy, ponieważ jego rozszerzenie zaczyna się na literkę P. Kolejny plik to plik 4 RAR, 1 TXT i 2 ZIP. Oczywiście tą kolejność możemy także odwrócić, ponownie naciskając skrót Ctrl F4 i wtedy pliki z rozszerzeniem ZIP, czyli te, które są ostatnie w alfabecie, są pierwsze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy nam się to może przydać? Oczywiście w takich sytuacjach, kiedy mamy w danym katalogu wiele plików, na przykład chcemy oddzielić pliki wordowskie z rozszerzeniem doc od plików innych z rozszerzeniem RTF, PDF i tak dalej. Zamiast je wyłuskiwać po kolei, pliczek po pliczku, możemy sobie w danym katalogu posortować wszystkie pliki według na przykład właśnie rozszerzeń. Innym sposobem sortowania w Total Commanderze jest sortowanie według daty. Ale skąd będziemy wiedzieli, jaka jest data, skoro jak tutaj pewnie zauważyliście, że data się nie wyświetla. Oczywiście data może być wyświetlana i odczytywana. Aby włączyć wyświetlanie daty oraz wielkości danego pliku, naciskamy Ctrl F2. I w tym momencie, oprócz tego, że mamy nazwę danego pliku, jego wielkość, posiadamy także informację, kiedy plik został utworzony. Teraz, gdy nacisnę sobie skrót Ctrl F5, to moje pliki zostaną posegregowane według daty utworzenia.
6: 1241, 4 października 2020.
5: A więc tu mam plik z 4 października.
6: 1643, 1 października 2.
5: Potem 1 października.
6: 1862, 860, 298, 20 września 2020.
5: 20 września i tak dalej. Czyli sortowanie od najnowszego pliku do najstarszego. Analogicznie naciskając Ctrl F5, odwracamy kolejność sortowania i najpierw mamy plik, który był utworzony pierwszy 29 czerwca, potem plik z września i tak dalej, i tak dalej. Kiedy takie sortowanie może nam się przydać? Wszyscy ci, którzy archiwizują swoją pocztę elektroniczną, myślę, że docenią taki sposób sortowania. Jeśli na przykład mamy zarchiwizowany jakiś wątek naszej korespondencji, gdzie mamy kilkadziesiąt czasami wiadomości, gdzie nazwa jest dokładnie taka sama, to sortowanie wtedy bardzo nam się przydaje, ponieważ możemy sobie prześledzić wiadomości po kolei, tak jak do nas przychodziły. Jeszcze jednym sortowaniem, jakie Wam dzisiaj pokażę, to sortowanie według wielkości plików, czyli jeśli naciskam Ctrl F6, moje pliki w danym katalogu są sortowane według wielkości, od największego do najmniejszego. Oczywiście to nie jest istotne, bo kolejność możemy sobie odwrócić, naciskając Ctrl F6 i w tym momencie na górze katalogu pierwszy będzie najmniejszy plik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aby wrócić do zwykłego wyświetlania, wystarczy ponownie nacisnąć sobie, czyli zwykły, czyli w domyśle wyświetlanie alfabetyczne, z powrotem Ctrl F3. Te wszystkie operacje są w każdym momencie odwracane. Jak widzimy, pliki znowu się poukładały 1, 2, 3, 4. I aby wyłączyć informacje o wielkości plików, żeby niepotrzebnie nam syntezator nie gadał tyle, naciskamy Ctrl F1. Total Commander posiada oczywiście bardzo wygodne skróty klawiszowe, którymi to możemy dokonywać większości albo i nawet większej liczby operacji niż te, których możemy dokonywać w systemowym eksploratorze plików. I może te kilka podstawowych teraz Wam zademonstruję. Mamy tutaj przygotowane kilka plików, na których będę mógł zademonstrować. Może pójdziemy po kolei po klawiszach F. Tak więc na przykład, jeśli w Total Commanderze ustawimy się na jakimś pliku tekstowym i chcemy poznać jego zawartość, ale nie chcemy go edytować, żeby gdzieś przez przypadek nie wcisnąć jakiegoś klawisza, żeby nie wprowadzić do danego dokumentu jakichś niepotrzebnych dodatkowych treści, możemy wywołać podgląd danego pliku, naciskając klawisz F3, co niniejszym czynie. I w tym momencie otwiera mi się okienko podglądu, gdzie mogę sobie zobaczyć, że notesik posiada jakąś treść. Mogę spróbować coś tu dopisać, ale nic się nie dopisuje. Aby zamknąć okno podglądu, wystarczy, gdy nacisnę klawisz Escape. Jeśli jednak chcielibyśmy edytować dany plik, to wystarczy, jak na danym pliku naciśniemy klawisz F4. W tym momencie w notatniku otwiera nam się dany dokument tekstowy i możemy spróbować coś dopisać. I jak widać, w tej chwili bez problemu możemy dopisać coś do treści danego dokumentu. Oczywiście zamykamy dokument już tradycyjny, Alt F4. Jeśli chcielibyśmy skopiować jakiś plik w Total Commanderze, najwygodniej jest w jednym oknie otworzyć sobie miejsce, z którego będziemy kopiować, ustawić się na danym pliku, a w drugim oknie, do którego, przypominam, przełączamy się tabulatorem, wybrać miejsce docelowe, a więc dysk lub folder. Powiedzmy, my wejdziemy sobie do folderu pliki ponumerowane, przełączam się z powrotem na lokalizację, z której chcę kopiować. Aby skopiować plik, czyli przenieść go z jednego miejsca do drugiego, pozostawiając oryginał w miejscu początkowym, naciskam klawisz F5 i klawisz Enter, potwierdzając wykonanie operacji. Przełączam się tabulatorem, aby sprawdzić, czy plik został skopiowany. I oczywiście okazuje się, że plik jest w tym miejscu.
6: Lista wielokrotna.
5: Jeśli chciałbym plik przenieść, czyli na zasadzie wytnij wklej systemowej, wystarczy, że ustawiam się na danym pliku i naciskam klawisz F6 i potwierdzam chęć wykonania tej operacji Enterem. W tym momencie z lokalizacji początkowej adres zostaje skasowany i przeniesiony do lokalizacji docelowej, o czym możemy się przekonać. Jest tutaj nasz notesik, nigdzie się nie zgubił. Jeśli chcielibyśmy zmienić nazwę jakiegoś pliku, folderu itd., itd., na danym pliku lub folderze ustawiamy się i naciskamy sobie skrót albo Shift F6, gdzie otwiera nam się okno edycji i możemy sobie wpisać nową nazwę, albo bez klawisza Shift, czyli jak wcześniej mówiłem, ten sam skrót, którego używamy do przenoszenia, ale zamiast potwierdzać naszą operację klawiszem Enter, możemy wpisać nową nazwę i dopiero wtedy potwierdzić naszą chęć zmiany nazwy klawiszem Enter i mamy nową nazwę. Klawiszem F7, a więc kolejnym w układzie klawiatury, tworzymy foldery, tworzymy nowe katalogi, tak więc gdy nacisnę klawisz F7, mogę sobie wpisać nazwę nowo tworzonego katalogu. Potwierdzam nazwę Enterem i automatycznie ustawiam się na nazwie danego katalogu nowo utworzonego w strukturze całego otwartego katalogu. Jeśli chcemy usuwać jakieś pliki lub katalogi, to oprócz klawisza Delete, którego możemy użyć, Total Commander umożliwia nam kasowanie plików i folderów klawiszem F8. Rzeczywiście chcę usunąć, więc naciskam klawisz Enter. Wiemy już, jak w Total Commanderze określić wielkość plików, naciskając klawisz F2 z kontrolem i wyłączając tą opcję Ctrl F1, ale jak sprawdzić wielkość danego katalogu? Wielkość danego katalogu sprawdzamy w bardzo prosty sposób. Wystarczy ustawić ją na jakimś katalogu, na przykład tutaj książka audio, i nacisnąć skrót Ctrl L. Jak usłyszeliśmy, program powiedział nam, jaka jest wielkość naszego folderu, 35 mega i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego poinformował nas, ile w danym katalogu znajduje się plików. Możemy sobie tą informację przeczytać jeszcze raz, używając albo skrótu, który nam odczyta okno ponownie. Ja używam w tej chwili Jaws'a, więc tym standardowym skrótem jest Insert B. Okno to tam, co mam, by ok, przycisk całkowita, przestrzeń zanowana, 2.36.74.64. Oczywiście możemy wejść sobie w tryb myszki i skoczyć na górę okna, tą informację przeczytać, ale jak już wejdziemy do trybu myszki, to możemy w tym oknie znaleźć oprócz wielu innych informacji jedną niezwykle istotną. Mianowicie, jeśli skoczymy naszą myszką na dół okna, na klawisz OK i wejdziemy jeden raz strzałką w górę, dowiadujemy się, jaka część naszego dysku jest zajęta, a jaka część dysku pozostaje wolna. Jest to dość ciekawa informacja, szczególnie jeśli przymierzamy się do kopiowania czegoś z jednego dysku na drugi, albo z dysku na pendrive i tak dalej. W jednym oknie możemy sobie, zresztą zademonstruję, otworzyć w jednym oknie dysk C, w drugim oknie mamy dysk D. Teraz gdy nacisnę Ctrl L i skoczę w trybie myszki na dół okna, to posiadam nie tylko informacje o jednym dysku D, ale także o dysku C. Czyli posiadam informacje, ile wolnego miejsca mam na danym dysku. To okno zamykamy albo naciskając klawisz Enter, albo klawisz Escape. Bardzo ciekawą, przydatną, niezwykle funkcjonalną opcją Total Commandera jest możliwość pakowania i rozpakowywania plików. Total Commander posiada zaimplementowane w sobie kilka pakerów. Domyślnie ustawiony jest paker ZIP. Jak pakować razem z Total Commanderem? Możemy oczywiście posłużyć się skrótem klawiszowym Alt F5, ale pokażmy, jak to zrobić z menu. Więc naciskam lewy klawisz Alt na pliku lub folderze, który chcemy spakować. Powiedzmy, że weźmiemy sobie pliki tekstowe. To jest katalog, który zawiera kilkadziesiąt plików. Naciskam lewy Alt, strzałką góra-dół szukam opcji spakuj. Na niej daję Enter. I teraz najistotniejsza rzecz. W tym momencie tutaj program wyświetla mi ścieżkę. I do czego ta ścieżka jest? To jest mianowicie ścieżka do drugiego okna. Total Commander domyślnie pakuje pliki z jednego okna do drugiego. Tak więc jeśli chcemy, aby dany plik czy folder, który pakujemy w tej chwili, został w danym oknie, w którym jesteśmy, powinniśmy w drugim oknie otworzyć tą samą zawartość, którą mamy w oknie numer 1. Nam tutaj wyświetla się ścieżka, w obu mamy otwarte te same okna, ta sama zawartość, naciskam klawisz Enter, potwierdzając moją chęć spakowania danego katalogu.
6: Enter 3% Total Commander, anuluj przycisk 100, anuluj przycisk 98%, 100%, 100%, 100%, 100%, 90%, anuluj przycisk 100%,
5: Total Commander sobie pakuje, ponieważ jest to dość duży plik.
6: 100%, 100%, 100%, pliki tekstowe 5, 9, end pliki tekstowe zip.
5: I mamy, jak widzicie Państwo, na samym końcu naszego katalogu spakowany plik o tej samej nazwie, jaką nosił katalog.
6: Pliki tekstowe zip 9, 9.
5: Bardzo wygodną i praktyczną dodatkową opcją pakera Total Commandera jest możliwość utworzenia samorozpakowującego się archiwum. Czyli jeśli chcemy jakiś plik wysłać do kogoś, o kim wiemy, że może sobie nie poradzić z rozpakowaniem danego pliku, możemy wysłać mu samo rozpakowujące się archiwum. Jak tego dokonać? Ustawiamy się na jakimś tam pliczku, może żeby to było szybciej, ustawimy się tutaj na naszym notesiku. Używamy skrótu lewy Alt F5 i tabulatorem szukamy interesującej nas opcji. Utwórz samorozpakowujące się archiwum. Na tej opcji dajemy spację, aby ją włączyć. I idziemy do przycisku OK. Dajemy na nim spację lub Enter. I już po chwili mamy plik nowy notesik exe. Czy on mi się rozpakuje? Sprawdźmy. Usuniemy plik oryginalny. I na pliku nowy notesik exe daję klawisz Enter. W tym momencie paker, który jest częściowo zawarty w spakowanym pliku, pyta się mnie, czy ma się rozpakować. Ja mu potwierdzam to klawiszem Enter. I już po chwili mamy nasz spakowany plik rozpakowany. Jak widzimy, jest to bardzo fajna opcja. Kolejną bardzo ciekawą funkcją, jaką posiada Total Commander, to narzędzie wielokrotnej zamiany. Do czego służy? Jak sama nazwa wskazuje, narzędzie wielokrotnej zamiany pozwala nam zmienić nazwę, ale za jednym zamachem w wielu plikach. Kiedy nam się to może przydać? Powiedzmy, mam tutaj folder książka audio, a w tym folderze ileś tam plików, które są tylko ponumerowane i posiadają rozszerzenie MP3. A ja, korzystając z odtwarzacza MP3, czy to na komputerze, czy przenośnego, chciałbym mieć informację, jakiego tak naprawdę pliku słucham, jakiej książki słucham. Chętnie nadam tej książce nazwę, a żeby to zrobić, ustawiam się na pierwszym pliku, zaznaczam Shift-End zawartość całego katalogu, a następnie wchodzę w opcję lewym klawiszem Alt i strzałeczką wyszukuję narzędzia wielokrotnej zamiany. Daję Enter i w tym momencie otwiera mi się kilka pól edycyjnych. Jest to kreator narzędzia wielokrotnej zamiany. Ja przechodzę sobie tabulatorem dwukrotnie na pozycję szukaj. No i w tym miejscu, powiedzmy, wpiszę sobie .mp3. Kolejny raz naciskam tabulator. W poprzednim polu wpisałem informację, jaka będzie wyszukiwana we wszystkich plikach. Teraz w tym drugim miejscu wpisuję informację, jaka ma być umieszczona zamiast informacji, której wyszukiwał program. Czyli wpiszę sobie tutaj, powiedzmy, pan samochodzik MP3. W efekcie czego wszystkie zadane do szukania elementy, czyli .mp3 we wszystkich plikach w tym folderze powinny zostać zamienione na pan samochodzik .mp3. Przechodzę tabulatorem do przycisku Start. Tutaj spacja lub Enter. Matryca zamiany zrobiła swoje. Zamykam kreatora klawiszem Escape i w tym momencie mogę sprawdzić, jak nazywają się moje pliki. I w tym momencie w każdym odtwarzaczu, na przykład Winampie, podczas odtwarzania pojawi się informacja, jak dany plik się nazywa, tak więc do jakiej książki należy, czy jaką książkę aktualnie czytam. Total Commander posiada jeszcze jedną bardzo interesującą opcję. Opcję, która może nam się przydać, jeśli chcemy znaleźć jakiś plik lub folder, a którego nie potrafimy znaleźć w tych setkach naszych katalogów, na przykład, nie wiem, z muzyką i tak dalej, i tak dalej. Znamy nazwę danego pliku, ale za Boga nie pamiętamy, gdzie go skopiowaliśmy. I nic nie szkodzi, bo może nam w tym pomóc właśnie Total Commander. W jaki sposób? Wystarczy, że w danym katalogu głównym, na przykład na danym dysku, ustawiamy się w dowolnym miejscu, najlepiej na górze danego katalogu, i naciskamy sobie skrót klawiszowy Alt F7. W tym momencie otwiera nam się okienko, w którym wpisujemy nazwę pliku, którego chcemy wyszukać. Niech to będzie ten nasz pan samochodzik. Teraz po wpisaniu danego ciągu znaków, który chcemy wyszukać, naciskamy klawisz Enter. Znaleziono 10 plików oraz 0 katalogów. Jak pójdziemy sobie strzałeczką w dół, to program odczytuje nam ścieżkę z informacją, gdzie dany plik się znajduje. W przypadku, jeśli dany plik będzie gdzieś tam mocno zagrzebany pomiędzy setkami innych plików i gdzieś tam w katalogach, i żeby niepotrzebnie chodzić od folderu do folderu, na tej liście wystarczy, że na pliku, który szukamy, damy klawisz Enter. I w tym momencie Total Commander automatycznie przenosi nas w to miejsce, gdzie znajduje się dany plik i automatycznie ustawia nas na danym pliku. Wyszukiwanie poprzez nazwy plików nie jest jedyną formą wyszukiwania, jaką posiada Total Commander. Umożliwia nam on jeszcze przeszukiwanie samych dokumentów tekstowych i nie tylko, poprzez wpisywanie fragmentu ich zawartości. Total Commander wtedy przegląda całe archiwa w poszukiwaniu danego fragmentu i wyświetla nam listę dokumentów zawierających daną frazę. Szczególnie osoby, które archiwizują pocztę elektroniczną i szukają jakiegoś maila, wiedzą, że gdzieś tam w jakimś mailu pojawiła się jakaś informacja, ale nie mogą skojarzyć nazwy tego maila z zawartością, wtedy wystarczy, że wejdą sobie do jakiegoś folderu i wtedy Total Commander pomoże im wyszukać danego maila poprzez jego zawartość. Mam tutaj folder z plikami tekstowymi, jest tu ponad 90 plików tekstowych i jak wyszukać tego konkretnego, który jest nam potrzebny, bo wszystkie mają tylko nazwy składające się z numerków. Otóż włączamy sobie w identyczny sposób wyszukiwanie Alt F7, ponieważ nie wyszukujemy nazwy pliku, tylko jego treści, usuwamy z pola edycyjnego, w którym wcześniej wpisywaliśmy nazwę pliku, wszystkie znaki i tabulatorem odszukujemy opcji Znajdź tekst. Zaznaczamy tę opcję i w tym momencie otwiera nam się pole edycyjne do wpisania nazwy. Czego byśmy sobie wyszukali w tych dokumentach? Powiedzmy krowa. A jak? I w tym miejscu wystarczy, że naciśniemy klawisz Enter, aby Total Commander rozpoczął przeszukiwanie danego katalogu. Znaleziono 15 plików. No w tym przypadku za dużo szczęścia nie miałem, no bo jednak 15 plików musiałbym przejrzeć. No ale sprawdźmy chociaż, czy Total Commander nas nie oszukał. Powiedzmy, jakiś tu jeden plik sobie wybiorę, daję na nim Enter, automatycznie program ustawia mi się na tym pliku, więc po raz kolejny Enter. Otwieram dany dokument i przeszukajmy go. Ctrl F, piszmy krowa. I sprawdźmy, co nam w danym dokumencie pokaże screen reader, czy jest tutaj krowa, czy nie. Myślnik zwrócił się do Ramzesa, myślnik jak krowa, myślnik zeodonem od straży muchy, tak na bieżdanie się językiem odpędzi podorców, tak wiedzą. No jak widać, krowa jest w danym dokumencie, więc spokojnie możemy Total Commanderowi zaufać w kwestii wyszukiwania konkretnej treści w różnych wielu dokumentach.
4: Tyflo Podcast.
5: Inne dwie niezwykle interesujące funkcje Total Commandera, na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę, dotyczą dzielenia i scalania plików. Jeśli chodzi o samo dzielenie plików, to nie ma tutaj za dużo co mówić, bo sama nazwa jak gdyby określa wszystko. Pliki tutaj można dzielić według albo wskazanych wielkości, na przykład mamy do wyboru wielkość płyty kompaktowej czy płyty DVD. Jeśli mamy jakąś większą paczkę, większy folder czy obraz dysku itd., itd., możemy go przy pomocy Total Commandera podzielić na osobne paczki wielkości nośników, na jakich chcemy go umieścić. Oprócz tego jest jeszcze możliwość podania własnej wielkości, jaką poszczególne pliki będą posiadały. Istotna tutaj jest bardziej druga funkcja scalania plików. Jest ona o tyle ciekawa, że oprócz łączenia podzielonych plików przez Total Commander umożliwia łączenie także innych plików. To przydaje się w przeróżnych sytuacjach. Na przykład ktoś przysyła nam książkę podzieloną na 120 rozdziałów i my nie chcemy mieć aż tylu plików, tylko chcemy mieć jeden plik. I Total Commander nam to ułatwia, pomagając nam połączyć te wszystkie pliki w jeden plik. Ale to nie wszystko, ponieważ tak naprawdę dla Total Commandera jest obojętne, jakie pliki łączy, więc daje to nam pole do popisu i daje możliwość łączenia plików, które tak naprawdę łączyć powinno się innymi, jakimiś specjalistycznymi programami, ale jest to także możliwe przy pomocy Total Commandera i chciałbym Wam pokazać, jak na przykład możemy sobie połączyć pliki MP3. Mam tutaj przygotowane 3 pliki MP3. Są one ponumerowane od 1 do 3 i każdy z tych plików jest to jakiś tam krótki dźwięk. Postaram się tutaj odtworzyć je przynajmniej w kawałeczku. Drugi plik i trzeci plik. Są to malutkie, krótkie pliki i ja chciałbym z tych plików stworzyć jeden plik. Nic prostszego. Ustawiam się na pierwszym pliku. Istotne jest to, aby pliki, które chcemy połączyć, były ponumerowane. To znaczy, one mogą mieć jakąś tam swoją nazwę, ale żeby w tej nazwie na pierwszym pliku był numerek 1, 2, na drugim 3, na trzecim i tak dalej, aż do końca. Istotne jest to o tyle, że program musi wiedzieć, w jakiej kolejności ma wskazane pliki połączyć. Skoro mamy pliki już ponumerowane, ustawiamy się na pierwszym pliku i wchodzimy sobie w opcję lewym klawiszem Alt, otwieram menu plik i strzałeczką wyszukuję pozycję scalaj pliki. Mamy pozycję scalaj pliki, daję klawisz Enter. Program się mnie pyta, czy jestem pewny, że chcę dane pliki scalić. Ja oczywiście jestem pewny, więc daję klawisz Enter. I w tym momencie pliki zostały już scalone. W drugim oknie pojawił się plik o nazwie zgodnej z nazwą pierwszego pliku, który wskazaliśmy do scalania i rozszerzeniu out. Aby odtworzyć dany plik, jeśli to jest plik muzyczny, to musimy zmienić mu nazwę na MP3. Już mu ją zmieniamy. Jeśli byłby to plik tekstowy, jeśli łączylibyśmy pliki tekstowe, to musielibyśmy tu rozszerzenie zmienić na TXT, DOTS i tak dalej, i tak dalej. Sprawdźmy, czy nagranie jedno, drugie, trzecie zostały scalone w jeden plik. To jest pierwszy plik. Automatycznie jeden przechodzi w drugi. Po czym elegancko, jak sami słyszycie, zostaje odtwarzany ostatni plik. Jest to funkcja bardzo przydatna, szczególnie jeśli ktoś na przykład, nie wiem, nagrywa podcasty i chciałby go nagrać w odcinkach, krótkie frazy, które potem chce połączyć w jeden plik, większy audio, nie ma najmniejszego problemu. Czy ktoś nagrywa notatki, wykłady i tak dalej, chce je potem połączyć w jedną całość, nie ma problemu. Total Commander przyjdzie nam z pomocą. Jak widać, Total Commander ma wiele bardzo dziwnych funkcji i specyficznych zastosowań, ale przez to, dzięki temu, jest to bardzo praktyczna aplikacja. Potwierdzając powyższe słowa, chciałbym Wam zademonstrować kolejną bardzo interesującą opcję, jaką jest synchronizacja katalogów. Otóż Total Commander umożliwia nam porównanie dwóch katalogów i to katalogów nie tylko w sensie jeden folder do drugiego, ale dysk do dysku, czy na przykład dysk naszego komputera z dyskiem zewnętrznym, na którym archiwizujemy sobie jakieś nasze dane, pliki z muzyką czy dokumenty i tak dalej. Aby za każdym razem nie przerzucać całej zawartości katalogu, możemy spowodować, aby te dwa katalogi nam się synchronizowały, aby miały tę samą zawartość. Postaram się Wam pokazać to w ten najbardziej podstawowy sposób. W jednym oknie otworzymy sobie, powiedzmy, pliki ponumerowane, gdzie znajdują się pliki ponumerowane 1, 2, 3, a w drugim oknie, powiedzmy, pliki z nazwami. I tu mamy pliczki z rozszerzeniami i z nazwami. Włącza się opcję synchronizacji katalogów w menu polecenia, czyli naciskam lewy klawisz Alt i strzałką przechodzę na opcję menu polecenia, po czym rozwijam ją strzałką w dół. Synchronizuj katalogi. Wybieram tą opcję, naciskając klawisz Enter. I w tym momencie automatycznie znajduję się na przycisku porównaj. Gdybym teraz nacisnął ten klawisz, to po prostu program Total Commander porównałby lewy katalog do prawego katalogu i poinformował mnie o wyniku. Ponieważ jest tutaj bardzo wiele opcji, większość z nich pozostawię Wam do ćwiczeń, zabawy i testów. Ja postaram się pokazać, tak jak wspominałem, najprostszą formę synchronizacji katalogów. Pierwsza opcja, jak ruszymy się tabulatorem, możemy tutaj wybrać, czy katalogi mają być synchronizowane symetrycznie, czy nie. Czy folder, w którym się aktualnie znajdujemy, on wtedy jest folderem domyślnym, ma zostać zsynchronizowany z drugim katalogiem znajdującym się w drugim oknie. Ponieważ wariacji tu jest sporo, my synchronizujemy oba katalogi w taki sposób, aby i w jednym, i w drugim znajdowała się ta sama zawartość. Więc tą opcję pozostawimy niezaznaczoną, ponieważ my będziemy synchronizować symetrycznie. Więcej nie będę tutaj przeglądał.